0: Stanowi to kamień milowy w transformacji politycznej kraju, pomimo ograniczonych uprawnień Izby. W przemówieniu wygłoszonym w parlamencie w Damaszku Al-Szara wezwał deputowanych do uczynienia z parlamentu wzoru odpowiedzialności i kompetencji i określił go jako platformę prawdy i sprawiedliwości. Dzisiejsza Syria pisze nowy rozdział w swojej historii, który odzwierciedla jej cywilizację, wartości i dziedzictwo. Możemy wspólnie stworzyć nowy rozdział w budowaniu nowoczesnej Syrii. Parlament jest postrzegany jako test realizacji obietnic Szary, budowy inkluzywnego porządku w Syrii, która przez dziesięciolecia była rządzona jako państwo policyjne przez rodzinę Asadów. Czerniak to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Rocznie zapada na niego 4,5 tysiąca osób, a co trzecia umiera. Do zachorowań przyczynia się nadmierne opalanie, dlatego w obliczu kolejnej fali upałów specjaliści przypominają o ochronie skóry. Agnieszka Wynarska.
1: Podstawą profilaktyki nowotworów skóry jest używanie kremów z filtrem SPF 50, unikanie słońca w godzinach 11-16 oraz badanie znamion raz w roku u dermatologa, tłumaczy dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
2: Zawsze musimy zwracać uwagę na to, czy mamy jakieś nowe znamiona na skórze, czy te nowe znamiona różnią się kształtem, kolorem, strukturą, czy są bardziej wyniosłe, czy są bardziej asymetryczne, czy gdzieś nie podkrwawiają, nie sączą, nie wyróżniają się w jakiś szczególny sposób od tych znamion, które już mamy na skórze.
1: Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, ale czerniak jest również jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u ludzi młodych. W grupie wiekowej od 15 do 39 lat. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: Poniedziałek w wielu miejscach pogodny, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, około 25 w centrum i na północy, do nawet 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
4: A gdyby tak, proszę Państwa, posadzić sobie własne pomidory, sałatę, cukinię, kilka krzaczków, nie wiem, borówek na przykład. No ale później trzeba to podlewać, plewić, pomidory podwiązać. Mało kto ma na to czas, no ale może nie trzeba tego robić samemu. Może można podzielić się pracą, później plonami z innymi ludźmi. Dziś porozmawiamy o ogrodach społecznych, które są coraz bardziej popularne w Polsce. Przynajmniej mam takie wrażenie. Jak to działa? Czy to w ogóle działa? Jak założyć taki ogród? Jak go ochronić? Jak się nim zajmować? I co nam daje takie hobby? Nam i miastu, bo to wydaje mi się korzyść obopólna. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać w audycji Wiesz co jesz. Ja nazywam się Patrycja Wanat, a są z nami Łukasz Szydłak, koordynator ogrodów społecznych zespołu Kraków w Zieleni. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Oraz Patryk Strzałkowski, przedstawiciel warszawskiego ogrodu społecznego Motyka i Słońce. Dzień dobry.
6: Cześć, dzień dobry.
4: Zacznę od pana, panie Patryku. Ogród społeczny Motyka i Słońce. Gdzie się znajduje? Od ilu lat działa? Ile osób jest zaangażowanych w jego działalność?
6: Ogród istnieje już od prawie 11 lat i jest, znajduje się na osiedlu Jazdów, zatem w sercu Warszawy. I jest tak naprawdę mocno związany z Jazdowem, z tym, co dzieje się tam od tych parunastu lat, jak mieszkańcy Warszawy, ale może nie tylko, pamiętają kilkanaście lat temu osiedlu Jazdów, osiedlu drewnianych zabytkowych domków fińskich groziło ostateczne wyburzenie. Udało się je ochronić i po tym, jak skuteczne okazały się protesty społeczne w tej sprawie, na osiedlu pojawiły się organizacje pozarządowe, które do dziś działają, tworząc taki oddolny program kulturalny, społeczny i nie tylko. Jedną z tych organizacji czy inicjatyw, które wtedy powstały, były Ogród Motyka i Słońce i od tego czasu działa nieprzerwanie. W tej chwili współtworzy go tak kilkunastu ogrodników i ogrodniczek, ale ta grupa jest tak naprawdę płynna. Jest taki, myślę, trzon osób, które pojawiają się regularnie na naszych cotygodniowych spotkaniach, ale są osoby, które przychodzą tylko raz zobaczyć, z czym się je taki ogród. Są takie, które pojawiają się raz na jakiś czas, więc jest to dosyć, tak jak mówiłem, płynna grupa.
4: Panie Łukaszu, czym ogród społeczny różni się od rodzinnych ogródków działkowych, które przecież znamy bardzo dobrze? To są takie ogródki działkowe dla hipsterów z miasta?
5: Tak. Czy dla hipsterów? Myślę, że bardziej chyba dla każdego. Wprawdzie w Polsce rzeczywiście mamy tą tradycję ogrodów działkowych i z tym nam się kojarzy uprawianie warzyw czy w ogóle roślin jadalnych, kwiatów w mieście. Natomiast te ogrody jednak, rody, mają dosyć szczelny, zamknięty charakter, a nie ukrywajmy, że od czasów pandemii dostęp też do nich jest bardzo ograniczony. Trzeba mieć naprawdę duży zasób finansowy. A ogrody społeczne są to ogrody, które wspólnie mieszkańcy uprawiają na terenie, które w przypadku Krakowa dostają od miasta bezpłatnie i mogą nie tylko właśnie uprawiać te rośliny jadalne, ale przede wszystkim się integrować, spotykać, poznawać sąsiadów, organizować różne wydarzenia, albo też pokazać po prostu dzieciom, skąd się bierze pomidor, bo też takie mamy ogrody, których motywacją było właśnie to, że młode mamy chciały pokazać swoim dzieciom w ogóle, skąd się bierze żywność, którą kupuje się w sklepie. I te ogrody są oczywiście ogólno też dostępne dla pozostałych mieszkańców.
4: Spójrzmy na Kraków, a też później rzućmy trochę światła na to, co w ogóle dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o ogrody społeczne. Kraków, ile jest ogrodów społecznych? Czy z roku na rok jest ich trochę więcej, trochę mniej? Jakie to są ogrody i czy każdy ogród trzeba zgłaszać? Wiem, że dużo tych pytań, więc może zacznijmy od zmapowania trochę tych ogrodów i właśnie od tendencji wzrostowej, malejącej, jak to wygląda?
5: W tej chwili mamy 28 ogrodów, łącznie z ogrodem parcelowym, o którym może opowiem później, bo to jest zupełnie jeszcze inny typ ogrodu. I tych ogrodów nam cały czas, tak naprawdę od roku 2018, kiedy pierwszy taki ogród pod właśnie opieką Zarządu Zieleni Miejskiej powstawał, ale nie był to pierwszy ogród, bo pierwszy ogród powstał w Krakowie zupełnie oddolnie w 2015 roku, ale okazało się, że od tego czasu nie powstają te ogrody. No i próbowaliśmy się dowiedzieć, jaki jest tego powód. I okazało się, że niestety w pewnym takim ciągu historycznym doszło do przerwania łańcuchu wiedzy, nie tylko łańcuchu dostaw. I mieszkańcy już nie bardzo wszyscy wiedzą, jak taką roślinę uprawiać, jak się nią opiekować. Więc wdrożyliśmy taki program, najpierw to było ABC Miejskiego Ogrodnictwa, którym uczyliśmy, jak zajmować się takimi roślinami, na czym polega kompostowanie, jak je właściwie podlewać. Informowaliśmy o kalendarzu ogrodnika i spotkaliśmy się z mieszkańcami, jakie oni też mają potrzeby, co sprawi, żeby chcieli takie ogrody zakładać. I tak naprawdę od 2018 roku powstawały pierwsze ogrody i powstają one do dnia dzisiejszego. Jestem w trakcie albo procedowania właśnie nowych ogrodów, a niektóre się nawet powiększają, więc tendencja jest ewidentnie wzrostowa. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że przede wszystkim takiej potrzeby miejsca, gdzie można się spotkać, a nie jest to koniecznie jakaś instytucja albo budynek, tylko mieszkańcy mogą sami decydować o tym miejscu, jak ono będzie wyglądało, albo że jest ono bardzo lokalne, bo te miejsca jednak skupiają mieszkańców zazwyczaj z najbliższej okolicy, więc mają one pod tym względem taką też wartość trochę takich, bym powiedział, mini centr integracji, albo nawet takich malutkich ośrodków kultury, ponieważ czasami dzieją się w nich bardzo ciekawe wydarzenia.
4: Czy każdy ogród trzeba zgłaszać? Czy to jest tak, że jeśli jest jakaś inicjatywa zupełnie oddolna, to wy nawet nie wiecie o tym, że taki ogród społeczny w ogóle istnieje, bo tam, nie wiem, kilkoro sąsiadów, kilka domów, kilka mieszkań działa po prostu razem?
5: Oczywiście, że może być taka sytuacja, chociaż ja jestem totalnym fanem miejskiego ogrodnictwa i nawet w wolnym czasie eksploruję takie tereny nie tylko w Krakowie, ale i w Polsce. Więc zazwyczaj staram się dowiedzieć, nawet jeżeli to nie jest powiązane z moją pracą, że takie miejsce jest. Natomiast zawodowo to wygląda tak, że my zajmujemy się tylko i wyłącznie tymi ogrodami na terenach miasta. To wynika po prostu z naszej działalności. Takie ogrody wspieramy. Czyli jeżeli mieszkańcy się do nas zgłoszą, że w danym miejscu chcieliby założyć ogród, no to my sprawdzamy, czy działka jest miejska, jakie jest jej przeznaczenie, czy ona jest bezpieczna do uprawy, na przykład nie jest za blisko jakiejś dużej, ruchliwej trasy. I jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, to my wtedy podpisujemy takie porozumienie. Potrzebny jest lider dwóch mieszkańców, którzy tworzą taką grupę inicjatywną, ale oczywiście trzy osoby to i tak jest za mało, ale to jest takie minimum, żebyśmy wiedzieli, mieli pewność, że to będzie ogród społeczny, a nie ogród prywatny. I wspieramy taki ogród również tym, że przekazujemy pakiet narzędzi na start. Jestem taką osobą też merytoryczną, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, jak zacząć, w jaki sposób uprawiać te rośliny, ponieważ takim warunkiem jest też ta uprawa organiczna, czyli nie można stosować środków chemicznych, pestycydów, herbicydów, no bo jaki byłby sens, jeżeli sami uprawiamy warzywa i potem jedlibyśmy jeszcze gorszą żywność niż w sklepie, więc to jest oczywiście ważne. Natomiast oczywiście zakładam, że na jakichś dziedzińcach w Krakowie jest ich pełno. Być może takie inicjatywy, gdzie ludzie po prostu się nie zrzeszają, tylko spotykają i sami działają. Jak najbardziej uważam, że to jest bardzo dobry również kierunek. Natomiast my wspieramy te miejsca, które po prostu miasto udostępnia mieszkańcom, ale mamy też takie ogrody, które nie są na naszych terenach, ale chciały bardzo się z nami zintegrować i być w sieci ogrodów. Na przykład jest to teren osiedlowy, czyli nie jest jakby w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej, ale jak najbardziej działają z nami, razem współpracujemy.
4: Za chwilę po informacjach zapytam o te motywacje w ogrodzie społecznym Motyka i Słońca i to trochę o te początki i to, jak to się zmieniało z biegiem lat. Ale jeszcze, panie Łukaszu, chciałabym na koniec tej części audycji Wiesz co jesz zapytać krótko o tę sytuację w Polsce. Czy ma pan takie wrażenie, patrząc, obserwując to, co dzieje się w Polsce, że tych ogrodów jest coraz więcej, tej energii do zajmowania się właśnie roślinami jadalnymi jest więcej?
5: Na pewno ten największy taki moment wybuchu, eksplozji zainteresowania takim miejskim ogrodnictwem, w ogóle ogrodnictwem, uprawą roślin, zielenią, no to był ten okres pandemii, tak, który nam uświadomił, co jest tak naprawdę ważne, istotne, czyli więzi, możliwość spędzania razem czasu na świeżym powietrzu. Natomiast to był taki efekt kuli śnieżnej i te ogrody, tak jak mówię, cały czas cieszą się zainteresowaniem. Coraz więcej ich też widzę w innych miastach, właśnie przy wsparciu jednostek samorządowych, co mnie bardzo cieszy, bo jednak jest to niezbędne, bo widzieliśmy to na przykładzie krakowskim, że bez tego wsparcia tych ogrodów po prostu nie byłoby tyle, ile mamy w tej chwili. Także ewidentnie te miasta się trochę różnią specyfiką oczywiście, bo my mamy bardzo dużo takich ogrodów rzeczywiście dla mieszkańców, czyli nie
4: tak,
5: są to
4: fundacje. Tak, a to tutaj robimy małą pauzę. To jest audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze. Rozmawiamy dziś o ogrodach społecznych. Łukasz Szydła, koordynator ogrodów społecznych zespołu Kraków w Zieleni jest z nami oraz Patryk Strzałkowski z warszawskiego ogrodu społecznego Motyka i Słońce. To oddam jeszcze głos panu Łukaszowi, bo przerwałam brutalnie. Skończmy tę myśl, czym różnią się ogrody społeczne w różnych częściach miasta. Polski, jaka jest specyfika Poznania, Krakowa i Lublina, bo do Warszawy zaraz na przykład Motyki i Słońce wrócimy.
5: Więc Kraków charakteryzuje się tym, że większość naszych ogrodów, prawie wszystkie ogrody są ogrodami oddolnymi, czyli mieszkańcy, którzy razem się zebrali, że tak powiem, do kupy, stwierdzili, że chcą razem uprawiać rośliny, zgłosili się do Zarządu Zieleni Miejskiej i tworzą taką grupę i ta grupa potem się rozrasta. Jest to taka inicjatywa zupełnie oddolna. W Poznaniu bardzo dużo jest takich miejsc, które prowadzą różne fundacje, mikrodomy kultury. To też ma oczywiście super wartość dodaną. W Radomiu jest na przykład przy Domu Kultury, co uważam, że też jest świetnym kierunkiem w ogóle dla domów kultury w Polsce, ponieważ one mają też zaplecze często, tak? Sanitariaty, miejsce, gdzie w zimie też się można spotkać, a nie tylko w ciągu sezonu, co nie zawsze jest możliwe w takich standardowych ogrodach społecznych, bo na przykład nie ma tam żadnego budynku, ponieważ powstawało to w szczerych polach albo w chaszczach, albo w jakimś terenie zanieczyszczonym, który sami mieszkańcy oczyścili, żeby taki ogród stworzyć. Także ta specyfika jest bardzo, bardzo różna, natomiast łączy ją to, że jednak jest to miejsce przede wszystkim integracji, takiego silnego działania mieszkańców, którzy mogą poczuć, że mają tą sprawczość w swoich miastach, w swoich terenach, w swoich małych ojczyznach.
4: Panie Patryku, Motyka i Słońce to jest ogród społeczny, który powstał oddolnie, tak jak powiedzieliśmy przed informacjami Radia Tok FM, 11 lat temu. Walka o zachowanie domków fińskich na Jazdowie. Przy okazji właśnie powstał ogród. Jak ta motywacja też z biegiem lat się zmienia? Bo rozumiem, ale to są moje domysły, tylko może wyprowadzi mnie pan z błędu, że uprawa roślin jadalnych to jest jedno, ale chodzi o bycie razem. Na ile uprawa roślin jadalnych jest ważną motywacją przy działalności ogrodu społecznego, a na ile to jest spotkanie, dzielenie pasji?
6: To jest świetne pytanie i ja zawsze lubię o tym mówić w ten sposób, że odpowiedź jest trochę zawarta już w samym terminie ogród społecznościowy, bo są te dwa człony, ogrodniczy i społeczność, i one dla mnie są równoważne. Jedno i drugie jest częścią tej motywacji. Myślę, że jak dla poszczególnych osób, które uczęszczają do naszego czy do wszelkich innych ogrodów, jest to gdzieś jakieś spektrum. Są takie, które są osoby, które są bardziej zainteresowane właśnie tym ogrodnictwem, to jest ich pasja. Do takich osób, które, dla których ten aspekt właśnie społeczności, szukania więzi przy wspólnej pracy i wspólnym jedzeniu jest tym, co ich motywuje do przychodzenia. Myślę, że to ta wspólna praca, wspólne przebywanie w zieleni, planowanie i później też przyjemność z bycia razem, z bycia na świeżym powietrzu, na słońcu, z wspólnego gotowania i jedzenia tych plonów, które się udaje zebrać, a wcześniej wyhodować, jest doskonałym punktem do integracji, do budowania więzi, do poznawania też nowych osób. Myślę, że wielu mieszkających w dużych miastach, gdzie mówimy tutaj o ogrodach w dużych miastach, ma problem czasem z poznawaniem nowych ludzi z różnych kręgów, spoza na przykład tych najbardziej oczywistych jak praca. Ogród jest takim miejscem, do którego przychodzą osoby w każdym wieku, z bardzo różnych grup zawodowych, z różnych części miasta, bo nie tylko są to osoby mieszkające w jakiejś tutaj bezpośredniej okolicy ogrodu, czy w samym śródmieściu, więc ta integracja, to poznawanie, wspólne robienie wydarzeń, bo robimy też wiele rzeczy poza samym uprawianiem warzyw i owoców na grządkach, jest to super ważne. Dla mnie osobiście również ten aspekt współtworzenia społeczności, poznawania ludzi, spędzania z nimi czasu jest ogromną motywacją do tego, żeby być częścią ogrodu.
4: Panie Patryku, jak wy się organizujecie? Co uprawiacie? Jaki to jest w ogóle teren i jak wygląda ta organizacja? Czy, nie wiem, macie dyżury, czy na przykład spotykacie się raz w tygodniu, żeby uporządkować teren? Jak to wygląda? Bo też rozumiem, tak przypuszczam z własnych ogrodniczych doświadczeń, że zależnie od sezonu też i innej pracy taki ogród wymaga.
6: Jak najbardziej. Myślę, że ta organizacja to jest taka stała walka z chaosem, który się wkrada i po stronie przyrodniczej, i roślinnej, i po stronie ludzkiej. Jazdów jest takim kawałkiem jakby wsi w centrum miasta, więc są te drewniane domki fińskie z przyległymi do nich ogrodami i Motyka i Słońce znajduje się właśnie w jednym z takich ogrodów i do dyspozycji mamy też domek fiński. To jest też bardzo ważne, bo tak jak pan Łukasz wspominał, to takie zaplecze, które pozwala na ugotowanie obiadów w kuchni, na spotykanie się także zimą, żeby planować wspólną pracę, to, że mamy tę przestrzeń, jest bardzo, bardzo pomocne. Mamy tradycję ogrodu od samego początku, czyli od 2015 roku są coniedzielne spotkania. Spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 13 i to jest ten moment, kiedy przychodzi każdy, kto może z naszej grupy, ale jednocześnie też czas, kiedy każdy może dołączyć. Mamy taką też już stojącą od 10 lat tabliczkę na wejściu do ogrodu o tym, że jeśli chcesz dołączyć, to przyjdź na niedzielne spotkanie o 13. Zaczynamy je po prostu od planowania, od rozmawiania o tym, co mamy do zrobienia. Później wykonujemy wszelkie prace. Oczywiście te się zmieniają od sezonu. Robimy spotykamy się cały rok od wiosny, kiedy robimy pierwsze sadzonki, później przesadzanie na grządki, opieka, podlewanie, zbiory tego, co wyrasta, po usypianie grządek przed zimą, a zima to jest czas na majsterkowanie, porządkowanie. Przez cały czas robimy też kompost, porządki, wszystkie inne rzeczy, które są takim stałym elementem. Każde niedzielne spotkanie praktycznie to też jest wspólne gotowanie obiadu. Oczywiście ono jest najfajniejsze teraz latem czy jesienią, kiedy mamy najwięcej rzeczy na grządkach i największa część tego obiadu rzeczywiście jest z tego, co sami wyhodowaliśmy.
4: No właśnie, to co uprawiacie?
6: Mamy to, co można sobie wyobrazić na takiej standardowe rzeczy z działki. Pomidory, marchewki, rzodkiewki, buraki, sałaty. Mamy bakłażany, czy cukinie, czy trochę takich, czy papryki, takie rośliny, które potrzebują trochę więcej słońca i ciepła. To akurat jest jednym z takich naszych trochę technicznych wyzwań, ponieważ Jazdów jest zatopiony w zieleni, ale te wysokie drzewa trochę zabierają słońce naszym grządkom, więc nie wszystkie te takie ciepłolubne rośliny, te potrzebujące słońca, sobie doskonale u nas radzą. Trochę eksperymentujemy, staramy się mieć jakieś nowe rzeczy co sezon, żeby spróbować na przykład imbir, na przykład bataty. Mamy też zioła, mamy trochę krzewów owocowych, a taką naszą największą dumą i atrakcją są dynie, szczególnie z takiej odmiany Atlantic Giant, które potrafią być, jak nazwa już podpowiada, bardzo duże. Zawsze jesienią ważymy największą dynię i robimy takie całe święto dyni jako zamknięcie sezonu w ogrodzie.
4: A czy spotykacie się jakoś, wymieniacie doświadczeniami z innymi ogrodami społecznymi? No bo to, o czym pan mówi, to też wymaga dużo wiedzy. Pan Łukasz powiedział, że w Krakowie to on też jest taką osobą, która może doradzić. Gdzie wy się tego wszystkiego uczyliście i czy właśnie jesteście w kontakcie z innymi ogrodami społecznymi?
6: W dużej mierze uczymy się od siebie nawzajem, czy po prostu z istniejących źródeł. Mamy małą biblioteczkę książek, albumów ogrodniczych. Oczywiście korzystamy też z internetu, no i z doświadczenia tych osób, które dłużej w ogrodzie działają. Teraz sporadycznie czy okazjonalnie spotykamy się z osobami z innych ogrodów, żeby wymienić doświadczenia, ale kilka lat temu, chociaż muszę zaznaczyć, że to było jeszcze zanim ja zacząłem działać, więc to znam też tylko z opowieści, była taka inicjatywa, w którą Motyka i Słońce była zaangażowana, łącząca warszawskie ogrody społecznościowe, ale no to był jakby taka zamknięta inicjatywa, która trwała i dobiegła końca po prostu już parę lat temu.
4: Czy wy macie jakieś kontakty z samorządem warszawskim? Działacie w jakimś porozumieniu samorządowo-NGO-sowym i tutaj od razu zdradzę, że dryfuję powoli w stronę tematu finansowania.
6: No przede wszystkim działamy na terenie, cały Jazdów jest terenem miasta stołecznego Warszawy, więc przede wszystkim jesteśmy najemcami domku i tej działki, na której... dzierżawcami tej działki, na której znajduje się ogród, więc przede wszystkim to jest ten formalny kontakt. No musieliśmy...
4: Dzierżawicie za darmo, rozumiem, tak?
6: Nie. Nie. Za działkę rzeczywiście ta opłata jest symboliczna, ale za domek płacimy czynsz według stawki od tego roku, zresztą równej dla wszystkich NGO-sów w dzielnicy Śródmieście, wszystkich organizacji pozarządowych w dzielnicy Śródmieście. W tym roku przedłużyliśmy, czy podpisaliśmy umowy na kolejne 5 lat, podobnie jak wszystkie inne domki na osiedlu Jazdów. To był akurat punkt pewnego naszego sporu z władzami miasta, ponieważ dotychczas płaciliśmy stawkę, która odpowiadała kosztom wyliczonym przez miasto jako koszty utrzymania, która była sporo niższa, no a tego roku płacimy taką równą stawkę, którą mają wszystkie po prostu organizacje wynajmujące jakikolwiek lokal w Śródmieściu. No i to była dla nas podwyżka do 250% dotychczasowej kwoty, więc to był pewne wyzwanie, z którym się teraz mierzymy.
4: I kto za to w takim razie płaci składki członkowskie? Jak to wygląda?
6: Tak, osoby, które... Osoby, które regularnie uczęszczają do ogrodu, płacą składkę, ale ona jest stosunkowo niewielka, to jest 200 zł rocznie, więc to są rzeczy, które pokrywają raczej kwestie narzędzi, opłat za wodę, nasiona czy innych jakichś wspólnych zakupów. Ale w domku i w ogrodzie dzieje się wiele innych wydarzeń. Mamy wernisaże, spotkania i tak dalej. Przewija się tam po prostu dużo, dużo więcej osób niż tylko osoby korzystające z ogrodu, no i polegamy po prostu na darowiznach od tych osób przede wszystkim.
4: W Krakowie, panie Łukaszu, wspomniał pan, że w ziemię dzierżawicie, czy oddajecie za darmo, tak, bez opłat na ogrody społeczne, dobrze zrozumiałam?
5: My ją udostępniamy, może tak to nazwę, na zasadzie porozumienia, które mamy dzięki zarządzeniu prezydenta miasta Krakowa z 2018 roku, co też zabezpiecza te ogrody, niezależnie od tego przyszłościowo, czy zawsze będzie istniał Zarząd Zieleni Miejskiej. To takie zarządzenie to na pewno ułatwia. Nie pobieramy opłat. Co więcej, często też, jeżeli mamy przyłącz do wody, to takie opłaty też jako miasto ponosimy.
4: Czyli ogrody jeżeli nie płacą za wodę, tak?
5: Te, które mają przyłącz, bo tak. Większość ogrodów niestety w ogóle nie ma wody, ale w sensie takiej z wodociągów, natomiast ma obowiązek zbierania wody deszczowej, więc część ogrodów została też przez nas wyposażona w zbiorniki na deszczówkę. Natomiast jeżeli chodzi o takie opłaty stałe, to nie ponoszą kosztów, nie ponoszą, będąc na terenach tak naprawdę parków czy naszych zieleńców, to też są obsługiwane, jeżeli chodzi na przykład o zieleń wysoką, bo też musimy zabezpieczyć te miejsca, ponieważ odwiedzane są przez pozostałych mieszkańców, natomiast obowiązkiem jest udostępnianie i nasze ogrody też nie działają komercyjnie. Więc tutaj nie ma takiego problemu, że możemy w taki sposób je wesprzeć. No i tak jak mówiłem, pakiet narzędzi na start, natomiast trzeba pamiętać, że te ogrody są takim inkubatorem samodzielności, samorządności, więc też uczymy i namawiamy zawsze nasze ogrody do tego, żeby uczyły się zdobywać środki, ponieważ w każdym albo w większości miast takie środki można zdobyć, pisząc projekty do budżetu obywatelskiego. W Krakowie jest inicjatywa lokalna, z której nasze ogrody bardzo chętnie korzystają. No i też sami we własnym zakresie właśnie robią sobie różne zrzutki, albo na przykład kontaktują się z Radą Dzielnicy, która przeznacza środki i wtedy my jako Zarząd Zieleni Miejskiej realizujemy takie zakupy na podstawie tych środków. Więc nam też bardzo zależy, żeby te miejsca też uczyły ludzi zarządzania, a nie były też takim tylko miejscem, do którego się dokłada, prawda? Bo chodzi to głównie o to, żeby to mieszkańcy jednak mogli tym terenem w jakiejś formie zarządzać.
4: Wracamy za chwilę do naszej rozmowy i opowiemy Państwu, wyjaśnimy wreszcie, co to jest ogród parcelowy, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy. Porozmawiamy również o innej formie roślin jadalnych w przestrzeni miejskiej. Porozmawiamy też trochę o tym, jak chronić się przed wandalizmem i czy wandalizm jest jakimś wyzwaniem, jeśli chodzi o prowadzenie ogrodów społecznych. To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry raz jeszcze. Łukasz Szydłak, koordynator ogrodów społecznych zespołu Kraków w Zieleni jest z nami oraz Patryk Strzałkowski z warszawskiego ogrodu społecznego Motyka i Słońce. To zanim wyjaśnimy, czym jest ogród parcelowy w Krakowie, to zapytam o ten wandalizm. Powiedzieliśmy na początku, wyjaśniliśmy troszkę, jak czym różnią się ogródki działkowe od ogrodów społecznych. No, przy ogródkach, tych rodzinnych ogródkach działkowych, być może Państwo widzicie, jak one czasami są pozabezpieczane. Tam jest jakieś nowoczesne sprzęt, high-tech, kamery, zabezpieczenia, zamknięte bramy. Czy rozumiem, że to też wynika właśnie z wandalizmu, z kradzieży? Zresztą też nieraz takie historie słyszałam o kradzieżach dokonywanych w ogródkach rodzinnych. Czy wandalizm to jest jakiś problem w przypadku ogrodów społecznych, niszczenie roślin, bo już nie mówię o wyjadaniu zbiorów, bo jeśli ktoś przyjdzie i po prostu zje pomidora, no to jeszcze myślę, że jest to w jakiś sposób zrozumiałe, zwłaszcza jeśli był na przykład głodny, ale niszczenie roślin, kradzież sprzętu ogrodniczego, który też przecież tani nie jest, czy to jest jakieś wyzwanie dla was? Panie Patryku, może zacznijmy od Warszawy, od Motyki i Słońca.
6: Jedyne zniszczenie roślin, które zaobserwowałem przez 4 lata w ogrodzie, było w tym roku, kiedy odwiedziły nas dziki i rozryły grządki. Więc nie mieliśmy nigdy problemu z wandalizmem. Chociaż ogród jest otwarty, nie ma właściwie ogrodzenia, jazdów jest odrobinę, można go porównać do parku, ale takiego otwartego, nie ma płotu, w każdej porze dnia i nocy można tam przyjść, a jednocześnie, co często właśnie dziwi osoby, z którym o tym opowiadam, nie mamy problemu z niszczeniem ogrodu, z wandalizmem. No oczywiście rzeczy typu narzędzia, węże ogrodowe i tak dalej trzymamy w skrzynkach za kłódką, ale też nie w taki sposób, który jest jakimś niesamowitym.

0: kilka domów, gdzie wciąż są mieszkańcy, no i ma też po prostu taką atmosferę osiedla. Są to, nie jest to właśnie, chociaż może przypominać park, to jednak nie jest to park. Widać, że są to domy, że są to ogrody przydomowe i no, nie wiem tego na pewno, ale zawsze mam takie poczucie, że to jest coś, co wzbudza jakiś taki szacunek czy i w jakiś sposób nie skłania do tego, żeby jakoś tutaj celowo niszczyć nasze grządki czy sam ogród.
1: Panie Łukaszu, a w Krakowie jak to wygląda?
2: My mamy różne doświadczenia, niestety również z aktami wandalizmu. Może to też jest kwestia skali, dużo ogrodów, to dużo więcej takich wyzwań. Nie wszystkie ogrody, ale część tych ogrodów naszych jednak zmaga się z falą wandalizmu. Kilka nawet z taką bardzo poważną, bym powiedział, agresją w przestrzeni, może nie wymierzoną w kierunku ogrodników, ale właśnie niszczenia, na przykład została zdemolowana szklarnia, albo w jednym ogrodzie została podpalona zjeżdżalnia z takiej części wspólnej, udostępnionej przez ogrodniczki właśnie dla mieszkańców. Jak wygląda nasze działanie? No wtedy tak naprawdę prosimy o dodatkowe wsparcie ze strony Straży Miejskiej, patroli policji. Mi zdarza się też ostatnio dosyć często przebywać na komisariacie i składać zeznania. Nie jest to na pewno łatwy czas dla ogrodów społecznych, natomiast na szczęście w większości to są takie działania chwilowe, ponieważ też dostają dużo wsparcia z tak naprawdę lokalnej społeczności, która często jest jeszcze bardziej oburzona niż sami ogrodnicy i reagują i pomagają i dają informacje, co się dzieje. W kilku miejscach udało się też takie osoby przyłapać na gorącym uczynku. Zazwyczaj to są po prostu malowanie po wszystkim, co się da, w sensie jakichś garażach, narzędziach, zostawianie tak zwanych tagów, ale zdarzają się też zniszczenia. Ja bym też nie trywializował tego zjadania plonów, bo myślę, że jednak nasze miasta są dosyć duże, Kraków i Warszawa, jakby każdy chciał zjeść po pomidorku, to jednak nie zostałoby nic dla tych ogrodników. Wiadomo, że tak jak tutaj pani powiedziała, że ktoś jest głodny, to tym bardziej to tłumaczy, ale do takiego ogrodu zawsze można dołączyć. Jeżeli chce się brać udział w zbieraniu plonów, to fajnie jednak przystąpić i wspólnie pracować, żeby je uzyskać, bo może to być mocno frustrujące dla ogrodników, jeżeli sami nie zdążą niczego zjeść ani zebrać. Ale myślę, że to też jest taki czas uczenia się tych przestrzeni, że jednak dla naszego społeczeństwa są to nowe miejsca. Nie za bardzo rozumieją do końca, jak to funkcjonuje i niestety trochę jesteśmy takim poligonem doświadczeń. Zanim dowiedzą się, jak z takiej rabaty się korzysta, albo że to jest ogród społeczny, nie wszyscy czytają regulaminy. Więc myślę, że jeszcze sporo pracy przed nami.
1: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pan powiedział, że wy również sprawdzacie, zanim oddacie taką działkę, udostępnicie ogrodnikom, ogrodniczkom, to sprawdzacie, czy ona też jest bezpieczna dla uprawiania roślin jadalnych, tak?
2: Przede wszystkim na pewno nie rekomendujemy miejsc, tak jak już wspomniałem, które znajdują się blisko dużych arterii dróg. Albo znajdują się na jakichś terenach poprzemysłowych. Chociaż i tak naprawdę większość tych ogrodów nie uprawia w gruncie, a w tak zwanych rabatach podwyższonych, gdzie wprowadzona jest świeża ziemia, a potem już kompost, który ogrodnicy otrzymują już na miejscu, sami go tworząc. Więc jest to potem.
1: Wytłumaczmy, co to jest rabata podwyższona, bo być może nie wszyscy wiedzą. Ona jest odgrodzona, jak rozumiem, też takimi deskami jakby. Może tak to wyglądać, prawda?
2: Ona może być różnie wyglądać. Może być zrobiona z desek, może być zrobiona z kamieni, może być zrobiona z palet. Jest takim podniesieniem, najczęściej w takim prostokątnym kształcie, gdzie jest wsypywana żyzna ziemia i tam uprawia się w niej rośliny. Ma to na celu przede wszystkim to, że jakby wyższa temperatura, pewność tego, jaka jest gleba, powoduje to, że te rośliny lepiej tam rosną. Jej wysokość może też wspomóc osoby, które mają różne problemy, na przykład chociażby z kręgosłupem i nie będą się mogły tak mocno schylać, albo...
1: Czy to w ogóle jest wygodniejsze dla wszystkich, bo wiemy doskonale, że taka praca na kolanach dla wszystkich jest dość kłopotliwa.
2: Chociaż ja wspieram wszystkie działania ćwiczeniowe w ogrodzie, także jak ktoś jest tylko zdrowy, zachęcam do skłonu. Tak.

0: kulania się i prac przy ogrodzie, bo to na pewno też wspiera nasze zdrowie, ale można nawet przygotować rabaty też do takich, których można podjechać na wózku inwalidzkim, więc naprawdę są bardziej dostępne niż pewnie takie standardowe grządki.
1: No to jeszcze jedno pytanie do pana Łukasza. Ten ogród parcelowy, co to jest?
0: To ogród parcelowy, zatoczyliśmy koło, bo było pytanie o te ogródki działkowe. Wiemy już, czym są ogrody społeczne. Natomiast na południu Europy są dosyć popularne, we Włoszech, ogrody parcelowe, które są, można powiedzieć, taką kombinacją tych dwóch typów ogrodów. Czyli mamy teren, na którym znajdują się parcele, czyli takie małe poletka. W przypadku Krakowa to są takie 5 na 5 metrów. I każdy mieszkaniec, który sobie taką parcelę wynajmuje, on tam decyduje, co na niej sobie uprawia, jakie warzywa lubi, oczywiście w taki sposób, żeby nie zakłócić upraw okolicznych. Natomiast wspólna jest infrastruktura, czyli ma się wspólny domek z narzędziami, sanitariaty, wspólnie się kompostuje, ma się taką część do integracji, może to być również w przypadku naszym, jest to plac zabaw, taki ogólnodostępny. I teren jest oczywiście ogrodzony z dostępem do wody, prądu. Jest operator, który tym miejscem się zajmuje, a użytkownicy wpłacają składki, tak jak standardowo w rodzie. Ale jakby uprawiają na tej zasadzie wspólnej, więc też sobie mogą pomagać, jeżeli ktoś wyjedzie na jakieś wakacje, jeden drugiego wesprzeć. W przypadku Krakowa w ogóle to właśnie mieszkańcy zadecydowali, że nie będą chcieli grodzić tych małych poletek, więc one są ogólnodostępne, tylko wyznaczone są takie brzegi, gdzie one się zaczynają, a gdzie kończą.
1: Wszystko brzmi to wspaniale. Mam nadzieję, że teraz, proszę państwa, zainteresujecie się, gdzie jest ogród społeczny w waszej okolicy, a jeśli go nie ma, to spróbujecie go założyć, bo tak jak mówiliśmy, to są ogrody, które powstają we wszystkich częściach Polski coraz częściej. Ciekawa jestem, być może kiedyś zrobię taką audycję, porozmawiamy o doświadczeniach wiejskich ogrodów społecznych, bo tutaj rozmawiamy o miastach i to dużych miastach, ale jeszcze na koniec mam jedną taką kwestię, o którą chciałabym was zapytać, bo ogrody rodzinne to raz, ogrody społeczne dwa, ogrody parcelowe, a co jeśli chodzi o rośliny jadalne w ogóle w przestrzeni miejskiej? Nie wiem, jabłonie w parkach, które można zerwać i zrobić sobie konfitury, dżemy na zimę, albo śliwy, albo mirabelki. Przyznam się, że raz zrobiłam konfiturę z mirabelek parkowych, pomidory, nie wiem, na skwerkach, albo te piękne dynie takie pnące się, które mogłyby przecież pięknie ubarwić też przestrzeń miejską obok kwiatów, obok tych łąk kwietnych, które teraz też wysiewamy coraz częściej. Może pana Łukasza o to zapytam, bo wiem, że pan się szkolił w tej kwestii.
0: No to ten temat jest miód na moje serce, bo ja uważam, że rośliny jadalne są przepiękne. Wystarczy spojrzeć, jak wyglądają łodygi rabarbaru, czy właśnie pomidory, ogromne dynie. I można je tak samo w miastach używać nie tylko jakby do realizacji jakiegoś bezpieczeństwa żywnościowego albo właśnie zbierania sobie plonów, ale one mogłyby w tych przestrzeniach miejskich też zaistnieć i powoli tak się dzieje, jako rośliny ozdobne. W Krakowie w ramach promowania projektu Jadalny Kraków, który właśnie mówi o suwerenności żywnościowej, jest takim naszym projektem parasolowym, pod którym są właśnie ogrody społeczne i inne działania z miejskiego ogrodnictwa, to w pierwszym roku właśnie sadziliśmy różne takie połączenia w donicach, na przykład rosły truskawki, a przed urzędem miasta rosła bazylia i poziomki, koper też świetnie wygląda i tych roślin jadalnych przestrzeni było sporo. W Warszawie ja się sam zachwycałem na Nowym Świecie donicami z jarmużami.
1: Tak, tak. No ja właśnie pamiętam, jak młodzi ludzie sobie robili zdjęcia, to było wielkie poruszenie w mediach społecznościowych, żeby sobie zrobić właśnie takie zdjęcie obok jarmużu albo dyni na Nowym Świecie.
0: Tak, bo te rośliny zawsze wzbudzają jakąś takie zainteresowanie. Ja do swojej pracy w Zarządzie Miejskim przyszedłem z ruchów takich właśnie społecznych, gdzie z mieszkańcami w Krakowie sadziliśmy rośliny jadalne i proszę mi wierzyć, że posadzenie fasoli na właśnie jakimś skwerze albo dyni, albo sialiśmy zboże pod kapliczką, to zawsze wzbudzało jakieś emocje. Różne. Niektórzy nas posądzali o profanację wręcz, albo że nie wolno robić wsi z miasta. No to często były tereny, które wsiami były. Więc to jest to, że to zawsze wzbudza zainteresowanie. Na pewno można przejść obok najpiękniejszej róży, ale obok fasolitycznej, która się pnie i jest związana pończochami u samej góry. Ta konstrukcja piramidowa, no to proszę mi wierzyć, że każdy się zatrzyma, co tam ciekawego się dzieje.
1: Panie Patryku, wyobraża pan sobie, chciałby pan widzieć więcej fasolitycznej w Warszawie?
2: Ja myślę, że to jest świetny pomysł, jakby pod kątem estetycznym i pod kątem oswajania się też z widokiem tych roślin i użytkowania. No, myślę, że może jakąś taką barierą będzie, tak jak trochę mówiliśmy o tym podjadaniu, ale też o kwestiach jakichś tego, czy ta żywność gdzieś przy drogach jest zdrowa. Może tak. To czasem budzić jakiś brak zaufania. Ale myślę, że przynajmniej pod kątem właśnie obserwowania tych roślin jest to bardzo ciekawy pomysł, a też drzew, na przykład ja po drodze do naszego ogrodu mijam w parku taką wielką morwę i bardzo lubię sobie z niej skubnąć owoce. Jest mało takich gałęzi niestety, których jestem w stanie sięgnąć, ale zawsze takie dwie czy trzy sobie dziabnę, a jak wracam wieczorem, to widzę, jak na trawie te morwę zjadają jeże, więc świetnie, żeby mieć drzewa owocowe czy inne jadalne rośliny w mieście.
1: To prawda. Bardzo wam dziękuję za tę super ciekawą audycję. Łukasz Szydła, koordynator ogrodów społecznych zespołu Kraków w Zieleni. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Patryk Strzałkowski, przedstawiciel Warszawskiego Ogrodu Społecznego Motyka i Słońce. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję i zapraszam do ogrodu.
1: Przypomnijmy, niedziela, godzina
2: 13, Motyka i Słońce.
1: Na warszawskim Jazdowie. Bardzo Państwu dziękuję za dziś. Kolejna audycja Wiesz co jesz? Za tydzień w niedzielę po godzinie 10. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
3: To jest powtórka.

0: prostu można fajne rzeczy upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie
1: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
2: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
3: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
4: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Ruszają kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Propozycje zmian w ochronie zdrowia to dopiero początek zmian, twierdzą rządzący, opozycja nie wierzy. W Gdyni zaczyna działać Centrum Elektroniki Militarnej. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Z początkiem tygodnia ruszą kolejne prace ekshumacyjne na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam w 1943 roku ponad 600 Polaków. Jednocześnie rodzinom pomordowanych ze wsi Późniki zostaną wręczone tzw. noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówił w TOK FM Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
7: I dzięki temu, no, pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy dla pojedynczej osoby, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
6: A jak przekazał w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły. Politycy koalicji rządzącej przekonują, że to dopiero początek, opozycja, że to próba odwracania uwagi opinii publicznej. A mowa o ustawie umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy i propozycjach ministra zdrowia dotyczących m.in. ograniczenia wynagrodzeń i uregulowania zatrudniania medyków. Zarówno ustawa, która czeka na decyzję prezydenta, jak i pomysły Jolanty Sobierańskiej-Grędy są odpowiedzią rządzących na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej, który zarobił w tym szpitalu w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy na prezydenta Karola Nawrockiego. Liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
9: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
8: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która trzyma kciuki za Jolantę Sobierańską-Grędę.
10: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
11: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
8: Mówi Jarosław Selin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
6: Przez dwa najbliższe dni mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć większy ruch żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych uspokaja. To planowe szkolenie wydzielonych oddziałów Sił Zbrojnych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie na platformach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. Unikatowe podzespoły dla przemysłu obronnego będą produkowane w Gdyni. Funkcjonowanie rozpoczyna tam Centrum Elektroniki Militarnej, które w jednym miejscu skupi projektantów, linie produkcyjne i serwis, mówią dyrektor zarządzania projektami Anna Józefczyk i wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
12: To budynek, w którym będziemy produkować elektronikę do wszelkich urządzeń przeznaczonych dla sił zbrojnych.
13: To jest jeden z takich najbardziej lśniących klejnotów w koronie PGZ. Tutaj rozwija się najbardziej zaawansowane systemy związane z obroną.
14: Będziemy produkować sprzęt niejawny, a sprzęt niejawny wymaga ciszy. Zaczynamy w lipcu wyposażać i myślę sierpień, wrzesień, pierwsze próby, natomiast tu wtedy już nie będzie można wejść.
6: Dodawał Marcin Wiśniewski, prezes Centrum Techniki Morskiej, które dzięki inwestycji w Centrum Elektroniki Militarnej stanie się pierwszym polskim dostawcą elektroniki dla zaawansowanego systemu radarowego w programie Wisła. Wymarzony koncert może zamienić się w kosztowne rozczarowanie. Policja ostrzega przed oszustami, którzy oferują fałszywe lub bezwartościowe bilety na letnie festiwale i muzyczne wydarzenia. zdarzenia. W tym sezonie nie brakuje już takich przypadków, a straty są podwójne. Tracimy pieniądze, ale też szanse na udział w koncercie, na który często długo czekaliśmy. Ariadna Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej, radzi, by dokładnie sprawdzać informacje o sprzedającym.
15: Taki sprzedawca powinien nam przekazać warunki uczestnictwa w wydarzeniu, swoje dane kontaktowe i także dane ewentualnych pośredników, bo tam różnie odpowiedzialność tych przedsiębiorców może się potem kształtować.
6: Także w przypadku odwołania imprezy zwrot pieniędzy za bilet najłatwiej uzyskać, jeśli kupiliśmy go z oficjalnego źródła. Przy wejściówkach odkupionych od prywatnych osób jest często to niemożliwe. Jazda tramwajem po Śląsku i Zagłębiu ma przestać być udręką, szczególnie latem, kiedy wysłużone wagony nagrzewają się jak piekarnik, bo większość taboru tramwajów śląskich wciąż nie ma klimatyzacji. To jednak się zmienia. Jeszcze tego lata na tory wyjedzie 20 nowych pojazdów, mówi rzecznik spółki Paweł Cys.
16: Planujemy, że do końca sierpnia wszystkie nowe tramwaje pojawią się na torach. Nowoczesne, bezpieczne i przyjazne środowisku tabor, które mamy nadzieję będzie służył mieszkańcom regionu przez kolejne dziesięciolecia.
6: Nowe tramwaje będą pochodzić od polskich producentów, firm PESA i Modern Trans. Poniedziałek pogodny w wielu miejscach, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem około 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
17: Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat, a ze mną i z Państwem są pani profesor doktor habilitowana Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry UNESCO na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska i ekspertka misji Unii Europejskiej do przystosowania się do zmian klimatu. Dzień dobry pani profesor.
18: Dzień dobry.
17: I pani Joanna Rajs ze Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu Moderna Ecologic Rajs Group. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Ważne w tym wszystkim jeszcze, że architektka krajobrazu.
17: Dobrze, pamiętamy, zapamiętujemy. Ja pierwsze pytanie mam takie, które wynika z bólu mojego ostatnich dni czy ostatnich tygodni. I zastanawiam się, jak panie czuły ten 40-stopniowy upał, 40-stopniowy często w cieniu, bo w słońcu bywało więcej, a potem rozglądały się panie po polskich miastach z tymi kompetencjami, które panie mają, to jaki największy grzech, zaniedbanie w tych naszych miastach panie widziały, pani profesor?
18: No ja przede wszystkim widzę wciąż jednak mimo wszystko panoszącą się betonozę albo taką próbę uporządkowania tego krajobrazu miast, tak no najbardziej jak to tylko możemy pod kreskę, że tak powiem pod linijkę. To, że mamy tak dużo tych sztucznych nawierzchni, które się nagrzewają, a potem oddają ciepło, no sprawia, że upały, fale upałów odczuwamy w mieście dużo bardziej dotkliwie niż poza miastem. I tutaj jest tak z tego względu, że przede wszystkim na te fale upałów w miastach nakładają się na coś, co nazywamy miejską wyspą ciepła albo miejską powierzchniową wyspą ciepła, czy też taką temperaturą radiacyjną, tak zwaną związaną z przegrzewaniem się powierzchni miasta.
17: Czyli że miasto po prostu już się nagrzewa uprzednio i do tego jeszcze dochodzą te upały.
18: Tak, to jest związane po prostu ze specyfiką przestrzeni. Jest mało zieleni, mało wody, dużo betonu, asfaltu i to wszystko nagrzewając się w ciągu dnia oddaje później na temperaturę w ciągu nocy. W czasie fali upałów to były naprawdę wysokie temperatury. Mieliśmy noce tropikalne, czyli takie noce, podczas których temperatura nie spadała poniżej 20 stopni. Te powierzchnie po prostu oddają to ciepło i dodatkowo docieplają miasta. To jest niezwykle trudne, żeby funkcjonować w takich warunkach, a dla osób szczególnie wrażliwych nawet niebezpieczne, ponieważ nie pozwala naszemu organizmowi się wychłodzić, zregenerować, dojść do siebie. Nie każdy ma klimatyzację w domu, więc tak, za dużo betonu. To mnie boli najbardziej.
17: Mm-hmm. Beton. A pani Joanna Rajs?
19: A mnie najbardziej w tym wszystkim, oczywiście popierając, zgadzając się całkowicie z tym, co powiedziała przed chwilą profesor Wagner, mnie przede wszystkim irytuje działanie doraźne, czyli to, że na co dzień niewiele się robi albo mówi się bardzo często, bardzo mocno PR-owo i tak dalej, a finalnie tak naprawdę, jak to w naszym kraju, największe akcje są w momencie, kiedy już tragedia się wydarza. I wtedy faktycznie jesteśmy mistrzami świata w ratowaniu wszystkiego na ostatnią chwilę, ale faktycznie na co dzień te działania konkretne moim zdaniem wydarzają się za wolno. O błękitno-zielonej infrastrukturze, o zielonej infrastrukturze tak naprawdę już na świecie i nawet i w naszym kraju także mówi się od co najmniej 15 lat i wydaje mi się, że przez ten czas można było zrobić już dużo więcej. Mamy narzędzia ku temu, ale w mojej ocenie nie do końca sprawnie wykorzystywane. Robi się zdecydowanie za mało i to mnie irytuje.
17: To świetnie, to do tego jeszcze przejdziemy. No nie świetnie, że robi się za mało, ale co to jest błękitno-zielona infrastruktura?
19: No właśnie, błękitno-zielona infrastruktura to jest takie chyba bardziej pojęcie, które zaczęło też podkreślać rolę błękitu, czyli wody w zielonej infrastrukturze. Ja jako, bo oprócz tego, że jestem praktykiem, również miałam przyjemność trochę teoretyzować w tym zakresie, pisząc doktorat właśnie między innymi o zielonej infrastrukturze. Zielona infrastruktura tak naprawdę to jest pojęcie wprowadzone właśnie te kilkanaście, może już nawet kilkadziesiąt lat temu, przede wszystkim zaczęło się to od krajów anglosaskich, USA, po to między innymi, żeby podkreślić rolę zieleni na terenach miejskich, żeby pokazać, żeby udowodnić ludziom w namacalny sposób, ponieważ do nas ludzi niestety dopiero cyferki i Excele przemawiają. Jeżeli czegoś nie jesteśmy w stanie ująć w Excelach i w rachunku kosztów i zysków, to bardzo często wiemy, że jest to ważne, ale gdzieś tam no nie przekłada się to na konkretne działania. I stąd powstało pojęcie zielonej infrastruktury po to, żeby pokazać, że zieleń przyroda może nam, podobnie jak infrastruktura twarda, betonowa, świadczyć konkretne usługi, które nazywamy usługami ekosystemowymi, takie jak na przykład właśnie regulacja klimatu, mikroklimatu miejskiego, regulacja spływu wód, produkcja ta pierwotna, czyli tlen, czyli węgiel organiczny i tak dalej, i tak dalej. I to są właśnie rzeczy, parametry, rzeczy, usługi, które jesteśmy w stanie sparametryzować, wyliczyć konkretną ich wartość i ująć w rachunku ekonomicznym przy na przykład kalkulacji konkretnych inwestycji. Czyli na przykład jesteśmy w stanie policzyć, ile będzie nas kosztować zagospodarowanie metra sześciennego wody w zbiorniku retencyjnym dużym, zbudowanym metodami tradycyjnymi, takim betonowym, bez przyrody. I jesteśmy w stanie policzyć, ile jesteśmy w stanie wydać na taki zbiornik, który właściwie jest sztucznym mokradłem albo w ogóle naturalnym mokradłem istniejącym, przeliczyć, ile tam faktycznie, po pierwsze, ile to od nas będzie kosztować, czasami nic, jeżeli będziemy po prostu wykorzystywać istniejące mokradło, ale jesteśmy w stanie wyliczyć, ile dodatkowych usług ekosystemowych jesteśmy w stanie w ten sposób uzyskać jeszcze, czego nie uzyskujemy dzięki szarej infrastrukturze i w ten sposób jakby nadajemy prawdziwą wartość, pokazujemy tę prawdziwą wartość w rachunku ekonomicznym, czyli w tym języku przemawiającym do polityków, ekonomistów i tak dalej, i tak dalej. A błękitno-zielona infrastruktura jakby podkreśla ten walor wody, tego tak naprawdę tej osi, bo nie ma zieleni bez wody, czyli nie ma zielonej infrastruktury bez wody, a niestety takim najtrudniejszym elementem na terenach zurbanizowanych jest właśnie zaburzona gospodarka wodna, zaburzony cały system hydrologiczny i stąd istnieje potrzeba mówienia o błękitno-zielonej infrastrukturze, zielono-niebieskiej infrastrukturze, czyli ZNI, BZI. To są pojęcia, które już się faktycznie pojawiają w naszych normach, prawodawstwie jeszcze tym ustawowym, chyba niekoniecznie, ale już niżej tak.
17: O, bardzo ciekawe, czyli trzeba coś było tak w excelowy sposób skwantyfikować, żeby móc wpisać do różnych dokumentów. Pani profesor, słyszałam, że pani też chciała zabrać głos. Iwona Wagner.
20: Tak, tak, jak bardzo chętnie to skomentuję. Oczywiście zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała pani doktor, co powiedziała Joasia, ponieważ też na co dzień współpracujemy dużo. Tak, natomiast tak. To, co chcę powiedzieć, to jest podkreślić może jedną rzecz, że błękitno-zielona infrastruktura w przeciwieństwie do infrastruktury szarej to nie jest coś, co my musimy wybudować. Czyli ta zieleń, która jest
17: szara, czyli żebyśmy tutaj skonkretyzowali.
20: Betonowa,
17: tak, czyli beton, budynki, drogi, chodniki.
20: Się, tak. bo właśnie zbiorniki zaporowe, czy wały przeciwpowodziowe, czy jakieś wszelkiego rodzaju takie elementy infrastruktury hydrotechnicznej, które bardzo często są potrzebne, ale niekoniecznie, że tak powiem, w pierwszej linii. Dlatego, że jeśli spojrzymy na strukturę krajobrazu, to w tym krajobrazie pozamiejskim, no przede wszystkim mamy różnego rodzaju struktury zieleni, różne zbiorowiska roślinne, z różnym nasyceniem wodą, z różną dynamiką tych procesów hydrologicznych, o których tutaj Joasia mówiła. Jeżeli wejdziemy do miasta, no to część tych krajobrazów zastępujemy właśnie tą infrastrukturą szarą. I to zaburza cykl hydrologiczny, zaburza obieg wody, to co też Joanna już powiedziała, że ta woda nam czasami spływa szybciej, nie może wsiąknąć, nie może odparować, bo znaczy jak spływa, no to nie odparowuje. I żeby ratować sytuację, w której woda nam spływa szybko po uszczelnionych terenach, budujemy dodatkowe uszczelnienia, czyli na przykład betonowe zbiorniki retencyjne, które nam tą wodę złapią, zanim ona nam się wyleje tam, gdzie nie chcemy. I to oczywiście są te koszty. Natomiast czasami już na etapie inwestycji warto myśleć o tym, że planując inaczej, planując z uwzględnieniem tego, co nam daje zieleń, jako ta w cudzysłowie infrastruktura, możemy te koszty obniżyć, dlatego że pozostawienie większego terenu nieuszczelnionego z roślinnością naturalną będzie powodowało, że woda, która tam spadnie, po prostu nam wsiąknie. Częściowo się zatrzyma, nie wiem, na drzewach, na pniach, na liściach, na krzewach, na roślinności niskiej, to nazywamy intercepcją. Potem powoli wsiąknie w glebę, to jest retencja glebowa, potem część tej wody będzie odparowana, część zatrzyma się w samej biomasie roślin, a część oczywiście spłynie, ale to będzie w zależności od tego, jak dobra jest ta infrastruktura, jak bioróżnorodna, to będzie 10% albo 40%, różnie. Więc można policzyć to, co się stanie z wodą, na podstawie tego, co zrobimy z krajobrazem. I czasami wyobraźmy sobie, że zagospodarujemy jakąś część terenu w taki sposób, że będziemy mieć zielone dachy, będziemy mieć zróżnicowane ukształtowanie krajobrazu, terenu, tak, że ta woda nie będzie płynęła prosto, tylko będzie zatrzymywać się w różnych miejscach. Może się okazać, że takimi drobnymi działaniami, które nie są dodatkowym kosztem często, czasem są, ale nie zawsze, możemy zatrzymać na przykład 60% wody bez dużego wysiłku na jakimś osiedlu. To oznacza, że już ten zbiornik, który który na końcu planujemy wybudować, będzie o 60% mniejszy, prawda? Mm-hmm. Musiał zagospodarować tylko 40% tej wody, tak? A
17: 60% to dużo, ale wtedy dużo. Ktoś na tym nie zarobi.
20: No być może to jest jedna z barier.
19: To jest właśnie
20: być może jest to jedna z
17: Po kolei. Może pani profesor niech skończy, a potem pani doktor.
20: Tak, ale myślę, że ta Joanna jako praktyk może też wiele powiedzieć. Ja myślę, że to jest jedna z barier, także mamy już know-how, mamy maszyny, wiemy jak robić, co robić, prawda, bardzo chętnie budujemy, nie wychodząc z tych kolein, w których byliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat, tylko że nasz świat się zmienił. Opady są dużo bardziej intensywne, one się zdarzają już rzadziej, w związku z tym to też wpływa na możliwość retencji wody w krajobrazie. To jest bardzo dużo skomplikowanych, powiązanych procesów, ale może uprośćmy to w ten sposób, że krótkie, intensywne opady, które zdarzają się rzadziej, powodują, że te powodzie są bardziej dotkliwe. Musimy faktycznie przygotować i system przyrodniczy na przyjęcie tych opadów i te ewentualnie, jeśli są jeszcze konieczne, zbiorniki. A na razie na tej pierwszej części zbyt mało osób zarabia, żeby wycofać się z tej części drugiej. Czyli jakby potrzebujemy specjalistów od błękitno-zielonych, być może przebranżowienia części ludzi, którzy pracują w tych rozwiązaniach betonowych po to, żeby przenosić ten środek ciężkości na zagospodarowanie wody w krajobrazie. Tak bym to ujęła chyba.
17: Pani doktor?
19: No tak, absolutnie. Właśnie tutaj też jednym z przyczyn zdecydowanie moim zdaniem jest kwestia tego, kto i kiedy zarabia. I to jest na pewno jedna z przyczyn utrzymującego się, mimo tego, co mówiłam na początku, że te kilkanaście lat już na pewno mamy narzędzia wiedzowe, merytoryczne, ale niewiele się dzieje. To jestem przekonana głęboko, że to jest właśnie kwestia trochę biznesowa, ponieważ na łące kwietnej albo na zieleni, na tak zwanej sukcesyjnej, czyli tej czwartej przyrodzie, nie ma kto zarabiać, bo to polega na tym, że właśnie mamy tam nic nie robić. Więc to jest przyroda za darmo. Ale faktycznie mamy w naszym kraju...
17: Straszne, w kapitalizmie straszne.
19: Tak, to jest straszne jak nikt nie zarabia. I druga rzecz, potworną rzeczą dla polityków jest to, że nie mogą przecinać tych wstążek. Duże inwestycje, dużo lepiej i łatwiej pochwalić się wielkimi inwestycjami i powiedzieć, że na przykład to dzięki inwestycjom konkretnego prezydenta, konkretnego prezesa jakiejś tam spółki w mieście jakimś tam jest tyle i tyle metrów sześciennych retencji w zbiornikach retencyjnych. A z drugiej strony mamy na przykład prawdziwe mokradła i torfowiska, w których na dodatek trzeba naprawdę dużej wiedzy, żeby wyliczyć, ile tej pojemności retencyjnej tam jest. Nie daj Boże, jeszcze bobrom będziemy coś zawdzięczać. I to wszystko, no gdzie? No przecież to nie są wtedy tutaj ci ludzie ważni. Oni są niepotrzebni. Więc jakby, no to są niestety, ja wiem, że to możemy sobie nawet tutaj trochę pożartować, ale taka jest, ale tak naprawdę to są trochę żarty przez łzy, bo taka jest prawda i taka jest... I taka jest niestety nasza rzeczywistość, czyli jesteśmy trochę niewolnikami tych inwestycji, tego, że idą pieniądze z Unii, trzeba je wydać. Dużo łatwiej wydaje i prościej wydaje się pieniądze na zamknięty betonowy zbiornik niż gdzieś tam na jakieś procesy przyrodnicze. Mało tego, zielona infrastruktura, błękitna zielona infrastruktura ma też to do siebie, w związku z tym, że opiera się o procesy przyrodnicze, że ona tak naprawdę jest... najmniej sprawna w dniu odbioru. Ona tak naprawdę dopiero w związku z tym, że to jest działanie procesowe, czyli ono opiera się o tym, że my zaszczepiamy tak naprawdę procesy przyrodnicze. W związku z tym takie torfowisko, ono z roku na rok, z naftu na dziesiątki, retencjonuje tę wodę coraz sprawniej i coraz sprawniej nam magazynuje na przykład węgiel glebowy. I to jest też trudne gdzieś tam w tych kalkulacjach, w tych chwaleniu się, w tych tabelkach. W przypadku oddania takiego zbiornika my z jednej strony nie dość, że wydajemy pieniądze, które tam gdzieś na przykład dostaliśmy w ramach jakichś dofinansowań, to jeszcze na dodatek potem cały sztab ludzi może żyć z utrzymywania tego. Wiele spółek i tak dalej miejsc. Więc to są te problemy.
20: Ja chciałabym skomentować jeszcze te betonowe inwestycje, bo ja zupełnie zgadzając się z tym, co mówiła Anna, tak, to przecinanie wstąg wciąż w naszej świadomości gdzieś, albo przynajmniej niektórych z nas, świadomości polityków być może bardziej wciąż tkwi. Natomiast pytanie jest takie, czy ludzie tego potrzebują? Czy my chcemy widzieć kolejne wstęgi nad kolejnym betonem? Ja rozmawiając z paniami, patrzę teraz w wyniki ankiet, które prowadzę razem z zespołem firmy, z którą pracuję nad przygotowywaniem miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla polskich miast. Takich miast przeanalizowaliśmy kilkadziesiąt już w tej chwili w Polsce. To jest parę tysięcy ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców polskich miast. I wychodzi z tego, że 76% osób, które odpowiadają na te ankiety, chcą bardziej zielonych miast. Nie ma.
0: Dużo.
20: Bardzo dużo. To, co ciekawe jest, że tylko 36% mówi o retencji wody. Dobrze, ale to możemy jakby włożyć do takiej drugiej warstwy decyzyjnej, prawda? To, co ludzie chcą widzieć, to jest zielona przestrzeń. My jako specjaliści wiemy, że w zmianach klimatu, które teraz się nasilają, ta zielona przestrzeń nie będzie dobrze funkcjonować, jeżeli nie zrobimy całego systemu retencjonowania wody opadowej w miejscu, w którym ona spada. Nie w zbiorniku, nie pół kilometra dalej, nie. Tam, gdzie spada, tam musi być zatrzymana po to, żeby ta zieleń była w stanie funkcjonować w takich falach upału, jak nam się zdarzyła ostatnio. Czyli to, że mieszkańcy tego nie dostrzegają, to nie znaczy, że my jako eksperci nie możemy włożyć tej cegiełki. Ale ten połączony system błękitno-zielony, to jest to, czego ludzie w tej chwili oczekują w miastach. My już nie chcemy żyć w betonie, my już chcemy mieć przyjemność widoku za oknem. To już te czasy dużych betonowych inwestycji, mam wrażenie, trochę mijają, zwłaszcza jak to się nagrzewa do 40 paru stopni. Właściwie nagrzewa to się nawet jeszcze bardziej w czasie dni, jak było ostatnio. Tego po prostu nie można wytrzymać.
0: A właśnie, to z tym przecinaniem wstąg, bo faktycznie jest tak, że autostrada to jest coś, przy czym bardzo się lubią sfotografować politycy, albo plac jeszcze do niedawna taki wyłożony kostką, albo jakimiś płytami betonowymi, gdzie tam na środku jakieś małe drzewko albo fontanna sterczały. To też był obrazek za plecami wielu bardzo burmistrzów, rad miasta i innych polityków. Ale wyobrażam sobie, że są takie miejsca,
17: może gdzieś za granicą, a może już nawet w Polsce, gdzie jednak można by przeciąć te wstęgi też przy miejscach, które służą nam wszystkim, służą mieszkańcom. Macie państwo jakieś takie idealne czy bliskie ideału miejsca, które tu mogłyby posłużyć jako drogowskazy też, no i dla nas, dla obywateli i dla polityków, że to jest możliwe? Pani profesor.
20: No, za granicą jest tego dużo. Za granicą przede wszystkim są takie przykłady w tych miejscach, gdzie ten klimat już wyglądał tak, jak ten klimat, do którego my dopiero zmierzamy. A więc Australia, część Stanów Zjednoczonych, to są te miejsca, gdzie problemy z tą skrajną suszą i powodzią pojawiały się często. I tam jest przykładów bardzo, bardzo dużo właśnie takiego rozproszonego miejscowego łapania wody opadowej, właściwie w każdym możliwym miejscu. A tutaj u nas na bardziej europejskim na razie jeszcze powiem poziomie, to powiedziałabym, że Dania. No Dania i w ogóle kraje północy to są no, fantastyczne przykłady. Tam mamy całe ulice, całe place w ten sposób projektowane, że kropla wody nie odpłynie. No ale to jest związane no, z czym? Z tym, że w Danii na przykład w 2011 roku, to już jakiś czas temu, tak 15 lat temu, wydarzyło się ogromna ulewa, która spowodowała bardzo duże straty finansowe i w mieniu publicznym i prywatnym, potem odszkodowania, zniszczenia infrastruktury, odbudowa, to wszystko było niezwykle kosztowne i no wtedy Duńczycy w sposób zorganizowany usiedli do tego Excela, policzyli, co im się opłaca i okazało się, że dużo taniej będzie odbudować, jeżeli nie pójdą tylko w beton, ale zatrzymają część wody w obszarach zieleni i zainwestowali w obszary zieleni, które odciążają to, co jest niezbędne, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę betonową. I okazało się, że to jest dużo tańsze, dużo bardziej efektywne przede wszystkim, więc znowu to wszystko da się policzyć. I tutaj powiedziałabym, dla mnie Dania w tej chwili jest no, takim najważniejszym może drogowskazem.
17: Pani doktor?
19: Znaczy ja generalnie faktycznie uważam, że czasami zachwystujemy się za granicą, ale nie gorzej się nie prezentując. Mamy taką właśnie też tendencję trochę do niedoceniania siebie i tego, co my robimy. Tak, zgadzam się, że w Danii, ale to jest tak naprawdę w Danii przede tylko i wyłącznie właśnie przede wszystkim w Kopenhaga. Gdzieś tam pojawiają się też jakieś iskierki w innych miejscach, ale jednak przede wszystkim Kopenhaga, która mocno odstaje od reszty tego państwa. Ja bym tutaj jednak też, no i oczywiście Wielka Brytania, cała metodologia, na której również bazujemy w Polsce, o której ja na przykład wychodziłam, szukając swoich własnych metod projektowania błękitno-zielonej infrastruktury. Faktycznie oni tam już są zaawansowani, jeżeli chodzi o takie tak zwane sustainable drainage systems, czyli SUDSy. To już jest wprowadzane w inwestycjach od dłuższego czasu. Niemcy tutaj też bardzo, bardzo mocno są zaawansowani. Tutaj prym wiodło studio Herberta Dreiseitla, które w tej chwili jest już częścią jednej z duńskich firm, jeżeli chodzi o, która faktycznie wdraża na świecie różnego rodzaju na wielką skalę rozwiązania z zakresu retencji. Tutaj Chiny też między innymi dużo przykładów takich pozytywnych mają, szczególnie w kontekście rozbetonowywania całych układów hydrologicznych. Ale my w Polsce również nie mamy się czego wstydzić, tylko to właśnie nie są spektakularne rzeczy. To zazwyczaj i stąd pewnie wielu ze słuchaczy może nawet nie wiedzieć, może do tej pory nie zwracało uwagę, ponieważ faktycznie bardzo często te rozwiązania to są rzeczy niespektakularne, w związku z tym...
17: Czyli co?
19: Niekoniecznie,
17: czyli co?
19: Czyli na przykład właśnie niewielkie... Takim chyba klasycznym, moim ulubionym przykładem tego, w jaki sposób takie rozwiązania można tworzyć, czasami nawet nieświadomie, jest coś, co można by było nazwać oficjalnie ogrodem deszczowym, co miała moja mama przy własnym domu. Miała rurę spustową z dachu, z której po prostu płynęła jej woda. Zaobserwowała, że tam się tworzy kałuża. W związku z tym posadziła tam różnego rodzaju rośliny w tej kałuży. Kałuża przestała stać. A rośliny, i to nie były nawet jakieś rośliny o wyjątkowych wymaganiach wodnych, bo tam między innymi na przykład rosły poziomki. Było to dodatkowo gdzieś tam w cieniu. I ona nawet nie wiedziała o tym, że tworzy błękitno-zieloną infrastrukturę. To są wręcz tego typu niewielkie rozwiązania, plus oczywiście rozwiązania na większą skalę. W tej chwili już coraz więcej miast w Polsce przyjmuje politykę i bardzo często ta rewolucja zaczyna się od jednostek związanych w danej gminie, w danej jednostce samorządu terytorialnego za politykę zagospodarowania deszczówki, czyli te firmy, które mają w swojej opiece kanalizację deszczową. Inna sprawa, że jesteśmy w XXI wieku, a w dalszym ciągu wiele miast w Polsce nie ma rozdzielczej kanalizacji deszczowej, czyli czego? do jednej rury trafia woda deszczowa razem z tak zwaną kanalizacją sanitarną, czyli ze zwykłymi ściekami. No i można się domyślić, jaki się robi problem przy opadzie nawalnym. Ta kanalizacja po prostu nie daje rady i wtedy następują tak zwane przelewy awaryjne, burzowe bezpośrednio do rzek. Tego właśnie, co leci kanalizacją sanitarną. Mm-hmm.
17: Więc jest to co jakiś czas czasach... mamy, rzeczywiście, to trafia nawet na czołówki, że wybiło, że zalało, tak, że trafiło
19: dokładnie
17: do
19: właśnie
17: rzeki.
19: Tak. Więc to jest ten problem, ale faktycznie i dlatego też w związku z tym, że te firmy, te jednostki miejskie tak naprawdę bezpośrednio są na pierwszym froncie walk o bezpieczeństwo miast, to faktycznie one są najbardziej świadome i od nich bardzo często zaczyna się trochę rewolucja w miastach związana z właściwie przymuszaniem inwestorów i mieszkańców do dobrania odpowiedzialności za wodę, która pada na ich działki.
17: Pamięta Pani jakiś przykład konkretny?
19: Tak, do tego zmierzam. Tak, tak. No, jednym z pierwszych miast, pierwszym chyba miastem, które wprowadziło taką politykę, jest Gdańsk. I tutaj mam przyjemność pochwalić się tym, mogę się pochwalić tym, że faktycznie współuczestniczyłam w tworzeniu polityki zagospodarowania, czyli to taki obowiązek przy każdej inwestycji wykazania się miejscem w zieleni na wodę spływającą z uszczelnień, czyli taka, można by to nazwać profesjonalnie, kompensacją hydrologiczną, czyli to, co żeśmy uszczelnili i przestaje tam wsiąkać, to trzeba miejsce znaleźć na tę wodę na działce, którą zagospodarowujemy. W tej chwili już ten dobry wirus przeniósł się też, już taka polityka funkcjonuje w Poznaniu. Tam akwanet retencja bardzo, bardzo sprawnie i skutecznie coraz częściej, coraz więcej przykładów jest generowanych. Wiem, że również podobną politykę już wdrożył Kraków. Wiem, że tam są jakieś przymiarki, różnie to trochę wychodzi w mojej ocenie, ale wiem, że też myśli się o tym w Warszawie. Tutaj też wiele rozmów i jakichś takich przymiarek jest w Krakowie, w Katowicach. Wrocław na pewno też już politykę retencyjną taką profesjonalną prowadzi. Także tych dużych miast jest coraz więcej. Oczywiście trudniej jest w mniejszych miastach. I to polega na tym, że faktycznie jest narzucony obowiązek zagospodarowania opadu o prawdopodobieństwie wystąpienia jakimś konkretnym. Zazwyczaj to jest 10%. Wynika to z prawa między innymi z prawa budowlanego i z prawa wodnego też trochę, ale przede wszystkim z prawa budowlanego, czyli zabezpieczenie nieruchomości przed podtopieniem związanym z takim deszczem, który właściwie już w tej chwili pada przynajmniej raz w roku w danym regionie. No i trzeba wykazać w projekcie, że jest na to miejsce, plus prawo wodne, które mówi o tym, że nie wolno zalewać w sposób niekontrolowany działki sąsiedzi. Mm-hmm.
17: Zanim oddam pani profesor głos, to jeszcze chciałabym tylko skomentować, że jak słyszę, że w Warszawie, która jest jednak największym miastem, no ja tu mieszkam, myślę, że wiele słuchaczek i wielu słuchaczy też jest z Warszawy, no ale też no, chyba powinno być takim wzorcowym miejscem. Jak słyszę, jak pani powiedziała, że myśli się o tym zagospodarowywaniu wody, no to trochę coś mi się w gardle ściska.
19: Tutaj bym Iwonę bardziej z tego przepytała, bo faktycznie ona w tej Warszawie bywa częściej ode mnie, ale ja z kolei jako projektantka biorę udział w kilku toczących się w tej chwili procedurach pozwolenia na budowę i według mojej wiedzy obowiązku zagospodarowania wody tam nie mam i takiego, jaki miałabym w Gdańsku albo Poznaniu. I w taki sposób wykazywać się nie muszę. Mało tego, nawet prędzej, łatwiej jest mi przy jednej z inwestycji włączyć się do znowu zbiorczej kanalizacji deszczowej, co mnie, przyznam szczerze, oburza dość.
17: Pani profesor.
20: To wiesz, od zbiorczej powinno się odchodzić zdecydowanie. Tak. Ja tutaj mam parę rzeczy do skomentowania. Pierwsze, my się nie możemy oczywiście spodziewać, że ktokolwiek zdecyduje w miastach przebudowywać kanalizację ogólnospławną, czyli tą, o której Joanna mówiła, że jedną rurą płyną ścieki komunalne i deszcz, dlatego że bardzo często jest to technicznie, no może jest wykonalne, ale bardzo mało realne, bo to są gdzieś kanały pod

0: właściciela terenu jest zadbanie o to, żeby na tym terenie zagospodarowana była cała woda. Jak to będzie zrobione? No to już jest kwestia trochę wyboru, tak? Czy to zrobimy w zieleni, czy nam się w zieleni nie zmieści, trzeba dobudować jakiś zbiornik, może przy domu jednorodzinnym może zbiornik pod rurą spustową z dachu, może trzeba będzie właśnie pofałdować ukształtowanie terenu, żeby ta woda się zatrzymywała w paru miejscach, może zrobić oczko wodne, nie wiem, bo to oczywiście zależy od bardzo wielu rzeczy, natomiast no nie możemy już polegać na tym, że ta kanalizacja, jakakolwiek ona by nie była, odbierze nam wodę i zabierze problem, tak? Bo opady są bardziej intensywne, to były systemy projektowane na inne deszcze. Teraz mamy coraz większe uszczelnienie, no trzeba o tym myśleć na etapie inwestycji. Natomiast mam takie wrażenie, no niestety wciąż, ktoś nie zgodzi się z tym, co Jan mówi, jesteśmy trochę na tym etapie, że myślimy o tym i już prawie zaraz zaczniemy działać, no ale taki być może musi być proces długotrwały, może musi się wydarzyć jeszcze trochę podtopień, żeby zacząć podejmować inne decyzje.
1: Ale no tak, jednak, w Polsce najlepiej działają afery.
0: No tak, właśnie. To prawda. My się świetnie sprawdzamy w takim reagowaniu, prawda, kawaleryjskim, jeżeli jest...
2: Zrywy narodowe.
0: Zrobienie natychmiast, tak, zrywy narodowe. Natomiast no, miasta robią miejskie plany adaptacji i w tych miejskich planach adaptacji we wszystkich, mogę powiedzieć, we wszystkich, które znam, a znam, widziałam prawie wszystkie, ta błękitna, zielona infrastruktura i rozkoszone zagospodarowanie wód opadowych jest, bo to jest tak naprawdę podstawą zabezpieczenia miasta przed powodziami od strony deszczu.
1: Natomiast no i jest to, co jest w tych planach ważne, żeby to...
0: Jest. No plany to są tylko plany, one prawnie nieszczególnie są zobowiązujące w tej chwili, ich rola się wzmacnia, dlatego że od 2024 roku tam weszła taka nowelizacja Prawa ochrony środowiska, która zobowiązuje wszystkie miasta powyżej 20 tysięcy do mieszkańców do robienia takich planów i raportowania, ale wciąż nie ma jakby żadnych takich
2: ja właśnie chętnie dwa słowa na ten temat
0: konsekwencji. Bardzo cię proszę, Jasiu.
2: Proszę, tak, proszę. No właśnie, niestety brak w naszym prawie sprzężenia miejskich planów adaptacji z prawem miejscowym. I to jest największy problem, czyli owszem, one są tworzone i one są bardzo często naprawdę bardzo dobre w tej chwili, ale one nie są, miejskie plany adaptacji nie są aktami prawa miejscowego i bardzo często zapisy, które się tam pojawiają, bardzo dobre, miasto gąbka, ochrona korytarzy ekologicznych, retencja krajobrazowa i tak dalej, one w żaden sposób nie wiążą ani inwestora, ani urzędnika, który wydaje decyzje na przykład o warunkach zabudowy, czyli te nieszczęsne wuzetki. W żaden sposób one go nie wiążą, nie zostaną, w związku z tym, jeżeli to nie zostanie bezpośrednio, precyzyjnie przeniesione w prawo miejscowe, czyli właśnie w plany miejscowe, w plany ogólne, no to niestety pozostaje martwym gdzieś tam jakimś bardzo pięknym, ładnie wyglądającym prawem, planem strategicznym, ale brak mu tych przepisów wykonawczych.
1: Także dobrze, czy ja dobrze rozumiem, że produkujemy jakieś właśnie takie wizje bardzo słuszne, oparte na badaniach, przewidywaniach tym, co wypracowali naukowcy, eksperci, no i co to też my widzimy i czego doświadczamy i to jest po prostu nic nie warte, bo to nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje, chyba że ktoś no, ma taką wolę, żeby z tego skorzystać.
0: Tak, faktycznie nie jest prawnie obowiązujące, ale nie powiedziałam, że nie jest nic nie warte, że jest nic nie warte. Te lata jednak, kiedy miasta budowały te plany adaptacji, powodują, że budzi się jakaś świadomość problemu. Ja wiem, że to jest skrajnie wolny proces, mnie też to frustruje. Chciałabym, żebyśmy byli już kilka kroków dalej, ale dobrze, od 2 lat mamy tą nowelizację, która mówi, że tak, że miasta muszą mieć MPA. Od tego roku, bo w tym roku pojawiło się rozporządzenie, które mówi, że trzeba sprawozdawać, więc mam wrażenie, że to jest wolny proces, on wolno mieli, ale gdzieś idzie w jakimś określonym kierunku. I tak niestety bardzo dużo zależy od dobrej woli, a czasami też nie tylko dobrej woli, bo też takiej świadomości, prawda? Bo ci, którzy proponują miastom wciąż budowanie zbiorników betonowych, może też mają dobrą wolę, tylko nie do końca może mają poczucie że są inne procesy, które działają lepiej. Więc tutaj jest ogromna robota jeszcze wciąż do zrobienia i na poziomie takiej edukacji, zrobienia procesu, zbudowania takich profesjonalnych środowisk, które mogą oferować miastom rozwiązania inne niż te, które w

0: sprawdzały się 40 czy 60 lat temu. To jest wciąż ogromny proces, ogromna przestrzeń, która trochę nie nadąża za tym, co tak szybko się zmienia za naszym oknem.
1: Dobrze,
2: ja bym powiedziała, tylko kończąc ten wątek, że jako praktyk, bo zdecydowanie jakby działając w biznesie, współpracując z biznesem i też z urzędnikami, też byłam przez jakiś czas urzędnikiem, ja jednak nie mam tutaj żadnych złudzeń i uważam, że dopóki nie będzie sankcji prawnych lub finansowych za niezrealizowanie celów zapisanych w MPA, to i dopóki nie będziemy samorządów rozliczać, czy realnie na przykład zwiększyły powierzchnię koron drzew, czy realnie odtworzyły miejską retencję, czyli żeby faktycznie spowiadały się z realizacji co jakiś czas, żeby był obowiązek sprawozdawczości takiej właśnie publicznej z realizacji zapisów MPA i to powinno być naprawdę w jakiś sposób przekładane, powinno się przekładać na jakieś sankcje związane z nierealizowaniem tych zapisów, bo niestety w naszym kraju bez takich rzeczy to wszystko zostaje gdzieś tam potem.
0: Tak, pewnie w każdym. Ja się z tym zgadzam. Natomiast tak, sprawozdawczość już mamy na szczęście od tego roku, natomiast tak. Nie ma sankcji, tak, nie ma. Faktycznie na razie to jest taka sprawozdawczość, tak, informujemy się o tym, co zrobiliśmy, natomiast nie ma z tego powodu.
1: Czyli kary finansowe dla samorządów, dla deweloperów?
2: To nie muszą być niefinansowe, bo to nie muszą być finansowe, to mogą być jakieś inne sankcje związane na przykład, nie wiem, z dostępnością mniejszą albo brakiem dostępności na przykład do jakichś programów finansowych, strategicznych, ogólnopolskich. Jakby te sankcje mogą wyglądać naprawdę, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że one mogą być różne. To nie musi zaraz być konkretna kara finansowa, aczkolwiek ona zawsze jest najskuteczniejsza i najprostsza.
0: Ja przyznam z kolei, to ja drugą stronę teraz zareprezentuję, bo przyznam, że oprócz sankcji jeszcze jest ta marchewka i tutaj dobre wsparcie, no takie celowane, byłyby pewnie bardzo skuteczne. Także są środki do wykorzystania, ale można wykorzystać je tylko w określony sposób. No i jest tutaj oczywiście ten konstrukt finansowy Feniks, czyli Fundusze Europejskie na Infrastrukturę i Środowisko, z których można realizować tego typu rozproszone działania adaptacyjne związane z błękitną zieloną infrastrukturą. Znowu tutaj jest ważne, jakby diabeł tkwi w szczegółach, ważne jest to, żeby to były naprawdę ekologiczne rozwiązania oparte o naturze, nie ocierały się nawet o greenwashing. Więc tutaj wciąż pracujemy nad tym, ale już te środki są. I myślę, że tutaj mogą naprawdę dobrze wspierać realizację MPA chociażby, miejskich planów adaptacji.
1: Dały nam dosłownie ostatnie minuty, to ja bym poprosiła na koniec panie o mowy końcowe, o jakieś wezwanie, podsumowanie, coś, co by bardzo pani chciały powiedzieć, nie wiem, albo decydentom, albo nam, użytkownikom tych miast, albo deweloperom, zamawiającym, nie wiem. Pani doktor Joanna Rajs.
2: Znaczy ja sobie w ogóle przygotowując się do tej rozmowy wypisałam 5 głównych grzechów polskiego prawa w kontekście adaptacji miast i to może nie jest taka mowa końcowa, ale no jakby chciałabym jednak, żeby to zabrzmiało. Jeden już żeśmy omówiły, czyli właśnie te dokumenty na półkę, czyli brak sprzężenia miejskich planów z prawem miejscowym. Drugim na pewno jest tak zwana fikcja geometryczna zamiast sprawności ekologicznej, czyli definicja powierzchni biologicznie czynnej, która już w tej chwili ma wprawdzie, jest trochę rozszerzona i ma w swojej definicji kwestie związane z retencją wody, ale w dalszym ciągu bardziej mówi o tak zwanym geometrycznym, czyli jesteśmy w stanie, musimy wykazać, ile mamy metrów kwadratowych.
1: Pani profesor.
0: Ja bym powiedziała, może zaproponowałam takie 3 poziomy działania. Na poziomie krajowym bardzo bym chciała, żeby planowanie przestrzenne było połączone z zarządzaniem zlewniowym. I to dotyczy tak miast, jak i przestrzeni pozamiejskiej. To znaczy musimy wiedzieć w skali zlewni, czyli tego obszaru, z którego woda spływa do jednej rzeki, ile tej wody spływa i regulować zagrożenie i powodzią, i suszą właśnie przez zagospodarowanie terenu, czyli wprowadzanie zieleni. Jeżeli analiza zlewni nam pokazuje, w tym miejscu już nie możemy więcej budować, to znaczy, że nie powinniśmy tego robić, tak? To znaczy, że ta przestrzeń powinna pozostać jako błękitno-zielona infrastruktura dla retencji wód. Więc to jest na poziomie krajowym. Sprzężenie planowania przestrzennego i zarządzania zlewniowego. Dla miast powiedziałabym mniej betonu. Jeżeli robimy jakąś inwestycję i wykorzystujemy inne metody niż te metody oparte o przyrodę, to musimy to uzasadnić. Dlaczego? Odwróciłabym tutaj tę logikę. To znaczy, jeżeli beton, to powiedzmy, że to jest konieczne, że musieliśmy to zrobić, bo inne metody nie zadziałały, ale traktujmy NBS czy tam BZI jako takie podstawowe narzędzie w tej chwili. Powinniśmy iść w tę stronę, w stronę zielonego, albo się z tego tłumaczyć. I w końcu apel do mieszkańców, do wszystkich nas, do tych, którzy w miastach, poza miastami mają swoje domy. Nie każdy zrobi wszystko, żeby zatrzymać wodę u siebie. To nie tylko poprawi w ogóle funkcjonowanie krajobrazu, mikroklimat, różnorodność biologiczną, ale też zapobiegnie powodzi gdzieś tam, ponieważ ta woda nam nie odpłynie i nie spiętrzy się komuś innemu na działce na przykład, ale również będziemy mieć wodę do zasilenia swojej własnej roślinności, tak żeby ona mogła lepiej po prostu funkcjonować. Więc zatrzymujmy wodę, bo pomału ona staje się najbardziej deficytowym towarem. To jest naprawdę wartość. Nie pozwólmy jej odpływać.
1: Czyli wszyscy mamy bardzo dużo do zrobienia, nie tylko rządzący, ale też my. Teraz trzeba tylko zakasać rękawy i nie zasypiać gruszek w popiele. Bardzo, bardzo paniom dziękuję. Pani profesor doktor habilitowana Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra UNESCO na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. I jak państwo słyszeli, ekspertka do spraw przystosowywania się do zmian klimatu. Bardzo dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję.
1: I pani doktor Joanna Rajs ze Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu Moderna Ecologic i Rajs Group. Dziękuję.
2: Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: To był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń. Agata Szczęśniak, my się usłyszymy za tydzień, a teraz po informacjach usłyszą się państwo z Przemysławem Iwańczykiem, który jak zawsze zaprosi na magazyn Radia Tok FM.
3: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Koalicja krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, które w uchwale chce wezwać rząd do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej. Paulina Henik-Kloska ogłasza powstanie nowej partii. To Unia Centrum. To ma być kamień milowy w transformacji Syrii. W Damaszku zebrał się nowy parlament. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiS-u w sprawie blokowania drogi Ukrainie do Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Kijów w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej nie powinien nawet rozpoczynać rozmów z Brukselą i dlatego chce w drodze uchwały Sejmu zobowiązać polski rząd, aby do tego nie dopuścił. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Poseł PiS-u Jarosław Sellin przekonuje, że nikt nie wchodzi do Unii Europejskiej bezwarunkowo. A Ukraina, jeśli chce o tym myśleć, musi zrobić krok w tył, wycofać się
6: z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
5: Odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje. Odpowiada europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
7: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiS-u, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
8: Żeby podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nikt nie chce przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
5: Dodaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która uważa, że obok trudnych kwestii historycznych powinniśmy pamiętać także o teraźniejszości i dbaniu o bezpieczeństwo Polski, którego elementem jest wspieranie walczącej z Rosją Ukrainy. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Unia Centrum, tak się nazywa nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Henik-Kloską opuścili Polskę 2050 i to właśnie ministra klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
9: Unia Centrum będzie niewątpliwie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować w polskim rządzie.
10: Chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców Polski, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach. Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej.
4: Dodawał europoseł i jeden z wiceprzewodniczących Unii Centrum Michał Kobosko. Władze partii zapowiadają także na wrzesień konwencję programową. Ambasadorom państw członkowskich Unii Europejskiej nie udało się porozumieć w sprawie 21 pakietu sankcji na Rosję, poinformowały unijne źródła dyplomatyczne. Sprawa trafi teraz na szczebel ministrów spraw zagranicznych na poniedziałkowe obrady w Brukseli. 21 pakiet sankcyjny przewiduje m.in. objęcie zakazem wjazdu do Unii osoby walczące w wojnie w Ukrainie. Pakiet przewiduje również nałożenie sankcji na rosyjskiego patriarchę Cyryla, a także zamrożenie limitu ceny na baryłkę rosyjskiej ropy. Jeśli nie uda się porozumieć w tej sprawie do środy, pułap wzrośnie, na czym skorzysta Rosja. Nowy syryjski parlament zebrał się po raz pierwszy 19 miesięcy po tym, jak rebelianci pod wodzą prezydenta Ahmeda al-Szary obalili Baszara al-Assada. Stanowi to kamień milowy w transformacji politycznej kraju, pomimo ograniczonych uprawnień izby. W przemówieniu wygłoszonym w parlamencie w Damaszku al-Szara wezwał deputowanych do uczynienia z parlamentu wzoru odpowiedzialności i kompetencji i określił go jako platformę prawdy i sprawiedliwości. Dzisiejsza Syria pisze nowy rozdział w swojej historii, który odzwierciedla jej cywilizację, wartości i dziedzictwo. Możemy wspólnie stworzyć nowy rozdział w budowaniu nowoczesnej Syrii. Parlament jest postrzegany jako test realizacji obietnic Szary, budowy inkluzywnego porządku w Syrii, która przez dziesięciolecia była rządzona jako państwo policyjne przez rodzinę Asadów. Czerniak to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Rocznie zapada na niego 4,5 tysiąca osób, a co trzecia umiera. Do zachorowań przyczynia się nadmierne opalanie, dlatego w obliczu kolejnej fali upałów specjaliści przypominają o ochronie skóry. Agnieszka Wynarska.
11: Podstawą profilaktyki nowotworów skóry jest używanie kremów z filtrem SPF 50, unikanie słońca w godzinach 11-16 oraz badanie znamion raz w roku u dermatologa, tłumaczy dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
12: Zawsze musimy zwracać uwagę na to, czy mamy jakieś nowe znamiona na skórze, czy te nowe znamiona różnią się kształtem, kolorem, strukturą, czy są bardziej wyniosłe, czy są bardziej asymetryczne, czy gdzieś nie podkrwawiają, nie sączą, nie wyróżniają się w jakiś szczególny sposób od tych znamion, które już mamy na skórze.
11: Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, ale czerniak jest również jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u ludzi młodych w grupie wiekowej od 15 do 39 lat. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
4: Poniedziałek w wielu miejscach pogodny, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, około 25 w centrum i na północy, do nawet 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj profesor Piotr M. Majewski, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
13: Kiedy w końcu października 1922 roku 39-letni wówczas Benito Mussolini przyjmował z rąk króla Wiktora Emanuela III nominację na szefa rządu, to młodszy o 6 lat Adolf Hitler był politykiem nieznanym, no może troszeczkę znanym w Bawarii, przywódcą niewielkiej organizacji nacjonalistycznej. O Mussolinim pewnie czytał w gazetach i to tyle. Minie kilkanaście lat. W latach 30. ta relacja będzie wyglądać już zgoła inaczej. Mussolini nie będzie wzorem do naśladowania dla Hitlera, a Hitler nie będzie już petentem. Duce będzie młodszym partnerem, a Hitler już wkrótce tym, który będzie mu wysyłał telegramy po podbiciu kolejnych krajów. W ostatnich latach życia Mussolini będzie na łasce Hitlera. Dodajmy jeszcze, że obaj dyktatorzy zginęli w odstępie kilkudziesięciu godzin. Dziś opowiemy o ich politycznej współpracy, o tym przeplataniu się ich losów do II wojny światowej. Natomiast ich relacją w trakcie II wojny światowej zajmiemy się w kolejnym miesiącu podczas naszego kolejnego spotkania z panem profesorem. No to zacznijmy od tych lat 20. Przygotowując się do tej audycji, znalazłam taką informację i wydaje mi się ona niezwykle interesująca, że Mussolini, kiedy przejął władzę, to bardzo szybko wydał swoim dyplomatom takie polecenie śledzenia aktywności partii prawicowych w Niemczech. Takie zadanie otrzymał między innymi attaché włoski przy Międzyalianckiej Komisji Reńskiej, który właśnie już w listopadzie 22 roku zapoczątkował taką serię rozmów z bawarskimi działaczami i wtedy na nim duże wrażenie zrobił Hitler. Ale rozumiem, Hitler był na tyle mało znaczącą osobą, że no Mussolini to za wysokie progi, prawda?
14: No wtedy tak. Musimy pamiętać, że Mussolini rozpoczął też tą swoją karierę inaczej. Znaczy on był bardzo znany przecież przed wybuchem I wojny światowej, no i na początku tego konfliktu, jako socjalista był więc, no, w przeciwieństwie do Hitlera, człowiekiem, który nie wziął się znikąd, tylko wywołał wielki skandal polityczny, zmieniając front, przyłączając się w 1915 roku do zwolenników udziału Włoch w wojnie, no i walczył niejako, no może nie w świetle reflektorów, ale na pewno nie jako anonimowy gefreiter, tak jak Adolf Hitler. I później też no inny był jego start, kiedy zakończyły się działania zbrojne. Mussolini oczywiście nie był wtedy jeszcze takim, można powiedzieć, niekwestionowanym wodzem radykalnej prawicy we Włoszech. Zresztą tutaj pewnie można by się w ogóle zastanawiać, czy jego ruch należałoby kwalifikować od razu jako radykalną prawicę, bo przecież jego dziennik, który on założył, Il Popolo d'Italia, nosił pod tytuł przez jeszcze chyba kilkanaście miesięcy Dziennik Socjalistyczny. No ale był postacią rozpoznawalną, bardzo mu pomogła druga taka bardzo charakterystyczna postać na włoskiej scenie politycznej, czyli Gabriele D'Annunzio, najwybitniejszy wówczas poeta, człowiek, którego znała cała Europa, który właściwie był takim trochę przed Duczem, takim prekursorem faszyzmu, dokonał właściwie samodzielnej, to za mało powiedziane, dzikiej okupacji pogranicznego miasteczka Rijeka, o które Włochy toczyły spór z Królestwem Chorwatów, Serbów i Słoweńców, wywołał tym skandal, ukazał, że władze włoskie są zupełnie indolentne i Mussolini na tym bardzo skorzystał, ale już nie wchodząc w szczegóły, Był postacią znaną, a kiedy udał mu się marsz na Rzym i kiedy został wyznaczony premierem, to on oczywiście uważał się za człowieka nadzwyczajnego i zresztą właściwie chyba do końca swoich dni, a na pewno bardzo długo jeszcze podczas II wojny światowej, mówił do swojego zięcia na przykład, że przecież on jest dziekanem wszystkich dyktatorów w Europie i mu się chyba należy pewien szacunek z tego powodu. I rzeczywiście obserwował różne ruchy prawicowe w Europie. Pierwszym krajem, który poszedł śladem faszystowskich Włoch, była Hiszpania, gdzie doszło do w 23 roku do przewrotu i ustanowienia junty generała Miguela Primo de Rivery. Następnym była Bułgaria. Wszędzie tam ci ludzie, ci zamachowcy, byli zapatrzeni w Mussoliniego. No i żeby to tak jakby skonkludować, wracając do Hitlera, to Mussolini miał w swoim gabinecie portret Napoleona, a Hitler miał piersię Mussoliniego. To pokazywało hierarchię w latach 20.
13: Jeszcze dopytam o to myślenie Mussoliniego o międzynarodówce dyktatorów, bo ono się też zmieniało. Bo kiedy Mussolini bierze władzę, to on jest przekonany, że faszyzm jest czymś włoskim. Mhm. Że tego nie można eksportować, że to nie ma precedensu w historii kontynentu europejskiego, że to jest zjawisko jednostkowe i niezdolne do naśladownictwa. Ale w początkach lat 30., tak jak mówiłam, zmienia zdanie i ma ochotę tworzyć taką międzynarodówkę radykałów prawicowych, dyktatorów. Stąd to określenie, że jestem dziekanem dyktatorów. Taka mała prowincjonalna gazeta pisała, kiedy Duce mówi o uniwersalności faszyzmu, oznacza to tym samym gotowość do popierania innych ruchów faszystowskich i zachętę do utworzenia międzynarodówki nacjonalistycznej.
14: Tak, antysystemowej, w jakimś sensie do tego, żeby inne kraje europejskie szły trzecią drogą, bo faszyzm był wtedy postrzegany jako alternatywa nie tylko dla komunizmu, przede wszystkim oczywiście dla komunizmu, które postrzegano jako zagrożenie dla cywilizacji europejskiej w tej retoryce faszystowskiej. To było szczególnie silne, tym bardziej, że Włochy w pierwszych latach, dwóch latach po zakończeniu I wojny światowej zmagały się z falą bardzo silnych ruchów lewicowych. Właściwie można powiedzieć, że były na pograniczu rewolucji komunistycznej. Na szczęście okazało się, że ci komuniści włoscy nie mają odpowiedniego lidera. Jak napisał później Richard Pipes, było to spowodowane prawdopodobnie takim kardynalnym błędem w postaci wyrzucenia Mussoliniego z partii. Mussolini był jedynym włoskim radykalnym lewicowcem, który miał zadatki na Lenina. Ale mimo że Lenin ubolewał, już wyrzucili go z partii, to stało się jak się stało. I od tego czasu ten ruch, który tworzył Mussolini, czy zwłaszcza już od 1919 roku, on był skrajnie antykomunistyczny, antybolszewicki, ale był też faszyzm alternatywą dla demokracji liberalnej, dla rządów parlamentarnych i się bardzo tym chełpił, więc wszystkie kraje, które obalały, nie wiem, czy to były rządy królewskie, prawda, czy, ale o charakterze monarchii parlamentarnych, czy ustroje demokratyczne, no były witane przez Mussoliniego, choć ja nie wiem, czy on do końca czy zmienił zdanie co do tego, że faszyzm nie jest na eksport. Zresztą z tym się zgadzają też teoretycy zjawiska, którzy uważają, że tak naprawdę ten taki skrajny model totalitarny to tak naprawdę nie został nigdy urzeczywistniony nawet w faszystowskich Włoszech, że po prostu ten kraj był zbyt słabo rozwinięty, żeby dało się, zwłaszcza południe Włoch, gdzie wpływy faszyzmu były najsłabsze, żeby się tam udało implementować wszystkie te zasady państwa totalnego, totalnej mobilizacji społecznej, partii, która no, pod porządku
13: przenika
14: wszystko. I że tak naprawdę urzeczywistnił to w tej wersji powiedzmy antybolszewickiej, antykomunistycznej dopiero Hitler w Niemczech, bo miał inne zaplecze, które mógł wykorzystać.
13: A wracam do tego atasze włoskiego przy Międzyalianckiej Komisji Reńskiej, Adolfo Tedaldi, który właśnie spotyka się z Hitlerem. Hitler robi na nim wrażenie. Jak potem Tedaldi notuje, wódz niemieckich faszystów, młody człowiek o temperamencie, głosie i ruchach, bardziej łaciński aniżeli germański, co jak rozumiem w ustach Włocha ma stanowić pochlebstwo. Tyle, że rok później, w roku 23, Hitler ponosi klęskę podczas puczu monachijskiego. Wielu uważa, że to już jest koniec tej kariery politycznej. Chyba warte odnotowania jest to, że w trakcie procesu w pierwszych miesiącach 24 roku Hitler przyznaje, że inspiratorem dla niego był właśnie Mussolini. No i potem mija kilka lat, kiedy Hitler oczywiście próbuje się po wyjściu z aresztu odbudować i się odbudowuje. Jest rok 29. Wspominany periodyk Il Popolo d'Italia publikuje artykuł wiedeńskiego korespondenta pisma, który informuje czytelników, że Hitler jest wybitnym przywódcą niemieckich faszystów, ma na swoje zawołanie 800 tysięcy SA-manów i poparcie 2 milionów wyborców. Rozumiem, że tak końcówka lat 20. to może być ten moment, kiedy włoscy faszyści dostrzegają Hitlera.
14: Tak, na pewno. Tym bardziej, że no, Niemcy były dla Mussoliniego ważne. No, dla żadnego, można powiedzieć, polityka europejskiego nie mogły być nieważne ze względu na swoje centralne położenie i potencjał. Ale Mussolini był przez jakiś czas gastarbeiterem w młodości w Szwajcarii. Znał niemiecki, przynajmniej no, w stopniu komunikatywnym. Czytał niemiecką prasę i on niewątpliwie śledził wyraźnie to, co się dzieje w Niemczech. I do Niemiec miał już wtedy, a to się później tylko rozwijało, dość ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony Niemcy mu imponowały. Imponowały mu jako państwo bardzo sprawne już w czasie I wojny światowej, które przecież no, podbiło pół Europy, było świetnie zorganizowane. Miało świetną armię przede wszystkim, ale po drugie, no bał się, bo przecież Włochy po I wojnie światowej zagarnęły południowy Tyrol, który nazywały Górną Adygą, Alto Adige, i nie było tajemnicą, że niemiecki rewizjonizm, który przecież głosił Hitler między innymi, zwraca się przeciwko również południowym sąsiadom, więc Hitler w związku z tym był dla Mussoliniego z jednej strony jakąś nadzieją na to, że w Niemczech dojdzie do władzy ktoś, kto podziela nienawiść do bolszewizmu i demokracji zachodnich, a z drugiej strony był wywoływał obawy, no bo było dość jasne, że ten program, który głosił Hitler, czyli no, używając tego sloganu nazistowskiego Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer, że on będzie oznaczał sięgnięcie po tereny, na których mieszkają Niemcy w pobliżu niemieckich granic, czyli przede wszystkim po Austrii. A od właściwie zakończenia I wojny światowej Włochy, później również Włochy pod rządami Mussoliniego, uważały Austrię za takie państwo buforowe, które no jednak jakoś ich izoluje od tego niemieckiego, od tej niemieckiej potęgi.
13: I dobrze, że jest.
14: I dobrze, że jest, jak najbardziej. W związku z czym, no zwłaszcza kiedy też w Austrii upadła demokracja, rządził Engelbert Dollfuss, który też stworzył taką swoją mutację systemu faszystowskiego, takiego katolicko-faszystowskiego, można powiedzieć, no to Mussolini starał się tą Austrię za wszelką cenę utrzymać przy życiu, jako właśnie barierę przeciwko niemieckiemu Drang nach Süden, naporowi na południe. I no dlatego ten ambiwalentny stosunek do Hitlera, on będzie u Mussoliniego występował co najmniej do wiosny 1938 roku, kiedy no, los Austrii zostanie przypieczętowany w inny sposób.
13: Rok 30. Kolejne w Niemczech wybory parlamentarne, one odbywały się dość często. NSDAP zdobywa 107 mandatów, to jest niewątpliwy sukces Hitlera, on wyrasta na jednego z głównych pretendentów do władzy. Z pewnością Mussolini zauważył ten wynik wyborczy Adolfa Hitlera. No i są silniejsze kontakty na linii naziści, włoscy faszyści, ponieważ wcześniej w tych latach 20. były oczywiście rozliczne zabiegi, żeby się tam dostać, ale to były takie spotkania z dyplomatami na przykład, którzy przybywali do Bawarii jakiejś ósmego szeregu, dziesiątej kategorii, więc tam poważnych kontaktów nie było, ale właśnie po tym zwycięstwie w roku 30. Göring staje się takim głównym pośrednikiem między Mussolinim i Hitlerem i w maju 31 roku udał się do Watykanu, żeby pozyskać kościół katolicki w Rzeszy dla narodowego socjalizmu. No i po powrocie przekazał Hitlerowi portret Mussoliniego z własnoręczną dedykacją. Hitler był niezwykle wzruszony. Jest czerwiec 31 roku, kiedy dziękuję za przesyłkę takimi słowami. Sympatia, którą Wasza Ekscelencja wyraziła dla ruchu narodowo-socjalistycznego, przejęła mnie do głębi. Duchowa wspólnota istniejąca pomiędzy faszyzmem i kierowanym przeze mnie ruchem pozwalają żywić nadzieję, że po zwycięstwie narodowego socjalizmu w Niemczech, w co absolutnie wierzę, dla dobra naszych wielkich narodów powstaną ścisłe związki między faszystowską Italią i narodowo-socjalistycznymi Niemcami.
14: No tak, i Hitler się tego trzymał. No, można powiedzieć, że później, kiedy już rzeczywiście przejął władzę w Niemczech, przekształcił te Niemcy w III Rzeszę, dołożył wszelkich starań, żeby ten konflikt, czy potencjalny konflikt z Mussolinim rozbroić, żeby oba państwa no, skrajnej prawicy, tak powiedzmy, stały się sojusznikami i Mussolini to doceniał. Tutaj jeszcze bym dodał taką rzecz, bo powiedziała pani redaktor, że Hitler był młodszy i to miało swoje znaczenie też dla dynamiki ich relacji. Mussolini był takim, no, znaczy był zupełnie inny niż Hitler również w sensie kulturowym, to znaczy wyrastał w kulturze śródziemnomorskiej, przesiąkniętej maczyzmem i w związku z tym bardzo też dużą wagę przywiązywał do takich zewnętrznych oznak swojego statusu, również statusu dyktatorskiego. I kiedy pojawił się ten drugi europejski wielki dyktator, prawicowy dyktator, młodszy od niego, Mussolini dokonał takiego zwrotu, który no, nie uszedł później uwadze historyków. Mianowicie nie zauważyli, że od kiedy Hitler pojawił się na scenie, ale już jako taki, no już jako kanclerz, prawda, Mussolini zaczął zmieniać swój imidż. To znaczy po pierwsze...
13: Zmilitaryzował się?
14: Tak, zmilitaryzował się. Mussolini w latach 20. chodził przeważnie chodził w garniturach, w meloniku, w takich butach z takimi białymi opinkami. Miał zresztą problem z tym, żeby się dobrze ubierać. Jego ówczesna kochanka Margherita Sarfatti dokładała starań, żeby go ucywilizować. Ale był politykiem cywilnym i raczej podkreślał tą swoją cywilną funkcję jako szefa rządu. I od kiedy pojawia się Hitler, on zaczyna się zmieniać. Stroi się w mundury, goli się do łysej, głowę goli do łysej skóry po to, żeby nie było widać siwizny. Wiąże się z no, dużo, dużo młodszą od siebie kobietą, Clarettą Petacci, którą no, traktuje jako taką klasyczną trophy woman, prawda? Kobietę łup. pokazuje się z nią, co ma pokazać, że jest zdobywcą, zdobywa też kobiety, prawda? To się podoba...
13: Witalny seksualnie.
14: Seksualnie, tak? Podoba się to Włochom, oczywiście, myślę, że i Włoszkom, że takiego mają przywódcę. I biograf Mussoliniego Richard Bosworth napisał, że to jest taki nowy typ... władzy, populistyczny totalitaryzm. Totalitaryzm, który właśnie jest bardzo taki nastawiony na swoją też taką ekspresję wizualną. Mussolini na przykład, czego Hitler by nigdy nie zrobił, już nie mówiąc o naszym Piłsudskim, rozbiera się do połowy, żeby z gołym torsem przerzucać siano w jakiejś stodole, albo żeby pokazywać, jak właśnie obnażony do połowy jeździ na nartach w Alpach. To jest zupełnie inny obraz wodza niż ten, który chce, czyli prezentuje Hitler. Też się wtedy ten włoski reżim zmienia i on staje się właśnie bardziej totalitarny. No, Mussolini już oczywiście od powiedzmy drugiej połowy lat 20. mówił o tym, że z dumą, że ten jego system jest totalitarny, ale przykręca śrubę wyraźnie w latach 30., zwłaszcza jeśli chodzi o tą mobilizację społeczną i kontrolę. Ten system po prostu trochę się ściga z niemieckim narodowym socjalizmem, a może po prostu się ściga.
13: Sami naziści w pewnym momencie mieli w swoim gronie wątpliwości, czy należy czekać na kolejne zwycięstwo w wyborach i przejąć władzę w sposób pokojowy, mówimy już o początku lat 30., czy też należy zrobić to siłą, ale Hitler po puczu monachijskim nie miał chyba już na kolejny zamach stanu ochoty. Nad tą drogą dojścia do władzy niemieckich nazistów zastanawiał się też Mussolini. I on w pewnym momencie zaczął wątpić w Hitlera, bo właśnie uważał, że on w pewnym momencie stracił dobrą chwilę na to, żeby siłą wziąć władzę. Teraz to już pewnie się nie uda.
14: No tak, no bo mierzył Hitlera swoją miarą. To znaczy uważał, że powinien być ten marsz na Rzym, tak? Czy marsz na Berlin, który będzie takim momentem przełomowym, a jednocześnie symbolicznym początkiem nowej władzy. Hitler tymczasem doszedł do wniosku, że znacznie lepszą strategią, rozmawialiśmy o tym podczas poprzedniej audycji, jest wygranie wyborów i miał absolutnie rację. Udało mu się to, co też z kolei było bardzo ważne w niemieckiej kulturze prawnej, bo nie mogło zostać zakwestionowane. No został prawomocnie kanclerzem Rzeszy, prawda? A później tylko wzmacniał swoją pozycję. No i to też, to wzmacnianie tej pozycji też wydaje mi się, że Mussoliniego trochę deprymowało, bo oni się spotkali po raz pierwszy 14 czerwca 1934 roku, kiedy Hitler przyleciał do Wenecji i nie zrobił wtedy na Mussolinim dobrego wrażenia. Był blady, zmęczony. Mussolini już występował w jednym z tych swoich mundurów, był bardzo dziarski. No, podobno, trudno to oczywiście zweryfikować, kiedy Hitler go pozdrowił, Mussolini mruknął pod nosem Ave imitatore, czyli witaj
13: naśladowco,
14: tak? Nie wiem, nie wiadomo, czy Hitler to usłyszał, czy nie, ale to pokazuje, że odnosił się do Hitlera z wyższością i bardzo długo właśnie opowiadał tej Claretcie Petacci, która miała taki zwyczaj, że zapisywała właściwie słowo w słowo wszystko, co on mówił, co jest fenomenalnym dzisiaj źródłem dla historyków. On mówił, że no Hitler to w ogóle nie potrafi przemawiać. Gdybym ja tak przemawiał, to w ogóle nie, to Włosi by mnie wyśmiali. To jest może dobre dla Niemców, ale Włosi nigdy by czegoś takiego nie kupili. I tak się wypowiadał o nim z taką wyraźną przechwałką, czy z takimi przechwałkami w głosie, ale jednocześnie podziwiał Hitlera. No bo oto Hitler... chwilę właściwie po tym spotkaniu w Wenecji dokonał nocy długich noży, tak? Czyli rozprawił się z opozycją wewnętrzną w swojej partii, czego Mussolini nigdy nie zrobił. Musiał tolerować dopiero, kiedy został w czasie wojny szefem Republiki Salo, no to wtedy się policzył ze swoimi oponentami. Ale póki był duce, to na to sobie nigdy nie mógł pozwolić. Dalej, 25 lipca 1934 roku naziści zamordowali Dollfussa, o którym mówiliśmy, czyli wzmocnili swoje wpływy przynajmniej przejściowo w Austrii. A 2 sierpnia 1934 roku Hitler przejął również kompetencje prezydenta Rzeszy, bo zmarł Hindenburg i ogłosił się Führerem. No, Mussolini miał nad sobą totalną króla. Władzę, tak. A Mussolini, chociaż oczywiście uważał, że król jest nikim, król go bardzo denerwował, bo był niski, wsiadał na konia ze stołka, machał nogami, jak siedział na tronie, bo miał za wysoki tron. Mussolini z niego szydził, ale jednak też do końca przecież króla monarchii nie zlikwidował. To wywołało u niego frustrację, która popychała go do takich działań, których chyba się po nim wcześniej nie spodziewano. No, pod koniec 1934 roku, czyli ku 6 miesięcy po tym spotkaniu z Hitlerem, Włosi sprowokowali incydent graniczny w Afryce Wschodniej z Etiopią, co posłużyło kilka miesięcy później do inwazji na to państwo. Włochy no, po prostu wbrew Lidze Narodów najechały suwerenne państwo, podbiły je i stwierdziły, że tak zrobimy, bo po prostu tak możemy. To spowodowało, że no, po pierwsze doszło do okropnych zbrodni, o czym my często w Polsce nie pamiętamy, bo ten reżim Mussoliniego wydaje nam się taki w sumie zabawny trochę.
13: Ale to był też ten moment, kiedy punkt ciężkości zaczyna przesuwać się w kierunku Hitlera.
14: Tak, a Mussolini próbuje to...
13: Mussolini zaczyna być petentem, bo po prostu jest na marginesie tej sceny międzynarodowej ówczesnej.
14: Ja myślę, że on jeszcze wtedy nie był na marginesie, ale on próbował tego Hitlera z jednej strony dogonić, a z drugiej strony wpadał w pułapkę, no bo zrywał oczywiście, palił za sobą mosty w stosunku do państw zachodnich i tym samym pozostawał na łasce, czy zdawał się na łaskę Niemców.
13: Profesor Piotr M. Majewski jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia TOK FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Piotr M. Majewski, a rozmawiamy o relacji między Mussolinim a Hitlerem. Jesteśmy przy wojnie etiopskiej, ale ja pozwolę sobie jednak wrócić do 1934 roku i do tego zamordowania Dollfussa. Bo przecież nazistom nie chodziło o to, żeby usunąć tego konkretnego polityka. To było pierwsze podejście pod Austrię. I oczywiście od wojny etiopskiej ten punkt ciężkości, jak mówiliśmy przed chwilą, będzie się przesuwał w kierunku Hitlera i to Mussolini będzie wpadał w pułapkę i potem będzie pod koniec życia już na łasce Hitlera, ale to właśnie od wojny etiopskiej ten proces się zaczyna. Ale jeszcze w 1934 roku Mussolini jest na takiej pozycji, że może zagrozić, że użyje w obronie niezależności Austrii siły, że wysyła wojsko na granicę włosko-austriacką.
14: Tak, wysłał słynne dwie dywizje w okolice przełęczy Brenner, które no, były takim, ten gest był takim pobrzękiwaniem szabelką, no, ale przecież Włosi wybudowali tam w pobliżu tej granicy regularne umocnienia, bunkry, bo bali się i Mussolini, no, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy o strategicznym znaczeniu Austrii, dał do zrozumienia Hitlerowi, że no, wszystko dobrze, lubimy się, jedziemy na tym samym koniu, ale to nie znaczy, że się zgodzę na zabór Austrii. Hitler to zrozumiał, to znaczy cofnął się, co nie znaczy oczywiście, że z Anschlussu Austrii zrezygnował, powróci do tego planu w roku 1938, ale już w trochę innych okolicznościach. I wtedy, kiedy do tego planu powróci, Włochy będą już właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, w innej pozycji, bardziej w pozycji petenta, bo to po tej wojnie w Etiopii Mussolini wplątał się w kolejną awanturę, która komplikowała jego położenie na arenie międzynarodowej, a mianowicie no właściwie natychmiast, bo niecałe 2 tygodnie po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii wysłał tam swoją pomoc militarną. Na początku...
13: Niemcy zresztą też.
14: No i właśnie, bo nie chciał być zdystansowany przez Hitlera, ponieważ uważał, że basen Morza Śródziemnego to jest jego domena, to jest no, to dziedzictwo.
13: Nie chciał się dać wyprzedzić.
14: Nie chciał się dać wyprzedzić, ale nie chciał też dać sobie wejść w paradę właśnie tam, dlatego że to był jego ulubiony obszar ekspansji, Mare Nostrum, dawna przestrzeń Imperium Rzymskiego, więc kiedy Hitler poparł bardzo szybko, bez wahania, generała Franco. Mussolini natychmiast w ślad za tym najpierw wysłał kilkanaście samolotów, to nastąpiło 30 lipca 1936 roku, a potem w grudniu zadecydował, że pojadą tam również ochotnicy szeregów milicji faszystowskiej, ale bardzo szybko ten korpus interwencyjny w Hiszpanii rozrósł się do 40 tysięcy żołnierzy, bardzo dużych ilości sprzętu pancernego i to było bardzo duże obciążenie dla Włoch. Również,
13: to wręcz które... zrujnowało budżet włoski pod koniec lat 30.
14: Dokładnie, no więc te Włochy z jednej strony no, chcą dotrzymać tempa nazistowskim Niemcom, ale prowadzą już jedną wojnę, Etiopia, gdzie oczywiście Włochom się udał podbój, ale utrzymanie ogromnego kraju, gdzie natychmiast rozpoczęła się antywłoska partyzantka, wymagało utrzymywania tam momentami 300 tysięcy żołnierzy, to wszystko było no, dla jednak nie bardzo zamożnych wówczas Włoch gigantycznym obciążeniem.
13: Były też straty w ludziach potężne, bo na tej wojnie hiszpańskiej Niemcy stracili około 300 żołnierzy, a Włosi 4000.
14: No bo Włosi wysyłali tam również piechotę, czy przede wszystkim piechotę i ta piechota no, brała udział w bardzo zaciętych walkach. No, a poza wszystkim innym Włosi po raz kolejny, czy może jeszcze bardziej niż do tej pory, popsuli sobie relacje z państwami zachodnimi, z Francją i Wielką Brytanią i Mussolini wpada w tym momencie...
13: Taką bezalternatywność.
14: Bezalternatywność, a jednocześnie w jakąś jakieś takie, no, jakąś taką nienawiść do Francji i Wielkiej Brytanii. Okropnie mówi o Brytyjczykach i Francuzach, mówi tej swojej właśnie kochance, że to jest

0: poza domami zaczną nawiązywać również relacje intymne czy seksualne z Etiopkami. I Mussolini będzie uważał to za hańbienie rasy. To będzie prowadziło do ewolucji bardzo szybkiej tego włoskiego reżimu w kierunku rasistowskim. Powstanie specjalny sekretariat do spraw rasy, który będzie miał zbadać całą tę problematykę. Mussolini wydaje natychmiast dekrety zakazujące kontaktów pod bardzo surowymi karami. Oczywiście nawet generałowie mieli czarnoskóre kochanki, ale to jest jeszcze inna kwestia, egzekwowania tego prawa. Natomiast przygotowuje to grunt pod zwrot, który się zakończy w roku 1938, w którym tym zwrotem będzie wprowadzenie w faszystowskich Włoszech ustawodawstwa antysemickiego ku zaskoczeniu bardzo wielu członków partii faszystowskiej, wśród których byli Żydzi. Żydzi byli na również takich prominentnych stanowiskach, nawet w tym korpusie interwencyjnym w Hiszpanii, Żydzi włoscy. Do tej pory to było zupełnie niekontrowersyjne, że może ktoś być pochodzenia żydowskiego i odgrywać istotną rolę. Ta kobieta, o której wspominałem, Margarita Sarfatti, ona również była Żydówką. Ona, można powiedzieć, że wypromowała Mussoliniego. Nawet są takie jej szkice, takie o niej szkice, które są zatytułowane Kobieta, która stworzyła Mussoliniego. A Mussolini później zaczyna pod koniec lat 30. myśleć właściwie taką kliszą wziętą od Hitlera, że Żydzi brudni, że można ich poznać po zapachu, mówi takie rzeczy. Po prostu okropny, taki właśnie zoologiczny antysemityzm, właściwie bez korzeni w tym, co on wcześniej mówił jako już przywódca faszyzmu.
1: Mówiliśmy o tej pułapce, w jaką wpadł Mussolini, bo to było tak, że przez bardzo długi czas przecież właśnie do wojny etiopskiej Mussolini prowadził taką politykę balansowania między Niemcami nazistowskimi a mocarstwami zachodnioeuropejskimi. I nawet przecież na początku tej wojny ta inwazja nie spotkała się z jakimiś wyraźnymi obiekcjami ze strony Wielkiej Brytanii czy Francji, bo te państwa uważały ciągle Włochy za cennego sojusznika przeciwko wzrastającym w potęgę nazistowskim Niemcom. No a po prostu wraz z wojną etiopską, w wyniku tej wojny, izolacji, sankcji, Mussolini porzuca tę politykę swoją własną, balansowania między mocarstwami, zbliża się do Hitlera. No i mamy oś Berlin-Rzym w 1936.
0: 25 października 1936 roku, która jest, i to będzie takim chyba charakterystycznym rysem jego dalszej polityki, ona jest ucieczką do przodu. To znaczy im bardziej się pogłębia zależność, czy taki nierównoprawny sojusz Włoch i Niemiec, tym bardziej Mussolini, on narzeka oczywiście na Niemców, że oni się go nie pytają o zdanie, że robią po swojemu, on to by zrobił wszystko lepiej, ale jednocześnie się podporządkowuje coraz bardziej i coraz bardziej patetycznie podkreśla taką, można powiedzieć, ideową i historyczną jedność tych dwóch reżimów, bo to on wymyślił tę oś, że to jest oś, która łączy Berlin i Rzym, później zostanie do tego dodane Tokio. Rok później pojechał z wizytą do Niemiec i ta wizyta była...
1: I to też był przełom.
0: To był kolejny przełom, to znaczy on wrócił po prostu pod ogromnym wrażeniem sprawności niemieckiego państwa, potęgi niemieckiego przemysłu. I chyba wtedy uznał, że nie ma alternatywy, tylko musi się z tym Hitlerem za wszelką cenę dogadywać.
1: A pojawił się jakiś kompleks niższości, bo Hitler naprawdę zorganizował takie solidne przyjęcie Mussoliniego. Była wizyta w zakładach Kruppa, była defilada oddziałów SS, były przemowy obu dyktatorów do gigantycznego tłumu. Tam się chyba 800 tysięcy ludzi zgromadziło. Więc z relacji wynika, że Mussolini był pod tak silnym wrażeniem,
0: przyjmował, wspominał tej właśnie swojej ówczesnej kochance Claretcie Petacci, że byliśmy prowadzeni jak dwaj bogowie, zdaje się, że szliśmy po czerwonych dywanach. Ale oczywiście element rywalizacji pozostał, ponieważ Hitler rewizytował Mussoliniego w maju 1938 roku i spędził ponad tydzień we Włoszech. To była bardzo starannie przygotowana przez Mussoliniego wizyta, do tego stopnia, że nakazał wymalowanie można powiedzieć, renowację wszystkich budynków, które znajdują

0: znajdowały się przy trasie przejazdu Hitlera, żeby broń Boże nie było widać, że to biedy. No, a Włochy nie były bardzo bogatym państwem, a przynajmniej nie wszędzie to, tę zamożność było widać. Była to ogromna impreza, po czasie której Hitler jechał drogą forów imperialnych, wytyczoną aleją forów imperialnych, wytyczoną nie trochę wcześniej przez na rozkaz Mussoliniego, był przyjmowany jak cesarz. Jechał w powozie z królem, przy płonących pochodniach. No, Hitler był tym oczarowany. Powiedział na zakończenie swojej podróży, kiedy żegnał się w Wenecji z Mussolinim, zresztą jeszcze zanim powiem, co powiedział, to tylko wspomnę, że Mussolini tak się poświęcił dla Hitlera, że chociaż nienawidził muzeów i nienawidził zwiedzania pamiątek kulturalnych, 4 godziny spędził z Hitlerem w galerii Uffizi, bo Hitler oczywiście kochał sztukę i się nią zachwycał, no Mussolini tam pewnie gapił się na ściany i jakoś to przetrwał, ale usłyszał w zamian: teraz już żadna siła nas nie rozłączy. To mu powiedział Hitler na zakończenie tej wizyty, jak Mussolini wsiadał do pociągu. No i to było to przesłanie. A jednocześnie na początku tej wizyty Hitler zrobił to, na co Mussolini oczekiwał od dawna, mianowicie powiedział, że granica w Alpach jest granicą daną przez Boga, która rozdziela strefy Lebensraum, prawda, niemiecki i włoski, i że on w każdym wypadku to uszanuje.
1: Czyli dochodzimy do Anschlussu Austrii, tak, w 1938 roku. Choć oczywiście są też świadectwa mówiące o tym, że Hitler obawiał się, że Rzym zareaguje tak jak w roku 1934 i że Mussolini postawi wobec Anschlussu weto. Więc kiedy przychodzi z Rzymu telegram, że Duce przyjął całą sprawę bardzo życzliwie, to Hitler wpada wtedy w euforię, dyktuje taki telegram: nigdy panu tego nie zapomnę. Przekazuje wiadomość, że za Mussolinim będzie gotów pójść w ogień i wodę. I spotkałam się też z taką interpretacją tego momentu historycznego, że to wtedy Hitler rzeczywiście odczuł tak wielką wdzięczność wobec Mussoliniego, że to tłumaczy potem kolejne zachowania Hitlera wobec Mussoliniego aż niemalże do końca wojny.
0: Tak, no Hitler miał taką swoją wizję tej wierności sojuszniczej, której się trzymał. To nie oznaczało lojalności wobec włoskiego sojusznika, ponieważ jeszcze nieraz Mussoliniego zaskoczył, ale no Mussolini chyba też wtedy...
1: Ale tak osobiście wobec Mussoliniego chyba pozostał lojalny, prawda?
0: Wobec niego tak, chociaż no na przykład trochę już wybiegnijmy, kiedy 15 marca 1939 roku, bo w międzyczasie było Monachium, kiedy Mussolini bardzo pomógł Hitlerowi w osaczeniu Czechosłowacji, a później razem z nim no, wziął udział w tej niesławnej konferencji, która przesądziła o rozbiorze Czechosłowacji, ale później, kiedy właśnie Hitler 15 marca 1939 roku wysłał swoje oddziały, żeby zlikwidować Czechosłowację, nie powiadomił Mussoliniego o tym, że ma taki zamiar. To było wielkim dla Mussoliniego zaskoczeniem, nieprzyjemnym, ponieważ zorientowali się o tym jego podwładni, którzy już czuli się tymi niemieckimi kolejnymi aneksjami zaniepokojeni. Taki bardzo też zresztą charyzmatyczny, młodszy ras, bo tak nazywano tych bonzów faszystowskich, ras, czyli Italo Balbo, wrzucił Mussoliniemu podczas Wielkiej Rady Faszystowskiej: liżecie Niemcom buty. A to już było coś grubego. Swoją drogą, Hitlerowi by nikt czegoś takiego nie ośmielił się powiedzieć już w 1938 roku. To pokazuje jednak różnicę między tymi reżimami. I Mussolini no, musiał przełknąć te upokorzenia, dlatego że też, wróćmy teraz jeszcze na chwileczkę do Anschlussu, otrzymywał sprzeczne komunikaty, to znaczy z jednej strony Hitler go zapewniał o przyjaźni, że prawda,
1: powsze czasy,
0: a z drugiej strony jednak kanclerz Austrii, Kurt Schuschnigg, którego Mussolini bardzo wspierał, powiedział, że gdyby jakikolwiek obcy żołnierz przekroczył granicę austriacką, to natychmiast będzie union sacré między Austrią a Niemcami. No, czyli Mussolini wyciągnął z tego taki wniosek, no chyba słuszny, że no nie da się obronić czyjejś niepodległości, jak ktoś tej sam niepodległości oddać, czy nie chce jej normalnie bronić. Więc kapitulował. I później będzie no coraz częściej kapitulować wobec niemieckiego impetu. A Niemcy no będą, i Hitler również będzie dość bezwzględnie wykorzystywał swoją przewagę, chociaż zachowa tę sojuszniczą lojalność wobec Mussoliniego osobiście.
1: Pakt stalowy, czyli 22 maja 1939 roku, takie przymierze. I Ciano, który podpisał ten pakt w imieniu Włoch, w swoim dzienniku zanotował takie słowa. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że włosko-niemiecki pakt jest jednak bardziej popularny w Niemczech niż we Włoszech. Tutaj panuje przekonanie o użyteczności tego rozwiązania, więc należycie się je akceptuje. Niemcy angażują w to gorące emocje, czego u nas brak. Trzeba stwierdzić, że nienawiść Włochów do Francji nie zdołała jeszcze zrodzić ich miłości do Niemiec. Dość trzeźwa ocena, ale w ogóle ten pakt stalowy chyba był też takim kolejnym momentem, który pokazywał, że to Berlin jest stroną dominującą, bo uznawano Morze Śródziemne za strefę wpływów Mussoliniego, ale zatem właściwie nic więcej nie szło. Natomiast Mussolini zgadzał się popierać politykę Niemiec bez żadnych zastrzeżeń.
0: Tak, na...
1: Hitler miał wielkie plany przecież.
0: Hitler miał wielkie plany, które dotyczyły całej Europy. To, że on był gotów no, zrobić jakieś miejsce dla Mussoliniego, no to opierało się na takim założeniu, nie wiem, czy Mussolini już wtedy dostrzegał jako niebezpieczeństwo, no ale że to jednak wszystko dzieje się pod warunkiem niemieckiej dominacji, tak? To znaczy, to nie będzie Europa zarządzana przez dwóch równorzędnych partnerów, tylko przez Hitlera i jego mniejszych sojuszników, mniej wpływowych sojuszników. No, Mussolini mógł sobie na otarcie łez dokonać aneksji Albanii, tak? Co zrobił 7 kwietnia 1939 roku w sposób zupełnie absurdalny, bo Albania była przecież włoskim protektoratem. Przedtem i on, i właśnie Ciano bardzo dowartościowywali króla Zogu. Ciano był świadkiem na jego ślubie, przywiózł od Mussoliniego prezenty, a potem nagle właściwie z dnia na dzień, dlatego żeby poprawić dyktatorowi samopoczucie, tą Albanię anektowano. I no, to już można powiedzieć jest wejście na taką ścieżkę wojenną, nie w koloniach, znaczy nie w Afryce, co jednak było troszkę czymś innym, to inaczej to jednak oceniano, ale w Europie. Hitler ma swoje Czechy, my mamy swoją Albanię. I później już po wybuchu II wojny światowej ten mechanizm będzie dalej występował, on się będzie wręcz nasilał, to znaczy Mussolini będzie pod jeszcze większą presją tych sukcesów Hitlera, no jednak sukcesów zupełnie niesamowitych, prawda, co będzie go popychało do różnych szalonych czynów.
1: Jeszcze wrócę do tego wkroczenia Niemców do Pragi w 1939. Wtedy Mussolini miał powiedzieć do swojego zięcia i ministra dyplomacji, hrabiego Ciano: za każdym razem, kiedy Hitler zdobywa jakiś kraj, przysyła mi zawiadomienie. No, była w tych słowach niewątpliwie pewna gorycz, a tych zawiadomień będzie podczas II wojny światowej, przynajmniej w początkowej jej fazie, całkiem sporo. O tej relacji od 1939 roku opowiemy sobie w sierpniu, bo to będzie moje ponowne spotkanie i Państwa z profesorem. Profesor Piotr M. Majewski, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za dziś.
0: Ja dziękuję.
1: Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję Sprawy Różne wydawał Maciej Stępurski. Życzymy Państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: A ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
1: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
0: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
1: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
2: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Ruszają kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Propozycje zmian w ochronie zdrowia to dopiero początek zmian, twierdzą rządzący, opozycja nie wierzy. W Gdyni zaczyna działać Centrum Elektroniki Militarnej. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Z początkiem tygodnia ruszą kolejne prace ekshumacyjne na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam w 1943 roku ponad 600 Polaków. Jednocześnie rodzinom pomordowanych ze wsi Późniki zostaną wręczone tzw. noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówił w TOK FM Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
5: I dzięki temu, no, pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy dla pojedynczej osoby, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
4: A jak przekazał w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły. Politycy koalicji rządzącej przekonują, że to dopiero początek, opozycja, że to próba odwracania uwagi opinii publicznej. A mowa o ustawie umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy i propozycjach ministra zdrowia dotyczących m.in. ograniczenia wynagrodzeń i uregulowania zatrudniania medyków. Zarówno ustawa, która czeka na decyzję prezydenta, jak i pomysły Jolanty Sobierańskiej-Grędy są odpowiedzią rządzących na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej, który zarobił w tym szpitalu w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy na prezydenta Karola Nawrockiego. Liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
7: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
6: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która trzyma kciuki za Jolantę Sobierańską-Grędę.
8: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
9: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
6: Mówi Jarosław Selin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Przez dwa najbliższe dni mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć większy ruch żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych uspokaja. To planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie na platformach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. Unikatowe podzespoły dla przemysłu obronnego będą produkowane w Gdyni. Funkcjonowanie rozpoczyna tam Centrum Elektroniki Militarnej, które w jednym miejscu skupi projektantów, linie produkcyjne i serwis, mówią dyrektor zarządzania projektami Anna Józefczyk i wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
10: To budynek, w którym będziemy produkować elektronikę do wszelkich urządzeń przeznaczonych dla sił zbrojnych.
11: To jest jeden z takich najbardziej lśniących klejnotów w koronie PGZ. Tutaj rozwija się najbardziej zaawansowane systemy związane z obroną.
12: Będziemy produkować sprzęt niejawny, a sprzęt niejawny wymaga ciszy. Zaczynamy w lipcu wyposażać wejść. I myślę sierpień, wrzesień, pierwsze próby, natomiast tu wtedy już nie będzie można wejść.
4: Dodawał Marcin Wiśniewski, prezes Centrum Techniki Morskiej, które dzięki inwestycji w Centrum Elektroniki Militarnej stanie się pierwszym polskim dostawcą elektroniki dla zaawansowanego systemu radarowego w programie Wisła. Wymarzony koncert może zamienić się w kosztowne rozczarowanie. Policja ostrzega przed oszustami, którzy oferują fałszywe lub bezwartościowe bilety na letnie festiwale i muzyczne wydarzenia. W tym sezonie nie brakuje już takich przypadków, a straty są podwójne. Tracimy pieniądze, ale też szanse na udział w koncercie, na który często długo czekaliśmy. Ariadna Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej, radzi, by dokładnie sprawdzać informacje o sprzedającym.
13: Taki sprzedawca powinien nam przekazać warunki uczestnictwa w wydarzeniu, swoje dane kontaktowe i także dane ewentualnych pośredników, bo tam różnie odpowiedzialność tych przedsiębiorców może się potem kształtować.
4: Także w przypadku odwołania imprezy zwrot pieniędzy za bilet najłatwiej uzyskać, jeśli kupiliśmy go z oficjalnego źródła. Przy wejściówkach odkupionych od prywatnych osób jest często to niemożliwe. Jazda tramwajem po Śląsku i Zagłębiu ma przestać być udręką, szczególnie latem, kiedy wysłużone wagony nagrzewają się jak piekarnik, bo większość taboru tramwajów śląskich wciąż nie ma klimatyzacji. To jednak się zmienia. Jeszcze tego lata na tory wyjedzie 20 nowych pojazdów, mówi rzecznik spółki Paweł Cys.
14: Planujemy, że do końca sierpnia wszystkie nowe tramwaje pojawią się na torach. Nowoczesny, bezpieczny i przyjazny środowisku tabor, który mamy nadzieję będzie służył mieszkańcom regionu przez kolejne dziesięciolecia.
4: Nowe tramwaje będą pochodzić od polskich producentów, firm PESA i Modern Trans. Poniedziałek pogodny w wielu miejscach, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem około 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: 5:06, pierwszy program w Radiu Tok FM, czas zacząć. Program przygotował Jakub Żebrowski, teraz także nad tym programem czuwa, realizuje Liwia Prądzyńska po zauważalnej nieobecności. Dzień dobry ponownie. Filip Kekusz wyjątkowo w zastępstwie Wojtka Muzala. Witamy się z Państwem w tym nowym lipcowym tygodniu. 13 lipca to jest ten dzień, w którym jedna muzyczna kartka z kalendarza przysłania wszystkie inne. Na stadionach Wembley w Londynie i JFK w Filadelfii w 1985 roku odbyły się koncerty Live Aid w celu zebrania funduszy dla osób głodujących w Etiopii. Niezależnie od licznych kontrowersji, było to wydarzenie ikoniczne, które wzniosło na nowy poziom koncerty charytatywne. Wydarzenie w Londynie rozpoczęło się w południe, a o 14:53 na scenę wyszli członkowie zespołu Shade.

0: Mamy więc 13 lipca, 194 dzień 2026 roku. Wschód słońca nad Legnicą nastał o 4.53, zachód nad Legnicą o 21.09. Trochę deszczowych chmur dziś nad Polską, ale i rozpogodzenia, szczególnie na zachodzie. Co istotnego wydarzyło się na przestrzeni dziejów 13 lipca? Otóż w 1410 roku wojska króla Władysława Jagiełły już zmierzały pod Grunwald i dwa dni przed tą bitwą spaliły Dąbrówno. 19 lat później Mława otrzymała prawa miejskie. W 1521 roku Kraków po raz pierwszy usłyszał głos dzwonu Zygmunta. W 1713 roku Hiszpania scedowała Gibraltar na rzecz Wielkiej Brytanii. 15 lipca 1882 roku w Warszawie uruchomiono pierwszą sieć telefoniczną, a w 1968 roku we wspomnianej Legnicy zlikwidowano komunikację tramwajową, która działała tam przez 70 lat. W 1985 roku, no o Life Aid już mówiliśmy, a do tego 13 lipca prezydent Ronald Reagan przeszedł operację usunięcia guza przewodu pokarmowego. W tym czasie obowiązki prezydenta pełnił wiceprezydent George A.W. Bush, a Ukrainiec Serhii Bubka tego samego dnia podczas zawodów w Paryżu po raz pierwszy w historii skoku o tyczce pokonał granicę 6 metrów. W 2006 roku Hala Ludowa we Wrocławiu została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a 13 lipca, dwa lata temu, były prezydent USA oraz kandydat w trwającej kampanii prezydenckiej, Donald Trump, został postrzelony w ucho podczas wiecu w mieście Butler w Pensylwanii. Władze Iranu stanowczo potępiły amerykańskie ataki na swoje terytorium i oskarżają Waszyngton o zniszczenie wysiłków ostatnich miesięcy mających na celu przywrócenie pokoju w regionie. Takie zdania znalazły się w oświadczeniu irańskiej dyplomacji opublikowanym tej nocy. Teheran oskarżył również Stany Zjednoczone o otwarte naruszenie praktycznie wszystkich warunków porozumienia zawartego w czerwcu i spowodowanie powrotu niepewności w cieśninie Ormus. Dowództwo centralne USA ogłosiło wczoraj, że rozpoczęło kolejną falę uderzeń przeciwko Iranowi mających ograniczyć zdolności tego kraju do ataków na statki w cieśninie Ormus. To co najmniej czwarta fala uderzeń od wznowienia irańskich ataków na statki na tym szlaku morskim. Wczoraj także prezydent Donald Trump oświadczył, że wbrew deklaracjom Iranu cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych. Twierdził też, że Irańczycy w sobotnich rozmowach zgodzili się na układ, a niedługo potem uderzyli na jednostki. Cały czas rośnie bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli z 24 czerwca. Potwierdzono śmierć prawie 5 tysięcy osób. Prawie 17 tysięcy straciło dach nad głową, a w obozach przejściowych medycy próbują powstrzymać szerzenie się chorób. Władze nie ogłosiły oficjalnie listy zaginionych i od pierwszych dni po trzęsieniach nie aktualizowały szacunków co do ich liczby. Na jednej z nieoficjalnych stron internetowych gromadzących zgłoszenia o osobach, z którymi utracono kontakt, w rejestrze poszukiwanych znajdowało się ostatnio prawie 30 tysięcy nazwisk. Panamerykańska Organizacja Zdrowia ostrzegła w tym tygodniu, że odpowiedź na trzęsienie ziemi w Wenezuele weszła w nową, równie krytyczną fazę, a kryzys sanitarny jest daleki od zakończenia. Są ograniczenia w dostawie wody pitnej i szczepień, obozy są przepełnione, a służba zdrowia niewydolna. Dziś na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu rozpoczną się kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni dokonanych w 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 600 Polaków. Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że współpraca przy poszukiwaniu i godnym pochówku ofiar ma służyć budowaniu porozumienia między narodami. Również dziś rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówi w TOK FM Maciej Dancewicz z Fundacji Wolności i Demokracja.
1: I dzięki temu pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy dla pojedynczej osoby, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
0: A jak przekazał w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugłę. Politycy koalicji rządzącej przekonują, że to dopiero początek opozycji, że to próba odwracania uwagi opinii publicznej. A mowa o ustawie umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy i propozycjach ministra zdrowia dotyczących m.in. ograniczenia tychże wynagrodzeń czy uregulowania zatrudnienia medyków. Zarówno ustawa, która czeka na decyzję prezydenta, jak i pomysły Jolanty Sobierańskiej-Grendy są odpowiedzią rządzących na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji i jednocześnie były już radny Koalicji Obywatelskiej i który zarobił w tym szpitalu w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy na prezydenta Karola Nawrockiego. Liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
3: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
2: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która trzyma kciuki za Jolantę Sobierańską Grędę.
4: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
5: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
2: Mówi Jarosław Sellin z PiSu, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: To jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Ogień, który wybuchł w prowincji Almeria na południu kraju, pochłonął życie co najmniej 13 osób. Wśród ofiar są głównie turyści z Belgii i Wielkiej Brytanii. Wciąż trwa poszukiwanie ponad 20 osób zaginionych. Strażacy przekazali jednak pierwsze dobre wiadomości. Według szefa władz Andaluzji Juana Manuela Moreno pożar został opanowany.
6: Mamy bardzo dobrą wiadomość. Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
0: Dziś do Almerii ma pojechać premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Unia Centrum, tak nazywa się nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej, tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Henik-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie ministra klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
7: Unia Centrum będzie niewątpliwie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować w polskim rządzie.
8: Chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców Polski, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach, Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej.
0: Dodaje europoseł, jeden z wiceprzewodniczących Unii Centrum, Michał Kobosko. Władze partii zapowiadają także na wrzesień konwencję programową, na której przedstawione zostaną główne cele i propozycje Unii Centrum. A skoro przy tym jesteśmy, to 22 44 44 044 to jest numer do Radia Tok FM, 22 44 44 044 pierwszy@tok.fm to z kolei adres mailowy pierwszy@tok.fm. Jak państwo oceniają powstanie nowego ugrupowania Unia Centrum? Czy zmieni coś w polskiej polityce? Czy ma szansę namieszać? Czy przekonuje państwa to, w jaki sposób to ugrupowanie w ogóle powstało? Czy może jest to wyłącznie efekt politycznej kalkulacji? My po 6.40 będziemy na ten temat rozmawiać z Barbarą Oliwiecką, członkinią prezydium Klubu Parlamentarnego Centrum, o przyszłości, o deklaracji programowej, o tym, dlaczego taka, a nie inna nazwa, w jaki sposób to ugrupowanie powstało. Pytań będzie sporo, a tymczasem chciałbym jednak porozmawiać na początek z państwem. 22 44 44 044 to jest numer do nas. Czekamy na państwa głosy i za kilka minut jesteśmy z powrotem z państwa opiniami.
9: Są fajne promocje, można fajne rzeczy patrzeć normalnie w sklepie, gdzie
10: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
11: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
12: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
13: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: I jeszcze Kultura w Toku. Rozpoczynają się międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem. Wydarzenie potrwa tydzień, weźmie w nich udział ponad 300 artystów z Polski i zagranicy. Miejscami koncertów, warsztatów, pokazów filmowych będą Kraków, Krynica, Zdrój oraz przede wszystkim Myślenice. Wielki finał 19 lipca. Wtedy przez miasto przejdą wszystkie zespoły goszczące na wydarzeniu. Kolorowy, dwukilometrowy pochód potrwa około godziny. Dalej widzów czeka 4-godzinny koncert. Jutro z kolei w Wiśle otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Przybliży historię sportu w kurorcie ze szczególnym uwzględnieniem skoków. Ekspozycja podzielona została na kilka stref tematycznych. Przybliża karierę sportową Małysza jako skoczka i jako kierowcę rajdowego. Do tego pokaże, jak ewoluował sprzęt narciarski i zaprezentuje życiorysy innych znanych narciarzy z regionu. Birmański film Zepsute owoce reżysera Ang Fie otrzymał Kryształowy Globus, główną nagrodę festiwalu filmowego w Karlowych Warach. Film opowiada o dwóch pracownicach fabryki tekstylnej szukających ucieczki od rzeczywistości w świat intymnej, nieakceptowanej przez otoczenie relacji. Sam reżyser mówił, że to jego pierwszy film i pierwsza nagroda. Z kolei film Innego końca nie będzie w reżyserii Piotra Milczarka zdobył Grand Prix 19. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator w Poznaniu. Podczas gali srebrną pieczęcią miasta uhonorowano także laureata Oscara Maćka Szczerbowskiego. Podczas tegorocznej edycji Animatora organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 300 filmów, które obejrzało łącznie blisko 10 tysięcy osób. A główną nagrodę przyznano za wizualny rozmach, satyryczny humor oraz krytykę społeczną i polityczną. Od prawie dekady Animator jest festiwalem kwalifikującym do nominacji do Oscarów. To oznacza, że zwycięzca konkursu otrzymał skróconą drogę do tej nagrody. Będzie dziś ciepło, miejscami bardzo ciepło, 27 stopni na krańcach zachodnich i w kujawsko-pomorskim, a także na północnym wschodzie, 26 stopni na Mazowszu, 22-24 stopnie na południowym wschodzie. Im dalej na zachód, tym mniejsza szansa na słabe opady deszczu i więcej rozpogodzeń. Chmurami pokryje się niebo, przede wszystkim nad Suwalszczyzną, Podlasiem, Lubelszczyzną i Podkarpaciem.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 22 44 44 044 to jest numer do pierwszego programu w TOK FM. Pierwszy @tok.fm to jest adres mailowy, jeśli wolą Państwo tego typu formę komunikacji. Pytam o partię Unia Centrum. Czy jej powstanie coś się zmieni? Czy jej powstanie zmieni, zamiesza w jakimś jakoś w krajobrazie politycznym przed tymi wyborami w 2027 roku? Też pytanie pomocnicze. Czy macie Państwo na kogo głosować w wyborach 2027, biorąc pod uwagę, jak szeroka się zrobiła nasza koalicja rządząca chociażby. Jest z nami pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, panie Marku.
15: Witam serdecznie. No nic, ja nie wiem, jak to powiedzieć. Tak, może tak, oszczędzę litości dla polityków jakichś tam swoich przemyśleń. Powiem tak, nic nie zmieni. Powstanie tej partii nie namiesza w żaden sposób. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, czy pan redaktor zwrócił uwagę, że od wielu lat jest tak, że powstają co chwilę odłamy różnych partii, pochodzących z PiS-u, pochodzących z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej, a koniec końców słabną i tego nie jest dobrego dla Polski na pewno. No, myślę sobie w ten sposób, że polaryzacja, która jest bardzo jeszcze podsycana przez obie te partie, które wymieniłem, no, nie służy powstawaniu jakichkolwiek innych ugrupowań, nawet jeśli początki mają bardzo obiecujące i myślę, że tak samo będzie w tym razem. Takim wyjątkiem, w pewien sposób wyjątkiem jest tutaj Konfederacja, obie Konfederacje, ale to właśnie jest jedyna alternatywa realna, jak się okazało, dla ludzi zmęczonych popisem i tym, że te dwie partie w taki sposób niezbyt dobry dla Polski, ale dobry dla siebie podgrzewają tą atmosferę i tworzą taką koniunkturę, której nie najlepiej
0: a to prawda.
15: Mogą sobie jakoś radzić obywatele. Ale wie pan co, ja myślę sobie, że ja się zastanawiam, co musi się stać, żeby ktoś w Polsce pomyślał, że tak naprawdę zmierzamy ku systemowi, który na przykład jest w Stanach Zjednoczonych, w wielu krajach zresztą Europy i świata, że jednak taki system dwupartyjny jest najbardziej, no taki najbardziej racjonalny z punktu widzenia państwa. Te wszystkie kraje, w których te partie są liczne, mnogie, rozczłonkowane, stają się partie główne, to prowadzi to często do chaosu, przedterminowych wyborów, rozpadów, różnego rodzaju sztucznych koalicji tworzonych ad hocowo tylko na użytek rządzenia tu i teraz. I myślę sobie, że gdyby lewica w Polsce zrozumiała, ale na pewno ta propisowska lewica Zandberga Koniecznego, Zawiszakła, tak nie będzie ona dalej będzie chciała być osobno. I gdyby lewica się w Polsce zjednoczyła, to byłaby jedyna realna szansa, żeby po prostu tą władzę, ta część demokratyczna państwa została zachowana przez te partie, no bo myślę sobie, że najbliższe wybory to będzie czas podziału na trzy. Później wyborcy zorientują się, że Konfederacja tak naprawdę niewiele wnosi i nie jest partią, delikatnie mówiąc, najmocniejszą. Jakieś takie mam przeczucie, że nic się nie zmieni, nic ta partia nie wniesie nowego. Tak samo jak nie wniesie nic nowego partia pani Zajączkowskiej, która potencjalnie Hernik powstanie na stronie konfederacyjnej. No taki mamy klimat. Szkoda.
0: Rozmowy o listach jeszcze zapewne wkrótce będą się toczyć i będą się toczyć
15: ja
0: bardzo intensywnie.
15: Mogę powiedzieć, czy mam na kogo głosować. Wie pan, ja mam taką podpowiedź dla wszystkich. Ja to zawsze to lansuję na antenie tej, żeby głosować na ludzi dobrych i mądrych. Nie patrzeć na partie polityczne, bo coraz częściej myślę sobie, że ten podział partyjny absolutnie nie jest tożsamy z tym, co powinniśmy myśleć o sobie, o świecie i o tym, co jest dobre dla nas.
0: Bardzo dziękuję, panie Marku. Spokojnego dnia. Pan Marek z Warszawy był z nami. Rozmawiamy wokół partii Unia Centrum, ale też szerzej wokół polskiej sceny politycznej. Jest z nami pan Włodek z Wrocławia. Dzień dobry, panie Włodku.
16: Halo, dzień dobry. Witam panie profesorze, wszystkich radiosłuchaczy. Witam. Także powiem, że ja właśnie się jak zawsze z panem Markiem, to mądrego zawsze warto posłuchać. Zawsze to mówiłem ja i jeszcze paru starych słuchaczy. I powiem tak, zgadzam się z tym, ale mam jedno malutkie, powiedzmy, spostrzeżenie. Znaczy, ja pójdę głębiej. Pan Marek powiedział, że będzie oszczędzał polityków. Ja pani właśnie, pani Henik-Kloska, pani ministra chce po prostu wejść nową partię. Ja powiem tak, niech się pani, tylko proszę skończyć, bo ona jest w trzech punktach. Niech pani Kloska się wykaże z programu Czyste Powietrze i może mnie i paru tysiącom ludzi rozliczy program Czyste Powietrze, bo czekamy już po 2,5 roku po prostu. Jest nieudolna, bo po prostu wszystko, dokumenty leżą, wszystko w komplet jest złożone i po prostu i cała ta ekologia i te administrowanie to po prostu... Po prostu, no, jest tyle warte, ile jest, po prostu. Fakty mówią.
0: Prosimy do drugiego punktu.
16: Będę trzy punkty, jak zresztą puenta. Drugi punkt jest taki. Powstanie tej partii, ta partia to powstanie to, to pani Henik-Kloska, pani Ziernik, czy jeszcze pan Ryszard Petru, który dołączy, to oni zbiorą razem może 1% poparcia, cały albo niecały, po prostu to będzie poniżej błędu statystycznego, wyborczego. Więc i to jest tylko po to, żeby po prostu sobie tak zwane zrobić złote spadochrony, bo im się już, oni w tylu partiach po prostu, im się już kończą ciepłe synekury po prostu za rok i kwartał powiedzmy się skończy. Skończy się po prostu pensja, dieta poselska, jeszcze parę innych dodatków. To jest 30 miesięcy rocznie, miesięcznie się skończy po prostu i trzeba szukać ciepłej posady synekury.
0: I tę myśl rozumiemy i punkt trzeci poprosimy.
16: I punkt trzeci, tak jest po prostu, że... jestem też również, ja bym za tym, żeby zrobić jak w Stanach. W Stanach jest 40 Stanów, zalazką 51 i tam jest na całe Stany, gdzie jeden stan to jest kraj wielkości Polski, jest 100 senatorów i u nas to samo próbowałbym zmniejszyć liczbę posłów z 40 na 100, a posłów na 100 do 100 posłów zmniejszyć, a senatorów zmniejszyć no niech będzie do 50, tak żeby było pół na pół po prostu. I po prostu wystarczy po prostu, podatnicy odetchną, zawsze będzie kilkadziesiąt milionów tam będzie, zostanie w budżecie i po prostu, i to nic nie zmieni po prostu, tylko zamiesza, tak w tyglu powiedział, jak pan Marek powiedział po prostu, dalej będzie polaryzacja PiS plus Konfederacja i będzie, a z drugiej strony będzie koalicja czy platforma, jak
0: bardzo tak, dziękujemy. Bardzo dziękuję, panie Włodku. Spokojnego dnia. Był z nami pan Włodek z Wrocławia. 22 44 44 0 44. Teraz na łączach pan Robert z Poznania. Dzień dobry, panie Robercie.
17: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Ja widzę pewne szanse dla tej nowej partii Unia Centrum, która powstaje tak naprawdę według posłabości i kompromitacji Polski 2050 Hołowni i samego Hołowni, w którym część Polaków widziała pewną szansę, natomiast jego kompromitacyjne stawianie na siebie i znamy przeszłość pana Szymona powoduje, że powstaje Unia Centrum. Tak według mnie jest to jakby jeden z tych powodów i widzę to pewną szansę, ponieważ o ile Polska 2050 zaczęła się uśmiechać delikatnie w tą bardziej radykalną prawicową stronę. Tak właśnie Unia Centrum ma szansę zebrać elektorat ze starego 2050. Uważam trochę, być może nawet z PiS-u, w którym wiadomo, część elektoratu jest już też zniechęcona. Jest Unia Centrum lekko konfederacyjna. Wydaje mi się, że ten pakiet dla przedsiębiorców spowoduje, że również tutaj widziałbym pewnego rodzaju szansę dla pozyskania elektoratu, a przede wszystkim jest to szansa dla elektoratu obecnego Koalicji Obywatelskiej, która nie chce patrzeć w lewą stronę za bardzo. I tutaj też to, co o czym mówił Kobosko, to będzie taka lekko konserwatywna partia. Jest to pewnego rodzaju rozwiązanie i oferta dla tych wyborców. Także ja oceniam dosyć optymistycznie ten projekt, licząc oczywiście na to, że w ramach przyszłej koalicji te wybory oczywiście wygra Koalicja Obywatelska, na którą zamierzam głosować. I widziałbym ze słabości Polski za 2050 powstanie oczywiście tejże Unii Centrum jako pewną szansę na uzyskanie takiego wyniku wyborczego, który już nie tyle nie dopuści PiS-u do władzy, bo już z tym hasłem nie warto iść do wyborów, tylko zaproponuje kontynuację tego, co obecny rząd zaczął. A no co jedna kadencja raczej nie wystarczy, bo nie ukrywajmy, no na prawo państwa to nie tylko 4 lata. Już jest się pastyć nad PiS-em i nad tą radykalną prawicą, ale to, co się wydarzyło przez 8 lat, powoduje, że mamy nad czym pracować i bardzo kibicuję temu rządowi. Liczę na to, że również właśnie ta partia przyczyni się do tego, że da pewnego rodzaju nowe tchnienie i być może zbierze ten elektorat, który wzmocni ten projekt szeroko pojętej Koalicji Obywatelskiej.
0: Bardzo dziękuję panie Robercie, za tę analizę. Pan Robert z Poznania był z nami. 5:32, łączymy się z panią Reginą z Sosnowca. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
18: Moje stanowisko wobec idei powstania nowej partii jest raczej krytyczne. Po pierwsze, dlatego, że osoby, które ją zakładają, już mają doświadczenie w zakładaniu coraz nowych partii i niewiele z tego wychodzi. Mhm. Wychodzi to, że potem następują rozłąki i różne animozje, powiedziawszy to delikatnie. To jest jedno. A drugie, wydaje mi się, że naiwnością jest uważanie, że akurat ten program, który zaprezentują ci doświadczeni w zakładaniu coraz to nowych partii, bo nazwiska o tym mówią, jest naiwnością uważanie, że ten program akurat spełni oczekiwania tych ludzi, którzy nie są zdecydowani, bo po prostu uważają, że ten program jest idealny i trafi w oczekiwania ludzi. Wątpię w to bardzo, czy akurat oni zaspokoją te oczekiwania.
0: Bardzo dziękuję, pani Regino. Spokojnego dnia życzymy. Pani Regina z Sosnowca była z nami. 5:34. Łączymy się z panem Andrzejem z Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
19: Witam, tu stały słuchacz. Oczywiście tak, pan Marek i Włodek, zawsze w punkt nasza grupa, która podobnie myśli, może czasami nie do końca we wszystkich punktach, ale generalnie to sama linia. No my mieliśmy tu emocjonalny weekend, panie redaktorze, na Ziemi Lubuskiej, ponieważ tu mamy uchodźców, naszych potomków z Wołynia. Krwawa niedziela, rzeź ukraińskiej armii. No ale to minęło, trudno. Niestety takie rocznice też się zdarzają w naszej historii. Ale wracając do naszego głównego tematu, no to zabawne, oczywiście bardzo by chcieli tam te klocki, te Petru i tam wszyscy inni, chcieliby być liderami partii i to jest z punktu widzenia elektoratu, no tak, ile 0,5%, 1,4% elektoratu, to są ludzie totalnie, no teraz pani Kloska i pan Petru to są ludzie konkretnie teraz władzy, która niestety nie dowiozła tych 100 punktów. Ja się obawiam, że za rok i z małym kawałkiem nastąpi totalne wywrócenie sceny politycznej. Konfederaci dostaną dobre głosy, do tego PiS i jeszcze inni. No ale może za 5 lat, wie pan, ja żywię nadzieję, myślę długodystansowo, że za 5 lat może nastąpi troszeczkę oczyźwienie po tym od wychyle w prawo. No bo lewica nie istnieje, to lewica z Czarzastym, to kawiorowa lewica, to w ogóle nie jest temat. Zandberg uśmiecha się do PiSu. Liczę, że może się znajdzie, wie pan. Bądźmy nadzieja umiera ostatnia. Bądźmy optymistami i może się znajdzie ktoś taki, kto jeszcze przez rok pociągnie. Nie będzie prawicowy, nie będzie ultrabrunatny, nie będzie udawać lewicę, nie będzie obiecywać, a później nie dowodzić. Tylko ktoś taki fajny. Żyjmy nadzieją.
0: Bardzo dziękuję. Dnia dla wszystkich. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju.

0: politycznie, to jeszcze jakoś miałem nadzieję, że ci ludzie się pozbierają, ale te kłótnie, które między dwoma frakcjami wypłynęły przez chyba się ciągła ta telenowela parę miesięcy, spowodowała ogromną niechęć. Niechęć z mojej strony bynajmniej i podejrzewam, że u wyborców nie zachlebią sobie zbyt pochlebnych opinii. Ja powiem szczerze, że przy tej właśnie mocnej polaryzacji, jak na początku wspomniał pan Marek, naprawdę na starcie mają bardzo trudno takie malutkie partyjki. Mamy tu przykład suwerennej Polski, która no niestety, kiedy jej się zaczęło palić pod nogami, musiała być wchłonięta przez PiS. I ja bym tutaj radził właśnie politykom naprawdę z pierwszych stron gazet, bo są też tak, którzy są mocno medialni w tej nowej partii, powinni jak najszybciej chyba dołączyć do pana Tuska, bo niestety, proszę państwa, musimy trzymać kciuki za taką partię jak Lewica i mam nadzieję, że będzie koło 10-11%, bo jeżeli pan Kosiniak-Kamysz, oczywiście partia była już pana Hołowni, nie wejdzie do Sejmu, to proszę państwa, na scenę polityczną wejdą tacy bohaterowie, jak przez ostatnie dni pan Kaczyński, który mówi, że ludzie nie mają praw, pan Macierewicz, który po prostu bezczelnie ubliża mundurowym, albo pan Obajtek, który wchodzi do spółki Skarbu Państwa jak do siebie do domu. Proszę państwa, naprawdę, ja bym sobie w 27 roku szybciutko tylko wziął 8 lat PiSu i 4 lata, proszę państwa, koalicji i porównał, co się działo w naszym kraju. Trzymam kciuki za koalicję, chociaż naprawdę 27 rok to będzie tak ogromna polaryzacja nie tylko u góry, ale również pośród mieszkańców naszego kraju pięknego. Pozdrawiam.
1: Oby pośród mieszkańców była jak najmniejsza. Bardzo dziękuję. Pan Łukasz z Będzina był z nami. 5:38, czas na drugą muzyczną kartkę z kalendarza. Ponownie to jest koncert Live Aid. Rozmawialiśmy o tym, co działo się po godzinie 14 na scenie na Wembley. A co się działo po godzinie 19:23? Wszedł na scenę David Bowie i zaśpiewał m.in. tak.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 4 na niebie dziś w ciągu dnia, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Tam też większa szansa na deszcz, a na krańcach północno-wschodnich także na burze. Im dalej na zachód, tym więcej przejaśnień i cieplej. Do 27-28 stopni w Lubuskiem, 25 stopni w zachodniopomorskim, 26 będzie na Mazowszu, 24-22 stopnie w Lubelskiem i Podkarpackim.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 5.42 to jest pierwszy program w Radiu Tok FM. Filip Kakusz w mikrofonie oraz państwo, dlatego że rozmawiamy z państwem na temat partii Unia Centrum, która wczoraj została powołana. Czy została powołana dokładnie, na jakim jest etapie tworzenia tej partii? To oczywiście też pytanie do Barbary Oliwieckiej, posłanki i członkini Prezydium Klubu Parlamentarnego Centrum, która będzie z nami po godzinie 6.40. No ale ponownie powstaje nowa siła, która ma wejść w skład koalicji rządzącej. Czy ona taka nowa, to jest inna kwestia, niemniej jednak nazwa jest nowa. Zmienia się nieco krajobraz w polityce i o ten krajobraz pytamy państwa. Pytamy też państwa, czy mają państwo na kogo głosować w wyborach 2027 roku, bo może się okazać, że akurat ta partia jest tą partią, która wzbudza państwa entuzjazm i to są właśnie kandydaci, na których będą chcieli państwo oddać głos w przyszłym roku. Jest z nami pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry, panie Zdzisławie.
2: Dzień dobry. Jak słyszę o powstaniu tej nowej partii, przypominają mi się słowa piosenki niedawno zmarłej Bonnie Tyler, która śpiewała o tym, że stoi w zimnym deszczu i czuję się jak klaun. No bo tak wygląda właśnie ta nowa partia. No klauny i tylko klauny. Najbardziej niekompetentna ministra tak zwana tego rządu przebiła chyba swoje kolejne koleżanki. Nie postaram się mówić, że nie najgłupsza, no nie, najbardziej niekompetentna, tak to zostawmy, pani minister. Nie zdająca się na tym, czym kieruje, nie mająca kompletnie żadnej wiedzy na temat kształtowania środowiska, ale łącząca się znakomicie w tym temacie. Do tego pan Petru...
1: Nie wiadomo, czy pan Petru dołączy. Nie jest to wciąż powiedziane. Być może będzie zakładał własną partię.
2: Aha, no to czekam jeszcze, Być może przebija panią Henning-Kloskę. No i nazwa Partia Centrum. Bo chodzi o to, żeby okupić tych wyborców, którzy odchodzą od Platformy, a nie chcą jeszcze iść do PiS-u, bo PiS jest dla nich zbyt radykalny obecnie, no to może sobie pomyślą, o, reaktywowało się porozumienie Centrum, ten dawny taki liberalny PiS Kaczyńskiego, no to pójdziemy do nich. Nie pan nie dopatrzyli na to, kto tam w tej partii jest, no bo są to faktycznie same klauny. No, klauny i koniunkturaliści, jak pan Komosko, który zawsze pójdzie tam, gdzie kasa, misiu, kasa. Więc znakomicie, no, niech taka partia powstanie, niech będzie takich partii jeszcze więcej i więcej, bo wcale nie pomogą Platformie, Koalicji Obywatelskiej w zdobyciu głosów, a raczej rozwodnią to wszystko i oby tak było. Przykre tylko, że będą ludzie, którzy się na to nabiorą, a na pewno na to będą, no.
1: Bardzo dziękuję panie Zdzisławie. Pan Zdzisław z Warszawy był z nami, a teraz łączymy się z panem Darkiem ze Szczecina. Dzień dobry, panie Darku.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Tu na wstępie taka prośba do organizatorów, żeby za kilka miesięcy przypomnieli, jak działa system wyborczy Donta, tak? Jak nie wchodzą małe partie, na kogo te głosy są.
1: O tym będziemy mówić wielokrotnie w ciągu ostatnich, najbliższych miesięcy. To wiele razy.
3: I właśnie, i tu pamiętajmy, że na Polskę 2050, ówczesna, która była i tworzy do tej pory koalicję, tak, głosowało dużo ludzi, żeby koalicja powstała, żeby można było depchnąć PiS od władzy. I ta partia miała troszeczkę chyba nad wyraz dużo tych głosów takich taktycznych wyborców, no, żeby właśnie tak... A przy dzisiejszej ta, która powstała, no to pamiętajmy, bodajże Napoleon powiedział, że do prowadzenia wojny potrzeba mieć trzech rzeczy. Pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. To jest raz. A dwa, takie inicjatywy, no to powinny być, jeżeli miałoby się jakąś powieść, to może w współpracy z PSL-em jakoś tak, no, żeby miała koalicja szansę przetrwać. Bo w tej chwili koalicja jest jak bokser, który dostał potężne uderzenie i był liczony, a drugiego nie przetrwa. Bo chodzi mi tutaj o sprawę zdrowia, tak? Tutaj lekarz Dawid Kacprzyk i później co się zaczęło, bo toczyło. Także jeżeli jeszcze raz coś podobnego będzie, tego rodzaju afera, no to absolutnie już nie ma szans. Tak w tej chwili jeszcze jest tak, że możemy się, jak w szachach, możemy się zastanawiać nad poddaniem partii, bo to jest coraz mniej możliwości odpowiednich ruchów. A partii Unia Centrum, no to wróżę, jeżeli jakiś sukces, no to tylko na przykład z PLS, z PSL-em czy z innym ugrupowaniem i żeby dostało 3% głosu, bo wtedy bodajże są jakieś fundusze późne działanie. Ale to ta partia no przejdzie, podejrzewam, że do Koalicji Obywatelskiej i rozpłynie się w niej. No, tak najprawdopodobniej będzie. No i właśnie, o tempora, o mores. Aha, kończąc uważam, że...
1: Kończąc już, tak, oddajmy głos jeszcze innym słuchaczom.
3: Uważam, że Kamorze nad Morze w sierpniu, bo będzie festiwal, markowy festiwal poświęcony twórczości Marka Grechuty w amfiteatrze imienia Marka Grechuty w Świnoujściu. I to by było na tyle.
1: Bardzo dziękuję, panie Darku, bardzo ekumeniczna wypowiedź, bo trochę o kulturze, o morzu i o polityce. Jest z nami pan Andrzej z Łodzi. Dzień dobry, panie Andrzeju.
4: Dzień dobry. No tak, jeśli na początek, jeśli chodzi o panią Kloskę, ministerkę klimatu, to lepiej, żeby się zajęła katastrofą ekologiczną na Dolnym Śląsku w rzece Bóbr, bo chyba jest współodpowiedzialna za to tam tysiące martwych ryb, no tysiące kilogramów martwych ryb pływają. No ale u nas nikt nie jest za nic odpowiedzialny, ani minister zdrowia, ani ministrowie. No i rozmawiamy o partii kanapowej, prawda, która ma poparcie 1%. I uważam, że zbyt duże jest jakby zainteresowanie mediów wokół partii typu właśnie Centrum czy Polska 2,50. No i mam też pewną taką uwagę tutaj do Radia Tok FM, że znacznie częściej zaprasza takie partie kanapowe do programów, a nie zaprasza praktycznie Konfederacji, pomijając program sobotni, gdzie musicie wszystkich zaprosić, no to w tygodniu praktycznie nie zapraszacie Konfederacji, która ma 13% poparcia. To tyle, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pan Andrzej z Łodzi był z nami. Kuba Żebrowski, nasz wydawca, a także wydawca Poranka, twierdzi, że zapraszamy. Nie jestem w stanie przedstawić statystyk, ale na pewno posłów Konfederacji na naszej antenie również słyszałem w tygodniu. Jest z nami pan Karol z Katowic. Dzień dobry, panie Karolu. Panie Karolu, pan będzie puentował naszą dzisiejszą rozmowę.
5: Więc cieszę się. Dzień dobry przede wszystkim. Ja mam nadzieję, że jeżeli ta partia powstała w niedzielę, to będzie to taka niedzielna partia, bo to jest nowa partia, starzy gracze. Bardzo bym chciał, żeby pani Kloska może zajęła się, jak da radę, sprawami klimatu, rozliczeniami tych wszystkich zaległych płatności, a nie angażowała się w politykę. A jeszcze na dodatek, tak jak słyszę, że tam jest pan Kobosko, on przecież był tubą prawie że propagandową 2050, czyli człowiek, który będzie należał wszędzie. Ja przypomniałem sobie wyścig pokoju i zawsze przed metą drużyny się rozprowadzały. No i nie dziwię się, są to ludzie, którzy na stałe zagości chcą w polityce. Muszą być nowe partie, żeby były zapewnione miejsca pierwsze na listach wyborczych. I tak sobie to wszystko kojarzę. Nie wiem, czy słusznie, może nie, może tak.
1: Przekonamy się, czas pokaże. Bardzo dziękuję. Pan Karol z Katowic był z nami. Dziękujemy państwu za wszystkie państwa głosy. W mikrofonie oczywiście też zapraszamy państwa po godzinie 20 do rozmowy z Pawłem Sulikiem. O czym dzisiaj będzie, jeszcze nie wiemy. Na ten temat jeszcze państwo usłyszą. 5:51, czas więc na przegląd prasy. Za nami, jak zwrócił uwagę jeden z państwa, bardzo pan Andrzej zwrócił uwagę, bardzo trudny weekend, jeśli chodzi między innymi o rocznice historyczne. Była i rocznica pogromów Jedwabnem w piątek i rzezi wołyńskiej w sobotę. Wobec tego w przeglądzie prasy, w którym bardzo dużo jest i rozmów, i analiz, i podsumowań tego, co działo się w ciągu ostatnich kilku dni, jeśli chodzi o polską pamięć historyczną. Sporo to pomyślałem, że odrobinkę się odbije i zrobimy sobie troszeczkę lżejszy przegląd prasy, aczkolwiek lżejszy do momentu, pewnego, dlatego że i tak od ciężkich tematów nie uciekniemy. Niemniej jednak zacznijmy od wakacji. Od strony 9 Gazety Wyborczej: kurorty w Europie dyscyplinują turystów. To jest tekst Roberta Stefanickiego. Ani żar z nieba, ani pilna konieczność zrobienia selfie na Insta nie usprawiedliwi łamania lokalnych przepisów, jakimi coraz więcej turystycznych miejscowości broni się przed najazdem źle wychowanych urlopowiczów. Jacy to są źle wychowani urlopowicze? No to tu są przykłady, na przykład tych, przykłady tych zasad, których łamać w poszczególnych państwach nie można pod groźbą wysokiej kary. Hiszpania mówi nie muzyce z głośników, pisze dalej Robert Stefanicki. W Hiszpanii w nadmorskich kurortach zastawienie na plaży ręcznika lub parasola, aby zająć sobie miejsce, grozi mandatem do 750 euro. Jak nie ma komu wystawić mandatu, służby miejskie rekwirują porzucone przedmioty. Idziemy dalej. W Grecji na słynnej plaży Lalaria na wyspie Skiatos za zabieranie charakterystycznych białych kamieni grozi mandatem w wysokości 1000 euro. Służby celne na lotnisku skrupulatnie przeszukują bagaże podróżnych. Aby zapobiec niszczeniu starożytnych kamieni, w Grecji obowiązuje całkowity zakaz zwiedzania głównych stanowisk archeologicznych w butach na wysokim obcasie. Idziemy dalej. W chorwackim Dubrowniku wprowadzono także zakazy ciągnięcia za sobą walizek na kółkach po kamiennych brukach oraz spania w miejscach publicznych. W tym mieście i w Splicie za spacerowanie po zabytkowym centrum bez koszulki lub w bikini grozi mandat w wysokości 150 euro. Robert Stefanicki pisze o kilku innych obostrzeniach w całej Europie, ale te wydały mi się szczególnie interesujące. W Gazecie Wyborczej także dzisiaj duży format, ale przebiegamy na koniec tejże gazety, na stronę 22. No i tam przechodzimy do kącika mundialowego, dlatego że czas już na podsumowania mundialu, choć najważniejsze emocje przed kibicami i przed samymi piłkarzami, to większość meczów już przecież została rozegranych. No i tak, Dariusz Wołowski pisze: tak, po rozegraniu 100 meczów mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku w rywalizacji pozostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Cztery zespoły, dla których porażką będzie wszystko poza zdobyciem tytułu mistrza świata. Bardzo długi, bardzo obszerny tekst Dariusza Wołowskiego na temat m.in. Kyliana Mbappé, na temat tego, co działo się na boiskach w tych trzech państwach amerykańskich, które goszczą mundial, a także o największych kontrowersjach związanych z mundialem. O tym pisze Dariusz Wołowski na stronie 22 i 23 Gazety Wyborczej, ale skoro jesteśmy przy turnieju piłki nożnej, no to jeszcze zahaczymy sobie o Polskę, dlatego że dzisiaj poniedziałek, więc wychodzi Polska między innymi. I Adam Godlewski na stronie 18 pisze: to jest najlepszy i zarazem najgorszy turniej w historii. Co pozostanie w pamięci po tegorocznym mundialu? Z jednej strony rekordowa liczba bramek i gigantyczne pobrzegi wypełnione stadiony, ale z drugiej decyzje arbitrów, które istotnie wpłynęły na niesprawiedliwe rozstrzygnięcia. Już przed półfinałami turnieju wiadomo, że organizatorzy odnieśli wielki sukces, także komercyjny. Mimo słonych cen za bilety, trybuny udało się wypełnić do ostatniego miejsca i dostarczono kibicom godziwej rozrywki, nawet jeśli jakość z uwagi na 48 uczestniczących zespołów, wielkie odległości, a co za tym idzie konieczność przemierzania różnych stref czasowych oraz klimatycznych przez zespoły, pozostawiała sporo do życzenia, to zgadzały się emocje i na średnią bramek też nikt nie miał prawa narzekać. I dalej, skoro jednak jest tak dobrze, to dlaczego zarazem jest tak źle? I to nie tylko jeśli chodzi o sędziowanie, które pozostawia najwięcej do życzenia. Takie pytanie stawia Adam Godlewski. Nie da się ukryć, że na wkraczającym w decydującą fazę turnieju byli równi i równiejsi. Takie traktowanie, jakie dotknęło piłkarzy z Iranu, nie powinno mieć miejsca na globalnej imprezie sportowej. Do tego jeszcze Adam Godlewski pisze o zmianach w przepisach gry i większym postawieniu na elektronikę, co też spowodowało pewne kontrowersje, na przykład jeśli chodzi o mecz Norwegii z Anglią i styczność futbolówki z ciałem jednego z piłkarzy, czy raczej z włosami jednego z piłkarzy. Rzeczpospolita, strona 8. Już przechodzimy do polityki. Marine Le Pen idzie po władzę, bo przechodzimy do polityki francuskiej. Za 10 miesięcy faktyczna szefowa Zjednoczenia Narodowego zostanie pierwszą kobietą, która zdobywa Pałac Elizejski. Taki jest obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz dla Francji. Jasnuje go Jędrzej Bielecki. Frustracja jest we Francji tak duża, że wyrok za defraudację środków publicznych, ten, który zapadł w zeszłym tygodniu wobec Marine Le Pen, nie robi większego wrażenia na wyborcach. Sondaż dla Le Figaro nie tylko pokazał, że liderka nacjonalistycznych populistów błyskawicznie odrobiła stracone ostatnio punkty i może liczyć aż na 36% poparcia już w pierwszej turze, ale dość swobodnie tygodnie wygrywa z byłym premierem Emmanuela Macrona, Edwardem Filipem, na razie najskuteczniejszym jej rywalem. Dużo jest o francuskiej polityce w tekście Jędrzeja Bieleckiego, ale jest też zdanie, które jest jednym ze śród tytułów, które brzmi bardzo proroczo. Nie ma dziś zbawcy, który uratuje kraj przed skrajną prawicą. To jeśli chodzi o Gazetę, o Rzeczpospolitą, a jeśli chodzi o dziennik Gazetę Prawną, strona pierwsza, a także w głębi więcej na ten temat. Deportacje do Kabulu mimo zakazu ETPC, pisze Michał Literowicz. Polska wznowiła deportację do Afganistanu mimo zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ostatnia operacja ujawniła chaos. Odesłani krążyli między lotniskami bez gwarancji ochrony. Jak ustalił DGP, szczegóły deportacji Afgańczyków są ustalane ad hoc. Oka Straż Graniczna działa w oparciu o minimalne kontakty na miejscu. Straż utrzymuje kontakty na poziomie technicznym z przedstawicielami władz de facto Afganistanu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia skutecznej realizacji powrotu obywateli tego kraju, wobec których wydane zostały decyzje o zobowiązaniu do powrotu. Tak zapewnia dziennikarzy resort spraw wewnętrznych. No niemniej jednak ta sytuacja jest bardzo skomplikowana i bulwersująca, biorąc pod uwagę, że tu się znowu odwołam do tekstu Michała Literowicza. Od obalenia w 2021 roku uznanych władz w Kabulu przez talibów i utworzenia Islamskiego Emiratu Afganistanu, deportacje do tego kraju ustały na kilka lat. Państwa Europy Zachodniej, w tym Niemcy, zaczęły je wznawiać w 2024 roku. Rok później także Polska skreśliła Afganistan z listy krajów, do których nie wykonuje się deportacji. Dużo na ten temat wydaje się pozornie nieistotny, bo kogo obchodzi Afganistan, ale w rzeczywistości bardzo ważny, jeśli chodzi o prawa człowieka i prawo międzynarodowe, chociażby w dzienniku Gazecie Prawnej. 5.58, za dwie minuty informacji Tamara Pawlik-Lipska, a potem będziemy rozmawiać z Aleksandrą Wiktor z Fundacji Greenpeace Polska o tym, że 280 koni zostało w tym sezonie dopuszczonych do pracy na trasie do Morskiego Oka. Przeciwko tej pracy protestują środowiska, które chronią prawa zwierząt. Niemniej jednak weterynarze i Tatrzański Park Narodowy zapewniają, że wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o dobrostan koni, które ciągną fasiągi. Po godzinie 6.20 będzie z nami Mykola Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, a to dlatego, że w ukraińskim parlamencie i w rządzie, bardziej w rządzie, duże przetasowania. Premier Ukrainy została zdymisjonowana. No to jest pytanie, co dalej? Dlaczego ta dymisja? Na czym będą polegały i jak głęboko będą sięgać zmiany w rządzie? A po godzinie 6.40 wspomniana Barbara Oliwiecka, posłanka i członkini prezydium klubu parlamentarnego Centrum. Będziemy rozmawiać właśnie o partii Unia Centrum. Co ta partia chce zaoferować swoim wyborcom. No i jak odpowie chociażby na zarzuty, które państwo stawiali, że może liczyć chwilowo na wynik grubo poniżej błędu statystycznego i co dalej z tą inicjatywą, dokąd będzie prowadzić i czy ta partia nie rozmyje się przypadkiem w jakiejś innej partii koalicji większościowej. A tymczasem 5.59, za kilkanaście sekund informacje.
6: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
7: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
8: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Rozpoczyna się kolejny etap ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. O tym na początek. Dzisiaj spotkanie w sprawie unijnych sankcji na Rosję. Europa musi się spieszyć z przyjęciem kolejnego pakietu. Jannik Sinner obronił tytuł na Wimbledonie. Włoski tenisista wyjeżdża z Londynu jako zwycięzca. Minęła 6. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. W dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu ruszają kolejne ekshumacje polskich ofiar. To tam 30 sierpnia 1943 roku oddziały UON UPA zamordowały ponad 600 Polaków. Ekshumacje prowadzą wspólnie ukraińscy i polscy specjaliści. To kolejny krok w procesie, który senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar ocenia w TOK FM jako przełom w relacjach polsko-ukraińskich.
10: Wydaje mi się, że my nie dostrzegamy jednak tego dużego sukcesu polskiej dyplomacji, polskich historyków, przełamano pewien impas.
9: Dzisiaj także rodziny ofiar spóźnik, które udało się zidentyfikować, otrzymają oficjalne noty identyfikacyjne. Politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiS-u w sprawie blokowania drogi Ukrainie do Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Kijów w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej nie powinien nawet rozpoczynać rozmów z Brukselą i dlatego chce w drodze uchwały Sejmu zobowiązać się polski rząd, by do tego nie dopuścił. Poseł PiS-u Jarosław Sellin przekonuje, że nikt nie wchodzi do Unii Europejskiej bezwarunkowo, a Ukraina, jeśli chce o tym myśleć, musi zrobić krok w tył.
11: Z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami, żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
9: Odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje, mówi europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
12: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiSu, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
13: Żeby podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nikt nie chce przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
9: Dodaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która uważa, że obok trudnych kwestii historycznych powinniśmy pamiętać o teraźniejszości i dbaniu o bezpieczeństwo Polski, którego elementem jest wspieranie walczącej z Rosją Ukrainy. Ambasadorom państw członkowskich Unii Europejskiej nie udało się porozumieć się w sprawie 21 pakietu sankcji na Rosję, poinformowały unijne źródła dyplomatyczne. Sprawa trafi teraz na szczebel ministrów spraw zagranicznych na dzisiejsze obrady w Brukseli. 21 pakiet sankcyjny przewiduje między innymi objęcie zakazem wjazdu do Unii osób walczących w wojnie w Ukrainie. Pakiet przewiduje również nałożenie sankcji na rosyjskiego patriarchę Cyryla, a także zamrożenie limitu ceny za baryłkę rosyjskiej ropy. Jeśli nie uda się porozumieć się w tej sprawie do środy, pułap wzrośnie, na czym skorzysta Rosja. Premier Węgier Peter Modzior chce, żeby węgierski prezydent był wybierany w wyborach powszechnych, a nie jak obecnie przez parlament. Mówił o tym, odpowiadając na pytania internautów. Dzisiaj, według zapowiedzi Modziora, węgierski parlament ma przyjąć 17. poprawkę do konstytucji, której najważniejszym założeniem jest umożliwienie usunięcia wybranej przez poprzednie władze głowy państwa Tamasa Sulioka. Według TISY jest on marionetką byłego premiera Viktora Orbana. Nowy syryjski parlament zebrał się po raz pierwszy 19 miesięcy po tym, jak rebelianci pod wodzą prezydenta Ahmeda al-Szary obalili Baszara el-Assada. Stanowi to kamień milowy w transformacji politycznej kraju, pomimo ograniczonych uprawnień izby. W przemówieniu wygłoszonym w parlamencie w Damaszku al-Szara wezwał deputowanych do uczynienia z parlamentu wzoru odpowiedzialności i kompetencji i określił go jako platformę prawdy i sprawiedliwości.
14: Dzisiejsza Syria pisze nowy rozdział w swojej historii, który odzwierciedla jej cywilizację, wartości i dziedzictwo. Możemy wspólnie stworzyć nowy rozdział w budowaniu nowoczesnej Syrii.
9: Parlament jest postrzegany jako test realizacji obietnic al-Szary, budowy inkluzywnego porządku w Syrii, która przez dziesięciolecia była rządzona jako państwo policyjne przez rodzinę Asadów. Nowoczesne zaplecze dla przemysłu obronnego powstaje w Gdyni. Centrum Elektroniki Militarnej przez najbliższy miesiąc będzie wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt, który umożliwi produkcję zaawansowanych systemów wykorzystywanych w polskiej zbrojeniówce. Paweł Radzewicz.
15: Centrum Elektroniki Militarnej umożliwi projektowanie, produkcję i serwis systemów w jednym miejscu, mówi prezes Centrum Techniki Morskiej Marcin Wiśniewski.
16: To jest miejsce, gdzie technologie kosmiczne, militarne i medyczne mogą być produkowane. Mamy taką ambicję, żeby produkować produkty dual use, czyli dla ochrony infrastruktury krytycznej i dla ochrony wojska. Mamy dość unikatową linię produkcyjną,
15: która będzie wsparciem dla całego sektora obronnego, dodaje dyrektor zarządzania projektami Anna Józefczyk.
17: We wszystkim, co w tej chwili istnieje, wszelkie wozy, wszelkie urządzenia przeznaczone dla sił zbrojnych zawierają sobie elektronikę. A elektronika to właśnie to, co będziemy produkować tutaj.
15: Wyposażanie centrum zajmie kilka tygodni. Gotowość produkcyjna ma zostać osiągnięta jesienią. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: Lider rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. W finale pokonał rozstawionego z numerem drugim Niemca Aleksandra Zvereta 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To jego piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. W sobotnim finale gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskowa, która pokonała w trzech setach Karolinę Muchową. Początkowo nadal sporo chmur, ale z czasem będzie dzisiaj coraz pogodniej. Na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem przez 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6:06, pierwszy program w Radiu Tok FM, przy mikrofonie Filip Kakusz. Jeszcze raz dzień dobry Państwu, jest z nami Aleksandra Wiktor, Fundacja Greenpeace Polska. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
1: 280 koni zostało dopuszczonych do trasy do Morskiego Oka w Tatrach. To są te konie, które mogą pracować wioząc wozy z turystami z Palenicy Białczańskiej do schroniska przy Morskim Oku. Dwa konie nie otrzymały zgody z powodu kulawizn, a o dopuszczeniu jednego zadecydują dodatkowe badania kardiologiczne. Obrońcy praw zwierząt sprzeciwiają się temu, by konie ciągnęły fasiągi z turystami, jednak weterynarze przedstawiają dokładny raport, który pokazuje, że zwierzęta traktowane są dobrze, ich parametry życiowe świadczą o tym, że są w dobrym stanie, nie są przeciążone. No to jak to jest?
18: Więc tak, zacznijmy może od tego, że to jest chyba takie ostatnie miejsce, w którym konie nadal tak ciężko pracują, w szczególności jeżeli chodzi o obszary chronione i parki narodowe. Konie na Morskim Oku to jest pewnego rodzaju tradycja, która była pielęgnowana przez wiakrów przez lata. I tutaj absolutnie można zrozumieć, że argumenty, które właśnie dotyczą tradycji. Natomiast idziemy z duchem czasu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiadało, że będą wprowadzane zmiany, zostało podpisane porozumienie w 2024 roku i stopniowo na większości trasy konie miały być zastępowane przez elektryczne busy. No z tego co wiemy, niestety nie idzie w to w odpowiednim tempie jest wciąż za mało tych busów, no i konie nadal będą pracować. I ja doskonale rozumiem apele organizacji prozwierzęcych, ponieważ rzeczywiście musimy się zastanowić, czy w 2026 roku nadal powinniśmy wykorzystywać zwierzęta do jednak bardzo ciężkiej pracy.
1: To jest trochę bardziej rozmowa, wydaje mi się, o tradycji niż o dobrostanie. Znaczy w dużej mierze to jest taki odcień tej rozmowy, że dużo jest wątpliwości ze strony organizacji prozwierzęcych. Ja je też dobrze rozumiem, ale w obliczu tak silnego, uważnego badania tychże koni mam wrażenie, że czasem te wątpliwości też są na wyrost.
18: Znaczy, jesteśmy też na początku sezonu letniego dopiero, więc to oczywiście bardzo dobrze, że te zwierzęta są w dobrej kondycji. Natomiast pytanie, w jakiej kondycji będą na koniec tego sezonu. To, co rzeczywiście jest problematyczne, to o czym właśnie organizacje prozwierzęce alarmują od lat, że niestety, ale te zwierzęta po pracy nie mają często zapewnionej godnej emerytury. Wiele z nich trafia po pracy na rzeź. Często były przypadki dokumentowane, gdzie konie na przykład pracowały raptem dwa sezony lub niewiele więcej i potem po prostu ze względu na wyeksploatowanie nie były w stanie dalej pracować. Więc przede wszystkim dobrze, że są badania, że tutaj trochę się pozytywnie sytuacja zmienia dla zwierząt, natomiast czy tradycja naprawdę musi nadal wykorzystywać zwierzęta do jednak bardzo ciężkiej pracy? To jest droga pod górę, a przyrodę, tą naszą najpiękniejszą przyrodę, właśnie Tatrzański Park Narodowy, Morskie Oko, mnóstwo turystów wybiera piesze wycieczki i w całej reszcie tras nie mamy jednak takich podwózek konnych, tylko jednak ludzie mają właśnie na własnych nogach podziwiać to piękno przyrody. Także dajemy radę w wielu innych miejscach, także dlaczego akurat na Morskie Oko ciągle muszą być wykorzystywane zwierzęta?
1: A zatrzymałem się przy tym, co powiedziała pani na temat koni, które po dwóch latach były już tak wyeksploatowane, że nie mogły pracować podczas ciągnięcia fasiągów. Skąd się wzięło aż tak duże przepracowanie tych koni? To znaczy rozumiem, że kiedyś po prostu sytuacja tych zwierząt była gorsza niż teraz.
18: Znaczy tak, kiedyś była stanowczo gorsza. Tutaj było wiele dowodów pokazujących na to, że te wozy, same te fasągi, one są bardzo ciężkimi wozami. I często były po prostu przeładowane ludźmi i te zwierzęta pracowały za ciężko, to znaczy musiały nie dość, że pod górę wiele kilometrów, nie jeden raz w przeciągu dnia, ale tam i z powrotem, po prostu wozić przeciążone wozy. I nawet najzdrowszy koń, pociągowy, który ma mnóstwo siły w sobie, no jednak przechodzi pewną granicę tego wysiłku, w szczególności jeżeli ten wysiłek jest regularny. Było wiele przypadków kontuzji, wiele przypadków zwierząt, które się przewracały, nie były w stanie dalej iść, miały różnego rodzaju kontuzje. Dobrze, że coś się zmienia na lepsze, natomiast naprawdę możemy podziwiać piękno naszych gór, piękno naszej przyrody na własnych nogach, bez konieczności przeciążania zwierząt.
1: Jest jeszcze silne zapewne lobby fiakrów, którzy bardzo by chcieli, żeby ta tradycja i to eksploatowanie koni zostało utrzymane.
18: Tak, to jest prawda. Fiakrzy, no tutaj to jest bardzo zżyta i rzeczywiście grupa, której bardzo zależy na to, żeby utrzymać tą tradycję. No oczywiście poza tym, że to jest dla nich po prostu źródło dochodu i utrzymania się, no to rzeczywiście widzimy, że ci ludzie po prostu chcą dalej kontynuować to, co robili przez lata, to, co często robili co robiły ich rodziny. I to jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast idziemy z duchem czasu, możemy zastępować te zwierzęta. Tradycja może być utrzymywana, ale naprawdę powinniśmy stopniowo ułatwiać tym zwierzętom życie. One powinny mieć zapewnione godne emerytury. I w przyszłości jednak, im bliższej zapewne, tym lepiej, ale pomyśleć, może nie pomyśleć, ale po prostu działać w tym kierunku, aby tradycje zachowywać, ale bez eksploatacji zwierząt.
1: Powiedziała pani na początku naszej rozmowy, że jesteśmy u wrót sezonu turystycznego tak naprawdę. Wobec tego ten monitoring teraz może nie odzwierciedlać tego i w jakim stanie będą konie pod koniec tego sezonu. Czy taki monitoring dobrostanu jest też przeprowadzony pod koniec sezonu, czy to jest tylko jedna doroczna akcja u jego wrót?
18: Nie, taki raport weterynaryjny ma również zostać przygotowany pod koniec sezonu. No i wtedy tak naprawdę dopiero zobaczymy, czy działania są odpowiednie. Tak, ile koni nadal będzie w dobrej kondycji, ile z nich będzie w stanie kontynuować pracę na przykład w kolejnych sezonach. I no właśnie, co się potem stanie z tymi zwierzętami, które jednak nie będą w stanie dalej pracować?
1: Ja tylko dodam, ponieważ nie mamy też przy naszej rozmowie przedstawiciela czy to fiaktów czy Tatrzańskiego Parku Narodowego, że dane parku wskazują, że na trasie do Morskiego Oka nie odnotowano przypadków padnięcia konia z powodu przeciążenia. Incydentalnie upadki zwierząt kończyły się ich powrotem do pracy. Mam jeszcze pytanie związane z tą tradycją, bo to powiedziała pani, że to jest jedno z ostatnich miejsc, w których rzeczywiście, jeśli nie ostatnie, gdzie rzeczywiście konie, które ciągną ciężkie powozy, są tak istotnym elementem krajobrazu i pewnego folkloru. Pamięta pani o jakichś sytuacjach, w których rzeczywiście konie były wycofywane z rozmaitych tras właśnie z powodu dobrostanu?
18: Znaczy, mamy przypadki, gdzie na przykład inaczej, ja sobie nie jestem w stanie teraz wyobrazić, że gdzieś właśnie na tego typu trasach mamy wciąż wozy konne. Często właśnie wozy konne pojawiały się na przykład w miastach, w centrach miast jako właśnie atrakcja turystyczna. No i tutaj organizacje prozwierzęce również alarmują, że dochodzi do wypadków. Na przykład w Krakowie mieliśmy takie wypadki. No ale też musimy przypomnieć to, co od lat badają organizacje prozwierzęce, jeżeli chodzi o konie na Morskim Oku. Jeżeli chodzi o te zwierzęta, no to w latach 2012-2022, jak właśnie podaje chociażby Fundacja Viva, to zostało wycofanych z tej trasy aż 712 koni. W związku z tym, no jednak widać, że dobrze, że się coś zmienia, ale jednak historycznie, i to nie nawet nie historycznie, tylko po prostu sytuacje sprzed ostatnich lat pokazują nam, że te zwierzęta jednak były za mocno eksploatowane.
1: Bardzo dziękuję, Aleksandra Wiktor. Fundacja Greenpeace Polska była z nami. 6.16, za kilka chwil informacje o 6.20, a po nich będzie z nami Mykola Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy i współprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Kontaktów z Polską. Porozmawiamy o przetasowaniach w ukraińskim rządzie, a także o stosunkach polsko-ukraińskich po rocznicy rzezi wołyńskiej, która przypadła 11 lipca.
19: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
20: Tok 5.
21: Mam takie wrażenie, że coś się tam chyba udało, znaczy udało się oderwać Polaków od narodowego cierpienia historycznego. Na chwilkę.
22: Ale niektórych Polaków, dlatego że jak śledziłem wczoraj też różne działania, no wystąpił między innymi Jarosław Kaczyński, który powiedział, że no, w ramach retorsji oddaje order Jarosława Mądrego.
21: Oddał order Jarosława Mądrego, bo mu nie pasował. No.
22: Tak. Jest to duża sytuacja memiczna, jak ktoś zauważył. Natomiast to jest poważna sprawa z tego względu, że no, ktoś, kto był w Ukrainie przynajmniej raz, a ktoś, kto był tam wiele razy, zauważy, że w Ukrainie jest bardzo wiele ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że powinien pan prezes iść dalej i teraz zażądać w ogóle zmiany tych nazw ulic, no skoro chce być konsekwentny.
19: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 6.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Lekarze doskonale wiedzą, że z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy. Tak w dzisiejszej Rzeczpospolitej twierdzi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W rozmowie broni proponowanej maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę jako uczciwie wyliczonej, deklarując przy tym gotowość do rozmów ze środowiskiem lekarzy. W podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca w Wenezueli zginęło co najmniej 4490 osób, ogłosiły wenezuelskie władze. Prawie 17 tysięcy straciło dach nad głową, a w obozach przejściowych medycy próbują powstrzymać szerzenie się chorób. Co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w karambolu na autostradzie w zachodniej części Meksyku. Rannych zostało kolejnych 10, w tym czworo obywateli Stanów Zjednoczonych. Do karambolu doszło, gdy ciężarówka wjechała w pojazdy stojące na pasie awaryjnym. Brało w nim udział łącznie co najmniej 8 pojazdów, które stanęły w ogniu. A w TOK FM czas teraz na sport.
10: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Jannik Sinner z piątym wielkoszlemowym triumfem. Włoski lider rankingu tenisistów obronił wywalczony przed rokiem tytuł w Wimbledonie. W finale po ciężkim i wyrównanym meczu pokonał triumfatora French Open rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Wygrał z Niemcem 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.
12: Yeah, amazing, amazing achievement.
11: Ponowne zwycięstwo w Wimbledonie jest niesamowite. Cieszę się również, że to był finał na najwyższym poziomie. Nie ma lepszego miejsca do gry w tenisa. Czujesz tremę, kiedy budzisz się w ten niedzielny poranek. A to absolutnie wyjątkowe. Dzień i nigdy nie wiesz, ile razy będziesz mógł wrócić, żeby taki finał rozegrać. Sinner umocnił się na pozycji lidera rankingu, a Zwieriew awansował na drugie miejsce. W sobotnim finale gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskowa, która pokonała w trzech setach Karolinę Muchową. To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego rankingu. Jutro Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 1966 roku. Polskie siatkarki nie awansowały do finału turnieju Ligi Narodów. W ostatnim meczu w Osace biało-czerwone prowadziły już z Japonkami 2-0, ale ostatecznie przegrały 2-3. I to gospodynie turnieju zagrają w Final Eight w Macao. Fazę zasadniczą wygrały Amerykanki, które w ćwierćfinale zmierzą się z Chinkami. Włoszki zagrają z Holenderkami, Brazylijki z Japonkami, a Turczynki z Kanadyjkami. Polki, które trzy ostatnie edycje kończyły na trzecim miejscu, zostały sklasyfikowane na dziewiątej pozycji. Holender Mathieu van der Poel wygrał dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Malemort do Ussel. Etap skrócono o 30 km z uwagi na upał. Van der Poel najszybciej finiszował z czteroosobowej ucieczki, którą do samego końca gonił peleton, ale zabrakło mu 6 sekund. Na czele klasyfikacji bez zmian prowadzi Słowenia Tadej Pogacar. Dziś pierwszy dzień przerwy w wyścigu, który zakończy się za 2 tygodnie w Paryżu. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
10: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
9: Dziś na termometrach na północnym wschodzie nawet 27 stopni. Tam też możliwe są burze. Wszędzie raczej powyżej 22 w ciągu dnia, ale może przelotnie padać.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 6.24, pierwszy program w Tok FM. Filip Kekusz przy mikrofonie. Jest z nami Mykola Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, współprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Kontaktów z Polską. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
7: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wczoraj zapowiedział dymisję premierki Julii Swirydenko. Niedługo potem sama pani premier podała się do dymisji, oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. Prezydent Ukrainy twierdził, że potrzebne są zmiany kadrowe w rządzie i w strukturach organów ścigania. Co to właściwie znaczy?
13: Tak generalnie to nic. To znaczy to, że ambasadorka Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Stefaniszyna chce zrezygnować ze swojego stanowiska i Zieleński zaproponował premierce być ambasadorką w Stanach Zjednoczonych. Zieleński ma większość w Radzie Najwyższej. To znaczy, że rządzie nie premier-minister, nie koalicja, a rządzie prezydent. To jest jego decyzja. My mamy taki żart, że co roku on zaczyna nowy sezon w telewizji wielkiej ukraińskiej, która się nazywa Ukraina. To jest nowy sezon dlatego, żeby jakoś zwiększyć swoje wsparcie polityczne, a generalnie to nic się nie zmieni.
7: Rozumiem, że Julia Swirydenko jest bliską współpracowniczką Wołodymyra Zełenskiego, wobec której w której pokłada on zaufanie z jednej strony, z drugiej strony placówka w Stanach Zjednoczonych jest placówką istotną, biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji jest w tym momencie Ukraina, ale czy tego typu machinacje, przesuwanie stanowisk nie wstrząsają sceną polityczną za bardzo, bo to jakby sprawia wrażenie pewnego chaosu, niestabilności?
13: To jest chaos. Zieleński cały czas, oni robią badania socjologiczne, jak społeczeństwo jest niezadowolone. Oczywiście, że sytuacja nie jest prosta w ciągu wojny i sytuacja w gospodarce też nie jest prosta. Trzeba coś zmienić i pokazać społeczeństwu, wyborcom, że prezydent działa, że próbuje zmienić, że ktoś musi przyjść, ktoś, kto będzie efektywnym do rządu. Nie przez to proponuję teraz tego Koreckiego, który jest przywódcą ukraińskiej największej państwowej kompanii energetycznej, która ma dobre opinie i prezydent ma nadzieję, że u niego będzie sukces w tym żądaniu.
7: A jak istotną rolę odgrywa szef rządu w strukturach władzy w Ukrainie? Też biorąc pod uwagę, że Wołodymyr Zełenski jest bardzo silną jednostką o dużych prerogatywach.
13: Tak jest. W naszej systemie władzy szef rządu jest pośrednikiem między prezydentem i rządem, takim codziennym executive managerem. Oczywiście, że wszyscy decyzje kiedyś robili w ofisie prezydenta. I też mówili, że Julia Swirydenko, ona była na swojej pozycji, była zaproponowana przez Andrija Jermaka. Teraz Jermak odeszł i część dziennikarzów myśli, że to jest powiązane z tym, że Zieleński chce zabrać wszystkie, kto był powiązany z Jermakiem, z rządem. Poprzez to, że Julia Swirydenko, kiedy Jermak zrezygnował, oczywiście, żeby została absolutnie proprezydencka i robiła wszystko, co było trzeba dla prezydenta.
7: Wspomniał pan o Serhiju Koreckim, który mógłby zostać następcą Wołodymyra Zełenskiego wśród deputowanych.
13: Nie, Jurij Swirydenko. Wołodymyr Zieleński dalej jest naszym prezydentem, bo nie mamy wyboru.
7: Oczywiście, tak. Ale Serhij Korecki miałby zastąpić Julię Swirydenko, prezes Państwowej Grupy Energetycznej. Wymieniani są również Denys Szmychal, czyli minister energetyki i też bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego i minister obrony Michał Fedorow. No to tutaj siłą rzeczy Ministerstwo Obrony musi pozostawać w ścisłym kontakcie z Pałacem Prezydenckim. To jest tak, że rzeczywiście któryś z nich ma największe szanse i sytuacja powinna się ustabilizować za kilka dni, jak najszybciej?
13: Tak, tak jest. Ja myślę, że będzie głosowanie już w ciągu tego tygodnia i oni chcą... Ja pracuję w opozycji, także ja nie będę za to głosować. Czasem my głosujemy za ministra obrony, bo to jest rzecz ważna dla wszystkich i my głosowali za Fedorowa jako opozycja, wspierali jego jako ministra obrony, bo u nas jest taka procedura, że ministra obrony i ministra spraw zagranicznych proponuje prezydent, a wszystkich innych premier, który idzie głosowanie za premiera, wtedy on proponuje rząd. Tylko ministra obrony i ministra spraw zagranicznych proponuje prezydent.
7: Wołodymyr Zełenski wspomniał, jak powiedzieliśmy, również o tym, że oprócz zmian w składzie rządu potrzebne są również zmiany dotyczące kierownictwa organów ścigania. I to budzi pewien niepokój, biorąc pod uwagę również ostatnią aferę korupcyjną w pobliżu Wołodymyra Zełenskiego, która także doprowadziła do przetasowań w rządzie i którą wykryły niezależne organizacje prokuratorskie.
13: Tak, wszyscy patrzą na to, kto będzie szefem SBU, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, bo jest kandydatem. Teraz pierwszy zastępca szefa SBU Poklad. Opinia o nim jest taka, że on jest bardzo twardy i absolutnie proprezydencki. Przez to, że nie mamy niestety za dużo demokracji w kraju, to oczywiście, że my jako opozycjoniści martwimy się o tym, żeby wolności nie były zniszczone, żeby nie wykorzystywali Służby Bezpieczeństwa dla tego, żeby walczyć z opozycją.
7: Powiedział pan, że nie macie w tym momencie dużo demokracji w Ukrainie. Tymczasem pojawiają się informacje, doniesienia o tym, że Wołodymyr Zełenski może mimo wojny szykować się na wybory. Jak te doniesienia są oceniane w ukraińskim parlamencie i czy faktycznie są to doniesienia, które mogą stać się prawdą?
13: Ja w to nie wierzę, bo z mojego punktu widzenia to jest niemożliwe. Codziennie Kijów jest pod ataką rakiet i pocisku. Oczywiście, że jakiś doradca Zielenskiego może mówił jemu, że to jest twój szans przez to, że masz teraz największe ratingi w ciągu wojny, a po wojnie oczywiście, że wszystko to spadnie, będą zmiany, musisz to robić teraz. Tylko nie ma takiej żadnej możliwości. Przez to Zielenski cały czas i jego ofis, oni cały czas badają sytuację socjologiczno, cały czas myślę o tym, że to może być, chcą być przygotowanymi do tego, pracują dla tego, żeby otrzymać swoje ratingi. Poprzez to ja nie wierzę, że teraz będą możliwe jakieś wybory. Pan redaktor mówił o tym, cytując mnie, o tym, że oczywiście nie jesteśmy demokracją. Oczywiście, że jesteśmy państwem demokratycznym, tylko mamy teraz wojnę. Każde państwo w ciągu wojny niestety nie ma tej demokracji, którą muszą mieć, a z drugiej strony my mamy monowiększość, to demokratycznie na wyborach ludzie tak przegłosowali, że prezydent i większość jest z jednej siły politycznej. U was w Polsce jest odwrotna sytuacja i macie jakieś inne problemy z tym, że to jest odwrotna sytuacja. Każda sytuacja ma swoje problemy i swoje decyzje.
7: Bardzo dziękuję, panie pośle, że pan to doprecyzował, żeby to wybrzmiało w ten sposób, w jaki miało wybrzmieć. Na koniec naszej rozmowy mam jeszcze pytanie o 11 lipca, o stosunki polsko-ukraińskie po rocznicy rzezi wołyńskiej. Biorąc pod uwagę tę eskalację, która nastąpiła po obu stronach w ciągu ostatnich tygodni, ten 11 lipca to była taka data, której polscy komentatorzy mocno się obawiali, ale również przedstawiciele ukraińskich władz twierdzili, że może dojść do dalszej eskalacji. Jak to wygląda 13 lipca? To znaczy, czy spodziewa się pan, że może i Warszawa, i Kijów spróbują deeskalować, biorąc pod uwagę, że to są państwa, które są sobie potrzebne w tym momencie? I może już dojść tego napędzania negatywnych emocji, które przekładają się również na życie obywateli Ukrainy w Polsce.
13: Zgadzam się, panie redaktorze, i wszyscy patrzyli i martwili się o tym, co będzie 11 lipca, wszystko było w porządku i nie było jakiejś takiej wielkiej eskalacji. Wszyscy polityki z obu stron, tak jak na przykład minister obrony Polski Kosiniak-Kamysz, który bardzo porządnie występował, albo przedstawiciel Polski w Kijowie Piotr Łukasiewicz, który tak, poprzez to, że miał bardzo dużo krytyki w Polsce, w Ukrainie, oczywiście, że wszyscy wspierali to, o czym on mówił. Z naszej strony też nie było jakiejś żadnej eskalacji. Ja myślę, że nasze porządne polityki, odpowiedzialne ludzie i wszystko będzie w porządku. Wszyscy będziemy robić te, o czym mówili kardynały w Rzymie, rozbrojenie języka. To jest teraz jest najważniejsze, bo mamy wspólnego wroga i musimy walczyć razem za nasze wspólne zwycięstwo.
7: Bardzo dziękuję. Mykola Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy i współprzewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw kontaktów z Polską był z nami. Za chwilę pierwszy program gospodarczy w Tok FM.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: I I zaczynamy od kursów walut. 1 dolar amerykański kosztuje dzisiaj 3,80 zł. 1 euro 4,35 zł. Za franka szwajcarskiego trzeba opłacić 4,72 zł. Za funta sterlinga 5,10 zł. A jeśli chodzi o prasę, Gazeta Prawna pisze dzisiaj, dziennik Gazeta Prawna pisze dzisiaj o małej, wielkiej sprawie na stronie, na żółtych stronach, na stronie pierwszej. Fiskus wręcza ulotki zamiast mandatów. Kontrolowani złapią oddech, pyta Mariusz Szulc. Po głośnych sprawach związanych z mandatami nałożonymi na właścicieli pizzerii, pierogarni, dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych otrzymali nowe ustne zalecenia. Kontrolujący mają być bardziej wyrozumiali, dowiedział się nieoficjalnie DGP. Jak informują nasi rozmówcy ze struktur Krajowej Administracji Skarbowej, przynajmniej do 19 lipca skarbówka ma się skupić na edukacji przedsiębiorców, a nie na ich karaniu. W tym celu wręczane im będą edukacyjne ulotki dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zgodzie z przepisami podatkowymi. O wręczaniu takich ulotek mówiła też w mediach społecznościowych Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa szefa KAS. Pierwsze z nich, jak informują, trafiły już do przedsiębiorców. Co w takim razie z mandatami wręczanymi w ramach nabycia sprawdzającego? Z informacji przekazanych DGP wynika, że przynajmniej tymczasowo nabycie sprawdzające mają zostać ograniczone do najpoważniejszych przypadków, w których skarbówka podejrzewa nadużycia. To dziennik Gazeta Prawna i przedsiębiorcy, na przykład sprzedawcy pizzy, a teraz mieszkania w największych polskich miastach, dlatego że Rzeczpospolita, strona 16 i tekst Anety Gawrońskiej. Rekordowa oferta gotowych mieszkań. Klienci mogą przebierać wśród mieszkań na ukończonych osiedlach. Ich oferta jest rekordowa. Ceny bywają niższe niż budowanych lokali. W największych miastach jeszcze nigdy, a na pewno w ostatnich 6 latach, oferta mieszkań gotowych do odbioru nie była tak duża, podkreśla Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl. Najwyższy udział gotowych lokali w ofercie, po około 37%, serwis odnotował w Łodzi i Poznaniu. Dlaczego tak jest? Wzrost liczby mieszkań gotowych do odbioru to efekt kumulacji inwestycji rozpoczętych w drugiej połowie 2023 roku, wyjaśnia Marek Wielgo. Był to okres gwałtownego wzrostu aktywności deweloperów, napędzanego m.in. programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz optymistycznymi prognozami gospodarczymi. W 2024 roku program wygaszono, co pogorszyło dostępność kredytów, a w 2025 roku osłabł popyt inwestycyjny. O tym, jak wygląda sytuacja na rynku nowych mieszkań, na 16 stronie Rzeczpospolitej. 6.35. Za 5 minut informacji, a po informacjach z Barbarą Oliwiecką będziemy rozmawiać o tym, do czego jest partia Unia Centrum.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 6.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Amerykańskie dowództwo centralne ogłosiło, że rozpoczęło kolejną falę uderzeń przeciwko Iranowi, mających ograniczyć zdolności tego kraju do ataków na statki w cieśninie Ormuz. To co najmniej czwarta fala uderzeń od wznowienia irańskich ataków na statki w Ormuzie. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy z soboty na niedzielę, że cieśnina Ormuz jest zamknięta do odwołania. Siły irańskie zaatakowały dwie jednostki, które próbowały przez nią przepłynąć bez zgody władz w Teheranie. USA odpowiedziały na to uderzenie nalotami na około 140 irańskich celów wojskowych. Następnie Iran zaatakował amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej. Wczoraj prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wbrew deklaracjom Iranu cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla statków handlowych. Twierdzi też, że Irańczycy w sobotnich rozmowach zgodzili się na układ, a niedługo potem uderzyli na statki w Ormuzie. 22 z 63 rannych w pożarze pubu w Bangkoku jest obecnie w stanie krytycznym, przekazał gubernator tego miasta. Według władz w pożarze zginęło co najmniej 27 osób. Nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Z relacji świadków wynika, że w pubie doszło do awarii zasilania, a następnie do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal. Według wstępnych informacji większość ofiar została uwięziona w toaletach. Południowo-koreański marynarz, który zaginął wczoraj podczas patrolu blisko granicy z Koreą Północną, został odnaleziony martwy. Wcześniej władze w Seulu wystosowały do Pjongjangu nietypową prośbę o wsparcie w akcji poszukiwawczej. Zaginięcie marynarza zgłoszono wczoraj na Morzu Japońskim, gdy mężczyzna nie zgłosił się na wachtę. Według relacji ostatni raz widziano go na pokładzie między północą a drugą w nocy. Jednostka znajdowała się wówczas w pobliżu faktycznej granicy morskiej z Koreą Północną. Pjongjang w żaden sposób nie odpowiedział na prośbę. Opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, na razie nie odpuszczą. Za to rosnąć będzie temperatura i niewykluczone, że koniec tygodnia przyniesie falę upałów. Twierdzą synoptycy i dodają, że pogoda w Polsce będzie stopniowo poprawiać się. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
13: Taki większy przełom szykuje się od środy. No w zachodniej części kraju to temperatury będą się zbliżały do około 29, nawet 30 stopni. Natomiast od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie
12: miejscami ociepleniu będą

0: Towarzyszyć burze z gradem. Sprawdźmy jeszcze, co czeka nas dziś. 21-22 stopnie na wybrzeżu to najchłodniejsze regiony w Polsce. W innych miejscach temperaturowo lepiej, w okolicy Białegostoku i Suwałk najcieplej, nawet 27. Deszcz i burze mogą przelotnie pojawić się w całym kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: 6.43, pierwszy program w Tok FM. Jest z nami Barbara Oliwiecka, posłanka, członkini prezydium Klubu Parlamentarnego Centrum. Dzień dobry, pani poseł. Halo, czy się słyszymy?
3: Halo?
2: O, słyszymy się. Dzień dobry, pani poseł. Filip
3: Dzień Tankusz. Dobry, dzień dobry, witam państwa. Już się wystraszyłam, że się nie słyszymy. Ale się słyszymy.
2: Słyszymy się. Będziemy rozmawiać oczywiście o partii Unia Centrum, która czy to powstaje, czy powstało, o to będę panią poseł pytał za kilka chwil, ale chciałbym się najpierw zapytać o taką kuchnię na styku dziennikarstwa i polityki, bo ona też może trochę zobrazować, w jaki sposób ta partia powstaje, dlatego że wczoraj o godzinie 13 odbyła się konferencja, na której informowali państwo o powołaniu tej partii, natomiast my, dziennikarze, zaproszeni na tę konferencję, dostaliśmy godzinę i 35 minut wcześniej, z takim dopiskiem, że ten krótki czas informacji wynika z dynamiki politycznych działań w ostatnich godzinach. Prosimy o zrozumienie. Koniec cytatu. Ja chciałbym zrozumieć, co się takiego działo, że tak gwałtownie wydaje się, że zdecydowali państwo ogłosić, że partia powstaje.
3: Ja bardzo dziękuję po pierwsze państwu i wszystkim dziennikarzom, że stawiliście się na tej konferencji, bo ten czas od zawiadomienia faktycznie do prezentacji naszego krótko. Stanowiska był bardzo krótki. Natomiast przepraszam, za oknem mam hałasy, już zamykam.
2: Nie słychać.
3: No niestety tak jest wejście na żywo. Natomiast to wynikało faktycznie z takiej dynamiki. My nad tym procesem pracowaliśmy jakiś czas. Jak państwo wiecie, trzymaliśmy go w tajemnicy. Nie było żadnych przecieków, nie było żadnych plotek na ten temat. I faktycznie zdecydowaliśmy się, że ten kongres, który był w sobotę, nagłośnimy, żeby dać naszą narrację, nasz przekaz, ale szykujemy się na dużą konwencję programową we wrześniu. Stąd ten taki krótki okres, bo ta decyzja faktycznie była taka dość spontaniczna. Wiedzieliśmy, że tych zmian nie utrzymamy i już nie chcemy trzymać w tajemnicy, bo dla nas to był bardzo ważny dzień, wręcz takie święto demokracji.
2: A przed kim chcieli państwo trzymać się to w tajemnicy, biorąc pod uwagę, że już w momencie, w którym Polska 2050 przełamywała się na pół, pojawiły się takie opinie, że w jaki sposób ten klub parlamentarny powinien zyskać również struktury pozaparlamentarne?
3: Znaczy, powiem tak, no chcieliśmy to zachować w tajemnicy, bo takie przecieki niesprawdzone, mamy to doświadczenie właśnie z Polski 2050, nie budują ani zaufania do współpracy, no, generują też bardzo dużo zamieszania. Natomiast no, to, co się dzieje w Polsce 2050, to jest oddzielny wątek.
2: Dobrze. Na jakim etapie powstawania jest partia Unia Centrum? Czy ona już powstała? Czy macie 1000 zadeklarowanych osób, które popierają tę partię, co jest niezbędne, żeby partię założyć? Czy dopiero zbieracie państwo głosy?
3: Już, mówię, skorzystaliśmy z istniejącej struktury partii Unia Europejskich Demokratów.
2: Aha.
3: Bo to, co się wczoraj wydarzyło, to było połączenie dwóch środowisk politycznych, czyli naszego Klubu Parlamentarnego Stowarzyszenia Centrum Polska, no oraz partii, która się wywodzi z Unii Wolności. Taka swoista trochę sztafeta pokoleń. Połączyły nas wartości, połączyła nas wspólna wizja Polski. No i w toku tych rozmów uznaliśmy, że taka forma będzie sprawniejsza, szybsza. My równolegle pracowaliśmy nad swoją partią, nad statutem. Chcieliśmy rozpocząć ten proces, ale powiedzmy sobie szczerze, proces ten jest bardzo długi. Kalendarz wyborczy jest już napięty i nie poczeka za nami. Więc uznaliśmy, że kiedy i tak chcemy razem współpracować, iść dalej, nieść te wartości ojców założycieli Unii Wolności, Unii Europejskich Demokratów, że taka forma będzie najkorzystniejsza. Więc teraz po prostu mamy taki podwójny potencjał.
2: A skoro Unia Europejskich Demokratów, to wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Czy on jest z państwem w tych strukturach?
3: Nie. Michał Kamiński nie jest już członkiem Unii Europejskich Demokratów. Absolutnie. nie ma go na pokładzie, no nie uczestniczy w tym projekcie absolutnie w żaden sposób. Nie jest już członkiem.
2: Odszedł sam? Czy został wykluczony?
3: Nie, to już powiem szczerze, nie wnikam w kuchnię polityczną Unii Europejskich Demokratów, ale to nie jest świeża sprawa. To zupełnie nie jest związane z tym projektem. Nie ma pana Kamińskiego na pokładzie ani naszej partii, ani partii Unii Europejskich Demokratów.
2: Rozumiem.
3: My zmieniliśmy wczoraj nazwę za zgodą oczywiście wszystkich stron na Unię Centrum. I powiem szczerze, to jest bardzo symboliczne dla nas, że ta nasza partia powstała z połączenia partii, która ma numer 12 w KRS-ie, czyli to jest taki znak ciągłości, takiej właśnie sztafety pokoleń, przekazywania tych wartości ojców demokracji i matek po 1889 roku.
2: Rozumiem, że nawiązuje pani do Bronisława Gieremka, którego rocznica śmierci przypada 13 lipca właśnie. Unia Centrum ma być nawiązaniem do Unii Wolności. Ale to nawiązanie poza odwołaniem do pewnej legendy jest nawiązaniem do czego konkretnie? Do jakich wartości?
3: To jest nawiązanie przede wszystkim do wartości prodemokratycznych, prośrodowiskowych, proobywatelskich, progospodarczych. My określiliśmy się bardzo jasno. Jesteśmy niebiesko-zieloni, gdzie niebieski to jest właśnie ta gospodarka, rozwój, nowoczesność, przedsiębiorczość, wolność, ale, co się nie wyklucza, a wręcz uzupełnia, zielony to jest troska o środowisko, o transformację energetyczną, o przyszłe pokolenia, o klimat. No, to jest nasz taki core, niebiesko-zieloni, gospodarka i klimat, a w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek. I to jest nasz fundament takiego manifestu programowego, który ogłosimy na konwencji we wrześniu.
2: Pięknie to brzmi, pani poseł, ale chciałbym też zapytać o to, w jaki sposób to może się przekuć na sympatię wyborców, biorąc pod uwagę, że według ostatniego sondażu Rzeczpospolitej Centrum jeszcze jako klub parlamentarny cieszył się poparciem na poziomie 0,2%. To jest daleko od progu wyborczego, a kalendarz wyborczy płynie nieubłaganie.
3: Panie redaktorze, my wiedzieliśmy od początku, że żeby tworzyć politykę, musimy mieć partię polityczną, która regularnie będzie się pojawiać w sondażach. Tą partię teraz mamy, więc wcześniejsze sondaże traktujemy z dużym dystansem, bo stowarzyszenia nie są brane we wszystkich sondażach, nie są wymieniane. Natomiast te sondaże również pokazują bardzo niepokojący trend. Po pierwsze taki, że 13 osób około deklaruje, że nie wie, czy pójdzie na wybory. Są na takiej politycznej emigracji, stracili trochę zaufanie, stracili tą energię, która, powiedzmy to sobie szczerze, towarzyszyła wyborom w 2023 roku i którą trochę zgarnął w dużej części elektorat partii trzeciej drogi. Oni są rozczarowani, ci wyborcy, tym, co się stało na scenie politycznej. I nie mają dla siebie oferty. My chcemy tą ofertę teraz złożyć, budować i faktycznie ruszamy z budowaniem, z rozwijaniem naszych struktur. Mamy struktury też już przecież gotowe, stowarzyszenia. Unia Europejskich Demokratów ma swoje struktury i teraz po konwencji programowej liczę naprawdę na wzrost w sondażach, a przede wszystkim na przekonanie tych wyborców niezdecydowanych, rozczarowanych, którzy potrzebują takiego partii centrum, partii opartej na wartościach, patrzącej odważnie w przyszłość.
2: A czy Unia Centrum zamierza pozostać w rządzącej koalicji do końca kadencji? No i pytanie, czy to posiadanie statusu partii zmienia warunki gry z Donaldem Tuskiem?
3: Po pierwsze, od razu deklarowaliśmy, że jesteśmy członkiem koalicji 15 października jeszcze jako Stowarzyszenie Centrum. Nic się nie zmienia w tym temacie jako Unia Centrum. I jesteśmy stabilnym koalicjantem. My nie chwiejemy tą łódką jak Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, bo wiemy, że Polacy teraz potrzebują przede wszystkim stabilności, odpowiedzialności. Ale jako to świeże ugrupowanie wnosimy też do tej koalicji odwagę. Bo w walce z takim populizmem, z brunatniejącą Polską potrzeba bardzo dużo odwagi. Myślę, że Donald Tusk powinien docenić nas jako stabilnego koalicjanta. Natomiast my też wiemy, że jesteśmy jakąś alternatywą dla tej dużej partii Koalicji Obywatelskiej, dla Lewicy, dla tych partii, które są, dla PSL-u, które są no mają swoją historię i niektórzy wyborcy są nimi po prostu rozczarowani.
2: No ale też biorąc pod uwagę, że wielu wyborców będzie głosować taktycznie, spodziewa się pani, że zaryzykują, żeby zwrócić się ku państwa wartościom, biorąc pod uwagę, że być może w 2027 roku nie przekroczy się progu wyborczego, zamiast wybrać Koalicję Obywatelską, która na pewno ten próg przekroczy, wobec tego, jeśli już wybierać nie do końca, jeśli już stawiać czoło dotychczasowej opozycji, no to wybierając taktycznie te partie, która ma szansę, to czoła rzeczywiście stawić.
3: Ale właśnie sondaże pokazują coś innego. Sondaże pokazują, że te 13% jest niezdecydowanych. Uh-huh. I dla nich trzeba stworzyć tą ofertę. Demokracja wygrywa wtedy, kiedy środowiska prodemokratyczne potrafią współpracować. Bardzo ważna jest ta współpraca i bardzo ważna jest, żeby iść szeroko i naprawdę dla każdego wyborcy przedstawić ofertę. My potrzebujemy każdy głos, bo w 2027 roku to będą ogromnie ważne wybory. Będziemy walczyć no właśnie z takim populizmem, dezinformacją i tą brunatniejącą Polską, bo przecież widzimy, co się dzieje. Widzimy, jak PiS goni Konfederację, goni Brauna i prześcigają się na bardzo radykalne, niebezpieczne hasła. Więc ta stabilność, ta odpowiedzialność, rozwaga, merytoryka, którą my chcemy wnieść na scenę polityczną, jest, myślę, znajdzie swój grunt i myślę, że partnerzy w koalicji 15 października muszą docenić to, że oferta będzie jak najszersza.
2: Ale mówi pani o takiej współpracy, którą środowiska prodemokratyczne, umownie je nazywamy, powinny kontynuować, żeby stawić czoła brunatniejącej Polsce, a z drugiej strony krytykuje pani już dwa razy podczas naszej rozmowy Katarzynę Połczyńską-Nałęcz. No to czy widzi pani pole do współpracy z Polską 2050, biorąc pod uwagę, jaka jest wasza niedawna, ale jednak bolesna historia?
3: Chyba pytanie powinno być takie, czy Katarzyna Połczyńska-Nałęcz po tym, co mówi, głosi, robi...
2: Zapytana.
3: Widzi się nadal w koalicji 15 października, bo to przecież ona mówi jasno o tym i pyta Polaków, czy na pewno chcą kolejnego rządu Donalda Tuska i różne takie poglądy, korzystając z wiarygodności ministra. Mhm. Jeździ po Polsce i takie tezy głosi, podważając wiarygodność koalicji 15 października. Więc najpierw myślę, niech Polska 2050 uporządkuje swoje sprawy i zdeklaruje jasno swoje stanowisko i wtedy będziemy rozmawiać. My nie patrzymy na Polskę 2050, idziemy do przodu i tworzymy swoje ugrupowanie polityczne, w tej chwili już partię, a przede wszystkim ofertę dla wyborców.
2: Pani poseł, to jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie tych korzeni i odwołań, o których pani mówiła, bo pani nawiązywała do Unii Wolności, do Bronisława Geremka, do Tadeusza Mazowieckiego zapewne też i to rzeczywiście byli niezwykle istotni politycy i to opozycji w czasach PRL, a także pierwszych lat demokracji. No ale potem ta Unia Wolności straciła pewną tożsamość i w ostatnich latach funkcjonowania była już taką partią kanapową, która nie radziła sobie w sondażach. 97 rok, 2005 rok, Partia Demokratyczna i Władysław Frasyniuk, tutaj również nie udało się zdać egzaminu wyborczego. Wobec tego, jaki jest państwa recepta, żeby tego błędu nie popełnić?
3: No właśnie tym bardziej doceniamy taką odpowiedzialność całego tego ugrupowania Elżbiety Bińczyckiej za to, że zdecydowali się przekazać, bo to zdecydował Zjazd Krajowy ich, cały ich dorobek w zasadzie w ręce naszej, takiego nowego pokolenia troszeczkę. To jest taka sztafeta, mówiłam już o tym. Ale też są dwie kwestie. Po pierwsze, w dobie takiej politycznej chucpy, kiedy agresją zdobywa się popularność, kultura polityczna jest na wagę złota. I Unia Wolności, chociaż ma pan rację, była trochę już taką partią kanapową, na pewno miała tą kulturę polityczną. O tym bardzo dużo mówił właśnie chociażby Tadeusz Mazowiecki, o konieczności dialogu, docenienia kompromisu takiego demokratycznego, o poszanowaniu wartości, różnorodności poglądów. To jest ten fundament wartości, który nas połączył. Natomiast my oczywiście, jako no to młodsze pokolenie, dokładamy do tego odwagę, żeby budować i taką nowoczesną Polskę, przede wszystkim właśnie progospodarczą, ale też prośrodowiskową. I myślę, że to może się spotkać z dużym zainteresowaniem wyborców.
2: Bardzo dziękuję. Barbara Oliwiecka, posłanka, członkini Prezydium Klubu Parlamentarnego Centrum, była z nami w studiu. Dominika Wielowiejska. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Kontynuacja tematów politycznych, ale nie tylko w poranku.
4: Mnóstwo na moje stosunki polsko-ukraińskie i zdrowie i ustawa o statusie osoby najbliższej. No wiele tematów, może nawet zajmiemy się Danielem Obajtkiem, kto wie. A w przeglądzie prasy mnóstwo fajnych kwiatków, też Państwu bardzo polecam. Ale jeśli chodzi o gości, po 7.20 dr Grzegorz Surkon, specjalista ginekologii położnictwa. Pan doktor ma bardzo ciekawe przemyślenia w związku z planowanymi projektami ustaw. Po 7.40 Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe. Po godzinie 8.00 Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście padnie pytanie, czy pan poseł Buda i jego frakcja, bo należy do zwolenników Mateusza Morawieckiego, zamierza blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Po 8.20 Michał Danielewski, Michał Żółżyński.
2: To wszystko w TOK FM po godzinie 7.00. Dominika Wielowiejska zostaje z Państwem, a pierwszy program dobiega końca. Program przygotował Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy. Zapraszam jeszcze na TOK 360 w południe.
5: Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. Nie ustają amerykańskie ataki na Iran. Polska scena polityczna ma nową partię. Unia Centrum to głównie politycy, którzy opuścili niedawno Polskę 2050. Na podpis prezydenta czeka ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Tymczasem ministra zdrowia broni tzw. kominów płacowych. Minęła 7. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. To była niespokojna noc i poranek na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów w Iranie. Do ataku wykorzystano samoloty bojowe, a także po raz pierwszy jednorazowe drony morskie. Odwet trwa. Iran atakuje amerykańskie bazy w Jordanii, Kuwejcie oraz Bahrajnie. A więcej o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, wie Błażej Kulesza.
13: Władze w Waszyngtonie i Teheranie wzajemnie oskarżają się o złamanie ustaleń dotyczących żeglugi w cieśninie Ormus. Stany zaatakowały cele w Iranie. Iran odpowiada atakami na amerykańskie bazy w regionie. Amerykańską operację wspiera premier Izraela Benjamin Netanyahu. Systematycznie miażdżymy irańską oś zła i terroryzmu, która próbowała zrealizować plan zniszczenia Izraela poprzez terror, który rozprzestrzenia się wokół nas. Iranie. W obliczu ataków doszło do kolejnych prorządowych protestów. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy, że cieśnina Ormuz jest zamknięta do odwołania. Jednak amerykańskie dowództwo przekonuje, że Iran nie sprawuje nad nią kontroli. A to oznacza jedno. Ropa na światowych rynkach znów zdrożeje. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Unia Centrum, tak nazywa się nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Henning-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie ministra klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
14: Unia Centrum będzie niewątpliwie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam przyjemność nasze środowisko reprezentować.
15: Chcemy odpowiadać na oczekiwania tej części wyborców, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej.
0: Dodaje europoseł i jeden z wiceprzewodniczących Unii Centrum, Michał Kobosko. Władze partii zapowiadają także na wrzesień konwencję programową, na której przedstawione zostaną główne cele i propozycje Unii Centrum. Lekarze doskonale wiedzą, że z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy, mówi w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i broni proponowanej maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę, która jej zdaniem jest uczciwie wyliczona. Na podpis prezydenta czeka natomiast ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ustawa i nowe propozycje mają zapobiec nadużyciom w ochronie zdrowia i uporządkować kwestie płac i zatrudniania lekarze na kontraktach. Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
17: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
16: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
18: Propozycje, które nastąpią położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
19: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
16: Mówi Jarosław Selin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: W podwójnym czerwcowym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 4490 osób. Jeszcze w sobotę pojawiały się dużo niższe dane. Według najnowszego bilansu 16740 osób jest rannych, a 6462 zostały uratowane. Prawie 18000 osób straciło dach nad głową. Władze nie ogłosiły oficjalnej listy zaginionych i od pierwszych dni po trzęsieniach nie aktualizowały szacunków co do ich liczby. Na jednej z nieoficjalnych stron internetowych gromadzących zgłoszenia o osobach, z którymi utracono kontakt, w rejestrze poszukiwanych znajdowało się w nocy prawie 30 tysięcy nazwisk. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu i Linda Noskowa po raz pierwszy w karierze to triumfatorzy tegorocznego Wimbledonu. Turnieju, który stał na wysokim poziomie, ale nie był udany dla polskich tenisistów. Michał Waszkiewicz.
20: Finał Wimbledonu stał na bardzo wysokim poziomie. Lider rankingu z nowym wiceliderem stworzyli świetne widowisko, ale ostatecznie Jannik Sinner pokonał w czterech setach Aleksandra Zwieriewa. Włożyliśmy ze sztabem mnóstwo pracy w ciągu ostatniego miesiąca po nieudanym turnieju w Paryżu. Poświęciłem naprawdę wiele godzin i cieszę się, że to się opłaciło. Ten tytuł naprawdę wiele dla mnie znaczy. Sinner obronił wywalczony przed rokiem tytuł i sięgnął po piąte wielkoszymowe trofeum. Zwieriew grał świetnie, ale to nie wystarczyło. W porównaniu do zeszłego roku, dla mnie to był świetny turniej, ale wiadomo, że chciałbym wznieść w górę to trofeum. On był jednak ode mnie lepszy i wygrał zasłużenie. W finale kobiecego turnieju Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Czeszki awansowały na najwyższe w karierze odpowiednio siódme i szóste miejsce. Obie wyprzedziły w rankingu Igę Świątek, która spadła na ósmą pozycję. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: A informacje w TOK FM ponownie o 7.20. 27 stopni to dziś w Polsce maksymalna temperatura. Tyle pokażą termometry na północnym wschodzie. Dużo chmur na niebie, więcej we wschodniej połowie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dominik Monika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych, a w Gazecie Wyborczej, a nie, przepraszam, zacznę od Rzeczpospolitej. Bo tutaj rozmowa z panią ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Moment na postawienie granicy. Skala i wysokość ujawnionych kominów płacowych stanowią w tej chwili szansę na to, żebyśmy osiągnęli konsensus. Dążymy do tego, żeby pieniądze, które w niektórych miejscach były przeznaczane nadmiarowo na wynagrodzenia, były przeznaczone na większą liczbę świadczeń w szpitalach. Jeśli chodzi o dymisję szefa NFZ Filipa Nowaka, to pani minister powiedziała, zmiany personalne w NFZ nie przysporzą nam z dnia na dzień pieniędzy. Też cytuję to w tym kontekście, że być może faktycznie jest to jedyny dobry moment, aby wprowadzić jakieś zmiany, ponieważ opinia publiczna jest zbulwersowana tym, co dzieje się z pensjami niektórych lekarzy. I na przykład już na stronach Wirtualnej Polski znalazłam taki artykuł. Koszaliński szpital ujawnia wynagrodzenia 17 rocznych wypłat powyżej 1 miliona złotych, a rekord to jest 2 miliony 600 tysięcy. Więc jeżeli w jednym szpitalu tak to wygląda, to powiedzmy sobie otwarcie, to nie jest jakiś wyjątkowy przypadek, te takie wysokie wynagrodzenia, tylko jest to problem systemowy i lekarze, także lekarze muszą się z tym zmierzyć. Wiem, że trwa dyskusja nad stawką 240 zł za godzinę. Niektórzy lekarze są oburzeni, że to jednak za mało. Ale tak spojrzałam na tygodnik sieci i tutaj Stanisław Janecki pisze tak. Przez aferę w warszawskim szpitalu Donald Tusk może przegrać elekcję w 2027 roku, ale o tej decyzji dowie się dopiero po zamknięciu lokali wyborczych. Otóż nie wiem, czy Donald Tusk przegra wybory. Może tak. Natomiast mam taką refleksję, że po aferze Szpitala Południowego jednak uwaga opinii publicznej przesunęła się w stronę bardzo wysokich zarobków lekarzy i to w sensie PR-owskim jest lepsza wiadomość dla rządu, bo okazało się, że to, że radny Koalicji Obywatelskiej, już były radny, zarabiał właśnie tak dużo pieniędzy, nie było jakimś ewenementem, tylko jest po prostu problemem systemowym, który jest bardzo trudno rozwiązać ze względu na opór środowiska lekarzy z jednej strony, zagrożenie wetem Karola Nawrockiego, z drugiej strony, bo takie spłynęły zapowiedzi ze strony Pałacu Prezydenckiego, być może teraz Karol Nawrocki zdecyduje się na większą otwartość, jeśli chodzi o zmiany w systemie wynagradzania lekarzy. Zobaczymy. Jeżeli zawetuje te zmiany, no to w dużej mierze weźmie na siebie odpowiedzialność za to, że te kominy płacowe wśród lekarzy pozostaną. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja, co nie oznacza, że nie pojawiają się nowe informacje dotyczące Szpitala Południowego. Owszem, pojawiają się. Mamy tekst w portalu Zero autorstwa Patryka Słowika i Jakuba Styczyńskiego. To jest trochę syf. Trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było. W ten sposób szef prosektorium Szpitala Południowego przedstawił lekarzowi wykonującemu sekcję zwłok sprawę pacjenta, którego znaleziono w łazience po niemal 4 godzinach od śmierci. Ten przytaknął. Okej, no dobra. Pracownicy szpitala podczas sekcji byli zaskoczeni, że jeszcze prokurator się nie, no nazwijmy to, nie wjechał do szpitala. I skrót tego artykułu brzmi mniej więcej tak, że w sierpniu 25 roku w warszawskim Szpitalu Południowym znaleziono w łazience martwego pacjenta. Od niemal 4 godzin nie żył. Przypadek nagłośnił w kanale Zero Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii stołecznej lecznicy. Dotarliśmy do zapisu audio przeprowadzonej z sekcji zwłok oraz rozmowy koordynatora prosektorium z rodziną zmarłego. Z tekstu wynika, że nagrywał te rozmowy jeden z pracowników prosektorium. A rodzina zmarłego usłyszała w szpitalu, że zmarłemu wysiadło serce. Jest tutaj w tym skrócie dość obszerny opis rozmaitych okoliczności. Zabrakło tylko jednej informacji, ale ja myślę, że to przez przypadek tylko, że to tak nie intencja, tylko niechcący. Wyszło tak, że zapomnieli w tym skrócie, tym takim wyboldowanym, co to głównie ten fragment pewnie wszyscy przeczytają, zabrakło tej informacji, że prokuratura w sprawie śmierci tego pacjenta prowadzi śledztwo od dawna, a nie od momentu, w którym ogłosił to Emil Jędrzejewski. Wiem, że niechcący ten drobiazg został przeoczony, na pewno. Natomiast to jest jednak istotna sprawa i ja też Państwu przypominam ciągle, że Emil Jędrzejewski, który jest w Kanale Zero zawsze bohaterem bardzo pozytywnym, to podpisał ze szpitalem taką fajną umowę, że ma 10% zysku od dochodu oddziału chirurgii. No i chwalił się w tym wywiadzie w Kanale Zero, że on jest człowiekiem sukcesu, bo on doprowadził do tego, że ten oddział właśnie w ogóle zysk zanotował. No tyle tylko, że później się okazało, że po prostu wyprowadził koszty anestezjologii do oddziału intensywnej terapii i w ten sposób wykazał zysk i osiągnął wedle jego mniemania, bo jest konflikt z kierownictwem szpitala, jak te pieniądze mają naprawdę wyglądać i premie dla doktora. No i właśnie się chwalił, że on tutaj ten zysk osiągnął, tylko nie wspomniał, w jaki sposób to zrobił, a raczej przypomina to kreatywną księgowość. Doktor Emil Jędrzejewski, bo tę informację podała Gazeta Wyborcza, nie widziałam, żeby w przestrzeni publicznej odniósł się od tej informacji, czy ją zdementował. Myśmy tutaj zapraszali doktora Jędrzejewskiego do TOK FM, ale nieformalny rzecznik prasowy pana doktora, Krzysztof Stanowski, ogłosił, że pan doktor już nie będzie się wypowiadał, więc nie dowiemy się, jak to było z tym zyskiem i wyprowadzaniem kosztów anestezjologii do oddziału intensywnej terapii. To tak na marginesie. Dobrze, chciałam Państwu jeszcze zwrócić uwagę na felieton, który pojawił się w dzienniku Gazecie Prawnej, a jego autorem jest Filip Memches, publicysta tygodnika Do Rzeczy. I publicysta ten pisze tak: bardzo cenię ludzi, którzy mają odwagę rozbijać swoje bańki. Do grona takich osób dołączył właśnie Piotr Gontarczyk, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Ma on na swoim koncie m.in. napisaną wspólnie ze Sławomirem Cęckiewiczem książkę SB Alech Wałęsa, przyczynek do biografii, której tytułowa postać została zlustrowana, za co autorom tej pozycji mocno się dostało od środowisk traktujących byłego prezydenta jak świętą krowę. Tutaj warto zaznaczyć, że jakiś czas później Gontarczyk pokłócił się z Cęckiewiczem i to też w kwestii przedstawiania sprawy Wałęsy. Poza tym Gontarczyk od wielu lat dzielnie toczy boje z uczonymi z Nowej Szkoły Badań nad Holokaustem, sugerującymi, że Polacy jako naród są współodpowiedzialni za popełnione pod okupacją niemiecką zbrodnie ludobójstwa na Żydach. Teraz jednak Gontarczyk naraził się prawej stronie debaty publicznej. Po pierwsze wygłosił opinię w Onecie, a przecież to jedno z medialnych ramion demokracji walczącej, więc nie uchodzi człowiekowi prawicy gościć w tym portalu. Po drugie zaś skrytykował obowiązującą w Polsce narrację dotyczącą ukraińskiej powstańczej armii. Pierwszego zarzutu nie zamierzam komentować, natomiast chętnie zatrzymam się przy drugim. W skrócie, Gontarczyk stwierdził, że owszem, UPA dopuściła się zbrodni na polskiej ludności cywilnej, ale jednocześnie nie powinno się zaprzeczać temu, że była formacją walczącą o niepodległość swojego kraju. Historyk zwrócił uwagę na to, że wrogość dzieląca Polaków i Ukraińców sięga XVII wieku, a z tego wynika, że oba narody mają różne pamięci historyczne. Wspomniał o krzywdach wyrządzonych ludności ukraińskiej w II Rzeczpospolitej i zaapelował: jak chcesz wystawiać rachunki, to zacznij od siebie. Można powiedzieć, że Gontarczyk naruszył tabu, które na polskiej prawicy jest rozpowszechnione. Oczywiście są w Polsce komentatorzy biorący w obronę ukraińską wersję historii, ale to ludzie z kręgów lewicowo-liberalnych, u których często górę bierze ojkofobia. Odmawiają oni Polakom prawa do nacjonalizmu, choćby piętnując dziedzictwo polityczne Romana Dmowskiego, a zarazem upominają się o to samo prawo w przypadku Ukrainy, okazując pełne zrozumienie dla kultu UPA w dzisiejszej Ukrainie. Mamy tu do czynienia z hipokryzją, a może nawet z czymś więcej. W odróżnieniu bowiem od ideologów ukraińskiego nacjonalizmu, Dmowski nie opowiadał się za czystkami etnicznymi. Stanowisko Gontarczyka jest spójne. On nie potępia polskiego nacjonalizmu jako takiego, nie jest ojkofobem, natomiast prezentuje pryncypialny antykomunizm bliski temu, który wyrażał w swoim pisarstwie choćby Józef Mackiewicz. Ja przeczytałam Państwu państwu to także dlatego, że z jednej strony zgadzam się, że dobrze, iż Piotr Gontarczyk napisał to, co napisał, a z drugiej strony zwracam państwu uwagę, że Filip Memches zestawia krytyków nacjonalizmu ze zwolennikami czy wyznawcami ojkofobii, czyli nazwijmy to niechęci do własnej ojczyzny, takiego poniżania własnej ojczyzny. Otóż jest to absolutnie nieadekwatne sformułowanie. I ja bardzo panu redaktorowi Memchesowi polecam list biskupów w sprawie nacjonalizmu, który został opublikowany kilka lat temu. Było to dzieło episkopatu. Niestety, nad czym boleję, nie zostało odczytane w kościołach, ale taki list jest. Jest to jeden z najlepszych tekstów poświęconych problemowi nacjonalizmu. Naprawdę, panie redaktorze, niech pan to przeczyta, bo wtedy może pan zrozumie, że nie można stawiać takiego znaku równości. Polscy biskupi na pewno nie są wyznawcami ojkofobii. To tego jestem pewna. Tutaj mam pełną świadomość tego i ja myślę, że chyba też pan się zgadza z tym, że polscy biskupi wcale nie są ojkofobami. Czasu na przegląd prasy już właściwie mi zabrakło, a tutaj taka ciekawostka, proszę państwa, w tygodniku do rzeczy, moja ulubiona rubryka, Dwaj Panowie G. To tylko króciutko. Zaczniemy dzisiaj rubrykę od PiS, choć wolelibyśmy od Bacha. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego jest śledzona bardzo uważnie. Do tego stopnia, że powołany został tajny, nieformalny, wąski zespół, który zbiera wypowiedzi medialne ojca Mateusza, jego odzywki z mityngów publicznych, a nawet to, co mówi w prywatnych rozmowach. W ten sposób powstaje czarna księga Morawieckiego. Zespołem kieruje kto? Elżbieta Witek. I z tą informacją państwa zostawiam. Czas na informacje, a po nich dr Grzegorz Surkąt, po 7.40 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, po godzinie 8 Waldemar Buda, europoseł PiSu, po 8.20 Michał Danielewski, Michał Szulżyński.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
22: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
21: Travisto Fast i Travisto.
22: Aflofarm.
23: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
25: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
26: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
27: Lidl, to się opłaca.
2: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się. 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 7.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś i jutro w północno-wschodniej części Polski będzie szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Celem treningów jest utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie zdolności bojowych, a to oznacza, że mieszkańcy mogą widzieć przemieszczających się żołnierzy i pojazdy wojskowe również po drogach publicznych. Dziś oficjalnie ma zostać ogłoszona lokalizacja Centrum ESA w Polsce. Ośrodek ma być związany z bezpieczeństwem kosmicznym. List w sprawie budowy ośrodka polska strona i Europejska Agencja Kosmiczna podpisały pod koniec listopada. Ponad 50 tysięcy pielgrzymów, w tym około 1000 z Polski, dotarło do sanktuarium w Fatimie. Nawiązują one do objawienia z 13 lipca 1917 roku. W ostatnich miesiącach dało się zauważyć duży napływ pątników z Polski do portugalskiego sanktuarium. Coraz częściej docierają oni tam pieszo. A w TOK FM czas teraz na sport.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zostały już tylko 4 drużyny i to te, które od początku stawiano w roli faworytów. Do triumfu w półfinałach mundialu zagrają Francja z Hiszpanią i Anglia z Argentyną. Ten pierwszy mecz jutro w Dallas, ten drugi w środę w Atlancie. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messi o tytuł króla strzelców, a szanse mają także Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham. Hiszpanie liczą na błysk Lamine Yamala, ale Francuzi nie zamierzają się na nim szczególnie skupiać, mówi obrońca Ibrahima Konate. W ogóle o tym nie myślimy, bo Hiszpania to wyjątkowy zespół z ogromną liczbą indywidualności. Celem nie jest skupianie się tylko na jednym konkretnym zawodniku, bo wszyscy właściwie mogą sprawić nam problemy. To nie tylko Lamine Yamal. Wiem, że ponoć powiedział, że powinniśmy się ich bać, ale szczerze, to my nie obawiamy się nikogo, choć do każdego meczu podchodzimy z pokorą. Oba półfinały rozpoczną się o 21:00. Francja z Hiszpanią zagra jutro, a Anglia z Argentyną w środę. Jannik Sinner obronił tytuł w Wimbledonie. W finale pokonał rozstawionego z numerem drugim Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To jego piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. Turniej kobiet po raz pierwszy wygrała Czeszka Linda Noskowa. Heroiczna walka uciekinierów z goniącym ich peletonem. Mathieu van der Poel wygrał 9. etap Tour de France, przywożąc 4-osobową ucieczkę 6 sekund przed rozpędzoną główną grupą. To był super ciężki dzień. Początek turu nie był najlepszy dla naszego zespołu, ale myślę, że jak zawsze zachowaliśmy spokój. Mamy tutaj naprawdę fajną grupę i cały czas wierzymy, że karta się odwróci. Kosztowało mnie to jednak dziś mnóstwo energii, żeby utrzymać tę ucieczkę przy życiu. Presja ze strony peletonu była ogromna. Drogi koszmarne, jak na ucieczkę przez cały czas wiało nam prosto w twarz. Ale cieszę się, że udało mi się postawić kropkę nad i. Po pierwszym tygodniu liderem wielkiej pętli jest główny faworyt Słoweniec Tadej Pogacar, który wygrał 2 etapy. Ma nad swoim głównym rywalem, Duńczykiem Jonasem Vingegaardem, 2 minuty i 42 sekundy przewagi. Marc Marquez wygrał Grand Prix Niemiec 11. rundę motocyklowych Mistrzostw Świata w klasie MotoGP. Hiszpan odniósł 10. zwycięstwo na Sachsenring. Wyrównał tym samym rekord włoskiej legendy Giacomo Agostiniego w liczbie wygranych na jednym torze.
0: O poranku nadal sporo chmur, z czasem będzie coraz pogodniej. Na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć się na termometrach od 19 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, przez 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach doktor habilitowany, lekarz medycyny Grzegorz Surkon, specjalista ginekologii położnictwa, członek Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry.
4: Chciałam panu przeczytać fragment wywiadu, który został przeprowadzony przez dziennikarzy Rzeczpospolitej z ministrą Jolantą Sobierańską-Grędą. I pani minister mówi tak: lekarz na umowie o pracę dzisiaj zarabia przeciętnie 23 tysiące złotych brutto. Takie są wyliczenia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. My proponujemy stawkę 240 zł za godzinę na kontrakt, co daje 40 tysięcy złotych brutto za wymiar pracy na etat. To jest całkiem wysoki pułap. Zresztą po ogłoszeniu tych propozycji wielu lekarzy się do mnie odezwało, mówiąc, że pracują za mniejsze stawki w szpitalach. Uważam, że to jest dobra propozycja. Czy pan też tak uważa, panie doktorze?
8: Znaczy, ja nie jestem specjalistą od spraw finansowych, w związku z tym trudno mi się wypowiadać na ten temat. Natomiast to, co jest moim zdaniem istotnym problemem, to jest brak systemu opieki zdrowotnej w ogóle w Polsce. I w związku z tym przede wszystkim powinniśmy napierać polityków, żeby kwestie finansowe sobie zostawić dla rozmów po prostu w kulisach, wtedy gdy się spotkają specjaliści, rozmawiać o stworzeniu wreszcie systemu opieki zdrowotnej. Pamiętajmy, że w Holandii w latach 70. reformowano system, a nie tworzono system, tylko reformowano i to zajęło kilkanaście lat, ale dzięki temu oni teraz w Unii Europejskiej są numerem jeden. Natomiast po drodze można rozwiązać różne problemy i moim zdaniem bardzo istotną kwestią jest łączenie funkcji dyrektorów z funkcjami medycznymi.
4: Panie doktorze, za chwileczkę do tego przejdziemy, tylko jeżeli pan mówi o kompleksowej reformie, to chciałabym prosić, żeby pan w trzech zdaniach określił, jakie są priorytety takich zmian fundamentalnych, taki na wzór holenderski.
8: Na wzór Holendii, bardzo proszę, czyli przede wszystkim ustawienie właściwych stawek za procedury. W konsekwencji właściwego ustawienia funkcji za procedury idzie rozliczanie wtedy dyrekcji szpitali, które prowadzą szpital, ponieważ wtedy będziemy mogli ocenić, które szpitale rzeczywiście są zadłużone, bo są źle zarządzane. I trzecia sprawa to jest właśnie rozdzielenie funkcji. Jeżeli lekarz ma odpowiednie umiejętności i papiery, żeby być dyrektorem, niech będzie dyrektorem, ale nie może ich łączyć z pracą na oddziale, czyli z byciem ordynatorem, z byciem lekarzem i w konsekwencji tego kwestia szkoleń. Niestety kwestia szkoleń w Polsce nie jest rozwiązana ani zarówno w sensie organizacyjnym, ani w sensie finansowym. Często lekarze szkolą się za własne pieniądze w ramach urlopu wypoczynkowego.
4: Rozumiem. Zostańmy na chwilę przy tym ryzyku konfliktu interesów. To znaczy lekarz, szef oddziału, ordynator jest jednocześnie na przykład wicedyrektorem szpitala, czyli de facto sam decyduje o swojej pensji, bo tak rozumiem ten konflikt interesów.
8: To znaczy kwestia pensji to jest jedno, natomiast istotniejsze jest to, że ta osoba ma jakby wpływ również na różne decyzje medyczne, czyli na przykład w przypadku powikłania zajmuje stanowisko jako dyrektor w stosunku na przykład do powikłania czy na przykład jakiegoś sposobu leczenia, czy obsady personelu. I w konsekwencji tego w wielu szpitalach dobrzy specjaliści po prostu odchodzą z tych szpitali. Jeżeli odchodzą do innego szpitala, to jeszcze pół biedy na tym samym poziomie. Często odchodzą do szpitali, gdzie są już łatwiejsze przypadki, bo nie przechodzą do równoległego. I trzeba pamiętać, że to ma jeden wpływ negatywny na jakość leczenia pacjentów, ale jednocześnie na jakość szkolenia, bo pamiętajmy, że medycyna to jest szkolenie nauczyciel, mistrz, uczeń, czyli mentorowanie. I teraz jeżeli ci najlepsi mentorzy odchodzą w wyniku konsekwencji z osobą, która ma maksimum władzy porównywalnej naprawdę do prawie że maksymalnej władzy w jakichś krajach niedemokratycznych, to niestety te osoby są szkolone przez osoby już, które są gorszymi specjalistami. To jest tak jak na przykład, nie wiem, w piłce nożnej jest to na pewno mniejsze przełożenie, ale na przykład Barcelona rok czy dwa wola trzymać Lewandowskiego nie tylko ze względu na efekty w piłki nożnej, jego gry, ale również to, czego on mógł nauczyć młodszych. I w momencie, kiedy ci mentorzy odchodzą w wyniku takich działań stricte politycznych i mobbingowych, no to niestety jest to bardzo negatywne. negatywne. A no, łączenie tych funkcji moim zdaniem powinno być zakazane ustawowo.
4: Czyli lepiej, żeby lekarze zajmowali się jednak leczeniem, a nie zarządzaniem szpitali. To jednak do tego się sprowadza, bo jednak chcemy, żeby lekarze wykonywali swój zawód w pierwszej kolejności.
8: Tak, powiem tak, że lekarz może zarządzać szpitalem, ale wtedy powinien przestać leczyć, ponieważ tych dwóch funkcji nie należy łączyć.
4: No ale brakuje nam lekarzy,
8: łączyć.
4: Więc nie chcemy, żeby przestali leczyć, więc raczej zmierzamy w stronę systemu, w którym jednak lekarze nie są dyrektorami szpitali. Bo ja widzę tutaj taki przypadek wicedyrektora szpitala i ordynatora oddziału ginekologii. Zarobił 2,5 miliona złotych. No i pytanie właśnie, czy jednak nie był to efekt także ustawiania pewnej siatki płac, czy podpisywania umów między władzami szpitala.
8: Prawdopodobnie tak. Natomiast tak jak mówię, istotniejszy jest negatywny wpływ na jakby politykę kadrową, na przykład oddziałów, na to, że specjaliści odchodzą i niestety to wpływa negatywnie zarówno na jakość opieki nad pacjentami, jak i jakość szkolenia młodszej kadry, która jest szalenie istotna.
4: Tak jest. Ale tutaj jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz i zapytać o zdanie pana doktora. Mianowicie, czy Naczelna Izba Lekarska pana zdaniem jest gotowa na taki dialog z Ministerstwem Zdrowia, bo w takiej wewnętrznej komunikacji słyszeliśmy takie hasło: żaden rząd z lekarzami nie wygrał.
8: To znaczy tak, no to jest wyrwane oczywiście z kontekstu, natomiast powiem inaczej. Naczelna Izba Lekarska jest gotowa na to od lat. I lekarze cały czas proszą, piszą, walczą o zmiany. I ja bym powiedział tak, że pan premier, do którego mam duży szacunek, powiedział, że będą twarde rozmowy z lekarzami. Ja nie widzę tych twardych rozmów. Na razie były półtorej godzinne rozmowy, praktycznie o niczym, o jakichś, wie pani, stawkach 240 zł i tak dalej. Wszystko jedno, jaką stawkę sobie tam na boku ktoś ustali w sensie rozmów finansowych. Najważniejsze jest zreformowanie. I lekarze są gotowi na te rozmowy i od lat proponują gotowe rozwiązania.
4: Panie doktorze,
8: ponieważ to nie jest tylko kwestia stawki. To jest, jeżeli na przykład popatrzymy na wykazy OECD, no to okaże się, że my jesteśmy jedni z ostatnich, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, a paradoksalnie wbrew temu, co niektórzy mówią, jeżeli porównamy statystyki właśnie OECD czy jakichś innych indeksów, my jesteśmy na przykład trzeci w Unii Europejskiej jako uzyskany efekt na wydane pieniądze. Pomimo, że u nas nie ma systemu. Czyli
4: ale,
8: jakby
4: panie doktorze,
8: sam personel jest gotowy do pracy,
4: rozumiem,
8: i tą pracę wykonuje.
4: Problem polega na tym, że zmiany dotyczące ochrony zdrowia były planowane. Chodziło między innymi o sieć szpitali, zmianę kryteriów, tak aby oddziały istniały w danym szpitalu, jeżeli rzeczywiście wykonują dostateczną liczbę procedur, a tak tego nie zrobiono, przez co właśnie szpitale konkurują i walczą o tych lekarzy. Natomiast rząd stoi przed taką oto wizją, że każda taka zmiana systemowa wywoła protesty społeczne, bo jakiś oddział w jakimś szpitalu będzie zamykany. I żadnej ustawy tak naprawdę Karol Nawrocki nie podpisze, że jesteśmy w takim klinczu.
8: To jest kłopot, czyli ogólnie klincz polityczny trwa od 1989 roku, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, bo niestety nie ma nikogo odważnego, kto by się zdecydował na przeprowadzenie reform. Stąd moim zdaniem jest bardzo istotna działanie dziennikarzy we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia, żeby wywierać presję na polityków, żeby jednak doszło do jakichś porozumień. Bo pamiętajmy, że w Holandii reforma była możliwa dzięki porozumieniu ponadpartyjnemu i wtedy przestano pchać się z polityką do opieki zdrowotnej. Ustalono konkretne kroki, postępowanie. I wtedy uzyskano efekt. Także ja rozumiem trudność rządzących od 1989 roku, ale jako pacjent, jako wyborca chciałbym, żeby jednak pójść krok dalej, tak? I rzeczywiście zacząć twarde rozmowy z pracownikami ochrony zdrowia i reformować, czy też bardziej nawet tworzyć nowy system prawidłowy, ponieważ ja uważam, że po tylu latach walki o wolność, to co zrobiła Solidarność, jesteśmy 20. gospodarką świata, jesteśmy warci tego i należy nam się najlepszy system ochrony zdrowia tak. No w Unii Europejskiej, ale trzeba się za to wziąć.
4: Oznacza to likwidację niektórych oddziałów, a widział pan, jakie protesty były w związku z likwidacją oddziału położniczego w Lesku, no bo po prostu mało dzieci się rodzi, a jednak opór społeczny był bardzo duży.
8: No, politycy są od tego i Naczelna Izba Lekarska, czyli nasze władze są od tego, żeby podejmować trudne decyzje w celu uzyskania efektu. Inaczej niestety no, nie pójdziemy do przodu. Ja nie umiem powiedzieć, czy to jest kwestia likwidacji oddziałów, czy budowy oddziałów, czy zwiększania konkretnych jakby rozwiązań, w sensie na przykład liczby osób specjalizujących się w danej dziedzinie. To wymaga po prostu analizy, tylko że ja nie widzę tej analizy. Czyli często te zamykania na przykład, ja nie mówię o porodówkach, tylko na przykład te łączenia szpitali, no muszą być dobrze przemyślane i dobrze przeanalizowane i wtedy myślę, że takich protestów nie będzie, jeżeli one będą odpowiednio zaplanowane, odpowiednio przedstawione. Tym bardziej, że wtedy, jeżeli personel medyczny będzie rozumiał, że aha, w ten sposób uzyskujemy efekt do przodu, to będą wspierać takie rozwiązania. To
4: bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Grzegorz Surkon był gościem TOK FM. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
8: Dziękuję bardzo, dziękuję.
4: Za chwilę informacja, a po informacjach wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, szef Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego.
9: Autopromocja.
10: Ucisk, pieczenie, kłucie, mrowienie. Ból nowotworowy to ból przewlekły, a koniec leczenia onkologicznego wcale nie oznacza końca bólu. Nawet co drugi chory musi mierzyć się z bólem przez kolejne miesiące, a nawet lata. Wytyczne są jasne. Pacjent nie powinien cierpieć z powodu bólu. Ale czy tak jest? Dobrostan. Już dziś o godzinie 10:40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra Simple polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 7.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wzorem reformy ochrony zdrowia powinna być dla nas Holandia, mówił przed chwilą w poranku TOK FM specjalista ginekologii i położnictwa dr Grzegorz Surkąt. Jego zdaniem istotnym problemem jest łączenie funkcji dyrektora z funkcjami medycznymi, a także kwestia odpowiedniej wyceny procedur.
12: W konsekwencji właściwego ustawienia funkcji za procedury idzie rozliczanie wtedy dyrekcji szpitali, które prowadzą szpital, ponieważ wtedy będziemy mogli ocenić, które szpitale rzeczywiście są zadłużone, bo są źle zarządzane. I trzecia sprawa to jest właśnie rozdzielenie funkcji. Jeżeli lekarz ma odpowiednie umiejętności i papiery, żeby być dyrektorem, niech będzie dyrektorem, ale nie może ich łączyć z pracą na oddziale.
11: Obecnie ponad 70% lekarzy specjalistów jest zatrudnionych na kontraktach. Amerykański senator Lindsey Graham zmarł na skutek miażdżycowej choroby serca, podał Urząd Lekarza Sądowego Dystryktu Kolumbii. Wciąż prowadzone są badania toksykologiczne. W komunikacie stwierdzono, że przyczyną śmierci senatora było rozwarstwienie aorty. Pierwotnie biuro senatora podało, że polityk zmarł w sobotę w nocy po nagłej i krótkiej chorobie. Służby ratunkowe przyjechały do niego w związku ze zgłoszeniem zatrzymania akcji serca. Udało się ugasić jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. W Andaluzji, w prowincji Almeria, zginęło 13 osób. To głównie obywatele Belgii i Wielkiej Brytanii. Poszukiwanie zaginionych trwa, ale szef władz Andaluzji ogłosił mimo to, że sytuacja została opanowana.
13: Mamy bardzo dobrą wiadomość. Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
11: Dziś do Almerii ma pojechać premier Hiszpanii, Pedro Sanchez. A tymczasem z wysokimi temperaturami dzisiaj będą mierzyły się Włochy. Kolejny antycyklon afrykański przyniesie temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym, gdzie przebywają tysiące turystów z całego świata. Coraz częściej szukają oni ochłody w fontannach, co w Rzymie jest zabronione. Najwyższe temperatury prognozowane są na cały tydzień w centrum i na południu kraju, w tym

0: Także na Sycylii oraz na Sardynii, gdzie mogą być nawet 43 stopnie. Dziś na termometrach na północnym wschodzie nawet 27 stopni. Tam też możliwe są burze. Wszędzie dziś raczej powyżej 22 w ciągu dnia, ale może przelotnie padać.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry, panie redaktor, witam bardzo serdecznie.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał głos w rocznicę zbrodni wołyńskiej. Potrzebujemy pełnej prawdy i chrześcijańskiego upamiętniania ofiar. Napisał, mówiąc o przeszłości, nie możemy podważać przyszłości naszych narodów. Prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość do przyspieszenia prac w poszukiwawczych i ekshumacyjnych polskich ofiar. Czy pana satysfakcjonuje to oświadczenie prezydenta Zełenskiego?
3: Można powiedzieć niechlujnie. Tak naprawdę w różnych sytuacjach pan prezydent Zełenski miał okazję powiedzieć trochę więcej niż to, co mówi ciągle na okrągło. I za każdym razem, szczególnie rodziny wołyńskie, z którymi ja osobiście jestem bardzo mocno związany, mam z nimi stały kontakt, oczekują, no i słyszą gładkie zdania rocznicowe, za którymi nie idzie żaden konkretny fakt.
2: No, ale jednak poszukiwania trwają, ekshumacje też.
3: Tak, pani redaktor, tak. I to jest ogromna zasługa strony polskiej, szczególnie naszego rządu, ponieważ odkąd jesteśmy w koalicji od 2023 roku rządowej, to te ekshumacje ruszyły.
2: To tutaj to tylko jeden przecinek, bo rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz twierdzi, że niesłusznie rząd sobie przypisuje te zasługi, że to jest zasługa Andrzeja Dudy.
3: Słusznie sobie przypisuje. Pan prezydent Andrzej Duda moim zdaniem, jeśli chodzi o bilans jego relacji i zaangażowania osobistego w zakresie takiej dobrej woli z jego strony w stosunku do Zełenskiego i Ukrainy, po prostu politycznie zbankrutował, bo tyle, ile on zainwestował, to absolutnie z drugiej strony nie było jakiejkolwiek symetrii w tym zakresie. Przypomnę tylko taki fakt, że pan prezydent Andrzej Duda uzyskał zapewnienie od prezydenta Zełenskiego co do tego, że powstrzyma się od nadawania różnym obiektom topograficznym nazw, które by naszą polską wrażliwość, szczególnie rodzin kresowych, raniły. Oczywiście ta obietnica nie została dotrzymana, tak samo jak wiele pan prezydent Zełenski miał możliwości wypowiedzenia się bardziej konkretnie. A jeśli chodzi o te ekshumacje, pani redaktor, to trzeba zawsze znaleźć, że tak powiem, skalę wszystkiego. Oczywiście one się rozpoczęły, tylko proszę pamiętać, że potrzebna tutaj także jest dobra współpraca ze stroną ukraińską, przynajmniej w takim zakresie, w jakim zakresie Ukraina współpracuje ze stroną niemiecką. Tam jakimś dziwnym trafem nie ma opóźnień w wydawaniu zgód, bo sprawa jest dużo bardziej skomplikowana niż to w przestrzeni publicznej wygląda, bo muszą najpierw być złożone wnioski o poszukiwania, a kiedy te poszukiwania się zakończą, trzeba złożyć natychmiast wniosek o ekshumację. To oczywiście też trwa. I dopiero wtedy, kiedy ekshumacje zostaną zakończone, jest pochówek i upamiętnienie. Proces jest bardzo długi i zgodzę się, że one się rozpoczęły, tylko jeżeli przyjmiemy do wiadomości, że jest prawdopodobnie 1500 punktów na Ukrainie, w których mogą znaleźć się szczątki naszych zamordowanych bestialsko rodaków, a przy skali 5, nawet do 10 ekshumacji rocznie, to mamy tutaj perspektywę 1,5 wieku.
2: Rozumiem. Panie marszałku, ale chciałam zapytać jeszcze o słowa Piotra Łukaszewicza, szarże d'affaires Polski na Ukrainie, bo nie mamy ambasadora. Karol Nawrocki nie podpisuje nominacji. I Piotr Łukaszewicz powiedział, pochylając głowę nad polskimi ofiarami ukraińskiej przemocy na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach państwa polskiego przed wojną i w jej trakcie. Nie tworzy symetrii, ale pamiętamy, co było wstydliwe i niegodne. I Piotr Łukaszewicz został ostro przez opozycję skrytykowany za te słowa.
3: Ja zastanawiam się, pani redaktor, czy to jest tak w praktyce dyplomatycznej, może pani mi podpowie, kiedy przyjeżdża do jakiegoś kraju przedstawiciel państwa polskiego, prezydent, premier, czy też pierwszy wicepremier, Władysław Kosiniak-Kamysz, czy jest praktyka i zasada, że po nim jeszcze występuje i poprawia kierownik placówki. Może jeszcze powinien wystąpić zastępca kierownika placówki, może pani księgowa. No na Boga, pojechał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wypowiedział się w imieniu państwa polskiego i kropka.
2: No ale to chyba pan zgłasza te pretensje do ministra spraw zagranicznych, wicepremiera Radosława Sikorskiego, bo to jest podwładny ministra Sikorskiego.
3: Ja odpowiadam na pani pytanie, bo ta wypowiedź po prostu moim zdaniem była niepotrzebna i ona bardzo mocno rozwiątrzyła opinię publiczną. Ja rozmawiałem ze środowiskami kresowymi i one są oburzone na to wystąpienie, dlatego że jednak nastąpiła tam pewnego rodzaju relatywizacja. A poza tym, jeśli pan Charles d'Affaires mówi o tym, że państwo polskie w II Rzeczypospolitej prześladowało Ukraińców, no to ja po prostu zachęcam do szybkiego kursu historii, bo nikt inny jak Józef Piłsudski bardzo mocno zainwestował w to, aby stworzyć województwo wołyńskie, aby dla Ukraińców stworzyć jak najlepszą przestrzeń do działania, żeby właśnie uniknąć pewnych
2: Ja tylko rzeczy. Chcę zwrócić
3: bardzo,
2: uwagę.
3: Ale jeśli pani pozwoli, tak. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że właśnie jest to absolutnie zdanie, na którym chyba nie idą jakieś fakty, bo ja pamiętam z historii, że...
2: Nie, no idą fakty. Muszę... Panie marszałku, już niech pan nie biegnie w tę drugą stronę zbyt szybko.
3: Ale ja mogę, pani redaktor, biec w każdą stronę, którą sobie zaplanuję, bo ja po prostu posługuję się
2: faktami. Rozumiem. Mamy swoje winy względem Ukraińców, mówi ale profesor Antoni Dudek. To nie jest, tak, że Piotr Łukaszewicz jest jedyną osobą, która przypomina
3: ale
2: to.
3: Ja
2: już winy były, choć nie ma symetrii.
3: Nie ma symetrii, ja tego nie zakwestionowałem, pani redaktor. Byli także Ukraińcy sprawiedliwi, którzy ponieśli śmierć za to, że ratowali Polaków. Są do dzisiaj Ukraińcy, którzy upamiętniają zbrodnię wołyńską, uznając, że było to ludobójstwo. To jest wszystko prawda. Tylko tego dnia wymagałoby się, aby głos polskiego państwa, to był jedyny polityk, który zdecydował się pojechać na Wołyń, był nim wicepremier. Pierwszy wicepremier polskiego rządu zabiera głos i naprawdę pan ambasador, czy też pełniący obowiązki, mógłby moim zdaniem powstrzymać się od zabierania głosu. Zwłaszcza, że w drugiej części wypowiedzi usłyszałem znowu, że ekshumacje nie idą tak szybko z przyczyn obiektywnych. Tu jeszcze bym się zgodził, ale usłyszałem, że także z przyczyn ekonomicznych czy finansowych. No na Boga, państwo polskie, panie ambasadorze, stać na przeprowadzanie ekshumacji. I to nie przez państwo polskie one idą tak, jak idą, tylko ze względu na to, że jest to element polityki ukraińskiej.
2: Panie marszałku, jak pan ocenia zwrot Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Ukrainy, bo teraz Przemysław Czarnek chce zgłosić uchwałę, która by zobowiązywała rząd do blokowania integracji Ukrainy z Unią Europejską?
3: No to jest bzdura, po pierwsze, dlatego że panie redaktor, pan Przemysław Czarnek i jego kumple, którzy pojechali do miejsca świętego dla kresowian, czyli do domu stawy, został pogoniony i wygwizdany.
2: Więc naprawdę, ale on mówi, że niesprawiedliwie.
3: Niesprawiedliwie został wygwizdany.
2: Tak.
3: No, a oni uważają, że sprawiedliwie. I ja akurat tutaj wierzę środowiskom kresowym. I oczywiście jest to tylko i wyłącznie typowa pisowska zagrywka, którą znamy od lat. A skąd pan Przemysław Czarnek wie, że Ukraina w ogóle chce do Unii?
2: No nie, no jednak będzie... taka jest deklaracja Ukrainy.
3: Dzisiaj, panie redaktorze, dzisiaj Ukraina toczy wojnę. Jest wojna i na pewno w tym stanie Ukraina do Unii Europejskiej nawet sama nie chce przystępować, bo jest w stanie wojennym. Jeżeli się wojna zakończy, to wtedy będziemy mieli nową sytuację. Tak dzisiaj bym na to odpowiedział.
2: Panie marszałku, ja chciałam też zapytać o sprawę ustawy o statusie osoby najbliższej, bo wszyscy spodziewają się weta prezydenta Nawrockiego i tutaj dochodzą takie głosy, że prezydent mówi, że gdyby w tej ustawie nie było wspólnego opodatkowania tego związku, prawda, dwóch osób, to może byłyby większe szanse na podpisanie takiej ustawy. Czy pan dopuszcza taką możliwość, że koalicja rządząca jeszcze raz zajmie się tą ustawą i wyrzuci wspólne opodatkowanie, licząc na to, że prezydent tę ustawę podpisze?
3: Ja, pani redaktor, jestem zdania, że w polityce liczy się skuteczność. Sama pani redaktor z pewnością mogłaby policzyć, ile było prób od 1989 roku, aby te sprawy rozwiązać, żeby ludziom po prostu ułatwić życie. To było pewnie kilka, a może nawet i kilkanaście prób. Tymczasem dopiero wtedy, kiedy posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ula Pasławska, za to się wzięła i napisała wspólnie, to trzeba powiedzieć, z panią minister Kotulą propozycję ustawy o statusie osoby najbliższej. Ta ustawa przeszła przez wszystkie ścieżki procesu legislacyjnego i trafiła do prezydenta. Powiem więcej, do takiej staranności żeśmy doprowadzili, że pani Pasławska została przewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej i także jest w Radzie przy prezydencie, żeby tej sprawy pilnować. Więcej, spotkała się chyba 2 tygodnie temu z prezydentem, przekonując go jeszcze o tym, żeby podpisał. Nie wiem, czy można zrobić więcej.
2: Nie, ta, ja rozumiem, tylko słyszy pan te głosy z Pałacu Prezydenckiego, że oni nie chcą wspólnego opodatkowania. Tylko czy to nie jest pretekst? Czy nawet jakby to wyrzucić, to i tak prezydent by to zawetował? Jak pan sądzi?
3: Moim zdaniem prezydent jest w trudnej sytuacji, ponieważ w kampanii wyborczej wielokrotnie twierdził, że jak zostanie prezydentem, to chętnie pochyli się nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Potem pewnie jego polityczni akolici doradzali mu zupełnie coś innego. Z przebiegu rozmowy, ja nie byłem na tym spotkaniu, ale pani poseł Pasławska oczywiście też nie jest naiwną osobą i wróciła z pewnym przekonaniem. Ja, gdy jej słuchałem, to tak oceniałem 60 do 40, że zadecyduje, ale też jeszcze prezydent powiedział, że decyzji nie podjął. Nie jesteśmy naiwni, wiemy pewnie, jak to się skończy, ale może będzie niespodzianka.
2: No dobrze, nie odpowiedział pan na pytanie, czy zdecydowalibyście się na procedowanie tej ustawy jeszcze raz bez wspólnego opodatkowania, więc zostawmy.
3: Nie, ale udzielam odpowiedzi i jesteśmy zdecydowani na to, jeżeli prezydent tą ustawę zawetuje, żeby jeszcze raz podjąć kroki w tym zakresie, bo widzimy też, a powiem więcej, państwo powinno widzieć, ponad 2 miliony osób, które żyją w związkach nieformalnych, aby im po prostu ułatwić życie.
2: Rozumiem. Chciałam zapytać także, co pan sądzi na temat tego, że prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od Sławomira Patyry, który został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
3: Nie wiem, czy pan prezydent o 7.40 słucha Toku FM, ale jeżeli słucha, to apeluję do niego, żeby jak najszybciej przyjął ślubowanie, bo to jest świetny prawnik, wspaniały konstytucjonalista. Mam zaszczyt znać go osobiście. Nawet pod wnioskiem mojego powołania przez Sejm podpisałem się ja i wielu ludowców.
2: Ale dlaczego prezydent nie odbiera ślubowania, pana zdaniem?
3: Dlatego, że ma naciski być może z Trybunału Konstytucyjnego, że gdyby profesor Patyra doszedł do grona sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to pan Święczkowski by miał ryzyko utraty immunitetu i musiałby odpowiadać w sprawach związanych z Pegasusem.
2: Moim zdaniem. Czyli prezydent chroni Bogdana Święczkowskiego po prostu.
3: Ja tylko tak mogę domniemać, ale być może jest jakiś inny powód. Ale powiem pani redaktor, że nie zaskoczyłby mnie prezydent, gdyby na przykład jeszcze do końca lipca takie ślubowanie przyjął. Mogę nawet spróbować się o to założyć.
2: Jednym zdaniem, panie marszałku, proszę o odpowiedź. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć wydatki na płace lekarzy. Mają zarabiać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Czy pan uważa, że to jest słuszne rozwiązanie?
3: Każde rozwiązanie ograniczające patologię, jeśli chodzi o zarobki, bo jest to po prostu nieprzyzwoite, żeby zarabiać takie pieniądze w tak krótkim czasie, jest dobre i tutaj pani minister zrobiła dobre.
2: A czy szef NFZ Filip Nowak powinien zostać odwołany, bo to postulował wicepremier Krzysztof Gawkowski?
3: Myślę, że postulat wicepremiera Gawkowskiego spowodował to, że prezes NFZ-u może przynajmniej przez kilka miesięcy jeszcze spać spokojnie.
2: Dlaczego? Co to tak? Wicepremier Gawkowski ma taką rękę, że może chronić prezesa NFZ?
3: Jeżeli wicepremier Gawkowski zgłasza wniosek o jego odwołanie, to moim zdaniem uprawdopodobnił to, że jeszcze Filip Nowak parę miesięcy prezesem.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, był gościem TOK FM. Dziękuję, panie marszałku. Za chwilę informacje, a po informacjach europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda.
4: Reklama.
5: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
6: i utrzymanie prawidłowej masy ciała.
4: powstała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Aha, to tylko przy okazji.
4: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
20: Mm-hmm.
21: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest ósma, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Pan prezydent Zełenski w różnych sytuacjach mógł powiedzieć coś więcej niż to, co mówi w sprawie zbrodni wołyńskiej. Mówi wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski. Za każdym razem rodziny ofiar słyszą okrągłe zdania. To, że ekshumacje na Wołyniu trwają, to zasługa polskiego rządu. Zawsze trzeba znaleźć skalę. Oczywiście ekshumacje zaczęły się, ale potrzeba tu też dobrej współpracy ze stroną ukraińską, dodawał gość poranka TOK FM. Polska wznowiła deportację do Afganistanu mimo zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ostatnia operacja ujawniła chaos. Odesłani krążyli między lotniskami bez gwarancji ochrony, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Według gazety szczegóły deportacji Afgańczyków są ustalane ad hoc, a Straż Graniczna działa w oparciu o minimalne kontakty na miejscu. Państwa europejskie zgłosiły ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w czasie rekordowej fali upałów pod koniec czerwca. Wynika z danych projektu Euromomo, który monitoruje śmierć w Europie. Ponad 9 tysięcy przypadków to osoby po 65 roku życia. Agencja Reutera przypomina, że państwa europejskie rejestrują zwykle skoki nadmiarowej śmiertelności w miesiącach zimowych. Natomiast na wykresie z bieżącego roku wyraźny wzrost widać również w ostatnim tygodniu czerwca, czyli szczytowym okresie fali upałów w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i innych krajach. Stopnie na wybrzeżu to najchłodniejsze rejony dzisiaj w Polsce. W innych miejscach temperaturowo lepiej, w okolicy Białegostoku i Suwałk najcieplej, nawet 27. Deszcz i burze mogą przelotnie pojawić się w całym kraju.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dominika Wiawiejska, witam ponownie, a w studiu Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle.
24: Witam serdecznie.
2: Trwa transmisja naszej rozmowy na YouTubie, zachęcam do śledzenia. Panie pośle, chciałam zapytać o propozycję Przemysława Czarnka, aby Sejm przyjął uchwałę, która zobowiązuje rząd do blokowania integracji z Unią Europejską Ukrainy. Czy pan zagłosuje za taką uchwałą?
24: Gdybym był posłem w Polsce, to pewnie tak. Natomiast nie głosuję, jestem w Parlamencie Europejskim. No, mamy...
2: Przepraszam, powinnam powiedzieć, czy zagłosowałby pan?
24: Zagłosowałbym. Z tego względu, że my tutaj mamy taką burzę wokół jednej sprawy, a inna sprawa dość płynnie jest posuwana do przodu na poziomie europejskim. I wydaje mi się, że trzeba to po prostu połączyć. To znaczy, nie możemy tam wyrażać zgodę. Proszę pamiętać, że mniej więcej miesiąc temu, 16 czerwca, otworzono pierwszy klaster fundamental, jeśli chodzi o negocjacje z Ukrainą. To jest bardzo poważny fragment całych negocjacji i tam nie było sprzeciwu Polski. Więc ja uważam, że taki sprzeciw musi wybrzmieć, bo nie ma żadnych postępów, jeśli chodzi o integrację, a wręcz przeciwnie. No, nie możemy mówić o praworządności, nie możemy mówić o wspólnych wartościach, jeżeli jest kraj, który aspiruje do Unii Europejskiej, a jednocześnie no, nie chce mówić, czy przyznać się, czy podjąć jakieś pojednanie wobec działań, które podejmowała Ukraina.
2: Panie pośle, chciałam zwrócić uwagę, że Mateusz Morawiecki, szef stowarzyszenia, do którego pan należy, mówił razem zresztą z Andrzejem Dudą, że Polska zrobi wszystko, żeby Ukraina jak najszybciej znalazła się w Unii Europejskiej. A teraz zwrot o 180 stopni.
24: No, panie redaktor, Donald Tusk...
2: Czy wyborcy uznają to za wiarygodne?
24: Donald Tusk spotkał się 9 razy z Putinem w innych czasach, w innej sytuacji, tak? I uważał, że jest partnerem dla niego, chciał prowadzić biznesy. No, świat się zmienił.
2: Ale, jakby... panie pośle, ale co się zmieniło? Przecież wojna już w Ukrainie trwa cały czas, a stosunek Ukrainy do UPA jest też ciągle taki sam. Nic się nie zmieniło, tylko wy zmieniliście o 180 stopni propozycję swoją, bo uważacie, że Grzegorz Braun wam zabiera głosy.
24: Wojna i atak Rosji na Ukrainę był pewnym nowym otwarciem. To znaczy my, po pierwsze, wsparliśmy Ukrainę bardzo mocno, dzięki temu nie upadła w pierwszych chwilach wojny. Po drugie, była nadzieja na otwarcie również w innych sprawach zabagnionych, niezałatwionych przez wiele lat. I pierwsze decyzje i pierwsze negocjacje w tej sprawie były rokujące, pozytywne. To znaczy otwarto poszukiwania. Przecież to pierwsze wnioski rządu Mateusza Morawieckiego, również starania Dudy doprowadziły do tego, że ruszyło to z miejsca.
2: To znaczy,
24: i myśmy mieli nadzieję, że wiele...
2: ruszyły za czasów rządu Donalda Tuska.
24: Teraz?
2: Nie w 22, nie w 23, bo Konfederacja wam zarzuca, żeście nie postawili
24: ja mogę
2: na
24: bardzo
2: stole.
24: Łatwo dowieść, że zasadnicza taka dynamika była za naszych rządów po 2022 roku. W 2022-2023 roku. Najwięcej z tych spraw w tej dziedzinie zadziało się między 2022 a 2023. Oczywiście to jest proces. Rozpoczynał się kiedyś, skończy się za 20 lat. Ale najwięcej dotychczas wydarzyło się 2023.
2: W polityków ukraińskich i polskich
24: ale
2: w latach
24: ja mówię,
2: 22-23.
24: Nie mówię w ogóle o deklaracjach, tylko mówię o realnych liczbie poszukiwań. Liczbie ekshumacji. Tego się najwięcej wydarzyło 2-2-2-3.
2: Nie, to
24: oczywiście,
2: się zaczęło
24: tak.
2: Dziać za rządów Donalda Tuska. No to już
24: absolutnie.
2: Musimy odesłać naszych słuchaczy.
24: Ale to opublikuję wpis, który nawiąże do tej dyskusji teraz.
2: Nie, znaczy praktycznie to się rozpoczęło w 2024-2025 roku.
24: Nieprawda. Nie zgadzam się z tym.
2: No
24: i
2: tak
24: myśmy
2: jest.
24: Liczyli, ale wracając
2: nawet
24: do tego...
2: Nawet Rafał Leśkiewicz tego nie negował, tylko powiedział rzecznik prezydenta, że to zasługa Andrzeja Dudy. I okej. Okay.
24: Wracając do zasadniczego pytania.
2: Rozpoczęło się to 2024-2025
24: Była szansa na nowe otwarcie. Natomiast ono się nie wydarzyło. To znaczy Ukraina z niczego, co deklarowała się, nie wywiązała. To znaczy po pierwsze nie posypała głowy popiołem, wręcz zaognia konflikt, jeśli chodzi o Wołyń. Po drugie, te ekshumacje, pamiętacie państwo, że myśmy proponowali, żeby oni uprościli całą procedurę. Bo w tej procedurze my to będziemy robić kilkadziesiąt lat. Natomiast chcielibyśmy, żeby ta procedura była uproszczona, a nie trzy osobne postępowania z osobnymi wnioskami i każde postępowanie trwa półtora roku. Tak być nie może. Tutaj też nic nie zrobiono w tej sprawie i Donald Tusk też nie poradził w tej sprawie, uczciwie rzecz biorąc. W związku z tym nie ma nowego otwarcia. Więc wracamy do twardej retoryki, twardej polityki, bez względu na to, czy ta wojna jest zaawansowana, czy nie, bez względu na to, czy ona się zakończy. Czy nie. To jest dość logiczne. Myśmy mieli nadzieję na to, że ułożymy sobie relacje i dawaliśmy ku temu szansę.
2: Bartłomiej Pejo z Konfederacji. 4 lata temu niektórym nie przeszkadzał kult ludobójców na Ukrainie. To jest komentarz do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, że PiS zrobi wszystko, aby Ukraina jak najszybciej znalazła się w Unii Europejskiej i nic nie wspominał o warunkach typu, że nie można promować banderyzmu. Nic Morawiecki o tym nie mówi. W tym nagraniu.
24: To jest zupełnie oczywiste, że w rolce...
2: Ja cytuję Konfederację,
24: no, ale to jest zabawne, no przecież to w rolce mieliśmy...
2: Zarzuca wam po prostu... To nie jest rolka, to jest wypowiedź premiera Morawieckiego.
24: A tu w wypowiedzi do dziennikarzy mamy zawrzeć wszystkie warunki, w jakim wejdzie Ukraina do Unii Europejskiej. No nie żartujmy sobie. My mamy tych warunków 70.
2: Tych wypowiedzi było dziesiątki. Przecież
24: całe otwarcie
2: cały list jest pełen rolek wypowiedzi polityków PiSu i nigdzie nie wspominają o banderyzmie, tylko mówią, że Ukraina ma być członkiem Unii.
24: A czy pani redaktor, to przypomina sobie sytuację, w której wtedy nazwano by jakiś oddział wojska ukraińskiego właśnie imieniem banderowców? No właśnie nie było. Doszło do zaognienia na potrzeby wewnętrzne tej sytuacji. Raczej się wycofywano z tego niż otwierano.
2: Cały czas to trwa.
24: Dzisiaj retoryka ze strony Ukrainy została zaostrzona, więc to powoduje, że my wracamy do twardych warunków, jeśli chodzi o Unię Europejską. I to, że otwarto klaster bez sprzeciwu polskiego 16 czerwca, no jest skandalem, bo zrobiono to bardzo po cichu, zrobiono to w Luksemburgu przy udziale polskiego przedstawiciela. To powinno być odwleczone w czasie i powinien być postawiony warunek właśnie kilku spraw, na których nam zależy w relacjach z Ukrainą.
2: Przemysław Czarnek mówi o tym, że w Ukrainie mamy nazizm, a ja pamiętam, tutaj Patryk Michalski przytoczył starą wypowiedź Stanisława Żaryna z PiSu: propaganda rosyjska kłamliwie oskarża i oczernia Ukrainę, powtarzając kłamstwa dotyczące powszechnego neonazizmu. Czyli tak, wcześniej PiS mówił, że to jest rosyjska propaganda, a teraz PiS mówi właśnie takim językiem, którą wcześniej określał jako propagandę rosyjską.
24: Znaczy, jest mnóstwo mędrców dzisiaj post factum. To znaczy wszyscy są w stanie opowiedzieć historię lepiej i powiedzieć, że zrobiliby coś lepiej. Mamy mnóstwo mędrców, którzy mówiliby o COVID-zie, zachowaliby się lepiej. Mamy mnóstwo mędrców, którzy mówiliby, że o Wołyniu by powiedzieli inaczej. Szanowni Państwo, jest pewna prawda etapu i my w takiej byliśmy. To znaczy pomagaliśmy Ukrainie jak tylko mogliśmy, żeby ona nie upadła, żeby frontu nie przenieść na Podkarpacie. I to było absolutnie właściwe działanie. Ja byłem w rządzie, jestem dumny z tego, że myśmy pomogli Ukrainie nie upaść. Natomiast my wtedy
2: też... Teraz premier Morawiecki mówi, że żelazo, żeście wysyłali tyle.
24: Tak, i to się jakby to żelazo...
2: Ale tego nie mówił w 22-23 roku.
24: To żelazo pomogło Ukrainie nie upaść. Natomiast myśmy postawili również wiele spraw i one przez Ukrainę nie zostały dowiezione. No tak się negocjuje często, gdzie negocjator po drugiej stronie nie dowozi spraw, na które się zobowiązał. I tak to dzisiaj wygląda.
2: Panie pośle, czy pan uważa, że propozycja ministra zdrowia, aby lekarze zarabiali 240 zł za godzinę, idzie w dobrym kierunku?
24: No to jest propozycja, którą jestem przekonany nie będzie w stanie wdrożyć pani minister. To znaczy
2: dlaczego?
24: Bo ona to zapowiada już od dłuższego czasu. Nie jest w stanie z tym nic zrobić, ponieważ tym rozwiązaniem doprowadzi do sytuacji, w której po prostu lekarzy będzie w wielu miejscach brakowały, bo się przeniosą do prywatnego sektora. To po pierwsze. A po drugie, wiele z tych zmian, które ona proponuje, to są jakieś odległe czasy. Ona dawno wtedy już nie będzie ministrem. Ona
2: nie dotrwa do 27 roku. Nie, to żeby ograniczyć kominy lekarskie, to ona proponuje, żeby to weszło w życie od razu. O ile prezydent to podpisze oczywiście,
24: proponuje.
2: Bo jak prezydent będzie chciał, żeby lekarze nadal zarabiali te 2-3 miliony, no to
24: bardzo ciekawa jest narracja, tylko do tej pory pani minister żadnej ustawy nie przedstawiła w służbie zdrowia, która by cokolwiek poprawiła, a już się martwią o weto. No, pani redaktor również taką narrację tutaj słyszałem cię radia, że co pan prezydent na to?
2: Pośle,
24: ja mam prośbę.
2: Jest
24: Państwo,
2: taka sytuacja.
24: Platforma
2: to
24: zaproponowała.
2: Prezydent podpisuje ustawy.
24: Pani redaktor,
2: nie wiem, czy pan wie.
24: Orientuje się.
2: Dobrze.
24: Platforma w 100 dni zaproponowała szereg rozwiązań w 100 konkretach. Oni zrobili 1/20 z tego, co proponowali, a dzisiaj po wybuchu afery mówią, że zaraz szybko to zrobią. Nikt w to po prostu nie wierzy i to są dowody wynikające też z oceny opinii publicznej. To znaczy nikt nie wierzy w skuteczność pani Grendy i Donalda Tuska w tej sprawie. Oni tego po prostu nie dowiozą.
2: Rozumiem. Czyli, a jak uchwalą ustawę, to co wtedy pan powie? Jeżeli
24: ustawę,
2: przejdzie przez parlament i będzie na biurku prezydenta Nawrockiego,
24: nie
2: to
24: mam,
2: co pan
24: nie mam wątpliwości,
2: powie,
24: że prezydent taką ustawę podpisze. Nie mam wątpliwości, że prezydent taką ustawę podpisze.
2: O, to mnie pan zaskoczył. Ale panie pośle, bo tutaj...
24: Najgorsze jest to, że oni tej ustawy nie dowiozą.
2: Kuba Żebrowski wydrukował mi taki bardzo ciekawy pański tweet, jak pan promował występ Jasia Kapeli. To była piosenka dotycząca Szpitala Południowego. Jest prośba o promowanie polskiego artysty, napisał pan. Ale tak. Teraz Jaś Kapela opublikował kolejny filmik o tym, jak radny PiS został zoperowany, mimo że oddział w Lubartowie nie działał. No i znów Jaś Kapela nagrał filmik i liczy na to, że pan też poda dalej ten filmik.
24: No, ja rozumiem, że ktoś chce prowadzić mojego X-a.
2: No, nie.
24: Ja rozumiem, że z Kubą Żebrowskim dojdziemy do jakiegoś porozumienia i zawrzemy jakiś kontrakt i będzie mi prowadził X-a. Na ten moment, no, ale, na ten moment sam go prowadzę.
2: Można odnieść wrażenie, że tak, jeśli chodzi o krytykę Koalicji Obywatelskiej, to bardzo chętnie, ale jak radny PiS sobie załatwił operację na oddziale, który jest zawieszony, to już nie ma żadnego problemu.
24: Panie, no, państwo tutaj mogą mówić o pewnej symetryczności rzeczy, które są 1 do 10 albo 100 do 1. I tak wygląda Szpital Południowy, pan Dawidek K. względem wszystkich innych przypadków, które do tej pory się wydarzyły. To jest, można powiedzieć, symbol tej patologii i ten pakiet Sobierańskiej Grędy, który jest, można powiedzieć, takim antydawidkowym pakietem, on będzie nieskuteczny. My musimy systemowo rozwiązać problem, który systemowo wdrożyła Platforma. To znaczy, oni mówią o problemie systemowym. Ja jestem jakby zorientowany na tyle, że widzę, że to jest system. Oni stworzyli system polegający na tym, że rzeczywiście prominenci mieli mieć łatwiejszy dostęp do służby zdrowia. I tak to dzisiaj wygląda.
2: A jaka ta ustawa zapewniła?
24: Systemowo stworzono mechanizmy poprzez sytuowanie swoich ludzi chociażby na SOR-ach, tak żeby organizowali tego typu dostęp do służby zdrowia dla prominentów. Ja czekam na listę tych, którzy ze Szpitala Południowego w ten sposób korzystali. Do tej pory jej nie publikowano.
2: No, Kanał Zero powiedział, że wie kto, ale nie chce ujawnić.
24: No czekamy na te publikacje. Mhm. Mam nadzieję, że państwo to również powtórzą.
2: Ale chciałam zwrócić uwagę, że PiS krytykował właśnie to, że przedstawiciele partii zajmują stanowiska w szpitalach, a tymczasem Business Insider zrobił taką analizę dotyczącą Lubelszczyzny, Podkarpacia. No i tam absolutnie działacze PiSu zajmują te stanowiska tak samo. Tutaj na Podkarpaciu w 3/7 placówek rządzą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Czyli w zasadzie robicie to samo, co Koalicja Obywatelska.
24: Pani dyrektor, chodzi tutaj o rozróżnienie tej sytuacji, bo ona jest naprawdę inna.
2: Czyli nasi są dobrzy, a tamci...
24: Nie, chodzi zupełnie o co innego. Chodzi o złodziejstwo i kradzież. Pan Dawid K. prawdopodobnie okazał się złodziejem, bo ukradł 500 tysięcy, oddał, jak media zaczęły o tym pisać. A mówimy o tym, że ktoś zarządza szpitalem i ma jakąś przynależność partyjną. To są zupełnie inne sytuacje. Legitymacja w Platformie pozwalała kraść. My na to nie pozwalamy i tego rodzaju sytuacji nie akceptujemy. To jest ta różnica. Proszę nie porównywać pana Dawida K. z lekarzami, którzy nawet dobrze zarabiali, bo po pierwsze to są ludzie z doświadczeniem, po drugie oni po prostu nie kradli.
2: Działacze
24: oni
2: PiSu,
24: po prostu nie kradli.
2: Samorządowcy, którzy pracują w szpitalach, też pełnią funkcje kierownicze i zarabiają po kilka milionów złotych. To są także działacze PiSu. Dodaję.
24: Tak, i mam nadzieję, że nie kradną. I
2: Józef Aleszczyk, który w przeszłości pełnił funkcję dyrektora Departamentu w Ministerstwie Rozwoju, kiedy resortem kierował Mateusz Morawiecki. Był też prezesem Agencji Rezerw Materiałowych. Teraz założył spółkę Spine. No i właśnie panowie wyciągali bardzo duże pieniądze. Także widać, ten problem dotyczy także PiSu.
24: Wyciągali, zarabiali czy kradli?
2: No nie wiem, zobaczymy. To no jak właśnie. Kradli, to zobaczymy, czy no są właśnie. Tak orzeknie. Natomiast problem jest i to jest
24: akurat
2: osoba związana z PiSem.
24: A pan Dawid K. wszystko to wskazuje, że kradł.
2: No, ale to jest właśnie osoba związana z PiSem.
24: Nie, Dawid K. jest związany z Platformą. Ja wiem, że zrezygnował, ale przez lata był Platformą, nawet szefem nowej generacji, czyli młodzieżówki
2: Platformy.
24: No nie, no,
2: ale zarzuty wobec Józefa Leszczyka też są bardzo poważne, bo oni sobie po prostu tak procedury ustawiali, by dostać jak najwięcej pieniędzy, a w rzeczywistości to nie były takie procedury, które były aż tak wyceniane, więc to też można zakwalifikować jako zarzut oszustwa, więc...
24: Panie redaktor, no,
2: tutaj każdy ma swoje grzechy.
24: Dawid K. wypisywał godziny pracy w szpitalu i w tym szpitalu nie był. No to jest zwykła kradzież. A my mówimy...
2: Inne procedury do wyceny niż były, to nie jest kradzież?
24: Państwo mogą podać jakby miliard różnych przykładów, które się działy w całej Polsce. Natomiast to, co się działo w Szpitalu Południowym, jest początkiem, symbolem tej afery. Proszę zobaczyć, co się działo. Dzisiaj jest następny artykuł w Kanale Zero dotyczący prosektorium i zachowania się całej tej ekipy ze Szpitalu Południowego po śmierci człowieka w toalecie na SOR-ze, za który odpowiadał Dawid K. Tam padają słowa no, zupełnie obrzydliwe. Trzeba coś z tym zrobić. To nie może tak wyglądać. Dziwię się, że prokuratura nie wjechał do szpitala. No, nieprawdopodobne rzeczy. Więc mam nadzieję, że ten Szpital Południowy zostanie prześwietlony do spodu. Martwię się tym, że prokuratura prokuratura i CBA czekało miesiąc, dokładnie miesiąc, bo 10 czerwca media zaczęły o tym pisać, a 9 lipca dopiero prokuratura i CBA zaczęły zajmować dokumenty w tej sprawie.
2: Panie pośle, śledztwo w sprawie śmierci tego szpitala toczy się od dawna. Zawiadomienia, jak rozumiem, rodziny. To tak dla porządku.
24: Dla porządku, tylko że do tej pory prokuratura nic na ten temat nie mówiła.
2: Ale nie wie pan, co jest w aktach
24: prokuratury. I nic w tej sprawie praktycznie nie robiła, dokąd dziennikarze tej afery nie nagłosili 10 czerwca. Chwała rektorowi Słowikowi za to.
2: Śledztwo jest tajne i pan nie wie, co prokuratura zrobiła. W każdym razie śledztwo się toczy od dawna, nie od momentu, kiedy Kanał Zero to ujawnił.
24: Tak, panie i nic by nie wyjaśniono, gdyby nie doniesienia medialne Kanału Zero.
2: Zaczniemy od PiS, piszą dwaj panowie G w tygodniku do rzeczy. Otóż chodzi o to, że działalność Stowarzyszenia Rozwoju Plus, do którego to stowarzyszenia pan należy, panie pośle, jest śledzona bardzo uważnie. Do tego stopnia, że powołany został tajny, nieformalny, wąski zespół, który zbiera wypowiedzi medialne ojca Mateusza, jego odzywki z mityngów publicznych, a nawet to, co mówi w prywatnych rozmowach. Ma powstać czarna księga Morawieckiego. Zespołem kieruje Elżbieta Witek. Chodzi o to, żeby udowodnić, że właśnie stowarzyszenie oraz Mateusz Morawiecki szkodzą PiS-owi.
24: Traktuję to jako, może powiedzieć, jakąś rubrykę plotkarską, to znaczy nie ma pewnie takiego zespołu, nie wierzę w coś takiego, ale z drugiej strony jestem zbudowany, że jest duże zainteresowanie naszą organizacją, naszym stowarzyszeniem. Przygotowujemy wydarzenie na 31 lipca, media o tym piszą. Jesteśmy zbudowani. Muszę pani rektor powiedzieć, że przez dwa dni dostaliśmy 800 zgłoszeń. Zostało tylko 175 na 1000.
2: Ale przecież mieliście zamrozić to działanie i nie przyjmować nowych ludzi.
24: Gigantyczne zainteresowanie.
2: Ja widzę, że nie posłuchaliście prezesa Kaczyńskiego.
24: Ostatnich chętnych zapraszamy. Zostało 170 miejscówek. Proszę się spieszyć, bo myślę, że one do godzin południowych się skończą.
2: Ale prezes Kaczyński mówił, żeby zamrozić stowarzyszenie.
24: Na pewnym etapie była taka dyskusja. Dzisiaj jest jasne, że stowarzyszenia wokół Prawa i Sprawiedliwości działają i działać będą. Nasze, mam wrażenie, najprężniejsze, robi swoje, ma całą agendę na najbliższy czas.
2: Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję. Panie.
24: Dziękuję bardzo.
2: A teraz już informacje TOK FM, a po nich Michał Danielewski i Michał Szulczyński.
3: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
25: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
26: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
27: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 8.22, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie możemy mówić o praworządności i wspólnych wartościach, jeżeli jest kraj, który aspiruje do Unii Europejskiej, a jednocześnie nie chce przyznać się wobec działań, które podejmowała Ukraina. Mówi europoseł Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Atak Rosji na Ukrainę był pewnym nowym otwarciem. Po pierwsze, myśmy mocno wsparli Ukrainę. Po drugie, była nadzieja na nowe otwarcie w sprawach zabagnionych przez wiele lat. I pierwsze decyzje w tej sprawie były rokujące, dodawał goście poranka. Francuska prokuratura antyterrorystyczna wszczęła śledztwo po odkryciu samochodu z bronią, który stał zaparkowany nieopodal synagogi. Służby ewakuowały 300 osób, a saperzy sprawdzili pojazd. Nie znaleźli w nim jednak materiałów wybuchowych. Okazało się, że auto było kradzione. W czerwcu koszt modelowego zestawu produktów codziennego użytku wzrósł o 2,7% rok do roku, wynika z raportu Uniwersytetu WSB Merito. Najbardziej o ponad 6% zdrożała chemia gospodarcza, z kolei produkty tłuszczowe staniały o blisko 15%. A w TOK FM czas teraz na sport.
10: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Świetny mecz i zwycięstwo obrońcy tytułu. Jannik Sinner drugi rok z rzędu wygrał wielkoszlemowy Wimbledon. Włoski tenisista w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To już piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze Sinnera, który umocnił się na pozycji lidera rankingu. Zwieriew awansował na drugie miejsce. W rankingu kobiety wciąż prowadzi Aryna Sabalenka, a spory spadek zanotowała Iga Świątek. Jest teraz ósma. Wyprzedziły ją m.in. czeskie finalistki Wimbledonu Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Maja Chwanińska jest 22. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu na Mistrzostwach Świata. Do rozegrania zostały już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Wszyscy są mocni, ale najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu, mówi Sebastian Habiniak z Eleven Sports.
12: Cały czas nie wiemy, jaka jest siła reprezentacji Argentyny na tym mundialu w zestawieniu z tymi rywalami absolutnie topowymi, bo jednak mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego, jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, czy też dalej w finale, bez względu na to, czy to będzie Francja, czy Hiszpania, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
11: Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie. Francuski Strasburg z trzecim trenerem w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Najpierw drużynę opuścił Liam Rossignol, który przeniósł się do Chelsea. Zastąpił go Gary O'Neill, który właśnie przeszedł do Ipswich, więc nowym szkoleniowcem m.in. dwóch polskich piłkarzy został Portugalczyk Hugo Oliveira, który prowadził dotychczas samodzielnie jedynie Famalicao w ojczystej lidze. Piłkarzem Strasburga od dwóch sezonów jest reprezentant Polski Maxi Ojedele, a od niedawna także bramkarz Miłosz Piekutowski. Po trzech z rzędu brązowych medalach tym razem polski siatkarek zabraknie wśród najlepszych drużyn Ligi Narodów. W bezpośrednim meczu awans do turnieju finałowego Polki przegrały z Japonkami 2-3, choć wygrały dwie pierwsze partie. Tym samym zakończyły udział w rozgrywkach na 9. miejscu. W Makao w ćwierćfinałach USA zagrają z Chinami, Włochy z Holandią, Brazylia z Japonią i Turcja z Kanadą. Czas na prognozę pogody.
10: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: 27 to dzisiejsza maksymalna temperatura. Tyle pokażą termometry na północnym wschodzie. Dużo chmur dziś na niebie, więcej we wschodniej połowie.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl.
13: Dzień dobry.
2: I Michał Szulczyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
2: Chciałam was poprosić o wasze refleksje po obchodach ku czci ofiar rzezi wołyńskiej. Wziął w nich udział Prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ale najwięcej emocji wzbudziło wystąpienie Piotra Łukaszewicza, który jest szefem placówki dyplomatycznej w Kijowie, ponieważ wspomniał także o winach Polaków wobec Ukraińców, choć zastrzegł, że absolutnie nie chce tutaj wprowadzać żadnej symetrii. Potem był wpis prezydenta Zełenskiego, który powiedział, że pamięć nie może nas dzielić, że on bardzo chce, żeby przyspieszyć wszystkie działania związane z poszukiwaniem i ekshumacją ofiar rzezi wołyńskiej. Tutaj mieliśmy mnóstwo ostrzeżeń, że może dojść do jakichś prowokacji w czasie tych uroczystości. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Jakie macie refleksje? Czy to wszystko się odbyło tak, że możemy mówić o jakiejś deeskalacji? Michał Danielewski.
6: Nie wiem, czy o deeskalacji, ale na pewno te obchody odbyły się w sposób lepszy, niż ja przynajmniej się spodziewałem. Znaczy, biorąc pod uwagę stopień rozkręcenia antyukraińskich nastrojów w Polsce i to, jak one są jednak używane do walki politycznej, to generalnie wypowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, na pewno prezydenta Nawrockiego, biorąc pod uwagę jego profil ideowy i wcześniejsze wypowiedzi też, no były jakoś nie urągały powadze sprawy. No, natomiast na pewno nie będzie żadnej deeskalacji, ponieważ przynajmniej po stronie polskiej, a po stronie ukraińskiej także sprawa i rzezi wołyńskiej, ale jako funkcja pewnego wykorzystywania nastrojów do grzania wewnętrznej agendy i do wykorzystywania problemów w stosunkach polsko-ukraińskich do kampanii wyborczej, po prostu przed wyborami 2027 roku jest skala wykorzystania tego jest tak duża, że będziemy mieli kolejne jątrzące i takie antagonizujące wypowiedzi, no czego najlepszym przykładem jest, nie wiem, wypowiedź Przemysława Czarnka sprzed kilku dni, który stwierdził, że trzeba się przeciwstawić odradzającemu się nazizmowi w Ukrainie, no co jest generalnie...
2: Wcześniej PiS ostrzegał, że to jest język kremlowskiej propagandy.
6: No bo jest, no tak naprawdę, jeśli odtworzyć sobie przemówienie Putina, które inaugurowało, może się tak wyrażę, pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainie, no to ta kwestia denazyfikacji Ukrainy i kojarzenia rządu Zełenskiego właśnie z jakąś nazistowską spuścizną była dosyć ważna, no więc de facto Przemysław Czarnek powtarza, chce czy nie chce, te tezy. Więc reasumując, biorąc pod uwagę stopień emocji, jakoś przeszliśmy, wydaje mi się, suchą stopą przez te obchody.
2: Michał Szulczyński.
13: Ja bym chciał być takim optymistą jak rektor Danielewski, ale niestety mam wrażenie, że idziemy w jakimś bardzo złym kierunku. Przede wszystkim dlatego, że oczywiście Polska musi upominać się o pamięć o osobach, które były pomordowane w brutalny sposób. I wiemy, że celem... To wystarczy przeczytać dokumenty państwowe oficjalne. Jest po prostu doprowadzenie do upamiętnienia i pochówku tych osób, które zostały zamordowane. Natomiast żaden polski dokument nie wskazuje dzisiejszego państwa ukraińskiego jako winnego tej zbrodni. Nie było wtedy państwa ukraińskiego, ale gdy ktokolwiek zaczyna o tym mówić, zaczyna się go zakrzykiwać, że on relatywizuje tę zbrodnię i tak dalej. No bo przeciwko komu my dzisiaj protestujemy? My protestujemy, czy upamiętniamy przeciwko po prostu skrajnie nacjonalistycznym ugrupowaniom, które chciało odrodzenia państwa ukraińskiego i które uznały, że czystki etniczne będą do tego sposobem. Kto jest najgłośniejszy, kto wyznacza agendę Polski w tej sprawie? Polscy nacjonaliści. I myślę, że trochę jednak powinniśmy wyciągnąć wniosków z historii XX wieku, to znaczy, że zwarcie jednego nacjonalizmu z drugim nigdy niczego dobrego nie przyniosło, a mam wrażenie, że w Polsce nikt się nie potrafi temu przeciwstawić. Tak? Znaczy, że jeżeli w naszej debacie dzisiaj równie ważnym głosem jest pan Bąkiewicz i pan Braun, bo też tak było podczas piątkowej rocznicy w Jedwabnym, i my właściwie do tego przywykliśmy. Jeżeli mam wrażenie, że coraz bardziej takim językiem mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, oczywiście można go tłumaczyć na 100 sposobów, że
2: w sprawie Ukrainy, tak?
13: Tak, że on jest przedstawicielem partii ludowej, no a generalnie to właśnie tam, na wschodzie Polski, wśród mieszkańców, którzy zostali, albo właśnie, którzy pamiętają, co się działo podczas wojny ze strony ukraińskich sąsiadów, czy bojowników UPA, to ta pamięć jest. Ale oczywiście możemy tutaj tłumaczyć Kosiniaka, możemy wszystkich tłumaczyć, ale ja czasami mam wrażenie, że nawet partia rządząca się zakałapućkuje w tym wszystkim. I nie mieliśmy jakiegoś takiego... Znaczy ja mam takiego wrażenia, że nie ma dorosłego w pokoju, tak? Znaczy czasem słucham... Myślę, że to zabrzmi może obrazoburczo, ale mam wrażenie, że jest jedną osobą, która się tak sensownie na ten temat wypowiada poza wszystkim, to jest prezydent Aleksander Kwaśniewski, bo on nie musi ugrać żadnego punktu. Tak? On może mówić jak jest i z zupełnie innej perspektywy, a nie ma w dzisiejszej polityce, już nie mówię o prezydencie, który tak naprawdę od początku w tej sprawie chciał obejść wszystkich nacjonalistów od prawej strony i pokazać, że to on jest tutaj, że on wyznacza agendę tego środowiska, ale po drugiej stronie, kto wypowiada się, kto kreuje politykę naszego państwa wobec właśnie pamięci? Gdzie jest instytucja taka jak Instytut Pamięci Narodowej? Co do powiedzenia ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych? No wiemy, co powiedział pan szef placówki Łukasiewicz w Ołyce. Wywołało to olbrzymie kontrowersje.
2: No tutaj wicemarszałek Piotr Zgorzelski powiedział, że po co w ogóle się wypowiadał? Wypowiedział się szef MON i chwacit.
13: I mam wrażenie, że... I dlatego jestem pesymistą, tak? Bo tutaj nie mam wrażenia, żeby była w Polsce jakaś sensowna siła, która by powiedziała, słuchajcie, ale do czego to nas wszystko doprowadzi? Znaczy, czy piękny pomysł pana premiera ogłoszony, mur w Warszawie, gdzie będą wszystkie nazwiska, ale oczywiście trzeba pamiętać, to jest obowiązek państwa polskiego, ale czy my... Znaczy, z jednej strony się chwalimy, że jesteśmy tą 20. gospodarką świata i że cały czas podbijamy przyszłość. Agencja kosmiczna wyznaczy swoją siedzibę w jednym z polskich miast, a równocześnie najważniejszym tematem dla premiera jest zbudowanie muru pamięci. I oczywiście, tak jak mówię, trzeba o tym pamiętać, tylko gdzie są w tym wszystkim proporcje?
2: To znaczy, ten mur...
13: Od miesiąca będzie... żyjemy tak naprawdę przeszłością sprzed 80 paru lat. I oczywiście bez przeszłości nie ma przyszłości, ale znajmy proporcje.
2: No dobrze, Tusk szuka jakiejś trzeciej drogi. Słusznie czy nie? Popełnia błąd czy nie, Michał Danielewski?
14: Ja bym wolał, żeby premier rządu, który deklaratywnie wyznaje takie liberalno-demokratyczne wartości i tak dalej, no jednak potrafił się przeciwstawić mocniej całej tej agendzie antyukraińskiej, po prostu nienawiści, która jest budowana przez nie tylko skrajną prawicę Brauna, ale też to przez w ogóle większość sceny politycznej, która za Braunem idzie. No ale niestety jest tak, już próbując zrozumieć te postawy, no że jakby rozumiem strach przed autentycznym wzrostem nastrojów antyukraińskich
2: tak,
14: w Polsce.
2: Że jeżeli nie będzie reakcji rządu, to będzie napędzać kolejnych zwolenników Brauna.
14: No tak, no to jest
2: fala niesie.
14: Szkoła Otwocka i szkoła Falenicka. No jedna mówi, że trzeba jakoś no te poglądy...
2: Michałem Szumrzyński jesteśmy w Falenickiej.
14: Że trzeba jakoś te poglądy skrajne obłaskawiać i próbować dawać im w cywilizowanej wersji jakiś też wyraz, a druga jest taka, że jeśli się im nie przeciwstawi, to one będą rosnąć. No, generalnie jest tak, że trochę te nastroje antyukraińskie w Polsce z różnych powodów od momentu tego pierwszego jakby entuzjazmu pomocy wobec Ukraińców po wybuchu pełnoskalowej wojny rosną. To rosną gwałtownie z roku na rok o kilkanaście punktów procentowych rośnie wyrażana w sondażach niechęć wobec Ukraińców. No tylko jeśli nie będziemy temu stawiać tamy, to ta niechęć będzie dalej rosła i pewnie przekroczy w przyszłym roku 50%. Ja bym oczekiwał jednak od premiera rządu bardzo twardej i jasnej deklaracji, że to nie jest okej. No tymczasem Tusk niuansuje, no nie tylko od przedwczoraj, ale no już od miesięcy w tej sprawie tak naprawdę.
2: Informacje TOK FM, po informacjach wrócimy do dyskusji.
15: Autopromocja. Ósmoklasiści i maturzyści poznali wyniki egzaminów. Co można z nich wyczytać? Czy szkoła rzeczywiście wyrównuje szanse? A może na najlepsze wyniki mogą liczyć tylko ci, którzy korzystają z korepetycji? O tym będzie w wywiadówce w TOK FM we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Znowu muszę się zająć windykacją.
19: To coś z indykiem?
18: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
19: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
20: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2609.

0: lipca sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8:40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Tempo przeprowadzenia ekshumacji w Ukrainie to efekt polityki Kijowa, mówił w poranku Tok FM wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jak twierdzi przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, w tym przypadku brakuje odpowiedniej współpracy.
9: Potrzebna tutaj także jest dobra współpraca ze stroną ukraińską, przynajmniej w takim zakresie, w jakim zakresie Ukraina współpracuje ze stroną niemiecką. Tam jakimś dziwnym trafem nie ma opóźnień w wydawaniu zgód, bo sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, niż to w przestrzeni publicznej wygląda.
8: Dziś poznamy nazwiska 8 zidentyfikowanych osób zamordowanych w Późnikach. Są to pierwsze szczątki Polaków, których tożsamość udało się ustalić. Nowe przetasowania na politycznej scenie Ukrainy mają wzmocnić rolę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, mówił w pierwszym programie Mykola Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy i współprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Kontaktów z Polską. Wołodymyr Zełenski zapowiedział wczoraj dymisję premierki Julii Sfyrydenko, która piastowała swój urząd niespełna rok. Niedługo po tym Sfyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. Dotychczasowa szefowa Rady Ministrów ma już jednak nowe zadania i pewne miejsce w ukraińskiej dyplomacji.
10: Zełenski proponował premierce być ambasadorką w Stanach Zjednoczonych. Zieleński ma większość w Radzie Najwyższej. To znaczy, że rządzie nie premier-minister, nie koalicja, a rządzi prezydent. To jest jego decyzja.
8: Rada Najwyższa Ukrainy dziś i jutro będzie głosować nad nowym składem rządu. Warunki pracy zagranicznych korespondentów w Chinach odbiegają od międzynarodowych standardów, a systemowa presja, inwigilacja oraz zastraszanie stały się nową nienormalnością. Wynika z opublikowanego dorocznego raportu Klubu Korespondentów Zagranicznych. Z ankiety stowarzyszenia wynika, że 94% respondentów uznaje środowisko pracy w Chinach za zazwyczaj lub prawie nigdy niespełniające globalnych wymogów. Restrykcje nie są już postrzegane jako odizolowane incydenty, lecz jako rutynowy element pracy reportera. Ścigany europejskim nakazem aresztowania za udział w grupie przestępczej i handel bronią 25-letni Francuz został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna miał też deklarować chęć popełnienia aktów terroryzmu. Trafił na 60 dni do aresztu, gdzie poczeka na decyzję sądu w sprawie przekazania go Francji. Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. Nadal sporo chmur, ale z czasem będzie coraz pogodniej. Na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach od 19 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, przez 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl, Michał Szulczyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej, a ja chciałam postawić pewną tezę, a mianowicie, że wbrew temu, co mogło się wydawać, to rząd Donalda Tuska wychodzi obronną ręką z afery Szpitala Południowego, która jest realną aferą, nie ma co tutaj mydlić oczu,

0: Był problem z nadzorem, ale dzisiaj jednak uwaga opinii publicznej została przekierowana w stronę bardzo wysokich zarobków lekarzy, którzy wykorzystują swego rodzaju luki. I nie są to przypadki jednostkowe, tylko jest to zjawisko masowe. No i jeżeli właściwie wszystkie, powiedzmy sobie otwarcie, cały wzrost nakładów na ochronę zdrowia, który się jednak dokonał, on ciągle jest niewystarczający, ale jest w gruncie rzeczy idzie na to, żeby lekarze, duża grupa jednak, znacząca, zarabiała 1 000 000 rocznie, 2 miliony rocznie, a są i rekordziści, którzy mają 3 miliony. I że to zostało w jakimś sensie przekierowane. I zastanawiam się, czy zgadzacie się z tą tezą, czy też uważacie, że tutaj nadal i tak rząd Tuska będzie dostawał po głowie od wyborców i że to się odbije na wyniku w 27 roku. Michał Szulczyński.
1: To znaczy, jest taka możliwość w sytuacji, w której rząd okaże sprawczość. Znaczy, jeżeli premierowi uda się przeprowadzić jakieś zmiany, które pokażą, że to było problemem, tak? Znaczy, jeżeli premier wyegzekwuje wprowadzenie limitu zarobków i limitu godzin i tych kwestii dotyczących uregulowania zatrudnienia lekarza, żeby nie było tak, że ktoś pracuje po 2 godziny w różnych klinikach i ostatecznie jest niby na 5 różnych etatach i ma 5 różnych źródeł przychodu i to się składa na jakieś milionowe zarobki. Więc jeżeli premier to przeprowadzi, jeżeli zrobi to minister zdrowia i NFZ, bez wywalania całego systemu, to moim zdaniem może się tak okazać, dlatego że afera w Szpitalu Południowym ma kilka poziomów. Ma ten poziom też dla zwolenników horrorów, jakichś absolutnych makabresek dziejących się w tamtejszym prosektorium i tak dalej. Natomiast myślę, że to nie jest tak, że ktokolwiek będzie rozliczać premiera z tego, że horrory się działy w Szpitalu Południowym, w prosektorium, tak? Znaczy, to może obciążać warszawską platformę, to może obciążać Rafała Trzaskowskiego, ale jeżeli jest patologia w jednym, drugim, piątym szpitalu, to bezpośrednio premiera, wydaje mi się, dotyczy tylko o tyle, o ile będzie w stanie z tego wyciągnąć wnioski. To znaczy, jeżeli ten radny już stracił legitymację partyjną i prawdopodobnie miał takie, a nie inne zarobki dlatego, że był po prostu dobrze ustawiony politycznie, a to jest patologia. Pamiętajmy, szpitale są wielkim pracodawcą, są kontrolowane przez polityków. W miastach to są prezydenci dużych, w powiatach to są starostowie. I nie ma powodu, dla którego w tych szpitalach zatrudniani są politycy albo ludzie z polityczną legitymacją w zarządach czy radach nadzorczych. No bo właśnie wtedy dochodzi do sytuacji takiej, że ten nadzór jest absolutnie fikcyjny. Jeżeli mamy spółkę działającą na rynku, w której jest rada nadzorcza, to po to się zatrudnia specjalistów, którzy potrafią przejrzeć bilanse i stwierdzić, czy coś funkcjonuje dobrze albo źle. I po to został wymyślony w ogóle system rad nadzorczych. Natomiast jeżeli to ma być tylko kolejna synekura i podpisywanie w ciemno rzeczy przedstawionych przez zarządy szpitala, no to wtedy nie ma żadnego sensu. Ja się tylko zastanawiam nad tym, czy ta sytuacja nie doprowadzi do wzrostu nastrojów populistycznych w ogóle. Bardzo tutaj ciekawe było badanie CBOS-u niedawne, taka analiza grup fokusowych w kilku miastach w Warszawie, Ełku i Chełmie zrobiona, która pokazała generalne rozczarowanie Polaków polityką, klasą polityczną, przekonanie o tym. Badanie było przeprowadzane w kwietniu, na długo przed wybuchem afery w Szpitalu Południowym i przekonanie ankietowanych było powszechne, to znaczy, że politycy mają własną, nie czekają z ludem w kolejce, tylko mają osobne traktowanie, co się potem potwierdziło. A co jest najniezwyklejsze, to badanie CBOS-u pokazało tą pigułkę wybuchową, tak? Czyli to jakąś mieszankę wybuchową, a mianowicie ludzie łączą sytuację z ochroną zdrowia z kwestią obecności Ukraińców w Polsce. I opowieści, że Ukraińcy zabrali mieszkanie komunalne komuś, albo był w kolejce, że przeskoczyli w kolejce do lekarza, jest tak powszechne z tych badań, które CBOS przedstawił, że ja znowu tutaj będę brzmiał jako pesymista, ale to tylko pomoże jakiejś partii jeszcze bardziej populistycznej, jakiejś partii jeszcze bardziej protestu. Jeżeli, słuchajcie, wymienia ankietowanie, czy w tych badaniach fokusowych ludzie pytanie o wzór polityka, który troszczył się o ludzkie sprawy, wymieniają Andrzeja Lepera, nieżyjącego od 15 lat. To pokazuje, jak silny jest ten mit człowieka spoza elit, który przyszedł i powiedział, Wersal się skończył.
0: Dobrze, to dla porządku dodajmy, że przepisy dzisiaj obowiązujące zmieniły się w tym sensie, że ci obywatele Ukrainy mają dostęp do polskiej służby zdrowia, ci, którzy płacą składkę zdrowotną. Pozostali, tej opieki zostali pozbawieni, co zresztą generuje bardzo duże napięcia i wydaje się, że rząd nie przygotował się odpowiednio na to, żeby dać pieniądze organizacjom pozarządowym, żeby w takich punktowych, skrajnych przypadkach, kiedy osoby ciężko chore nagle zostały pozbawione opieki, bo takie przypadki miały miejsce, to punkt drugi, punkt pierwszy, a punkt drugi chciałam tylko powiedzieć jedno, że kulisy tego wszystkiego, co się dzieje w sprawach pensji lekarzy, były następujące. Zarówno Izabela Leszczyna, jak i Joanna Sobierańska-Grenda, co jakoś się nie przebija oczywiście do opinii publicznej, miały oczywiście wszystkie propozycje dotyczące naprawy tego systemu, miały swoje pomysły, ale tak, sytuacja była taka, że były wybory europejskie, wybory samorządowe, wybory prezydenckie, w związku z tym rząd nic nie robił, dlatego że Andrzej Duda wszystkie te ustawy by zawetował. I właściwie Tusk doszedł do wniosku, że koszt polityczny bardzo wysoki, a zmian systemowych i tak nie będzie. I potem mamy Karola Nawrockiego, który też nie był chętny tak naprawdę do podpisywania jakichkolwiek zmian. Więc Tusk po prostu rozumował tak, same straty polityczne i wizerunkowe, a znów system i tak nie będzie naprawione. Sytuacja się zmieniła, ponieważ ludzie są wkurzeni w związku z tymi pensjami lekarzy i być może Nawrocki coś podpisze. Tak to w skrócie wygląda. Michał, oddaję ci głos.
2: Być może podpiszę. Nie spodziewam się jakichś gwałtownych zmian w ochronie zdrowia z kolei na rok przed wyborami parlamentarnymi, no bo rzeczywiście tutaj ryzyko
0: jest trochę
2: misja kamikazem. To jest jak grzebanie przy mechanizmie bomby zegarowej. Więc to mnie jakoś nie dziwi. Wydaje mi się, że lekarze podali, przynajmniej część środowiska lekarskiego podała rządowi pomocną dłoń, w tym sensie, że często słyszy się to zdanie, że jeszcze z lekarzami nikt nie wygrał sporu i tak dalej. No to wydaje mi się, że być może ono było trafne ileś lat temu, ale teraz jest zupełnie odwrotnie. To znaczy spór z lekarzami jest dla rządu wybawieniem. To znaczy może się pokazać jako obrońca interesów milionów zwykłych obywateli przeciwko części lekarzy, którzy żerują na systemie i wyciągają stamtąd ogromne zarobki. Więc taka buńczuczność części przedstawicieli samorządu lekarskiego, części lekarzy, którzy wypowiadają się na platformach społecznościowych, taka niechęć wobec jakichkolwiek regulacji czy ścięcia tych kominów płacowych, takie posługiwanie się trochę syndromem Boga lub jakiejś takiej szczególnej misji, jaką mają lekarze, że muszą być strasznie wysoko wynagradzani, ponieważ jest to tak bardzo w odróżnieniu od innych, jak rozumiem, ważny zawód, no to będzie budzić emocje opinii publicznej i na tej emocji negatywną wobec lekarzy i na tej emocji rząd, już tak cynicznie zupełnie mówiąc, może zagrać, żeby odwrócić uwagę od różnych patologii systemu, które wykraczają poza zarobki lekarzy. Więc w tym sensie tak.
0: Nie chcielibyśmy, żeby rząd szedł w tę stronę. Ja nie chcę takiej negocji na lekarzy.
2: Ale to jest jakby naturalna ścieżka. To znaczy oczywiście rząd będzie mówił, że to dotyczy części środowiska, że większość lekarzy jest cudowna i wspaniała. No ale że trzeba te patologie ucinać, a im bardziej część środowiska lekarskiego będzie przeciwko rozwiązaniom rządowym protestować, tym mocniej będzie wzmacniać tą rządową agendę i w tym sensie, no, trochę rozmywać sprawę afery Szpitala Południowego na korzyść rządu, chociaż tak jak powiedział redaktor Szulżyński, to nie będzie całkiem bezkosztowe. Jakieś spadki, zresztą Koalicja Obywatelska jest w delikatnym spadkowym trendzie od kilku miesięcy, natomiast no pewnie tam nie będzie rewolucji w sondażach, że nastąpi jakieś wielkie tąpnięcie chyba w Do Rzeczy w ostatnim numerze Rafał Ziemkiewicz fantazuje o tym, jak to będzie być może nowa afera Rywina dla obozu władzy. No nie będzie to nowa afera Rywina. Natomiast wspominam o spadających dla KO sondażach, bo spada też PiS. To znaczy razem obie te główne partie trochę spadają w badaniach. Trochę pewnie też w związku z aferą szpitalną, za którą idą realne społeczne emocje dotyczące właśnie klasy politycznej dwóch największych partii. Więc tak, to wszystko spowoduje, że takie nastroje populistyczne, oczekiwania jakiejś nowej partii albo patrzenie przychylnym okiem na formacje proponujące proste recepty, na razie to są to formacje radykalnie prawicowe, no pewnie będzie występowało. No, zresztą widzimy, no, Konfederacja po aferze szpitalnej jednak dość istotnie wzrosła w tych kilku sondażach, które mieliśmy, zwłaszcza w CBOS-ie, gdzie prawie dogania Prawo i Sprawiedliwość. Więc
0: no, ale z CBOS-em to mamy problem. Nie,
2: no tak, tak, ale to nie chodzi już o konkretne liczby, czy Konfederacja ma 18,5, czy 15,6. No generalnie wydaje mi się, że ten trend pokazujący zmniejszanie się tej luki między PiS-em a Konfederacją jest realny. I jeśli miałbym wskazywać kogoś, kto będzie na aferze szpitalnej i na postawie lekarzy i na całym takim nastroju społecznym wokół tego zyskiwał, no to wskazałbym na Konfederację Mentzena i Bosaka.
0: Czyli dzisiaj taki obraz sondaży się wyłania, że po wyborach w 27 roku będziemy mieli chaos, to znaczy większość będzie miała koalicja PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Taka przyszłość nas czeka, tak?
1: No tak wynikało z naszego ostatniego sondażu, który Ibris zrobił dla Rzeczpospolitej. Tam było, jeżeli dobrze pamiętam, prawie 52% dla tych trzech partii prawicowych. I teraz właśnie pytanie jest takie, trochę to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części. Czy jaki był pomysł premiera i premiera Kosiniaka-Kamysza na ujawnienie tych donacji na rzecz Ukrainy? To nie było po to, żeby przekonać wyborców Koalicji Obywatelskiej do czegokolwiek. To było po to, żeby pokazać wyborcom Konfederacji, że PiS dawał więcej niż my Ukrainie. Tak? Adresatem tego wszystkiego byli wyborcy prawicowi. I teraz tak długo, jak to we wszystkich sprawach, począwszy od Ukrainy, w sensie historii, po pamięć Wołynia, po właśnie proste recepty Konfederacji, która mówi, no popatrzcie, ile płacicie miesięcznie składek zdrowotnych, zobaczcie, ile byście mogli mieć z tego prywatnych wizyt u lekarzy, no, to głównie do młodych ludzi się kierują, którzy mniej ich zdrowie kosztuje. I wtedy takie łatwe recepty, sprywatyzujmy wszystko, będzie działać.
0: Musimy zmierzać do końca roku.
1: To jak długo wszystko będzie tak naprawdę pod dyktando Konfederacji, tak długo, to ona będzie na tych rzeczach zyskiwać. No tylko właśnie pytanie, w którym momencie się premier postawi i będzie prowadził swoją politykę, a nie tylko pod dyktando Konfederacji.
0: Michał Szulczyński, Rzeczpospolita, Michał Danielewski, polityka.pl. Bardzo wam dziękuję. Dzięki. Za dyskusję. Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, zrealizowała Livia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku. O czym będziesz dzisiaj rozmawiał w swoim programie?
3: Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry państwu. Nigel Farage, człowiek, który wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, ostatnio zrzekł się mandatu posła. Chciał, żeby wyborcy ocenili i osądzili jego czyny, a to wszystko w cieniu skandalu wokół 5 milionów funtów. A teraz okazuje się, że jego głównym rywalem został kosmita z planety Sigma 9, czyli komik z kubłem na śmieci na głowie, który między innymi obiecuje znacjonalizować Adel oraz obiecuje przymusową kąpiel dla prezesów wodociągów w rzekach, które zatruwają. Co ciekawe, sondaże pokazują, że 33% Brytyjczyków wolałoby, żeby wygrał kubeł, a nie Nigel Farage. Także o najdziwniejszych
0: bardzo
3: wyborach
0: ciekawe.
3: Porozmawiamy bardzo za chwileczkę w programie Owczarek.
0: Zapraszam serdecznie, a teraz informacje TOK FM, Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: W końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
12: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
13: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
19: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
18: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
19: O, i to lubię najbardziej.
4: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: W sprawie Wołynia Ukraina zaognia konflikt. Tak uważa dzisiejsze goście poranka TOK FM i od tego zaczynamy. Dziś też ruszają ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Co dalej z ustawą o statusie osoby najbliższej prezydentowi na decyzję w tej sprawie? Powoli kończy się czas. Koniec spekulacji. Amerykanie potwierdzają. Senator Graham zmarł z powodu choroby miażdżycowej. Minuta po 9:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina zaognia konflikt w sprawie Wołynia, mówił w poranku TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Jego zdaniem polskie władze powinny postawić ostrzejsze warunki współpracy, tym bardziej, że nie ma wciąż wydania wszystkich zgód na ekshumację na Wołyniu.
22: Ukraina z niczego, co deklarowała się, nie wywiązała. To znaczy, po pierwsze, nie posypała głowy popiołem, wręcz zaognia konflikt, jeśli chodzi o Wołyń. Po drugie, te ekshumacje, pamiętacie państwo, że myśmy proponowali, żeby oni uprościli całą procedurę. Bo w tej procedurze my to będziemy robić kilkadziesiąt lat. Natomiast chcielibyśmy, żeby ta procedura była uproszczona, a nie 3 osobne postępowania z osobnymi wnioskami i każde postępowanie trwa 1,5 roku. Tak być nie może.
21: PiS do Sejmu złożył projekt uchwały dotyczący sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej. Karol Nawrocki ma jeszcze tylko kilka dni na podjęcie decyzji, co zrobi z ustawą o statusie osoby najbliższej. PSL i Lewica, które przygotowały te przepisy, mówią, że prezydent ich nie zawetuje.
23: Miałam bardzo dobrą rozmowę z panem prezydentem. Pan prezydent poinformował mnie, że rozważa różne scenariusze. Gdyby chciał zawetować i jednoznacznie miał stanowisko, to było już wiele okazji, w którym komunikował o zawetowaniu innych ustaw. Dlatego uważam, że jeszcze jest ta sprawa rozpatrywana.
24: Karol Nawrocki ma niesamowitą okazję, żeby zrealizować swój postulat wyborczy, bo w trakcie kampanii wyborczej mówił, że taką ustawę by podpisał. Więc czekam na ten podpis i mam nadzieję, że wtedy powiem, że bardzo się z tego cieszę, że Karol Nawrocki realizuje swoje postulaty z kampanii wyborczej.
21: Mówią współautorka ustawy, wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska i europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Ustawa o statusie osoby najbliższej to absolutne minimum, jeśli chodzi o uregulowanie sytuacji prawnej par pozostających w związkach nieformalnych. Przepisy, jeśli wejdą w życie, dałyby im możliwość wspólnego rozliczania, dostęp do informacji medycznej i prawo do pochówku. Na Wołyniu rozpoczynają się dziś ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. To tam w sierpniu 1943 roku ukraińskie oddziały OUN-UPA zamordowały ponad 600 Polaków. Marcin Starzec.
0: Prace potrwają niecały miesiąc, do 7 sierpnia, a prowadzą je wspólnie ukraińscy i polscy specjaliści. W TOG FM senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar mówi o tym jako o kolejnym kroku w drodze do całkowitego przełomu w relacjach polsko-ukraińskich.
1: Wydaje mi się, że my nie dostrzegamy jednak tego dużego sukcesu polskiej dyplomacji, polskich historyków. Przełamano pewien impas.
0: A przełom ten widać już w Późnikach, gdzie zakończono badania genetyczne, mówi w TOG FM wiceminister kultury Marek Krawczyk.
2: Jesteśmy po badaniach genetycznych i udało się zidentyfikować pierwsze ofiary.
0: A dziś rodziny tych ofiar otrzymają oficjalne noty identyfikacyjne. Marcin Starzec, TOG FM.
21: Iran stanowczo potępił amerykańskie ataki na swoje terytorium i oskarżył Waszyngton o zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy, mających na celu przywrócenie pokoju w regionie. Pisze w oświadczeniu szef irańskiego MSZ-u. Teheran oskarżył również Stany Zjednoczone o otwarte naruszenie praktycznie wszystkich warunków porozumienia zawartego w czerwcu i spowodowanie powrotu niepewności w cieśninie Ormuz. Dowództwo centralne USA ogłosiło wczoraj, że rozpoczęło kolejną fazę uderzeń przeciwko Iranowi, mających ograniczyć zdolności tego kraju do ataków na statki w cieśninie Ormuz. To co najmniej czwarta fala uderzeń od wznowienia irańskich ataków na statki w Ormuzie. Rozwarstwienie aorty na skutek miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej było przyczyną śmierci Lindsaya Grahama, przekazał Urząd Lekarza Sądowego Dystryktu Kolumbii. Republikański senator, w przeszłości zagorzały krytyk Donalda Trumpa, a potem jego bliski sojusznik, zmarł w sobotę w nocy. A więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski.
3: Graham zmarł tuż po powrocie z wizyty w Kijowie, gdzie widział się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Republikanin należał do Jastrzębi, opowiadał się za ostrym kursem wobec Moskwy. Wspierał też Izrael i wojnę z Iranem, premier Benjamin Netanyahu. Ameryka straciła wielkiego patriotę. Izrael stracił jednego z największych orędowników sojuszu amerykańsko-izraelskiego, a ja straciłem ukochanego przyjaciela, z którym przyjaźniłem się przez wiele dekad. W przeszłości Graham ostro krytykował Donalda Trumpa, nazwał go między innymi ksenofobicznym, religijnym fanatykiem, ale potem zmienił front i chwalił prezydenta, poparł go podczas ostatniej kampanii. Tomasz Orchowski, TOK FM.
21: Według polskiego resortu dyplomacji przez śmierć senatora NATO straciło jeden z najsilniejszych głosów. Dziś na termometrach na północnym wschodzie nawet 27 stopni. Tam też możliwe są burze. Wszędzie raczej powyżej 22 w ciągu dnia, ale może przelotnie popadać.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest program Owczarek, a gościem jest pan dr Krzysztof Winkler z grupy Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie doktorze.
25: Dzień dobry.
6: Wprowadźmy może naszych słuchaczy w kronikę wypadków, bo oto wybory uzupełniające w jednym z hrabstw, w której pośród kandydatów człowiek z kubłem na śmieci na głowie, a po drugiej stronie człowiek, który wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Dlaczego Nigel Farage zrzekł się mandatu posła? Swoją drogą nie można zrzec się mandatu posła, więc tutaj też musiała być zastosowana pewna sztuczka.
25: Tak, dokładnie tak. On objął jedno z dwóch stanowisk, które są formalnie opłacane z kasy królewskiej, co zgodnie z przepisami Parlamentu Brytyjskiego oznacza, że nie może być dalej posłem. Natomiast jest to reakcja na śledztwo, które jest prowadzone przez Met Police w Londynie dotyczące finansowania jego kampanii przez Jamesa Cottrella, który był skazany za defraudację w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony przez Christophera Harburna, biznesmena z branży kryptowalut, który miał mu dać 5 milionów funtów, które są wykorzystywane w zasadzie na ochronę Farage'a i jego najbliższych. A ponieważ tego typu śledztwo mogłoby się skończyć zawieszeniem Farage'a na dłużej niż 10 dni, co powoduje automatycznie właśnie takie wybory uzupełniające w Clapton and Sea, no to zdecydował się na to, żeby ten ruch wyprzedzić i niejako potwierdzić swój mandat. W swoim oświadczeniu stwierdził, że niech wyborcy w Clapton orzekną, czy jego działania były poprawne, czy też nie, a nie komisja parlamentarna.
6: Tak, mówiąc, ubrał to oczywiście też w taki piękny sztafaż, mówiąc, to będzie pojedynek lud kontra establishment, niech wyborcy sami osądzą. I właśnie wszystkie główne partie zbojkotowały te wybory, nazywając to cyrkiem Farage'a, ale spodziewanie albo niespodziewanie w szranki stanął człowiek, który mówi: to w takim razie ja jestem ludem. Niech to będzie pojedynek pomiędzy ludem a establishmentem faktycznie. Count Binface, czyli książę kubłogłowy, można powiedzieć, komik, który wcześniej też występował jako Lord Buckethead, kosmita z planety Sigma. No i cóż to jest za człowiek? Nazywa się John Harvey, gdyby ktoś się interesował. To nie jest prawdziwy kosmita, to jest komik, który się nazywa John Harvey, ale to jest jego nie pierwszy występ, że tak się wyrażę, na scenie politycznej.
25: Nie, on zresztą, jak cała masa tego typu postaci, które mają się pojawić w tych wyborach uzupełniających Clapton, startował też w szranki z innymi, no, wielkimi nazwiskami brytyjskiej polityki, bo i przeciwko burmistrzowi Londynu Sadiqowi Khanowi, i przeciwko byłemu premierowi Borisowi Johnsonowi, i przeciwko Andy'emu Burnhamowi w ostatnich wyborach uzupełniających w Makerfield. Także no, jest to postać z tej swojej aktywności znana. Oczywiście jest to postać, tak jak pan redaktor zauważył, jest to komik, jest to postać prześmiewcza. Niewiele osób traktuje poważnie jego program czy platformę wyborczą i to, co on robi. Natomiast zwraca się uwagę na to, że popularność tego typu osób, czy pojawienie się tego typu osób, no oczywiście biorąc pod uwagę brytyjski specyficzny humor, możemy powiedzieć, że jest to jakiś taki folklor polityczny Wielkiej Brytanii, natomiast problem jest poważniejszy, ponieważ ludzie zaczynają szukać alternatywy. Sama popularność Farage'a i jego Reform Party no bierze się właśnie z tego, że wyborcy brytyjscy w dużej części są zawiedzeni głównymi partiami politycznymi, konserwatystami i lejburzystami. Teraz lejburzyści mają okazję w osobie Andy'ego Burnhama odzyskać swoje, być może swoje zaufanie, ale to wszystko będzie zależało od tego, jak ten nowy premier sobie poradzi na stanowisku, a sytuację ma niełatwą, zresztą podobnie niełatwą, jak miało przed 9 innych premierów w ciągu ostatnich 10 lat. No i tutaj jak najbardziej to hasło Farage'a, lud przeciwko establishmentowi, no coś w nim jednak jest mimo wszystko, dlatego że Partia Reformy jest traktowana i przez partię jej konkurentów politycznych, ale też przez część klasy eksperckiej, czy na pewno dziennikarzy z głównych mediów, jako właśnie partia, która no, nie do końca należy do tego tak zwanego głównego nurtu brytyjskiej polityki, mimo że próbuje się przypiąć Farage'owi łatkę establishmentu, natomiast no, establishment no, to w tej chwili to jest właśnie Partia Pracy, to jest partia konserwatywna, to są liberalni demokraci, to jest no, ta elita powiedzmy londyńska, tak, o określonych poglądach politycznych i określonych wartościach, które wyznaje.
6: Co ciekawe, ogólnokrajowy sondaż daje człowiekowi z kubłem na śmieci na głowie, czyli Count Binface, 33%, czyli tyle procent wolałoby, żeby wygrał właśnie Binface, a tylko 21%, żeby Farage. No ale to mówimy o ogólnokrajowym sondażu, a będą oczywiście głosowali wyborcy w Clapton and Sea. Hipotetycznie, wyobraźmy sobie, że jakimś cudem w tych wyborach uzupełniających wygrywa Count Binface, ale zdaje się, że regulamin chyba zabrania, czy też uzus może przemawiania w Izbie Gmin w nakryciu głowy. Wyobrażam sobie, co by to było, czy mielibyśmy do czynienia z kryzysem konstytucyjnym.
25: Myślę, że w tym momencie jakieś rozwiązanie zostałoby wypracowane. Brytyjski system polityczny ma przy wielu swoich wadach oczywiście też ma też wiele zalet. Jednym z nich jest bardzo elastyczne podejście do pewnych kwestii. Myślę, że tutaj sprawa zostałaby oczywiście jakoś rozwiązana. Natomiast ja bym zwrócił uwagę nie tyle na to, jak hrabia Binface, czy Count Binface mógłby występować w Izbie Gmin, o ile na to, czy Nigel Farage nie zdecydowałby się wówczas w ogóle wycofać z polityki i co by to oznaczało dla brytyjskiej sceny politycznej, ponieważ wszystkie partie, którymi on dotychczas zawiadywał, po jego odejściu z aktywnej polityki traciły swoje poparcie w dużej mierze i przestawały być istotną siłą polityczną. Reform UK od półtora roku jest na czele sondaży Wielkiej Brytanii. Jeden z ostatnich zrobiony przez Ipsos wskazuje, że ma poparcie krajowe na poziomie 27%, konserwatyści 22%, liburzyści 21%. Czyli jest to już partia, która weszła niejako do tego głównego nurtu polityki, bo jest traktowana przez wyborców poważnie, regularnie w sondażach się pojawia, to nie jest efemeryda. Wobec tego pytanie, jak ona będzie funkcjonować, gdyby lider, który jednak w dużej mierze ciągnie jej popularność, z polityki się wycofał, a Farage ma historię wycofywania się z polityki, jak chociażby tuż po referendum brexitowym. Także to jest ciekawe pytanie, jak wtedy zachowaliby się wyborcy Partii Reformy.
6: To jest jeden scenariusz, że się wycofa, a drugi, że zostanie premierem.
25: No, ale żeby zostać premierem, to trzeba utrzymać przewagę w sondażach i trzeba wygrać wybory. Na razie premierem będzie najprawdopodobniej, bo jeszcze te formalności muszą zostać załatwione, Andy Burnham. Natomiast oczywiście, jeżeli te sondaże się utrzymają do kolejnych wyborów, które najpóźniej muszą się odbyć w roku 2029, przy tym założeniu oczywiście Nigel Farage premierem by został. Co nie znaczy, że pewne wątpliwości co do jego finansowania, co do jego aktywności w okresie między rokiem 2016 a 2024, kiedy na stałe wrócił, czy wrócił do polityki, może lepiej powiedzieć, bo czy na stałe to nie wiadomo. Zwracają uwagę. On ma zresztą nie, jak to zwrócono uwagę w jednym z artykułów w Daily Telegraph, niestandardowy sposób finansowania swojej aktywności i też swojego życia prywatnego. Jest dużo donatorów właśnie takich z różnych dziedzin, którzy nie są uznawani za powszechne w brytyjskim parlamencie, natomiast większość tych donacji jednak nie narusza prawa. Tutaj mamy tą kwestię właśnie, która spowodowała te donacje, które spowodowały te wybory uzupełniające. Jest też możliwy taki scenariusz, że Nigel Farage wygrywa ogłoszone przez siebie 13 sierpnia, bo wtedy ma się odbyć to głosowanie uzupełniające, a śledztwo spowoduje i tak konieczność przeprowadzenia jeszcze jednego głosowania w momencie, kiedy jego zawieszenie będzie trwało dłużej niż 10 dni, bo taki będzie rezultat tego śledztwa prowadzonego w Izbie Gmin. Ono jest na razie zawieszone, ale zostanie pewnie wznowione w momencie, gdyby te wybory 13 sierpnia wygrał. Więc tutaj jest jeszcze trochę zamieszania, natomiast pojawiło się też określenie Farage Derangement Syndrome. Jest bardzo podobne do, i to w prasie brytyjskiej, które z kolei odnosi się do Trump Derangement Syndrome, czyli takiego w zasadzie bardzo nerwowego reagowania na osobę, która rzuca wyzwanie takim tradycyjnym partiom politycznym czy tradycyjnemu sposobowi myślenia w polityce. I część, oczywiście nie wszyscy, część tylko obserwatorów brytyjskich zwraca uwagę, że te ataki, też ataki fizyczne na posłów Partii Reformy w jakiś sposób przypominają to, co się działo w kampanii amerykańskiej w roku 2024 w stosunku czy do Donalda Trumpa, czy też szerzej do wspierających go polityków Partii Republikańskiej. I być może jakieś podobieństwa można znaleźć, ale oczywiście każdy kraj ma swój własną specyfikę.
6: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach, te już za kilka minut o 9:20. Gościem jest pan dr Krzysztof Winkler z grupy Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute.
5: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
26: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Migren, konkretnie na migrenę.
27: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
28: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś na listę sankcyjną trafi 250 osób i podmiotów związanych z wojną Rosji przeciw Ukrainie, ogłosiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Będzie to najwyższa kiedykolwiek zatwierdzona liczba. Według Kallas wciąż jednak nie ma porozumienia w sprawie 21 pakietu sankcji. Miał on między innymi wprowadzić zakaz wjazdu do Unii Europejskiej osób walczących przeciwko Ukrainie. A dziś po południu w Paryżu odbędzie się spotkanie koalicji chętnych, którego celem jest wsparcie Ukrainy wobec zmasowanych rosyjskich ataków powietrznych. Przywódcy koalicji będą rozmawiać m.in. o współpracy w sferze obrony antybalistycznej. Oczekiwanych jest 25 szefów państw i rządów. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Jak poinformowano, szef rządu weźmie udział w dzisiejszym spotkaniu koalicji i następnie jutro w defiladzie wojskowej z okazji Święta Narodowego Francji. Ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie zarabia 625 lekarzy specjalistów na kontraktach, podaje dziś Rzeczpospolita. Najwyższe wynagrodzenia lekarzy zdecydowanie częściej występują na kontraktach niż na etatach. Z danych przedstawionych przez gazetę wynika, że ponad 100 tysięcy złotych brutto miesięcznie zarabia 625 lekarzy specjalistów pracujących na kontraktach, a wśród zatrudnionych na umowę o pracę taki poziom osiąga 49 osób. Nie żyje Sam Neill, nowozelandzki aktor znany z ról w filmach takich jak Park Jurajski i Fortepian oraz serialu Peaky Blinders. O jego śmierci poinformowała rodzina. Nie podano przyczyny śmierci aktora. Miał 78 lat. Zmiana pogody przed nami, tak twierdzą synoptycy. Najpierw solidna porcja burz i deszcz, a potem upały. Według obecnych prognoz czwórka z przodu ominie jednak Polskę. Pierwsze ostrzeżenia przed upałem pojawiają się już w połowie tygodnia, potem zrobi się ciepło w zasadzie w całym kraju, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Ta temperatura maksymalna może sięgnąć nawet 32-33 stopni. Praca lato, tak można powiedzieć, do całej Polski.
5: O, bardzo ciepło, fajnie.
6: Ciepełko.
3: Dopowiadają mieszkańcy Podlasia. Upały mają utrzymać się nad Polską do końca weekendu. Według meteorologicznych modeli pogoda w wakacje będzie przeplatanką. Afrykańskie upały, potem chłodno i temperatury poniżej 18 stopni. A sprawdźmy, co w pogodzie dziś. A dziś 21-22 stopnie na wybrzeżu i to najchłodniejsze regiony w Polsce. W innych miejscach temperaturowo lepiej, w okolicy Białegostoku i Suwałk najcieplej, nawet 27. Deszcz i burze mogą przelotnie pojawić się w całym kraju. A teraz czas na raport smogowy. Jakość powietrza w Polsce zachęca dziś do wychodzenia na zewnątrz. O poranku wszędzie powietrze jest dobre i bardzo dobre. Najwięcej ciemnozielonych punktów na mapie, czyli tych najbardziej pożądanych, jest dziś na Podkarpaciu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Gościem programu Owczarek jest pan dr Krzysztof Winkler z Grupy Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Wybory uzupełniające w hrabstwie Clacton-on-Sea. Nigel Farage startuje, a jego jednym z kontrkandydatów jest Count Binface, czyli hrabia kubłogłowy, czyli komik, który występuje w przebraniu z kubłem na śmieci na głowie. Oczywiście to jest nie jedyny dziwny kandydat, bo jeszcze występuje na przykład człowiek w przebraniu lisa lub nawet dwóch. Także mamy tam przedziwny korowód kandydatów, co w pewnym sensie pokazuje być może frustrację też zarówno wyborców, jak i może osób, które chcą wejść do polityki. Ale przyjrzyjmy się też programowi wyborczemu naszego kandydata z kubłem na śmieci na głowie. Otóż przywrócenie ceny kultowych lodów do 99 pensów, czyli walka z inflacją, można by powiedzieć. Zamrożenie cen krosantów na poziomie 1 funta. Nacjonalizacja piosenkarki Adele, aby zasilić budżet państwa. Zmuszenie cyklistów, którzy łamią przepisy do jazdy na monocyklach. działające Wi-Fi w pociągach oraz pociągi, które działają. I tutaj wśród tych, które być może wywołają uśmiech na naszej twarzy, pojawiają się także jak wybudowanie przynajmniej jednego przystępnego cenowo domu, czy też zakaz sprzedaży broni represyjnym reżimom. Czyli z jednej strony mamy śmiech, ale też powiedziałbym takie postulaty, pod którymi pewnie nie tylko Brytyjczycy, ale i Polacy by się podpisali. Czyli śmiech jawi nam się jako trochę, nie wiem, koń trojański dla realnej krytyki?
1: Też. Zwraca się uwagę właśnie na to, że tego typu postaci jak Count Binface właśnie w tej liście, czy w swoich tak zwanych platformach wyborczych, obok właśnie takich no, ewidentnie komicznych punktów, też umieszczają punkty, które są bardzo ważne dla brytyjskiego społeczeństwa i odzwierciedlają porażkę, można powiedzieć, największych partii politycznych w tym, żeby te problemy rozwiązywać, bo faktycznie kwestia regularnego czy brak opóźnień na kolei, to jest duży problem Wielkiej Brytanii. Kwestia Wi-Fi w wagonach, chodziło, też jest problemem Wielkiej Brytanii. I to są takie codzienne, praktyczne rzeczy, które utrudniają życie brytyjskiemu społeczeństwu, ale właśnie brak dostępnych mieszkań, gdzie młodzi ludzie nie są w stanie w zasadzie w miejscach, gdzie są z kolei firmy, które zatrudniają, wynająć mieszkania, co dopiero kupić, to jest w ogóle bardzo duży problem. Mówi się też oczywiście o masowej migracji legalnej, nielegalnej, mówi się o kwestiach też obronnych, bo przecież jest kwestia finansowania brytyjskiego budżetu obronnego, też wokół której toczy się w tej chwili gorąca debata w Westminsterze. I można powiedzieć, że to taki śmiech przez łzy, ale jednak tego typu postacie pokazują rzeczy, które są, tak jak pan redaktor zauważył, które są istotne dla brytyjskiego społeczeństwa, a których na razie żadna z partii, które sprawują władzę, nie potrafiły rozwiązać i nie potrafiły znaleźć remedium na to, jak można byłoby tego typu problemy rozwiązać. Chyba największy kłopot polega na tym, że trzeba byłoby zreformować finanse państwa. Pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie dużych oszczędności, zwłaszcza w polityce dotyczącej świadczeń socjalnych, przerzucenie ich na inwestycje w przemysł, zastanowienie się nad sensownością dalszego utrzymywania polityki net zero, zmniejszenia podatków, no ale to są rzeczy, do których większość polityków nie chce się dotykać, no bo one z różnych względów na różnym poziomie będą niepopularne w elektoracie. Także to oczywiście z naszej perspektywy może się wydawać śmieszne, że takie postacie startują, natomiast tam są punkty, które odzwierciedlają prawdziwe problemy brytyjskiego społeczeństwa. I też pan redaktor to zauważył, być może to jest właśnie też wyraz frustracji Brytyjczyków, że mimo wszystko, mimo kolejnych wyborów, mimo obietnic, mimo kolejnych platform wyborczych i konserwatystów, i lejburzystów, żadna z tych partii nie potrafi dowieść tego, co obiecuje w wyborach.
7: Tak, a jednocześnie to by wskazywało na to, że jest jakaś grupa wyborców niezagospodarowanych, tak, którzy nie widzą w żadnej z głównych partii możliwości zrealizowania postulatów, nawet powiedziałbym takich bardziej ogólnych, nie tylko związanych z określonym światopoglądem i w ten sposób dają wyraz swojej frustracji, ale to rozumiem, że też jest informacja dla partii, że hej, zobaczcie, tu są osoby, które zagłosują albo przynajmniej wesprą, tak, no bo tu mówimy też o dotacjach, które wpłynęły chyba kilkanaście tysięcy funtów w krótkim czasie na naszego człowieka z kubłem na śmieci, które pokazują, zobaczcie, to są ludzie, którzy realnie chcą wspierać kandydatów, tylko nie oferujemy im w naszych programach, albo nie oferujemy, albo po prostu nie dowozimy, mówiąc kolokwialnie.
1: Tak, dokładnie tak. I to odchodzi. To jest też kwestia zaufania brytyjskiej polityce. Bardzo dużo wyborców pytanych przez ankieterów mówi, że po prostu straciło zaufanie do polityków, że wszyscy politycy, mówiąc kolokwialnie, kłamią. I właśnie tego typu postaci, to, że ludzie wpłacają na ich kampanie wyborcze, no to jest właśnie ten też objaw takiej frustracji, takiego chyba chęci pokazania politykom, a na złość wam zagłosujemy na kogoś, kto jest kompletnie niepoważny. Ale no musimy wam jakoś pokazać, że wy z kolei nie przejmujecie się naszymi postulatami i tak jak i po prostu nie dowozicie.
7: Swoją drogą, to też jest ciekawe w takim kontekście. Kandydat z kubłem na głowie mówi, że startuje między innymi po to, żeby pokazać, jak fantastyczna jest brytyjska demokracja, najlepsza w kosmosie. No, oczywiście można się z tego podśmiewać, że to jest oczywiście żart, ale może właśnie to jest argument dokładnie udowadniający tę tezę, że skoro może stratować człowiek przebrany za lisa i człowiek z kubłem na śmieci na głowie, ze wszelkimi tego konsekwencjami, no to może faktycznie ta demokracja ma się całkiem nieźle.
1: Na pewno instytucjonalnie ona się jeszcze trzyma, natomiast pojawienie się tego typu kandydatów w wyborach uzupełniających mimo wszystko jest objawem kryzysu. To jest problem w ogóle brytyjskiego państwa jako całości na różnych poziomach i w różnych dziedzinach. Więc oczywiście on może mówić, że to jest najwspanialsza demokracja na świecie, natomiast ona ma swoje duże problemy. Jest kwestia tego, że politycy, nawet z Partii Pracy w tej chwili nie są w stanie swoich pomysłów do końca wprowadzić, ponieważ wiąże im ręce służba cywilna i cała masa niewybieralnych technokratów, którzy obsadzają tak zwane quango, czyli quasi takie publiczne instytucje, które teoretycznie miałyby być niezależne i miały dawać wsparcie eksperckie dla polityków brytyjskich, natomiast w tej chwili to jest ta grupa ludzi, która po prostu rządzi Wielką Brytanią i jakiekolwiek poważniejsze zmiany będą wymagały też reformy tutaj też tych instytucji, no a oczywiście jest to potężne lobby ludzi, którzy żyją po prostu na co dzień z pensji państwowych i bardzo niechętnie pewnie będą chcieli je oddać, więc tutaj to jest też kolejny problem brytyjskiego państwa i tego, jak ono w tej chwili funkcjonuje. I to zwraca się uwagę na to w różnych opracowaniach też eksperckich.
7: A czy to jest jakiś niezwykle silny, nie wiem, dzwonek alarmowy dla establishmentu? Czy to jest tak, że tak jak pan wspominał na początku, panie doktorze, że od czasu do czasu takie osoby pojawiają się w wyborach i stanowią pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa, bo to właśnie ci najbardziej sfrustrowani, ci najbardziej rozczarowani mogą powiedzieć: świetnie, to ja zagłosuję na człowieka lisa czy człowieka z kubłem na śmieci, ale to jak gdyby nie zmienia równowagi. Czy uważa pan, że te wybory uzupełniające jakoś szczególnie pokazują, że już jest za 5-12, jeżeli się, drogi establishmencie, nie ogarniesz, to za chwilę nie wiadomo, co się wydarzy w Zjednoczonym Królestwie?
1: Myślę, że to jest niestety ta druga opcja. To znaczy, że do tej pory faktycznie, powiedzmy 10-15 lat temu, to były takie osoby, które stanowiły wentyl bezpieczeństwa, natomiast w tej chwili z utrzymującym się długi czas wysokim poparciem dla Partii Reformy, która ewidentnie ma program antyestablishmentowy, z pojawieniem się właśnie tych ludzi, którzy zbierają pieniądze, z nastrojami społecznymi, z spadającym zaufaniem do polityki jako takiej, ale też do polityków brytyjskich, no to jest jeden z poważniejszych dzwonków alarmowych, który powinien w końcu zmusić liderów najważniejszych partii brytyjskich politycznych do tego, żeby poważnie zastanowili się nad tym, w którym kierunku chcą się posuwać. A mamy przecież jeszcze zamieszki związane z imigrantami na tle również etnicznym. Reakcje też rdzennej brytyjskiej ludności też coraz bardziej agresywne, więc myślę, że to jest czas, żeby te partie, te główne establishmentowe, poważnie zastanowiły się nad swoimi działaniami.
7: Tak, tym bardziej, że należy też spojrzeć na te wybory w kontekście Nigela Farage'a, o którym pan dzisiaj tyle powiedział. Przecież to jest wieloletni sojusznik Donalda Trumpa. Wspomnieliśmy, że to jest architekt Brexitu. No i jego dalszy marsz po władzę z pewnością zmieniłby brytyjską politykę zagraniczną, relacje z Waszyngtonem, z Brukselą, ale także wsparcie dla Ukrainy, w którym przecież Londyn był dotąd liderem.
1: Myślę, że jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, to raczej ono by się wiele nie zmieniło, bo to jest akurat, chyba jest tutaj konsensus w brytyjskiej klasie politycznej, niezależnie od tego, kto będzie u władzy. Rosja jest po prostu dla Wielkiej Brytanii długoletnim rywalem, żeby wspomnieć wielką grę z XIX wieku i cały wiek XX z różnym natężeniem. Z wyjątkami w czasie I i II wojny światowej. Natomiast oczywiście polityka wewnętrzna brytyjska, tutaj te działania pewnie by się zmieniły, no i poprawienie relacji z Ameryką zdecydowanie, dlatego że no, ewidentnie prezydent Trump i jego administracja mają napięte relacje i z obecnym, jeszcze funkcjonującym rządem Partii Pracy, ale biorąc pod uwagę zapowiedzi na przykład dotyczące wysp Chagos San Diego Burnema, to być może również od samego początku również z jego gabineta.
7: Bardzo dziękuję. Pan dr Krzysztof Winkler z grupy Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute, był gościem. Wybory w uzupełniające. Kubę Naśmieczyć czy Nigel Farage? Zobaczymy, jak wybiorą wyborcy. Informacje TOK FM o 9.40 już za kilka minut. A po informacjach program EKG i Maciej Głogowski.
6: Dzień dobry.
7: Halo, halo Maćku. Dzień dobry.
6: Halo, Czarku. EKG, jeśli pewnie mnie zapytasz, o czym będziemy mówić.
7: Tak, będziemy mówić.
6: Tak, bardzo się cieszę, udało mi się. Będziemy rozmawiać o reformie ochrony zdrowia. Ja wiem, już wielokrotnie pewnie słyszałeś tę zapowiedź, ale naprawdę, jeśli mamy coś, tu biorę to w cudzysłów, zmienić, to chyba musimy to wydyskutować. Będziemy rozmawiać między innymi, tak, to też pewnie nie będzie zaskoczenie, o wynagrodzeniach lekarzy.
7: To jest ciekawy temat, no bo myślę, że musimy uciekać od pewnej powierzchowności i wgryzać się i pokazywać różne strony. Program EKG i Maciej Głogowski po informacjach, a te o 9.40.
8: Reklama.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej ma.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
18: Znowu muszę się zająć windykacją.
19: To coś z indykiem?
18: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
19: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty Big

0: niego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 9.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. W dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu zaczynają się dziś ekshumacje. To tam w sierpniu 1943 roku ukraińskie oddziały zamordowały ponad 600 Polaków. Prace trwają miesiąc do 7 sierpnia, a prowadzą je wspólnie ukraińscy i polscy specjaliści. W TOK FM senator Adam Bodnar mówił o tym jako o kolejnym kroku w drodze do całkowitego przełomu w relacjach polsko-ukraińskich.
10: Wydaje mi się, że my nie dostrzegamy jednak tego dużego sukcesu polskiej dyplomacji, polskich historyków. Przełamano pewien impas.
9: Przełom ten widać już w Późnikach, gdzie zakończono badania genetyczne, mówi wiceminister kultury Marek Krawczyk.
11: Jesteśmy po badaniach genetycznych i udało się zidentyfikować pierwsze ofiary.
9: Dziś rodziny tych ofiar otrzymają oficjalne noty identyfikacyjne. 9 pracowników spalarni odpadów zginęło w wyniku zawalenia się składowiska śmieci, do którego doszło po ulewnych deszczach w zachodnich Indiach. Do tragedii doszło w środę, gdy sterta odpadów przeznaczonych do spalenia w celu produkcji energii elektrycznej osunęła się na budynek, przysypując 23 osoby. Jak poinformował dzisiaj dziennik Times of India, 3 osoby nadal przebywają w szpitalu. Według firmy przyczyną katastrofy były intensywne i długotrwałe opady deszczu, które zdestabilizowały składowisko tysięcy ton odpadów oraz doprowadziły do uszkodzenia konstrukcji budynku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerom w związku z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym. Zastrzeżenia urzędu dotyczą przede wszystkim sposobu kierowania przekazu do odbiorców. Zdaniem UOKiK-u influencerzy zwracali się bezpośrednio do dzieci, wykorzystywali język atrakcyjny dla najmłodszych, kolorowe animacje i rymowanki, a także odwoływali się do potrzeby akceptacji przez rówieśników, informując, że ich produkty kupiło już wiele innych dzieci. Czas dojazdu do pracy jest jednym z kluczowych czynników przy podejmowaniu decyzji o wyborze nowej pracy, a 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiego dojazdu. Tak wynika z raportu Pracuj.pl. Taką decyzję najczęściej podejmowały kobiety, 64% wobec 55% mężczyzn, oraz najmłodsi kandydaci w wieku 18-24 lata, wśród których odsetek ten wyniósł aż 71%. Jednocześnie prawie 80% wszystkich respondentów zadeklarowało, że byliby skłonni wybrać firmę położoną w większej odległości od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy. To dzisiejsza maksymalna temperatura. Tyle pokażą termometry na północnym wschodzie. Dużo chmur dziś na niebie, więcej we wschodniej połowie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
13: I jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pani redaktor Joanna Solska z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
14: Dzień dobry państwu.
13: Pani z optymizmem patrzy na propozycje zmian w ochronie zdrowia, które firmuje w tej chwili pani Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia?
14: Bardzo umiarkowanym.
13: Z umiarkowany optymizm?
14: Bardzo, bardzo, dlatego że to są sygnały, że może dojdzie do zrobienia pierwszego kroku w dobrą stronę, ale nie znaczy, że dojdzie się do pożądanego rezultatu. Przy czym na przykład ustawa o maksymalnych zarobkach, ja już pomijam fakt, czy to będzie 240, czy będzie ileś złotych,

0: No też niekoniecznie, może jak już nawet projektu nie mamy, niekoniecznie jak już będzie ustawa uchwalona, podpisze ją prezydent, chociaż ja się zgadzam z poglądem, że prezydentowi będzie bardzo niewygodnie jej nie podpisać. Ale ta ustawa, nawet jeśli wejdzie w życie, to ona jeszcze nie likwiduje kominów, bo lekarze, kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, i zakładam, że ustawa to może zmienić, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
1: I jeszcze tylko
0: ten jeden przykład, bo ci lekarze związani z PiS-em, z Mogilna, ci neurochirurdzy, brali do własnej kieszeni 65% wartości procedury. To są ogromne pieniądze.
1: Nie wiem, czy miała pani okazję wsłuchiwać się w dzisiejsze wydanie Poranka TVN. Tutaj był pan poseł, europoseł Buda, w rozmowie z Dominiką Wielowiejską, który robił co mógł, by zagłuszyć pytanie, no właśnie, o te inne przykłady, a nie tylko karygodny przykład lekarza ze Szpitala Południowego. I mam wrażenie, że jedynym przekazem, który dało się usłyszeć od przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, było to, że po prostu sprawy są nieporównywalne, a afery mogą być tylko tam, gdzie pojawiają się dwa słowa, czyli Koalicja Obywatelska.
0: Sprawy są nieporównywalne, bo w Szpitalu Południowym można używać sformułowania krat, nie krat, ale w szpitalu w Mogilnie i w tych pozostałych miastach powiatowych to jest... Ta afera weszła na wyższy poziom, bo to jest nie tylko kwestia pieniędzy, ogromnych pieniędzy, nieporównywalnych, ale to jest też kryminał polegający na tym, że lekarze brali od NFZ-u pieniądze za procedury, których nie wykonywali. To znaczy, że mogą być przypadki, że się do wysokopłatnej procedury dopasowuje pacjenta, któremu ta procedura nie jest potrzebna. Tutaj wiemy tylko tyle, że oni wpisywali sobie hospitalizację, której nie było. A ja znam też przypadki, że wpisuje się zabieg też, którego nie było, bo zabieg jest bardzo wysokopłatny i chory go nie potrzebował. Ja się tego boję.
1: Ja nie wiem, czy słowo boję tutaj jest najbardziej odpowiednie, ale wydaje mi się, że... Jesteśmy winni opinii publicznej jeszcze kilka wyjaśnień, bo na razie, tak jak zwróciła pani uwagę, nie mamy do dyspozycji, nie mamy do rozmowy projektu ustaw, bo tak by było najlepiej, ale dobrze, że się coś dzieje, a z drugiej strony ja mam obawę, że posługujemy się dużymi uproszczeniami, ogólnikami, które mogą być niekorzystne i dla dalszej części tej dyskusji, krzywdzące dla niektórych lekarzy, ale może się też okazać, że nawet jeśli za bardzo uogólnimy i tych, którzy rzetelnie wykonują swoją pracę i nie zawyżają, nie wiem, faktury i tak dalej, to nawet nie o to chodzi, że im zaszkodzimy. Tylko, że nie przesuniemy w ogóle w tej dyskusji, nie zrobimy nic więcej.
0: Ale możemy sygnalizować pewne sprawy, które przynajmniej pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, czy lekarzy jest za mało, czy za dużo.
1: Bo ja już
0: w tej chwili tego nie wiem. Wiem na przykład, i to tłumaczą mi ludzie ze środowiska medycznego, z czego bierze się, że na przykład anestezjolodzy, niektórzy biorą po 500 i więcej złotych za godzinę. I oni twierdzą, że tam... Kwestia pazerności to jest jakby inna sprawa.
1: Ale takie przypadki też są.
0: Też są, ale system może do nich zachęcać. Przetoczyła się wielka dyskusja na temat porodówek. W porodówkach nie wszystkich, nawet 200 porodów rocznie się odbywa. Ale jednocześnie standardy NFZ-u wymuszają, że na każdej istniejącej porodówce anestezjolog musi być przez 24 godziny na dobę. Czyli nie ma żadnego porodu, wiadomo, że nie będzie żadnego porodu, musi być anestezjolog. Więc to jest nakręcanie popytu, który jest popytem nieprawdziwym.
1: A dlaczego tak się dzieje?
0: No dlatego, że ja słyszę tłumaczenie, że żeby zapewnić wysokie standardy. To nie jest zapewnienie wysokich standardów, to jest nakręcanie niepotrzebnego...
1: To jest niegospodarność.
0: No tak, ale patrzę na to od strony pacjenta, że często młode matki, im zależy najbardziej, żeby ten poród przebiegał w warunkach, w których one się będą czuły bezpieczne. To połączenie jest konieczne niektórych porodówek. Oczywiście podstawowym warunkiem jest zapewnienie doskonałego transportu, żeby chorzy z miejsc, które są wykluczone transportowo, mieli poczucie, że zawsze zostaną dowiezieni przez karetkę. I te komfortowe karetki będą kosztowały o wiele mniej niż utrzymywanie szpitala, w którym ponad 90, a często nawet 100% budżetu przeznaczone jest na płace lekarzy, bo w takim szpitalu już chorych się nie leczy, bo nie ma za co.
1: Ale wie pani tak samo jak i ja, że temat likwidacji szpitali, on być może będzie konsekwencją tych zmian, ale wzbudzi tak wielkie polityczne
0: emocje,
1: że pewno się nie
0: dlatego
1: nie
0: był podejmowany, chociaż świadomość tego, że szpitali jest za dużo, ja wiem, że się też narażam, miało również Prawo i Sprawiedliwość. Przecież przypomnijmy nieudaną reformę pana ministra Radziwiłła, który chciał zrobić sieć i zapewnić, żeby w kraju były tylko te szpitale niezbędne i one będą miały kontrakty, które pozwolą im swobodnie przeżyć i ludzi docenić. Ale ona nie doszła do skutku, ponieważ politycy lokalni, jeżeli szpital się w sieci nie znajdował, był taki wielki nacisk wszystkich partii i opozycji, i rządzącej,
1: że
0: szpitale tak. No i sieci, nic z sieci nie wyszło, szpitali jest coraz więcej, a jednocześnie są miasteczka nawet powiatowe, w których jest 4 szpitale, bo ma starosta, ma marszałek, nierzadko wojewoda. To nie jest pożytkiem dla chorego, bo jeżeli nie ma pieniędzy, żeby tego chorego leczyć, to te łóżka stoją puste.
1: W studiu Tok FM jest pani redaktor Joanna Solska. Wrócę do początku naszej rozmowy. Rozpoczęliśmy od tych chyba już sławnych, słynnych 240 zł, o których mówiła pani minister, jako maksymalnej stawce za godzinę pracy lekarza. W Rzeczpospolitej dzisiaj pani ministra udzieliła wywiadu i powiedziała tak, to uczciwie wyliczona kwota i taka jest nasza propozycja, ale oczywiście będziemy rozmawiać ze środowiskiem, że może się okaże, że ta dyskusja o kwocie 240 zł nam się przeterminuje, przedawni i za chwilę będziemy rozmawiać o innej.
0: Ja nie jestem pewna, ponieważ Naczelna Izba Lekarska zachowywała się moim zdaniem w sposób skandaliczny, bo pozbawiła nas uczucia, że lekarze reprezentują nie tylko swój interes, ale interes także pacjenta. W ostatnim czasie mogliśmy mieć wrażenie, że oni występują tylko w swoim interesie i to myślę o wpisie pana Jankowskiego, że z lekarzami żaden rząd nie wygra.
1: Tu tłumaczył się w tym studiu.
0: Że pójdą. No był nieostrożny. W każdym razie to pacjentów zirytowało i te wybuchające afery, tak jak w Mogilnie, jak wszędzie, pokazują pacjentom, że są lekarze, którzy się nie zawahają dla dobra szpitala dopasować pacjenta do procedur, a nie odwrotnie. Czyli najpierw się wybiera procedura, która jest świetnie płatna i się ją wciska pacjentowi nie zawsze w sytuacji, kiedy ona jest mu niezbędna. To jest też wina systemu, ponieważ to nie może być tak, że jedne są procedury przecenione, a inne są niedocenione, bo wtedy pacjent, który jest chory na co innego niż dobrze wycenione, praktycznie jest pozbawiony szans na leczenie. I teraz, kiedy to mleko się wylało, to ja myślę, i zresztą takie płyną głosy z Nilu, że lekarze już nie mówią, że nie przystąpią do tej dyskusji o płacach. Oni chcą negocjować. No i słusznie.
1: Ja tylko się zastanawiam, czy wystarczający sposób w tej dyskusji, która już się rozpoczęła w zeszłym tygodniu, po wystąpieniu pani minister, czy my już też wiemy, co ma się wydarzyć z tymi kontraktami, które lekarze również mają?
0: Myśmy
1: przez lata byli zainteresowani, żeby oni byli na kontraktach, żeby mieli działalność gospodarczą, bo było ich za mało, a w ten sposób mogli świadczyć usługi nielimitowo w wielu miejscach.
0: No ale jeżeli pan premier Morawiecki podzielił lekarzy na frajerów, którzy są na etatach i płacą po przekroczeniu 120 tysięcy.
1: Wyższe podatki.
0: Płacą 32% podatku plus 9% składki na zdrowie. I lekarzy, jednoosobowe firmy, które nikogo nie zatrudniają, których uprzywilejował ryczałtem w wysokości podatku 14%. No to przepraszam, każdy woli płacić podatek mniejszy niż większy, prawda? I tu lekarze się zachowują racjonalnie.
1: Ze swojego punktu widzenia.
0: Ależ oczywiście, no ja nie mam im tego za złe. To rząd, wprowadzając Polski Ład, Polakom podwyższył składkę do 9% na zdrowie, a jednocześnie uprzywilejował lekarzy i firmy jednoosobowe niskim podatkiem. Więc nie miejmy w tym przypadku pretensji do lekarzy, miejmy pretensje do rządu Prawa i Sprawiedliwości, który zepsuł ten system już do reszty.
1: Do lekarzy pretensji za to, że przyszli na kontrakt wcześniej, kiedy państwo ich do tego zachęcało, a teraz mają jeszcze dodatkowo motywację do tego ze względu na przywileje podatkowe, pretensji mieć nie możemy, no ale do tych, którzy wystawiają faktury w sposób niezgodny, zmieniają procedury, robią
0: inne. No to jest oszustwo. To jest
1: skandal po prostu.
0: To jest skandal i to jest kryminał, no i to trzeba udowodnić i ukarać, ale jednocześnie trzeba system poprawiać tak, żeby nie zachęcał do tego fałszerstwa. I ja uważam, tutaj mam pretensje do NFZ-u. Ja w ogóle nie widzę nadzorczej roli NFZ-u. Że człowiek, który jest ratownikiem, zakłada sobie, to była sprawa sprzed kilku lat, zakłada sobie punkt szczepień jednoosobowy, w którym nie zatrudnia nawet pielęgniarki.
1: I po prostu masowa produkcja.
0: Zarabia 4 miliony i NFZ mu płaci te 4 miliony, nie ma żadnej kontroli. I takich przykładów jest bardzo dużo. Gdyby NFZ kontrolował te faktury, które ktoś wystawia, gdyby nie wychodząc z budynku, jeżeli ktoś wypisuje, że przepracował większą liczbę godzin niż ma miesiąc, no to coś jest nie tak.
1: Mówiła pani Joanna Solska z tygodnika Polityka. Mam wrażenie, będziemy wracać do tej rozmowy, by wspólnie chyba teraz na nowo poznawać ten system tuż przed jego zmianą, miejmy nadzieję. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki.
1: Teraz Cezary Łasiczka. Halo, halo, Czarku.
2: Tak, Maćku, tak. Halo, Maćku, halo.
1: Proszę powiedz, co po dziesiątej?
2: Słuchaj, historycznie marszałek Ferdynand Foch to jest bardzo ważna postać także dla Polski, a jest okazja, bo niedawno osoby, które korzystały z tramwaju w Poznaniu, linii numer 164, słyszeli, kiedy się zbliżał przystanek skwer Focha, to słyszeli, że to jest skwer Focha. No więc teraz już ten błąd, jak rozumiem, został naprawiony, przynajmniej tak mówi Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. I porozmawiamy o tym, dlaczego Foch, albo kim jest Foch i dlaczego jest ważny dla nas wszystkich. Także to wszystko po informacjach.
1: W audycji Cezary Głasiczki Owczarek serdecznie zapraszamy o 10 w Tok FM informacje. Bardzo dziękuję.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Reklama.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
18: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
19: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
20: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Żegluga przez Ormus wciąż utrudniona. Szlakiem przepływa coraz mniej statków. Nadchodzą zmiany w rządzie Ukrainy. Kraj ma być bardziej nastawiony na relacje międzynarodowe. Ursynów może mieć nowego burmistrza. Dziś decyzję podejmą radni dzielnicy. Minuta po 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Tylko 6 statków, najmniej od 5 tygodni, przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus. Kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Znaczne ograniczenie liczby jednostek przepływających przez cieśninę to skutek ostatniej eskalacji konfliktu między USA i Iranem. Tomasz Orchowski.
24: Irańczycy twierdzą, że zamknęli cieśninę Ormus. Amerykanie upierają się, że przeprawa jest otwarta. Na sytuację z niepokojem reagują rynki. Po kolejnej wymianie ciosów między Stanami i Iranem ceny ropy poszły do góry o ponad 4%. Swobodny przepływ cieśniną zakładało wstępne porozumienie zawarte prawie miesiąc temu, ale jego przyszłość w związku z eskalacją stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump przekazał, że ostatnie ataki Iranu oznaczają koniec porozumienia. Nie wykluczył jednak dalszych rozmów. Tomasz Orkowski, TOK FM.
23: Ukraina będzie miała nowego premiera. Wołodymyr Zełenski ogłosił wczoraj plan rekonstrukcji ukraińskiego rządu i zapowiedział dymisję dotychczasowej premierki Julii Sfirydenko. Ta niedługo po tym oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. Jak informuje Ukraińska Prawda, na jej miejsce jest obecnie 4 kandydatów. Według portalu pierwszym z nich jest Serhii Korecki, przewodniczący zarządu firmy Naftogaz oraz dyrektor Ukrnafty. Na drugim miejscu ustawiany jest minister energii Denys Szmyhal. Zełenski zapowiedział również zmiany w Radzie Ministrów i polityce zagranicznej. Prezydent chce poprawić stosunki między innymi ze Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską, a także sąsiadami, przede wszystkim Polską i Węgrami. Naczelna Izba Lekarska jest gotowa do rozmów z rządem w sprawie reformy ochrony zdrowia, ale te jak na razie nawet nie posunęły się do przodu, mówił w poranku TOK FM dr Grzegorz Surkąt, specjalista ginekologii i położnictwa, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Jak przekonywał, rozmowy to nie tylko kwestia stawki dla lekarzy, ale przede wszystkim reformy systemu.
25: Pan premier, do którego mam duży szacunek, powiedział, że będą twarde rozmowy z lekarzami. Ja nie widzę tych twardych rozmów. Na razie były półtorej godzinne rozmowy, praktycznie niczym, o jakichś stawkach 240 zł i tak dalej. Wszystko jedno, jaką stawkę sobie tam na boku ktoś ustali w sensie rozmów finansowych. Najważniejsze jest zreformowanie i lekarze są gotowi na te rozmowy i od lat mają proponują gotowe rozwiązania.
23: kolejne spotkanie, na którym mają być poruszane propozycje przedstawione przez minister zdrowia, odbędzie się w czwartek w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Radni Ursynowa będą dziś chcieli odwołać ze stanowiska burmistrza dzielnicy, Roberta Kempę. To po kłosie afery w Szpitalu Południowym i wyjaśnień Kempy, który nie wiedział o nieprawidłowościach w placówce, pomimo że był szefem Rady Nadzorczej. Do tej pory ze stanowiskami w ratuszu pożegnały się zastępczynie Rafała Trzaskowskiego, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Kempa do dymisji nie zamierza się poddawać, bo jak twierdzi, proszą go o to sami mieszkańcy. Więcej Błażej Kulesza.
0: Skoro zastępczynie Trzaskowskiego podały się do dymisji, a jedna z nich zasiadała w tej samej radzie, której przewodniczył burmistrz Kempa, to dziwne, zdaniem opozycji, że ten dalej rządzi dzielnicą.
1: Ja oceniam to jako niestety sytuację czysto polityczną.
0: Mówi Antoni Pomianowski, wiceprzewodniczący Rady Ursynowa.
1: Burmistrz Kempa jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego i najwyraźniej w Koalicji Obywatelskiej jedyne głowy, które polecą, to są głowy osób związanych z Rafałem Trzaskowskim.
0: Robert Kempa z urzędu nie zamierza rezygnować.
2: Otrzymuję od mieszkańców mnóstwo głosów wsparcia i oczekiwania, że nadal będę służył dzielnicy Ursynów.
0: Głosowanie będzie tajne i tu opozycja liczy, że radni koalicji wyciągną wnioski, bo jak na razie polityczną odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym poniosły jedynie kobiety. Błażej Kulesza, TOK FM.
23: Miała być walka o obronę tytułu, a skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno osunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero ósmą rakietą świata. Michał Waszkiewicz.
3: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na ósme miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie, o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7, tuż przed Igą Świątek. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
23: Informacje wracają o 10.20, a teraz jeszcze pogoda.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
23: W większości kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia na południowym zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni nad morzem do 28 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Marszałek Ferdynand Foch to jest postać, która chyba wciąż jest za mało znana, chociaż w niektórych miastach Polski są place czy ulice, ale myślę, że podobnie jak w Zakładzie Transportu Miejskiego w Poznaniu, niektórzy nawet błędnie wymawiają, mówiąc Foch, a tymczasem to jest fascynująca postać, o której opowie pan profesor Konrad Białecki z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
26: Kłaniam się nisko, panie redaktorze. Nisko też kłaniam się wszystkim słuchaczom.
21: Myślę, że warto rozpocząć od takiej sceny, bodaj w 1921 roku w Saint-Cyr marszałek Józef Piłsudski podczas oficjalnej wizyty we Francji dokonał pięknego gestu, bo odpiął z własnej piersi, z własnego munduru krzyż srebrny orderu Virtuti Militari i udekorował nim Focha, mówiąc, że dekretuje go przed narodem jako równego największym wodzom.
26: Zaiste, tak właśnie było. Gdybyście państwo chcieli zobaczyć ten moment, to został on utrwalony i można obejrzeć go sobie, no, między innymi na YouTubie. To jest krótka scena, ale tak jak powiedziałem, została utrwalona, można ją obejrzeć. Dodam tutaj, że oczywiście była to scena oddająca skalę uznania samego Józefa Piłsudskiego i generalnie Polaków dla dokonań marszałka Fosza, również tych, które dotyczyły bezpośrednio interesu naszego kraju, ale jak się wydaje, sam marszałek Fosz był raczej zaskoczony tą całą sytuacją i no, wyglądał bardziej na takiego, powiedziałbym, właśnie mocno zaskoczonego, a niekoniecznie wzruszonego. Zresztą dodajmy tutaj, że marszałek Fosz no nie miał najlepszego zdania o samym Józefie Piłsudskim, więc myślę, że tutaj to, ten fakt, że to właśnie Piłsudski go odznaczał i to trochę na takiej zasadzie, że odpiął ze swojego munduru, przypiął do munduru marszałka Fosza, no nie wyczerpywało oczekiwanych znamion uznania ze strony marszałka Fosza. Zresztą Fosz, dodajmy, mógł być też troszkę wtedy poirytowany faktem, że kiedy przygotowywano wizytę Piłsudskiego i jego współpracowników w Paryżu, ta wizyta wtedy dotyczyła umówienia tajnej konwencji wojskowej, ale też umowy polityczno-ekonomicznej z Francją, no to początkowo polska delegacja nie zgłaszała potrzeby spotkania z marszałkiem Foszem, bo jak donosiły tam te polskie służby dyplomatyczne, Fosz już powoli, jak to się mówi kolokwialnie, szedł w odstawkę, no ale dla Fosza to był jakiś taki, no, dyshonor, więc być może to była też taka forma nadrobienia w pewien sposób, no, tej niezbyt takiej eleganckiej formy odnoszenia się do niego przez samego Józefa Piłsudskiego. Dzień później notabene Fosz w rozmowie z jednym ze swoich współpracowników stwierdził, że to jest Piłsudski, to jest wieczny konspirator, to nie jest mąż stanu, to nie jest ktoś na miarę osoby, której potrzebuje tak bardzo, mająca tak małe wsparcie międzynarodowe Polska. Więc o ile opinia Fosza o Polsce, o Polakach była jak najlepsza, no to jeśli chodzi o samego Piłsudskiego, różnie z tym bywało. Choć Piłsudski się starał, tak powiem, żeby Fosz o nim dobrze myślał.
4: Myślę, że wszyscy Polacy są dumni z powstania wielkopolskiego, chociaż czy musiało do niego dojść? A to, czy musiało do niego dojść, to pewnie też jest pytanie związane z marszałkiem, może jeszcze wtedy nie marszałkiem Foszem, który przecież negocjował w 1918 roku, żeby Niemcy wycofały się poza linię pierwszego rozbioru z 1772 roku, ale zdaje się, Brytyjczycy to zablokowali.
26: Tak, no bo tak, to jest listopad 1918 roku, kiedy już wiemy, że Niemcy via Stany Zjednoczone skierowały do sojuszników propozycje rozmów rozejmowych i jako jeden z warunków rozejmu, no bo wtedy alianci dyskutują między sobą, jakie będą warunki wstępne tego rozejmu. No i jednym z tych warunków, zdaniem Fosza, wtedy dodajmy głównodowodzącego sił alianckich od wiosny 1918 roku, było wycofanie właśnie wojsk niemieckich ze wszystkich terytoriów polskich sprzed pierwszego rozbioru. I tutaj Anglicy protestują. Oczywiście możemy tutaj sobie teraz rozpocząć często stosowany w naszym kraju hejt na Brytyjczyków, ale spójrzmy na sytuację ich oczyma. Dla nich tak naprawdę Niemcy były już państwem pokonanym, a zatem ten przeciwnik odpadł z układanki. Brytyjczycy trochę obawiali się nadmiernego wzmocnienia Francji, no, swojego skądinąd odwiecznego wroga. A jak wiemy, jak mówił Lord Palmerston, Wielka Brytania nie ma ani wiecznych wrogów, ani wiecznych przyjaciół, ma tylko wieczne interesy. Chodziło o zachowanie balance of power. Więc Brytyjczykom nie zależało na osłabianiu przesadnym, ich zdaniem, Niemiec w Europie, ponieważ takie zachwianie balance of power na kontynencie europejskim, jeszcze wobec wypadnięcia tak naprawdę Rosji z tej układanki, rozpadu Austro-Węgier, no, zapowiadało się na to, że jedynym hegemonem będzie Francja. Więc to nie tyle antypolskość, co jasne, spoglądanie na własne interesy.
4: No, po powstaniu wielkopolskim wydawało się, że
21: Niemcy odpowiedzą jednak siłą NATO, jeszcze większą, ale tym razem Foszowi się udało, bo wezwał, zdaje się, Rzeszę do zaniechania niezwłocznego wszelkich kroków przeciwko Polakom w Poznańskiem.
26: Dokładnie tak. Tutaj musimy wyjść od bardzo istotnej kwestii. Bardzo wiele osób traktuje 11 listopada jako zakończenie I wojny światowej, no bo de facto tak było. Ale w rzeczywistości to, do czego doprowadził w dużej mierze Foch, czyli to ten 11 listopada o godzinie 11 wejście w życie zawieszenia broni, to było zawieszenie broni na 36 dni. I umowa była taka, że jeżeli Niemcy będą spełniać określone warunki, to zawieszenie broni będzie przedłużane. I ono było przedłużane w grudniu, w styczniu i doszliśmy do lutego, o którym pan redaktor wspominał. I tu następuje rzecz niezwykle ciekawa.
21: Mianowicie 16 lutego.
26: 16, tak, 16, bo od 14 do 16 lutego toczą się rozmowy w Trewirze. Ostatecznie 16 lutego dokument zostaje podpisany przez stronę niemiecką. I tutaj mamy całą sekwencję wydarzeń, bo już 15 stycznia kardynał Dalbor, prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński i poznański wysyła list do Fosza, prosząc go jako dobrego katolika o to, aby wziął w obronę polską ludność Wielkopolski, która jest narażona na niemiecki terror. Jesteśmy już wtedy w trakcie, rzecz jasna, powstania wielkopolskiego i jest ta obawa o kontrofensywę niemiecką. Niemcy chcą przenieść swoją siedzibę sztabu do Kolbergu, czyli do Kołobrzegu. Ewidentnie szykują się do odbicia poznańskiego, no, z ich perspektywy zbuntowanej prowincji. Ten głos kardynała Dalbora, prymasa Dalbora, ale też wielu polskich polityków z Komitetu Narodowego Polskiego dociera do Foscha. Foszowi zależy na tym, żeby Polska była jak najsilniejsza, a Niemcy jak najsłabsze, mówiąc tak w dużym skrócie. Więc dopisuje do tegoż przedłużenia zawieszenia broni z 11 listopada w lutym 19 roku, jako punkt pierwszy dodajmy, to, że Niemcy nie będą podejmować, tak jak pan redaktor przed chwilą przeczytał, żadnych działań przeciwko Polsce, Polakom. I to jest też ciekawe, że wskazane są miejscowości, tak? Także tam nie ma przestrzeni na jakieś negocjacje. Są wskazane miejscowości, których nie mogą, wzdłuż których ma przebiegać ta linia demarkacyjna. I to faktycznie zahamowało niemiecki kontratak i w moim głębokim przekonaniu uratowało zdobycze powstania wielkopolskiego.
21: Tak, jednocześnie, jak rozumiem, czyniąc sprawę Wielkopolski problemem międzynarodowym, a nie tylko wewnętrzną rebelią w Prusach, tak jak niektórzy to nazywali.
26: Tak, zdecydowanie. No tutaj też Foch odwoływał się do tego, co było też podnoszone w czasie konferencji paryskiej, tego prawa narodów do samostanowienia, tak? Ale u Focha, on to bardzo często podkreślał, było też to głębokie przekonanie, że rozbiory Polski jako takie były wielką niesprawiedliwością i to, co się dzieje teraz, jest przywróceniem tak naprawdę sprawiedliwości dziejowej.
21: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 10.20. Gościem jest pan profesor Konrad Białecki z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Ferdynand Foch, marszałek Ferdynand Foch, zasłużony dla Polski, tak można powiedzieć. Rozmawialiśmy od roku 1918-19, ale jeszcze przecież przed nami Armia Hallera, wojna polsko-bolszewicka, a to dopiero początek triumfalnej podróży po Polsce, która notabene miała miejsce w maju 1923 roku. Wracamy po informacjach.
5: Autopromocja.
7: Ucisk, pieczenie, kłucie, mrowienie. Ból nowotworowy to ból przewlekły, a koniec leczenia onkologicznego wcale nie oznacza końca bólu. Nawet co drugi chory musi mierzyć się z bólem przez kolejne miesiące, a nawet lata. Wytyczne są jasne. Pacjent nie powinien cierpieć z powodu bólu. Ale czy tak jest? Dobrostan. Już dziś o godzinie 10.40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
10: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Expert wyprzeda.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 10.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Resort Obrony powoła specjalny zespół do negocjacji z USA w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce, poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak dodał, za kilka tygodni powinny pojawić się kolejne informacje w tej sprawie. Pod koniec czerwca szef MON na platformie X napisał, że w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. Policjanci z warszawskiej Woli rozbili gang oszustów. W ręce funkcjonariuszy wpadło w sumie 4 mężczyzn, którzy usłyszeli łącznie 31 zarzutów. Mężczyźni mieli dopuścić się m.in. kradzieży tożsamości, a na dane ofiar zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty i pożyczki. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Poszukiwana puma, którą widziano w lasach w gminie Polanów, w końcu została schwytana. Jak przekazał Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zwierzę zostało przewiezione do tymczasowego, bezpiecznego miejsca. Służby ustalają obecnie, gdzie docelowo trafi drapieżny kot. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
6: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Rozpoczynają się międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem. Wydarzenie potrwa tydzień, weźmie w nich udział ponad 300 artystów z Polski i zagranicy. Miejscami koncertów, warsztatów, pokazów filmowych będą Kraków, Krynica, Zdrój oraz przede wszystkim Myślenice. Wielki finał 19 lipca, wtedy przez miasto przejdą wszystkie zespoły goszczące na wydarzeniu. Kolorowy, 2-kilometrowy pochód potrwa około godziny, dalej widzów czeka 4-godzinny koncert. Jutro z kolei w Wiśle otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Przybliży historię sportu w kurorcie ze szczególnym uwzględnieniem skoków. Ekspozycja podzielona została na kilka stref tematycznych. Przybliża karierę sportową Małysza jako skoczka i jako kierowca rajdowego. Do tego pokaże, jak ewoluował sprzęt narciarski i zaprezentuje życiorysy innych znanych narciarzy z regionu. Birmański film Zepsute owoce reżysera Ang Fie otrzymał kryształowy globus, główną nagrodę festiwalu filmowego w Karlowych Warach. Film opowiada o dwóch pracownicach fabryki tekstylnej szukających ucieczki od rzeczywistości w świat intymnej, nieakceptowanej przez otoczenie relacji. Sam reżyser mówił, że to jego pierwszy film i pierwsza nagroda. Z kolei film Innego końca nie będzie w reżyserii Piotra Milczarka zdobył Grand Prix 19. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator w Poznaniu. Podczas gali srebrną pieczęcią miasta uhonorowano także laureata Oscara Maćka Szczerbowskiego. Podczas tegorocznej edycji Animatora organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 300 filmów, które obejrzało łącznie blisko 10 tysięcy osób, a główną nagrodę przyznano za wizualny rozmach, satyryczny humor oraz krytykę społeczną i polityczną. Od prawie dekady Animator jest festiwalem kwalifikującym do nominacji do Oscarów, to oznacza, że zwycięzca konkursu otrzymał skróconą drogę do tej nagrody.
5: Na przeważającym obszarze dziś sporo chmur, a lokalnie również deszcz. Późnym popołudniem na zachodzie pojawi się więcej rozpogodzeń. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, okolice 28 stopni. Najchłodniej z kolei nad morzem i na południowo-wschodnich krańcach, 21 na plusie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Marszałek Ferdynand Foch, o którym opowiada pan profesor Konrad Białecki z Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Mówiliśmy już o roku 1918, 1919 i zasługach marszałka Focha. zaraz po, przed i po zakończeniu I wojny światowej. No ale też wiemy, że marszałek Foch odegrał kluczową rolę w procesie formowania uzbrojenia i logistycznego przerzucenia do kraju armii generała Józefa Hallera. I oczywiście kochamy Focha za wiele rzeczy, ale należy pamiętać, że nie z dobrego serca, albo nie przede wszystkim z dobrego serca te wszystkie rzeczy się działy.
3: Tak, to marszałek Foch bez wątpienia był przede wszystkim wielkim francuskim patriotą, ale pewne wątki, które mogą nas skłaniać do takiego przyjemnego dla nas myślenia, że po prostu lubił Polaków, też w jego życiorysie się pojawiają. On sam wspominał, że za młodu lekarzem rodziny Foszów w Tarbie był Polak, dokładnie.
7: Który zaś po powstaniu listopadowym został we Francji.
3: Tak, jako młody 16-letni chłopak brał udział w powstaniu listopadowym. Później emigrował do Francji, uczył się na Uniwersytecie w Montpellier, jednym z najbardziej znanych uniwersytetów medycznych w Europie.
7: Postyczniowym.
3: Postyczniowym. Styczniowym, tak.
7: Niejaki Michałowski.
3: Michałowski, tak jest, to on, to tenże. I on uczy, on leczył rodzinę Foszów, więc no, siłą rzeczy, jeżeli dobrze leczył, a pewnie tak było, to zapadł w miłą pamięć Ferdynanda Focha, ale też Foch z jakimiś elementami tych kontaktów polsko-francuskich zetknął się w czasie swojego pobytu w Nancy. No, nie sposób nie zetknąć się, będąc w Nancy, z pamięcią, z wdzięczną pamięcią Francuzów o dobrym, tym wspaniałym naszym królu, a tam władcy Lotaryngii Leszczyńskim, którego pałac, pomnik do dzisiaj stoją w centrum Nancy, ale też Foch spoglądał na Polskę jako na kraj katolicki. On sam był głęboko wierzącym katolikiem i co ciekawe, to mu w pewnym momencie trochę, jak się wydaje, przyhamowało karierę, bo w tej Francji przełomu XIX-XX wieku, jak się okazało, w sztabie generalnym istniały dwa rodzaje fiszek. I w tych fiszkach odnotowywano, w jednych to byli ci, którzy byli tutaj wierni Republice, a drudzy politycznie podejrzani, w tym katolicy, i do tej drugiej grupy trafił Foch. Na szczęście trafił też na wsparcie Clemenceau, który sam będąc ateistą i powiedzmy niezbyt dużym przyjacielem Kościoła, doceniał jednakże ten kunszt wojskowy, krótko mówiąc, Focha, i powiedział, że niezależnie od tego, co sądzą inni, on mianuje go tam szefem szkoły wojskowej, co stało się później pewnego rodzaju trampoliną do dalszej kariery Ferdynanda Focha. Natomiast tak, no Ferdynand Foch przede wszystkim był francuskim patriotą i on spoglądał na ówczesną sytuację geopolityczną, czyli tą po I wojnie światowej, tak jak spogląda dowódca na całościowo, na pole bitwy. I widział, że oto Rosja, dotychczasowy partner, który był drugim ramieniem kleszczy obejmujących Niemcy, wypadł z gry. No bo rewolucja bolszewicka, wielki zamęt, nie do końca wiadomo, czy ci biali zdołają stłumić tą rewoltę bolszewicką, czy nie. Co z tego wyjdzie, tak? No, pytanie też, czy ta zaraza bolszewicka nie rozleje się na resztę Europy. No przecież tutaj w Niemczech mieliśmy wiele ognisk takich wystąpień rewolucyjnych. A zatem Foch postrzegał przede wszystkim Polskę, ale też generalnie kraje Europy Środkowej, jako z jednej strony swego rodzaju kordon sanitarny oddzielający chorego człowieka Europy, czyli tą zrewoltowaną Rosję, od Europy Zachodniej, ale z drugiej strony widział w Polsce, w Czechosłowacji to drugie ramię tych kleszczy obejmujących Niemcy. Bo Foch obawiał się, że nawet po pokonaniu Niemcy będą w stanie odrodzić swoją potęgę i zagrozić Francji.
7: No zresztą chyba przewidział, niektórzy nazywają go prorokiem, bo powiedział, tak, że to nie jest pokój, tylko to jest takie zawieszenie broni na 20 lat.
3: Dokładnie tak, no bo Foch był niezadowolony z tego, co podpisano w Wersalu 28 czerwca 1919 roku, ponieważ uważał, że granica pomiędzy Francją a Niemcami powinna być ustanowiona na Renie, i to jeszcze najlepiej, gdyby z drugiej strony Renu były przyczółki jakieś francuskie, że to by zapobiegało zapowiadało odrodzeniu się potęgi niemieckiej. Więc krótko mówiąc, zależało mu na tym, żeby maksymalnie osłabić Niemcy i jednocześnie maksymalnie też wzmocnić sojuszników na wschodzie. Dlatego w sprawach Wielkopolski, Śląska czy wielu innych stawał zawsze po polskiej stronie.
7: Wspomnijmy jeszcze, bo wspomniał pan to zagrożenie. Pewnie zagrożenie ze wschodu kojarzy się z wojną polsko-bolszewicką 1920 rok. I tutaj też Foch wysyła pewną interesującą grupę. Jeden członek tej grupy potem też zostanie bardzo ważnym człowiekiem nie tylko w historii Francji, ale jak się okazuje też Kanady.
3: Tak, no tutaj najbliższy współpracownik marszałka Ferdynanda Focha, jego prawa ręka, generał Weygand, zostaje skierowany jako członek tej misji międzysojuszniczej do Polski. Generalnie Foch też nakazuje oficerom francuskim z francuskiej misji wojskowej, która wtedy już była w Polsce, żeby wspomagali swoją wiedzą, doświadczeniem polskie oddziały walczące z bolszewikami. Dodajmy, że tutaj polityka Francji, jeśli chodzi o tą wschodnią granicę Polski, ona nie była tak jednoznaczna, jakby nam się mogło wydawać, dlatego że Francuzi oczekiwaliby tak naprawdę z ich punktu widzenia, najlepszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby owszem, była odrodzona Polska, ale gdyby na wschodzie jeszcze za tą Polską była Rosja, która nie byłaby Rosją bolszewicką, krótko mówiąc. Więc Francuzi tak przyglądali się sytuacji i nie chcieli na 100% w pewnym momencie władze francuskie udzielać wsparcia Polsce, mając nadzieję, że może jednak w tej Rosji zwyciężą siły przeciwne bolszewizmowi i wtedy będą jakimiś pośrednikami w rozmowach między Polską a Rosją co do przebiegu, tą Białą Rosją, a Polską co do przebiegu granicy. Natomiast sam Foch był przeciwnikiem linii Kerzona, która pojawiała się w planach brytyjskich i francuskich, uważał, że Polska powinna mieć jako państwo pewną głębię strategiczną też w oparciu o te wschodnie tereny i generalnie był postrzegany jako wielki przyjaciel Polaków. Uważano, on też sprawił, że do Polski mogła wrócić armia Hallera, bo tutaj Anglicy stawiali pewien opór, Niemcy zresztą też, żeby ta armia mogła armia utworzona w dużej mierze dzięki wsparciu, tak jak pan redaktor powiedział, marszałka Focha, wtedy jeszcze generała Focha we Francji, ona, jak się wojna skończyła, to we Francji była już niepotrzebna, a dla sprawy polskiej była bardzo przydatna i Foch wymusił na Niemcach ostatecznie, że musieli się oni zgodzić na przewiezienie żołnierzy tej armii przez terytorium niemieckie i ta armia później odegrała bardzo ważną rolę w naszych walkach na froncie wschodnim, ale Foch też zapewniał naszej armii dostawy uzbrojenia, dostawy żywności, bardzo mocno starał się Polskę wspierać, zakładając jednocześnie, że Polska powinna być takim silnym sojusznikiem Francji, dlatego też naciskał na stronę polską po roku 20, żeby armia polska była jak najlepiej też uzbrojona, żeby to szkolenie przebiegało w sposób właściwy, oparty w dużej mierze też o wzorce francuskie. I co ciekawe, namawiał Polskę i Czechosłowację do bliskiej współpracy, bo uważał, że dopiero sojusz tych dwóch państw daje odpowiednią siłę, żeby ewentualnie tutaj być realnym sojusznikiem Francji na wschodzie.
7: No i chyba warto jeszcze wspomnieć o roku 1923. W kwietniu Ferdynand Foch zostaje marszałkiem Polski. To chyba jeden z niewielu nie Polaków, którzy zostali marszałkami Polski i odbywa taki triumfalny, dzisiaj byśmy powiedzieli, taki godny gwiazdy roka przejazd po Polsce.
3: Nie ma przesady w tym, co pan redaktor powiedział, naprawdę, bo to jest postać postrzegana wtedy w Polsce jako wielki przyjaciel naszego kraju, ale też przyjaciel, który nie tylko werbalnie tą przyjaźń deklarował, ale też wieloma czynami potwierdził. Dodam, że w połowie marca 23 roku Rada Ambasadorów ostatecznie zatwierdza, czy przyjmuje polskie stanowisko w sprawie Wilna i w sprawie Galicji Wschodniej, co też wielu uważa za efekt tutaj pewnych wpływów Ferdynanda Fosza. A zatem jest też pewnego rodzaju świeży powód do tej wdzięczności. Tak, to jest triumfalna podróż od 2 do 12 maja, która przebiega przez wiele miejscowości. Te najważniejsze to oczywiście Warszawa, Poznań, Lwów i Kraków. Już na stacji granicznej w Dziedzicach Ferdynand Foch otrzymuje buławę marszałka Polski. Dodam, że ta buława dziś jest przechowywana w Muzeum Armii Francuskiej w Paryżu, czyli w słynnych Inwalidach. Dodam na marginesie.
7: On tam leży obok, no nie obok
3: tak
7: Napoleona,
3: jest.
7: Ale...
3: Tak, ale bardzo blisko. Tak, Vauban, właśnie Foch, Napoleon, także w najbardziej takim...
7: A nieopodal jest bardzo miłe bistro.
3: To prawda. Jest też w tym obiekcie, co ciekawe, szpital dla weteranów francuskich, tak jak życzył sobie tego król Ludwik XIV, który ten Palais des Invalides, stąd nazwa Pałac Inwalidów, zakładał. Natomiast wracając do Focha, tak, ta jego buława, którą otrzymuje już na granicy, on z nią podróżuje przez całą Polskę i bardzo ważny moment, 3 maja, uroczystości na Placu Saskim, odsłonięcie pomnika księcia Józefa Poniatowskiego, jedynego nie Francuza, który był marszałkiem Francji. I teraz siedzi pod tym pomnikiem, później wstaje, uczestniczy w uroczystościach, jedyny nie Polak dzierżący buławę marszałka Polski.
7: Wtedy, rozumiem.
3: Wtedy, tak, no bo potem jeszcze pominimy chyba... Rokosowskiego. Zostawmy go z boku. Ale to, tak, wtedy, tak. Także to ma taki podwójny wymiar. Oczywiście wielka defilada, 100 tysięcy uczestników, ale po drodze z tych Dziedzic zatrzymuje się w Dziedzicach, spotyka się z górnikami, tam od nich z Korfantym, zatrzymuje się na chwilę w Katowicach, na 10 minut, co prawda tylko, ale tłum wiwatuje, Częstochowa, wizyta w klasztorze jasnogórskim, znów tłumy dzieci, wszędzie flagi polskie, francuskie, prawdziwy entuzjazm. Warszawa podobnie, 250 organizacji społecznych defiluje przed Foszem w Warszawie, żeby pokazać się, tak? On ze wzruszeniem spogląda na weteranów powstania styczniowego, otrzymuje Virtuti Militari, order Orła Białego, dociera do Poznania. No jesteśmy w Poznaniu, muszę to powiedzieć. W Poznaniu po otrzymaniu tytułu doktora honoris causa naszego uniwersytetu, Foch jest wynoszony na rękach przez studentów do auta.
7: Myślę, panie profesorze, że o Foszu jeszcze można długo i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Pan profesor Konrad Białecki z Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, przypomniał sylwetkę marszałka Ferdynanda Focha. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.
7: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 10.40. Po informacjach program Dobrostan i Małgorzata Waszkiewicza. Co dzisiaj w programie?
8: Dzień dobry. Dziś w Dobrostanie będziemy rozmawiać o bólu, ale o bólu specyficznym, bardzo trudnym do leczenia, bo o bólu nowotworowym. Tak naprawdę ten ból może towarzyszyć pacjentom od samego początku, od momentu, kiedy usłyszą diagnozę, aż do samego końca. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że połowa pacjentów, którzy pokonali raka po zakończeniu leczenia, zmagają się z bólem. Porozmawiamy o skomplikowanym leczeniu, ale też o tym, jak wygląda ten system leczenia w Polsce i jakie są potrzeby pacjentów. Temat dzisiaj trudny, ale bardzo ważny. Zapraszam po informacjach.
9: Autopromocja. Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
10: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko?
11: Tak, peryferia uboga, zacofana, znowu to za dół.
10: Piaski, laski i karaski. No.
11: Tak, tak.
9: Prawdziwa historia Polski.
12: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
13: Autopromocja.
14: Reklama.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie.

0: koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 10.42, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 6 statków przemknęło przez cieśninę Ormuz w niedzielę. Wszystkie miały wyłączone transpondery, podała agencja Bloomberga. Dziś rano radary nie pokazywały żadnej jednostki przepływającej przez Ormuz. Utajnione przejścia przez cieśninę rozpoczęły się w kwietniu, kiedy Zjednoczone Emiraty Arabskie zaczęły wysyłać swoją ropę statkami z wyłączonym systemem identyfikacji. Najprawdopodobniej ten ruch był przynajmniej po części przyczyną, dla której niedobory ropy nie były tak wysokie, jak oczekiwali tego eksperci. Francuski MSZ wzywa na dywanik ambasadora Rosji. To w związku z cyberatakami wymierzonymi we Francję i inne kraje europejskie, w tym Polskę. Jak informuje Paryż, za tą kampanią stoją rosyjskie służby specjalne. Ataki były wymierzone przede wszystkim w przedsiębiorstwa, ministerstwa i operatorów. Miały na celu przechwycenie informacji oraz sabotowanie działania infrastruktury kolejowej. Szefowa MEN Barbara Nowacka zapowiedziała ominięcie weta prezydenta Karola Nawrockiego i powołanie rzecznika praw ucznia procedurami resortu. Dodała, że komponent seksualny przedmiotu edukacja zdrowotna będzie nieobowiązkowy, by uniknąć szkolnych awantur. Karol Nawrocki na początku lipca zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy te miały skatalogować prawa uczniów i powołać system rzeczników ich ochrony. Barbara Nowacka zapowiedziała, że resort nie złoży nowego projektu, a zamiast tego wdroży administracyjny plan B przed 1 września. Warszawski Ursynów może mieć nowego burmistrza. Radni dzielnicy będą dziś głosować za odwołaniem z tego stanowiska Roberta Kępy. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym, w związku z którą ze stanowiskami pożegnały się już dwie zastępczynie Rafała Trzaskowskiego. Kępa jednak nie chce podawać się do dymisji, bo twierdzi, że taka jest wola mieszkańców.
12: Otrzymuję od mieszkańców mnóstwo głosów wsparcia i oczekiwania, że nadal z pełnym zaangażowaniem będę służył dzielnicy Ursynów.
11: Głosowanie, które odbędzie się o 18:00, będzie tajne. I jeszcze informacja dla kierowców. Po wypadku koło Świecia zablokowana jest autostrada A1 w kierunku Gdańska. W miejscowości Buśnia zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia na miejscu mogą potrwać około 3 godzin. Informacje wracają o 11:00, a teraz jeszcze pogoda. Na niebie w większości kraju sporo chmur, a miejscami również przelotny deszcz. Późnym popołudniem więcej przejaśnień pojawi się na zachodzie. Na termometrach od 21 stopni nad morzem przez 25 w centrum do 28 na Dolnym Śląsku.
10: Tok FM.

0: na każdy temat, z każdej strony.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w Dobrostanie porozmawiamy o bólu, ale o bólu, z którym zmagają się pacjenci onkologiczni. Oprócz tego, że muszą leczyć nowotwór, zmagać się z bardzo poważną chorobą, wymagającą skomplikowanego leczenia, często jednocześnie muszą zmagać się też z bólem, który towarzyszy tej chorobie. Zacznę jednak od najnowszych danych, bo kilka dni temu Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, w którym ostrzega, że do 2050 roku może być niemal dwa razy więcej zachorowań na raka niż dziś. Te przypadki mogą wzrosnąć do 35 milionów. Dlatego WHO wzywa rządy na całym świecie do podjęcia pilnych działań w walce z nowotworami. Bo z wyliczeń ekspertów wynika, że niemal każdy z nas w jakimś stopniu będzie miał styczność z tą chorobą. 1 na 5 ludzi w pewnym momencie zetknie się z rakiem poprzez własną diagnozę albo chorobę bliskiego członka rodziny. I ból towarzyszy tej chorobie bardzo często. O tym, jaka jest to skala, jak wygląda leczenie i czy system ochrony zdrowia odpowiada potrzebom polskich pacjentów, porozmawiam o tym ze specjalistami z poradni leczenia bólu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
2: U pacjentów dolegliwości bólowe występują nawet u 80%. Magdalena Bittner-Bieleszuk, jestem specjalistką medycyny paliatywnej. Z kolei u pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym mówi się, że nawet u połowy ten ból pozostaje.
1: Jaki to jest ból?
2: Ból ma charakter wieloraki. Przede wszystkim z powodu samej choroby nowotworowej, ale także powikłań po leczeniu.
1: Pacjenci onkologiczni często opowiadają, że kiedy guz rośnie, na przykład w wątrobie, trzustce czy płucach, uciska na sąsiadujące tkanki. Wtedy może też pojawić się taki tępy, no taki głęboki ucisk. Mówią też, że podczas leczenia chemioterapia, która uszkadza nerwy, powoduje u tych pacjentów pieczenie, takie palenie, mrowienie, uczucie rażenia prądem. Z jakimi dolegliwościami pacjenci onkologiczni zgłaszają się do poradni leczenia bólu?
3: Pacjenci ci mają bardzo różnorodne dolegliwości, tak jak złożona jest choroba nowotworowa. Andrzej Kibler, profesor medycyny, specjalista anestezjologii i medycyny paliatywnej, my mówimy prosto rak. On stwarza zagrożenia bardzo szerokie. Te bóle mogą być umieszczone gdzieś w ciele, takie somatyczne bóle, tam gdzie jest nowotwór na przykład najczęściej, ale czasami zupełnie gdzie indziej. Poza tym niezwykłe znaczenie ma to, że rozpoznanie nowotworu złośliwego jest pewną taką stygmatyzacją człowieka, który zaczyna się nagle bać, czuć swoją śmiertelność, bać się o swój los i to ogromnie zwiększa intensywność dolegliwości i daje obraz tak zwanego totalnego bólu, bólu całkowitego, czyli bólu, który organizm cały ogarnia, już nie jest taki związany tylko z jednym miejscem, ale to jest ból związany bardzo ściśle z przeżyciami psychicznymi tego pacjenta. Stąd nasze leczenie musi być bardzo, bardzo wymagające i złożone.
1: I musi być, rozumiem, skorelowane z leczeniem onkologicznym.
3: Nawet dzisiaj pierwsze spotkanie, które miałem po przyjściu do szpitala, to było właśnie spotkanie z pacjentką, która jest na chemioterapii, skutecznej chemioterapii, a tymczasem rozwinął się u niej zespół bólów neuropatycznych, takich bardzo ciężkich, bardzo przykrych bólów kończyn, które po prostu nie są związane z nowotworem, tylko z sposobem leczenia. Także tak złożone jest to zjawisko, które nazywamy bólem nowotworowym, a właściwie powinniśmy mówić bólem w przebiegu choroby nowotworowej, bo ono tak właśnie nie musi być związane z nowotworem, czasem jest związane z leczeniem i wtedy też jest bardzo trudne do opanowania taki ból.
1: Jak wspierać pacjenta, który z jednej strony leczy się onkologicznie, tak? Ma chemioterapię, radioterapię, być może jakąś operację, do tego dochodzi jeszcze ten ból. Z czym on się zmaga? Jak rozmawiać z takim pacjentem?
4: Pracujemy też z tymi emocjami.
5: Anna Markowiak, jestem psychologiem. I
4: co on przeżywa w tym momencie, że tego jest tak dużo, że on z jednej strony ma leczenie na wielu płaszczyznach, ale właśnie ten ból tak naprawdę nie jest tylko bólem fizycznym. Jest to też cierpienie psychiczne.
1: A jak lęk o przyszłość, o swoje zdrowie, o swoje życie, jak ten lęk wpływa na odczuwanie takiego bólu?
4: Bardzo wpływa na odczuwanie bólu i tutaj ta praca również jest skorelowana właśnie na taką pracą poznawczą, czyli na tym, co myślimy, jak my widzimy tą chorobę, jak widzimy siebie w chorobie, nad właśnie odbiorem tego, że już będzie najgorzej, że będzie źle, że już nam się nic nie uda, to jak odbieramy tą chorobę, trudno jest się nie stresować, trudno jest nie czuć tego lęku i tego tak nie odbierać, ale faktycznie ten stres i ten niepokój, który może być nasilony, czyli ten nasz stres psychiczny, nasze cierpienie psychiczne będzie wpływać na to, jak subiektywnie odczuwamy nasz ból. Nasz ból fizyczny będzie wpływał na to, że my psychicznie możemy czuć się gorzej i to jest naturalne, ale właśnie te nasze wszystkie emocje, odczucia będą również wpływały na subiektywne odczuwanie bólu, więc mamy tutaj to takie sprzężenie, to błędne koło i dlatego nad tym musimy również pracować i dlatego pracujemy interdyscyplinarnie.
3: Ogromnie ważne jest dla lekarzy wszystkich, nie tylko specjalistów z opieki paliatywnej, znajomość faz emocji, które przechodzi pacjent, kiedy usłyszy złe rozpoznanie. Ta znajomość powinna też dotyczyć społeczeństwa szerzej. Trzeba pamiętać o tym, że ta pierwsza faza to jest zaskoczenie. Co się stało? Nie, to się pomylili. To jest złe rozpoznanie. To jest ta faza pierwsza niezgadzania się na rozpoznanie. Druga faza to jest złość. No bo dlaczego ja akurat, a nie sąsiad? I wobec tego ta faza złości, no trzeba rozumieć, że ten pacjent jest zły nie z natury, tylko dlatego, że usłyszał, że jest skazany przez los. Potem jest faza targowania się. To znaczy, może jak będę grzeczny, może będę się częściej modlił, może będę się zachowywał inaczej, to mi to przejdzie. No to się na ogół nie daje, nie zgadza się i wtedy następuje taka długa, typowa faza depresji. My najczęściej spotykamy tych pacjentów w fazie depresji i musimy im pomóc właśnie w tej depresji. Faza pogodzenia się, to jest ta piąta faza i ostatnia, która nie jest często obserwowana, bo pacjent czasem jej nie doczeka, ale to jest faza taka, że pacjent w końcu akceptuje to, co się stało. I ta znajomość tych faz jest ważna w procesie leczenia, bo my rozpoznajemy wtedy, w jakiej fazie może się znajdować.
1: Zupełnie o innym rodzaju bólu mówimy, jeżeli to są pierwsze fazy choroby, a zupełnie o innym bólu mówimy, jeżeli to już jest taka opieka stricte paliatywna, że to już jest ostatnie stadium tego nowotworu. Wtedy też zupełnie inaczej leczy się ten ból.
3: Leczenie bólu takie w ustępie nowotworu zostało opracowane przez specjalistów opieki paliatywnej już wiele lat temu w tak zwaną drabinę analgetyczną, czyli podawanie najpierw leków, które działają nie tak agresywnie, które nie dają takich objawów ubocznych, czyli tak ogólnie mówiąc nie z grupy opioidów, a potem takie słabsze opioidy i potem bardzo, bardzo silne opioidy. Oczywiście to jest bardzo uproszczony schemat, ale sprawa polega na tym, że decyduje o tym wszystkim dobrostan pacjenta. To znaczy, jak on nie czuje ból albo czuje minimalny ból, to znaczy, że go dobrze leczymy na każdym etapie.
1: Bardzo ciekawą rzeczą, którą pani powiedziała, jest to, że połowa pacjentów, którzy no już zakończyli leczenie onkologiczne, nadal zmaga się z tym bólem nowotworowym.
2: Jeżeli chodzi o dolegliwości bólowe u pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym, mamy również jako społeczeństwo dużą lekcję do odrobienia, również z uwagi na to, że nie mamy odpowiedniej w naszym języku nomenklatury. Nie wiemy, jak ich nazywać. Po angielsku mówi się cancer survivors. W języku polskim nie mamy takiego odpowiednika.
1: Czasem ozdrowieńcy można mówić, czy nie?
2: Ozdrowieńcy.
1: A u tych pacjentów, którzy już jakby skończyli leczenie onkologiczne, na co oni się najczęściej skarżą?
2: Bardzo często nie są w stanie odróżnić, czy te dolegliwości bólowe są faktycznie tym odruchem obronnym. Czyli każdą nową dolegliwość automatycznie wiążą z jakąś obawą przed wznową. Dochodzi do pewnego rodzaju paradoksu, że każda drobna dolegliwość będzie wiązana z tą obawą, z tym stresem przed nawrotem nowotworu. Wracając do pacjentów wyleczonych z nowotworu, trafiają oni w swoistą próżnię, ponieważ, no jak sama nazwa wskazuje, jestem wyleczony z nowotworu. Onkolog powie, nie ma pan w tym momencie aktywnej choroby. I w takim przypadku, kto ma się nimi zająć? Wspomnieliśmy już o medycynie paliatywnej, jednak no, z definicji medycyna paliatywna, przynajmniej w naszym kraju, zajmuje się chorobami nieuleczalnymi u kresu życia. Myślę, że odpowiedzią na to, kto powinien zajmować się tymi pacjentami, jest jak najbardziej poradnia bólu. Ale jaką mamy dostępność, jakie mamy kolejki, no wszyscy wiemy.
1: Panie profesorze, bo jak ostatnio się widzieliśmy, to mówił pan, że do poradni tutaj we Wrocławiu leczenia bólu kolejka to jest mniej więcej rok czekania. Wielu pacjentów po prostu nie doczeka.
3: No właśnie, nie doczeka. To przecież jest ogromny absurd. Wydaje się, jakby ktoś decydentu usłyszał, trzeba rok czekać, jakby to dotyczyło jego albo jego bliskich, to by reagował trochę inaczej. Jak go to nie dotyczy, ponieważ takie jest powiedzenie, że nic tak mało nie boli, jak czyjś ból. Bo dopiero czujemy to przy sobie, czy przy bliskich. Co to ten pacjent, który usłyszy tą wiadomość od niezwykle dzielnej naszej pielęgniarki, która koordynuje przyjmowanie pacjentów i musi im powiedzieć taką wiadomość, to on pójdzie do Krakowa, bo tam jest kolejny ośrodek takiej wysokiej klasy. A tam jest półtora roku, powiedzmy, czas oczekiwania. No to co on ma zrobić? Ból, tak jak mówiliśmy, w przebiegu choroby nowotworowej ma bardzo różne oblicza. To nie jest tylko chory umierający na końcu drogi. On słyszy wcześniej tą informację. Mam nowotwór, mam raka. Trzeba to włączyć nie tylko chemioterapia. Jak ta chemioterapia zaczyna szkodzić, no to trzeba się ruszać, że trzeba być aktywnym, że trzeba stosować pewne zabiegi fizjoterapeutyczne. Wobec tego ten całościowy obraz leczenia bólu przewlekłego, przebiegu choroby nowotworowej jest dość złożony. To nie jest tylko podanie jednego leku słabszego, a później tego opioidu.
1: Chciałam jeszcze zapytać o samoświadomość pacjentów, bo być może jest też tak, że oni nie wiedzą, że można to leczyć, że idą takim schematem, no mam raka, to mnie boli. I nie idą po pomoc.
3: Tak, to jest bardzo, bardzo słuszne stwierdzenie. To się powtarza. Niedawno, kiedy zmarła znana osoba publicznie, to okazało się, że cierpiała, ponieważ nie szukała pomocy w ostatniej chwili. I ktoś nawet dotarł tu i mówi, dlaczego wy w poradni bólu nie udzieliliście mu pomocy. Ja mówię, rzeczywiście, można mu było udzielić pomocy, ale niestety myśmy o tym nie wiedzieli. To musi być w jakiś sposób publicznie znane, w jakimś systemie. To znaczy, że do poradni bólu, których powinno być 5 razy więcej niż jest teraz w naszym kraju, dociera sygnał od lekarza opieki podstawowej. Mnie trudno sobie z tym poradzić. Ja nie wiem, jak stosować te opioidy. Jedni mówią, że one zabijają i szkodzą, drudzy mówią, że są wybawicielami w stanach wielkiego cierpienia. Jedno i drugie jest prawdziwe. Trzeba wyważyć to podejście właściwe i to możliwe jest właśnie w poradniach leczenia bólu, które tak jak u nas są wielospecjalistyczne, czyli mamy tutaj panią psycholog, mamy lekarzy wykształconych w tym kierunku, a także fizjoterapeuci nam pomagają. I tak powinno być, bo inaczej sobie nie poradzimy z tym wyzwaniem ciężkim, jakim jest ból w przebiegu choroby nowotworowej.
1: To tyle na dzisiaj w Dobrostanie. Małgorzata Waszkiewicz, do usłyszenia za tydzień. A teraz zapraszam już na informacje TOK FM.
6: Reklama.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert. spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: O.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Zamieszanie wokół reformy systemu ochrony zdrowia. PiS nie wierzy w jej sukces, a szefowa resortu broni swoich propozycji. Węgierski rząd chce zmiany na stanowisku prezydenta. Dziś głosowanie parlamentu w tej sprawie. Ruszają ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Rodziny otrzymają oficjalne noty identyfikacyjne. Minuta po 11:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nikt nie wierzy w skuteczność pani Sobierańskiej-Grendy. Tak o propozycji reform minister zdrowia mówił w poranku TOK FM Waldemar Buda, europoseł PiS. Mowa o propozycji limitu zarobków do 240 zł za godzinę. Zdaniem szefowej resortu zdrowia stawka została uczciwie wyliczona, a celem zmian jest uporządkowanie systemu, poprawa jakości opieki nad pacjentem. Zdaniem polityka PiS proponowane reformy nie ujrzą światła dziennego.
22: No to jest propozycja, którą jestem przekonany, nie będzie w stanie wdrożyć pani minister. Tym rozwiązaniem doprowadzi do sytuacji, w której po prostu lekarzy będzie w wielu miejscach brakowały, bo się przeniosą do prywatnego sektora. Nikt nie wierzy w skuteczność pani Grendy i Donalda Tuska w tej sprawie. Oni tego po prostu nie dowiozą.
21: Według danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, lekarz zatrudniony na etacie zarabia średnio 23 tysiące złotych brutto miesięcznie. Jednak ponad 70% lekarzy specjalistów w Polsce jest zatrudnionych nie na etatach, a na kontraktach. Lekarze doskonale wiedzą, że z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy, mówi w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i broni proponowanej maksymalnej stawki dla lekarzy, która jej zdaniem jest uczciwie wyliczona. Proponuje też zmiany dotyczące zatrudnienia lekarzy w publicznych placówkach, tak by każdy był zatrudniony na co najmniej pół etatu. To jednak nadal deklaracje, bo konkretnych projektów przepisów dotyczących zmian w ochronie zdrowia nie ma. Problem jest duży, bo obecnie ponad 80% środków otrzymywanych przez szpitale z NFZ-u przeznaczanych jest na wynagrodzenia dla lekarzy. Zdaniem Joanny Solskiej z tygodnika Polityka problemem są też inne wady systemu, w tym zasady wyceny poszczególnych świadczeń, co również prowadzi do nadużyć.
23: Te wybuchające afery, tak jak w Mogilnie, jak wszędzie, pokazują pacjentom, że są lekarze, którzy się nie zawahają dopasować pacjenta do procedur, a nie odwrotnie. Czyli najpierw się wybiera procedura, która jest świetnie płatna i się ją wciska pacjentowi nie zawsze w sytuacji, kiedy ona jest mu niezbędna.
21: Ministerstwo Zdrowia zapowiada transparentność wynagrodzeń. Ma w tym pomóc obowiązujący od początku lipca centralny rejestr umów oraz przepisy o dostępie do zarobków lekarzy, które czekają na podpis prezydenta. Węgierski parlament ma dzisiaj głosować nad poprawką do konstytucji, której celem jest m.in. usunięcie prezydenta wybranego przez poprzedni rząd. Według nowych władz, pełniący przede wszystkim funkcje reprezentacyjne Tamasz Szujok jest marionetką Viktora Orbana. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
0: Premier Peter Modzior od zdecydowanie wygranych przez TISę wyborów ma większość konstytucyjną, naciskał na prezydenta, żeby ustąpił ze stanowiska. Ten nie chciał się na to zgodzić. Modzior zapowiedział więc, że zmieni ustawę zasadniczą, by pozbyć się Szujoka, wybranego przez Fidesz. Taki krok budzi wątpliwości nawet u części konstytucjonalistów. W zeszłym tygodniu protestowali przeciwko niemu zwolennicy Viktora Orbana, ale Modzior wydaje się być zdeterminowany i chce zmiany całego systemu, tak żeby w przyszłości prezydenta wybierano w wyborach powszechnych. Tomasz Orchowski, TOK FM.
21: Na Wołyniu rozpoczynają się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. To tam w sierpniu 1943 roku ukraińskie oddziały OUN-UPA zamordowały 674 Polaków. Marcin Starzec.
4: Prace potrwają do 7 sierpnia i są efektem wiosennych poszukiwań, podczas których odnaleziono już pierwsze mogiły. Wiceminister kultury Marek Krawczyk mówił w TOG FM, że to jeden z wielu podobnych projektów wprowadzonych obecnie w Ukrainie.
5: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
4: Jednym z nich są Późniki, gdzie ekshumację na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolności i Demokracja.
19: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, upamiętnić w sposób właściwy.
4: A wiceminister kultury zapowiedział w TOG FM, że jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w Ugłach. Marcin Starzec, TOG FM.
21: Dziś rodziny zidentyfikowanych ofiar Spóźników otrzymają oficjalne noty identyfikacyjne. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Wybór stolicy jako miejsca nowego ośrodka ogłosił przed chwilą szef ESA. W uroczystości odbywającej się w Centrum Nauki Kopernik wzięli udział również premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Listę w sprawie budowy ośrodka strona polska i agencja podpisały pod koniec listopada ubiegłego roku. Wówczas nasz kraj na spotkaniu w Bremie zobowiązał się przeznaczyć łącznie ponad 730 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, nawet 28 stopni Celsjusza. Najchłodniej z kolei nad morzem i na południowo-wschodnich krańcach, 22 na plusie. Na przeważającym obszarze utrzymuje się duże zachmurzenie, a miejscami pojawia się również przelotny deszcz. Po południu na północnym wschodzie możliwe burze.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: To jest program Owczarek, a gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy prawnik, Zakład Seksuologii Sądowej i Klinicznej, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Dzień dobry, pani profesor.
25: Dzień dobry, to ja.
24: Zdaje się, że trafiłem na trop wszelkiego zła na świecie. Podzielę się z panią i ze słuchaczkami, rozsłuchaczami. Oto tytuły z różnych czasopism. Życie z narcyzem, pakuj walizki i uciekaj. Związek z psychofagiem, partner stosuje gaslighting, wmawia, że to z tobą jest coś nie tak. Związek z narcyzem to powolne znikanie. Zamaskowane piekło. Życie z nim jest jak relacja z karabinem maszynowym. Cierpienie narcyza, zmiana zachowania narcyza jest właściwie niemożliwa. Ekspertka, ostatecznie kończą samotności. Związek z narcyzem to piekło. Narcyz jest jak narkoman, domaga się nieustannej suplementacji. On rośnie, ty znikasz. Mój mąż to narcyz, przez lata myślałem, że to ja jestem wariatką. Narcyz na randce, 3 niewinne zdania, które powinny zapalić w twojej głowie czerwoną lampkę. To tylko niektóre z wielu tytułów, które od jakiegoś czasu, od niedawna właściwie, pojawiają się w prasie, w dziennikach, w tygodnikach, w miesięcznikach. I mam wrażenie, że kimkolwiek lub czymkolwiek ten narcyz, który się w mediach pojawia, jest, to jest bardzo takim szerokim obszarem, który właściwie skupia w sobie jakąkolwiek relację, z której nie jesteśmy zadowoleni. Pomyślałem, że pani jako ekspert rzuci snop światła na to, kim lub czym narcyz jest, kim lub czym narcyz nie jest.
1: Trafił pan, jeśli można powiedzieć tak skromnie, w dziesiątkę. Dlatego, że jesteśmy w przestrzeni publicznej, gdzie słowo narcyz, które opisuje kwiat tak naprawdę, jest traktowane jako obelga. Jestem przeciw, dlatego że to jest nadużywanie pewnych klinicznie opisanych stanów po to, żeby pokazać, jaka ta osoba jest groźna dla społeczeństwa i jak tę osobę należy traktować. Uciekać, odrzucać, no i właściwie spisywać na straty. Bo ten ostatni pana tytuł, czy wypowiedź ekspertki, to jest takie określenie, że z tym nie można nic zrobić. A więc trochę nawiążę do tego, jak społecznie rozumie się narcyzm, sięgając do mitu o narcyzie, bo tam jest bardzo ładny, pokazany punkt podstawowy. A mianowicie jest to osoba, jeśli można o narcyzmie tak powiedzieć i o tej osobie, która ma pewne bardzo wyraźne zalety, bo on był piękny. Następnie był osobą, która była skoncentrowana na sobie. A następnie był osobą, która tę koncentrację tak rozwinęła, że na nikim innym i na niczym nie mógł się skoncentrować. A dramat polegał na tym, że wpatrując się we własną twarz, chciał nawiązać relacje z człowiekiem i im bardziej do lustra wody się przybliżał i je dotykał, tym bardziej obraz tego drugiego, już patologiczny, się rozmywał. A więc w tych tytułach, które nie robią dobrej społecznej roboty, tkwi istota narcyzmu. Z jednej strony pewne zalety, a z drugiej dramat.
24: A czy jest jakiś powód, dla którego temat narcyzmu czuję ostatnio jakoś się pojawił albo nastąpiło jakieś wzmocnienie?
1: Tak. I on wynika moim zdaniem z mody. Tak jak dawniej, gdy się chciało kogoś zranić, mówiło się ty psychopato, albo odejdź od niego, bo to psychopatka, czy od niej. Oraz drugi powód wiąże się z tym, że żyjemy w kulturze, która zachęca nas do uruchomienia mechanizmów patologicznych, które charakteryzują narcyzm. Czyli te elementy mody, dawniej się mówiło, to jest borderline, albo lepiej border, zostaw go. Zostaw ją, psychopata. Teraz jest narcyz. Nadużywanie tego określenia to jest zła robota. Zarówno psychoterapeutów, którzy też w swojej narracji w to wchodzą, jak i zwykłych osób, ale jesteśmy do narcyzmu zachęcani. Poprzez pewne wzorce medialne, głównie internetowe, czyli takie pokazywanie osób, które mają cechy narcystyczne, do których zaraz będziemy musieli przejść. Do gloryfikowania mechanizmów patologicznych, gloryfikowania przez pokazywanie, ile się zyska, bez wskazania, ile się straci. Bo tytuły pana to są tytuły pokazujące stratę, a obrazy celebrytów to są tytuły albo obrazy, które pokazują zysk. I teraz, jak się w tym zmieścić?
24: Tak, co jest po stronie winien, a co jest po stronie ma? I jakie to są cechy narcystyczne?
1: Jakie to są cechy narcystyczne? Otóż, najlepiej opisać to na pewnej skali. Tak, jak robiliśmy to w szkole. Dodatnie i ujemne. Po prawej dodatnie, po lewej ujemnie. Przede wszystkim narcyzm to też jest coś w rodzaju stanu zdrowia. Czyli po prawej stronie możemy powiedzieć, istnieje coś takiego jak zdrowy narcyzm. Po lewej stronie istnieje coś takiego, po tej ujemnej, jak narcyzm patologiczny. A my możemy oscylować i tańczyć między tymi dwiema skrajnymi wartościami.
24: Czyli spektrum narcyzmu?
1: Spektrum, powiedziałabym dobrze, albo skala ciągła. taka, gdzie z jednej strony nacisk społeczny zachęca nas ku patologii, a z drugiej strony cechy narcystyczne to są też cechy osobowościowe, czyli względnie trwałe. I to nie jest tak, że możemy robić z cechami narcystycznymi, co nam się podoba, bo jednak osobowość jest konstruktem, który wzorcem działania, który się tworzy od zarania, czyli od naszego początku istnienia. A z drugiej strony kultura, w której żyjemy, zmusza nas niejako do podjęcia pewnych wyzwań narcystycznych. I to jest kultura tak. Po pierwsze, dobrobyt to kultura. Ludzie, którzy mają takie problemy podstawowe, muszą zapewnić sobie jedzenie, dach nad głową, oddychanie świeżym powietrzem, ciepłem. To są ludzie, którzy nie mogą kształcić cech narcystycznych. Dalej, żyjemy w takiej kulturze indywidualistycznej. Patrz na siebie. Nie zwracaj uwagi na to, co się dzieje. I dlatego ta legenda, czy mit o narcyzie, to jest mit wpatrywania się w siebie. Bez kontekstu. Ja. No i zastanawiam się, czy to powiedzieć, bo to może
2: proszę powiedzieć, pani profesor.
1: Na następną rozmowę kwestia płeci. Kogo się zachęca? Czy kobiety, czy mężczyźni są zachęcani do rozwoju cech narcystycznych? W związku z tym rodzice, obserwując szał internetowy, takiego pokazywania, eksponowania na zewnątrz swoich dzieci, co się nazywa sharentingiem zresztą, to też kształtują osoby narcystyczne. Czyli mamy niejako dwa nurty dość niebezpieczne. Nacisk społeczny, jeśli chcesz być unikalny, wystający poza przeciętność, co w naszej kulturze jest wartością, bądź z cechami narcystycznymi.
2: Ale cechy narcystyczne to jest coś, z czym się rodzimy, czy to jest coś, co powstaje na przykład w dzieciństwie, czy w momencie, kiedy zrozumiemy, że społeczeństwo wymaga od nas jakiejś reakcji? Ale może na to pytanie odpowiemy, i myśląc my, mam na myśli panią, po informacjach TOK FM, które zbliżają się o 11.20. Gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy prawnik, Zakład Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wracamy po informacjach.
3: Autopromocja. Ósmoklasiści i maturzyści poznali wyniki egzaminów. Co można z nich wyczytać? Czy szkoła rzeczywiście wyrównuje szanse? A może na najlepsze wyniki mogą liczyć tylko ci, którzy korzystają z korepetycji? O tym będzie w wywiadówce w TOK FM we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Ach, ta drżąca powieka.
25: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
25: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
26: Ale duża.
27: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
26: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
26: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
27: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie drony znów zaatakowały rosyjskie statki na Morzu Azowskim. Jak przekazał Kijów, bezzałogowce uderzyły m.in. w 7 tankowców. Dowództwo Sił Systemów Bezzałogowych Ukraińskiej Armii informuje, że w ciągu ostatnich 8 dni ukraińskie siły zaatakowały łącznie 105 rosyjskich statków. Tymczasem rosyjski dron typu Shahid wleciał dziś w nocy w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Następnie spadł i eksplodował około 30 km od granicy z Ukrainą, przekazał mołdawski portal Newsmaker. Ze wstępnych informacji wynika, że nikt nie odniósł obrażeń. Nocny incydent jest kontynuacją licznych przypadków, w których rosyjskie bezzałogowce wlatywały na terytorium Mołdawii. W maju rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w leżącym w pobliżu granicy z tym krajem, rumuńskim mieście Gałacz. Był to pierwszy tego typu incydent od początku agresji Rosji na Ukrainę. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak powiedział, że Polska nie widzi obecnie możliwości zniesienia embarga na produkty rolne z Ukrainy. O rezygnację z tego jego jednostronnego zakazu importu upomina się Komisja Europejska. Jednak jak podkreślił Nowak, decyzja o jego zniesieniu w tym momencie byłaby niekorzystna dla polskich rolników. Jak zaznaczył, jesteśmy przed żniwami, gdzie ceny zbóż i tak są najniższe. Dodał również, że ukraińskie produkty nie spełniają europejskich standardów. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Wybór stolicy jako miejsca nowego ośrodka ogłosił szef ESA. W uroczystości odbywającej się w Centrum Nauki Kopernik wzięli udział premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. List w sprawie budowy ośrodka strona polska i agencja podpisały pod koniec listopada ubiegłego roku. Poszukiwana puma, którą widziano w lasach w gminie Polanów, w końcu została schwytana. Jak przekazał Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zwierzę zostało przewiezione do tymczasowego bezpiecznego miejsca. Służby ustalają obecnie, gdzie docelowo trafi drapieżny kot. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia na południowym zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni nad morzem do 28 na Dolnym Śląsku.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Wszyscy jesteśmy narcyzami, można by tak powiedzieć. Gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy prawnik, Zakład Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Przed informacjami pytałem pani profesor, czy cechy narcystyczne to coś, z czym się rodzimy? Czy to jest środowisko? W taki sposób jesteśmy kształtowani. Najpierw wychowywani przez rodziców, być może za dużo komplementów, być może zbyt wysoko postawiona poprzeczka oczekiwań. No a potem już ten, mówiąc brzydko, świat się o nas upomina i mówi, zobacz, chcesz się liczyć, chcesz się czuć ważny, to musisz być piękny, młody, silny, przystojny, zamożny, uśmiechnięty, idealny.
1: Oraz niezniszczalny. Do tego bym jeszcze dodała, że narcyzm to jest cecha, która nie pozwala umrzeć i przyznać się do wad. Dobrze, to po kolei. Rzeczywiście ta triada, biologia, projekt rodzicielski i nacisk społeczny to są dobre czynniki, które trzeba przeanalizować. Osoby narcystyczne mają naprawdę pewne cechy, które są bardzo cenione i które mogą już w przypadku małego dziecka być cechami zauważalnymi. Pierwsza taka cecha to na przykład bardzo szybki rozwój. Dziecko, które rozwija się o wiele szybciej od innych, może być przez rodziców uznane za genialne. Ma 1,5 roku i mówi pełnymi zdaniami. Dziecko młodsze na przykład przejawia bardzo spore zdolności, takie jak słuch absolutny, gra i śpiewa, albo sportowe, albo intelektualne cechy. I taką cechą temperamentalną, która bardzo zwraca naszą uwagę, to jest taka ciekawość dziecka, zdolność do obserwacji. To się nazywa poszukiwanie nowości. I to jest cecha temperamentalna. Teraz przejdźmy do projektu. Rodzic, widząc te cechy, może je kształtować w sposób taki, że będą one podstawą do rozwoju, trampoliną. Dziecko zacznie grać. Dziecko zacznie rozwijać się w bardzo różnych kierunkach i rodzic stawia mu wymagania stosowne do tego, że ma jakieś bardzo wyraźne, ponadprzeciętne cechy. A potem społeczeństwo mówi, że to jest powód do wielkiego podziwu. I robi taką krzywdę temu dziecku, jedno, drugie i trzecie, czyli te trzy czynniki, że są wykorzystywane negatywnie.
24: Powiedziała pani, że narcyzm czy cechy narcystyczne to jest taka skala.
1: Skala.
24: Od, powiedziałbym, zdrowego narcyzmu po narcyzm patologiczny. To jak wygląda narcyz zdrowy, a jak wygląda narcyz patologiczny i jakie zalety mamy z jednego, a czy powinniśmy uciekać przed drugim?
1: Tak, to jest dobre określenie, uciekać. Ale zacznijmy od tego, czym jest narcyzm zdrowy. Takie uważam cechy jak bardzo wartościowe u dziecka, pewne przekraczające przeciętną wartość cechy. Na przykład takie zainteresowanie poznawcze, 5 lat i gra w szachy. I teraz zobaczmy, co z tym zrobimy. Jeśli chcemy tę cechę rozwijać, to idziemy za chęcią dziecka. To graj, to ja ci pomogę. Będę cię wspierać w tym rozwoju. I to jest dobrze, że masz taką cechę, którą warto traktować jako coś bardzo, bardzo przydatnego. To będzie przyjemność dla innych i dla ciebie. A można dodać do tego tak. Jesteś tak wybitny, że odstajesz od innych ludzi, co jest prawdą, w związku z tym możesz ich traktować jako motłoch, który zalet nie ma i to jest powód do tego, żebyś był lepszy i innych poniżał. I tu się robi już ścieżka ku takiemu narcyzmowi patologicznemu. Ponieważ masz coś, co jest powyżej, to jest to powód do traktowania negatywnego, pogardliwego i wywyższającego się nad innych.
24: Czy każdy, kto się wywyższa nad innych, to sądzi, że jest lepszy, jest automatycznie narcyzem?
1: Nie każdy. Bo można jasno powiedzieć, mam wielki talent do gry w tenisa. To jest ocena tego, co mam. Ale jestem z tego powodu lepszy od innych, i teraz jest dalszy ciąg. I zasługuję na coś innego. I tutaj jest nacisk społeczny. Pamięta pan tę dyskusję nad tym, czy Roman Polański ma być traktowany ze względu na to, że jest na pewno wybitnym człowiekiem, jeśli chodzi o znane nam talenty? Czy normy prawne obowiązują go tak, jak każdego? Czy też ze względu na pewnego rodzaju wybitne cechy może być traktowany inaczej. Społeczeństwo w dyskusji się spolaryzowało. I to jest też ścieżka dla rozwoju patologii narcystycznej. Ponieważ masz pewne cechy, które w tobie istniały, nie obowiązują cię normy. I to jest cecha bardzo wyraźna w patologii narcyzmu. Ty możesz sobie te normy kształtować sam.
24: A jakie są typy narcyzmu mniej lub bardziej niebezpieczne?
1: No można różne klasyfikacje oczywiście uznać, ale powiem taką, która może być przydatna w takim krótkim ocenianiu różnych postaci narcyzmu. Ten narcyzm, o którym teraz mówię, to narcyzm egalitarny. Wystajesz poza. Nawet na podstawie cech, które nie są twoją zasługą. Masz majątek. Pochodzisz ze środowiska, które jest bardzo środowiskiem promującym rozwój. I to jest narcyzm, który powoduje, że ta osoba traktuje innych właśnie z góry. Mówi o tym, że jej nie obowiązują normy takie jak wszystkich i w związku z czym pogardzam innym. To jest ten elitarny. Może być narcyzm uwodzący, czyli taki, który obserwujemy jako główną cechę u tej osoby, taką manipulację innymi, żeby inni się czuli przez narcyza doceniani, uwikłani i następnie okradani, porzucani. To jest taki typ kogoś, kto jest uwodzicielem, oszustem matrymonialnym i tak dalej. Jest jeszcze inna cecha narcyzmu, ten bardzo niebezpieczny, czy grupa narcyzmu niebezpieczna, ten pozbawiony norm. Ten, który pozwala na wszystko, to są przestępcy głównie, bo oni uważają, że mają ku temu podstawy, a tą podstawą, którą oni traktują jako trampolinę do rozwoju narcyzmu, to jest poczucie, że im się należy. Poprzez cechy podstawowe im się należy. I to są głównie przestępcy seksualni. Z takim rysem nam się należy od innych ze względu na naszą wybitność. Nie potrzebuję pytać innych. Po prostu biorę to, co mi jest potrzebne. I ostatni typ kompensacyjny, dość częsty, tak jak obserwuję społeczne przekazy w telewizji na przykład, czy w internecie, taki narcyzm, gdzie pod poczuciem wielkości narcystycznej kryje się bardzo niska samoocena. On jest kompensacją. Ta niska samoocena, o której ten człowiek wie, ma świadomość i ją ukrywa, ona uruchamia bardzo niebezpieczne mechanizmy obronne. Żeby wszystkich przekonać, że on, broń Boże, nie ma wad, to trzeba na to zużyć dużo energii. Nie jest słaby i w związku z czym zasługuje na podziw.
24: Powrócę jeszcze do tych czołówek i tytułów. Sek z narcyzem jest pozbawiony emocji, mechaniczny i zimny. Trudno o intymność i bliskość i inny. Kobieta jest jego własnością, czyli narcyz intymnie i seksualnie.
1: Tak, to prawda, że najłatwiej jest o symptomy związane z narcyzmem, który się przejawia w relacjach i w seksie. To jest prawda. Dlaczego najłatwiej? Bo te symptomy są widoczne. To tak. Symptomem są częste zmiany partnerów. Niemożność utrzymania związku długotrwałego. A to warto nad tym się pochylić, bo to widać. Dalej, symptomem są tak zwane trójkąty, wielokąty narcystyczne, czyli osoba ma kilka związków jednocześnie i na pytanie dlaczego, są dwie odpowiedzi. Bo ta osoba może mieć rzeczywiście pewne atrakcyjne cechy, o które ocierając się, mówię kolokwialnie, człowiek ma poczucie, że niejako na niego przeskakują. To jest bardzo uwodzące. Może być jeszcze inna rzecz, a mianowicie taka, gdzie narcystyczny robi wrażenie, że dba o partnera, a tak naprawdę dba o siebie i wtedy działanie po to, żeby partnerkę czy partnera zadowolić, jest bardzo kuszącym działaniem, bo partner może być naprawdę zachwycony, gdy przez przypadek narcystyczny partner trafi akurat na strony takie, które mają być zaspokojone. I wtedy mówimy, proszę, to nie jest związek narcystyczny, tylko to jest związek, gdzie ta druga osoba jest zachwycona.
24: No właśnie, to jest ciekawy wątek, o którym pani profesor już wcześniej wspomniała, że z tych czołówek prasowych właściwie bije taki pejoratywny obraz osoby z cechami narcystycznymi, tak? Że to jest samo zło. Uciekaj, gdzie pieprz rośnie. To piekło. Jesteś tylko przedmiotem, ofiarą. A czy ktoś może powiedzieć, hej, mój partner, moja partnerka jest narcyzem. Jest super.
1: Wspaniale. Jest wspaniale. Gdy ostatnio tak analizuję te wszystkie takie badawcze już wyniki, gdzie się podkreśla cechy pozytywne narcyzmu, to też myślę o tym, że one mówią o relacjach dość powierzchownych. Dlatego, że naprawdę dramatem osób narcystycznych jest niemożność nawiązywania głębokiej relacji. Takiej relacji, gdzie ludzie są w dużej, dobrze ujętej zależności od siebie. Dlatego, że dramatem narcyzmu jest nieumiejętność zdrowej zależności. Głęboka miłość to jest uzależnienie od drugiej osoby, jej obecności, jej cech, jej głębi, jej perspektywy. I taka zdolność, taka głęboka miłość, to jest zdolność do poświęcania uwagi tak naprawdę i sobie, i drugiemu, i drugiemu, i sobie. A podstawą narcyzmu jest tak naprawdę tylko zainteresowanie sobą. Freud to powiedział krótko. Narcyzm to megalomania i odwrócenie się od świata zewnętrznego. Czyli takie przerysowywanie swoich cech i nadmierne ich eksponowanie i odwrócenie się od innych. Jeśli dwie osoby są zainteresowane powierzchownymi relacjami, to mogą być zadowolone.
24: Czuję, pani profesor, że to dopiero jest, żeśmy poskrobali ten wątek.
1: Tak.
24: I mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda się jeszcze na ten temat szerzej, dłużej i jeszcze bardziej informacyjnie porozmawiać. Pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy prawnik, Zakład Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Bardzo dziękuję.
1: Ja również w imieniu tych wszystkich, których może to zastanowi.
24: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11.40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj?
0: Dzisiaj w kulturze osobistej rozszyfrujemy słowo szawarwa. Myślę, że już Państwo mniej więcej te sylaby znają i sobie już je układają. Filip Kalinowski napisał taką książkę, o której nie chcę do końca mówić, że to powieść. Filipie, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: To prawda?
5: Tak, wszystko się zgadza.
0: I o czym porozmawiamy?
5: O Warszawie, o
0: nie Warszawie.
5: Języku, o nie Warszawie.
0: Czekamy na Państwa po 11.40 w Kulturze Osobistej.
9: Autopromocja.
14: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
16: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia. W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
14: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
9: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
7: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie.

0: kuchni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 11.41, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas ogłosiła, że na listę sankcyjną trafi kolejne 250 osób i podmiotów związanych z wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Będzie to najwyższa zatwierdzona kiedykolwiek liczba. Kallas dodała, że nadal trwają prace nad nowym 21. pakietem obostrzeń na Rosję. Miałby on wprowadzić m.in. zakaz wjazdu do Unii osób walczących przeciwko Ukrainie. Wśród europejskich przywódców nadal nie ma jednak porozumienia. Sprzeciw zgłosiły Grecja, Cypr i Malta. W Polsce powstanie wart 500 mln zł fundusz na rozwój branży kosmicznej, zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W Warszawie premier w towarzystwie szefa resortu finansów oraz dyrektora generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej ogłosił lokalizację siedziby centrum ESA w Polsce. Będzie to Warszawa. Polskie centrum ma odpowiadać za rozwój najbardziej zaawansowanych technologii kosmicznych. Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi przeszukała w nocy zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Jak przekazały służby, nie znaleziono osób postronnych. Oficyna runęła wczoraj po godzinie 20. Na miejscu pracowało w sumie 14 zastępów Straży Pożarnej. Radni Ursynowa będą dziś chcieli odwołać ze stanowiska burmistrza dzielnicy Roberta Kempę. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym i wyjaśnień Kempy, który nie wiedział o nieprawidłowościach w placówce, pomimo że był szefem Rady Nadzorczej. Zdaniem opozycji nie powinien on dalej rządzić dzielnicą, mówi Antoni Pomianowski, wiceprzewodniczący Rady Ursynowa.
7: Ja oceniam to jako niestety sytuację czysto polityczną i sytuację wynikającą z koterii w Koalicji Obywatelskiej. Burmistrz Kempa jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego i najwyraźniej w Koalicji Obywatelskiej jedyne głowy, które polecą, to są głowy osób związanych z Rafałem Trzaskowskim.
6: Do tej pory w związku z aferą w Szpitalu Południowym ze stanowiskiem w ratuszu pożegnały się dwie zastępczynie Rafała Trzaskowskiego, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze sporo chmur, a lokalnie również deszcz. Późnym popołudniem na zachodzie pojawi się więcej rozpogodzeń. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, okolice 28 stopni. Najchłodniej z kolei nad morzem i na południowo-wschodnich krańcach. 21 na plusie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Sponsorem programu jest organizator Karnawalu Sztukmistrzów. Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.
9: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Filip Kalinowski jest dzisiaj moim i Państwa gościem w kulturze osobistej. Pisarz, doskonale znający się na muzyce, autor książki Niechciani, Nielubiani, warszawski rap lat 90. Witaj serdecznie.
10: Dzień dobry, cześć.
9: Dzisiaj przyszedłeś do Radia TOK FM ze swoją najnowszą książką, ze swoją pierwszą powieścią tak naprawdę, Szawarwa. Szawarwę wydało wydawnictwo New Homers, a ja mam oczywiście do ciebie pierwsze pytanie oczywiste. Czemu i może dlaczego i w jakich w ogóle okolicznościach naszła cię ochota na to, żeby zmierzyć się z powieścią?
10: No właśnie tutaj powodów jest kilka, a chyba ten podstawowy jest dosyć prozaiczny, bo ja po pierwszej książce, która była taką formą otwartą reportażu, doszedłem do wniosku, że ja chyba nie chcę znowu rozmawiać z ludźmi i autoryzować wypowiedzi i usuwać fragmentów, których ktoś nie autoryzuje i siedzieć miesiącami w bibliotece

0: I że to na pewno musi chwilę zaczekać, żeby taką drugą książkę może kiedyś bym się jej podjął. Więc jako, że ta pierwsza jest niby o rapie, ale w moim takim widzeniu tego jest o Warszawie, w międzyczasie powstaje jeszcze trzecia, która jest o jednym człowieku, ale też jest w jego osobie. W jakiś dziwny sposób realizuje się Warszawa i ostatnie jej trzy dekady, to doszedłem do wniosku, że coś jeszcze mam o tym moim mieście do powiedzenia. I z pewną nieśmiałością podszedłem do pisania jakiejś takiej fikcji, bo to słowo powieść dalej tak trochę niepewnie wypowiadam, bo ja po prostu zaprzągłem mój warsztat taki bardziej dziennikarsko-reporterski do czegoś, co się nie zawsze wydarzyło.
1: No dobrze, a czy jest tak, że nie pomyli się ten, kto pomyśli, że niechciani, nielubiani korelują w dużym stopniu z Szabarwą?
0: Myślę, że niechciani, nielubiani mogą być swego rodzaju takim przewodnikiem po tym, dlaczego niektóre rzeczy w Szabarwie realizują się w ten, a nie inny sposób, ale dotyczy to głównie takich trzech powrotów w przeszłość, które w tej mojej nowej książce następują, bo one gdzieś dzieją się pomiędzy latami 90. a 2000. A je w niechcianych, nielubianych rozłożyłem na czynniki pierwsze i przeanalizowałem, dlaczego moje dorastanie wyglądało tak, jak wyglądało w tamtej książce. I tu są takie pewne nici wiążące, ale myślę, że jedno z drugim można rozdzielnie traktować.
1: Za chwilę przejdziemy do bohaterów Szabarwy i do Warszawy, która jest Szabarwą. Chyba tak można powiedzieć, ale muszę cię spytać jeszcze o pewne sprawy związane z warsztatem, no bo tempo pisania mieści się w warsztacie. Podobno tę książkę napisałeś w miesiąc.
0: To prawda.
1: Zastanawiałam się, czemu tak się spieszyłeś.
0: Nie wiem, czy się spieszyłem, ale pierwszy raz w życiu się puściłem. Także wcześniej, jako że ja się zajmuję głównie muzyką i tym, jak kultura miejska się realizuje w muzyce, w różnych innych też gałęziach popkultury, to w każde zdanie ja chcę bardzo dużo informacji zapakować. Tak było przy Niechcianych, tak jest przy większości moich tekstów na dwutygodniku w różnych miejscach, w których publikuję. Że przez to, że ja to znam i kocham często, albo każde zdanie próbuję, gdzieś tam jeszcze mam tą dodatkową informację, którą upakuję. Więc ten proces pisania, ja tak jak się mówi, że spływają z pióra słowa niektórym, ja nigdy nie dotknął mnie ten dar. I ja dosyć powoli, wydaje mi się, pisałem całe moje życie. Wiadomo, że przez lata trochę już warsztatowo się podszkoliłem, ale dalej to jest proces raczej trudny i długi. A w tym momencie, kiedy doszedłem do wniosku, że ja nie muszę wszystkich informacji weryfikować, nie muszę każdego faktu uzgadniać względem tego, co chcę powiedzieć, to ja się puściłem i było tak, że wychodziłem od pewnych jakichś myśli, symboli, prawdziwych historii i pozwalałem sobie gdzieś iść. I co prawda nie pisałem tego ręcznie, bo wtedy podobno jest najlepsze połączenie między mózgiem a ręką, tak mówią jacyś neuropsychologowie, ale pisałem to na komputerze, no i przez ten miesiąc ciągle podróżując po takiej sinusoidzie pomiędzy tym, że to jest najgorsze, albo całkiem niezłe, albo w ogóle wyrzucam, albo może jednak zachowam, to do końca miesiąca postawiłem ostatnią kropkę, no a później nastąpił długi i żmudny proces redakcyjny.
1: No dobrze, może to tempo było takie szybkie z tego powodu, że ta książka jest napisana w rytm muzyki.
0: Na pewno to jest tak, że ja w ogóle piszę do muzyki i właściwie przez to też, że piszę w miejscu publicznym, bo kawiarnia Relax na Mokotowie jest miejscem, w którym napisałem każde słowo z obu tych książek. I z jednej strony, często się nad tym zastanawiam, bo z jednej strony mi są potrzebni ci ludzie, którzy chodzą wokół mnie i ten jednak taki rozgwar, ferwor tej kawiarni, a z drugiej strony ja się od niego zawsze odcinam, mając duże odcinające słuchawki i puszczając jej muzykę, zazwyczaj niewerbalną muzykę, taką, która nie mówi do mnie, szczególnie w językach, które znam. I łapię się na tym, że często piszę do tej muzyki i że rytmizuję zdania nawet w takie sposoby, które później w redakcji usuwam, czyli najprostszy sposób to szyk inwersyjny i te czasowniki na koniec się łapię później, że mam trzy strony napisane szykiem inwersyjnym i brzmi to jak jakieś takie średniowieczne podanie o blokowisku warszawskim. I później właśnie w redakcji muszę rugować takie rzeczy, no ale na pewno rytm i w ogóle też szeroko rozumiana muzyka, która w tej książce się realizuje na różne sposoby, to jest bardzo bliska i zajmująca mnie rzecz.
1: No właśnie, to powiedzmy też, czemu Szawarwa, Warszawa nie może tak po prostu pozostać Warszawą, tylko trzeba ten szyk przestawić, te sylaby poprzestawiać, bo myślę, że w tym jednak sporo ważnych rzeczy symbolicznych się kryje.
0: No na pewno na poziomie takim samego słowa, no to to jest język, który kiedyś był przestępczy, a dzisiaj już jest właściwie codzienny we Francji, czyli verlan, czyli zmienianie sylab w słowach. I ja jako adept francuskiego rapu, wychowany na tych płytach, zawsze mi się podobały takie rzeczy. Tak samo jak w angielskim języku jest cockney, gdzie się podmienia słowa na rymujące się. I tak sobie myślałem, że kurczę, nawet ten polski rapowy język nie jest taki elastyczny, taki tych neologizmów nie ma tak wiele i a może zaprzągnę właśnie coś wyniesionego z innego kraju do polskiego języka i to był pierwszy przyczynek do tego, żeby to była Szawarwa. No ale z drugiej strony to ma ileś tych poziomów symbolicznych, no bo ja za każdym razem muszę sobie wszystko uargumentować, wyjaśnić do ostatniego momentu. Nawet jak to w takim procesie tego miesięcznego pisania ze mnie wyleci, to ja później muszę się zastanowić, dlaczego wyleciało. No i Szawarwa nie jest do końca Warszawą. Szawarwa jest takim miastem widzianym przez moje oczy, ale to też nie jest jeden do jednego moje doświadczenie, bo to jest jednak takie trochę ciemne, trochę krzywe zwierciadło przystawione do tego miasta i wydaje mi się, że właśnie w takich obrazach więcej prawdy ja mogę zawrzeć takiej mojej.
1: No tak, ale dużo jest ciebie i twoich przeżyć i doświadczeń w Szawarwie.
0: Zdecydowanie tak.
1: A kim są bohaterowie tej książki?
0: Bohaterowie tej książki to zwykle są ludzie, których ja spotykałem na mojej drodze.
1: I co ich charakteryzuje? Zagubienie?
0: Często zagubienie, często jakiś taki, był taki wers rapowy, żeby nie pomylić determinacji z desperacją. I wydaje mi się, że tutaj wielu tych bohaterów gdzieś ma problemy z rozróżnieniem tych dwóch terminów.
1: Kto
0: to są też ludzie, którzy są poskładani z różnych
1: sylab
0: i postaci, które ja spotkałem, ale też takich myśli po prostu moich. Niektórzy ci bohaterowie są wcieleniami myśli.
1: Szawarwa, książka wydana przez Newhomers, napisana przez Filipa Kalinowskiego, to o niej właśnie rozmawialiśmy dzisiaj w Kulturze Osobistej z tym gołębiem padniętym smutnym na okładce. Polecam Państwu książkę i myślę, że warto też przypomnieć sobie ten wcześniejszy reportaż Filipa, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał Niechciani, Nielubiani, warszawski rap lat 90. i czekamy na trzecią.
0: Będzie, tak, ale ona już nie zależy tylko ode mnie, więc trochę dłużej to wszystko trwa. Jak sam robię, to mogę odpowiadać za to, że będzie wtedy i wtedy, a jak w dwie osoby, to już jest bardziej skomplikowane, ale myślę, że coraz bliżej.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był organizator Karnawalu Sztuk Mistrzów Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: A za 4 minuty i 15 sekund rozpoczyna się Tok 360. Filip Kekusz za chwileczkę powie, na jakie tematy będą Państwo poinformowani.
4: Tak jest. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać m.in. o tym, że Europejska Agencja Kosmiczna będzie miała swój ośrodek w Warszawie. Jak to się przekłada na zdobywanie kosmosu przez polskich astronautów? O tym będziemy mówić o godzinie 12.20. Po co nam taka instytucja i jak ona świadczy o naszym prestiżu i czy w ogóle? Będziemy rozmawiać także o tym, że w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej próbują porozumieć się w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. A to jest o tyle istotne, że jeśli nie porozumieją się do środy, to może się okazać, że Rosja ponownie zacznie nieco więcej na eksportowanych przez siebie paliwach zarabiać. Zadam jeszcze pytanie, które zadaje sobie cały świat a propos paliw, mianowicie co się dzieje w ciśnienie Ormuz, bo gdy zapytać Iranu i gdy zapytać Stanów Zjednoczonych, to odpowiedzi są zupełnie, zupełnie inne.
3: To wszystko już za dokładnie 3 minuty w samo południe. Tok 360 i Filip Kekusz.
5: Reklama.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Znowu muszę się zająć windykacją.
19: To coś z indykiem?
18: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
19: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
18: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
20: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
21: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.
23: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poniedziałek, 13 lipca, minęło południe. Nie kończy się dyskusja o zarobkach lekarzy, tym bardziej, że organizacje pozarządowe docierają do kolejnych informacji na temat bardzo wysokich pensji w szpitalach w całej Polsce. Zmiany w ukraińskim rządzie, stanowisko traci premierka Julia Sfrydenko, a ten ruch miał zaskoczyć nawet członków partii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Statki przemykają przez cieśninę Ormus z wyłączonymi transponderami, podaje agencja Bloomberga. Tymczasem Teheran i Waszyngton udzielają innych odpowiedzi na pytanie o to, czy cieśnina jest otwarta czy zamknięta. Minęła 12, to jest TOK 360 w południe. Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Oni tego nie dowiozą. Tak o planowanych przez rząd reformach systemu ochrony zdrowia mówi w poranku TOK FM Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie z Dominiką Wielowiejską komentował propozycję szefowej resortu zdrowia dotyczącą ustalenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza, która miałaby wynieść 240 zł. Wprowadzenie takich stawek wymaga zmian ustawowych, a więc także podpisu prezydenta.
0: No to jest propozycja, którą jestem przekonany nie będzie w stanie wdrożyć pani minister, bo ona to zapowiada już od dłuższego czasu, nie jest w stanie z tym nic zrobić, ponieważ tym rozwiązaniem doprowadzi do sytuacji, w której po prostu lekarzy będzie w wielu miejscach brakowały, bo się przeniosą do prywatnego sektora. To po pierwsze, a po drugie wiele z tych zmian, które ona proponuje, to są jakieś odległe czasy, ona dawno wtedy już nie będzie ministrem. Ona nie dotrwa
1: do 27 roku. Nie, to żeby ograniczyć kominy lekarskie, to ona proponuje, żeby to weszło w życie od razu. O ile prezydent to podpisze oczywiście, bo jak prezydent będzie chciał, żeby lekarze nadal zarabiali te 2-3 miliony, no to
0: bardzo ciekawa jest narracja, tylko do tej pory pani minister żadnej ustawy nie przedstawiła w służbie zdrowia, która by cokolwiek poprawiła, a już się martwią o weto. No, pani redaktor również taką narrację tutaj słuchałem dzisiaj radia, że to pan prezydent na to.
1: Pośle,
0: ja mam prośbę.
1: Jest
0: państwo,
1: taka sytuacja.
0: Platforma
1: to
0: zaproponowała.
1: Prezydent podpisuje ustawy. Pani redaktor, nie wiem, czy pan wie.
0: Orientuję się.
1: Dobrze.
0: Platforma w 100 dni zaproponowała szereg rozwiązań w 100 konkretach. Oni zrobili 1/20 z tego, co proponowali, a dzisiaj po wybuchu afery mówią, że zaraz szybko to zrobią. Nikt w to po prostu nie wierzy i to są dowody wynikające też z oceny opinii publicznej. To znaczy nikt nie wierzy w skuteczność pani Grendy i Donalda Tuska w tej sprawie. Oni tego po prostu nie dowiozą.
4: W sprawie proponowanych zmian w ochronie zdrowia można mieć tylko bardzo umiarkowany optymizm. Tak podsumowywała dotychczasowe rozmowy w porannym EKG redaktor Joanna Solska z tygodnika Polityka. Jej zdaniem propozycja ograniczenia zarobków lekarzy do 240 zł za godzinę to na razie tylko sygnał i nie ma gwarancji, że zostanie zrealizowana.
5: Ta ustawa, nawet jeśli wejdzie w życie, to ona jeszcze nie likwiduje kominów, bo lekarze, kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, i zakładam, że ustawa to może zmienić, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury. Ci lekarze związani z PiS-em, z Mogilna, ci neurochirurdzy, brali do własnej kieszeni 65% wartości procedury. W Szpitalu Południowym można używać sformułowania krat, nie krat, ale w szpitalu w Mogilnie i w tych pozostałych miastach powiatowych to jest... Ta afera weszła na wyższy poziom, bo to jest nie tylko kwestia pieniędzy, ogromnych pieniędzy, nieporównywalnych, ale to jest też kryminał polegający na tym, że lekarze brali od NFZ-u pieniądze za procedury, których nie wykonywali. To znaczy, że mogą być przypadki, że się do wysokopłatnej procedury dopasowuje pacjenta, któremu ta procedura nie jest potrzebna.
4: Ministerstwo Zdrowia w ramach zmian proponuje też limity wydatków budżetów szpitali na wynagrodzenia, zobowiązanie lekarzy do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym ze szpitali oraz w jednym szpitalu oraz stworzenie e-kolejki. A ponad 2,5 miliona złotych miał zarobić w zeszłym roku najlepiej opłacany lekarz zatrudniony w szpitalu w Koszalinie. Oprócz niego próg 1 000 000 złotych zarobionych w ciągu roku przekroczyło jeszcze 16 innych osób pracujących w tej placówce. To jedna z najnowszych danych dotyczących zarobków lekarzy, które zostały ujawnione dzięki sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Jak te pensje mają się do ogółu zatrudnionych w szpitalu i co dziś wiemy o tym, ile realnie zarabiają lekarze nie tylko w Koszalinie? O tym Tomasz Węska.
22: To, czego niezmiennie brakuje w coraz to nowych danych na temat zarobków lekarzy w kolejnych placówkach, to klarownego podziału. Które pensje wynikają z kontraktów, które z umów o pracę, a także informacje o przepracowanych godzinach, w ilu jednostkach, na ilu dyżurach. Z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w skrócie AOTMIT-u, wynika, że na kontraktach pracuje w Polsce 73% lekarzy specjalistów. Mediana ich zarobków to około 25 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nieco ponad 1% z nich zarabia ponad 100 tysięcy tysięcy złotych miesięcznie. No ale to właśnie ten 1% ogniskuje uwagę i drenuje budżety placówek. I teraz ważna uwaga. Spośród lekarzy na kontraktach przeszło połowa rozlicza się z przepracowanych godzin, ale ponad 1/3 dostaje procent od wykonanych w szpitalach procedur, za które szpitalom płaci NFZ. Dlatego ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z szefem Naczelnej Rady Lekarskiej deklarowała.
2: A OTMIT ma w taryfikacji 100 procedur. Wszystkie te procedury, które budzą kontrowersje związane z tym, że są przeszacowane, postawiłam na to nacisk, żeby w agencji rekomendacje wyszły co do ich obniżenia.
22: Do tematu odniósł się też szef Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, aczkolwiek powściągliwie.
3: Bardzo długo rozmawialiśmy o wycenach w różnych specjalnościach i tu jest pełna zgoda, że te wyceny muszą zostać poprawione.
22: Ministra zdrowia podkreśla, że nie zmienia zdania i że jest również za wprowadzeniem ograniczeń w kwestii tego, ile szpitale mogłyby przeznaczać na wynagrodzenia ze swoich budżetów. Rozważana jest także maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza w publicznej placówce w wysokości 240 zł. Tomasz Fęskę, TOK FM.
4: Decyzja o dymisji premierki Julii Sfirydenko zaskoczyła część członków partii Wołodymyra Zełenskiego, donosi dziennik Kyiv Independent. Wczoraj prezydent zapowiedział jej odejście i mówił o tym, że w rządzie i w służbach potrzeba głębszych zmian kadrowych. Źródła portalu mówią o możliwym ruchu wyprzedzającym, a kto zastąpi Sfirydenko i jakie wyzwania stają przed tym następcą, o tym Tomasz Orchowski.
7: Wśród faworytów do objęcia stanowiska premiera Ukrainy wymienia się m.in. byłego szefa rządu i obecnego ministra energetyki Denysa Szmyhala czy prezesa Naftohazu Serhija Koreckiego. Następny premier będzie odpowiedzialny za nową strategię polityczną Ukrainy. Zełenski wśród jej priorytetów wymienił nowe otwarcie w relacjach z Węgrami oraz Polską. Dzisiaj o Ukrainie rozmawiają w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych, szefowa dyplomacji wspólnoty Kaja Kallas. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się zatwierdzić 250 nowych pozycji na liście sankcyjnej. Będziemy też nadal pracować nad 21 pakietem, w sprawie którego jeszcze nie osiągnęliśmy jednomyślności. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przekazał, że Ukraina radzi sobie obecnie znacznie lepiej niż jeszcze pół roku temu. Zauważył, że prowadza ataki w głębi terytorium Rosji. Jednocześnie zwrócił uwagę, że Rosjanie zniszczyli 80% ukraińskich zdolności do produkcji elektryczności, a za kilka miesięcy nadejdzie zima. O wsparciu dla Kijowa prezydent Zełenski będzie rozmawiał dzisiaj w Paryżu z koalicją chętnych, czyli państwami wspierającymi Ukrainę. Będzie tam też m.in. premier Donald Tusk. Tomasz Orchowski, TOK FM.
4: 6 statków przemknęło wczoraj przez cieśninę Ormus, podaje agencja Bloomberga i dodaje, że wszystkie miały wyłączone transpondery. Dziś rano radary nie pokazywały żadnej jednostki, która pokonywałaby ten szlak. Utajnione przejścia przez cieśninę rozpoczęły się w kwietniu, kiedy Zjednoczone Emiraty Arabskie zaczęły wysyłać swoją ropę statkami z wyłączonym systemem identyfikacji. Najprawdopodobniej ten ruch był przynajmniej po części przyczyną, dla której braki ropy nie były tak wysokie, jak przewidywali analitycy. Iran i USA wydawały w ciągu weekendu sprzeczne komunikaty co do możliwości przechodzenia przez Ormus. Dowództwo centralne USA stwierdziło, że Teheran nie sprawuje tam kontroli, a irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej odpowiadał, że szlak jest zamknięty z powodu działań sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w regionie. O tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, więcej w TOK 360 o 12.30. Radni warszawskiego Ursynowa będą dziś próbowali odwołać ze stanowiska burmistrza tej dzielnicy Roberta Kempę. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Kempa był tam szefem Rady Nadzorczej. Z tego stanowiska został odwołany, ale jak przyznał, nic nie wiedział o nieprawidłowościach w placówce. Błażej Kulesza.
8: Mając na uwadze tylko samą arytmetykę, przeciwko burmistrzowi musieliby zagłosować sami działacze Koalicji Obywatelskiej, a przecież Robert Kempa jest szefem lokalnych struktur. Mimo to opozycja nie zamierza kapitulować.
24: Wniosek złożyliśmy po tym, jak burmistrz Kempa zupełnie nieprzekonująco wyjaśniał swoją rolę.
8: Mówi Antoni Pomianowski z projektu Ursynów.
24: W tym momencie pytanie, czego on nie wie, co się dzieje w dzielnicy.
8: Wnioskiem opozycji sam zainteresował. Zainteresowany zdaje się nie przejmować.
25: Dla mnie przede wszystkim istotny jest głos mieszkańców.
8: Mówi Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.
25: Grupka radnych opozycji nie przedstawia propozycji rozwoju dzielnicy, tylko oczekuje politycznej awantury.
26: Na moje ręce.
8: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dokładnie tydzień temu, przyjmując dymisję Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, mówił o standardach.
26: Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność.
8: Ale jak się okazują, te do dotyczą jedynie kobiet, bo do dymisji nie tylko nie podał się Robert Kępa, ale także odpowiedzialny za spółki w stołecznym ratuszu Tomasz Męcina, co komentuje Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy.
6: Trudno nam zrozumieć, dlaczego stanowisko straciła Aldona Machnowska, która zajmowała się kulturą. No ale skoro straciła je, bo jak rozumiem była w Radzie Nadzorczej, to też pytamy od razu przy okazji o pana burmistrza Kępę, który był szefem tej rady.
8: Dlatego też wielu polityków w sprawie afery zarzuca prezydentowi Trzaskowskiemu brak konsekwencji. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie w środkowo-wschodniej Centrum Agencji Kosmicznej rywalizowało 7 polskich miast.
9: Więc jest decyzja, to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą Centrum Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą w sieci wspomaganej przez pieniądze organizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
4: A więcej o planach Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powiemy więcej po 12.20. 12.11. Jest z nami Tomasz Bielecki, Polityka Insight, komentator audycji TOK FM Zapytam Inaczej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
4: Ministrowie spraw zagranicznych spotykają się w Brukseli, ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej, by rozmawiać m.in. o 21. pakiecie sankcji na Rosję. Porozumienia nie udało się na razie osiągnąć, a jeśli nie będzie go do środy, to część już obowiązujących sankcji zostanie realnie złagodzonych. To jest historia o tym, jak ten obecnie obowiązujący projekt sankcji wymierzonych w eksport rosyjskiej ropy nie był przygotowany choćby na kryzys paliwowy, który rozpoczął się wraz z wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. Co się może stać w środę, jeśli tego europejskiego porozumienia nie będzie?
10: Mówimy tu o jednym z elementów tego pakietu sankcyjnego, który dotyczy górnego pułapu cenowego na ropę rosyjską. Zasadniczo mówiąc, w uproszczeniu, tej ropy nie można importować do Unii Europejskiej, natomiast są ograniczenia sankcyjne dla europejskich, dla unijnych firm, głównie dla armatorów, dla firm ubezpieczeniowych, banków obsługujących handel ropą poza Unią Europejską. Już kilka lat temu ustalono, że ta ropa rosyjska, przy której handlu usługi mogą świadczyć od okrętów po ubezpieczenia firmy unijne, musi być tańsza niż na rynkach światowych. Natomiast ustanowiono jakiś czas temu ten mechanizm, który sprawia, że ten górny pułap sankcyjny, który sprawia, że dochody Rosji są mniejsze niż mogłaby sprzedawać tę ropę w zupełnie swobodny sposób, że mają być tam o ileś dolarów czy euro niższe od rynkowej ceny, światowej ceny na całą ropę na świecie, i obecnie ten pułap wynosi około 45 dolarów za baryłkę rosyjskiej ropy. Natomiast zwyżki czy też wstrząsy cenowe wywołane wojną w Zatoce Perskiej, wojną z Iranem, sprawiają, że ten mechanizm trochę się zacina. On ma pewien poślizg, który wiąże ceny światowe z tym pułapem. Tak czy inaczej oznacza to, że w tym tygodniu z tych około 45 dolarów ta cena ropy, którą mogą handlować firmy unijne, czy świadczyć usługi, może skoczyć nawet do 70 dolarów za baryłkę, co zwiększyłoby poważnie dochody Rosji i oczywiście wspomogło machinę wojenną. Pomysł sankcyjny jest taki, żeby ten mechanizm, żeby ten pułap na poziomie około 45 dolarów zamrozić do stycznia przyszłego roku. Wydaje się, że kompromis, który może być zawarty do środy, będzie się opierał na zamrożeniu, ewentualnym zamrożeniu tego pułapu tylko na 3 miesiące, a nie na pół roku. Natomiast no, kraje, których firmy zarabiają na handlu morskim, czyli Grecja, Cypr, Malta, domagają się pewnych ustępstw w innych dziedzinach, żeby się na to zgodzić. Chcą przede wszystkim poluzowania planowanych przepisów zakazujących świadczenia usług również portowych, między innymi przy handlu rosyjskim gazem skroplonym, LNG. Więc no, tutaj mamy takie napięcie między tym priorytetem ograniczania dochodów Rosji sankcyjnym, a jednak interesami gospodarczymi krajów, w branżach, które są bardzo, bardzo ważne dla ich gospodarki. Mówimy o Grecji.
11: Szczególnie Grecja, tak?
10: Szczególnie Grecja, no też tam Cypr i Malta, to jest oczywiście, chociaż jeżeli policzyć tam, ile mają okrętów pod swoimi banderami, to może być nie tak mało, natomiast no chodzi o te kraje. Natomiast ten pułap na cenę, on też rosyjskiej ropy wymaga, to jest decyzja unijna, ale ona wymaga koordynacji z krajami G7, ponieważ ponieważ do tego muszą się dołączyć Brytyjczycy ostatecznie, ponieważ jeśli chodzi o ubezpieczenia tych transportów rosyjskich, no to tutaj dominują firmy brytyjskie, więc one też są podporządkowane temu zakazowi świadczenia usług na rzecz przy handlu ropą bez pułapu cenowego. No i tak koniec końców, no Unia dąży, ale na razie bez dużego powodzenia, żeby na to zamrożenie pułapu też przystały Stany Zjednoczone, bo tam z kolei obsługa bankowa, transakcje finansowe to jest coś, co mogą blokować bądź nie blokować dzięki dominacji dolara Stany Zjednoczone.
11: Dobrze, a jak nie uda się porozumieć do środy, chociaż z tego, co pan mówi, wydaje się, że skoro rozmowy się toczą, to i to porozumienie będzie. No ale gdyby się nie udało i ta aktualizacja nastąpi, nie będzie odmrożenia, to nie ma możliwości po tym terminie 15 lipca, kiedy już dojdzie do jakiegoś kompromisu, odwołać ją, cofnąć?
10: No, pewność prawna, czy no, praworządność ma pewne minusy. Znaczy, jeśli mechanizm zadziała, pułap zostanie podniesiony, czyli będzie sygnał prawnie wiążący wysłany do firm unijnych, to później odwracanie tego no jest sprzeczne byłoby sprzeczne z ogólnorynkowymi zasadami i tak naprawdę można sobie wyobrazić, że firmy sądziłyby się o odszkodowania od instytucji unijnych, od Unii Europejskiej za walące się kontrakty, czy ceny zmieniane w tych kontraktach ex post późniejszymi wstecznie. Więc do tego raczej by nie doszło, ale stawiałbym, że do środy to porozumienie rozwodnione, właśnie może 3 miesiące zamiast 6 miesięcy, że ono będzie.
11: Bardzo dziękuję. Tomasz Bielecki, Polityka Insight, komentator audycji TOK FM Zapytam Inaczej był z nami. Śledzimy rozmowy ministrów spraw zagranicznych, którzy dyskutują o 21. pakiecie sankcji na Rosję. To nie tylko jest kwestia aktualizacji cen rosyjskiej ropy, ale też inne sankcje. Więcej o nich w informacjach. O 12.20 właśnie informacja, a po nich porozmawiamy o tym, co Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, jaki jest to zysk dla Warszawy.
12: Autopromocja. Plan działania.
13: Wakacje zostawiają po sobie więcej niż wspomnienia. To także ogrom cyfrowych śladów, które mogą zdradzić nasz styl życia, nawyki czy lokalizacje. Coraz częściej zagrożeniem jest nie tylko kradzież pieniędzy, ale też danych, które trafiają do aplikacji, sieci Wi-Fi i systemów rezerwacji. O tym, jak chronić prywatność w podróży i jak zmienia się cyberbezpieczeństwo w erze AI, opowiemy w najbliższym planie działania. Wtorek, 13.40. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
26: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
26: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
26: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
26: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
27: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
28: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
29: Ale jesteś zadowolony.
30: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
29: Aha.
30: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
29: Wow.
30: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
29: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
30: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk udaje się dziś do Paryża na spotkanie tzw. koalicji chętnych złożonej z państw wspierających Ukrainę. Rozmowy mają dotyczyć m.in. kroków po ewentualnym zawieszeniu broni i gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. We wtorek Tusk weźmie udział w obchodach Dnia Bastylii. Szef MSZ Radosław Sikorski ma nadzieję na osiągnięcie do środy porozumienia w sprawie 21 pakietu wobec Rosji. Wicepremier przyleciał do Brukseli na spotkanie szefów ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Obostrzenia, które są obecnie przedmiotem dyskusji w Unii, dotyczą m.in. firm energetycznych z Rosji. Mężczyzna, który w Bielsku-Białej zaatakował jadące miejskim autobusem nastolatki, został zatrzymany, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Mężczyzna zwracał się do dziewczynki pochodzącej z Ukrainy i jej koleżanek w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją państwa, podkreślił Kierwiński w swoim poście w serwisie X.
11: Dwunasta 22, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Rafał Grabiański, portal urania.edu.pl. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
11: Premier Donald Tusk był wśród osób, które ogłosiły dziś przed południem, że nowe Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. My wiedzieliśmy, że ono powstanie w Polsce. Nie było tylko wiadomo, w którym z 7 miast, które chciały przestrzeni na tę instytucję użyczyć. Wybrana została stolica. Co to daje, może już nie miasto, może co to daje Polsce, że taka siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w naszym kraju?
17: No jest to na pewno dosyć duże wydarzenie, bo po raz pierwszy Europejska Agencja Kosmiczna będzie budowała jakiś swój ośrodek wykonawczy poza państwami członkowskimi, które założyły tę agencję w latach 70., więc to już jest duża rzecz. Pierwszy taki ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej. I te korzyści to nie będą wynikały bezpośrednio być może z liczby miejsc pracy, bo te ośrodki tutaj trzeba od razu jakby ostudzić takie myślenie, że one jakoś, nie wiem, bardzo dużo tych miejsc pracy tworzą, bo to zazwyczaj jest 100-200 pracowników w tych mniejszych ośrodkach ESA, jeżeli byśmy porównywali to do jakichś ośrodków, powiedzmy tych na przykład, które są w Belgii. Więc to podejrzewam, że będzie coś na tej zasadzie, chociaż oczywiście szczegółów jeszcze dokładnie nie znamy, więc nie wiemy, jaka to będzie skala. Ale taka najważniejsza korzyść, jaką ja bym tutaj na pewno wymienił, to jest to, że te kompetencje w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej i tych rzeczy, którymi się agencja zajmuje, będą zostawały w Polsce i firmy, które będą współpracowały z agencją, na pewno będą dzięki temu mogły pozyskiwać finansowanie, a to i korzyści w ogóle spłynące z technologii kosmicznych już będzie w tej Polsce zostawało, nie tylko za pomocą właśnie tych pensji wypłacanych, czy podatków płaconych przez te firmy w naszym kraju, ale też właśnie przez te technologie, które będą rozwijane do użycia zarówno w tym sektorze cywilnym, który się coraz bardziej rozbudowuje i w Europie już jest naprawdę duży, jak i również oczywiście tym wojskowym.
11: A wiadomo, w którym miejscu Warszawy ten ośrodek powstanie?
17: Nie, ja tego nie wiem, chyba też jeszcze podejrzewam, że rząd też tego jeszcze nie wie, bo to pewnie będzie teraz decydowane. Tutaj warto też wspomnieć, że nie był to taki typowy konkurs, w którym miasta składały oferty na to, żeby ten ośrodek wybudować, tylko była to taka decyzja wspólnie między polskim rządem a Europejską Agencją Kosmiczną. I wiadomo, tam minister rozwoju technologii tutaj też spotykał się z przedstawicielami tych miast, bo tych miast było 8, duże ośrodki, między innymi też Kraków, Katowice, Gdańsk, Łódź, one wszystkie też starały się o to, więc ta decyzja wynikała najpewniej z takich możliwości konkretnego miasta, tego, że będą prawdopodobnie też pracownicy zagraniczni, takiej dostępności do infrastruktury, też ekosystemu startupów i większych firm kosmicznych, bo wiemy, że Warszawa jest jednak takim miejscem, gdzie dużo tych firm z tego sektora kosmicznego się skupia. No i tutaj warto, żeby też te liczby nakreślić. No już w tej chwili w Polsce mamy ponad 500 podmiotów, które są zarejestrowane w ESA Start. To jest taka platforma, gdzie rejestrują się firmy, żeby na przykład pozyskiwać dofinansowania albo brać udział w konkursach ogłaszanych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Więc ten rynek jest już naprawdę dosyć spory. No i Warszawa jest takim miejscem rzeczywiście, trochę niektórzy wiadomo, smucą się, że jest ta centralizacja cały czas postępuje, bo ja sam liczyłem jako krakowianin, żeby ten ośrodek był jednak gdzieś tutaj w Krakowie, no ale można zrozumieć tą decyzję oczywiście.
11: A te 500 startupów, które ubiega się o dofinansowanie i które pracuje na rzecz przemysłu kosmicznego, to są takie startupy, które są rzeczywiście obiecujące, czy po prostu za jakiś czas na rynku zostanie kilka procent tych firm, które będą rzeczywiście w stanie świadczyć usługi, które mogą się przydać w projekcie kosmicznym Europy?
17: Tak, to jak to ze startupami bywa, wiadomo, zawsze zostanie tylko tych kilka procent i to jest jakby rzecz, obraz stały na całym świecie. Tutaj wśród tych firm, ja tak powiedziałem startupy w skrócie, ale oczywiście mam tu na myśli zarówno te mniejsze firmy, które zatrudniają po kilka osób, ale też już duże firmy kosmiczne, które realizują poważne kontrakty nie tylko dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale dla Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, czy nawet klientów komercyjnych. No tutaj mowa na przykład o Scanwayu, mowa o firmie Creotech, to już są firmy, które są znane na tym rynku ze swojej solidności tutaj nie tylko w Polsce, więc tutaj warto o tym wspomnieć. Nasze firmy budują komponenty do misji kosmicznych, również tych naukowych i to już jest też stały fragment tego sektora i też cieszy to, że też jako dziennikarz, kiedy dostaję właśnie jakieś informacje prasowe z tych firm, że ten obraz się zmienia. Ja pamiętam, że jeszcze 10 lat temu, jak Polska wchodziła do Europejskiej Agencji Kosmicznej, to te firmy zazwyczaj były takim integratorem jakichś prostych komponentów. A teraz widzę, obserwuję to, że coraz większą wagę w tych projektach mają polskie podmioty i coraz większe kompetencje, coraz większą odpowiedzialność do budowania coraz bardziej skomplikowanych instrumentów i takich już dużych części tych bardzo ważnych misji kosmicznych polskie firmy mają bardzo duży wkład.
11: No ale skoro mamy tak dużo tych polskich firm, które radziły sobie do tej pory bez siedziby Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, to co w tej siedzibie będzie się działo, kiedy ona już powstanie?
17: To jest dobre pytanie. Wiem, że z komunikatów Polskiej Agencji Kosmicznej i Ministerstwa wynika, że takie główne obszary zainteresowań to tutaj jest oczywiście ten dual use, czyli usługi satelitarne, telekomunikacyjne, nawigacyjne na rzecz bezpieczeństwa i usług cywilnych, czyli te kwestie. Również space awareness, czyli ten taki dział obserwacji innych satelitów na orbicie, bo mamy ich coraz więcej. I to też jest ciekawy przypadek dla polskiego sektora, bo mamy w Polsce firmy, które rzeczywiście globalnie się tym zajmują, czyli używają sieci teleskopów na całej Ziemi, żeby właśnie teleskopów i radarów, żeby właśnie obserwować obiekty i mierzyć ich orbity. Więc to jest też rzecz, którą ma się to centrum podobno zajmować. Wiadomo, szczegóły jeszcze pewnie poznamy. Na pewno w takich przypadkach zawsze takie centrum to jest, zajmuje się też zarządzaniem danymi satelitarnymi ściąganymi przez europejskie te asety, czyli te wszystkie aktywa, które tutaj w Europie mamy. No i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. No to są takie rzeczy typu właśnie jakieś duże kataklizmy, powodzie. Oczywiście te katastrofy naturalne już teraz, dane satelitarne bardzo pomagają na przykład w likwidowaniu szkód. W rolnictwie precyzyjnym to jest też bardzo duży rynek. W tej chwili już mierzony na tak naprawdę ponad 200 milionów złotych w samej tylko Polsce korzyści z tego, że to rolnictwo precyzyjne wykorzystuje już dane satelitarne w naszym kraju.
11: Bardzo dziękuję. Rafał Grabiański, portal urania.edu.pl był z nami. A teraz łączymy się z profesorem Marcinem Szydziszem, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
11: Wczoraj dowództwo izraelskiego wojska zdecydowało o tym, o izraelskim wojsku będziemy mówili po godzinie 13. Ja tu wracam do pana profesora z pytaniem, które zadajemy nie tylko my, ale duża część świata bardzo regularnie, co kilka dni już teraz. Co się dzieje w cieśninie Ormus? Bo wypowiedzi ze strony Iranu i Stanów Zjednoczonych są naprawdę bardzo różne w ciągu ostatnich kilkunastu godzin.
2: nie wiadomo. To jest najrozsądniejsza odpowiedź i chyba najbardziej zgodna z prawdą, ponieważ doniesienia ze strony amerykańskiej i irańskiej są różne. Irańczycy próbują zablokować tą cieśninę. To jest wynik wyrwania porozumień czerwcowych między tych, tą memorandum of understanding, które miało być pierwszym etapem do ostatecznego zawarcia porozumienia pokoju między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Irańczycy twierdzą, że cieśnina jest zablokowana, że będą skutecznie blokować możliwość przepływu statków, także statków handlowych, przede wszystkim handlowych. Amerykanie twierdzą, że będą robić wszystko, żeby to odblokować i twierdzą, że to przepływanie po cieśninie jest możliwe, więc podejrzewam, że trzeba byłoby szukać informacji o tym, co się tak naprawdę dzieje. Po pierwsze o firm, które zajmują się transportem ropy, a później od ubezpieczycieli tych firm. No to oni pewno najbardziej wiarygodne informacje mogą przekazać. No niemniej jednak jasnym jest, że sprawa cieśniny Ormuz jest jedną z kluczowych kwestii, jedną takich z kluczowych kwestii spornych i wizja, co się będzie działo z tą cieśniną Stanów Zjednoczonych i Iranu jest odmienna. Stany Zjednoczone starają się wrócić do status quo ante, czyli do sytuacji, kiedy tam będzie możliwość wolnego przepływu, a Irańczycy, nawet jeżeli ten przepływ sobie wyobrażają, to wyobrażają sobie na własnych warunkach, kiedy to oni będą starać, i tak się już zresztą działo, te drogi przepływu oraz będą pobierać opłaty za przejście przez cieśninę, co będzie skutkowało większymi ubezpieczeniami i tym samym też większymi kosztami transportu i większymi i wyższymi cenami na statek benzynowych na całym świecie.
11: Ale czy ten spór co do tego, jak ma wyglądać ruch w cieśninę Ormus, da się rozwiązać właśnie atakami na statki i na siebie nawzajem, czy jednak jednocześnie wciąż toczą się rozmowy, a ta eskalacja wynika z pewnego potrzeby zachowania twarzy przez obie strony?
2: To po pierwsze rozmowy się toczą, tylko że oczywiście mają taki nieoficjalny charakter. No to nieoficjalne, ale wszyscy wiemy, że te rozmowy są trwają. Te rozmowy trwają za pośrednictwem negocjatorów. Tutaj szczególnie się zaangażował Oman, żeby te rozmowy promować, bo trzeba pamiętać, że też Katar, bo trzeba pamiętać, że wszystkim państwom regionu zależy na deeskalacji, na stabilizacji, a paradoksalnie też zależy to także z samym głównym zainteresowanym, czyli Iranowi i Stanom Zjednoczonym, tylko dramatycznie odmienne są warunki, na których ta deeskalacja czy ostateczny pokój miałby być zawarty, bo Amerykanie nie tylko dążą do odblokowania cieśniny Ormus, co zresztą dość charakterystyczne, stało się jednym z takich elementów pewno takiego zabiegu dyplomatycznego administracji amerykańskiej, która teraz to mocno akcentuje, no ale oczywiście również wstrzymanie produkcji broni jądrowej, ale też przekazanie wzbogaconego uranu Stanom Zjednoczonym, ale też kwestia ograniczenia czy też likwidacji programu balistycznego Iranu, czy też domaganie się, żeby Iran zaprzestał finansowania, zaprzestał wpływu na sojuszników w regionie, czy teraz Hezbollah i Houthi, ponieważ Hamas w zasadzie się nie liczy, no został praktycznie zniszczony przez Izrael. Więc to są żądania Stanów Zjednoczonych, a Iran ma kompletnie inną wizję przyszłości, czyli po pierwsze limitowana przepływ przez cieśninę Ormus na warunkach irańskich, po drugie wypłata repatriacji, po trzecie kwestie związane z tym, że ma zostać zawieszone każde działanie wojskowe ma przestać istnieć, także w Libanie, gdzie Izraelczycy cały czas w jakimś ograniczonym teraz zakresie, ale atakują cele Hezbollahu, no i też wypłatę repatriacji, wycofanie Amerykanów z regionu, no to jest to są warunki absolutnie rozbieżne i absolutnie nie do przyjęcia przez żadną z tych stron. Jeżeli strony się będą upierać w nich, no to porozumienie jest niemożliwe. Ale jak wiadomo, 17 lipca zawarto porozumienie, więc ono jest możliwe, tylko musi po pierwsze nastąpić pewna decyzja po obydwu stronach polityczna, że nie będzie żadnej eskalacji, a po drugie pewien rodzaj, to chyba będzie najtrudniejsze, zaufania do drugiej strony, że to nie jest tak, że to wstrzymanie broni jest po to, żeby się dozbroić i żeby efektywnie atakować później, tylko jest po to, żeby rzeczywiście w jakimś rodzaju zaufania no, osiągnąć porozumienie.
4: Tylko wydaje się,
2: a jeszcze
4: że
2: może
4: każda...
2: jedno też.
4: Tak, słucham, panie profesorze.
2: Nie, bo jeszcze jedna ważna sprawa, o której nie wzięliśmy pod uwagę, czyli o niej powiedziałem, mianowicie eskalacja na takiej linii personalnej, ponieważ podczas obchodów ceremonii pogrzebowych Ajatollaha Ali Chameneiego doszło do antyamerykańskich wystąpień. To retoryka, która się zawsze w Iranie pojawiała, ale no, zabicie Trumpa i nawoływanie do jego zabicia i wyznaczanie nieformalne 100 milionów dolarów za zabicie, za głowę Donalda Trumpa, no to już coś, to jest coś, co może jakoś ruszyć samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. On zresztą się do tego odniósł, więc tego rodzaju podżeganie do zabójstwa prezydenta Stanów Zjednoczonych no nie jest płaszczyzną do negocjacji. Chociaż ostatnie zdanie, to jest retoryka bliskowschodnia i retoryka, która miała miejsce no, w pewnych określonych warunkach. No, śmierć, pogrzeb Ajatollaha no, wywoływał zrozumiałe napięcia i zrozumiałe emocje. Więc ja to daję na karb no, takiej, a nie innej ekspresji typowej dla takiej sytuacji.
4: Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Szydzisz, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego, był z nami. Oto zaufanie. Rzeczywiście po obu stronach będzie trudno, biorąc pod uwagę to, co mówił pan profesor, ale ja ufam, że Wojciech Kowalik, który jest w studiu, opowie... Co będzie po 12.40?
3: Tak jest. My dzisiaj porozmawiamy o naszych emeryturach, ale nie tych z ZUS-u, tylko o tych dodatkowych, na które oszczędzamy w drugim i trzecim filarze, czyli takie produkty jak OFE, PPK, IKE, IKZE, pracownicze plany emerytalne. Czy oszczędzamy w nich coraz chętniej? Czy przekonaliśmy się i przekonujemy, że jednak emerytura z ZUS-u pieniędzy na jesień życia odpowiednich nam nie da? No i które produkty wybieramy najchętniej? O tym wszystkim po 12.40.
4: Zapraszam Wojciech Kowalik. Przedtem o 12.40 informacje.
6: Reklama.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim. No to...

0: uchwały w sprawie ostatniej rewizji KPO. Ma to ograniczyć ryzyko nieotrzymania z Unii Europejskiej pełnej refundacji za ostatni wniosek. Resort funduszy przekazał, że chodzi m.in. o dostosowanie zobowiązań dotyczących odsetka gmin, które do końca sierpnia mają opublikować plany zagospodarowania przestrzennego. 17-latek, który pijany i bez uprawnień doprowadził do wypadku w Mściszewicach na Kaszubach, trafił do aresztu. W wyniku przewrócenia się auta zginął 17-letni pasażer, który jechał na dachu samochodu. Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz jazdy pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Do szpitala we Frankfurcie nad Menem trafił obywatel USA zakażony wirusem eboli, poinformowały niemieckie władze sanitarne. Hospitalizowany mężczyzna pracuje w Demokratycznej Republice Konga dla jednej z organizacji humanitarnych. Test wykazał u niego rzadką odmianę wirusa eboli, na którą nie ma jeszcze zatwierdzonej szczepionki ani leku. Jego stan jest stabilny.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe południowe EKG, a w naszym studiu Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Mamy najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego na temat pieniędzy, jakie odkładamy w drugim i trzecim filarze na przyszłe emerytury. No i tak, łącznie mamy w nich ponad 420 miliardów złotych. W rok to był wzrost o 120 miliardów, no ale nie ma liczby bez wyjaśnienia. Sporo tych pieniędzy mamy odłożone na te dodatkowe emerytury?
3: Sporo i niesporo, bo dużo część to jest oczywiście OFE, czyli ten element, na który składa się część składki emerytalnej, czyli coś, co trafia do systemu i trafiało tak naprawdę od samego początku w roku 99. Oczywiście później mieliśmy reformę OFE. Dzisiaj już te OFE są dobrowolne i też to zainteresowanie OFE zarówno z perspektywy tych środków, jak i osób, które uczestniczą, już wygląda zupełnie inaczej. Co prawda aktywa cały czas rosną i też patrząc na to, co było w grudniu i patrząc na te kolejne miesiące już roku 26, widzimy, że ten wzrost wartości aktywów OFE jest. Natomiast jeżeli patrzymy już na liczbę osób, które oszczędzają w tej formie, no to w przypadku OFE tutaj jest cały czas ubytek i ta liczba będzie się zmniejszała. I też widzimy, jeżeli chodzi o nowe osoby, które wchodzą na rynek pracy i raczej nie interesują się OFE, bo też tutaj tego zainteresowania raczej nie ma. I też cofając się 2 lata jeszcze do tyłu, jak mieliśmy tak zwane okienko transferowe, czyli ta możliwość zdecydowania, gdzie część składki emerytalnej będzie trafiała, czy do ZUS-u właśnie, czy do OFE, no to widzieliśmy, że też to zainteresowanie było bardzo, bardzo niewielkie. Także tutaj obserwujemy tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, z roku na rok spadek liczby uczestników, członków OFE, mówiąc już tak w pełni terminologią ustawową.
2: A dlaczego to tak jest, że to zainteresowanie OFE spada? No, patrzę na te dane KNF-u. Średnia stopa zwrotu wypracowana przez OFE w ubiegłym roku to blisko 42%. W 2024 roku to było 5%. Czyli no, te OFE z naszymi pieniędzmi radzą sobie całkiem nieźle. To z czego wynika to nikłe, no może nie nikłe, ale niewielkie zainteresowanie?
3: Tutaj przede wszystkim to pokłosie tego, co jeszcze się wydarzyło tak? Cały czas 10-15 lat temu, czyli to zamieszanie, te zmiany, które miały miejsce, jeżeli chodzi o otwarte fundusze emerytalne, czyli ten transfer środków z OFE do ZUS-u. Te środki oczywiście zostały zaksięgowane, one cały czas są w ZUS-ie. Jeżeli ktoś chce to zweryfikować, no to cały czas może to sprawdzić. One też są częścią wypłacanych emerytur. Także OFE jak najbardziej funkcjonują, funkcjonowały i jeszcze przez ileś lat będą funkcjonowały. Oczywiście do momentu, kiedy z jednej strony będą tam osoby, które oszczędzają, które posiadają, są członkami OFE, z drugiej strony, kiedy będą te aktywa. No bo też w kolejnych latach będziemy obserwowali coraz większe większy transfer środków, coraz więcej osób będzie wchodziło w ten tak zwany suwak emerytalny, czyli kobiety.
2: Demografia zdecyduje?
3: Demografia zdecyduje. No jak widzimy, jak sobie spojrzymy na strukturę demograficzną OFE, no to tych osób coraz starszych jest coraz więcej. Dzisiaj tych 40-50-letnich członków OFE jest najwięcej. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na

0: tych najmłodszych do 30 czy 30-35 lat, no to widzimy, że z roku na rok te grupy są coraz mniejsze. I też na przykład cofając się 5 lat do tyłu, no to widzimy, jak bardzo ta struktura demograficzna OFE się zmniejsza i tutaj zmienia. I tutaj też obserwujemy no cały czas, że ta liczba członków OFE to już jest poniżej 14 milionów. No i w kolejnych latach to też będzie coraz mniej. W przeciwieństwie do tych innych form, gdzie rosną aktywa, rośnie liczba osób, które oszczędzają, czy to w PPK, czy to w PPE, to przede wszystkim PPK, no bo to jest to rozwiązanie powszechne, ale także w tych indywidualnych formach, czyli IKE, IKZE, a także OIP, czyli to najmłodsze dziecko, mówiąc trochę kolokwialnie, jeżeli chodzi o system emerytalny, również cieszy się najmniejszym oczywiście z tej perspektywy tych wszystkich produktów, ale również zainteresowaniem. No i tutaj PPK się wyróżnia tym w tych formach jako to rozwiązanie, które jest najbardziej powszechne, no bo też PPE, jeżeli ktoś nie ma możliwości funkcjonowania, oszczędzania w PPK, bo pracodawca zdecydował się na PPE, no to oczywiście w przypadku takich osób, takich pracowników, no to jest ten wybór, który jest w przypadku tych osób. Natomiast no co do zasady, PPK to jest to rozwiązanie powszechne, które...
1: Przekonujemy się do tego PPK.
0: Do którego się przekonujemy. Przekonywaliśmy się w roku 2025. Dane już też za pierwszą połowę 2026 roku pokazują, że nadal jest to zainteresowanie, czyli tych nowych osób przybywa, aktywa rosną, pomimo tego, że mieliśmy trudniejsze miesiące, kiedy zaczął się konflikt na Bliskim Wschodzie, kiedy temat Iranu spowodował zmniejszenie wartości aktywów, czy to OFE, czy to PPK, czy to PPE, wszystkich produktów, które były na giełdach, czyli w momencie, kiedy na giełdach jest czerwono, no to też te aktywa się zmniejszają, no, biorąc pod uwagę, że to jest rozwiązanie długoterminowe, no to fakty, że te aktywa spadają, rosną na przestrzeni lat, no to jest coś, co jest zupełnie normalne. Natomiast dzisiaj te aktywa PPK, czyli mówiąc już o danych na połowę roku 2026, to już jest prawie 55 miliardów złotych, także tutaj też widzimy, że cały czas tego przybywa.
1: To dość spory wzrost, bo według tych danych KNF-u, na których też się opieramy, pod koniec ubiegłego roku to było ponad 45 miliardów złotych, 10 miliardów w parę miesięcy, tak. Wydaje się sporo.
0: Tak, tutaj PPK zanotowały dobry rok, to było dość ponad 9 miliardów więcej na koniec czerwca, natomiast te dane z zeszłego tygodnia to już było coraz bliżej 55 miliardów, także niedługo kolejny raz PFR pewnie poinformuje, że ta kolejna granica została przekroczona. Jeżeli dobrze pamiętam, kwiecień to był ten moment, kiedy 50 miliardów zostało przekroczonych. Na koniec roku to było 45 z niewielkim plusikiem. Także tutaj myślę, że to 60 miliardów na koniec roku 2026 to jak najbardziej jest możliwe. Oczywiście zakładając, że nic niepokojącego i złego na giełdzie się nie wydarzy, to myślę, że to 60 miliardów spokojnie powinniśmy na koniec roku 2026 mieć. I jak KNF opracowanie za rok 2026 przedstawi, to myślę, że za rok będziemy mogli bazować właśnie na takich danych.
1: Choć KNF zwraca uwagę, że jest pewna grupa osób, które trochę traktują PPK jako taką podręczną skarbonkę, wypłacając z tego programu pieniądze, taki specyficzny fundusz wakacyjno-remontowy, bo to w czerwcu jest najwięcej tych umorzeń i w grudniu. No i takie osoby oczywiście mają do tego prawo, bo to są ich pieniądze, no ale to się chyba trochę kłóci z ideą tego programu.
0: Jak najbardziej, to jest temat, który wraca cyklicznie. Te dane o zwrotach są publikowane kwartalnie, także co kwartał jest pewnego rodzaju ożywienie tego tematu. Ostatnio też w lipcu, kiedy KNF właśnie publikuje te dane, to ten temat wraca. Myślę, że tak początek lipca to jest temat, kiedy są w mediach ceny jagodzianek z jednej strony, z drugiej strony zwroty w PPK. Taki nieodłączny element. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na dane, które tutaj publikuje portal PFR, portal PPK, w czwartym kwartale uczestnicy i pracodawcy wpłacili do PPK ponad 2,7 miliardów, a w pierwszym kwartale to już było ponad 3,6 miliardów. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na zwroty w tych dwóch kwartałach, to było to ponad 750 milionów w tym ostatnim kwartale 2025 roku i 833 miliony złotych w tym pierwszym kwartale tego roku. Czyli tutaj widzimy, że to był wzrost o około 10%, jeżeli chodzi o zwroty. Natomiast jeżeli chodzi o kwoty, które zostały wpłacone, to był wzrost o ponad 30%. Także widzimy, że pomimo tego, że te kwoty są coraz większe wpłacane, no to te zwroty aż tak mocno nie rosną. I jeszcze jedna ciekawa informacja, jeżeli chodzi o zwroty, to to, że od momentu uruchomienia PPK 56% osób, które kiedykolwiek zdecydowały się na dokonanie zwrotu, zrobiło to tylko jeden raz. Czyli też widzimy, że jeżeli ktoś się decyduje już na zwrot, to po prostu testuje system. I to jest coś, co mnie w ogóle nie dziwi, bo też wiele osób, z którymi rozmawiałem na przestrzeni tych już kilku lat funkcjonowania PPK, przypomnę, że początek PPK to jest lipiec 2019 roku, mówiły mi, że właśnie ten zwrot ich zachęcił do tego, żeby w PPK pozostać, czyli chcieli sprawdzić, czy to jest faktycznie możliwość, czy to można zrobić, przetestować na własnej skórze, na własnych środkach, czy to jest tylko zapis i coś, o czym wszyscy mówią, ale nikt tego nie sprawdza. I uważam, że jeżeli ktoś w ten sposób chce sprawdzić system, zaufać temu systemowi, to jest jak najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Natomiast oczywiście cały czas jest ta grupa osób, które traktują formę zwrotu jako dodatkową podwyżkę, jako dodatkowe środki, czy to tak cyklicznie przy okazji jakichś wakacyjno-świątecznych momentów w roku, czy po prostu robią to co miesiąc, co kwartał, w zależności od tego, kiedy mają taką potrzebę. Choć wtedy tracą, tak. I to nie tylko to, że nie budują tego kapitału długoterminowego, ale sam zwrot wiąże się z potrąceniami, między innymi te wszystkie zasilenia ze środków publicznych, które trafiają, czyli wpłata powitalna, dopłaty roczne, jeżeli ktoś ma, nabył do nich prawo, trafiły na jego czy jej rachunek PPK, no to oczywiście one wracają do systemu. Ale no to jest coś, co jest. Na pewno nie ma żadnych sygnałów, że miały być wprowadzone jakieś zmiany dotyczące zwrotu. Tutaj myślę, że ewentualna zmiana, która, tak jak powiedziałem, nie jest przewidywana, to myślę, że przyniosłoby więcej szkody niż pożytku, gdyby ktoś chciał zrobić coś ze zwrotami w PPK, czyli...
1: Mogłaby się powtórzyć historia z OFE, o której mówiliśmy przed chwilą.
0: Dokładnie tak i myślę, że jeżeli dzisiaj mamy w okolicy tych 55 miliardów złotych, to te aktywa w kilka dni mogłyby stracić dość mocno, także zwroty myślę, że nie zostaną w żaden sposób zmienione, natomiast jak najbardziej przegląd PPK, ustawy o PPK w tym roku jest prowadzony. To też jest coś, co jest cyklicznie przeprowadzane, także to też nie jest żadne zaskoczenie, że tego rodzaju przegląd jest prowadzony. Podobnie jak nie jest zaskoczeniem, że w roku 2027 na początku będziemy mieli drugi automatyczny zapis do PPK. Także to są rzeczy, które ustawa przewiduje. I myślę, że oczywiście przepisy warto przeglądać. Zmian w PPK można by było kilka wprowadzić, chociażby zwaloryzować te zasilenia ze środków publicznych. Tutaj przede wszystkim mówię o dopłacie rocznej, albo wprowadzić jakiś mechanizm taki premiujący osoby, które są przez dłuższy czas w PPK, czyli na przykład jakiś dodatkowy bonus dla osób, które oszczędzają przez 2, 3, 4, 5 lat bez właśnie dokonywania zwrotów, tak żeby pokazać tutaj też ten charakter takiego długoterminowego oszczędzania.
1: Zerknijmy w kolejny produkt w ramach tego trzeciego filara emerytalnego, na którym dzieją się ciekawe rzeczy, to indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Trzymamy w nich 18 miliardów złotych, wprawdzie najmniej z tych wszystkich instrumentów, no ale jednocześnie w rok przybyło tam najwięcej rachunków, aż o 1/3 i najwięcej procentowo składek. I tak mi się wydaje, że mamy tu dość proste wyjaśnienie i wiąże się ono
0: z drugim progiem podatkowym, tak, w który wchodzi wiele osób. Coraz więcej osób wchodzi. Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że z roku na rok ta liczba osób w drugim progu podatkowym rośnie. Tych aktywów też jest trochę mniej w IGZE, bo tutaj też limity są niższe i IGZE są tym drugim najmłodszym zaraz po OIP jest najmłodsze, bo to jest z roku 23. IGZE jest trochę starsze, bo to jest ponad już 10 lat. Natomiast IKE jest dużo starsze, no i IKE też ma dużo wyższe limity, bo to jest trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku IGZE to jest dużo mniej. Także tutaj to też wpływa na to, że ta wartość aktywów jest niższa, ale myślę, że ona z roku na rok będzie rosła. Tych nowych IGZE pewnie też w drugiej połowie tego roku będzie nam przybywało w momencie, kiedy wiele osób zorientuje się, że już ten drugi próg do nich zapukał, albo wcześniej, albo w ogóle są już w drugim progu podatkowym, no bo tutaj ci, którzy są w skali podatkowej, kiedy mają najpierw 12%, później wskakują w 30%, 32%, no to niestety to jest dość mocno odczuwalna różnica. No i IGZE jest jedną z tych możliwości, które dają ulgę podatkową już w momencie, za ten rok, w którym dokonujemy wpłaty na IGZE, a z drugiej strony oczywiście dają możliwość budowania kapitału. Także tutaj mamy ten zarówno krótko, jak i długoterminową korzyść. I myślę, że też coraz więcej osób orientuje się, że warto dodatkowe oszczędności budować. Są instytucje finansowe, które dość mocno promują ten produkt, także tutaj też widzimy to zainteresowanie. No i myślę, że też ta świadomość, że te emerytury będą coraz niższe, mówię tutaj o tych emeryturach pierwszofilarowych, zwłaszcza z perspektywy tych najmłodszych osób czy kobiet, które te świadczenia będą miały niższe, bo niższy wiek emerytalny przede wszystkim, czyli też temat, który gdzieś tam w ostatnich tygodniach jest podnoszony, ale tylko w takiej teorii, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, powodują, że coraz więcej osób o tym po prostu myśli.
1: Przekonujemy się, że musimy też sami zadbać o swoją emeryturę.
0: Otóż to, no i to też pokazuje, że warto to robić. Z drugiej strony też są przedsiębiorcy, którzy prowadząc działalność gospodarczą jednoosobową nie mogą być uczestnikami PPK, także tutaj też dla nich jest wyższy limit, jeżeli chodzi o IGZE, i też te osoby mogą budować ten kapitał. Ostatnio też rozmawiałem z jedną z osób, która właśnie jest przedsiębiorczynią i mówiła, że no ona niestety nie może być w PPK, czyli tutaj jakby widać, że chciałaby tutaj oszczędzać, budować w tej formie, no nie mając takiej możliwości korzysta z IGZE, z tych wyższych limitów, także tutaj też widać, że ta świadomość jest coraz większa. No i to dobrze to pokazuje, że to myślenie o emeryturze to nie jest tylko z perspektywy tych osób, które za chwilę będą osiągały wiek emerytalny, tylko im wcześniej, tym lepiej, bo tutaj ta regularność to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o oszczędzanie na emeryturę.
1: Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, miłego dnia życzę.
1: Za chwilę w Tok FM informacje, a to było południowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
3: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
12: Bo w Media Expert.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Donald Tusk jedzie do Paryża. Z koalicją chętnych będzie rozmawiał o dalszym wsparciu dla Ukrainy. PiS chce zablokować Ukrainie wejście do Unii Europejskiej. W tle spór o UPA. Szpital w Mogilnie wziął pożyczkę od powiatu. Placówka ma ogromne problemy finansowe. Minuta po 13:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W Paryżu spotka się dziś tak zwana koalicja chętnych, złożona z państw wspierających Ukrainę. Rozmowy mają dotyczyć m.in. kroków po ewentualnym zawieszeniu broni i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Potrzebne jest wsparcie tu i teraz, zauważa wicepremier Radosław Sikorski. Dodaje, że deklaracje USA o przekazaniu licencji na produkcję systemów Patriot są ważne, ale trzeba zauważać bieżące potrzeby.
17: Ale jak wiemy, od licencji do samej produkcji zawsze upływa trochę czasu, a Ukraina potrzebuje tego natychmiast.
16: W Paryżu ma się spotkać 25 szefów państw i rządów. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Kaczyński znowu ściga się z Mentzenem i Braunem, przekonują politycy koalicji, którzy są przeciwni uchwale PiS w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej. Przynajmniej do czasu, gdy Kijów jednoznacznie odetnie się od nacjonalistów z UPA, czyli sprawców zbrodni wołyńskiej. Wawrzyniec Zakrzewski.
18: Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiSu Jarosław Selin.
19: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdziecie.
18: O tym, że Ukraina musi stanąć w prawdzie, rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele. Ale uchwałę PiSu traktują jako narzędzie walki politycznej. Mówią wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z KO.
20: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. Szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie.
21: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
18: Ale jednocześnie, jak podkreślają zgodnie polityczki koalicji, PiS działa wbrew interesowi Polski. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
16: Mężczyzna, który zaatakował nastolatki w Bielsku-Białej, został zatrzymany, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Wczoraj pochodząca z Ukrainy dziewczynka została zaatakowana przez mężczyznę podróżującego tym samym co ona autobusem miejskim. Mężczyzna zwracał się do nastolatki i jej koleżanek w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Nagranie z zajścia obiegło sieć, a policja szybko zatrzymała sprawcę. Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera. Nie będziecie bezkarni, napisał Kierwiński na platformie X. Amerykanie i Irańczycy znów wymieniają ciosy, w związku z czym ponownie rosną ceny ropy. Na Bliskim Wschodzie dochodzi do kolejnej eskalacji, o której więcej Tomasz Orchowski.
22: Amerykanie atakują Iran, Irańczycy odpowiadają, uderzając na amerykańskie cele w regionie. Równocześnie Waszyngton mówi, że rozmowy mogą być prowadzone dalej, a Teheran, że dyskutuje z mediatorami, by uniknąć eskalacji. Rzecznik tamtejszego MSZ-u. W ostatnich dniach kontaktowaliśmy się z Katarem i Omanem, z których przedstawicielami odbyliśmy spotkania, a także z Pakistanem. Rozmowy te nadal trwają. Teoretycznie od prawie miesiąca obowiązuje wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie, które zakłada wstrzymanie ataków i swobodny przepływ cieśniną Ormus. Irańczycy twierdzą, że zamknęli ten kluczowy szlak dla transportu ropy. Amerykanie, że jest otwarty. Wczoraj przepłynęło tamtędy zaledwie 6 statków. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
16: Zarząd powiatu mogileńskiego udzielił 500 000 złotych pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli dziś radni powiatu. Główną przyczyną kłopotów jest skrajnie niekorzystna umowa, którą szpital podpisał z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 000 złotych. Mimo wykrytych przez NFZ oszustw, prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty za zaległych faktur na około 1 300 000 złotych. Proces wygrała, dlatego komornik zablokował konto szpitala i nie ma pieniędzy na wynagrodzenia, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego Karina Kostyra.
0: to jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takich nagłej sytuacji.
16: Szpital w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia pracowników 90% swojego budżetu. 1 lipca czasowo zamknął oddział ginekologiczno-położniczy. Kolejne informacje o 13.20, a teraz jeszcze pogoda. Na niebie w większości kraju sporo chmur, a miejscami również przelotny deszcz. Późnym popołudniem więcej przejaśnień pojawi się na zachodzie. Na termometrach od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 na Dolnym Śląsku.
1: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
1: Wczoraj dowództwo izraelskiego wojska zdecydowało o tym, że jedno z osiedli żydowskich osadników wybudowane nielegalnie na zachodnim brzegu, Givat Zef, zyska oficjalnie status miasta. To jest osiedle, które liczy 35 tysięcy mieszkańców. Decyzja izraelskiego wojska przekłada się na to, że osiedle ma lepiej i bezpieczniej funkcjonować i rozwijać się po prostu. Pan wrócił z zachodniego brzegu. Rozumiem, że taka decyzja może spowodować napięcie, które i tak jest ogromne, zwiększyć jeszcze to napięcie. W jakich warunkach żyją żydowscy osadnicy w takich osiedlach?
14: W bardzo dobrych, co do zasady, bo Izrael oczywiście wspiera to osadnictwo na poziomie państwowym. No, ta decyzja też o tym świadczy. No, w złych warunkach żyją Palestyńczycy, którzy w wyniku tego osadnictwa są wysiedlani. Są wysiedlani, wyburzane są budynki, w których mieszkają. No, robione jest wszystko, żeby oni nie czuli się tam jak na swojej ziemi, która no, według prawa międzynarodowego jest ich ziemią. Więc no, jeżeli chodzi o sytuację izraelskich osadników na miejscu, no, nie jest ona szczególnie trudna. Oni są tam sprawcami przemocy przede wszystkim, a nie odwrotnie.
1: Ale to jest też tak, że te osiedla są mocno ufortyfikowane, chronione przez wojsko, bo to, że powstają często w miejscu palestyńskich osad, no to o tym już pan wspomniał.
14: Tak, no jest oczywiście, że są pod ochroną wojska, no cały zachodni brzeg jest pod całkowitą właściwie kontrolą wojska izraelskiego, poza takimi niewielkimi terenami nazywanymi strefą A, to jest niecałe 20% terenu zachodniego brzegu, gdzie rzeczywiście kontrolę cywilną i militarną ma autonomia palestyńska, chociaż to jest oczywiście i ta kontrola ograniczona, są takie wysepki na terenie zachodniego brzegu. Natomiast no, całkowitą właściwie kontrolę wojskową nad terenem zachodniego brzegu poza tą wąską strefą A ma właśnie Izrael. Jak najbardziej no, gdzieś osadnicy nie tylko są chronieni, ale na przykład no, w sytuacjach, ja teraz byłem odwiedzałem społeczności beduińskie, palestyńskie społeczności beduińskie na zachodnim brzegu, którym my jako Polska Misja Medyczna pomagamy. No one są właściwie każdego dnia atakowane i prześladowane przez przede wszystkim izraelskich osadników, którzy starają się po prostu wypędzić je z miejsc, które zajmują. To są ataki, no tak dla przykładu, przecinanie rur, którym dopływa tam woda. Są ataki fizyczne, to jest wjeżdżanie nocami do obozu, do miejsc, w którym mieszkają Beduini i na przykład świecenie im mocnymi światłami, granie muzyki, więc takie no powiedziałbym naprawdę bezlitosne i bardzo, bardzo no, dotkliwe prześladowania. Oczywiście przemoc również fizyczna, również czasami ze skutkiem śmiertelnym. No i niestety służby izraelskie nie tylko nie reagują na zgłaszanie tych ataków, ale często też towarzyszą osadnikom w tych atakach. Więc tak, no, zdecydowanie są pod ochroną służb izraelskich na miejscu osadnicy tam.
1: O zachodnim brzegu mówimy mniej w kontekście tego, że po drugiej stronie Izraela toczyła się operacja i wyniszczenie strefy Gazy, natomiast tam ta przemoc też ulega eskalacji również w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, ale to nie jest tak, że jest to nowa rzecz, bo okupacja zachodniego brzegu przez Izrael trwa od 1967 roku i tak jak pan mówił, to są tereny przez Izrael okupowane, osiedla budowane są nielegalnie, natomiast cały zachodni brzeg jest podzielony na strefy. Wspomniał pan o strefie A, tej, w której sytuacja Palestyńczyków jest, i to podkreślmy, relatywnie dobra. Jak wygląda sytuacja w pozostałych?
14: No właśnie, chociażby te społeczności, o których mówiłem, które odwiedzałem, one są w strefie C, czyli to jest strefie, która jest pod całkowitą kontrolą i militarną, i cywilną Izraela. No i tam właściwie mieszkańcy tej strefy, tak jak też już powiedziałem, nie mają właściwie takiej instancji, do której mogą się odwoływać, kiedy łamane są ich prawa, kiedy używana jest wobec nich przemoc, no bo niestety służby towarzyszą i wręcz uczestniczą w tej przemocy, więc tam są całkowicie właściwie bezsilni, wobec przemocy, wobec prześladowań, których doznają. No trudno jest walczyć z przemocą, której dokonuje ten, który teoretycznie powinien cię przed nią chronić, czyli na przykład policja lokalna, tak? No i oczywiście mamy do czynienia z no właściwie całkowitym też zakazem jakikolwiek budowania nowych budynków, jeżeli chodzi o Palestyńczyków, czyli jeżeli to osadnictwo izraelskie się rozwija, to równocześnie Palestyńczycy żadnych nowych budynków nie mogą stawiać. Podam przykład właśnie w społeczności beduńskiej, w których my pracujemy, żeby stworzyć takie miejsce, do którego może przyjechać nasza klinika mobilna, w którym możemy prowadzić też takie zajęcia dla dzieci. No, spostawiliśmy taki blaszany budyneczek. Budynek to za dużo właśnie powiedziane, ale ma on trzy ściany, czyli jednej ściany nie ma, ponieważ inaczej by został potraktowany jako nowy budynek i zostałby po prostu natychmiast wyburzony, właściwie zniszczony po prostu. Więc no, żyją naprawdę te warunki tam są no, tragiczne, ale też momentami wręcz absurdalne.
1: Ale to jest też tak, że w momencie, w którym Palestyńczycy wypędzani są ze swoich domów, ponieważ powstają tam nowe osiedla i nie mogą się budować, jaki jest ich los w tych kolejnych miesiącach po tym, jak muszą opuścić swoje domy?
14: No zazwyczaj szukają miejsca gdzieś wśród swoich krewnych, jakiejś dalekiej rodziny, próbują znaleźć, bo też nie mają, to jest tak jak rozmawiałem tam właśnie z osobami, które spotkałem, to jest ich ziemia, oni nie mają innej ziemi, oni tak są tam zazwyczaj wypędzeni skąd inną, to znaczy właściwie każda historia palestyńska, kiedy pytałem ich skąd są, jak długo tutaj są, oni zaczynają od tego, że są z... i rzucają nazwę miejsca, w którym byli przed 48 rokiem, czyli przed Nagbą, przed wypędzeniem, co zwykle tereny na terenie już dzisiejszego Izraela, nie na terenie zachodniego brzegu. Oni tego zachodniego brzegu i tak przed kilkudziesięcioma latami uciekli. Natomiast jeżeli z tego nowego terenu, powiedziałbym, na którym są kilkanaście, kilkadziesiąt lat, zostają wypędzeni, no to zwykle się rozpraszają się po znajomych, po rodzinie. I często te społeczności po prostu no, de facto przestają istnieć w tym sensie, no po prostu się gdzieś rozpraszają po okolicznych miastach i wioskach.
1: Przemoc rodzi przemoc, więc jakie formy może przybierać opór Palestyńczyków wobec tych nielegalnie stawianych żydowskich osiedli?
14: Tak naprawdę głównie jest to opór bierny, znaczy oczywiście, że czasami reagują też fizycznie, no to słynne rzucanie kamieniami, czy... Jasne, że taka przemoc jest, ale tak naprawdę nie mają też środków za bardzo do używania przemocy, więc przede wszystkim to jest opór bierny. Tutaj też ze wsparciem izraelskich organizacji walczących prawa człowieka. Tutaj też trzeba wspomnieć, że ta strona izraelska też nie jest jednorodna i rzeczywiście te społeczności, z którymi rozmawiałem, no mają tutaj duże wsparcie właśnie prawne, czy takie obiernego oporu, czyli na przykład wolontariusze tych organizacji przyjeżdżają, spędzają z nimi czasami całe dnie, żeby osadnicy bali się lub mieli większe opory przed atakowaniem ich przy świadkach. No ale głównie to jest tak naprawdę opór bierny, bo nie mają ani środków. No i też konsekwencje tej przemocy w drugą stronę są o wiele większe. Znaczy osadnik nie jest karany za przemoc wobec Palestyńczyków, w drugą stronę ta przemoc jest karana w sposób bardzo surowy, więc trudno jest tutaj mówić o jakiejkolwiek symetrii w przemocy w tym konflikcie.
1: A jaką legitymację mają władze autonomii palestyńskiej w tym momencie, prezydent Mahmud Abbas i Fatah? Bo wydaje się, że to są też bardzo słabi przywódcy, ale też nie tylko z tego powodu, że są poddani ciężkiej próbie w postaci ciągłego narastania przemocy ze strony Izraela.
14: Trudno mi powiedzieć, bo ja nie rozmawiałem sensu stricte o kwestiach politycznych z mieszkańcami zachodniego brzegu, no ale wiadomo, że ta władza lokalnie też jest krytykowana i nie jest na pewno idealna. No, wiemy o tym, że wiemy o tym, że konflikty wewnątrz, no, wewnątrz tych różnych stronnictw środowisk palestyńskich, no, też są przyczyną, też są jakiegoś rodzaju współprzyczyną tej trudnej sytuacji obecnie. Gdyby to środowisko było bardziej zjednoczone, pewnie miałoby silniejszy mandat i być może pewne rzeczy by lepiej wynegocjowało i teraz, i w przeszłości. Natomiast nie, przyznam się, że jeżeli chodzi o taką sensu stricte obecną sytuację, obecny mandat, nie rozmawiałem szczególnie o sprawach politycznych, głównie rozmawiałem no po prostu o tej sytuacji codziennej, o tym, no, czy też widziałem tą sytuację codzienną, chociażby jeżeli chodzi o ograniczenia w poruszaniu się po miejscu, to mogę powiedzieć, że mnie też dotknęło w jakiś sposób, znaczy no, chce się przyjechać do miejsca, które jest 20 minut drogi, jedzieć do niego często 2 godziny, bo trzeba omijać różnego rodzaju checkpointy, albo przejść przez checkpoint, przy którym kolejka trwa właśnie przez kilka godzin. No, dla mnie to było kilka dni, dla Palestyńczyków tam na miejscu to jest smutna codzienność.
1: A jaka jest rola polskiej misji medycznej, jeśli chodzi o pomoc Palestyńczykom w tym momencie?
14: My tam mamy kliniki mobilne, które dojeżdżają właśnie do społeczności beduńskich. Społeczności beduńskich, których są zazwyczaj takim pierwszym celem osadników, bo można powiedzieć w sposób brutalny, że często są najłatwiejsze do tych budynki, te miejsca, w których mieszkają, są najłatwiejsze do zniszczenia i wyburzenia. Więc my zapewniamy im pomoc medyczną oraz prowadzimy różnego zajęcia, takie zajęcia, powiedziałbym, psychosocjalne, czyli psychologiczne i też takie edukacyjne dla dzieci i dla reszty też społeczności, też również dla dorosłych, ale z takim skupieniem na dzieciach. No bo te dzieci też są po prostu ofiarami takiej dużej traumy, no bo żyją w ciągłym napięciu, codziennie właściwie bywają atakowane, ich społeczność jest atakowana, czasami też dzieci są bezpośrednio atakowane. Kilka dni przed naszym przyjazdem do jednej ze społeczności, na przykład jeden 9-letni chłopiec został potrącony przez izraelską ciężarówkę, prowadzoną przez izraelskiego osadnika, nawet się nie zatrzymała. Na szczęście akurat tego dnia była tam nasza klinika i mogła mu udzielić natychmiastowej pomocy. No więc nie tylko mają traumy psychologiczne, ale też również dzieci są w takim bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia, więc no, w ramach tego staramy się tam udzielać pomocy. Obecnie ze wsparciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, natomiast niestety ta pomoc wraz z końcem roku się zakończy. No i w tej chwili szukamy środków na to, żeby móc tę pomoc kontynuować również w 2027 roku.
1: Bardzo dziękuję. Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej był z nami. Za kilka chwil informacja, a po nich porozmawiamy o tym, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty dwóm influencerom, których treści wymierzone są, adresowane są dla najmłodszych użytkowników internetu.
2: Autopromocja.
3: Piłka jest okrągła.
6: A nas jest dwóch.
3: Kraje są trzy.
6: A mistrz będzie jeden.
3: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
6: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
3: Zapraszamy.
6: Przemysław Pozowski
3: i Michał Waszkiewicz.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
25: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
26: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
27: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
28: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
29: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
30: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
31: Bo w Media Expert taniej masz.
32: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w rosyjskim ataku na statek pływający pod banderą Togo. Jednostka przewożąca nawozy mineralne była zacumowana w jednym z portów w obwodzie odeskim Ukrainy, poinformował szef władz administracji wojskowej regionu Ołech Kiper. Rosja zaatakowała podczas rozładunku nawozów mineralnych. W wyniku uderzenia w nadbudówkę statku wybuchł pożar i uszkodzona została infrastruktura portowa. Wielka Brytania tymczasem nałożyła nowe sankcje na jednostki powiązane z rosyjskimi cyberatakami. Według Londynu Moskwa prowadzi działania mające na celu sianie chaosu, destabilizację oraz pogłębianie podziałów w Europie. Dziś do czarnej listy dopisano 24 osoby i podmioty. Wśród nich są m.in. wysocy rangą przedstawiciele Głównego Zarządu Wywiadowczego. Ambasada Rosji w Londynie nie skomentowała sprawy. Sankcje ogłoszono we współpracy z Unią Europejską. Szpital w Bartoszycach od 1 sierpnia łączy 3 oddziały: internę, nefrologię i chorób płuc. Wszystko przez zadłużenie placówki, które przekracza 90 milionów złotych. W związku z konsolidacją ubędzie 10 łóżek, a 6 pielęgniarek zostanie przeniesionych do pracy na innych oddziałach. Z danych szpitala wynika jednak, że 2 lekarzy zarabia w nim ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Rekordzistą jest tutaj specjalista ortopedii i traumatologii, na którego konto w maju wpłynęło 113 tysięcy złotych. Na kilkudziesięciu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim obowiązuje zakaz kąpieli. Na większości czerwone flagi powiewają z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Sytuacja na kąpieliskach może zmienić się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, nawet 28 stopni Celsjusza. Najchłodniej z kolei nad morzem i na południowo-wschodnich krańcach, 22 na plusie. Na przeważającym obszarze utrzymuje się duże zachmurzenie, a miejscami pojawia się również przelotny deszcz. Na północnym wschodzie możliwe burze.
1: Trzynasta 24, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Bartosz Klimczuk, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił uwagę na influencerów, którzy mogli stosować agresywne praktyki reklamowe wobec najmłodszych użytkowników internetu. Dzieci po prostu. To są znani w sieci Wojan i Palion, którzy kierują swoje treści. Najczęściej jest to gra w gry do użytkowników w wieku wczesnoszkolnym. Na czym polegały te agresywne praktyki reklamowe, na które wskazuje UOKiK?
13: Na początku tutaj trzeba wspomnieć, że dzieci są tutaj szczególnie chronione, jeżeli chodzi o praktyki marketingowe wobec nich, i to dotyczy także prawa polskiego, jak unijnego. Aby one miały być całkowicie zakazane, muszą być spełnione 3 przesłanki, 3 warunki jednocześnie. Pierwsze, no to tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, to musi być kierowane do dzieci, czyli do osób poniżej 18 roku życia. Drugie, te przekazy marketingowe muszą wprost nakierowywać na kupno konkretnych towarów lub usług, no i mają charakter bezpośredni. No i w naszej tutaj ocenie w tym przypadku mieliśmy te trzy przesłanki spełnione. Tutaj influencerzy, youtuberzy gamingowi po prostu przeprowadzali streaming, czyli relacje na żywo z popularnej gry Minecraft. I jednocześnie prowadząc tutaj ten streaming i grając w tę grę, przedstawiając tutaj użytkownikom, jak w nie grają, zachęcali czy też nakłaniali najmłodszych do kupna tutaj produktów takich jak odzież czy chociażby napoje. Korzystali również z presji, to znaczy wywoływali na najmłodszych presję.
1: To jest właśnie ciekawe, wywoływanie presji, bo to jest efekt psychologiczny, to tutaj poproszę rozwinąć.
13: Zdecydowanie tak, wywoływali presję nie tylko rówieśniczą, sugerując, że rówieśnicy już dany napój czy koszulkę mają, ale także informowali, że jak produkt się skończy, to już nie będzie dostępny. To było wszystko oczywiście obudowane w taką ładną, przyjazną dla najmłodszych formułę. Były rymowanki, były kolorowe animacje. No tutaj należy wspomnieć, że w samej tej grze Minecraft oni budowali po prostu jeden z popularnych tutaj sieci sklepów, gdzie po prostu te ich produkty tam jakby wirtualnie były dostępne.
1: Ja przerwę panu, bo właśnie sobie oglądam najnowszy film, który się pojawił na kanale jednego z tych youtuberów i już właśnie drugi raz odwiedza jeden sklep bohater jego, ale drugi był z kolei pokazany w animacji AI, no i wszędzie bardzo dużo o jednym z tych napojów.
13: No właśnie, więc to są te praktyki, które nie mogą być stosowane przez influencerów, którzy to nie jest kwestia tego, że oni podczas tych swoich filmików delikatnie coś tutaj pokazują, czy korzystają, czy mają na sobie tę koszulkę, czy piją ten napój.
1: Nie, te napoje są absolutnie wszędzie. Cały czas oglądam.
13: Ale oni bezpośrednio zwracali się tutaj do tych dzieci, do tych najmłodszych, że kupujcie póki jeszcze są. Wywoływali taką presję, aby najmłodsi nakłaniali dorosłych także, żeby im kupowali. Tutaj nie było żadnej takiej powiedzmy subtelności, tylko bardzo, bardzo bezpośredni marketingowy przekaz.
1: No powiedzieliśmy, że postawione są zarzuty tymże influencerom, no to pytanie co dalej, to znaczy, co im grozi i kto zdecyduje o tym, że spotka bądź nie spotka ich kara?
13: Postępowanie jest w toku. W tym momencie ogłosiliśmy, że postawiliśmy im tutaj z przedsiębiorcą, no bo to są influencerzy, ale jednocześnie są to także przedsiębiorcy, którzy tutaj prowadzą działalność gospodarczą. I jeżeli te zarzuty prezesa UOKiK się potwierdzą, będzie im groziła kara do 10% rocznego obrotu lub także, jeżeli tutaj zostanie potwierdzone, że jakby, a w tym przypadku jest to szczególnie wrażliwe, sami osobiście ingerowali w to, żeby te przekazy wyglądały tak, jak wyglądały, to może prezes UOKiK także nałożyć na ich karę do 2 milionów złotych.
1: To już są spore pieniądze, bo 10% obrotu wydaje się, że biorąc pod uwagę, jak dużo mają subskrybentów i jak dużo zapewne zarabiają na tym, to nie jest aż tak dotkliwa kara.
13: Być może to zależy oczywiście od rodzaju influencera i od tego, jakie tutaj obroty osiąga, ale jednak przede wszystkim ten aspekt edukacyjny jest bardzo ważny. Tutaj wydaliśmy rekomendacje parę lat temu, które przedstawiają, w jaki sposób influencerzy powinni reklamować czy oznaczać swoje współprace i większość z tej branży naprawdę dostosowuje się do tych nowych zasad. Sami dopytują, jak mają wątpliwości i w jaki sposób mają to zrobić i naprawdę takie przykłady tej takiej agresywnej reklamy, ale nie tylko tego takiego nieodznaczania celowego tych reklam, zdarzają się raczej dosyć jednostkowo oczywiście w skali działalności influencerów.
1: Bardzo dziękuję. Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów był z nami. Bartosz Dąbrowski, producent podcastów na TokFM.pl i w aplikacji mobilnej TokFM jest z nami. Witaj, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jak co poniedziałek w Tok 360 w południe w okresie wakacyjnym sięgamy do przebogatego archiwum podcastów, seriali podcastowych, które są dostępne właśnie w naszej aplikacji mobilnej i na TokFM.pl. Sięgamy z Bartkiem, który dużą część tych podcastów produkował, tak więc najlepiej wie, co się w nich kryje. Nieświęty to jest tytuł, do którego chcielibyśmy dzisiaj Państwa zachęcić. Anna Sobolewska prowadzi dziennikarskie śledztwo wokół największej raczej od 3 dekad sprawy prania brudnych pieniędzy w Polsce i to już jest bardzo ciekawe zdanie, ale jeszcze ciekawsze są kolejne zdania i kolejne historie, do których Anna dociera, bo to jest znowu historia rozpisana na wiele godzin słuchania, jeszcze więcej godzin śledztwa, które prowadzi ją w różne miejsca. Podążałeś za Anną Sobolewską i za tym jej śledztwem, to jakie to było najbardziej intrygujące miejsce, do którego dotarliście?
0: Znaczy, w ogóle to trzeba zacząć od innego miejsca. Ja muszę podkreślić, że nie byłoby podcastów Tok FM bez Magdy Bileckiej, szefowej zespołu podcastowego. I pierwszą osobą, która spotkała się z Anką Sobolewską, była właśnie Magda. Rozmawiały kilkakrotnie i mnie, szczerze mówiąc, nie do końca przekonywała ta historia. Dlatego, że wydawała się być mało odkrywcza, dlatego między innymi z tego powodu, że Anna Sobolewska zrobiła już materiał na ten temat w Superwizjerze TVN i nie chcieliśmy być wtórni. I właśnie tam ta historia o mafii wietnamskiej działającej w Wólce Kosowskiej się pomieściła. Żeby było właśnie ciekawiej, ona jest jedynie punktem wyjścia do historii Nieświętego. To znaczy tam, gdzie ta historia mafii z Wólki Kosowskiej się jakby kończy, czy też puentuje, dopiero w tym miejscu zaczyna się historia Nieświętego. Nieświętego, czyli Piotra N, Piotra S, Piotra K. Nie wymieniamy nazwisk, ale to są 3 różne nazwiska. Te, które poznaliśmy, dokładnie te, do których dotarła Anka, autorka. I dla mnie właśnie ten moment niesamowity pojawił się w dniu, w którym Anka przyszła do nas i powiedziała, że jedna z osób, która pojawia się w śledztwie z Wólki Kosowskiej, to jest ksiądz? Były ksiądz? Że on ma związek z jakimiś związkami wyznaniowymi, z jakimś kościołem w Polsce? Potem okazało się, że był on również mężem chustki osoby, która niestety zmarła na raka i towarzyszył jej właśnie w tych najtrudniejszych ostatnich miesiącach jej życia. Film, który został reportażowy, który został nakręcony na temat tej trudnej sytuacji, był nominowany do Oscara w swojej kategorii. Pojawia się ileś twarzy jednej osoby, a przy okazji odkrywają się kolejne drzwiczki z peryskopami na różne zjawiska nie do końca legalne, dziwne, poukrywane, nie do końca dające się wyjaśnić, które dzieją się w małych kościółkach, w różnych miejscach w Polsce, ale nie tylko w kościółkach. I tych historii jest w pewnym momencie jakieś niesamowite nagromadzenie. Niektóre z nich to są ślepe uliczki, to znaczy tam się dzieją dziwne rzeczy, ale nic szczególnego z nich nie wynika. Niektóre z nich to są trochę grubsze sprawy. Nie wszystkie udaje się wyjaśnić. Jest w tym wszystkim oczywiście także działanie prokuratury, służb celnych, czy też Krajowej Administracji Skarbowej. Rozmawiamy również z urzędnikami, a dokładniej Anna Sobolewska, bo to cały czas Anka jest reporterką, która dociera w te różne miejsca, prowadzi z nimi te rozmowy, próbując ustalić, jak wyglądała ta plątanina powiązań, które dodatkowo przeplatane są z przedstawicielami kościołów na różne dziwne sposoby. Pojawia się jeszcze dodatkowo, to okazała się ślepa uliczka, ale jakże interesujący wątek kąpieli w kadziach wypełnionych sodą oczyszczoną, organizowanych dla niemieckich emerytur. To jest niesamowita historia, dlatego trudno się dziwić, że została nagrodzona nagrodą przyznawaną przez Polskie Radio Melchiorem. Właśnie za podcast dostał ją cały zespół robiący, który pracował przy tym podcaście, czyli Anka Sobolewska, Basia Sowa, Daria Kędziora oraz ja. Magda Bielecka jeszcze powinna też być na tej uroczystości. No i cóż więcej mogę powiedzieć, żeby zachęcić do wysłuchania tego
1: podcastu? Już chyba nie trzeba. Jakby ja jestem zachęcony, żeby posłuchać jeszcze raz, a już słuchałem. Nieświęty to jest podcast, o którym rozmawialiśmy. Podcast, który jest dostępny w aplikacji mobilnej Tok FM i na tokfm.pl. Mówił o niej Bartosz Dąbrowski, producent podcastów Tok FM. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A że jest poniedziałek, to za kilka chwil po godzinie 13:40 magazyn europejski, na który zaprasza państwa Maciej Zakrocki. Maciej już w studiu.
5: Dzień dobry, a dziś w magazynie europejskim powiemy o sporach w naszej Unii, jak walczyć ze zmianami klimatu i jednocześnie poprawiać konkurencyjność unijnej gospodarki przy wysokich cenach energii. Myślę, że to ciekawy dylemat, no a więcej już po informacjach po 13.40. Maciej Zakrocki, zapraszam.
14: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
15: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
16: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
17: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
18: Oczywiście, że jest sens być singlem. Dlaczego nie?
14: A jaki?
18: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest się szczęśliwym.
19: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Reklama.
24: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
31: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
32: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
33: Magda, wszystko w porządku?
34: Przepraszam, migrena.
35: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
34: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
36: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
34: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
37: Ale jesteś zadowolony.
38: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
37: Aha.
38: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
37: Wow.
38: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
37: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
39: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
40: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
41: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Niemieckie MSZ wezwało ambasadora Rosji. To pokłosie rosyjskich cyberataków wymierzonych w Niemcy oraz inne kraje Unii Europejskiej i Ukrainę. Podobne kroki podjęła również Francja, a Wielka Brytania ogłosiła już nowy pakiet sankcji. W Brukseli spotykają się natomiast szefowie resortów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Będą oni dyskutować nad 21. unijnym pakietem sankcji na Rosję. 6 statków przemknęło wczoraj przez Ormus. Wszystkie miały wyłączone transpondery, podała agencja Bloomberga. Dziś rano radary nie pokazywały żadnej jednostki przepływającej przez cieśninę. W międzyczasie cały czas trwają obustronne ataki USA i Iranu. Waszyngton mówi, że negocjacje pokojowe dalej mogą trwać, a Teheran, że dyskutuje z mediatorami, żeby uniknąć eskalacji, mówi rzecznik irańskiego MSZ.
4: W ostatnich dniach kontaktowaliśmy się z Katarem i Omanem, z których przedstawicielami odbyliśmy spotkania, a także z Pakistanem. Rozmowy te nadal trwają.

0: Marcin Kierwiński. Odłowiona w województwie zachodniopomorskim puma jest już pod fachową opieką weterynarzy. Zwierzę czuje się dobrze i zostanie bezpiecznie dostarczone do miejsca docelowego. Jej nowym domem zostanie ogród zoologiczny w Poznaniu, poinformował burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski. Nadal nie wiadomo, skąd puma wzięła się w zachodniopomorskich lasach. Służby nie mają zgłoszenia o ucieczce pumy z zoo czy z prywatnej woliery. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia na południowym zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni nad morzem do 28 na Dolnym Śląsku.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki. Dzień dobry. W Polsce ostatnio narzekamy na chłodne lato, ale w zachodniej Europie mieliśmy całe tygodnie upałów, jakich nie notowano od czasu dokonywania pomiarów. Stąd decyzja Parlamentu Europejskiego, by zorganizować na ten temat debatę. Krótki opis sytuacji przedstawiła liderka grupy socjalistów Irache Garcia Perez.
3: Obecnie rzeczywistość jest taka, że we Francji w związku z upałami zmarło ponad 2000 osób, w Belgii ponad 1200, w Hiszpanii ponad 1000, a w Holandii prawie 500. Tysiące hektarów spłynęło we Francji, Portugalii i Hiszpanii. Drogi topnieją, linie kolejowe ulegają zniszczeniu, infrastruktura przestaje funkcjonować.
2: Jeszcze bardziej do wyobraźni uczestników debaty starała się przemówić austriacka posłanka Lena Schilling z grupy Zielonych.
3: Drodzy koledzy, słyszymy, że w Belgii z powodów upałów zmarło 1300 osób. Chcę, żebyśmy potraktowali to poważnie. Wyobraźmy sobie na chwilę, że 1300 osób zginęło w ataku terrorystycznym. Cała Europa pogrążyłaby się w żałobie. Głowy państw i rządy odbywałyby spotkania kryzysowe. Zrozumielibyśmy, jak dramatyczna jest ta sytuacja i składalibyśmy najszczersze kondolencje. Potraktowalibyśmy to znacznie poważniej niż teraz.
2: Problem w tym, że prawa strona sceny politycznej dalej uważa, że Unia sama nie powinna stawiać wysoko celów związanych z redukcją gazów cieplarnianych, skoro reszta świata tego nie robi, bo jedynym skutkiem naszego działania są wysokie ceny energii. Andrzej Knotek z grupy Patrioci dla Europy.
3: Obecna polityka klimatyczna Unii nie jest w stanie chronić obywateli przed falami upałów, ponieważ jej głównym celem jest szybsza redukcja emisji niż w przypadku naszych globalnych konkurentów oraz likwidacja miejsc pracy w przemyśle, zanim dojdzie do pojawienia się na dużą skalę zrównoważonych źródeł energii.
2: I ta prawa strona woli dzisiaj nie mówić o walce ze zmianami klimatycznymi, ale o konieczności adaptacji do tych zmian. Ponownie poseł Knotek.
3: Jedynym sposobem na skuteczną ochronę obywateli przed skutkami zmian klimatu jest priorytetowe traktowanie adaptacji do tych zmian. A do tego potrzebujemy silnej gospodarki i taniej energii elektrycznej, czyli dokładnie czegoś odwrotnego skutek niż wynika z obecnej polityki klimatycznej Unii.
2: Rzeczywiście Europejski Zielony Ład stał się polityką najczęściej atakowaną przez prawą stronę. Jej zdaniem ambitne plany redukcji CO2 prowadzą jedynie do wzrostu cen energii, a co za tym idzie do utraty konkurencyjności naszej gospodarki wobec pozaunijnego świata. Zielony Ład podobno niszczy też rolnictwo, bo wysokie ekologiczne normy podnoszą koszty, których farmerzy spoza Unii nie ponoszą. Lewa strona odrzuca ten tok myślenia. Ponownie Irache Garcia Perez.
3: Europejski Zielony Ład nie jest ciężarem, to nasza tarcza. Najlepsze ubezpieczenie na życie dla Europejczyków, ponieważ chroni ich zdrowie, siłę nabywczą, miejsca pracy i zapewnia suwerenność gospodarczą. To jest właśnie cel Europejskiego Zielonego Ładu. Musimy przyspieszyć rozwój energii odnawialnej, ponieważ jest to najczystsza i najtańsza energia, jaką można wytworzyć.
2: Rzeczywiście tak jest, choć nie wszyscy ten pogląd podzielają. Na dodatek są państwa, jak na przykład Polska, która ma taki, a nie inny miks energetyczny i potrzeba czasu, aż go zmienimy. Zanim to nastąpi, korzystamy dużo z węgla przy produkcji energii i płacimy dużo za szkodliwe emisje, przez co energia u nas jest bardzo droga. No ale lepszego pomysłu, jak szybsza transformacja, chyba nie ma.
3: Zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka są niewątpliwie główną przyczyną fal upałów, pożarów lasów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie czy susze. A zapobieganie tym zjawiskom zaczyna się od zdecydowanej polityki łagodzenia zmian klimatu i adaptacji.

0: do nich.
1: To był Thomas Byrne, który w debacie wypowiadał się w imieniu prezydencji irlandzkiej. Zwrócono w niej także uwagę na inny dowód groźnych zmian klimatycznych. Wzrost liczby groźnych pożarów w Europie. Hadia Labib, odpowiedzialna w Komisji Europejskiej za zarządzanie kryzysowe.
2: Szanowni posłowie, fale upałów zwiększają zagrożenie pożarami lasów. W ubiegłym roku w całej Unii spłonęło ponad 1 000 000 hektarów, co stanowi najwyższą liczbę w historii, co spowodowało 19 wniosków o pomoc z unijnego mechanizmu ochrony ludności. Jest to też największa liczba w historii.
1: Unijny mechanizm obrony ludności to utworzony w 2001 roku system koordynacji ratownictwa i pomocy humanitarnej. Uruchamiany jest w przypadku katastrof naturalnych lub spowodowanych przez człowieka, gdy skala kryzysu przerasta możliwości reagowania pojedynczego kraju. Rzeczywiście częstotliwość jego użycia pokazuje, że dzieje się bardzo źle. Czy poza tą konstatacją możemy liczyć na więcej działań niż debat? Pora na rozmowę w magazynie europejskim. Gościem magazynu europejskiego jest pan profesor Zbigniew Karaczun, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: To najpierw tradycyjne, zadawane przez tą prawą stronę europejskiej sceny politycznej od lat pytanie, po co Unia stawia tak wysokie cele redukcji gazów cieplarnianych, skoro reszta świata tego nie robi?
3: To są dwa mity w tym pytaniu zaszyte. Pierwszy taki, że nikt tego inny nie robi, bo jeżeli spojrzymy na inne państwa, one mają bardzo podobne cele jak Unia Europejska. Wiele krajów ma cele neutralności klimatycznej. Niektóre nawet szybciej chcą do niej dojść niż Unia Europejska, więc to nie jest tak, że tylko Unia Europejska podejmuje działania. Natomiast drugim mitem jest taki mit, że te działania nie są potrzebne, tak, że bez Unii Europejskiej sobie poradzimy, czy Unia Europejska jest takim małym graczem i w zasadzie nic nie może zrobić i nie wpływa na to, jak gospodarka światowa wygląda. Więc myślę, że to nie jest dobre pytanie i takiego pytania się nie powinno zadawać.
1: No ale jest jeszcze taki dylemat towarzyszący temu pytaniu. Oto od dłuższego już czasu toczy się dyskusja, jak poprawić konkurencyjność unijnej gospodarki, a jednocześnie osiągać te ambitne cele klimatyczne, no bo wielu twierdzi, że tego nie da się pogodzić, no bo przez te cele klimatyczne, koszty emisji, mamy bardzo drogą energię, no to nie będziemy w życiu konkurencyjni z tymi, którzy się nie muszą tym przejmować.
3: Ja myślę, że znowu chcę odwrócić to pytanie, dlatego że tak naprawdę polityka klimatyczna Unii Europejskiej ma swój początek właśnie w dążeniu do tego, żeby przyspieszyć transformację energetyczną i uniezależnić się od drogiej energii. Unia Europejska jako taka nie ma własnych surowców energetycznych. No oczywiście my możemy powiedzieć, a w Polsce mamy węgiel na 200 lat, co jest tak naprawdę bzdurą, dlatego że już dzisiaj polski węgiel jest dwukrotnie droższy niż węgiel, który moglibyśmy sprowadzić z zagranicy, więc to nie jest prawda, że mamy tani węgiel. Unia Europejska nie ma ani ropy, ani gazu ziemnego. I płacimy kolosalne pieniądze, niekoniecznie krajom, które podzielają nasze wartości. Dość powiedzieć o sprowadzaniu z Rosji gazu i ropy naftowej, czy dzisiaj sprowadzamy ją z Azji, z Dalekiego Wschodu. Wystarczy to, co się stało, że jakiś kraj wywoła innemu państwu wojnę, tak jak się stało z USA i Iranem, i Unia Europejska ma problem tak naprawdę z dostępem do surowców energetycznych i te surowce energetyczne stają się niezwykle drogie. I polityka klimatyczna Unii Europejskiej została wymyślona po to, żeby przyspieszyć odejście od surowców nieodnawialnych, od surowców energetycznych na rzecz własnych zasobów energii odnawialnej, która będzie tańsza, bezpieczniejsza i będzie budowała tą suwerenność energetyczną Unii Europejskiej.
1: Ale na dzisiaj podobno, no zakładam, że ktoś to sprawdza, który używa tego argumentu, energia Unii Europejskiej średnio jest najdroższa w porównaniu z rozwiniętym światem, a już w przypadku Polski ze względu na ten nasz miks energetyczny i koszty, jakie wynikają z opłat chociażby z ETS-u, no powodują, że ta energia jest jeszcze droższa.
3: Znaczy Polska jest tu specyficznym przykładem, dlatego że myśmy z ETS-u jakby, przepraszam, budżet państwa, nie my, ale budżet państwa otrzymał sumy no, liczone w ponad 100 miliardów euro i myśmy tych pieniędzy nie wydali na wsparcie transformacji energetycznej. I rzeczywiście polska energia, czy energia w Polsce jest bardzo droga, jest droższa niż w wielu krajach sąsiadujących z Polską, mówię tu o energii elektrycznej, bo gdybyśmy tak naprawdę od początku wydawali te pieniądze na transformację energetyczną, dziś nie mielibyśmy takiego problemu. I jeżeli popatrzymy na Unię Europejską, która ma dni, czy całe miesiące, kiedy w miksie energetycznym, czy kraje w Unii Europejskiej, które w miksie energetycznym mają 75-80% energii ze źródeł odnawialnych, to naprawdę to nie jest najdroższa energia. To naprawdę jest energia, która buduje bezpieczeństwo energetyczne tych krajów. Tylko to chodzi o to, żebyśmy odeszli od takiego myślenia o energetyce, jak w XX wieku, że musimy mieć długie linie przesyłowe, wielkie bazowe elektrownie na rzecz budowania bezpieczeństwa energetycznego od dołu, od lokalnych systemów energetycznych, które wzajemnie się zaczynają wspierać i budują to bezpieczeństwo energetyczne w całej Unii Europejskiej.
1: Rozumiem, że to jest jeden z pomysłów, który państwo, naukowcy, podrzucacie politykom. Przypomnę, 29 czerwca ponad 80 naukowców, w tym pan profesor, wystosowaliście taki apel do polityków, no, żeby właśnie podjąć pilne działania. No ale to właśnie, co to mogłoby być, poza na przykład tym już przykładem, który pan powiedział, czyli tej lokalnej energetyki?
3: Ten nasz apel jakby jest trochę spójny z tymi głosami, które padły na debacie w Parlamencie Europejskim. Dlatego, że uważamy, że tak naprawdę pomijanie czy negowanie polityki klimatycznej jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że polityka klimatyczna czy zmiana klimatu dzisiaj, skutki zmian klimatu, to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego. One wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne, żywnościowe, energetyczne, gospodarcze. Każdy wymiar naszego bezpieczeństwa, także bezpieczeństwo indywidualnego. I chcielibyśmy, żeby państwo zaczęło ten problem, politycy i państwo zaczęli traktować poważnie. Nasze działania, czy nasze głosy mają za zadanie, rozpoczęcie dyskusji, jak zbudować w Polsce racjonalną politykę klimatyczną, która z jednej strony będzie wzmacniała odporność obywateli, samorządów lokalnych, rolników, miast i gospodarki na skutki zmian klimatu, ale z drugiej strony, żebyśmy też racjonalnie uczestniczyli w ochronie klimatu, w powstrzymaniu zmian klimatu. Bo sama adaptacja, jeżeli tylko będziemy się adoptować do skutków, to zawsze będziemy gonić królika, to zawsze będą działania spóźnione, bo się będziemy adoptować do tych skutków, które występują dzisiaj, ale jeżeli nie powstrzymamy zmian klimatu, to te skutki jutro będą znacznie bardziej poważne. Więc musimy tu równolegle te działania robić razem. Natomiast ten nasz głos jest także niezbędny, dlatego że w tej przestrzeni medialnej mamy dzisiaj tak dużo dezinformacji, i to dezinformacji przede wszystkim rosyjskiej, tak dużo mitów, tak dużo nieprawdy i kłamstw, że potrzebujemy tak debaty naukowej i oparcia tej polityki na faktach naukowych.
1: Taka teza, że polityka klimatyczna to nie ideologia, ale kwestia bezpieczeństwa narodowego brzmi mocno. To już bardzo krótko. Był jakiś odzew na państwa apel?
3: Był odzew. Myśmy się spotkali z panem marszałkiem Sejmu, panem marszałkiem Czarzastym. Będziemy mieli teraz spotkanie w tym tygodniu prawdopodobnie z panią minister klimatu i środowiska. I mam nadzieję, że właśnie wypracujemy w trakcie tych spotkań formułę takiej debaty, którą chcielibyśmy przeprowadzić w Sejmie, abyśmy wspólnie się zastanowili, jak dla Polek i Polaków, dla nas wszystkich, budować bezpieczeństwo klimatyczne w naszym kraju.
1: Pięknie dziękuję. Przypominam, gościem Magazynu Europejskiego był pan profesor Zbigniew Karaczun, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert Koalicji Klimatycznej. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę tak naprawdę bezpieczeństwa klimatycznego i miłych wakacji.
1: Dziękujemy. Podziękowania też dla Krzysztofa Olesiewicza, Emila Górnego, Macieja Stępurskiego za pomoc w przygotowaniu magazynu. Wracamy teraz już do kolegów w audycji TOK 360.
0: Koleżanki i kolegi, Anna Piekutowska w studiu. Po godzinie 14 zapytam inaczej. Witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Milion myśli naraz.
4: Tak, i to nie jest nasz stan obecny.
0: To jest nasz stan
4: umysłu,
0: obecny,
4: ale tytuł książki. Tak. Tytuł książki Anety Pawłowskiej Krać to jest reportaż dotyczący osób, które cierpią na ADHD. Nie wiem, czy można powiedzieć cierpią, bo to jest po prostu pewnego rodzaju właściwość mózgu, a nie choroba. I to też autorka po bardzo mocno podkreśla. I o tym, czy faktycznie mamy za dużo diagnoz ADHD, bo o tym się bardzo mocno mówi, o tym, że teraz dzisiaj już każdy ma ADHD i tak naprawdę już nie wiadomo, co to oznacza, będziemy rozmawiały między innymi.
0: Anna Piekutowska zostaje z Państwem, zapytam inaczej po godzinie 14, a tymczasem TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim, realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz, dziękujemy bardzo i do usłyszenia, do jutra.
5: Autopromocja. Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
6: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko.
7: Tak, peryferia uboga, zacofana, no znowu to za dół.
6: Piaski, laski i karaski. No.
7: Tak, tak.
5: Prawdziwa historia Polski.
8: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 4,99 za 1 kg. Aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 16,99 za 1 kg. Aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: O.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie reformy w ochronie zdrowia. Koalicja Obywatelska nie skorzysta z zaproszenia. Ważne głosowanie na warszawskim Ursynowie. Dzielnica może zmienić burmistrza. W stolicy powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Będzie odpowiadać m.in. za nowe technologie. Minęła 14, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Polska 2050 organizuje jutro w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkaniu mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjenckiego, lekarzy i pielęgniarek, resortu, kancelarii prezydenta oraz klubów parlamentarnych. Na okrągły stół nie wybiera się jednak nikt z Koalicji Obywatelskiej, mówi szef klubu Zbigniew Konwiński.
21: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać. To są bardzo ważne propozycje, które pani minister zgłosiła. Jedna z ustaw, przypomnę, już leży u pana prezydenta już dość długo i czeka na podpis pana prezydenta. Ona też jest ważna, też pomoże.
20: Chodzi o uchwaloną zaraz po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie ustawę umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach lekarzy. późnym popołudniem będą się ważyć losy burmistrza dzielnicy Ursynów, Roberta Kępy. Wniosek o jego odwołanie złożyli przedstawiciele opozycji w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Kępa był szefem rady nadzorczej. Radnym mówił, że o nieprawidłowościach w placówce nie wiedział. Do tej pory polityczną odpowiedzialność za aferę w placówce poniosły jedynie kobiety. Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała w tej samej radzie co Kępa, i Renata Kaznowska, odpowiedzialna w mieście za zdrowie. Więcej Błażej Kulesza.
2: Brak dotychczasowej dymisji burmistrza Ursynowa opozycja odbiera jako element walki o wpływy w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej.
3: Burmistrz Kępa jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego.
2: Mówi Antoni Pomianowski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy na Ursynowie.
3: Najwyraźniej w Koalicji Obywatelskiej jedyne głowy, które polecą, to są głowy osób związanych z Rafałem Trzaskowskim.
2: Prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczeń, tłumacząc to wysokimi standardami.
22: Ja podejmuję swoje decyzje w oparciu o fakty albo w oparciu właśnie o stosowanie najwyższego możliwego standardu.
2: Robert Kępa ze stanowiska burmistrza nie zamierza rezygnować, bo jak twierdzi, proszą go o to sami mieszkańcy, a opozycję, która wniosek o odwołanie złożyła, nazywa grupką politycznych awanturników. Błażej Kulesza, TOK FM.
20: Letni bilans utonięć to już 80 osób. Wczoraj pod wodą zginęły kolejne dwie. W ubiegłym miesiącu służby odnotowały 66 ofiar, czyli dwa razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Statystyka utonięć jest silnie związana z pogodą, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
23: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
24: Im więcej osób na plażach, tym więcej potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
23: Tak, ale proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
20: Mimo corocznych apeli służb, najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, a najczęściej toną mężczyźni. Stanowią oni 90% ofiar. Połączy administrację, wojsko i naukę. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jego głównym zadaniem będzie koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego oraz rozwój innowacyjnych technologii, mówił w TOK FM Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
25: Takie główne obszary zainteresowań to tutaj jest oczywiście ten dual use, czyli usługi satelitarne, telekomunikacyjne, nawigacyjne na rzecz bezpieczeństwa i usług cywilnych.
20: Technologie będą mogły być wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym, między innymi dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz danych satelitarnych. We Francji strażacy drugą dobę walczą z pożarem lasu Fontainebleau, około 60 km od Paryża. Ogień objął dotychczas 800 hektarów i nadal się rozprzestrzenia. Pojawiają się niepokojące doniesienia o przyczynach tego pożaru, mówi minister spraw wewnętrznych Francji.
26: Obecnie 500 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł wczoraj późnym popołudniem w kilku miejscach jednocześnie, w tym w dwóch punktach po obu stronach autostrady A6. W promieniu kilometra odnotowano około 10 oddzielnych ognisk, co sugeruje podpalenie. Sprawą zajmuje się już prokuratura w Fontainebleau.
20: Częściowo zamknięto także jedną z głównych francuskich autostrad A6, która łączy Paryż z Dijonem i Lyonem. Są także utrudnienia w ruchu pociągów. Niektóre mają 6-godzinne opóźnienia. Informacje wracają o 14.20, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze sporo chmur, a lokalnie również deszcz. Późnym popołudniem na zachodzie pojawi się więcej rozpogodzeń. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, okolice 28 stopni. Najchłodniej z kolei nad morzem i na południowo-wschodnich krańcach, 21 na plusie.
27: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej i tak jak Państwu zapowiadałam przed chwilą, będziemy rozmawiać o książce Milion Myśli Naraz o dorosłych z ADHD. Jej autorka jest teraz moją gościnią. Dzień dobry.
28: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam od razu nadmienić, że spełniło się moje marzenie, bo zawsze chciałam być w studiu Radia TOK FM.
4: Bardzo się cieszę. Jestem dumna, że mogłam spełnić to marzenie. Aneta Pawłowska-Krać, również dziennikarka. Jak często pani słyszy o modzie na ADHD?
28: Ciągle o tym słyszę. A kiedy zbierałam materiały do książki, to spotykałam się, myślę, że wiele osób się z tym spotyka, z takim stwierdzeniem, o, teraz wszyscy mają ADHD. Ciągle się słyszy o tym ADHD. No tak, dużo się o tym słyszy, ale nie wszyscy mają.
4: Liczba diagnoz rzeczywiście stale rośnie, ale też nadal jest grupa, która nie jest dodiagnozowana.
28: To jest ogromna grupa, dlatego że średnia populacyjna z badań wynika, że dorosłych osób z ADHD jest między 2,5 a 5, średniając 3% populacji. 3%.
4: To na Polskę to pewnie jakieś
28: 920 tysięcy osób.
4: Niecały.
28: Niecały. Nie, nie wiem dokładnie. W książce mam, bo ja nie zapamiętuję liczb, ale wiem, że dokładnie to policzyłam i moje rachunki były wielokrotnie sprawdzane. Okazuje się, że z tej grupy tylko 14% z tych 5%. Nie, dokładnie, z tych 3%. Tylko 14% wie, że ma ADHD. Czyli ogromna 86, dobrze liczę, 86% osób, które mają ADHD, o tym nawet nie wiedzą.
4: Skąd to przekonanie, że to jest taka powszechna neuroatypowość?
28: No to jest dobre pytanie, skąd to przekonanie. Ja myślę, że wiele jest objawów, które upodabniają się do ADHD, czyli skrócony czas uwagi, krótsza możliwość utrzymania uwagi na przykład, które mogą się wydawać, że to jest ADHD, a to jest na przykład czynnik przebodźcowania, nadmiernego stresu, krótkiej liczby, małej liczby godzin snu, no i scrollowania mediów społecznościowych na przykład. I objawy mogą być podobne, ale to nie oznacza, że ktoś ma ADHD, bo ADHD to jest coś, z czym się rodzimy. Tego nie można sobie nabyć w ciągu życia.
4: Czyli nie jest to choroba.
28: Jest to zaburzenie neurorozwojowe. Mhm.
4: A czy to jest tak, że pewne choroby, czy po prostu nasze przebodźcowanie może się za ADHD przebrać, ale też ADHD przebiera się za różne choroby? To znaczy, to
28: ADHD się ukrywa za różnymi, tak, zaburzeniami, chorobami, dokładnie tak. Ja, że myślę, to co pani powiedziała o tym, że teraz tak dużo się mówi o ADHD, no kiedyś bardzo dużo mówiło się o depresji, a jednocześnie ta depresja nie była traktowana poważnie. Z czasem nauczyliśmy się, że to jest poważna choroba, która grozi śmiercią, jeżeli nie jest wdrożona procedura zaopiekowania się, czy to objawami, czy przede wszystkim osobą, która ma depresję. I był też taki moment, że było wrażenie, że wszyscy mają teraz depresję. Może dlatego, że dużo się o tym mówiło. A teraz mamy chyba podobną falę z ADHD, czy w ogóle neuroróżnorodnością. Dużo się o tym mówi. Z jednej strony dobrze, bo ci, którzy faktycznie mają ADHD, się o tym po prostu dowiedzą. No ale rzeczywiście może być takie wrażenie, że tego jest aż za dużo.
4: W swojej książce pokazuje pani, że właściwie nie istnieje coś takiego jak czyste ADHD, że ono współwystępuje czy z depresją, czy z zaburzeniami lękowymi, czy chorobą afektywną dwubiegunową, czy uzależnieniami. Jak to w ogóle wpływa na proces diagnozowania?
28: Bardzo utrudnia oczywiście diagnozę, to, że ADHD jest a jeszcze w dodatku cechy charakteru, czy cechy wynikające na przykład z temperamentu mogą pewne objawy ADHD podbijać bądź przykrywać. I to, a jeszcze do tego dochodzi historia życia, więc która oczywiście w znaczący sposób wpływa na to, jak funkcjonujemy. Z tych wszystkich powodów razem przeprowadzenie rzetelnej diagnozy ADHD jest bardzo wymagające i osoby, które się tym zajmują, powinny się nieustannie szkolić, rozmawiać z innymi specjalistami, pewnie jeżdżą, wielu z nich wiem, że jeździ na zjazdy ADHD i rozmawiają o tym, bo to nie jest takie właśnie łatwe. I wiele osób, psychiatra w mojej książce, Kajetan Winiecki, mówił, że wiele osób trafia co piąty pacjent, oczywiście z liczbami proszę mnie sprawdzać i lepiej sprawdzić to w tekście, ale wielu pacjentów w gabinetach psychiatrycznych trafia do tego właśnie gabinetu z innego powodu, a tam źródłem kłopotów, z którymi się zgłasza, czy to zaburzeń lękowych, czy to depresji, czy myśli samobójczych, tak naprawdę są objawy ADHD, które tak wpłynęły na życie, tak się rozwinęły, że zaowocowały kolejnymi zaburzeniami, które przykrywają ADHD.
4: A jak zdiagnozować ADHD?
28: Przede wszystkim musi to zrobić specjalista, to już w zasadzie zostało powiedziane, który się na tym zna i który umie przeprowadzić rozmowę diagnostyczną, bo diagnozę przeprowadza się na podstawie wywiadu. To nie jest test, który pacjent dostaje do ręki i ma sobie sam poodhaczać. Nie.
4: Często tak jest.
28: A często tak jest i jest to błąd w sztuce. Dlatego, że te pytania są tak zbudowane, że po pierwsze były napisane nie przez Polaków, nie w naszych normach kulturowych, więc trzeba umieć je odczytać. O czym są te pytania? Jeżeli osoba odpowiada nie albo nie wiem, to dobry specjalista wie, o co dopytać, żeby potwierdzić bądź wykluczyć występowanie jakiegoś objawu. No ale do tego rzeczywiście... taką rozmowę przeprowadza albo psycholog zajmujący się diagnostyką, albo psychiatra.
4: Czyli to nie jest tak, że jak te testy, które też zresztą są dostępne w internecie, sobie je wypełnimy, to stwierdzimy, że no tak, to jest ewidentnie ADHD.
28: I nam wyjdzie, nie? Mhm. Jeśli nam wyjdzie. Bardzo ważne w rozpoznawaniu ADHD jest to, co było w dzieciństwie. Bo w dorosłości wielu osobom może wyjść, że się objawy potwierdzają, ale ADHD nie zaczyna się w dorosłości, przynajmniej zgodnie z aktualną wiedzą, bo być może z czasem specjaliści jednak uznają inaczej, ale na ten moment wszystkie te normy międzynarodowe mówią jedno, neuroróżnorodność zaczyna się w zasadzie, jest to od początku życia, czyli objawy powinny występować w dzieciństwie. Aktualnie wymagane jest, że do 12 roku życia powinny być odpowiednia liczba objawów i odpowiednie ich natężenie. No ale tutaj też pojawiają się schody, bo jak sobie poprzypominać, jak to tam było wtedy, jakim ja byłam dzieciakiem.
4: Dlatego też korzysta się z rozmów z bliskimi również.
28: No tak, i to może być kolejna pułapka, dlatego że jeżeli w rodzinie, bo ADHD jest wysoko dziedziczne, jeżeli w rodzinie wszyscy byli tacy, to... Ale taki był, wszystko był normalny, jak zawsze, jak wszyscy.
4: Ale to u nas też zawsze, pani u nas mówi, kiedyś tak nie było ADHD.
28: Kiedyś nie
4: wszyscy
28: było.
4: Wszyscy żyli, jeszcze bym dodała, tak.
28: A kiedyś nie, to nie było nazwane. Mhm. Kiedyś dzieciak był po prostu niegrzeczny.
4: Pani w książce cytuje Susan O'Sullivan, która napisała książkę Wiek diagnozy i tam mówi o tym, że w przypadku ADHD prawdopodobnie mamy do czynienia z nadrozpoznawalnością, czyli sytuacja, w której diagnoza jest prawidłowa, ale nie przynosi korzyści, czy może szkodzić, dlatego że mieszają się wtedy te łagodne przypadki z tymi bardzo ostrymi przypadkami i prowadzi do niepotrzebnej medykalizacji. I o medykalizację właśnie chciałabym zapytać, czyli o to, co się dzieje, jak już mamy po diagnozie. Czy po tym przygotowaniu książki ma pani poczucie, że w Polsce, w polskim ADHD i w ogóle w ADHD jest za dużo leków?
28: Czy jest za dużo leków? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że jeśli chodzi... Przede wszystkim ADHD to jest zaburzona gospodarka neuroprzekaźnikami. Czyli to jest biologia. To jest coś biologiczno-chemicznego w naszym mózgu, w ogóle w mózgu ludzkim. Więc jeżeli biologicznie, nie wiem, we krwi jest czegoś za... teraz mówię o czymś innym, we krwi jest czegoś za mało albo za dużo, nie wiem, źle działa tarczyca, na tarczycę bierzemy leki i nikt się nie zastanawia, czy to jest potrzebna, czy niepotrzebna medykalizacja. Jeżeli ktoś ma cukrzycę, też się nie zastanawia, czy nie powinien brać leków. To jest ciągle biologia, ciągle mówimy o tym samym organizmie. Ale kiedy mówimy o mózgu, że w mózgu coś działa inaczej ze względu na to, że jest inna gospodarka wychwytem zwrotnym dopaminy i noradrenaliny i przez to człowiek potrzebuje silniejszych bodźców, przez co pakuje się w kłopoty, przez co częściej się kłóci, przez co traci pracę i tak dalej, albo zapomina, co przed chwilą zrobił i to mogłoby być uregulowane farmakologicznie, to już się boimy, ale przecież to jest być może niepotrzebna medykalizacja. Myślę, że odpowiedź na to pytanie to powinien sobie każdy sam postawić, każdy, kto ma diagnozę. Czy potrzebuje farmakoterapii? Czy wystarczyła mu tylko wiedza o tym, jak działa jego mózg, jakie warunki są mu potrzebne, że potrzebuje trochę innych warunków, że potrzebuje więcej czasu na regenerację, że w ogóle jak doprowadzić do tego, żeby odpoczywać, bo osoby z ADHD nie potrafią odpoczywać przede wszystkim, nawet jak nic nie robią. To jest nieprawda, że odpoczywają, bo tam w głowie cały czas jedzie i albo odpala się lista zadań, albo różne rzeczy, które są, no to też jest lista zadań niezałatwione. I to jest wrażenie, że ktoś leży i odpoczywa. Nie, bo on nie odpoczywa.
4: To jest też świetne, dlatego że w pani książce są też osoby, które właśnie mówią, że wystarczyła im sama diagnoza do tego, żeby się jakoś lepiej ze sobą poczuły, ale są też osoby, które mówią, że farmakoterapia no, nie była dla nich, tak? Nie przyniosła im oczekiwanej ulgi.
28: Albo wręcz było gorzej, jak u bohatera pierwszego rozdziału.
4: Dawida.
28: Który miał takie objawy po lekach, że stwierdził, że nie chce już, być może inne by zadziałały inaczej, ale on już miał, był tak wystraszony tym, co mu się działo po lekach, że stwierdził, nie, dziękuję, ja już będę chodził tylko na psychoterapię. I faktycznie z niej korzysta i ona mu pomaga, bo są też oczywiście inne narzędzia, jak właśnie psychoterapia.
4: To o tych innych narzędziach porozmawiamy już po informacjach TOK FM o 14.20. Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD. O tej książce rozmawiamy z jej autorką Anetą Pawłowską-Krać.
0: Autopromocja. Ósmoklasiści i maturzyści poznali wyniki egzaminów. Co można z nich wyczytać? Czy szkoła rzeczywiście wyrównuje szanse? A może na najlepsze wyniki mogą liczyć tylko ci, którzy korzystają z korepetycji? O tym będzie w wywiadówce w TOK FM we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
10: Team. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
29: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
30: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
31: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Warszawa dołączy do elitarnego grona miast, w których zlokalizowane są ośrodki Europejskiej Agencji Kosmicznej. Placówka zajmie się bezpieczeństwem i technologiami podwójnego zastosowania. Będzie to pierwszy ośrodek zlokalizowany poza krajami założycielskimi ESA. Centrala agencji mieści się w Paryżu, we Francji. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o rozpoczęciu prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Prace, w trakcie których podjęte zostaną szczątki Polaków zamordowanych w 1915
2: 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów potrwają do 7 sierpnia. Dzisiaj też rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Późnikach dostały noty identyfikacyjne. Ich tożsamość udało się potwierdzić dzięki badaniom genetycznym. Jan Zieliński i brytyjski tenisista Luke Johnson rozpadli w pierwszej rundzie gry podwójnej w turnieju ATP 250 w szwedzkim Båstad. Przegrali z Włochami Andreą Pellegrino i Andreą Vavasorim. W TOK FM czas na kulturę w toku.
3: Sponsorem programu jest organizator Karnawalu Sztukmistrzów. Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.
9: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Przed nami 73. urodziny warszawskiej starówki. W czasie dwudniowych obchodów 17 i 18 lipca zaplanowano ponad 150 darmowych wydarzeń z różnych kategorii.
13: Jeżeli ktoś chce cieszyć się muzyką, to pod kątem muzyki. Jeżeli ktoś z dziećmi przychodzi, to wydarzenia z dziećmi, oprowadzania, spacery. Tych kategorii wydarzeń jest bardzo dużo. Gro tych wydarzeń jest w piątek, ale większość przypada na sobotę. Jest to dzień wolny, także zapraszamy. Można tutaj cały dzień spędzić.
9: Mówi Julia Kern z Muzeum Warszawy, kuratorka urodzin starówki. Kulminacją obu dni będą koncerty. Zagrają m.in. Brass Federacja, Jan Emil Młynarski i Orkiestra Taneczna Melodia i Rytm Fisz Amade Tworzywo. W cztery kolejne czwartki dziedziniec Fabryki Sztuki w Łodzi stanie się miejscem spotkań z muzyką alternatywną. W ramach tegorocznej edycji LDZ Alternatywa zaprezentują się artyści, którzy eksperymentują z formą i tworzą własne muzyczne światy. Edycję otworzy projekt stworzony w ramach programu rezydencyjnego Miasta Muzyki UNESCO Bydgoszcz. Zespół Alameda połączył siły z Numsem Dembele, muzykiem z Burkina Faso i mistrzem gry na korze, tradycyjnej 21-strunowej harfie Afryki Zachodniej. Jazz, blues, swing, folk. Taka muzyka będzie rozbrzmiewać wieczorami w różnych miejscach Tarnobrzega. Rozpoczął się tam cykl letnich koncertów plenerowych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. A w Ostromecku koło Bydgoszczy w zespole pałacowo-parkowym można podziwiać gniazdo, monumentalną rzeźbę z wikliny wysoką na 6 metrów, o średnicy 8 metrów. Jej wnętrze jest dostępne dla zwiedzających, mówi Kuba Ignasiak z Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
14: Rzeźba Gniazdo została umiejscowiona na polanie za Pałacem Starym. To jest rzeźba autorstwa Piotra Tołoczki, który wraz ze studentami, z tego co wiem, ją tworzył. Dodam, że to już jest druga taka instalacja Piotra w Ostromecku. Pierwsza stoi przed Pałacem Starym. Ona ma już kilka lat, ale jest równie imponująca.
9: Gniazdo nawiązuje do tradycji blecionkarstwa w Dolinie Dolnej Wisły i ma zwracać uwagę na ekologiczny charakter tego rzemiosła.
3: Sponsorem programu był organizator Karnawalu Sztukmistrzów Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.
2: Są ostrzeżenia przed burzami na wschodzie. Niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz na wybrzeżu około 25 w centrum i na północy do 27 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju. Jutro nadal miejscami może przelotnie padać i grzmieć, ale ociepli się od 23 do 29 stopni.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. O dorosłych z ADHD rozmawiamy z autorką książki Milion Myśli Naraz, Anetą Pawłowską-Krać, dziennikarką Polskiej Agencji Prasowej. Omówiłyśmy już trochę farmakologię i leczenie lekami, ale jakie jeszcze drogi ma się po usłyszeniu diagnozy? Drogi leczenia czy drogi bardziej wsparcia?
28: Najważniejszą drogą jest przede wszystkim psychoedukacja, czyli wiedza o tym, jak działa mózg osoby z ADHD, a już w ogóle najlepiej, kiedy taką psychoedukację przeprowadza się indywidualnie z świadomym psychologiem, psychologiem świadomym, co jest na rzeczy, bo każda osoba ma trochę inne ADHD, nie ma jednego ADHD ogólnie obowiązującego, jeszcze biorąc pod uwagę te zaburzenia współistniejące, o których rozmawiałyśmy, i różne inne rzeczy, które się nakładają, dobrze jest sobie zobaczyć, jak to jest u mnie. Jak to u mnie działa? Co jest dla mnie trudne? Co jest dla mnie łatwe? Co jest dla mnie wyzwaniem? Co może być wyzwaniem dla mojej rodziny? Na przykład. I co trzeba też brać pod uwagę? I wiele osób to mówiło, że sama wiedza o tym, o co chodzi ze mną, powoduje, że przestają się oskarżać, że są leniwi, że bałaganiarze, że nie ogarniają życia, bo zaczęli widzieć, skąd to, gdzie to ma źródło, ale też często wiedza o tym, że ktoś potrzebuje specjalnych, innych trochę warunków, powoduje, że te rzeczy, które były trudne, już nie są takie trudne, łatwiej je nad nimi zapanować.
4: A czy jest taki mechanizm, który pozwala tym ludziom bardziej dopasować swój świat do siebie? Bo rozumiem, że przed diagnozą to zazwyczaj człowiek chce siebie dopasować do świata.
28: Przemalować się, tak? Założyć maskę, to jest to maskowanie. Bardzo dużo się o tym mówi przy neurotypowości, że ludzie udają, że znaczy starają się bardzo być tacy, jak świat od nich oczekuje, więc tak bardzo się spinają, żeby te różne rzeczy wyglądały inaczej i to jest właśnie to maskowanie, ale jest też druga droga. I to jest bardzo ciekawa, no właśnie przede wszystkim psychoedukacja w tym pomaga, ale też w książce ostatni rozdział, nie wiem czy to tak dobrze zdradzać, co jest na końcu, ale piszę o coachingu ADHD. Podeszłam do tego z taką pewną nieśmiałością, jak mówi klasyk, gdyż coaching zasadniczo nie ma jakiejś genialnej prasy w naszym kraju.
4: Od razu jak słyszę coaching, to też mi się podejrzliwość.
28: Prawda? Włącza się podejrzliwość, tym bardziej, że jest sporo ekspertów, którzy się nazywają ekspertami, a nimi nie są, więc dobrze jest sprawdzić papiery osoby, do której, jeżeli ktoś decyduje się na coaching, wiedzieć, do kogo się idzie. No ale ekspert, z którym rozmawiałam, ma wszystkie właściwe papiery, a jednocześnie opowiadał o tym ADHD, o tym, z czym przychodzą do niego klienci i jakie im proponuje rozwiązania. I to są rozwiązania, które dla osób neurotypowych są co najmniej dziwne.
4: Proszę podać przykłady.
28: Na przykład kwestia, że jedna klientka gubiła klucze ciągle, więc miała już taki aż stan lękowy, że bała się wyjść z domu, bo tak bardzo się spóźniała, bo ciągle szukała tych nieszczęsnych kluczy. I on ją wypytał, a gdzie pani w końcu znajduje te klucze? I się okazało, że to jest 5 ciągle tych samych miejsc. Więc zaproponował jej nie haczyk przy drzwiach, jak wszyscy mówią, zrób sobie haczyk przy drzwiach, będziesz odwieszać klucze. Nie, nie będzie, bo jakby to działało, to by już działało. I zaproponował jej, żeby miała 5 kompletów kluczy i w każdym z tych miejsc miała jeden komplet, więc kiedy zbierała się do wyjścia, zaglądała w jedno, jak nie było, to w drugie, w końcu gdzieś znajdowała, wychodziła. To jeden taki bardzo ciekawy przykład. Drugi to praca dyplomowa napisana w pociągu. Okazało się, że człowiek, osoba nie może się skupić, ma bardzo dużo obowiązków, jak przychodzi do domu, to ciągle coś. I okazało się, że zapytał, a kiedy pani się skupia? Kiedy pani się dobrze pisze? No, a pani mówi, że dobrze jej się pisze w tramwaju, kiedy założy słuchawki na uszy. No to zaplanowali długą podróż pociągiem i tam w tych podróżach długich napisała tę pracę dyplomową. Takie niestandardowe rozwiązania, które nam... Bo jaki jest schemat? Chcemy się tak zmusić, a zmuś się do pracy, nałóż sobie, że przynajmniej pół godziny, niech będzie, pół godziny dziennie, czy tam godzinę dziennie będziesz pisać. No ale z jakichś powodów ten człowiek nie może pisać pół godziny, czy godzinę dziennie, a w związku z porażką spada jego poczucie własnej wartości i jeszcze bardziej spada poczucie sprawczości, a tu się okazuje, że rozwiązanie może być zupełnie inne i nie takie, jak do tej pory myślimy. To jest właśnie ADHD.
4: Razem z czytaniem pani książki postanowiłam eksplorować TikToka o ADHD.
28: O, tam są ciekawe bardzo rzeczy.
4: Ja nie wiem, czy w ogóle jest inna choroba, schorzenie, zaburzenie, które byłoby aż tak bardzo obecne w mediach społecznościowych. Tych treści edukacyjnych, czy no właśnie pseudoedukacyjnych.
28: Tak.
4: Jest bardzo, bardzo dużo. Jedne pewnie lepiej pomagają zrozumieć własne trudności, inne no po prostu wprowadzają jeszcze większy zamęt, albo wręcz dezinformują. Jak pani patrzy na to zjawisko?
28: U mnie w książce wypowiada się psycholog Paulina Pietrzak. Ona jest bardzo też aktywna w mediach społecznościowych. I ostatnio widziałam u niej takie zdjęcia, czy też rolkę na Instagramie, że no pewnie fotomontaż, że wchodzi na wysoki budynek i trzyma taką ogromną flagę czerwoną, ona jest w czerwonej sukience z napisem nie wszystko to ADHD. Bo nie wszystko, co nam się dzieje, to jest... A właśnie te TikToki, Instagramy i tak dalej, one tak lubią wszystko do jednego worka wrzucić.
4: Tak, 5 rzeczy, które potwierdzą, że masz ADHD, gubisz klucze, spóźniasz się na spotkania i tak dalej, i tak dalej.
28: Zapominasz o urodzinach i tak dalej. No, to się zdarza. Wielu osobom się to zdarza i to nie znaczy, że mają ADHD.
4: Ale więcej dobrego czy złego robią te media?
28: To jest trudne pytanie, dlatego że u mnie w książce na przykład jest ADHD-owa mama. To jest właśnie przykład osoby, która wpadła na trop, że ona może mieć ADHD na skutek właśnie scrollowania mediów społecznościowych. I tam zobaczyła swój dzień w pigułce i stwierdziła, oj, to jest jakieś bardzo podobne do mnie. No i w jej przypadku akurat się potwierdziło i bardzo dobrze, że się potwierdziło, bo Jeśli państwo sięgną po książkę, to zobaczą, jakie kłopoty mogą mieć kobiety z małymi dziećmi. To właśnie nie jest łatwe. Macierzyństwo jest bardzo trudne przy ADHD.
4: Bardzo się cieszę, że pani wywołała ten temat, bo w ogóle jakby historia kobiet w ADHD jest niezwykle ciekawa. One są zazwyczaj dużo później diagnozowane. Bardzo rzadko są diagnozowane też w dzieciństwie. I w ogóle przez bardzo wiele lat pozostawały niewidzialne dla systemu. Dlaczego?
28: No z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że skale diagnostyczne były zbudowane na podstawie badań nad chłopcami przede wszystkim. Chłopcy częściej mają ADHD w podtypie nadpobudliwym. Dziewczynki też oczywiście miewają takie, ale częściej występuje u nich to ADHD takie ciche, czyli z zaburzeniami koncentracji uwagi i mieszane, czyli gdzie jest i zaburzenia koncentracji uwagi i nadruchliwość. Ale to jest nie jest tak naprawdę jedyny powód. Kolejny powód to są po prostu takie kulturowe stereotypy nakładane na dziewczynki i na kobiety. Też w jednym z badań, które opisuję w książce, jest mowa o tym, że przedstawiano pewne trudności dziecka, po prostu dziecka, nauczycielom. Kiedy to był chłopiec, to nauczyciele mówili, trzeba go skierować do psychologa, do poradni, może mu coś pomogą, jakieś wdrożymy narzędzia. A kiedy to była dziewczynka, to odpowiedź była, no ona już tak ma, poradzi sobie. Czyli jest takie też kulturowe, tak, że kobieta sobie ma poradzić. Ciągle to jeszcze jest w nas, że od kobiet się więcej wymaga, a przecież te trudności są takie same.
4: A z drugiej strony te role społeczne też bardzo nie pasują do tej neuroróżnorodności, dlatego że no właśnie rolą kobiet stereotypowo jest to opiekowanie się, to ogarnianie, to porządkowanie, ta cała praca też opiekuńcza, którą wykonujemy.
28: I teraz sobie wyobraźmy, osoba z ADHD ma bardzo duże trudności z organizacją, zarówno czasu, jak i przestrzeni, a zajmowanie się domem to jest głównie organizacja, poza oczywiście tą pracą emocjonalną. I tak naprawdę świat się sypie wtedy. Wszystko wymyka się z rąk. Bardzo trudno posprzątać, bo te rzeczy ciągle wychodzą od nowa jakieś kolejne. Trzeba zaplanować wożenie dzieci, czy wizyty lekarskie, czy jeszcze inne rzeczy. To wszystko musi być zorganizowane, a organizacja jest bardzo trudna.
4: To dlatego kobiety często dowiadują się, że mają ADHD, sięgają po tę diagnozę po urodzeniu dzieci?
28: Tak. To jest jeden powód, a drugi powód to są hormony. Bo u kobiet zaostrzają się objawy ADHD, kiedy spada estrogen. On spada po porodzie, w perimenopauzie i w menopauzie, no i oczywiście też w cyklu miesięcznym. A po porodzie nakłada się nowe obowiązki i konieczność nieustannego czuwania, braku odpoczynku i też wyzwania organizacyjne, czyli mamy już dwa elementy, trzeci hormonalny, więc wybuch bomby blisko.
4: Oglądała pani Love is Blind? To jest taki program na Netflixie randkowy. W programie była para, Jacek i Jolita.
28: Chyba już piąta osoba mi o tym mówi, może muszę obejrzeć.
4: Koniecznie, to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz dla osoby, która zajmuje się ADHD. Jacek i Jolita, para, Jacek ma zdiagnozowane ADHD i kiedy się już rozstali, to Jacek zarzucił Jolicie, że traktuje jego ADHD jak wadę, a ona z kolei na to odparowała, że on swoje ADHD traktuje jako wymówkę. No i po lekturze pani książki mam poczucie, że ta sytuacja całkiem dobrze obrazuje, jakie wyzwania niesie bycie ze sobą w ogóle, nie tylko w związku, ale w jakiejkolwiek relacji ze sobą, która ma ADHD.
28: Bo bycie ze sobą z ADHD jest jednocześnie ekscytujące, gdyż bardzo często są to osoby mające wiele pomysłów energetycznych, chociaż oczywiście nie wszystkie, które ekscytują się nowymi wyzwaniami, potrafią być przewodnikami spontanicznie utworzonej grupy, która nagle ratuje świat z płomieni, więc to są takie po prostu tacy ludzie. A z drugiej strony ta codzienność, te takie nudne rzeczy, jak zmywanie naczyń, czy porządkowanie domu, czy płacenie rachunków, idzie to bardzo źle, o ile w ogóle nie leży odłogiem. Więc życie z taką osobą z jednej strony może być ekscytujące, a z drugiej strony jest pełne wyzwań i rzeczywiście też o tym piszę w Milionie Myśli Naraz.
4: Czytając pani książkę, często tak sama sobie zadawałam pytanie, jak w ogóle możliwe, że te osoby tworzą związki, że są takie osoby, które są w stanie wytrzymać to wszystko, co się z tym wiąże.
28: Myślę, że często partnerzy też są neuroatypowi. Aczkolwiek nie zawsze. Ale myślę, że to przepisem na udany związek może być to, że oni oczywiście o tym nie wiedzą, bo ludzie są w Polsce niepodiagnozowani, że te neurotypowości się lubią. Zdarza się, że osoba z ADHD jest w małżeństwie z osobą w spektrum autyzmu i żadne z nich nie wie, że to tak się sparowało, ale się uzupełniają.
4: I tym kończymy naszą rozmowę. Więcej Państwo już muszą przeczytać w reportażu Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD. Książkę tę wydało wydawnictwo Czarne, a napisała ją moja gościni Aneta Pawłowska-Krać, dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
28: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia, a teraz się będę słyszała z Wojciechem Kowalikiem.
0: Tak jest, kłaniam się.
4: Powie Państwu, co dzisiaj w EKG.
0: Przyjrzymy się kondycji polskiego złotego, który nie ma dobrego czasu za sobą, ponieważ wyraźnie się osłabia, a ostatnio oliwy do tego osłabienia dolał jeszcze prezes Narodowego Banku Polskiego. No a jesteśmy w czasie wakacji, kupujemy waluty na zagraniczne wyjazdy, więc w którą stronę to wszystko może dalej pójść, jeżeli chodzi o kurs złotego? Dlaczego on jest w zasadzie teraz taki coraz słabszy? No i zerkniemy też na rynek ropy naftowej, bo ropa już prawie $80 za baryłkę.
4: To po informacjach TOK FM o 14.40, a ja się z Państwem słyszę po 15.00.
1: Reklama.
15: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
19: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
23: Castorama. Teoria
24: i praktyka.
23: W teorii przydałoby się odmalować salon.
24: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
23: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
24: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
25: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
32: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
33: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
34: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
35: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
36: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
37: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
36: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
37: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
38: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek informacja sprzed chwili. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Do tej sprawy wrócimy w informacjach o 15.00. Czy będzie kolejna interwencja rządu na rynku paliw? Rząd analizuje wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie na ceny paliw w Polsce i pozostaje w kontakcie z Ministerstwem Finansów, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że obecnie sygnały napływające od sojuszników są uspokajające, a rząd liczy na spadek cen paliw. Polska 2050 organizuje jutro w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grętę. Kto będzie? Mówi posłanka Wioleta Tomczak.
7: Prawo i Sprawiedliwość, PSL, oczywiście my jako Polska 2050 w 90% będzie także koło Razem. Muszę jeszcze porozmawiać z naszymi koalicjantami, Koalicją Obywatelską i Lewicą, bo nie mam pewności, że będą ich przedstawiciele.
6: Mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjenckich, lekarzy, pielęgniarek, resortu i kancelarii prezydenta. W najbliższych dniach ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska ma otrzymać raport dotyczący sytuacji na rzece Bóbr. W efekcie poprzedzającego remont spuszczenia wody ze zbiornika Pilchowskiego

0: po przełomu, a sprawa jest pilna, ponieważ nowe obostrzenia mają zapobiec złagodzeniu sankcji energetycznych na Rosję, co może nastąpić już w środę. Na kilkudziesięciu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim obowiązywał w południe zakaz kąpieli. Na większości czerwone flagi powiewają z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Burze możliwe dzisiaj na wschodzie, niemal w całym kraju może przelotnie popadać. Podobnie jutro, ale za to jest coraz cieplej. We wtorek od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie. 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem od 20 do 22.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Na 43 Wojciech Kowalik. To jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym dziś o tym, dlaczego polski złoty nie ma ostatnio dobrej pasy i jak długo to może jeszcze potrwać. I o tym za moment. A na razie zapowiedzi ministra energii. O jednej słyszeli państwo przed chwilą w informacjach. W najbliższych dniach mogą zapaść decyzje dotyczące paliw. Mówi Miłosz Motyka, który zapewnia, że rząd analizuje sytuację na rynku i ma w tej kwestii pewne narzędzia. W ubiegłym tygodniu minister mówił jednak, że rząd nie rozmawia o powrocie pakietu CPN, a o rynkowym doprowadzeniu do niższych cen paliw. No i druga zapowiedź. We wrześniu będzie opublikowane rozporządzenie taryfowe gwarantujące niższe ceny prądu dla przemysłu, a jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych, trwa praca z grupami energetycznymi, by nowe taryfy były bardziej akceptowalne, mówi dziś minister energii. Ponad 1 250 000 000 złotych wróciło do przedsiębiorców w ramach rozliczeń ubiegłorocznej składki zdrowotnej. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, większość, bo 2 miliony przedsiębiorców, wykazało nadpłatę składki. I teraz ZUS zwraca te nadpłaty tym, którzy złożyli o to wniosek. Dopłaty miało z kolei 500 000 przedsiębiorców. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy, którym przysługiwała nadpłata, złożyli wniosek o jej zwrot. I w takich przypadkach ZUS rozlicza środki na koncie płatnika, na przykład na pokrycie zaległości z tytułu składek. Zjawisko klimatyczne El Niño znów napędza ceny kawy na rynkach globalnych, podaje Światowa Organizacja Producentów Kawy. W czerwcu notowania kawy wzrosły o niemal 1/5, a impulsem były obawy o możliwość wystąpienia zjawiska Super El Niño oraz intensywne opady deszczu, które spowolniły zbiory kawy w Brazylii. Organizacja zwraca również uwagę na kurczące się zapasy arabiki, co też ma wpływ na ceny. I teraz jeszcze zerknijmy na sytuację rynkową. Na warszawskiej giełdzie niewielkie spadki, na WIG-u i WIG-u 20 rzędu prawie 0,1%, a na rynku walutowym euro teraz po 4,32, frank szwajcarski po 4,67, dolar po 3,78, a funt po 5,07. No i przy złotym zostajemy już teraz w naszej rozmowie. A naszym gościem jest Patryk Pyka, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dziś złoty ma lekkie odbicie, no ale ostatnich dni nasza waluta nie może zaliczyć do udanych. Do euro jest najsłabsza od 2 lat, do dolara od 1,5 roku. No i co, ta sytuacja z ostatnich dni to efekt słów prezesa Narodowego Banku Polskiego?
4: Również, natomiast ja bym podzielił to na dwie fazy, bo wcześniej mieliśmy w zasadzie taki efekt uboczny umocnienia dolara. O czym tutaj mówię? Mówię konkretnie o tym, że pojawił się nowy prezes Fed, Kevin Warsh, który miał być gołębiem, a został zinterpretowany jako jastrząb na pierwszej konferencji po posiedzeniu Fed, co doprowadziło do tego, że wzrosły w Stanach Zjednoczonych oczekiwania na podwyżki stóp procentowych i to znacząco umocniło dolara i rykoszetem dostał złoty. Natomiast w ostatnim czasie pojawił się też ten czynnik lokalny właśnie w postaci wypowiedzi prezesa NBP, który rzeczywiście zaskoczył na konferencji.

0: po posiedzeniu RPP tam padły słowa ze strony prezesa Glapińskiego, że jest gotowy złożyć wniosek o obniżkę stóp procentowych po wakacjach. No szczerze powiedziawszy, powiem, że jest to dosyć odważne stwierdzenie, biorąc pod uwagę fakt, że jednak w kolejnych miesiącach inflacja w Polsce będzie oscylować bliżej 3%, a nie 2,5% rok do roku.
1: No i rzeczywiście tym prezes NBP rynek zaskoczył, no i złoty zaczął się dość wyraźnie osłabiać. No i jak to jest? Inwestorzy teraz uciekają od złotego, czy generalnie od całego koszyka tych walut krajów wschodzących, do których złoty jest zaliczany?
0: Ja może powiem tak, my absolutnie nie wieszczymy tutaj apokalipsy na złotym. Naszym zdaniem, i teraz odniosę się może do tych dwóch wątków, które poruszyłem. Z jednej strony mamy właśnie umocnienie dolara, to matkę wina Warsza. Naszym zdaniem rynek będzie musiał w pewnym momencie odcenić tą podwyżkę stóp procentowych. Nie spodziewamy się tej podwyżki w tym roku. No, rynek zinterpretował to wystąpienie jako jastrzębie, ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Przychodzi nowy prezes Fed, ma inflację w okolicach 4%, zatem nie powie, że inflacja 4% to jest problem, obniżajmy stopy procentowe. No, ta wypowiedź musiała być dość wyważona, a że rynek tak to zinterpretował, no naszym zdaniem rynek będzie musiał się z tego w pewnym momencie wycofać, co będzie znowuż korzystne dla złotego. Z drugiej strony, naszym zdaniem również, jeśli chodzi o te czynniki lokalne, rynek będzie musiał odcenić tą obniżkę stóp procentowych, która została wyceniona na rynku terminowym stopy procentowej. Tutaj też małe szanse na to są, że w tym roku będzie obniżka. Nawet w piątek mieliśmy wypowiedzi członków RPP, pana Wnorowskiego czy Koteckiego, którzy też w zasadzie tak troszkę dystansowali się od tej obniżki. Oni mówili, że oczywiście miejsca na podwyżkę absolutnie nie ma. Kolejny ruch to obniżka, ale może niekoniecznie już tak szybko po okresie wakacyjnym. I to jest też nasz scenariusz bazowy, że obniżka to kolejny ruch na stopach procentowych, ale dopiero w 2027 roku, powiedzmy, że w pierwszej połowie. Zatem gdy połączymy te dwa czynniki, tak, czyli odprajsowanie, ściągnięcie z wycen tej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i ściągnięcie z wycen z kolei obniżki stóp procentowych w Polsce, to tworzy nam taki efekt sprzyjający złotemu, więc naszym scenariuszem bazowym jest to, że do końca tego kwartału wrócimy do tego przedziału konsolidacji. W przypadku USD, PLN widzielibyśmy powrót poniżej 3,70.
1: 3,70. W tej chwili dolar kosztuje 3,78, czyli zbliża się do tego poziomu 3,80. I do tych prognoz ja jeszcze za chwilę będę chciał wrócić, ale żebyśmy dobrze zrozumieli, czyli co, ta rozbieżność dotycząca oczekiwanego poziomu stóp procentowych osłabia złotego, bo bardziej światowym inwestorom opłaca się teraz inwestować w dolara?
0: Tak, mniej więcej tak działa mechanizm. Jeśli mamy sytuację, w której rynek stopy terminowej zaczyna wyceniać podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce obniżki, no to jest to jednak układ, który jest niekorzystny dla złotego i właśnie efekty tego widzieliśmy w ostatnim czasie. Natomiast to, co wycenia rynek terminowy, niekoniecznie musi się zrealizować. Właśnie naszym scenariuszem bazowym jest to, że po prostu te wyceny na rynku terminowym stopy procentowej ostatecznie nie zostaną zrealizowane w praktyce.
1: Czyli na razie fundamentalnie, jeżeli tak byśmy spojrzeli, to nie ma powodów do takiego mocnego osłabienia złotego?
0: Nie ma powodów. Mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą. My w Xelionie nawet czasami byliśmy bardzo zaskoczeni, gdy widzieliśmy szereg rewizji w dół prognoz PKB państw ze strefy euro, które to są importerami netto surowców energetycznych, a u nas tego nie było. Ja bym też zwrócił uwagę na jedną rzecz. Otóż takim ważnym akceleratorem wzrostu gospodarczego w Polsce w tym roku jest napływ środków z KPO, z sejfa. I to są jednak miliardy euro w tym przypadku i nawet gdyby złoty miał się osłabiać, to przecież te waluty można wymieniać na rynku, co jest takim naturalnym stabilizatorem. Także no, nie spodziewamy się, by sytuacja wymknęła się spod kontroli.
1: Przełóżmy, czy spróbujmy przełożyć tę sytuację rynkową na nasze codzienne życie. Mamy wakacje, no i no, teraz mamy też wyjazdy zagraniczne. Czyli co, na te kolejne wakacyjne tygodnie, kiedy kupujemy waluty choćby na zagraniczny urlop, złotego pan widzi bardziej jednak słabszego czy mocniejszego?
0: No widziałbym jednak tego złotego słabszego, mocniejszego, przepraszam, w tym przypadku. Jeśli chodzi o kursy, no to widziałbym oczywiście spadek USD-PLN i EURO-PLN. W przypadku EURO-PLN tutaj byśmy się spodziewali spadku poniżej 4,30.
1: Poniżej 4,30, dolara już mówiliśmy, 3,70 też gdzieś tak widzimy to w perspektywie?
0: Tak, poniżej. Poniżej tu akurat my stawiamy prognozę do końca kwartału, także tutaj w tej naszej prognozie na trzeci kwartał ustawiliśmy taki poziom poniżej 3,70.
1: To jeżeli chodzi o rynek walutowy, ale prosiłbym jeszcze, żebyśmy zerknęli na rynek ropy naftowej, no bo dzisiaj znów mamy trochę drożej. Baryłka ropy Brent kosztuje znów prawie $80. Jak byśmy nazwali tę reakcję rynku naftowego na ponowną eskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie? Na razie jest ona dość ostrożna?
0: Nie jest ona taka emocjonalna, jak to oczywiście miało miejsce w marcu tego roku, ze względu na to, że rynek przekonał się, że zamknięcie cieśniny Ormus to nie jest taka broń atomowa, jak mogło się wcześniej wydawać. To jest złożenie kilku czynników. Po pierwsze Chiny, które oczywiście najwięcej sprowadzały ropy naftowej z Zatoki Perskiej, z cieśniny Ormus, one były w stanie ograniczyć import o połowę i to wynika z tego, że Chiny mają największe rezerwy ropy naftowej na świecie. Mamy z drugiej strony wzrost podaży ropy po stronie krajów spoza OPEC, Stany Zjednoczone, Brazylia. I co ciekawe, co nas ostatnio bardzo zaskoczyło, dopiero po czasie okazuje się, że w takich miesiącach jak kwiecień czy maj, kiedy teoretycznie cieśnina Ormus była kompletnie zamknięta, to tam jednak armatorzy byli w stanie wyciągać miliony baryłek ropy naftowej i to się działo prawdopodobnie przy pomocy sił amerykańskich poprzez wykorzystanie mniejszych jednostek przy wyłączonych transponderach, więc ta sytuacja pokazuje, że jednak na koniec dnia biznes wygrywa i to biznes dyktuje warunki. Jakoś ta sytuacja, że tak powiem, się ustabilizowała, a rynek ropy był w stanie się zbilansować w tym przypadku. Zatem wydaje się, że Iran też chyba to dostrzega w tym momencie i wie, że spada taka krańcowa użyteczność cieśniny Ormus jako narzędzia wywierania nacisku na Stany Zjednoczone. Zatem tak jak kiedyś mówiono o tym, że Iranowi bardzo zależy na tym, żeby przedłużać ten konflikt, tak teraz nie byłbym tego taki pewien, bo wraz z upływem czasu Iran de facto traci możliwość kontroli cieśniny Ormus. No to, co przed chwilą powiedziałem, okazuje się, że te statki jednak tam przepływają i to nie w małych ilościach, tylko że na wyłączonych transponderach.
1: Patryk Pyka, dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A w studiu Adam Ozga.
2: Dzień dobry.
1: 360 po 16. Opowiesz naszym słuchaczkom i słuchaczom o...
2: Między innymi o aplikacjach pogodowych, bo mamy okres wakacyjny. Ile razy zdarzyło ci się zaglądać do aplikacji pogodowej, widzieć o deszcz, a potem się okazało, że jednak świeci słońce?
1: Zdarzało się.
2: I to nie raz. No więc jak to działa i dlaczego działa tak źle? Pewien ogród zoologiczny na Wyspach Brytyjskich nawet organizuje specjalny szczyt w tej sprawie, bo zorientowali się, że przez aplikacje pogodowe i niepokazywane przez nich, przez te aplikacje nieprawidłowe informacje, oni tracą pieniądze i to duże pieniądze. To 3 zera tam były. 6 zera. Znaczy.
1: Pytanie, czy to aplikacje, czy to dane, które te aplikacje dostają od meteorologów?
2: Oczywiście, że tak. To nie jest takie zero-jedynkowe, bo jakoś meteorolodzy częściej trafiają. Tak z moich doświadczeń, na przykład jak rozmawiamy z przedstawicielami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to tak jakby zestawić te wszystkie dane i spojrzeć w telefony, no to kurczę, ludzie mają rację.
1: A w wakacje pogoda bardzo ważna rzecz.
2: Oczywiście, że tak, ale oczywiście będą też sprawy bieżące w TOK 360.
1: O 16. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
5: Reklama.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mhm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Musisz wejść na wyższy poziom?
10: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Orzeczenie jest ostateczne. Sąd okręgowy nie uwzględnił wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. To ma być rewolucja dla lekarzy i pacjentów. Do końca roku ma zacząć działać e-kolejka. To niemal pewne. Sylwia Gregorczyk-Abram ma być wybrana przez Sejm na nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Minuta po 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Poinformowała o tym sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka sądu do spraw karnych. Jak dodała, orzeczenie jest niezaskarżalne. Sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania wobec byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jeszcze w lutym tego roku po decyzji Sądu Rejonowego o zastosowaniu wobec niego aresztu za byłym ministrem wydano list gończy. Następnie zaś skierowano do sądu wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Minister zdrowia zapowiada wprowadzenie do końca roku e-kolejki. Ma to być rewolucja w sposobie zarządzania miejscami na zabiegi i wizyty, powiązana z wdrażaniem centralnej e-rejestracji. W systemie e-kolejka każdy pacjent za pośrednictwem systemu, na przykład internetowego konta pacjenta, ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowanego zabiegu czy do specjalisty. O ile sam pomysł jest dobry, to zdaniem dyrektorów szpitali będzie bardzo trudno wprowadzić go w życie w tak krótkim czasie. Agnieszka Wynarska.
10: Wątpliwości ma dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
11: Już nie mówię o samej technice implementacji w systemie informatycznym, ale mówię o złożoności problemu od strony koncepcyjnej. Trzymam kciuki, ale te terminy, które były podane dla mnie, niestety są chyba nierealne.
10: System ma być powiązany z centralną e-rejestracją, w której na razie można zapisać się na mamografię, cytologię oraz wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia wejdą w to kolejne specjalizacje. Wprowadzenie systemu nie było jednak proste, przyznaje Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
12: Na pewno nie było to wszystko tak pięknie i ładnie. Początki były ciężkie. Często zdarzały się sytuacje, które trzeba było prostować.
10: System e-kolejki powiązany z e-rejestracją ma całkowicie ukrócić procedery wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
9: Sylwia Gregorczyk-Abram może być spokojna. Jest niemal pewne, że adwokatka, współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy, zostanie w tym tygodniu wybrana przez Sejm na nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Ale zanim dojdzie do głosowania, jutro na Wiejskiej odbędzie się wysłuchanie publiczne obojga kandydatów na RPO, a w środę zaopiniuje ich Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Wawrzyniec Zakrzewski.
13: Poza Sylwią Gregorczyk-Abram, następcą Marcina Wiącka chciałby także zostać zgłoszony przez PiS opozycjonista z czasów PRL-u, a obecnie szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej Adam Borowski. Arytmetyka sejmowa wskazuje jednak jednoznacznie, że to kandydatka KO zostanie nową RPO, bo zagłosuje za nią zapewne niemal cała koalicja rządząca, włącznie z ludowcami. Choć jak mówi szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk, ostateczną decyzję podejmą w środę.
14: Ja mogę powiedzieć, że mam duży szacunek i pozytywną ocenę osoby pani mecenas.
7: cenię jej fachowość, cenię zaangażowanie w też obronę praworządności w czasach rządów PiS-u.
13: Wybór RPO przez Sejm musi następnie zaakceptować Senat, co będzie raczej czystą formalnością, a kadencja obecnego rzecznika upływa 23 lipca. Sejm Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
9: Węgierski parlament najprawdopodobniej przyjmie dzisiaj poprawkę do konstytucji, której celem jest m.in. usunięcie ze stanowiska prezydenta Tomasza Sulyoka. Przeciwko tej decyzji protestuje Fidesz byłego premiera Viktora Orbana. O czym teraz więcej Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
14: Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, ale Modzior i tak chce się go pozbyć jako relikt orbanowskich rządów. Według niego Sulyok to marionetka Orbana. Powtórzyłem prezydentowi, że w moich oczach i w oczach narodu węgierskiego nie jest godzien uasabiać jedności narodu, nie gwarantuje poszanowania prawa i nie nadaje się ani nie zasługuje na to, by być dla Węgrów moralnym autorytetem czy wzorem do naśladowania. Mówił zaraz po wyborach Modzior, który zapowiedział, że chce zmienić cały system, by w przyszłości prezydent był wybierany w wyborach powszechnych, a nie przez parlament. Jego poprzednika nie ma obecnie na Węgrzech. Telex przekazał, że Orban poleciał do USA, aby obejrzeć półfinał i finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tomasz Surchowski, TOK FM.
9: Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Michał Waszkiewicz.
15: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. Cała czwórka jest mocna, ale zdaniem Sebastiana Habiniaka z Eleven Sports najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu.
16: Mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
15: To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O dwa mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham. Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
9: Mamy ostrzeżenia przed burzami na wschodzie kraju, a niemal w całej Polsce możliwe są przelotne opady deszczu. Od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz na wybrzeżu, około 25 stopni w centrum i na północy do 27. Na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich. Jutro nadal miejscami może przelotnie padać grzmieć i trochę się ociepli. Od 23 do 24 na północy, 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem od 20 do 22.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Będziemy teraz mówić o przemocy i zabójstwach kobiet, więc jeśli ten temat jest dla Państwa szczególnie trudny, to warto mieć to na uwadze. A w Polsce właściwie nie ma tygodnia bez informacji o kolejnej kobiecie zabitej przez partnera, byłego partnera albo członka rodziny. Jeszcze nie ma połowy lipca, a tylko w tym miesiącu 29-latka z Jędrzejowa, 35-letnia kobieta ze Skawiny. Tutaj też jej matka i 8-dniowa córka zginęły. Był mężczyzna z Lutyni, który zabił swoją siostrę i ciężko ranił matkę. Teraz jest też śledztwo w Łodzi, gdzie prokuratura bada śmierć 30-latki po brutalnym gwałcie. No i organizacje, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy, apelują do rządu o powołanie specjalnego zespołu. I moim gościem jest jedna z autorek tego apelu, Alicja Serafin, prawniczka, kryminolożka i współzałożycielka fundacji Femicide in Poland. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: W sieci można znaleźć petycję o powołanie zespołu do spraw badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym. Dlaczego w ogóle potrzebujemy Państwa zdaniem, Pani zdaniem takiej instytucji?
18: To jest podstawowa instytucja, która zajmowałaby się zbadaniem przede wszystkim skali zabójstw kobiet w naszym kraju, w tym również kobietobójstw. Obserwujemy, tak jak pani wspominała, eskalację przemocy wobec kobiet. Radykalizuje nam się język również mówienia o przemocy wobec kobiet. Petycja ma na celu powołanie zespołu, który byłby na wzór tego, który już istnieje, do spraw badania przypadków śmiertelnych przemocy wobec dzieci. Uważamy z innymi fundacjami, że Polki zasługują również, doświadczające przemocy, na to, żeby uczyć się z tych spraw, które już u nas w kraju wydarzyły się, zakończyły się tragicznie, i wyciągać z nich wnioski. I chciałybyśmy wraz z innymi organizacjami, żeby powstał taki zespół, coś na wzór brytyjskiego Domestic Homicide Review, tak, czyli jak pokazuje też polska mapa kobietobójstw i nasz raport, najwięcej przypadków zabójstw kobiet jest na tle przemocy domowej, ale są to różne zabójstwa, i dlatego jest właśnie potrzebny taki zespół. I takie zespoły istnieją już za granicą. Między innymi przykładem jest Wielka Brytania i właśnie też MARAC, czyli taka wieloagencyjna konferencja oceny ryzyka, która z jednej strony bada ryzyko eskalacji przemocy w przypadku przemocy ze skutkiem właśnie śmiertelnym, a z drugiej strony pozwala nam uczyć się, tak, na tych sprawach, uczyć się też organom na tych sprawach, które już miały miejsce, i powoduje to, że widzimy, że ten problem ma charakter systemowy, a nie są one odseparowanymi incydentami, tak, że ta przemoc domowa ma płeć w przypadku Polski, nie europejskim, bo w większości przypadków doświadczają jej kobiety, a również dzieci i dziewczynki, tak?
17: Ale czy w finale, po tym jak pozbieramy te dane i zobaczymy pewne mechanizmy czy prawidłowości, to finałem jest doprowadzenie do tego, żeby tak zwane kobietobójstwo było jakoś inaczej karane czy uwzględnione w kodeksie karnym w ogóle?
18: Na pewno chcemy, żeby zostało uwzględnione przy prowadzeniu statystyk, ponieważ w Polsce wciąż mamy do czynienia z olbrzymią luką w danych ze względu na płeć. Ta luka obejmuje również kobietobójstwa. Jest to tak zwana femicide data gap. Nie wiemy, tak, zarówno moja fundacja, jak i inne organizacje pozarządowe, nie jesteśmy w stanie w Polsce podać wiarygodnych danych, ile przypadków jest zabójstw kobiet. Dlatego bardzo ważne jest zbieranie danych. Na podstawie tego moglibyśmy, jeżeli będziemy dysponować kategorią kobietobójstwa w kodeksie karnym, wtedy mogłyby za tym iść wytyczne również dla organów zajmujących się przestępczością, tak, przemocy domowej, przemocy wobec kobiet. I praktyki innych państw pokazują, że wprowadzenie takiej kategorii prawnej ma sens. Oczywiście nam chodzi głównie o to, żeby rozpoznawać, żeby przeciwdziałać, a nie żeby zwiększać karalność. Instrumenty zwiększające wymiar kary już obecnie funkcjonują w polskim systemie prawnym, więc tutaj na tej przestrzeni nie chcemy działać, natomiast chcemy działać na rzecz uświadomienia, czym jest to zjawisko, że obecnie w Polsce, ale również w całej Europie obserwujemy trend wzrostowy, jeśli chodzi o femicides. Średnio Komisja Europejska szacuje, że 18 Europejek tygodniowo ginie ze względu na swoją płeć, tak, jest zabijanych z rąk swoich najbliższych, co jest szokujące, bo mamy 2026 rok i powinniśmy jakby tym problemem się naprawdę zacząć zajmować. Obserwujemy również, czego byliśmy ostatnio również w Polsce świadkami, radykalizację języka dotyczącego przemocy wobec kobiet.
17: To za chwilę o tym porozmawiamy, ale wydaje mi się, że warto jest w tym momencie zapytać o to, z czego wynika ten wzrost. To jakie przyczyny tutaj widać?
18: Na pewno są to przede wszystkim taki, z tego co obserwujemy, najwięcej zabójstw ma miejsce właśnie z rąk obecnych lub byłych partnerów w sytuacji rozstania. Niekoniecznie są one związane z czynnikiem nadużywania alkoholu. Badanie ogólnopolskie z raportu Kobietobójstwo w Polsce pokazało, że w większości przypadków są to sprawy okołorozwodowe, w trakcie rozstania, gdy była para.
17: Czyli pani chce powiedzieć, że mamy więcej rozwodów, kobiety częściej się, tak powiedzmy, nazwijmy to upraszczająco, emancypują i w związku z tym są bardziej zagrożone tego typu przemocą.
18: Tak, dokładnie tak. Natomiast też bardzo duża jest, bym powiedziała, radykalizacja, jeśli chodzi o taką wspólnotę, budowanie się takiej wspólnoty manosfery i femisfery. Zamiast działać jako jedna wspólnota, no tutaj nam się tworzą wręcz powiedziałabym dwa przeciwne obozy. Dlatego też tak bardzo ważne jest, co podkreślamy z innymi organizacjami, włączanie mężczyzn i chłopców w działanie na rzecz przeciwdziałania przemocy, tak? I ta petycja, którą stworzyłyśmy wspólnie z innymi organizacjami, jest również adresowana dla wszystkich, dla jakby zapraszamy również do podpisu panów i bardzo liczymy na to, że wspólnymi siłami uda nam się taki zespół powołać, bo petycja nie jest adresowana przeciwko mężczyznom, jest ona adresowana przeciwko przemocy. To bardzo ważne jest, żebyśmy o tym pamiętali, prawda?
17: Mam też takie wrażenie, oczywiście, mam też takie wrażenie, że ten wiek sprawców się coraz bardziej obniża.
18: Tak, no ostatnia sprawa, chociażby ta z Jędrzejowa, o której pani wspominała, no tutaj mamy do czynienia z młodym mężczyzną, prawda, z młodymi sprawcami, co też w naszej ocenie, my współpracujemy z takim instytutem z Uniwersytetu w Portsmouth nad radykalizacją mężczyzn w związku w sprawach przemocy domowej i wpływu tej radykalizacji na sprawy przemocy domowej i tam rzeczywiście bardzo się często podkreśla, że jakkolwiek nie każdy incel, tak, czy nie każdy seksista, mizogin może być sprawcą zabójstwa, to jednak ideologia incelska, czy właśnie treści mizoginiczne, treści seksistowskie mogą inspirować, mogą stać się takim elementem budowania męskiej tożsamości, tej toksycznej, tej agresywnej męskości. Dlatego bardzo też ważne jest, żeby dawać wzorce również młodemu pokoleniu mężczyzn, tak, jak wygląda ta zdrowa relacja, jak wygląda zbudowanie partnerstwa, jak wygląda zdrowe kończenie relacji, bez takiej, powiedziałabym, toksycznej męskości. Więc tutaj ta mizoginistyczna ideologia może stanowić też czynnik radykalizacji i bardzo często też się przejawia tutaj język, prawda, który odczłowiecza kobiety, który mówi, że one są winne cierpieniu mężczyzn. Właśnie w wielu sprawach też jakby mężczyzna kończąc tą relację z partnerką, uważał, że ona była jego własnością, tak? Więc tutaj też bardzo duży sposób patrzenia na relacje i takiego uprzedmiotowiania, bym powiedziała, tych partnerek, tak? Więc przemoc też w takim przypadku zostaje traktowana właśnie jako element tej opresyjnej kontroli, która bardzo często się przewija w sprawach polskich kobietowych.
17: Petycja do podpisania. Tak szybciutko proszę powiedzieć, że jest jakiś oddźwięk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, do którego petycja jest skierowana?
18: Dostaliśmy odpowiedź ze strony ministra równości, pełnomocniczki. Czekamy jeszcze na odpowiedź ze strony ministra sprawiedliwości.
17: No to też czekamy, spoglądamy na zegarek i na Ministerstwo Sprawiedliwości. Alicja Serafin, prawniczka, kryminolożka i współzałożycielka Fundacji Femicide in Poland była moją gościnią. Dziękuję bardzo. Czas na informacje.
19: Autopromocja.
20: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
21: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
20: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
19: Autopromocja.
20: Reklama.
22: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
0: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Po wypadku na S3 między Goleniowem a Kliniskami w zachodniopomorskim droga ekspresowa w kierunku Szczecina jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi, ale setki pojazdów utknęły w korku. Znane są imiona i nazwiska 8 ofiar zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Ich rodziny dostały noty identyfikacyjne. Udało się to dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym. Identyfikacja pozwoli na umieszczenie imiennych tabliczek na 8 grobach na cmentarzu w Późnikach, gdzie we wrześniu zeszłego roku pochowano ofiary zbrodni. W Paryżu spotka się dziś tak zwana koalicja chętnych, złożona z państw wspierających Ukrainę. Rozmowy mają dotyczyć kroków po ewentualnym zawieszeniu broni i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział przedstawienie w Paryżu ukraińskiego programu antybalistycznego, który ma zwiększyć zdolności Kijowa do obrony przed rosyjskimi atakami, przekazała agencja Reutera. Spotkanie koalicji chętnych odbędzie się po południu w paryskim Pałacu Inwalidów, a zakończy kolacją w Pałacu Elizejskim. Siedzibie prezydenta Francji. Weźmie w nim udział także premier Donald Tusk. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji. Według Berlina rosyjskie cyberataki wymierzone w Niemcy i inne kraje Unii Europejskiej oraz Ukrainę są nie do zaakceptowania. Również francuskie MSZ wezwie rosyjskiego ambasadora w najbliższych dniach w związku z cyberatakami. Za to Wielka Brytania ogłosiła nowy pakiet sankcji wymierzonych w osoby i podmioty powiązane z rosyjskimi atakami cybernetycznymi i hybrydowymi. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała przygotowanie propozycji unijnych regulacji mających lepiej chronić dzieci w internecie. Argumenty za wprowadzeniem minimalnego wieku dostępu do serwisów społecznościowych są coraz mocniejsze, podkreśliła. Von der Leyen odebrała raport specjalnego panelu ekspertów do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie, powołanego przez Komisję kilka miesięcy temu. Dokument zawiera rekomendacje dotyczące ograniczenia negatywnego wpływu portali społecznościowych i algorytmów na najmłodszych użytkowników. 30 nietrzeźwych kierowców zatrzymali dzisiaj policjanci na drogach województwa podkarpackiego. Podczas kilkugodzinnych działań pod kryptonimem Trzeźwy Poranek skontrolowali ponad 16 tysięcy kierowców. Policja apeluje do wszystkich o bezwzględne niewsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających. Są ostrzeżenia przed burzami na wschodzie. Niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Jutro nadal miejscami może przelotnie padać i grzmieć. Ociepli się od 23-24 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie. Do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 20 do 22.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Anna Piekutowska, teraz zapytam inaczej, porozmawiamy o tym, po co Ukraina właśnie zmienia rząd. Wołodymyr Zełenski odwołał premier Julię Sfyrydenko, zapowiedział szeroką rekonstrukcję gabinetu i nowy podział odpowiedzialności za najważniejsze kierunki polityki zagranicznej, w tym za relacje z Polską. Porozmawiam o tym z Piotrem Andrusieczką, korespondentem Gazety Wyborczej z Kijowa. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zełenski mówi o aktualizacji strategii politycznej, zapowiada, że każda osoba będzie tam odpowiadała za konkretny kierunek. Czy to oznacza w ogóle jakąś zmianę sposobu funkcjonowania rządu? No bo wiemy, że ośrodek decyzyjny jest w rękach prezydenta, a nie premiera.
10: Nie, ja nie oczekiwałbym tutaj jakichś wielkich zmian, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, priorytety tej polityki, ale rzeczywiście no, w tym takim komunikacie wczorajszym no, Zełenski określił te główne priorytety, to znaczy na co nowy rząd powinien bardziej zwrócić uwagę, czyli właśnie kwestie Unii Europejskiej, integracji z Unią Europejską, co no, zdaniem też krytyków trochę szwankuje, jeżeli chodzi o wypełnianie, o spełnianie tych kryteriów, o przeprowadzane reformy. No ale też właśnie zostały wymienione te takie problematyczni sąsiedzi, jakby sąsiedzi, z którymi jakby właśnie Ukraina ma problemy i tutaj też skupienie uwagi właśnie na Polsce i na Węgrzech, ale też na przykład jakby z tych dalszych takich państw w tej polityce właśnie zagranicznej, to na przykład też zostały wymienione Chiny, więc jakby no to pokazuje po prostu, gdzie rzeczywiście, gdzie jakby tutaj Ukraina, na co Ukraina chce zwracać uwagę. My nie wiemy, kto będzie tak kuratorami tych jakby tych kierunków, ale no zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądać. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest nic takiego, co by diametralnie miało jakby no, zmieniać właśnie tę ukraińską politykę.
9: Na giełdzie nazwisk nowego premiera pojawiają się 3-4. Czy już wiemy, kto tutaj zostanie nowym premierem Ukrainy?
10: No tak, rzeczywiście mieliśmy, wczoraj były, Zełenski odbył szereg spotkań, tam było 4 kandydatów, tak przynajmniej media ukraińskie, eksperci ich określili, właśnie 4 potencjalnych kandydatów. Ale wśród nich rzeczywiście jest faworyt, i który no prawdopodobnie to właśnie on zostanie, być może już nawet w tym tygodniu zostanie właśnie naznaczony na stanowisko premiera, i to jest Sergiej Korecki. Obecnie on jest prezesem zarządu największej takiej firmy paliwowej w Ukrainie, Naftogaz Ukrainy, no i a generalnie jakby większość jego życia zawodowego jest związane właśnie z sektorem energetycznym, z tym sektorem paliwowym, i przypisuje mu się bardzo dużo sukcesów. To właśnie to jakby, jak on kierował w ostatnich latach tymi takimi największymi właśnie firmami paliwowymi w Ukrainie, no to podobno zwróciło uwagę Zełenskiego, no bo rzeczywiście udało mu się postawić te firmy na nogi, a przede wszystkim no, udało się przejść tą ostatnią bardzo ciężką zimę Ukrainie, no gdzie przy tym, że kiedy on obejmował stanowisko szefa Naftogazu Ukrainy, no to jak się mówi, praktycznie zbiorniki z gazem były puste, Rosjanie niszczyli tą infrastrukturę wydobywczą Naftogazu, więc rzeczywiście to można zaliczyć do sukcesu, a no nie jest wielką tajemnicą, że Ukraina się szykuje do kolejnej bardzo ciężkiej zimy i być może nawet jeszcze cięższej niż ta poprzednia, więc no taki człowiek na pewno z takim doświadczeniem przyda się właśnie na czole rządu ukraińskiego.
9: A Sfyrydenko awansowała na ambasadorkę Ukrainy przy Stanach Zjednoczonych, bo takie są pogłoski.
10: No tak, rzeczywiście mówi się o tym, że ona otrzyma takie stanowisko. Tutaj też jakby no, wielu ekspertów zwraca uwagę na to, że tak naprawdę nie było wielkich pretensji jakby do Julii Sfyrydenko na stanowisku premiera, przynajmniej ze strony prezydenta, bo one były na przykład ze strony parlamentarzystów ukraińskich. Tam rzeczywiście dochodziło do pewnych takich potyczek, jak minimum słownych, właśnie między deputowanymi i premier. Natomiast no, tutaj od razu może tak jakby powiem, że tak naprawdę nie ma jednej przyczyny właśnie, dlaczego niecały rok po tym, jak Julia Sfyrydenko została premierką Ukrainy, no to jakby znowu mamy zmianę premiera, znowu mamy zmianę rządu. To jest szereg przyczyn. I jednym z takich, mówi się ostatnich, jak i takich dopełniających, jest właśnie to, że dotychczasowa ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych no będzie musiała porzucić to stanowisko w związku z tym, że przeciwko niej toczą się sprawy prowadzone przez Narodową Agencję Antykorupcyjną, Narodową Agencję, no tak, NABU, kursowa teraz polskiej nazwy.
9: No już znamy tą nazwę w
10: tak,
9: Polsce,
10: tak, tak,
9: możemy
10: mówić. Więc rzeczywiście no, pojawiły się takie informacje, że o tych sprawach było wiadomo wcześniej. I tutaj rzeczywiście były takie podejrzenia co do tego, że no, na przykład, że jej matka kupiła mieszkanie, której wartość rynkowa no, była kilka razy większa niż jakby ta cena, którą zapłaciła. I właśnie, a z kolei jej córka jakby korzystała z tego mieszkania, ale tam jest też kwestia jej męża, pewnych nieruchomości, które przeszły do ludzi właśnie też związanych z tym, z jej mężem, więc oczywiście tutaj takie czarne chmury się zgromadziły nad panią ambasador. No i to też jakby spowodowało potrzebę tej zmiany. No, a z kolei Julia Sfrydenko, Stany Zjednoczone, no priorytetowy partner tak, Ukrainy, więc też wymaga tego, żeby tam znalazła się osoba o odpowiednich kwalifikacjach, no i też pewnym prestiżu. I jakby tutaj oczywiście była premier, na pewno no, będzie jakby, może być potencjalnie dobrze odebrana właśnie w Waszyngtonie.
9: No, w środę na szczycie NATO Zełenski rozmawia z Trumpem, w niedzielę zmienia się ambasador Stanów Zjednoczonych. Też niektórzy widzą w tym jakieś powiązanie. A skoro jesteśmy przy sprawach ukraińsko-amerykańskich, to jak i czy w ogóle na relacje Ukraina-Stany Zjednoczone może wpłynąć śmierć republikańskiego senatora Lindseya Grahama? Bo Graham był uważany za jednego z takich najzagorzalszych zwolenników Ukrainy. Wystarczy powiedzieć, że jeszcze w piątek był w Kijowie.
10: No tak, no niestety tutaj w takiej ocenie ukraińskiej, to oczywiście jakby no po pierwsze tutaj wielu wczoraj, dzisiaj Ukraińców pisało o tym, ekspertów, ale nie tylko o tym, że Ukraina straciła wielkiego przyjaciela, takiego no osoby, która nie tylko jakby właśnie rzeczywiście jakby zabiegała o pomoc dla Ukrainy, ale też no w tym ostatnim czasie no była takim jak przynajmniej tutaj niektórzy mówią, no jak była takim łącznikiem między właśnie Kijowem i Trumpem. No i też on w Kijowie tutaj zapowiadał wprowadzenie w końcu tego takiego pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji. Teraz nie wiadomo, czy po jego śmierci zostanie on przegłosowany. No więc rzeczywiście na pewno ta Ukraina straciła bardzo ważną osobę, jeżeli chodzi właśnie o takiego, która rozumiała, przynajmniej starała się rozumieć Ukrainę i rzeczywiście jakby lobbowała ten wsparcie Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, no i przede wszystkim w otoczeniu samego Trumpa.
9: Kiedy wczoraj Wołodymyr Zełenski mówił o rekonstrukcji swojego rządu, to wśród priorytetów wymienił relacje z Polską i Węgrami jako ten osobny kierunek wymagający nowego podejścia. Czy to znaczy, że Kijów uznał, że relacje z Polską wymagają politycznego resetu? No tutaj oczywiście chodzi o te ostatnie napięcia wokół Wołynia.
10: No ja mam nadzieję, że tak, ale no rzeczywiście jakby to jest jakby zrozumiałe, wydaje się, tak? To znaczy, że no widzieliśmy znaczące pogorszenie tych relacji między nami, więc jakby jest oczywiste, że rzeczywiście Kijów powinien zwrócić na to większą uwagę i tutaj jest, i widzę też jakby no przynajmniej w części elit ukraińskich widzę rozumienie tego, że Ukraina jest no bardzo istotnym partnerem Polska jest bardzo istotnym partnerem dla Ukrainy. Oczywiście o tym też nawet mówił sam Zełenski, więc jakby no ten konflikt jest na pewno nie jest na rękę Ukrainie. No to jest pytanie właśnie, jak teraz z tej sytuacji wyjść. Być może już jakby no przeszliśmy tą jakąś tam taką ten pik eskalacji niedawno i być może właśnie to nam otwiera teraz taką drogę do tego, żeby mówić no trochę bardziej w sposób wyważony, szukać właśnie takich jakby, próbować deeskalować tę sytuację i myślę, że taką drogą jest też no jakby podjęcie rozmów na tematy no konkretne, które nas łączą, no jakby chodzi właśnie kwestia bezpieczeństwa, kwestia wymiany gospodarczej, jakby tutaj roli polskiego biznesu, no to o co też jakby o to też jakby na czym zależy też Polsce, jakby no. Też o tym się wiele mówiło w ostatnim czasie. Zobaczymy.
9: Czy tegoroczne obchody rocznicy zbrodni wołyńskiej zostały zauważone? Temat przebił się do debaty publicznej w Ukrainie?
10: Tak, to znaczy na pewno jeżeli chodzi o media, ten temat był obecny i to w sobotę było to widoczne. Wszystkie media ukraińskie informowały w jakiś sposób o tym, o właśnie obchodach w Polsce, ale też na Wołyniu. Niektóre media też przypominały jakby tę historię i niektóre pozwoliły sobie na taki szerszy kontekst też, to znaczy jak wyglądały też nasze relacje polsko-ukraińskie jeszcze do Wołynia, jak wyglądały właśnie te tragiczne karty w 40-tych latach. No i oczywiście to, co się działo się w ostatnim czasie i w tym roku. Więc jakby rzeczywiście to było zauważone, ale też ja nie wiem, na ile, jaki był też odbiór tego społeczeństwa ukraińskim. Ja zresztą to napisałem, że jednak no, my żyjemy trochę w dwóch różnych realnościach, a 11 lipca no, po godzinie 3 mieszkańców Kijowa obudziły wybuchy pocisków balistycznych rosyjskich. No, kolejny atak, który z tych, no, coraz częściej one się tutaj powtarzają, więc jakby no, to jest to, co w głównej mierze jakby wydaje mi się jednak absorbuje mieszkańców tych ukraińskich miast, które są no, podlegają cały czas rosyjskim atakom.
9: Ja rozumiem te priorytety, ale jeszcze dopytam cię, bo dzisiaj nasi polscy politycy i publicyści, zresztą pewnie o tym słyszałeś, skupiają się na tym, co powiedział Charles d'Affaires w Kijowie, czyli Piotr Łukasiewicz, który w czasie swojego przemówienia, w czasie uroczystości wspomniał o ukraińskich ofiarach państwa polskiego, jednocześnie zaznaczając, że nie tworzy tutaj żadnej symetrii. U nas burza, w poranku u Dominiki Wielowiejskiej te słowa Piotr Zgorzelski krytykował, a czy to w Kijowie zostało jakoś odnotowane?
10: Ja nie widziałem, szczerze mówiąc, żeby to zostało w jakiś szczególny sposób odnotowane. Poza tym, że no, przebiły mi się na przykład właśnie posty byłego, jednego z byłych ambasadorów Polski w Kijowie, który no, też krytycznie ocenił właśnie to wystąpienie. No i tam akurat, oczywiście, ponieważ to był ambasador polski, więc jakby wielu Ukraińców go zna i też wielu Ukraińców jakby wyraziło zdziwienie właśnie taką postawą. No i też Polacy, na przykład ja widziałem jak minimum jeden post polskiego przedsiębiorcy, który pracuje ponad 30 lat w Ukrainie, w Kijowie, no który też się zdziwił taką negatywną oceną, no bo jak stwierdził, no wydaje się, że te słowa były jak najbardziej na miejscu. I była potrzeba jakby też ich wypowiedzenia właśnie w tym dniu.
9: Bardzo ci dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa, był państwa i moim gościem. To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Adam Szuraj. Za chwilę informacje, TOK FM, a po nich jeszcze więcej sportu. I teraz witam Przemka Pozowskiego.
11: Dzień dobry. I jest dzień przerwy na Mundialu, więc co myśli kibic piłki nożnej? Obejrzałbym już jakiś mecz Ekstraklasy. A Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy po dobrych paru latach. Też obchodzi 120 lat istnienia klubu. Grała mecz towarzyski z Wrexham, więc porozmawiamy o Wiśle Kraków, czy nawiąże do swoich najlepszych lat i trochę też o Mundialu z Kamilem Kanią, komentatorem Canal Plus Sport.
9: A ci, którzy piłki nożnej nie przepadają za nią, nie lubią, no to też nie ma, zlituj się dla nich. Będzie, dalej musimy być w tym mundialowym sosie. Bardzo dziękuję. Zapraszamy serdecznie na jeszcze więcej sportu. Ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia jutro o 14.
4: Reklama.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl.
15: Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
19: taniej masz. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
20: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
21: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Amerykański prezydent Donald Trump zadeklarował w wywiadzie dla Fox News, że zamierza przejąć kontrolę nad cieśniną Ormus oraz otrzymywać zapłatę za jej strzeżenie. Prezydent sugerował, że ataki na Iran będą kontynuowane. Trump po raz kolejny ocenił, że irańskie wojsko zostało pokonane, a negocjacje z Iranem nie mają sensu ze względu na łamanie postanowień przez Teheran. Siły zbrojne rządu Jemenu, uznawanego przez społeczność międzynarodową, zaatakowały pas startowy lotniska w stolicy Sanie, aby uniemożliwić lądowanie irańskiego samolotu, poinformował jemeński minister obrony, cytowany przez agencję Reutera. Armia podkreśliła w komunikacie, że Iran uparcie dążył do naruszenia terytorium Jemenu. Stolica Jemenu, Sana, znajduje się pod kontrolą sprzymierzonej z Iranem grupy szyickich rebeliantów Huti, podczas gdy uznany na arenie międzynarodowej rząd, cieszący się poparciem Arabii Saudyjskiej i innych państw regionu Zatoki Perskiej, sprawuje władzę z Adenu w południowym Jemenie. Węgierski parlament najprawdopodobniej przyjmie dzisiaj poprawkę do konstytucji, której celem jest usunięcie ze stanowiska prezydenta Tamasa Sulyoka. Premier Peter Modzior chce się go pozbyć, bo twierdzi, że to marionetka byłego szefa rządu Viktora Orbana.
23: Powtórzyłem prezydentowi, że w moich oczach i w oczach narodu węgierskiego nie jest godzien uasabiać jedności narodu, nie gwarantuje poszanowania prawa i nie nadaje się ani nie zasługuje na to, by być dla Węgrów moralnym autorytetem czy wzorem do naśladowania.
8: Mówił zaraz po wyborach Modzior, który zapowiedział, że chce zmienić cały system, by w przyszłości prezydent był wybierany w wyborach powszechnych, a nie przez parlament. Przeciwko planom TISY protestuje Fidesz Orbana. Szef opozycyjnej frakcji parlamentarnej Fideszu zapowiedział, że ustąpi ze stanowiska właśnie z powodu szykowanych zmian. W pierwszej połowie roku, na kilka miesięcy przed wejściem w życie unijnego zakazu importu, Europa sprowadziła więcej skroplonego gazu ziemnego z czołowego rosyjskiego projektu Yamal LNG niż kiedykolwiek wcześniej, donosi dziennik Financial Times. Według szacunków Europa mogła zapłacić za te dostawy nawet 6 miliardów euro, a największymi europejskimi odbiorcami były Francja, Belgia i Hiszpania. Ciepły, ale niebezpieczny tydzień nam się szykuje. Jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman, termometry z każdym dniem będą pokazywały coraz więcej, będą jednak też burze.
24: Szczególnie niebezpiecznie

0: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Jest godzina 15.43 i jest Kamil Kania, komentator piłkarski, Kanal Plus Sport. Dzień dobry, witam cię, Kamilu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Wisła Kraków kontra Wrexham, taki mieliśmy mecz. 120 lat obchodzi taki jubileusz Wisła Kraków, a ja już ten żart raz zaprezentowałem. No a to co, powtórzę drugi raz, że jak jest dzień przerwy na mundialu, to kibic piłkarski zaczyna myśleć, co ja bym mógł obejrzeć. Oczywiście ma w pamięci to, że mamy przed sobą dwa półfinały Mistrzostw Świata, bo przecież lada moment będą o to walczyć Argentyńczycy z Anglią, a jeszcze wcześniej też Hiszpania z Francją. Ale myśli też sobie, i ja widziałem taki wpis gdzieś na X-ie, że ktoś napisał, ależ bym już sobie obejrzał takiego Radomiaka z Wieczystą, bo to będzie mecz inaugurujący nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Kraków do Ekstraklasy wraca po paru latach. No i chcę cię zapytać, czy nawiążę do swoich najlepszych lat i ty możesz wiedzieć dużo więcej ode mnie na ten temat, bo komentowałeś to spotkanie towarzyskie z Wrexham.
1: Tak, wiesz co, gdybyśmy mieli wyciągać wnioski tylko na podstawie tego spotkania, to pewnie moglibyśmy jakieś szanse Wiśle dawać, z tym, że mowa wciąż jednak o starciu z zespołem, który zajął siódme miejsce w poprzednim sezonie Championship. I pytanie, jak to siódme miejsce w Championship ma się do siły naszej ekstraklasy. Mi się wydaje, że problem zespołów, które wchodzą do ligi, przynajmniej tych, które wchodziły w ostatnich latach, to były nieodpowiednie bądź zbyt małe wzmocnienia, bo wydawało się zespołom, które albo wygrywały pierwszą ligę, albo zajmowały w niej drugie miejsce, że są już odpowiednio mocne, by rywalizować w ekstraklasie. Okazywało się, że ta różnica między ekstraklasą a zapleczem jest na tyle duża, że później było to boleśnie weryfikowane. Brookbet Termalika czy Arka Gdynia, które spadły w poprzednim sezonie, to są najlepsze przykłady tego, jak ważne jest to wzmocnienie kadry już po awansie i nie opieranie się do końca na zawodnikach, którzy wywalczyli ten awans. Wisła Kraków z jednej strony mówi o tym, że chce dawać szansę tym, którzy awans wywalczyli, że ma trząs zespołu, z drugiej szuka tych wzmocnień, trzech zawodników już zakontraktowano i myślę, że trzeba z uznaniem spojrzeć na wzmocnienie obsady bramki. Marcel Łubik, przecież
0: transfer z Górnika Zabrze.
1: Sezonie, tak, w poprzednim sezonie wicemistrzostwo Polski w Górniku Zabrze, do tego puchar. Górnik nie do końca chciał go ponownie wypożyczać z Augsburga. Wiśle to specjalnie nie przeszkadzało i myślę, że to jest ruch na duży plus. Maxence Maisonneuve wzmocni linię defensywy. On w tym meczu przeciwko Wrexham wyglądał całkiem nieźle, więc taki zawodnik do rotacji na środku obrony na pewno się przyda. Eli Wong to jest piłkarz już zakontraktowany, który jeszcze w tym meczu nie zagrał i tutaj tak naprawdę można opierać się tylko na tym, co robił w Szkocji, ale skoro trafią w meczach Ligi Szkockiej, to jakieś pewnie nadzieje daje. No i pojawiło się dosłownie kilkadziesiąt minut temu nazwisko Jeremiego Guillemeneau. To jest zawodnik szwajcarski, który w poprzednim sezonie zdobył 8 bramek, ale z przeszłością w Barcelonie czy Rapidzie Wiedeń. No ten mecz z Walijczykami z Wrexham pokazał, że jeżeli nie ma Angela Rodado, to Wisła ma problem ze zdobywaniem bramek, bo Jordi Sanchez, jego zastępca, miał 3 wyborne sytuacje, w tym rzut karny, i ani razu nie wpisał się na listę strzelców.
0: No i ten rzut karny wybroniony przez tego rosłego bramkarza rodem z Nigerii, tak? W ekipie Wrexham, 1,90 m.
1: Urodzony w Londynie, tak. Reprezentujący Nigerię, 1,99 cm wzrost.
0: Słuchaj, ale ja też nie bez powodu dzisiaj, prawda, dzwonię do Krakowa, bo rozmawiamy na linii Warszawa-Kraków, no bo ty tam jesteś na co dzień i też jakby czujesz, jaki jest klimat wokół tego powrotu Wisły Kraków do ekstraklasy, najwyższy poziom rozgrywkowy, bo idę o zakład, że każdy, kto się interesuje piłką nożną, no to wspomina te czasy, kiedy Wisła Kraków potrafiła bić w rozgrywkach europejskich takie kluby jak chociażby Schalke czy Parma. Z drugiej strony pewnie też i wiele osób pamięta, jak potężne były perturbacje i całą tą hecę i te smutne historie z inwestorami typu Wona Lee sprzed lat już ilu? No pewnie zaraz będzie z 10. Ale no właśnie, jakie jest nastawienie krakowskiej społeczności do powrotu Wisły Kraków?

0: to jest tak, że tam wszyscy się już oczywiście fani Wisły nie mogą tego doczekać.
1: Wiesz co, myślę, że kibic kibicowi nierówny jest na pewno wielu kibiców, którzy mają różowe okulary. Jest też wielu fanów, którzy widzą wszystko w czarnych barwach i należałoby to tak troszeczkę wypośrodkować. No, nikt, którzy myślę, oceniają sytuację realnie, nie spodziewa się, że Wisła Kraków będzie walczyła o Mistrzostwo Polski, ale jest to drużyna, która, szczególnie jeżeli dojdą te wzmocnienia, o których mówiłem, może kilka punktów tym najlepszym zespołom urwać. My mówimy o Ekstraklasie, w której praktycznie nie ma środka tabeli, w której nie ma klasy średniej. Legia Warszawa jeszcze kilka tygodni przed końcem sezonu obawiała się o utrzymanie, a później o włos, a wystąpiłaby w europejskich pucharach, więc prorokowanie czegokolwiek przed startem sezonu jest naprawdę dużym wyzwaniem. Myślę, że zyska Ekstraklasa na powrocie Wisły Kraków z uwagi na popularność tego klubu. To, o czym ty wspominałeś, czyli te piękne boje w europejskich pucharach, sprawiło, że Wisła Kraków ma kibiców niemal w każdym zakątku Polski, którzy chętnie ją oglądają, którzy chętnie śledzą to, co się w Wiśle dzieje, to potwierdzają też liczby w mediach społecznościowych. Wydaje mi się też, że dużo przyjemniej kibicowi Ekstraklasy ogląda się mecze na wielkich, wypełnionych stadionach, a to Wisła Kraków gwarantuje.
0: Jest jeszcze takie nawiązanie sentymentalne w postaci tego, że dalej przecież trenerem jest Mariusz Job, który też z tymi jeszcze mistrzowskimi czasami się kojarzy. Jak powiedziałeś, że Ekstraklasa to nie ma klasy średniej, że tak jest płasko i że wszyscy blisko siebie, to sobie pomyślałem, że Ekstraklasa mogłaby odwzorowywać polskie społeczeństwo. Wtedy pewnie by się nam fajniej wszystkim żyło, jakby było tak równo. No, ale to dygresja. Kamil, ty oglądasz też Mundial, a my mamy wprawdzie dodatkowy program. Mundial w Tok FM to będzie po godzinie 18.20. Już serdecznie zapraszam. Adam Ozga tam będzie pytać o różne rzeczy. Właściwie z nim będziemy rozmawiać o różnych sprawach, które się na Mundialu wydarzyły. Natomiast jak oceniasz ten turniej rozszerzony przez Gianniego Infantino do tych 48 drużyn po 100 meczach z tych zaplanowanych 104 i przed półfinałami? Czy ten turniej cię satysfakcjonuje, czy cię rozczarował, czy skład półfinalistów jest dla ciebie jakimkolwiek zaskoczeniem?
1: Wiesz co, ja byłem krytyczny, byłem sceptyczny i to się nie zmienia, jeżeli chodzi o rozszerzenie Mundialu. Uważałem i nadal uważam, że 32 zespoły to była optymalna liczba z optymalnym też, co ważne, formatem, bez awansów z trzecich miejsc. Mi się bardzo nie podobała sytuacja, w której Niemcy tak naprawdę z kim zagrają w 1/16 finału dowiedzieli się na 3 dni przed spotkaniem. To nie jest do końca poważne i nie powinno tak wyglądać. Natomiast Mundial to jest zawsze piękny czas, piękny miesiąc, w tym przypadku nawet nieco ponad miesiąc z uwagi na tę liczbę meczów i napisał kilka pięknych historii, jak choćby ta Republiki Zielonego Przylądka, która skradła i moje serce, chociaż przyznam, że dla mnie największym zwycięzcą tego Mundialu jest Norwegia i to, co się wydarzyło na północ od naszego kraju, to jaki boom na piłkę nożną tam wybuchu, także po pokonaniu reprezentacji Brazylii i potem wyrównanym boju z reprezentacją Anglii w ćwierćfinale. Co do składu półfinałowego, FIFA przed turniejem podjęła decyzję taką na wzór tenisa, żeby te 4 najmocniejsze zespoły tak bezpiecznie usadzić, bo one nie mogły się przed półfinałami spotkać. I dokładnie to się wydarzyło. Te 4 w tej chwili najmocniejsze reprezentacje świata były od siebie odseparowane i dotarły do półfinału, dzięki czemu no, liczymy na naprawdę świetne mecze już w tej ostatniej fazie.
0: Czyli drabinka jak na Wimbledonie, gdzie też numer 1 zagrał z numerem 2, mówi o Janiku Sinerze, który pokonał Aleksandra Zwieriewa wczoraj w Londynie. Ale już kontynuuj, proszę, myśl.
1: Nie, masz rację. To akurat skojarzenie z Wimbledonem jest jak najbardziej uprawnione, tym bardziej, że reprezentacja Anglii jest w tej fazie półfinałowej. Co prawda Janik Sinner, to o ile mnie pamięć nie myli, jest reprezentant Włoch, a Włochów to już długo na piłkarskich mistrzostwach świata nie ma, ale wracając do tego, o czym mówimy, ja sobie bardzo dużo obiecuję po meczu Francja Hiszpania, bo z jednej strony zachwycamy się wszyscy reprezentacją Francji, ja też się nią zachwycam. W reprezentacji Francji gra najefektowniejszy skrzydłowy, najefektowniej grający, może tak, skrzydłowy na świecie, czyli Michael Olise. Wspaniałą formę na turniej przygotował Kylian Mbappé, natomiast mam wrażenie, że mimo wszystko ta Francja jeszcze nie sprawdziła się na tle takiego poważnego przeciwnika.
0: Z drugiej strony to samo można powiedzieć o Argentynie, prawda?
1: Tak, to prawda. Jedyny poważny mecz na papierze, jaki Francja miała rozegrać, to z Norwegią, ale tam w stole Solbakken postanowił dać odpocząć zawodnikom przed fazą pucharową. Ta decyzja się obroniła, brawa tutaj dla selekcjonera Norwegów, no ale przez to nie było takiego poważnego testu, bo jeżeli ktoś mi będzie wmawiał, że Maroko to był poważny przeciwnik dla reprezentacji Francji, cóż, Maroko grało fantastyczny turniej na Mundialu, ale 4 lata temu. W tym turnieju jakoś szczególnie mnie nie przekonywało. Nie za
0: świetnie
1: bardzo
0: zagrało
1: rozumiałem
0: z Brazylią, ale okazało się, że Brazylia nie taka silna, jak niektórym się
1: właśnie,
0: w tym mnie wydawało pod wodzą Ancelottiego.
1: To jest ten problem, że Maroko fajnie wyglądało na tle Brazylii, tylko okazało się, że ta Brazylia jest słaba. Jeżeli chodzi o drugi półfinał, ja nie mam żadnych obowiązków zawodowych przy okazji tego mundialu, więc mogę wprost trzymać kciuki za reprezentację Argentyny, za Leo Messiego i to też będę robił. Liczę na powtórkę finału pomiędzy Francją a Argentyną na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych.
0: A wierzysz w to, że Szymon Marciniak posędziuje ten finał? Mi się to wydaje mało realne, jedno, dwa finały z rzędu?
1: Nie.
0: To co, mecz o trzecie miejsce? Czy w ogóle?
1: Wydaje mi się, że nie ma najmniejszych szans na to, żeby Szymon Marciniak poprowadził mecz finałowy. To się nigdy nie wydarzyło.
0: I nie ma powodu, żeby się wydarzyło teraz, myślę. Ale co?
1: Sędziował dwa finały.
0: Mecz o trzecie miejsce, czy w ogóle? Nic?
1: Prawdę mówiąc, liczyłem na to, że poprowadzi mecz Francja-Hiszpania, z racji, że tutaj mamy wewnątrzeuropejską rywalizację. Europejski arbiter wydawał się być dobrym wyborem. Postawiono na sędziego Bartona z Salwadoru. Nie wiem, co będzie z Szymonem Marciniakiem, nie chcę tutaj gdybać, natomiast zwracam uwagę na coś, na co mam wrażenie nikt nie zwraca uwagi w mediach społecznościowych, że może się okazać, że Szymon Marciniak już żadnego meczu na tym turnieju nie poprowadzi. To byłoby strasznie przykre dla nas Polaków, ale nie wykluczałbym tego rozwiązania.
0: No tak, ja też o tym scenariuszu mówiłem, że jest możliwy w magazynie Mundial w Tok FM, który także dzisiaj o godzinie 18.20, magazyn Jeszcze Więcej Sportu, już się powoli kończy. Ja ci jeszcze tylko, Kamil, tobie i słuchaczom powiem, że Jannik Sinner, bo wspomnieliśmy go w kontekście tego turnieju piłkarskiego, chociaż to oczywiście tenisista i właśnie wygrał Wimbledon, że dawno nie oglądał meczu Włochów na Mundialu, no to ostatni raz oglądał mecz Włochów na Mundialu, jak miał niespełna 13 lat w 2014 roku. Jannik Sinner jeszcze był przed 13 urodzinami. Kamil Kania, komentator piłkarski, Kanal Plus Sport, był dzisiaj gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu. Rozmawialiśmy przede wszystkim o Wiśle Kraków, która wraca do Ekstraklasy, obchodzi 120-lecie i zagrała mecz towarzyski z Wrexham, ale także o Mundialu. Dziękuję ci serdecznie, Kamilu.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na mecz Ekstraklasy do Kanal Plus Sport.
0: Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Program Jeszcze Więcej Sportu wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi i Marietty Wiśniewskiej. Tak jak wspomniałem, my się usłyszymy w Mundial w TOK FM po 18.20.
2: Reklama.
3: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, Barbara. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: O.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Poniedziałek, 13 lipca, jest 16.
17: Po raz pierwszy ekshumacja ofiar zbrodni wołyńskiej doprowadziły do dokładnego ustalenia ich tożsamości.
16: I rodziny ośmiorga zamordowanych odebrały specjalne noty identyfikacyjne.
17: Nie ma zgody na europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry.
16: Sąd uznał, że prokuratura nie wykazała, że Ziobro może wkrótce w Unii się pojawić.
17: Zimny Bałtyk, wysokie fale i chmury.
16: Za chwilę o wakacjach niczym z dzieciństwa, choć fakt, w dzisiejszych czasach wakacjach dość nietypowych. To jest TOK 360, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, dzień dobry.
17: Sąd nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
16: Odrzucenie wniosku uzasadnił tym, że według dostępnych informacji Zbigniew Ziobro nie przebywa na terenie żadnego z krajów unijnych. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wydania nakazu aresztowania, ale tylko na terenie Polski. Ben O'Connor.
18: Choć Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, obie decyzje, pozytywna co do polskiego nakazu aresztowania i negatywna co do europejskiego nakazu aresztowania, mogą mieć wpływ na proces ekstradycyjny. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek czekał dotąd na decyzję sądu w sprawie europejskiego nakazu, by wniosek o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych miał większe szanse na pozytywne rozpatrzenie. Dzisiejsza decyzja sądu nie przesądza o dalszym losie wniosku ekstradycyjnego, jeśli Waldemar Żurek wyśle go do Stanów, ale może mieć wpływ na ostateczną decyzję amerykańskiego sądu. Benedykt O'Connor, TOK FM.
16: Ten temat wróci wkrótce w TOK 360.
17: Rodziny ośmiu ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały dziś od ministry kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne, które potwierdzają tożsamość bliskich.
16: To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar tej zbrodni doprowadziły do dokładnego ustalenia ich tożsamości. Nic dziwnego, że przedstawicielka rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej, Beata Gielska, mówi o tym jako o przełomowym wydarzeniu.
19: Przede wszystkim jest to dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców. To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby, bo mogiła, którą znaleziono, liczyła 43 ofiary. Jest to taki namacalny dowód na to, że ci ludzie zostali już zidentyfikowani. Mają imię, nazwisko, mają tożsamość, mają grupę.
17: Instytut Pamięci Narodowej poinformował dziś o rozpoczęciu kolejnych prac ekshumacyjnych, tym razem na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka w byłym powiecie lubomelskim na Wołyniu.
16: Prace potrwają do 7 sierpnia.
17: W Brukseli ministrowie spraw zagranicznych, w Paryżu koalicja chętnych. Poniedziałek to dzień rozmów o wspieraniu Kijowa w wojnie z Rosją.
14: Na spotkanie do stolicy Francji poleciał premier Donald Tusk. Wezmą w nim udział też m.in. szef NATO Mark Rutte oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tomasz Orchowski.
20: Cele spotkania w Paryżu to wsparcie Ukrainy, zwłaszcza jej obrony powietrznej, wzmocnienie presji na Rosję oraz przygotowanie pokoju i określenie przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. W skład koalicji chętnych wchodzi około 35 państw. Dzisiaj dołączają do nich dwa kolejne, Mołdawia i Macedonia Północna. Obrady skrytykował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
21: No, ja bym сказал, że to koalicja podstrykateli.
20: Powiedziałbym, że to koalicja podżegaczy wojennych. To grupa krajów, które nie chcą pokoju, które chcą kontynuować wojnę, wierzą, że nasz kraj mógłby doznać strategicznej porażki.
21: Naniesienie strategicznego porażenia naszej strony.
20: Przed spotkaniem unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli Radosław Sikorski zwracał uwagę, że Ukraina radzi sobie obecnie lepiej niż jeszcze pół roku temu.
22: Ale pamiętajmy, Rosji udało się zniszczyć już 4/5 ukraińskich zdolności do produkcji elektryczności. Mamy lipiec, co oznacza, że za parę miesięcy będzie zima. To oznacza, że bardzo pilną sprawą jest po pierwsze danie Ukrainie środków na odbudowywanie elektrociepłowni i na tworzenie rozproszonych źródeł generowania elektryczności.
20: W samej Ukrainie dochodzi do dużych przetasowań politycznych. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił dymisję premierki Julii Sfyrydenko. Wśród jej możliwych następców wymienia się byłego premiera, obecnego ministra energetyki Denysa Szmychala czy prezesa Naftohazu Serhija Koreckiego. Tomasz Urchowski, TOK FM.
17: Reforma systemu opieki zdrowotnej w Holandii trwała kilkanaście lat, a Polska taki system musi dopiero stworzyć. Ocenił w poranku TOK FM ginekolog i położnik dr Grzegorz Surkont.
14: Według gościa Dominiki Wielowiejskiej łagodzenie kryzysu w tej dziedzinie można by zacząć od zakazania lekarzom łączenia funkcji dyrektorów szpitali z pracą na oddziale oraz poprawy wyceny procedur medycznych. Ten drugi postulat, poprawa wyceny procedur, powtarzają bardzo często zarówno dyrektorzy placówek, jak i kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.
17: Dlaczego to takie ważne i jak wycena świadczeń może przekładać się na milionowe zarobki części lekarzy, o tym opowie Tomasz Węska.
23: W skrócie wygląda to tak, że część procedur medycznych uchodzi za wyceniane zbyt wysoko, a część za zbyt nisko. Ta wycena ma odpowiadać stopniu skomplikowania procedury, kosztom, które się wiążą z przeprowadzeniem określonych badań, posiadaniem odpowiedniej aparatury i tak dalej. Ale jak mówią sami lekarze, nie zawsze tak jest. Zdaniem specjalisty z zakresu ginekologii i położnictwa doktora Grzegorza Surkonta, nawiasem mówiąc członka Koalicji Obywatelskiej, to od rzetelnej wyceny świadczeń warto zacząć zmiany w systemie.
24: Czyli przede wszystkim ustawienie właściwych stawek za procedury. W konsekwencji idzie rozliczanie wtedy dyrekcji szpitali, ponieważ wtedy będziemy mogli ocenić, które szpitale rzeczywiście są zadłużone, bo są źle zarządzane.
23: Zajmująca się wyceną procedur Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w skrócie AOTMIT, już zweryfikowała 118 z nich. Mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i zapewnia, że kładzie nacisk na obniżenie wyceny wszystkich tych, które budzą kontrowersje z powodu ich przeszacowania.
25: AOTMIT ma w taryfikacji 100 procedur, które będziemy badali. Zobaczę, jaka będzie rekomendacja AOTMIT-u.
23: Kwestia wyceny procedur może też mieć wpływ na astronomiczne zarobki procenta lekarzy, a to dlatego, że dzięki niektórym procedurom szpitali lekarz mogą wyciągnąć od NFZ-u krocie. Dzieje się tak wtedy, gdy lekarz jest zatrudniony w szpitalu na kontrakcie, przeprowadza wysoko wyceniane zabiegi, a oprócz tego nie rozlicza się z godzin pracy, tylko otrzymuje procent od wykonanych procedur. Na kontraktach w Polsce jest 73% lekarzy, a spośród nich nieco ponad 1/3 otrzymuje wspomniany procent. No nie znaczy to, że wszyscy zarabiają miliony. Z danych AOTMIT-u wynika, że mediana zarobków lekarzy na kontraktach to około 25 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a więcej niż 100 tysięcy miesięcznie zarabia nieco ponad 1%. Tyle, że to właśnie takie zarobki jak ponad 2,5 miliona złotych za cały zeszły rok dla lekarza w szpitalu w Koszalinie każą zastanawiać się, jeśli nie nad uczciwością części lekarzy, to nad sprawiedliwością samego systemu. Tomasz Węskę, TOK FM.
17: Koalicja rządząca podzielona. Polska 2050 organizuje jutro okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia, na który wybiera się tylko część ugrupowań tworzących obecny obóz władzy.
14: Tak to właśnie reformujemy system. Partia Minister Funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz chce rozmawiać o przedstawionych niedawno propozycjach minister Jolanty Sobierańskiej-Gręty dotyczących przede wszystkim systemu wynagradzania i zatrudniania lekarzy, ale w koalicji pomysł nie wszystkim się podoba.
17: Łączymy się z reporterem TOG FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, kto się zjawi na jutrzejszym spotkaniu?
0: Jedna z jego organizatorek, posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak, pytana o to wylicza, kto już potwierdził swoją obecność. Mówi m.in. o przedstawicielach PiS-u, PSL-u i partii Razem.
1: Potwierdziła Kancelaria Prezydenta, będzie pan profesor Piotr Czałderna. Mamy zapewnione przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, a co najważniejsze, niezależnych ekspertów.
2: Pani poseł, pani ministra Gręta się pojawi osobiście jutro?
1: Oczywiście każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wiesz, nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, to będzie śledziła przez retransmisję chociażby na stronach Sejmu i te wszystkie postulaty, które tam zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
0: Szansa na to, żeby Jolanta Sobierańska-Grenda pojawiła się jutro na okrągłym stole, są chyba nikłe i nie bez znaczenia jest tu postawa Koalicji Obywatelskiej, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
3: Propozycje wszystkich zmian będzie komunikować pani minister i Ministerstwo Zdrowia. To jest najwłaściwsze miejsce, tak żebyśmy się tutaj nie ścigali wzajemnie, jeśli chodzi o koalicjantów. Takie wszystkie propozycje powinny być na szczeblu koalicji zgłaszane, a najwłaściwszym miejscem jest Ministerstwo Zdrowia.
0: W podobnym tonie, choć w jej przypadku ostateczna decyzja chyba jeszcze nie zapadła, wypowiada się także Lewica, a posłanka Anita Kos-Kucharska-Dziedzic wbija szpilę koalicjantom z Polski 2050.
4: Im bliżej będzie wyborów, tym i dyskusji, i zaproszeń do dyskusji będzie coraz więcej. I przypuszczam, że im mniejsze podmioty, im mniej znaczące będą bardziej głośno zapraszały do owych dyskusji. Na stole leżą propozycje Lewicy i my ciągle o tych propozycjach naszych w ramach rządu rozmawiamy i cieszymy się, że kilka z nich już zostało przez panią ministrę przyjęte.
0: Choćby kwestia ograniczenia zarobków czy częściowej ewidencji czasu pracy lekarzy, ale jednocześnie wśród propozycji minister Gręty nie znalazły się postulowane przez Lewicę takie propozycje jak choćby zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną.
14: Wawrzyniec Zakrzewski, dzięki wielkie do pomysłów na ochronę zdrowia albo reformę systemu, jak zwał, tak zwał. Wrócimy w TOK 360.
17: Zimna woda, spore fale i brak słońca.
14: To jest rzeczywistość turystów, którzy w ostatnich dniach wypoczywają nad Bałtykiem i mimo wszystko próbują wyciągać z pobytu na plażach jak najwięcej.
5: Jak wam się podoba tutaj nad Bałtykiem?
26: Bardzo fajnie, chociaż nie ma pogody.
5: Ubranie od kostek po szyję, to nie jest plażowy strój.
27: No nie, zdecydowanie, ale no jest przyjemnie.
5: A myślał pan o tym, żeby gdzieś w cieplejsze rejony jechać, bardziej przewidywalne?
28: No raczej nie, wolę tu Bałtyk. Mimo, że jest taki zróżnicowany. Raz gorąc niesamowity, drugi raz chłodno.
5: Co was podkusiło, żeby wybrać Bałtyk jako miejsce odpoczynku?
27: Mieliśmy na to 3 dni, więc stwierdziliśmy, że tutaj z centralnej Polski przyjedziemy nad morze.
5: A tu chmury, mgły, zimna woda.
27: Nie szkodzi, nam akurat taka pogoda odpowiada.
5: Młodsze pokolenie też lubi taką pogodę?
27: No tak, jutro ma być ładnie, więc czekamy na jutrzejszy dzień.
14: Czekamy na jutrzejszy dzień i trwamy w dniu dzisiejszym. Niezależnie od pogody, z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Jest 16.11, a gościnią TOK 360 jest Anna Mika Kozak, adwokatka specjalizująca się w europejskim nakazie aresztowania, rzeczniczka dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Warszawie. Dzień dobry.
29: Dzień dobry.
14: Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ściganego w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, który miał służyć ofiarom przestępstw, a wygląda na to, że był skarbonką dla partyjnych potrzeb Zbigniewa Ziobry i polityków jego partii Suwerenna Polska. Sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu do Spraw Karnych, wyjaśnia, że chodzi o niewykazanie, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na teren Unii, czy też analogicznie o niewykazanie tych kwestii w odniesieniu do Wielkiej Brytanii i dlatego ten wniosek został odrzucony. Prawdę mówiąc,
1: Ja nie jestem oczywiście prawnikiem, ale wypowiem się. Prawdę mówiąc, zupełnie do mnie takie uzasadnienie nie przemawia, bo mówimy o polityku, który swoją kilkudziesięcioletnią karierę polityczną związał z krajami unijnymi, europarlamentem, który wielokrotnie, wiemy o tym z dokumentacji, przebywał w Brukseli, przebywał w krajach unijnych, choćby ostatnio na Węgrzech, które odebrały mu status uchodźcy. No i ma pełne powody, żeby na teren tych krajów podróżować. To jest za mało dla sądu?
6: Tak, to nie jest zaskoczenie dla prawników. W momencie, kiedy Zbigniew Ziobro ujawnił tak formalnie swój pobyt w Stanach Zjednoczonych, no jasnym było, że nie można już domagać się wydania europejskiego nakazu aresztowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie. To jest narzędzie, które służy i może zostać uruchomione tylko w przypadku, kiedy jest uzasadnione prawdopodobieństwo, że dana osoba przebywa na terytorium kraju Unii Europejskiej. Nie może zostać wydane jako blankietowy dokument, który gdzieś tam wisi w systemach, czyli że wydamy go i poczekamy, kiedy taka osoba się w kraju Unii znajdzie. On w ogóle nie w ten sposób jest ta dyrektywa skonstruowana, na podstawie której implementowaliśmy przepisy do naszej procedury. Przepisy są jasne, mówią, że jeżeli jest prawdopodobieństwo przebywania na terytorium kraju Unii, wydajemy europejski nakaz aresztowania. Jeśli tego prawdopodobieństwa nie ma, odmawiamy jego wydania. Sędzia nie miał innego wyjścia, mógł tylko podjąć taką, a nie inną procesową decyzję.
1: A skoro te orzeczenia są niezaskarżalne, co też podkreśla sąd, czy to oznacza, że Zbigniew Ziobro może teraz swobodnie podróżować po krajach Unii, po Wielkiej Brytanii, byle tylko nie zaglądać do Polski, gdzie obejmuje go ten polski nakaz aresztowania?
6: Nie, to europejski nakaz aresztowania ma niezmierzalną liczbę możliwości jego wykorzystania i wdrożenia. To znaczy, że jeżeli będziemy mieć informacje, jeżeli prokuratura będzie miała informacje o tym, że Zbigniew Ziobro pojawił się na terytorium Unii Europejskiej, to natychmiast może skierować kolejny wniosek o wydanie ENY. Ale pamiętajmy również, że Zbigniew Ziobro nie będzie mógł podróżować i nie będzie mógł przylecieć do jakiegokolwiek
1: kraju. Bo nie ma dokumentu.
6: Bo nie ma już żadnych dokumentów podróży. Więc wchodzimy tutaj w sytuację ciekawą, ponieważ po pierwsze, Zbigniew Ziobro, posiadający 6-miesięczną wizę, która uprawnia go do pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych, będzie tę wizę musiał przedłużyć. A przy tym przedłużeniu będzie musiał przedłożyć służbom amerykańskim aktualny i ważny dokument podróży, którego nie ma. Więc w świetle prawa amerykańskiego będzie osobą, która jest na terytorium Stanów Zjednoczonych bez dokumentów, które uprawniają do pobytu. Zobaczymy, co wydarzy się i co zrobią służby w Stanach. Natomiast również ze Stanów bez dokumentu nie będzie mógł wyjechać. Więc jest sytuacja bardzo ciekawa. Jeżeli spojrzelibyśmy na to okiem zimnym, to byłaby jego sytuacja dokładnie taka jak wszystkich innych, którzy zostali wydaleni ze Stanów Zjednoczonych ze względu na nielegalny pobyt. Poczekajmy do momentu, kiedy ta wiza wygaśnie, to jest te 6 miesięcy wiza pracownicza, i zobaczymy, jakie kroki poweźmie Zbigniew Ziobro. Natomiast na pewno w tej chwili polskie władze powinny skupić się na wysłaniu wniosku o ekstradycję do miejsca, w którym wiemy, że przebywa Zbigniew Ziobro, i skutecznym egzekwowaniu tego wniosku przez sąd federalny w Stanach.
1: No, ale rozumiem, że tutaj też może wkroczyć polityka.
6: Oczywiście, że tak, może wkroczyć polityka, może wkroczyć również opóźnianie, może wkroczyć również coś, co bardzo często pojawia się w takich kontaktach sądowych ze Stanami Zjednoczonymi, to znaczy spauzowanie postępowania. Ja wielokrotnie miałam sytuację, w której Stany Zjednoczone przedłużały swoje czynności. Czasem były to miesiące, czasem nawet lata, a czasem nigdy nie otrzymywaliśmy odpowiedzi. Więc tutaj rzeczywiście jest taka możliwość upływu bardzo długiego czasu do momentu w ogóle rozpoznania przez sąd wniosku o ekstradycję. Pamiętajmy również, że wcześniej ten wniosek będzie rozpoznawany na pułapie rządu, na pułapie politycznym, i dopiero później kierowany do sądu. Tutaj też może się dużo wydarzyć, taki wniosek może też na tym momencie ugrzęznąć.
1: A na razie Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, co, jak podkreśla nasza gościni Anna Mika-Kozak, adwokatka specjalizująca się w europejskim nakazie aresztowania, zdarzyć się musiało, bo wiemy, że Ziobro jest w USA. Bardzo dziękuję. Jest 16.17, informacje to KFM o 16.20. Po nich zostaniemy w Stanach, tylko legalnie. Porozmawiamy o zmarłym senatorze Lindsey Grahamie. Jasne. jastrzębiu amerykańskiej polityki wobec Ukrainy. Jakie w takim razie wobec Rosji? Jakie w takim razie znaczenie ma jego śmierć? O tym za chwilę.
7: Reklama.
8: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
9: Mamusia?
10: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
13: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
12: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Teheran nie pozwoli Stanom Zjednoczonym na interweniowanie w kwestie związane z zarządzaniem cieśniną Ormus, oświadczyło dowództwo irańskiej armii. Armia uprzedziła, że na ingerencję militarną odpowie siłą, a każdy kraj regionu zapewniający wsparcie logistyczne armii USA będzie uważany za uczestniczący w wojnie przeciwko suwerenności i bezpieczeństwu narodowemu Iranu. Wcześniej prezydent Donald Trump zadeklarował w wywiadzie dla stacji Fox News, że zamierza przejąć kontrolę nad cieśniną Ormus oraz otrzymywać zapłatę za jej strzeżenie. Komisja Europejska wraz z kilkunastoma państwami i instytucjami międzynarodowymi uruchomiła inicjatywę wartą ponad 883 miliardy euro, której celem jest wsparcie odbudowy strefy Gazy po wojnie. Program Team Gaza Initiative ma finansować projekty związane z odbudową systemów wodociągowych i sanitarnych, usuwaniem gruzu oraz przywracaniem funkcjonowania służby zdrowia, poinformowała komisja. Będą utrudnienia na wspólnym odcinku dróg ekspresowych S12 i S17 Lublin-Piaski. Rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia. To w związku z remontem. Prace na 15-kilometrowej trasie zakończą się w czwartym kwartale. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Są ostrzeżenia przed burzami na wschodzie. Niemal w całym kraju może też przelotnie padać, podobnie jutro, ale za to jest coraz cieplej. 23-24 stopnie na północy, 28 jutro w centrum i na południowym wschodzie, a 29 pokażą lokalnie termometry na Podkarpaciu.
8: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Senator Lindsey Graham, jeden z najbliższych sojuszników prezydenta USA w Kongresie, który podróżował po świecie, aby promować najbardziej asertywną politykę zagraniczną USA, zmarł w Waszyngtonie po krótkiej i nagłej chorobie, poinformowało jego biuro. Miał 71 lat. Zmarł zresztą krótko po powrocie z Kijowa, gdzie spotykał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jest on opisywany jako zwolennik wsparcia dla Ukrainy, twardej polityki wobec Rosji, zwolennika zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór też mówi, że to niezłomny przyjaciel Polski, niestrudzony orędownik wschodniej flanki NATO. Zastanawiam się, jak w takim razie on się odnajdywał jako bliski sojusznik Donalda Trumpa, bo to nie brzmi jak polityka Donalda Trumpa obecna.
11: No, zwłaszcza wspieranie Ukrainy, to nie brzmi tak zupełnie w duchu trumpowskim, czy w duchu całego ruchu MAGA, ale myślę, że kluczowe, to co ich zbliżyło, no to jest takie przekonanie o tej, prawda, sile hasła, które powinno się przekuć w polityczne działanie America First. Tylko była pewna różnica w rozumieniu America First pomiędzy Donaldem Trumpem a senatorem Grahamem. Kluczowe jest tak, że jak widzimy, zwłaszcza od początku tej kadencji Donalda Trumpa, on stawia raczej na izolacjonizm, a Lindsey Graham był raczej, ja bym taki powiedział, ekspansjonistą amerykańskim, uznającym, że jeżeli Stany Zjednoczone są rzeczywiście potęgą, są najlepszą demokracją na świecie, to powinny tę demokrację szerzyć, prawda? Powinny stać liderem na skalę międzynarodową. Natomiast Donald Trump, jak wiemy, ma inną wizję, że tak, że Ameryka jest najlepsza i dlatego może zasadniczo nie interesować się niczym innym, co się dzieje poza Stanami Zjednoczonymi, bo chyba, że to bezpośrednio im zagraża, bo po prostu najważniejszy jest ekonomiczny interes Stanów Zjednoczonych i zaangażowanie w jakieś takie słuszne sprawy obrony demokracji, bycie liderem całego świata nie leży w interesie ani Donalda Trumpa, ani to jest ten główny powód, prawda, który ich różnicował, a ten, który ich jednoczył, no to tak, jest to zdecydowanie taka republikańska wizja, to jest dotycząca pewnych kwestii związanych z nie tylko obecnością Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, ale tego też, jak należy działać i reagować na podwórku wewnętrznym w Stanach Zjednoczonych.
10: A czy to oznacza, że brak tego głosu w otoczeniu Donalda Trumpa, brak głosu Grahama po jego śmierci może mieć jakiś wpływ na politykę Trumpa wobec na przykład wschodniej flanki NATO? Czy to jest tak, że nagła śmierć Grahama jest na przykład złą wiadomością dla Ukrainy, złą wiadomością dla Europy, Polski? Czy to za duże
11: słowo? Na pewno
10: słowa?
11: To nie jest dobre. Nie, to ja bym powiedział tak. O ile to nie jest zła wiadomość, to na pewno to nie jest dobra wiadomość, prawda? Jest też jeden z kluczowych elementów, jak popatrzymy na działania polityczne Donalda Trumpa, to jest jego nieobliczalność. Nawet jak słuchaliśmy przed chwileczką wiadomości, prawda, to sposób reagowania, działania Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa na to, co dzieje się w Iranie, to z dnia na dzień się zmienia, prawda? Natomiast z Lindseyem Grahamem jest to, tak było, że to było stabilne, prawda? Jego podejście polityczne, myślenie o tym, co jest ważne, jak należy działać. I taka stabilność, niezależnie od tego, jak bardzo to się mogło przełożyć na ewentualne decyzje podejmowane przez Donalda Trumpa, to i tak z perspektywy Ukrainy, z perspektywy Europy, z perspektywy tej przywołanej wschodniej flanki, było na pewno czymś pozytywnym i potrzebnym. I tego, takiej stabilności, tej wizji, że tak, że Stany Zjednoczone mają pewne zobowiązania właśnie z tego względu, że są liderem demokracji na świecie, że brak takiej jasnej deklaracji, no to jest jakieś osłabienie pozycji zarówno Ukrainy, jak i tej naszej wschodniej flanki, zarówno w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i w ogóle w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
10: Co teraz na wewnętrznym podwórku amerykańskim? No bo rozumiem, że trzeba przeprowadzić wybory. Czy to znaczy, że gdzieś brakuje głosów? Jeszcze Mitch McConnell ma problemy zdrowotne, niekoniecznie pojawia się na głosowaniach. Czy tu jesteśmy u progu jakiejś ewentualnie zmiany wymuszonej przez te z jednej strony śmierć, z drugiej strony chorobę, czy jeszcze daleko od tego?
11: Nie, to nie jest tak, że to bezpośrednio następuje. Tym bardziej, że pamiętajmy, że on wygrał prawybory i miał być kandydatem republikańskim na te najbliższe wybory do Senatu. I to jest z perspektywy republikanów pewien problem, bo taki dobry, rozpoznawalny, zaufany, czyli też popierany przez Donalda Trumpa, popierany przez cały establishment republikański senator, kandydat dalej na senatora, to było bardzo dobre rozwiązanie. I jeżeli to oczywiście te wybory do kongresu regulują władze poszczególnych stanów, to nawet jeżeli dalej będą przeprowadzone jakieś prawybory republikańskie, no to i tak to jest konieczność wspierania kogoś nowego, kogoś, kto nie jest tak dobrze rozpoznawalny zarówno w tej południowej Karolinie, którą reprezentował i z której pochodził, ani nie jest tak rozpoznawalny na w arenie ogólnokrajowej, co dopiero mówić na arenie międzynarodowej. Także z perspektywy republikańskiej to jest strata, choć w tym momencie to nie jest tak, że jego nieobecność plus choroba drugiego senatora kompletnie zmienia układ sił w Senacie amerykańskim. Myślę, że demokraci jakby też tutaj mogą czuć większą, czy mieć większą nadzieję na to, że być może nawet w Południowej Karolinie uda im się wybrać swojego senatora i dzięki temu zyskać przewagę w Wyższej Izbie.
10: Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem TOK 360. Jest 16:29. Dużo tych szóstek. Agata Szczepańska, wicenaczelna rynku zdrowia, jest teraz gościnią TOK 360. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: Ponad 2,5 miliona złotych miał zarobić w zeszłym roku najlepiej opłacany lekarz zatrudniony w szpitalu w Koszalinie. Oprócz niego próg miliona złotych zarobionych w ciągu roku przekroczyło jeszcze 16 innych osób pracujących w tej placówce. To jedne z najnowszych danych dotyczących zarobków lekarzy ujawnionych przez sieć obywatelską Watchdog Polska. Mediana wynagrodzeń 22 tysiące złotych. To tak, żeby troszeczkę zejść na ziemię, ale ja mam wrażenie, że ta dyskusja po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie, która rzeczywiście rozpoczęła się od zarobków, potoczyła się w jakąś niewłaściwą stronę, że my rozmawiamy o kwotach, rozmawiamy o tych 240 zł za godzinę zaproponowanych przez rząd, a zapominamy trochę o rozmowie i szerokim spojrzeniu na system. Jakby tak z dystansem spojrzeć na tę dyskusję, to gdzie my w niej jesteśmy teraz?
12: No tak, zdecydowanie. To, co usłyszeliśmy, to na pewno nie jest reforma. To jest plaster na straty wizerunkowe, ale na pewno nie reforma systemu ochrony zdrowia. Chociaż te zmiany są potrzebne i te zmiany są wyczekiwane przez społeczeństwo, bo jak się okazuje, te przypadki naprawdę bardzo wysokich zarobków lekarzy w publicznej ochronie zdrowia, czyli wypłacanych z naszych publicznych pieniędzy, to wcale nie są przypadki odosobnione. Oczywiście mediana jest taka, jak pan powiedział, ale lekarzy, którzy przekraczają 1 000 000 złotych rocznie, czy nawet przekraczają 100 tysięcy miesięcznie, wcale nie jest tak mało, jak jeszcze kilka miesięcy temu, czy w zeszłym roku mogło nam się wydawać.
10: Ja nie chcę absolutnie mówić, że nie ma problemu, ale też szukając trochę źródeł tego problemu, starając się z różnej strony spojrzeć na ewentualne rozwiązania, dostrzegam, że w tym gąszczu dyskusji pojawia się ostatnio trochę głośniej hasło wyceny świadczeń. Tutaj jest związek?
12: Zdecydowanie jest bardzo duży związek, dlatego że te najwyższe lekarskie zarobki to bardzo często jest tak zwany procent od wyceny. Mamy w systemie ochrony zdrowia pewne procedury, czyli tak naprawdę jakieś zabiegi, operacje, które są przez NFZ bardzo dobrze opłacane. I jeżeli lekarz umawia się ze swoim szefem, z dyrektorem szpitala, że dostanie procent od tej procedury, a ta procedura jest dobrze wyceniona, no to wtedy zarabia naprawdę dobre pieniądze. Natomiast no to działa tylko w przypadku tych procedur, które są czasami nawet przeszacowane. O tym też się coraz głośniej mówi, że też te, tak jak mamy dysproporcje w lekarskich zarobkach, tak samo mamy dysproporcje w tych wycenach. No, dlaczego tak naprawdę dyrektorzy szpitali chcą płacić takie bardzo wysokie stawki niektórym lekarzom? Dlatego, że oni wykonują procedury, dzięki którym oni są w stanie utrzymać oddziały nierentowne, a takie oddziały, które są konieczne, bardzo potrzebne w szpitalu, jak chociażby interna. W zeszłym tygodniu, czy tam 2 tygodnie temu wysłyszeliśmy o spółce neurochirurgów, gdzie tam wychodziły zarobki na poziomie nawet 26 tysięcy złotych za godzinę. To była kwestia tego, że właśnie te procedury, które oni wykonywali, były bardzo dobrze wycenione. Inna sprawa, że też ten procent procedury był bardzo duży, bo tam chyba było 65%, podczas kiedy rzeczywiście taką stawką to jest kilka procent. Natomiast w tej dyskusji mnie utkwiła zapamiętałam głos jednego lekarza internisty, który odnosząc się do tych 26 tysięcy powiedział, że oni nie mają tyle miesięcznie na utrzymanie całego oddziału. Także to są bardzo też duże dysproporcje.
10: Jaki jest powód, żeby procedura była tak wysoko wyceniona?
12: No najczęściej jest ona wykonywana rzadko, jest ona bardzo skomplikowana, potrzeba rzeczywiście wysoko wykwalifikowanego specjalisty, jakiegoś bardzo dobrego sprzętu, dużego zespołu, więc poniekąd wyższa cena jednej procedury, niższa innej jest uzasadniona, natomiast no tak jak w przypadku zarobków lekarzy, te dysproporcje nie powinny być aż tak duże. I tak jak pan mówi, czy nam nie uciekły inne zmiany? No uciekły, bo my rozmawiamy tak naprawdę o czubku góry lodowej, dlatego że te dysproporcje w zarobkach lekarzy, one są pochodną tego, że od dawna nie robiliśmy reformy sieci szpitali. W tej chwili mamy szpitale, które nie do końca odpowiadają na potrzeby społeczeństwa, które często utrzymują się właśnie dzięki tym bardzo drogim procedurom. Dlatego jest konkurencja o tych lekarzy, więc żeby uporządkować lekarskie zarobki, żeby uporządkować wyceny procedur, co już zaczęło się dziać, bo ministerstwo z NFZ-em powoli to robią, to trzeba im oddać sprawiedliwość, ale musimy też uporządkować i zrobić prawdziwą reformę szpitali. System ochrony zdrowia to jest system naczyń połączonych i nie da się zrobić porządku na jednym odcinku, zostawiając odłogiem pozostałe odcinki.
10: I zrobić to w kilka dni. Bardzo dziękuję. Agata Szczepańska, wicenaczelna rynku zdrowia, była gościnią TOK 360. 16:35, 36, prawie o 16:40 informacje TOK FM. A po nich, skoro wakacje, to przeniesiemy się nad morze i skoro w ramach cyklu wakacyjnego podglądamy ptaki, no to sprawdzimy, co tam słychać u mew i czy one są takie fajne, na jakie wyglądają.

0: Autopromocja. Plan działania.
1: Wakacje zostawiają po sobie więcej niż wspomnienia. To także ogrom cyfrowych śladów, które mogą zdradzić nasz styl życia, nawyki czy lokalizacje. Coraz częściej zagrożeniem jest nie tylko kradzież pieniędzy, ale też danych, które trafiają do aplikacji, sieci Wi-Fi i systemów rezerwacji. O tym, jak chronić prywatność w podróży i jak zmienia się cyberbezpieczeństwo w erze AI, opowiemy w najbliższym planie działania. Wtorek, 13.40. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Farm. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump ogłosił natychmiastowe przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Polska jako drugi największy beneficjent w Unii Europejskiej otrzyma 66 milionów euro na wsparcie dla rolników związane z sytuacją na rynku nawozów, poinformował wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Dodał, że Warszawa będzie mogła dołożyć dwukrotność tej sumy. Wiceszef resortu wziął udział w posiedzeniu szefów resortów rolnictwa państw Unii w Brukseli, którzy przyjęli zmiany we wspólnej polityce rolnej w odpowiedzi na wzrost cen nawozów, który jest skutkiem wojny na Bliskim Wschodzie. portret byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel jest tego lata jedną z największych atrakcji berlińskiej Wyspy Muzeów. Od jego odsłonięcia na początku lipca Muzeum Bodego notuje rekordy frekwencji. Liczba odwiedzających dziennie jest średnio 85% wyższa niż w czerwcu. Portrety kanclerzy to w Niemczech nieformalna tradycja. Przyjęło się, że szef rządu po ustąpieniu ze stanowiska wybiera artystę i sposób przedstawienia siebie na obrazie. W Muzeum Bodego portret Merkel będzie wisiał do 4 października, później trafi do Urzędu Kanclerskiego.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Szesnasta 41, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Jacek Karczewski, przyrodnik ze stowarzyszenia Jestem na Ptak. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
2: Bo w poniedziałki o 16.40, skoro wakacje, to próbujemy dostrzec rzeczy niedostrzegalne w innym czasie, przynajmniej nie powszechnie dostrzegalne. Próbujemy spojrzeć trochę, rozejrzeć się wokół, niekoniecznie gapić się w ziemię i w telefon, trochę nabrać dystansu. O ptakach trochę rozmawiamy. Dzisiaj o prakach, ptakach z nadwodnych kurortów. No to chyba chodzi o ten głos, który jak dojedziemy nad morze, to słyszymy takie czyli mewy.
15: Nie jestem pewien, czy tak się mewy odzywają, ale tak, nie będę się sprzeczać. Mewy się odzywają.
2: Zrobiłem, co umiałem. Sposobu. Jest taki konkurs naśladowania ptaków, ale nie startuję i nie aspiruję.
15: A może warto. Ale właśnie, tak, mewy i owszem, krzyczą do nas w kurortach. Mewy krzyczą na wiele sposobów. To, co pan tutaj nam zaprezentował, to jest zapewne jedno z kilkudziesięciu zawołań. Pamiętajmy, że no właśnie, tych mew mamy u nas, nad naszymi głowami przesuwa się kilka gatunków mew i one wszystkie próbują się jakoś ze sobą tam skomunikować. Mewy są bardzo gadatliwe. Mewy czasami są bardzo jazgotliwe.

0: No bo kiedy się żyje w tak skomplikowanym świecie, tak bardzo multikulti, i nie mam na myśli naszego świata, ale mam na myśli właśnie świat ptaków, które w nadmorskich kurortach spędzają wakacje razem z nami, to trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, bo ptaki też uprawiają birdwatching i kto jak to, ale mewy są w tym doskonałe. Również dlatego, że no właśnie, mewy zjedzą wszystko, co im sprzed dzioba nie ucieknie. I mewy mają jeszcze jedną niezwykłą zdolność, mianowicie potrafią dostrzec słabość, chorobę, tym bardziej śmierć, albo pukającą komuś do okna, lub zaglądającą w oczy śmierć. No i jeśli tylko się okazja nadarzy, to potrafią tę śmierć też przyspieszyć. Tak.
1: Czyli ja dobrze widziałem kiedyś jedną mewę mordującą drugą mewę.
0: Może tak być, nie powiem, że nie. Kanibalizm u mew zdarza się, ale częściej dotyczy jednak piskląt niż dorosłych ptaków. Może to była zwykła awantura. Ale z drugiej strony nie można wykluczyć, że na przykład jakaś wielka mewa srebrzysta, tym bardziej siodłata, która jest mewą wszystkich mew, wielkie, wielkie ptaszysko, prawie 2 metry rozpiętości skrzydeł i naprawdę, no to jest kawał zbója ta mewa siodłata. Ale u nas mewy siodłate tylko na przelotach, ale łatwo mi też sobie wyobrazić mewę siodłatą, która właśnie dostrzegła jakąś słabość u jej bardzo, dużo, dużo mniejszej kuzynki mewy śmieszki i postanowiła ją w związku z tym zjeść, połknąć. Ale jeśli widziałby pan lub ktoś z naszych słuchaczy mewę srebrzystą, która połyka gołębia, to w tym już nie będzie nic szczególnie wyjątkowego. Ja muszę tutaj przypomnieć o sytuacji, kiedy to papież Benedykt wypuścił któregoś dnia gołąbka pokoju, białego, symbolicznego bardzo gołąbka pokoju na placu świętego Piotra w Rzymie i zaraz po tym, po tej chwili porwała go mewa romańska, bardzo bliska kuzynka, bliźniaczka naszej mewy srebrzystej. No i tak skończył gołąbek pokoju.
1: No to wiele mówi o mewach, ale rozumiem, że...
0: Tak, one są bezczelne, żadnej świętości.
1: Nad morzem nie tylko bezczelne mewy, chociaż może też są najbardziej charakterystyczne dla lalika i najgłośniejsze, ale też pewnie jakiś inny ciekawy gatunek się trafi.
0: Poza homo sapiens i mewami, przynajmniej na polskiej plaży, wydaje mi się, że już niewiele ciekawych gatunków będzie. To znaczy, na pewno byśmy się rozejrzeli. Ale tak, na polskich wakacjach, nad polskim morzem, to jeśli jedziemy...
1: Czyli ta bezczelna mewa jest królem polskiego morza i nikt tam nie zagląda...
0: Razem z naszymi frytkarzami. tak, o tej porze roku, no nad morzem jeszcze mogą wzdłuż plaży ciągnąć rybitwy. To są takie ptaki, które wielu z nas będzie nazywało mewami, ale one mewami nie są. Gdzieś tam ewolucyjnie, genealogicznie są i owszem spokrewnione i to wcale nie tak daleko, ale rybitwy przy mewach to są naprawdę ptaki bardzo niewinne. Gdzieś tam przesuwałem się nad wodą, patrzą, czy coś na falach się nie unosi, jakaś mała rybka albo jakieś inne morskie stworzenie i chętnie to zjedzą. Natomiast mewa, raz jeszcze powtórzę to, że to, co jej sprzed dzioba nie ucieknie, czy to będzie właśnie zraniona rybitwa, czy to będzie nasz burger, czy to będą nasze frytki, czy to będą nasze lody, czy to właśnie będzie gołąbek pokoju wypuszczony przez papieża, to ona chętnie się na to coś, czy tego gołąbka rzuci. I zacząłem mówić, być może nie skończyłem, że mewy właśnie obserwują to, co się dzieje wokół nich i wypatrują tych wszystkich słabości. I jeżeli tylko ta słabość jest, o czym zresztą wspominałem, to ta słabość będzie przez nie wykorzystana. I mewy to są też mistrzynie latania. One są duże, ale niewiele ważą, więc tak naprawdę godzinami potrafią robić to, co my na kanapie przed telewizorem. One po prostu leżą. No leżą w zasadzie na wietrze

0: i nic nie robią. Nawet nie muszą przełączać kanałów w telewizorze.
1: To akurat musi być przyjemne. Bardzo dziękuję. Jacek Karczewski, przyrodnik ze Stowarzyszenia Jestem na Ptak, był gościem TOK 360. Już jestem ciekaw przyszłotygodniowego ptactwa. Na razie 16:49. Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Chester Zoo organizuje specjalny szczyt poświęcony problemowi mylących prognoz pogody w aplikacjach. To jest szczyt naprawdę na najwyższym szczeblu. Będą przedstawiciele rządu, będą przedstawiciele 16 dużych atrakcji turystycznych Wielkiej Brytanii, będą przedstawiciele Met Office, eksperci branży turystycznej, a wszyscy mają rozmawiać o tym, że jeżeli w aplikacjach widzimy, że oto będzie padał deszcz, to na przykład do zoo nie pójdziemy. I nawet są wyliczenia, że to są straty sięgające 100 tysięcy funtów dziennie, bo siedzimy w domach zamiast pieniądze wydać. I nie chodzi o sprawdzalność, tylko chodzi o to, jak to jest prezentowane, że na przykład, a nawet zajrzę do mojej aplikacji pogodowej, jutro Warszawa 50% deszczu I właściwie do zoo bym nie poszedł. Jest jakiś problem z tym, z tą naszą percepcją prognoz pogody w ostatnich latach?
2: Ja myślę, że nie. Generalnie no, trzeba powiedzieć, że to spotkanie dotyka no, absolutnie fundamentalnej kwestii komunikacji. No bo z jednej strony na przykład mamy w naszym internecie tutaj polskim prognozy, no w zasadzie wszystkie strony internetowe czy portale poważne internetowe publikują prognozy w postaci różnego rodzaju ikonek. No i mamy ICM, Interdyscyplinarne Centrum Matematyczne, które prezentuje prognozę pogody, ale w bardzo złożony, skomplikowany sposób. Nawet parę lat temu ci, którzy obsługują tę stronę, ogłosili konkurs z pytaniem, czy to należy uprościć. Ja się przyznam, że głosowałem przeciw, byłem bardzo przeciwny, dlatego że rzeczywiście strona jest na pierwszy rzut oka dość skomplikowana, ale gdy się na nią spojrzy, to zdecydowanie łatwiej przewidzieć tak naprawdę, jaka będzie pogoda. Natomiast no, upraszczanie w postaci ikonek no, prowadzi do wielu... No do wielu takich nieporozumień i rzeczywiście moim zdaniem ta cała dyskusja na temat już nie sprawdzalności, ale komunikacji, no to jest bardzo poważna dyskusja, bo z jednej strony chcemy prostego przekazu, a z drugiej strony warunki meteorologiczne, już pomijając fakt, że jest trudno przewidzieć, no one nie są takie proste do opisu, bo na przykład słońce z chmurką i powiedzmy z drobnym deszczem, no może oznaczać pewnie ulewę, a może też oznaczać mrzawkę, a może nic nie oznaczać, bo pamiętamy, że to też mieści się w zakresie błędów. Także generalnie myślę, że spotkanie bardzo ciekawe, bo zaczyna się rozmawiać o pieniądzach, więc pewnie ktoś będzie miał pretensje do kogoś, ale to chyba dobry moment, żeby porozmawiać, jak komunikować przyszłe warunki meteorologiczne.
1: No, zwłaszcza, że żyjemy w czasach, które, jeżeli chodzi o warunki meteorologiczne, są bardzo zmienne, bardzo czasem gwałtowne i ta zmiana jest widoczna gołym okiem. Ale to w takim razie wydaje mi się, że to nie jest kwestia tylko tych aplikacji, do których czasem leniwie zaglądamy, no bo gdybyśmy tam głębiej pogrzebali, no to już możemy znaleźć rozkład godzinowy. Tam organizatorzy tego wydarzenia w Chester proponują, żeby na 6-godzinne przedziały dzielić doby, żeby wiadomo było mniej więcej, kiedy będzie padał ten deszcz, a nie, że jutro 40% deszczu i nie wiadomo kiedy. Ale z drugiej strony spójrzmy na to szerzej. Mamy mapę Polski. Na tej mapie Polski mamy, niech będzie 16 wojewódzkich miast. Przy każdym mieście odpowiednia ikonka, chmurka, deszcz i tak dalej. No to one też nam tak naprawdę mówią bardzo mało.
2: No tak, bo to jeżeli prowadzimy do uproszczeń, bo tak, bo z jednej strony zawsze jest ten wymóg, żeby mówić jak najprościej, natomiast no tu w przypadku prognoz pogody, no niestety szczegółowość jest bardzo ważna. Na to należy nałożyć i niestety o tym nie należy zapominać, jednak, że przewidywanie, szczególnie opadów deszczu, jest obciążone bardzo dużym błędem. No i też warto pamiętać, że niektóre opady są na tyle gwałtowne, niszczycielskie, a często nawet zabójcze, no że ci, którzy te prognozy generują, no, biorą pod uwagę pewnego rodzaju odpowiedzialność za takie zdarzenia, więc mogą one na przykład te prognozy być delikatnie, nie tyle może przesadzone, co po prostu ktoś zadba o to, żeby mocniej zasygnalizować, że w tym dniu pogoda może być gwałtowna. No ale kończy się to tym, że zaglądając na takie, czy spoglądając na takie ikony, my zaczynamy się w pewnym sensie uodparniać, patrząc długofalowo, bo któryś raz z rzędu mówimy, no miała być na przykład potężna burza, a tej burzy nie ma. No i zaczynamy na te ikony spoglądać z pewnym dystansem. No a prawda jest taka, że będziemy musieli zaakceptować fakt, że my po prostu zawsze prognozujemy z pewnym prawdopodobieństwem. I tego prawdopodobieństwa, jak wspomniał pan, na przykład 50% opadu, to bardzo trudna komunikacyjnie sytuacja, bo przenosi się na odbiorcę decyzja na temat tego, czy pójdzie na spacer, czy nie. No ale to chyba jedyna prawda, którą można odbiorcy przekazać, żeby to było uczciwie, a równocześnie no w miarę realnie.
1: A do jakiego obszaru musiałaby być zawężona prognoza pogody? To już na koniec zapytam trochę też w kontekście wakacyjnym. Do jakiego obszaru musiałaby być zawężona prognoza pogody, żeby ona miała sens? W sensie deszcz za godzinę w najbliższej dzielnicy, to jest mierzalne? I przewidywalne?
2: Nie. Tak. Jeżeli idzie front, okay. i mamy na radarach opady, to nawet ten front potrafi zniknąć, to obserwujemy nad miastami, na przykład rozdzielić się i nawet gdy spoglądamy na godzinę przed, mówimy, idzie nawałnica, to często potrafi przyroda nam naprawdę spłatać figla i to jest fizyka atmosfery, bardzo typowe zachowanie i po prostu nie pada i dokładnie odwrotnie, gdy widzimy ładną pogodę i myślimy sobie, nic się nie dzieje, no te zjawiska są strasznie chaotyczne i tak jak mówimy o słońcu czy o temperaturze, to tutaj bym powiedział, nie należy się jakoś spodziewać dużych błędów, natomiast no, opady to jest coś naprawdę, do czego trzeba po prostu mieć respekt i oczywiście wiele prognoz się sprawdza, ale no, pozostaje jednak jakby nasza ostateczna decyzja, co zrobimy.
1: Czyli też myślenie. Bardzo dziękuję. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był gościem TOK 360. Maciej Głogowski w międzyczasie wszedł do studia.
3: Dzień dobry.
1: Wyciągnął telefon, przeglądał aplikacje pogodowe, wyglądał przez okno i analizował.
3: I porównywałem, ale o wiele ciekawsza niż ta informacja, wiele ciekawsza dla mnie. Może tak, bardziej mnie zainteresowała ta, gdzie jest w tej chwili najcieplej. Moja aplikacja tutaj pokazuje, że Krzesiny. Tak, 29.
1: Pod Poznaniem, lotnisko wojskowe.
3: Bo w Warszawie tutaj 25, odczuwalna 26. Wyjrzałem sobie, przepraszam, muszę się odsunąć od mikrofonu.
1: Wygląda
3: ładnie i w miarę się zgadza przynajmniej z tą aplikacją.
1: Wywiad polityczny za chwilę.
3: A bo my o tym.
1: No.
3: Tak, pierwszym gościem wywiadu politycznego będzie pan Michał Kobosko. Też jeszcze wyciągnąłem telefon, żeby sprawdzić, czy dobrze to zapamiętałem. Unia Centrum.
1: Przez nowe. Unia Centrum? To nowe?
3: No nowe.
1: 16.57 o 17.00 informacje TOK FM. Po informacjach wywiad polityczny Maciej Głogowski. TOK 360 wraca punktualnie o 18.00.
4: Autopromocja.
5: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Proces ma zacząć się natychmiast. Prezydent USA Donald Trump przywraca blokadę morską irańskich portów. Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. To w celu pokrycia, jak mówi amerykański prezydent, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Rodziny 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały dziś od ministry kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne. To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar tej zbrodni doprowadziły do dokładnego ustalenia ich tożsamości. Instytut Pamięci Narodowej poinformował dziś o rozpoczęciu kolejnych prac ekshumacyjnych, tym razem na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka w byłym powiecie lubomelskim na Wołyniu. Żywiecka prokuratura rejonowa nadzoruje wszczęte dziś dochodzenie w sprawie znieważenia w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku Białej dwóch 11-letnich dziewczynek z Ukrainy, podali śledczy. Podejrzewany o to jest 54-latek, który został już zatrzymany. Na opublikowanym w sieci filmie słychać mężczyznę, który zwraca się do dziewczynek w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Śledczy badają sprawy pod kątem znieważenia dziewcząt z uwagi na ich przynależność narodową. Można za to trafić do więzienia na 3 lata. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Najbliższa noc z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na wschodzie kraju będą przelotne opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć. Temperatura minimalna od 14 do 18 stopni, jutro w ciągu dnia od 23 do 27.
7: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Prawie 3 minuty po godzinie 17:00. To jest wywiad polityczny TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan Michał Kobosko, europoseł.
9: Tak jest.
8: Myślałem, że pan dokończy. Unicentrum, dobrze powiedziałem.
9: Tak, jeszcze oficjalnie to wszystko nie zostało przeprowadzone w Parlamencie Europejskim, ale będzie przeprowadzone. Tak, jestem wiceprzewodniczącym Unicentrum.
8: To już drugą partię pan zakłada w swoim życiu.
9: Już drugą.
8: W ciągu 5 lat.
9: Nieźle powiedziane. Słyszałem o takich politykach, którzy byli w 8 czy 10 partiach w swoim życiu. To nie jest tak duże, jak mi się wydaje. Ale
8: a ta to będzie ostatnia?
9: Kazać politykowi odpowiadać, czy ta będzie ostatnia. Chciałbym, żeby tak było. Natomiast polska scena polityczna jest dynamiczna i ona się będzie zmieniać. Nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie jest stabilna w tej chwili i taka stateczna i statyczna scena polityczna, ale ja nie chciałbym co chwilę zmieniać partii politycznej. To też nie była taka łatwa decyzja, żeby odejść z Polski 2050, ale jej nie żałuję. To już mam za sobą. Dziś mamy nowy byt, nowy podmiot polityczny, Unia Centrum, i będziemy teraz pracować nad jego rozwijaniem.
8: Po co?
9: Po co?
8: Po co?
9: No, partię polityczną rozwija się głównie po to, że są wyborcy, albo uważamy, że są wyborcy, którzy szukają swojej partii centrowej na rynku politycznym, którzy nie są usatysfakcjonowani tym, co widzą i co mają do wyboru w tej chwili na rynku politycznym. I taka partia odpowiedzialna, zrównoważona w centrum, taka, o której mówiliśmy i mówimy, że będzie się zajmowała promowaniem i wspomaganiem przedsiębiorców, taka, która nie zapomni o tym, że klimat jest, istnieje i się zmienia w złym kierunku i trzeba się do tego adaptować. Taka, która chce silnej Polski w silnej Europie, w silnej Unii Europejskiej. To ja już słyszałem takie argumenty, że to wszystko powtarzają wszyscy, ale tak nie do końca jest. Nawet jeżeli powtarzają, to wydaje mi się, że nie wdrażają nawet tych założeń w życie, a my chcemy.
8: Nie wiem, czy wszyscy, ale tak jak siedzi przede mną Michał Kobosko z Unicentrum, a tak jakby siedział przede mną 4 czy 5 lat temu Michał Kobosko z Polski 2050. To sam.
9: No tak, tylko mogę, no to mogę być dumny, panie redaktorze, z tego, że ja się nie zmieniłem. Ja swoich poglądów nie zmieniłem.
8: Partie się zmieniają, tak?
9: Partia się zmieniła i partia poszła w zupełnie innym kierunku niż ja. W tej sytuacji nie miałem wyboru. No, partia nie mogła wyjść ze mnie, więc ja wyszedłem z partii.
8: To może porozmawiajmy. To są wszystko ważne hasła i też myślę, że ani naszych słuchaczek, słuchaczy, no mnie też jakoś pan nie zaskoczył tą gotową odpowiedzią. Ja nawet jestem w stanie zaakceptować, że ona jest zupełnie szczera, że to jest taka wizja czy poszukiwanie miejsca w polityce, ale może zgodzi się pan, że oszczędzimy trochę naszym słuchaczkom tylko takich słów i porozmawiamy o tym, co w tej chwili będzie dla tego środowiska, które pan współtworzy, istotne. Z kim do wyborów? Ile miejsc na listach Koalicji Obywatelskiej byście chcieli, albo szerokiej listy koalicji, która dzisiaj rządzi?
9: Ogłosiliśmy wczoraj, odbył się kongres jeszcze wtedy Unii Europejskich Demokratów. Zostały przeprowadzone procedury, które są, można powiedzieć, nudne, jakoś mało atrakcyjne dla
8: opinii publicznej,
9: ale były konieczne. I to był krok pierwszy. Zależało nam, żeby przed sejmową, parlamentarną przerwą wakacyjną, która długa nie będzie, generalnie sezonu ogórkowego, to już w ogóle nie ma w polskiej polityce od lat. Ale pewna przerwa będzie jednak, trochę na zebranie sił z jednej strony, z drugiej strony na przygotowanie września i jesieni. I my właśnie to zrobiliśmy wczoraj, żeby teraz przygotować na jesień, na wrzesień kongres, konwencję programową, tam przedstawić naszą ofertę i powiedzieć o tym, z czym będziemy chcieli pójść w kampanii wyborczej, która jeszcze nieoficjalnie, ale de facto ruszy od września. Myślę, że wtedy powinniśmy już wiedzieć bardzo szybko, kto jakie ma pomysły, gdzie siebie widzi, w jakiej konfiguracji. My byliśmy, jesteśmy i zamierzamy być dalej częścią koalicji 15 października, koalicji kierowanej przez pana premiera Tuska i to się nie zmieni. Natomiast co będzie tuż przed wyborami przyszłorocznymi, czyli kształt list, kto z kim, jakie koalicje, jakie większe czy mniejsze wspólne listy, to naprawdę będzie się decydowało. Nikt w tej chwili o tym nie rozmawia i żadna partia nie jest gotowa do takiej rozmowy, łącznie z największymi. My widzimy siebie zdecydowanie po demokratycznej stronie sceny politycznej. Chcielibyśmy nadal współtworzyć koalicję w tym czy innym kształcie. Natomiast najpierw musimy zadbać o to, żeby ta nowa partia, ten nowy podmiot okrzepł, żeby byli ludzie, żeby był bardzo konkretny program, a potem zobaczymy, jakie będą sondaże tej jesieni i to będzie wpływało na naszą decyzję, to będzie też wpływało na decyzję naszych potencjalnych koalicjantów. No, robota po naszej stronie.
8: A ile osób wczoraj było na tym kongresie Unii Europejskich Demokratów, który przerodził się w początek Unii Centrum?
9: Wczoraj było 50 czy 60 osób. To było środowisko dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów i to byli nasi, z jednej strony nasi przedstawiciele, delegaci z poszczególnych regionów Polski. Na początek to była symboliczna liczba po jednym, po dwie osoby z regionów, ale była tam ogromna część naszego klubu parlamentarnego, jeżeli chodzi o nasze posłanki, posłów, gdzie mamy 15 posłanek i posłów, mamy 3 senatorów. W klubie tych, którzy są członkami klubu Centrum.
8: Ale nie wszyscy z tej osiemnastki zapisali się już.
9: Nie wszyscy w pierwszym etapie zapisali się. I tu pan redaktor powie pewnie o Ryszardzie Petru. Choć nie wiem, ale często jestem pytany. Ja jestem w stałym kontakcie z Ryszardem. Mamy dobre relacje od lat. I ja widzę jego rolę i cenię jego pozycję. Szczególnie jeżeli chodzi o politykę gospodarczą. I mamy z jego strony zapewnienie, że będzie razem z nami pracował nad treścią, zawartością, ofertą tego kongresu, który zorganizujemy we wrześniu. Czy się zdecyduje wejść do naszej partii? To będzie na koniec jego decyzja. Ja wiem jedno, hasło Konfederacja Light, bo z tym się ostatnio kojarzy mój kolega, to nie jest do końca, przynajmniej w warstwie, nazwijmy to, językowej czy nazewnictwa, to nie jest do końca moja bajka.
8: Panie pośle, pan przed... Myślę, że to nie potraktuje pan tego, że wypominam. Pan przez lata, tak się zresztą poznaliśmy, był dziennikarzem.
9: Tak, jestem z tego dumny.
8: No, to myślę, że nie zaskoczy pana taka moja refleksja. I podejrzewam, że gdyby... Nie gdybyśmy się zamienili miejscami, bo ja bym się nie zapisał nie to, że do tej partii, tylko w ogóle do polityki.
9: Ale gdyby szanuję pan... te decyzje. Ale chociaż gdyby... wielu dziennikarzy uważam byłoby bardzo dobrymi politykami.
8: Ale gdyby, tak się domyślam, znając pana, że gdyby pan był dzisiaj redaktorem prowadzącym taki wywiad, to podejrzewam, że nie zaskoczyłoby pana takie pytanie. Przecież umówiliśmy się na tę rozmowę. Macie swoją chwilę w mediach dlatego, że wśród tych 15 osób, które tworzą klub, jest minister Henning-Kloska, która jest w rządzie i te 15 osób jest po prostu potrzebne do trwania tej koalicji. Nawet jak pan przed chwilą powiedział o tym, że na tym spotkaniu było 50 czy 60 osób, to nie są porażające liczby. To jest jakaś śladowa grupa osób, która... dzięki temu, że tak się potoczyły losy koalicji 15 października, jest ważna dla trwania dziś tego rządu, ale nie macie politycznego znaczenia. Niech się pan teraz zmierzy z tą refleksją.
9: Tak jest. Bardzo dziękuję za to twarde i ostre pytanie. Każda grupa polityczna i każdy polityk, który jest w Sejmie czy w Senacie, jest ważny i jest po prostu jest taką siłą, jaką reprezentuje sobą dana siła polityczna. Nasza koalicja 15 października nie ma ogromnej przewagi w Sejmie, co jest publicznie oczywistym faktem i każdy jest istotny w tej grupie i bardzo często w historii politycznej Polski po 89 roku było tak, że mniejsze partie miały de facto głos decydujący, czy od nich bardzo wiele zależało, a konkretnie zależała od nich większość, a w demokracji wszystko się trzyma na większości. Więc ja nie lekceważyłbym ani nikogo indywidualnie z polityków, którzy są w ugrupowaniu, które ja współtworzę, ani naszego ugrupowania i jego roli, bo każdym można powiedzieć jest małą partią nieliczącą się, ale gdyby ta partia z dnia na dzień nagle z jakichś powodów miała zniknąć z koalicji, to mamy kryzys rządowy, mamy upadek rządu, przedterminowe wybory i tak dalej. I to już są najpoważniejsze rzeczy.
8: I to jest dzisiaj ta wasza siła. Nic więcej na razie. 50-60 osób to...
9: No, w Polsce generalnie, panie redaktorze, pan doskonale wie, partie polityczne nie są najbardziej licznymi organizacjami i my naprawdę nie jesteśmy najmniejszym ugrupowaniem, które po 89 roku grało istotną rolę.
8: Pamiętam te uśmiechy kilka miesięcy temu, gdy trwały wybory w pana poprzedniej partii, Polska 2050, jak tam dziennikarze się doliczyli, gdy pytali, że to chodzi o 800 osób, które mogły głosować, czy pod 1000, to już się wydawało dosyć takie, nie chcę być złośliwe, ale zabawne, że to cała wielka kampania medialna o tak naprawdę 1000 osób głosujących.
9: No ale proszę zwrócić uwagę, państwo się zajmowali partią liczącą. A dlaczego?
8: Ja trochę teraz...
9: Dlatego, że ta partia moja była, ale nadal istniejąca, była i jest częścią koalicji rządowej.
8: I dzisiaj jest dokładnie to samo.
9: Ale to nie zmniejsza wagi tych osób i głosów.
8: Cel jest taki, że stworzyliście to ugrupowanie, żeby móc być w tym rządzie do końca. A ja się pytam, co będzie dalej?
9: Stworzyliśmy to ugrupowanie, żeby stworzyć nową siłę na polskiej scenie politycznej, żeby była na lata. Ja wiem, że sytuacja jest dynamiczna i ja to samo mówiłem w mojej poprzedniej partii, bo wierzyłem w jej rozwój i po to współtworzyłem, włożyłem dużo wysiłku, tak jak wiele osób na pokładzie Polski 2050, żeby stworzyć od zera to ugrupowanie. Dziś mamy inną sytuację, połączyliśmy siły z ugrupowaniem już istniejącym, z Unią Europejskich Demokratów. Od wczoraj działamy jako Unia Centrum, co pozwala nam nie koncentrować teraz przez wiele miesięcy uwagi na tym, jak od zera stworzyć partię polityczną na przyszłoroczne wybory, tylko partia już jest, mamy połączone siły dwóch środowisk politycznych i teraz możemy się zajmować ofertą programową, przygotowaniem się na wybory. Jak będzie w przyszłym roku? Pan redaktor o to zapytał. Z listami wyborczymi? Nikt tego w tej chwili nie wie. Ja nie mogę jako odpowiedzialny polityk żadnego scenariusza wykluczyć, dlatego,
8: ale ktoś rozmawiał o tym z premierem?
9: Słucham.
8: Czy ktoś od was, pan lub pani minister Henning-Kloska, bo rozumiem, że to są kluczowe, jesteście kluczowymi postaciami w tym niewielkim politycznym środowisku. Rozmawialiście już z premierem?
9: Nie było od wczoraj szansy. Nie było. Jeżeli to pani minister będzie miała pewnie jutro na rządzie, na posiedzeniu Rady Ministrów, pierwszą szansę, żeby porozmawiać choćby krótko na ten temat.
8: Czy ja się pomylę, jeśli powiem, że a gdyby pan nie pojechał do Parlamentu Europejskiego i dalej był tym pierwszym wiceprzewodniczącym Polski 2050, to środowisko polityczne i zastąpił być może Szymona Hołownię, to środowisko by się nie rozpadło?
9: No tak, to jest, co by było, gdyby było? Co by było, gdyby powstał rząd PO-PiS-u na przykład w Polsce? Bo możemy się bardziej jeszcze cofnąć historycznie.
8: Pan był mocno zaangażowany, wyjechał, weszła w pana miejsce pani Pełczyńska na Łęcz, no i poszło jak poszło.
9: Znaczy zostałem, nie tyle wyjechałem, panie redaktorze, co zostałem wybrany po kampanii wyborczej posłem jedynym z mojego ugrupowania do Parlamentu Europejskiego i poważnie traktując swoje obowiązki, tak, mocno zaangażowałem się w pracę tam. Ale dzisiaj takie rozważanie, co by było, gdyby było? No, Szymon Hołownia podjął taką decyzję, jaką podjął. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz także takie decyzje podejmuje, których ja często nie rozumiem, więc tak czy owak ja z dzisiejszej perspektywy lipca, patrząc na moją styczniową decyzję o tym, żeby odejść, uważam z każdym dniem, utwierdzam się w tym, że to niestety, ale była decyzja słuszna i uważam, że teraz w Unii Centrum będzie mi dane realizować także te elementy programu, od których niestety Polska 2050 w jakiś sposób odpłynęła.
8: Zbigniew Ziobro, decyzja sądu? Bez tego europejskiego nakazu? Zaskoczenie? No, nie jest w Europie?
9: No, można powiedzieć, ja nie wiem, gdzie jest teraz Zbigniew Ziobro, realnie.
8: Wydaje się
9: fizycznie.
8: Prawdopodobne, że nie jest w Europie i stąd jest decyzja sądu.
9: Wydaje się prawdopodobne, to jest możliwe. Mogę powiedzieć tak, no sądy jednak mamy niezależne i mogą podejmować takie decyzje, jakie podejmują. No, żałuję tego, bo uważam, że nikt nie powinien być ponad prawem i sąd powinien się pochylić, rozpatrzyć sprawę tak poważnej listy zarzutów, jakie są przeciwko Zbigniewowi Ziobro postawione. Natomiast no, nikt nie będzie łamał kręgosłupów sędziom. To nie są te czasy, na pewno to nie jest ten system polityczny i to nie jest ta koalicja, w odróżnieniu od poprzedniej, która także rękami Zbigniewa Ziobry to robiła.
8: A jaka będzie kolejna koalicja?
9: Jaka będzie w Polsce? Chciałbym, żeby była demokratyczna, w tym sensie, żeby to była koalicja ludzi, którzy szanują rządy prawa, trójpodział władzy, niezależność sądów, wolne media, wolne i niezależne media i którzy będą pracować nad tym, żeby Polska była coraz silniejsza w ramach silnej Unii Europejskiej, a nie żeby zastanawiano się nad tym, czy kiedy i jakby najszybciej Polskę z tej Unii wyprowadzić, bo to by było nieszczęście dla Polski, zwłaszcza szczególnie w tej sytuacji geopolitycznej.
8: Co pan myśli, gdy słyszy nawoływania PiS-u, by uchwałą sejmową przyjąć, że Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej?
9: Uważam, że to jest działanie nieodpowiedzialne i tego typu automatyzm w tej chwili, dlatego że my mamy poważną sytuację w relacjach między Polską a Ukrainą, to próba użycia tego jako pretekstu, żeby zamknąć w ogóle szansę rozmów dotyczących tego w jakiejś przyszłości. Bo dla mnie to jest w dalszym ciągu odległa przyszłość. Powiem szczerze, biorąc pod uwagę skalę wyzwań, poczynając od wojny, która trwa, przez stan, w jakim jest państwo ukraińskie i to rozchwianie polityczne, i to, że nie ma w czasie wojny, nie ma wyborów, a ludzie chcą w Ukrainie mieć wybory demokratyczne, to wszystko sprawia, że to będzie dosyć długa droga, ale nie wolno, i to także jest w naszym interesie, nie wolno zamykać na tym etapie, czy inaczej, stawiać się wobec 1 do 26 teraz by to było, że Polska tak naprawdę jako jedyny kraj miałaby powiedzieć nie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Uważam, że myśląc o naszych interesach długoterminowych, to nie jest dobry pomysł.
8: Pan Michał Kobosko, europoseł, przedstawiciel, wiceprzewodniczący Unii Centrum.
9: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję za rozmowę. To jest wywiad polityczny TOK FM. Już za chwilę komentatorska część wywiadu politycznego.
4: Autopromocja.
10: Piłka jest okrągła.
11: A nas jest dwóch.
10: Kraje są trzy.
11: A mistrz będzie jeden.
10: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
11: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
10: Zapraszamy.
11: Przemysław Pozowski
10: i Michał Waszkiewicz.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 17.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Mamy nowy podmiot polityczny i będziemy pracować nad jego rozwijaniem, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM Michał Kobosko, wiceprzewodniczący nowej partii Unii Centrum, której powstanie jej działacze ogłosili wczoraj. Jak przekonywał europoseł, to będzie odpowiedzialna, zrównoważona partia w centrum, która będzie się zajmować promowaniem i wspomaganiem przedsiębiorców, a także zmianami klimatu i która chce silnej Polski w silnej Europie. Widzimy siebie po demokratycznej stronie sceny politycznej, nadal chcemy współtworzyć koalicję, dodawał Kobosko. Rada Północnoatlantycka NATO stanowczo potępiła cyberataki Rosji wymierzone w państwa sojuszu i jego partnerów. W ocenie organizacji aktywność ta stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników. NATO wyraziło jedność i solidarność ze wszystkimi sojusznikami dotkniętymi cyberatakami wymierzonymi w infrastrukturę krytyczną oraz instytucje rządowe. Rada odnotowała również stanowiska Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej potępiające te działania oraz wskazujące na powiązanie Rosji ze środowiskami cyberprzestępczymi. Izraelski wywiad przez lata werbował byłego radykalnego prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadinejada w celu zainstalowania go jako nowego przywódcę Iranu po obaleniu Islamskiej Republiki, napisał New York Times. Ahmadinejad miał w ostatniej chwili wycofać się z planu. Wyłączone przystanki, komunikacja zastępcza i zmiany w kursowaniu kilku linii kolei śląskich. Dziś o 20:00 zostanie zawieszony ruch pociągów na odcinku Ruda-Chebzie-Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca i przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. Grzegorz Kozieł.
22: Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, m.in. przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów Miasto i Chorzów Batory, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska, Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, informuje rzecznik kolei śląskich Bartłomiej Wnuk.
23: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
22: Trasa S1 kolei śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza trasa przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
21: I jeszcze zachodniopomorskie. Wznowiono ruch jednym pasem drogi S3 w kierunku Szczecina. Utrudnienia na ekspresówce między Goleniowem a Kliniskami spowodowane są wypadkiem z udziałem 4 pojazdów. Są ostrzeżenia przed burzami, również z silnym deszczem na wschodzie. Jutro może przelotnie padać, będzie się ocieplać. 23-24 stopnie pokażą jutro termometry na północy, 28 w centrum i na południowym wschodzie, 29 lokalnie na Podkarpaciu. Czas na raport smogowy.
24: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
21: Na mapie smogowej zielono, gdzie nie spojrzeć, to oznacza, że jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra.
24: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: To jest wywiad polityczny TOK FM. Prawie, nie, to właściwie już nie, bezprawie. 17.24. W studiu pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: I pani Joanna Sawicka, Polityka Insight. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
8: To jest być może dobry moment. Nie zaryzykuję, że ostatni tak dobry, ale na pewno dobry, by porozmawiać o Unii Centrum. Nowy podmiot. Trochę starałem się przekonać do swojej tezy posła Kubuska, ale mi się nie udało, że jest to tylko byt po to, by kilka osób mogło w przyszłości wystartować na listach. To znaczy, ja myślę, że przekonywać nie musiałem, ale nie uzyskałem tego potwierdzenia, bo to pewnie politycznie byłoby niepoprawne. Co z tą Unią Centrum? Joanna Sawicka.
1: No, ciężko tutaj wieszczyć jakiś polityczny sukces temu ugrupowaniu. Nawet ostatnio CBOS zbadał klub Centrum, poparcie dla klubu Centrum, zanim jeszcze powstała partia, ale osobowo jest to mniej więcej tożsame. I klub Centrum uzyskał 0,1% poparcia społecznego. To jest partia, która nie ma szansy na szerokie poparcie, nie ma szansy, nie ma co w ogóle myśleć o przekroczeniu progu.
8: Ale broni się Michał Kobosko jednym. Bez nas tego rządu nie ma. I to jest prawda, 15 osób.
1: W tym momencie to jest klub, który również decyduje o większości w Sejmie dla koalicji rządowej i to jest ich siła tu i teraz. I dlatego stworzyli partię, bo chcieliby zapewne wejść do przyszłego Sejmu i chcą mieć jakąś siłę w negocjacjach z innymi partiami, żeby stworzyć koalicję w wyborach do Sejmu w 2027 roku. Oczywiście deklarują teraz, że chcą startować samodzielnie, ale myślę, że absolutnie nikt z nich w te deklaracje nie wierzy. Jak słyszę, pod koniec roku zaczną negocjować z różnymi innymi partiami w sprawie ewentualnych koalicji na wybory do Sejmu. No i tutaj wiadomo, że takim naczelną kandydatką na koalicjantkę Centrum jest Koalicja Obywatelska, o ile oczywiście będzie chciała z Centrum współpracować.
8: Pani profesor, coś jeszcze można dodać do tego, o czym powiedziała już Joanna Sawicka?
2: A to ja bym jeszcze zwróciła uwagę, że już przebijały się takie opinie, że o kogo walczy ta partia, że ona walczy o te 10%, które pojawia się w badaniach CBOS, czyli wyborców, którzy nie wiedzą, na kogo będą głosować, ale raczej teraz chodzi o po prostu zajęcie uwagi i też zwrócenie uwagi na siebie i może też na budowanie wizerunków liderów tej partii, zwiększenie ich rozpoznawalności. Bardzo podobało mi się pytanie pana redaktora, czy zwrócenie uwagi, takie lekko złośliwe, że w tym ten cykl polityczny życia produktu bardzo się skrócił i pan Kobosko już jest autorem dwóch nowych partii w krótkim swoim życiu politycznym, bo biorąc pod uwagę jego karierę dziennikarską, była o wiele dłuższa niż ta kariera polityczna. Ale ja bym zwróciła uwagę już teraz tak bardziej na nazwę, która może być ciekawa, bo chyba tego nie wyjaśniali, ale jednak to Centrum i Unia. Z jednej strony zagospodarowanie właśnie tych może niezdecydowanych, ale z drugiej strony ta Unia to co? To właśnie Unia Europejska, z racji miejsca, gdzie teraz pan Kobosko jest, Parlament Europejski i też w różnych rankingach radzi sobie dobrze, jako jeden z...
1: Czy to raczej spuścizna po Unii Wolności, czy Unii Europejskich
2: to
1: Demokratów.
2: Właśnie, ale możemy się... Tak, z tych z kandydatów. Ale myślę, że dla takiego wyborcy, czy dla osoby średnio zainteresowanej polityką, te skojarzenia z Unią, ponieważ jest to, mogą być różne, więc może zwrócić uwagę. Natomiast też nie wróżyłabym samodzielnego sukcesu, bo...
1: Tutaj liderzy Unii Centrum wskazują, że zamierzają walczyć o wyborców trzeciej drogi, którzy się zniechęcili do głosowania, którzy przestali głosować po tym, jak tłumnie poszli do wyborów w 2023 roku, to w 2025 roku w wyborach prezydenckich brakowało ich przy urnach i brakowało ich ponad milion według Exit Pola. Można było wyliczyć takich wyborców, którzy wcześniej zagłosowali na trzecią drogę, a później w 2025 nie poszli do urn i Unia Centrum chce się właśnie do nich zwrócić i jest to teoretycznie dobry polityczny pomysł, bo są to wyborcy, którzy są gotowi głosować, tylko nie mają na kogo. No tylko tutaj jest potrzeba nowości, potrzeba jakiegoś świeżej krwi, nowego lidera, nowego pomysłu i potrzeba też chyba jakiejś kontry do tego, co proponują obecnie rządzący, żeby pokazać jakąś coś innego, jakąś świeżość, jakąś nowość, a nie to samo, bo wyborcy, którzy popierają obecną koalicję rządową, mają już wiele partii do wyboru, które mogą poprzeć.
2: Ale ciekawe jest, że nie mówimy w ogóle o programach politycznych. Oczywiście zmieniła się ta polityka, ale tutaj też rozmawiając o tej partii, już widzieliśmy, że pan Kobosko ma wpięte nowe logo w partii, które przecież trzeba było zaprojektować, wyprodukować, a o programie na razie nic.
8: To tak? Chyba to logo nawiązuje do tego logo klubu, tak mi się wydaje.
2: Może trochę.
8: No partia ma mieć ten program, ale...
2: No. Wykuje się w boju.
8: No tak.
1: Tutaj
8: no.
1: To, co moim zdaniem jest jakoś tam ciekawe w tym programie, który poznamy we wrześniu na konwencji programowej, no to tam mają być dwa filary. Z jednej strony taki filar ekonomiczno-gospodarczy, proprzedsiębiorczy, a z drugiej strony klimatyczno-środowiskowy. I wydaje mi się, że zwłaszcza tego drugiego głosu trochę brakuje w polskiej polityce w ostatnim czasie, że partie, które były prośrodowiskowe jeszcze kilka lat temu, przestały forsować te postulaty. Zresztą sama Polska 2050 to był jeden z jej najważniejszych postulatów, jak się tworzyła ta partia. I oni właśnie chcą wrócić do tego swojego programu Polska na zielonym szlaku i go forsować na właśnie kolejne wybory.
8: Dlatego tak powiedziałem do pana posła Kobosky, słuchając go, że tak jakbym usłyszał Michała Kobosko, który zachwalał Polskę 2050 kilka lat temu jeszcze, no na pewno przed wyborami w 2023 roku, bo brzmiało to dosyć podobnie. Trudno się dziwić, że zwracają się w stronę klimatu. W końcu liderka tej partii jest ministrą od klimatu i środowiska. Dobrze, to chyba wszystko. Myślę, że tak. No, trudno byłoby nie odnotować, że nowa partia, od posłów zależy stabilność obecnego rządu, trudno nie odnotować, że powstała, ale to na razie wszystko na ten temat. Pewnie będziemy jeszcze w tej dyskusji powracać, jeśli do jakichś rozmów o przyszłości koalicji będzie to potrzebne. Czy te sondaże, które już są dostępne, sondaże poparcia partii politycznych uwzględniają, a jeśli tak, to co z tego wynika, problemy ze Szpitalem Południowym?
1: No było już kilka sondaży przeprowadzonych po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym. One są niejednoznaczne. W części sondaży Koalicja Obywatelska straciła około 2 punktów procentowych. Był chyba jeden sondaż Polsat, z tego co pamiętam, w którym koalicja lekko zyskała. Myślę, że afera uderza w koalicję mocno. Myślę, że to uderzenie będzie rozciągnięte w czasie i niekoniecznie to, co widzimy w tych badaniach, już nawet przeprowadzonych po wybuchu afery, pokazuje nam cały obraz. Myślę, że po pierwsze ta afera może się ciągnąć długo, bo Polacy mają i będą mieli powracające problemy w kontakcie z Polską Ochroną Zdrowia i zwłaszcza wiemy bardzo dobrze, że pod koniec roku te problemy się nasilają, kiedy pieniądze w systemie się wyczerpują. A po drugie, myślę, że istotnym problemem tej afery dla rządzących jest to, że ona również mogła zahamować wzrost Koalicji Obywatelskiej w sondażach, który widzieliśmy od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy i na który Koalicja Obywatelska bardzo liczyła, że ten wzrost pozwoli jej
8: pewnie dojechać do wyborów
1: i odnowić rządy w 2027 roku.
2: Znaczy też i badania CBOS-u jednak pokazują tam poparcie dla rządu, dla instytucji, pokazują lekki spadek, ale myślę, że przede wszystkim za to jest winny brak reakcji przez 3 tygodnie tutaj premiera Tuska, czy też ewentualne takie personalizowanie tego i te dymisje wymuszone w ratuszu. Dzisiaj jeszcze mówi się o tym, że burmistrz Ursynowa też, który był w Radzie Szpitala Południowego, też ma być opuścić Radę Nadzorczą, ale przede wszystkim to, co nie jest dobre, to jednak, że udaje się znowu wejść w taką populistyczną retorykę szybkich rozwiązań, a wiemy, że w tym obszarze bez naprawdę dużych reform przemyślanych, przynajmniej próbie zbudowania jakiejś zgody ponadpartyjnej, żadna zmiana nie będzie możliwa. To, co się udało jedynie, to zmiana językowa, bo przeszliśmy z określenia służba zdrowia, bo tak wcześniej funkcjonowały te kwestie, do ochrony zdrowia. Zmiana leksykalna jest możliwa, bo to możemy narzucić. Natomiast zmiany systemu nie narzucimy. I propozycje wysunięte w ramach rozwiązań przez panią minister zdrowia tylko zaogniają sytuację, bo właśnie wydaje mi się, że wzmacniają taką ostrą polaryzację pomiędzy społeczeństwem, które korzysta z pomocy lekarzy, a też stygmatyzuje tą grupę, bo to tylko wierzchołek góry lodowej zarabiał tyle, co pokazano, a niechęć do lekarzy i taki właśnie budowanie kolejnego frontu polaryzacyjnego jest z góry skazane na porażkę, bo wszyscy będziemy albo chorujemy, albo chorowaliśmy, albo będziemy chorować i stąd też wszyscy z ochroną zdrowia mamy do czynienia. Starzejemy się, nasza struktura demograficzna jest taka, jaka jest, więc lepiej nie będzie. I wsadzanie dynamitu w to pole zamiast szukanie rozwiązań to nie jest dobrym.
8: Formalnie to, jak rozumiem, pani ministra broni, że te propozycje, które złożyła, są zmianami systemowymi, a nie tylko, ale oczywiście sprowokowane przez wydarzenia opisane w mediach. Tylko dodam, bo już w końcu nie wiem, czy to wybrzmiało, ale na wszelki wypadek ów burmistrz już w tej Radzie Nadzorczej szpitala nie jest, bo tam wszyscy zostali wymienieni, a oczywiście jaka będzie jego ta polityczna przyszłość w dzielnicy Ursynów, to się, zdaje się, okaże dzisiaj za czas jakiś, czy tego wieczora. Natomiast jeśli chodzi o polityczną zgodę, taką ponad podziałami w sprawie ochrony zdrowia, to wydaje mi się, że skoro my w tej chwili już nie mamy zgody co do priorytetów dotyczących bezpieczeństwa państwa, takich fundamentalnych, to w jakiejś ochronie zdrowia, żeby się nasi politycy zgodzili, czy ośrodki władzy.
2: No to bardzo niedobrze i powinniśmy jednak na to naciskać, bo wiemy to i z badań. Ja przypomnę, czy po prostu też poinformuję, robiłam z CBOS-em takie badania przed prezydencją i między innymi tam właśnie to bezpieczeństwo w wymiarze ochrony zdrowia i elektoraty, czy respondenci reprezentujący elektoraty wszystkich partii politycznych
8: mówili, że to ważne.
2: Zgodzili się, ale przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo to psychiczne dzieci i młodzieży. To też było priorytetem prezydencji i tam ta zgodność była dosłownie co do kilku punktów procentowych, od 85 do 90 i też na takim seminarium w Komisji Europejskiej mówiliśmy o tym, warto budować ten podział, bo po pierwsze jest zgoda, że dzieci są naszą przyszłością, mamy ten problem, a jeszcze ta ogromna jednomyślność co do tego, że to jest wiodący problem.
8: Do tych sondaży politycy akurat chyba nie czytają, że jest jakiś potencjał w nas i margines, znaczy i duża przestrzeń do tego, żeby...
2: Ale warto o tym przypominać, że w danych znajdziemy takie podbudowanie.
8: Wracamy do tej dyskusji po informacjach. W studiu pani Małgorzata Molenda-Zdziech i pani Joanna Sawicka. Słyszymy się po informacjach w ostatniej części wywiadu politycznego.
0: Autopromocja. Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
3: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko.
6: Tak, peryferia uboga, zacofana, znowu to za dół.
3: Piaski, laski i karaski. Laski,
6: tak, tak.
0: Prawdziwa historia Polski.
7: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
19: Autopromocja. Reklama.
25: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo z Media Expert taniej masz.
4: Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 17.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Mamy nowy podmiot polityczny i będziemy teraz pracować nad jego rozwijaniem, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM europoseł i wiceprzewodniczący nowo powstałej partii Unia Centrum, Michał Kobosko. Jak sama nazwa mówi, ugrupowanie będzie skierowane do wyborców z centrowymi poglądami.
14: Uważamy, że są wyborcy, którzy szukają swojej partii centrowej na rynku politycznym, którzy nie są satysfakcjonowani tym, co widzą i co mają do wyboru w tej chwili na rynku politycznym.
13: Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce 2050. Przewodniczącą nowej partii została ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Władze ugrupowania zapewniają, że będą kontynuowały współpracę z obecną koalicją rządzącą. Sprawcy nękania z Poznania oraz napaści z Bielska-Białej zostali zatrzymani i będą ukarani. To ważna informacja dla potencjalnych naśladowców. Nie idźcie tą drogą, napisał na portalu X wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Wczoraj pochodząca z Ukrainy nastolatka została zaatakowana przez mężczyznę podróżującego tym samym, co ona, autobusem miejskim w Bielsku-Białej. To nie jedyny antyukraiński incydent, do jakiego doszło w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy domagali się wpuszczenia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy prowadząca ją kobieta wspiera Stepana Banderę, a w zeszłym miesiącu obywatela Ukrainy zaatakował kijem bejsbolowym mieszkaniec Gliwic. 9 państw europejskich zawiąże z Ukrainą koalicję w celu rozwijania zdolności antybalistycznych w Europie. To te kraje to Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i Holandia. W Paryżu trwa szczyt koalicji chętnych. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zaapelował o zawarcie szerokiego porozumienia narodowego w sprawie kryzysu klimatycznego w związku z tragicznym pożarem w Los Gallardos w prowincji Almeria na południu kraju. Sanchez był dzisiaj na terenach zniszczonych przez żywioł. Pożar, który wybuchł w czwartek późnym popołudniem, zniszczył około 7 tysięcy hektarów, doprowadzając do śmierci 13 osób. Sąd zidentyfikował pierwsze ofiary, jednego Hiszpana i 5 obcokrajowców, dwoje Brytyjczyków, Francuza, Belga i Amerykankę. Sanchez obiecał pomoc finansową dla osób doświadczonych przez żywioł. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii stanowili całkowity zakaz handlu złotem pochodzącym z Sudanu. Ma to ograniczyć źródło finansowania wojny, która doprowadziła do najgorszego kryzysu humanitarnego na świecie. Sankcje mają też wywrzeć presję na tych, którzy podsycają konflikt. Sankcje obejmą również eksport rtęci i cyjanku. Obie substancje są powszechnie używane w górnictwie złota i jego eksploatacji. Na wschodzie może grzmieć, tam są też ostrzeżenia przed burzami, również z silnym deszczem.

0: Mandasz, dzięki pani Joanna Sawicka. Rozmawialiśmy o konsekwencjach politycznych sprawy szpitali i ochrony zdrowia. Teza, jak rozumiem, Joanna, ty twierdzisz, że Koalicja Obywatelska w swoich sondażach prawdopodobnie zapłaci za ten szpital południowy. Ciekaw jestem, czy pozostałe główna partia opozycyjna, w tej chwili to jest jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, zapłaci również za tę samą, nie za południowy, tylko za sytuację w ochronie zdrowia, bo preferencje podatkowe dla lekarzy, powoływanie spółek, gdzie lekarze związani z PiS-em tak samo, zdaje się, nie do końca fair fakturowali, albo krótkie ścieżki przyjęć dla działaczy. To jest coś, co przytrafia się także PiS-owi.
1: Myślę, że ta afera jest jednak bardziej problemem Koalicji Obywatelskiej, dlatego
0: bo
1: że rządzi, tak. I dawne grzechy PiS-u są oczywiście przypominane, albo nawet obecne grzechy PiS-u w samorządach są przypominane, ale one nie mają takiego głośnego wydźwięku, dlatego że to nie jest partia, która jest obecnie u władzy i po prostu... Myślę, że obywatele nie czują, że PiS jest za to w tym momencie odpowiedzialny. Natomiast tak, nie widzę też tego, żeby to PiS korzystał na problemach Koalicji Obywatelskiej związanych z aferą szpitalną. Myślę, że korzystają partie antysystemowe. Myślę, że korzysta...
0: I grupa nie idzie na wybory.
1: Tak, na pewno demobilizacja wyborcza może być spora. Już od miesięcy wiadomo, że ta mobilizacja w 27 może nie być tak duża, jak obserwowaliśmy w 23 roku, ale kolejne wydarzenia polityczne mogą skłaniać kolejnych ludzi do demobilizacji. No i widać też wzrost tych dwóch partii skrajnie prawicowych, czyli Konfederacji i Konfederacji Grzegorza Brauna.
0: Nie ma europejskiego nakazu zatrzymania, tak? Dobrze mówię, pana Ziobry. Nie jest
2: nie ma.
0: W Panie Europie, to nie ma. To jest... Jakby to można było skomentować? Może być na zabawnie nawet. Da się to jakoś politycznie skomentować? Czy tu już lepiej nic nie dodawać? Możemy uznać, że nie rozmawiamy o panu Ziobrze.
1: No myślę, że ten serial jest już bardzo długi i bardzo nużący, bardzo też trudny do komentowania. Długo się ciągnie. Rządzącym zdecydowanie brakuje tutaj jakiegoś takiego postawienia kropki nad i jakiegoś sukcesu w tej gonitwie za Zbigniewem Ziobrą, który ucieka od polskiego prawa, ucieka od odpowiedzialności.
0: Sąd nie uwzględnił wniosku europejski nakaz aresztowania wobec pana Ziobry. Trzeba odnotować. Odnotowaliśmy. Jak rozumiem, logika jest taka, że skoro nie przebywa w Europie, to nie ma potrzeby.
2: Takie było uzasadnienie w tym komunikacie pani Ptaszek.
0: Dobrze.
2: Anny.
0: Myślę, że rzecz, której warto poświęcić chwilę w naszych dyskusjach, jest pojawiające się w mediach relacje i reakcje na rosnącą, nawet zastanawiam się, czy odpowiednim słowem jest niechęć. Chyba najodpowiedniejszym słowem jest agresja wobec obywatelek czy obywateli Ukrainy. W jaką stronę, w którą stronę my zmierzamy, pani profesor?
2: No w bardzo niedobrą stronę i proponowałabym przypomnieć tą piramidę właśnie jak rodzi się nienawiść Alporta, bo właśnie wszystko zaczyna się od słów. Słowa to nie są tylko słowa, ale język jest bardzo ważny. U nas też zaczęło się od języka nienawiści. Potem mamy izolację danej grupy. To też możemy powiedzieć, że to zamykanie dostępu do pewnych usług, takie wypychanie, to jest właśnie ta faza. Potem mamy dyskryminację, a potem już jest faza przemocy. I to jest przemocy fizycznej, z którą już mamy do czynienia. A potem już jest tylko ostatnia faza, po prostu eksterminacja. I znamy przykłady z historii, bo i Holokaust dokładnie w ten sposób się zaczynał. I w czasie II wojny światowej to, co robili właśnie Niemcy. I teraz pozwalamy na to, a sytuacja jest na tyle dramatyczna, że przecież każdy z nas, czy w swoim, może już zakładów pracy nie ma, ale w swoim środowisku zawodowym ma osoby, które pochodzą z Ukrainy, czy z Białorusi, na studiach, w naszej szkole, którą reprezentuję i pracuję w Szkole Głównej Handlowej. Mamy bardzo dużą grupę studentów ukraińskich, którzy są świetnymi studentami. byli zaakceptowani, często są już od 2014 roku w Polsce, czy nawet wcześniej. I nikt do tej pory nie zwracał uwagi, a teraz podkreślam,

0: podkreślając na przykład inny akcent, sprawia się, że zwracamy na to uwagę. I to jest taka kwestia, że no właśnie tak w budowaniu tych negatywnych stereotypów to jest ważne, że możemy krzyknąć rudy, możemy krzyknąć biały, możemy krzyknąć czarny i nagle tą naszą nienawiść koncentrujemy na tej grupie. I widzimy te akty, które się zdarzają, że można być zaatakowanym w środku transportu publicznego. Nie ma też świętości, mówiliśmy w polskiej kulturze, ale w ogóle w kulturze jednak europejskiej dziecko, czyli osoba, która jest raczej kojarzona z niewinnością, ale przede wszystkim z bezbronnością, której od dorosłych należą się prawa i ochrona, może być też atakowane, bo z taką sytuacją już mieliśmy do czynienia. Więc pękają wszelkie takie granice naszego cywilizowanego zachowania, bym powiedziała. Ale właśnie tu nie chodzi tylko o grzeczność czy zachowanie, bo mamy już po prostu przemoc. W Warszawie mieliśmy co najmniej kilkanaście nagłośnionych przypadków, przy czym kilka bardzo dramatycznych, gdzie ofiary agresji, młodzi nastolatkowie walczą o życie.
1: No właśnie. I teraz jakie słowa tutaj powinny być odpowiednie? I jakich słów należy używać? I właściwie mamy... Co? Apelować? Jeśli tak, to do kogo? A jeśli do kogo, to o co?
2: Ja myślę, że tutaj jest bardzo dużo do zrobienia i wielką odpowiedzialność za to powinna przejąć nasza klasa polityczna, bo no, oczywiście zdarzają się bardzo brutalne, bardzo karygodne akty przemocy. Widać, i to jest godne potępienia, widać w badaniach pewny wzrost niechęci do Ukraińców, ale jednak polski naród też w społeczeństwie jest bardzo dużo pozytywnej emocji do Ukrainy. I myślę, że politycy dużo bardziej nakręcają te negatywne emocje niż to jest w rzeczywistości. Myślę, że tutaj klasa polityczna, pewnie też medialna, powinna wziąć dużą odpowiedzialność za to, żeby pokazywać też te pozytywne aspekty naszej współpracy z Ukrainą, naszej pomocy dla Ukrainy, tego, ile Ukraina też może nam dać jako Polsce, polskiemu rynkowi pracy.
1: Dlaczego ma dać? Ukraina daje.
2: No, daje, jak najbardziej. Mówię po prostu, że tej pozytywnej narracji jest zbyt mało, a negatywna narracja polityczna jest silniejsza niż tak naprawdę, wydaje mi się, prawdziwe emocje w społeczeństwie i ta narracja polityczna nakręca te emocje.
1: No tak, ale to rozumiem, że to nie poddajemy wątpliwości tego, czy w mediach powinno się opisywać lub pokazywać takie przypadki jak autobus w Bielsku-Białej, tak?
2: Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że to trzeba opisać ku przestrodze i potępić.
0: Tylko rozumiem, że też dla przeciwwagi mówmy też o dobrych sytuacjach i zresztą nie ma lepszej drogi do takiego przepracowania negatywnych stereotypów, jak pokazywanie tych relacji w takich na zasadzie relacji personalnych, bo jeśli sobie pomyślimy o jakimś, o właśnie jakiejś konkretnej Irinie, którą znamy, którą lubimy, to od razu budzimy jakieś pozytywne nasze uczucia. I przypomnijmy sobie, jak był przepracowywany negatywny stereotyp Niemca przez lata. To był największy sukces. Właśnie to pojednanie polsko-niemieckie. PiS bardzo dużo chciał zrobić, żeby obniżyć no jednak ten ten sukces tego działania. No ale z drugiej strony właśnie mamy ten, poza tym wymiarem takim humanistycznym, przypomnijmy sobie, że no Ukraina jest naszym sąsiadem i naszego położenia nie zmienimy, prawda? I właśnie ta wojna, która toczy się w Ukrainie, ale jest też wojną na po prostu granicy Unii Europejskiej. Przecież dlatego to jest takie istotne. Ale właśnie myślę, że ten poziom indywidualny, właśnie żebyśmy też w mediach przypominali takie historie właśnie z poziomu indywidualnego, kiedy Polka i Ukrainka coś robią razem, Polak i Ukrainiec. I właśnie pokażmy, że tych historii jest tak samo dużo, jak tych nagłośnionych przypadków właśnie, które kończą się, czy doprowadzają do agresji. Ale też bym apelowała do wszystkich obywateli, żebyśmy okazywali taką sympatię i byśmy też nie byli obojętni, bo niestety często w sytuacji ulicznej boimy się, no bo jeżeli widzimy grupkę agresywnych osób, to często tej agresji fizycznej boimy się przeciwstawić.
1: No tak, ale i tu pełna zgoda. Pani wzywa do takich indywidualnych, pozytywnych historii. Podoba mi się ten pomysł. Z drugiej strony ja na to patrzę tak też bardzo operacyjnie. Co miesiąc są publikowane dane na przykład o rynku pracy i osobach składkujących. Co ja patrzyłem, być może są już za czerwiec, ale na pewno są za maj. Kolejnych 13 tysięcy cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS i płacący składki. Kolejnych do już grupy przekraczającej 1 300 000 osób. No przecież jak oni składkują, to dokładają się do systemu też tu i teraz. To jest dobra informacja, ten zarzut, że ta ich obecność tutaj jest taka, bym powiedział, nadwyrężająca nasze możliwości, jest po prostu niezasadne. On się nie jest spójny z faktami.
2: Tak, no właśnie o tym myślałam, że za mało mamy tej pozytywnej narracji, tego przypomnienia o tym, że my Polacy też bardzo korzystamy z tej obecności Ukraińców tutaj. Przypominania tych pozytywnych stron tego naszego tutaj współżycia w Polsce, zwłaszcza od czasów wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Natomiast z drugiej strony politycy właśnie nakręcają się, prześcigając się w tej narracji antyukraińskiej, co jest, myślę, że dla większości głównych partii na scenie politycznej zgubne, bo zarówno PiS, jak i Koalicja Obywatelska, jeżeli zdarza im się pokazywać, no w dużej mierze bardziej PiS niż Koalicja Obywatelska, ale tutaj też się zdarzały jakieś antyukraińskie akcenty, no to nawet nie widać wiarygodności tych partii. Widać jakąś zmianę, którą wyborcy odnotowują i na tych antyukraińskich narracjach korzystają głównie partie skrajne.
1: Mhm. Ja mam problem, podpisuję się, ale mam problem z tym apelowaniem do klasy politycznej, bo mam wrażenie, że oni się już im kompletnie hamulce puściły i to już...
0: Najgorsze jest, że my nie mamy prawdziwej debaty, która powinna się opierać o faktach i wtedy możemy przypominać te dane z rynku pracy, z opieki długoterminowej, kto zajmuje się na przykład naszymi seniorami i tak dalej.
1: Mamy.
0: Ale to są fakty,
1: audycja trwająca kilkanaście minut jest...
0: No, wydaje mi się, że bardziej właśnie funkcjonują takie narracje, prawda? Że gdzieś tam widziałem, przeczytałem, że w kolejce do lekarza i przypomnijmy, że te narracje, które funkcjonują w mediach społecznościowych, dużo w dużej mierze są efektem pracy rosyjskich służb czy rosyjskich farm troli. One mają się świetnie, tak? Ale proponuję, że po wyjściu ze studia pierwsza napotkana osoba, która jest z Ukrainy, możemy jej powiedzieć coś miłego, uśmiechnąć się i po prostu cieszyć się z tego, że jest w Warszawie, bo akurat rozmawiamy w studiu w Warszawie, a w jakimkolwiek miejscu w Polsce. Ja to zrobię.
2: Przyjmuję.
0: Ja to robię.
1: Z pracy, z domu, czy z innego miejsca. Nie każdy pewnie będzie miał możliwość ze studia. Pani profesor Małgorzata Molenda-Zdzich, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pani Joanna Sawicka, Polityka Insight. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Kończymy wywiad polityczny. O 18:00 wraca TOK 360. Podsumowanie dnia. Już teraz zapraszam.
3: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co? To do MediaExpert.
10: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minuta po 18.
16: Prokuratura rozważy ponowny wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
15: Bo pierwszy wniosek właśnie przepadł w sądzie.
16: Donald Trump ogłasza, że to nie Iran, a Stany Zjednoczone będą pobierać opłaty za przepłynięcie cieśniny Ormus.
15: I to mimo, że sekretarz stanu w gabinecie Trumpa mówi, że to właściwie nielegalne.
16: Upały i w ich następstwie pożary w Hiszpanii znów zbierają śmiertelne żniwo.
15: Nie żyje kolejnych 13 osób, a premier kraju apeluje o działania w sprawie kryzysu klimatycznego. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, to znowu my, to jest TOK 360.
16: Sąd nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
15: Tą decyzją wyraźnie zawiedziony był gość Macieja Głogowskiego w wywiadzie politycznym, europoseł Michał Kobosko, wiceprzewodniczący partii Unia Centrum.
17: No sądy jednak mamy niezależne i mogą podejmować takie decyzje, jakie podejmują. No żałuję tego, bo uważam, że nikt nie powinien być ponad prawem i sąd powinien się pochylić, rozpatrzeć sprawę tak poważnej listy zarzutów, jakie są przeciwko Zbigniewowi Ziobrą postawione.
16: Ale akurat w przypadku wydania za Zbigniewem Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania sąd nie miał innego wyjścia, mówiła w TOK 360 specjalizująca się w ENA adwokatka Anna Mika-Kozak.
18: Przepisy są jasne, mówią, że jeżeli jest prawdopodobieństwo przebywania na terytorium kraju Unii, wydajemy europejski nakaz aresztowania. Jeśli tego prawdopodobieństwa nie ma, odmawiamy jego wydania. Sędzia nie miał innego wyjścia, mógł tylko podjąć taką, a nie inną procesową decyzję.
16: Bo uznał, że prokuratura nie wykazała, że Ziobro będzie podróżował na teren Unii Europejskiej ani Wielkiej Brytanii. Gdyby jednak pojawiły się informacje o takim przyjeździe, prokuratura może wniosek o europejski nakaz aresztowania złożyć ponownie i takiego kroku nie wyklucza. Argumentuje, że w momencie złożenia wniosku podejrzany był na terytorium Węgier.
15: No ale już nie jest na terytorium Węgier i wniosek o europejski nakaz aresztowania przepadł, bo przecież były minister sprawiedliwości podejrzany w sprawie wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. Wniosek o ekstradycję można więc kierować za ocean. Można też czekać. Czekać, aż Zbigniewowi Ziobrze skończy się półroczna wiza, bo może nie mieć ważnego dokumentu, żeby tę wizę przedłużyć.
16: W Paryżu ruszyło spotkanie koalicji chętnych z udziałem około 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Celem spotkania jest wsparcie Ukrainy w sferze obrony powietrznej i wzmocnienie presji na Rosję.
15: 9 państw europejskich to Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania, także Holandia już zdecydowało jeszcze przed tym szczytem, że zawiążą z Ukrainą koalicję w celu rozwijania zdolności antybalistycznych w Europie.
16: a Rada Północnoatlantycka NATO potępia rosyjskie cyberataki i zapowiada dalsze wzmacnianie obrony w cyberprzestrzeni.
15: Wzywamy Rosję do zaprzestania destabilizujących działań. Rada stanowczo potępia utrzymujące się złośliwe działania cybernetyczne, które wykorzystuje swój ekosystem cybernetyczny do atakowania sojuszników i partnerów NATO. Czytamy w oświadczeniu. W ocenie organizacji aktywność ta stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników.
16: Jarosław Kaczyński znowu ściga się z Mencenem i Braunem, przekonują politycy koalicji, którzy są przeciwni uchwale PiS w sprawie Ukrainy.
15: Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej, przynajmniej do czasu, gdy Kijów jednoznacznie odetnie się od nacjonalistów z UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej.
16: Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiSu Jarosław Sellin.
13: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdzie. Ale...
16: O tym, że Ukraina musi stanąć w prawdzie, rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele.
15: Ale uchwałę PiSu traktują jako narzędzie walki politycznej, mówią wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
19: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. Szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie, ale...
20: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
15: Ale jednocześnie, jak mówią zgodnie polityczki koalicji, PiS działa wbrew interesowi Polski.
16: Im bliżej wyborów, tym takich spotkań i zaproszeń będzie więcej, mówią przedstawiciele lewicy, którzy na spotkaniu raczej się nie pojawią.
15: Bo Polska 2050 jutro organizuje okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia, na który wybiera się tylko część ugrupowań tworzących obecny obóz władzy. Partia ministry funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz chce rozmawiać o przedstawionych niedawno propozycjach ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grenty.
16: A dotyczą one przede wszystkim systemu wynagradzania i zatrudniania lekarzy.
15: Swoją obecność potwierdzili m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, przedstawiciele PiSu, PSL-u i partii Razem.
16: W publicznym systemie ochrony zdrowia łączenie funkcji dyrektora placówki z obowiązkami medycznymi powinno być zakazane.
15: To głos ze środka systemu, bo tak mówił w poranku TOK FM gość Dominiki Wielowiejskiej, dr Grzegorz Surkąt, specjalista ginekologii położnictwa, a także przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej.
21: Łączenie tych funkcji moim zdaniem powinno być zakazane ustawą.
22: Czyli lepiej, żeby lekarze zajmowali się jednak leczeniem, a nie zarządzaniem szpitali.
21: Powiem tak, że lekarz może zarządzać szpitalem, ale wtedy powinien przestać leczyć.
22: Bo ja widzę tutaj taki przypadek wicedyrektora szpitala i ordynatora oddziału ginekologii, i zarobił 2,5 miliona złotych. No i pytanie właśnie, czy jednak nie był to efekt także ustawiania pewnej siatki płac, czy podpisywania umów między władzami szpitala.
21: Tak, prawdopodobnie tak, natomiast tak jak mówię, istotniejszy jest negatywny wpływ na jakby politykę kadrową, na przykład oddziałów, na to, że specjaliści odchodzą i niestety to wpływa negatywnie zarówno na jakość opieki nad pacjentami, jak i jakość szkolenia.
15: To dr Grzegorz Surkąt w rozmowie z Dominiką Wielowiejską, głos ze środka systemu, ale też głos polityczny poniekąd, bo to przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Cała rozmowa w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
16: Zarząd Powiatu Mogileńskiego udzieli 500 000 złotych pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników.
15: Taką decyzję podjęli dziś radni powiatu. To jeszcze jedna odsłona kryzysu ochrony zdrowia. Główną przyczyną kłopotów jest to skrajnie niekorzystna umowa, którą szpital podpisał z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dziennie faktury na 300 000 złotych. Agnieszka Wynarska.
23: Mimo wykrytych przez NFZ oszustw, prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur na około 1 300 000 złotych. Proces wygrała, dlatego komornik zablokował konto szpitala na 400 000 złotych i nie ma pieniędzy na wynagrodzenia. Stąd pożyczka, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego Karina Kostyra.
24: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takich nagłej sytuacji.
23: Po kontroli NFZ NFZ nałożył na szpital w Mogilnie karę i nakaz zwrotu środków w wysokości 2 600 000 zł. Placówka złożyła wniosek o umorzenie kary lub rozłożenie jej na raty, mówi dyrektor Sebastian Jankiewicz.
0: Ja jestem cały czas w kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia i z prokuraturą i tych szpitali, drodzy Państwo, jest więcej. Ich mnie nie zmusi do zamiatania sprawy tej spółki pod dywan.
23: Szpital ma w planie pozwanie spółki neurochirurgów do sądu. Placówka w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia 90% swojego budżetu, a 1 lipca zawiesiła działalność oddziału ginekologiczno-położniczego.
15: Agnieszka Wynarska, dzięki wielkie.
16: Ważą się losy burmistrza dzielnicy Ursynów, Roberta Kempy. Właśnie teraz rozpoczyna się sesja w tej sprawie.
15: Czyli Warszawa w TOK 360. Wniosek o odwołanie burmistrza złożyli przedstawiciele opozycji w związku z aferą w szpitalu południowym. Kempa był szefem rady nadzorczej, a radnym mówił, że o nieprawidłowościach w placówce nie wiedział.
16: Do tej pory polityczną odpowiedzialność za aferę w placówce poniosły jedynie kobiety. Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała w tej samej radzie co Kempa, i Renata Kaznowska, odpowiedzialna w mieście za zdrowie.
15: Czyli wiceprezydentki Warszawy. Brak dotychczasowej dymisji burmistrza Ursynowa opozycja odbiera jako element walki o wpływy w warszawskiej koalicji obywatelskiej.
1: Burmistrz Kempa jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego. Najwyraźniej w koalicji obywatelskiej jedyne głowy, które polecą, to są głowy osób związanych z Rafałem Trzaskowskim.
16: Mówi Antoni Pomianowski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy na Ursynowie. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przejął dymisję dwóch swoich zastępczyń, tłumacząc to standardami.
2: Ja podejmuję swoje decyzje w oparciu o fakty albo w oparciu właśnie o stosowanie najwyższego możliwego standardu.
15: Robert Kempa nie zamierza rezygnować, bo jak twierdzi, proszą o to jego sami mieszkańcy, a opozycję, która wniosek o odwołanie złożyła, nazywa grupką politycznych awanturników.
16: Prezydent Donald Trump ogłasza przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiada też natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru.
15: Trump już wiele razy wcześniej mówił o swoich zamiarach pobierania opłat.
16: Jak dotąd urzędnicy administracji nie potwierdzili jego słów. Sekretarz stanu Marco Rubio wielokrotnie mówił, że celem USA jest swobodna żegluga przez cieśninę, a pobieranie opłat jest niezgodne z prawem międzynarodowym.
15: Do ustanowienia kontroli nad żeglugą i wprowadzenia systemu opłat dąży za to Iran, który atakuje statki przepływające poza wyznaczonym przez Teheran korytarzem. USA odpowiadają serią ataków, w tym wczoraj kolejną falą uderzeń.
16: Do 13 osób wzrosła liczba ofiar pożarów, lasów na południu Hiszpanii.
15: Ogień strawił około 7 tysięcy hektarów roślinności. Do opuszczenia domów zmuszonych było ponad 1400 mieszkańców.
16: Na szczęście tamtejszym strażakom udało się już opanować żywioł. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez apeluje o zawarcie szerokiego porozumienia w sprawie kryzysu klimatycznego.
3: Nie możemy ograniczać się jedynie do reagowania w momencie wybuchu pożarów. Musimy również podejmować działania zapobiegawcze, na przykład poprzez zabezpieczanie i wyznaczanie stref ochronnych wokół obszarów miejskich.
15: Na południu Hiszpanii temperatury przekraczają obecnie 40 stopni, co też nie jest oczywiście bez wpływu na tę sytuację. 18.12 to jest TOK 360, Adam Oska. A gościem TOK 360 jest Bolesław Michalski, ekspert do spraw edukacji cyfrowej dzieci i cyberbezpieczeństwa Obsek for Kids. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
15: Unia Europejska, Komisja Europejska dokładnie, nakazuje firmie Meta, więc właścicielowi Facebooka, zmianę uzależniającego projektu platform Instagram i Facebook pod groźbą kar za naruszenie unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Na czym te mechanizmy uzależniające polegają?
4: Generalnie w mediach społecznościowych, które społecznościowe, my je tak nazywamy, ale one w sumie ze społecznością i społeczeństwem mają niewiele wspólnego.
15: Z mediami też średnio.
4: Są stosowane schematy i wzorce, które mają wprowadzać potrzebę częstszego bycia w tych mediach społecznościowych. To są takie mechanizmy jak na przykład streaks, czyli łańcuszki, że im dłużej coś robimy, tym bardziej jesteśmy nagradzani. Autoplay czy infinite scroll, gdzie tak naprawdę treść się nie kończy, filmy odtwarzają się same. Mamy jeszcze FOMO, gdzie tak naprawdę ktoś o tobie wspomniał. Powiadomienia, które mają po prostu nas rozproszyć. Są lajki i liczniki, które jako dodatkowo mają wykorzystywać mechanizmy nagrody społecznej, ale też są coraz bardziej angażujące treści podawane z każdą kolejną minutą i z każdym kolejnym przewiniętym filmem. I nasz mózg dostaje po prostu metaforycznie coraz większą łyżkę dopaminy, a jeżeli to metaforycznie umiemy, cukru, żeby był szczęśliwy i żeby dłużej dzieci siedziały i dłużej generalnie użytkownicy siedzieli, bo to nie jest tylko problem dzieci, dorośli sobie nie radzą z odłożeniem często telefonów, żeby dłużej po prostu spędzać i więcej spędzać czasu przed tymi platformami.
15: No i teraz Komisja Europejska naciska, Komisja Europejska grozi, powołując się na akt o usługach cyfrowych, grozi karą do 6% rocznego globalnego przychodu Mety. To jest oczywiście proces. Jednocześnie przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen zapowiada propozycję unijnych regulacji mających lepiej chronić dzieci w internecie. Mowa tu jest między innymi o tym dyskutowanym szeroko z bardzo różnych stron i też nieraz krytykowanym odcięciem, zakazem tak zwanym mediów społecznościowych i kładzie bardzo duży nacisk na odpowiedzialność platform, ale myślę sobie, że przełożenie może mieć niewielkie i to rodzice powinni tę odpowiedzialność wziąć na siebie.
4: Ten akt DSA działał od 2024 roku, a w 2025 roku było najwięcej zatrudnionych lobbystów, z czego Tech i Big Tech to były dwa najbardziej, że tak powiem, wiodące wydatki na lobbystów właśnie w Brukseli, czyli lobbystów, którzy mają działać dla platform i dla Big Techów przy Unii Europejskiej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli my myślimy, że to, że zablokujemy media społecznościowe do 15 roku życia, a nie damy żadnej alternatywy, bo bardzo często tak to wygląda, że to sprawi, że dzieci znikną z mediów społecznościowych, to niestety jest to duża naiwność, bo dzieci się po prostu ukrywają, przenoszą na inne platformy. One nie znikną z internetu tylko i wyłącznie dlatego, że my powiemy, od jakiego wieku należy dla nich, czy od jakiego wieku mogą tam być. To wszystko bardzo dobrze, że to się dzieje, bo to podnosi dyskusję. My rozmawiamy o mediach społecznościowych, rozmawiamy o limitach, zwracamy coraz większą uwagę na ich bezpośrednią szkodliwość i wpływ na dzieci. Ale to nie znaczy, że same regulacje Unii Europejskiej nas zabezpieczą. I to, co mnie najbardziej zaniepokoiło w tej wypowiedzi, bo ja ją czytałem, to odpowiedzialność przeniesiona na platformy. A ja trochę się boję, że za tą odpowiedzialnością będą próbowali abdykować rodzice ze swojej roli partnera, edukatora w poznawaniu przez dzieci internetu i technologii.
15: Czyli odpowiedzialność po stronie rodziców, rozmowy i jeszcze raz rozmowy i ewentualnie oczekiwanie na wsparcie systemowe, które wcale nie musi tak prędko nadejść, no bo raz ci lobbyści, dwa też rząd Stanów Zjednoczonych stojący za Big Techami murem.
4: To wszystko jest dość złożone. To nie muszą być tylko rodzice, ale ja bym nie skupiał się tylko i wyłącznie na platformach i też zamiast myśleć o najskuteczniejszym sposobie na weryfikację wieku, bo to była też duża część jej wypowiedzi, szukałbym elementów edukacyjnych i budowania świadomości, a nie tylko kwestii ograniczeń i próby bezpośredniego odłączenia dzieci. To ważne, żeby dzieci za wcześnie nie siedziały przed telefonami, w mediach społecznościowych. Ale mimo tego, że badania pokazują, że telefony powinno się wręczać dzieciom po 12 roku życia, w Polsce taka granica to 8 lat i 5 miesięcy. A to nie Big Techy dają dzieciom telefony, więc warto się po prostu nad tym trochę bardziej pochylić i to przemyśleć, szukać balansu.
15: Bardzo dziękuję. Bolesław Michalski, ekspert do spraw edukacji cyfrowej dzieci i cyberbezpieczeństwa z Obsek for Kids, był gościem TOK 360. Jest 18.17. O 18.20 informacje TOK FM. Po nich, jak co dzień, dołączy do mnie Przemysław Pozowski. Mundial w TOK FM, choć dziś bez mundialu.
5: Mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
6: Przy Cieszynie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
7: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Bo w Media Eksperta nie ma.
25: Media Expert. Wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 18.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Po uzyskaniu postanowienia sądu rozważymy, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, oświadczył minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie nakazu, bo Ziobro nie przebywa na terenie Unii Europejskiej. Brytyjska policja poinformowała o aresztowaniu 12 osób w ramach śledztwa związanego z terroryzmem o charakterze skrajnie prawicowym. Do aresztowań doszło wczoraj i dziś w całej Anglii, po tym, gdy funkcjonariusze dowiedzieli się o potencjalnym poważnym zagrożeniu związanym z islamskim wydarzeniem religijnym odbywającym się w weekend. Rob Diepering, holenderski sędzia międzynarodowy, został znaleziony martwy w swoim domu. 38-latek w maju został usunięty przez FIFA z listy sędziów na Mistrzostwa Świata po głośnej sprawie zakończonej umorzeniem śledztwa. Był oskarżany o napaść seksualną na osobę nieletnią. Zarzuty zostały oddalone z powodu braku dowodów, ale sprawa wywołała poważne kontrowersje.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
7: 18.21. Adam Ozga, Przemysław Pozowski. To jest Mundial w TOK FM.
8: Dzień dobry.
7: Tylko Mundialu nie ma.
8: A ty słyszałem właśnie, że chcesz zmieniać nazwę programu na Wimbledon w TOK FM.
7: Nie, ja po prostu uważam i rozmawialiśmy o tym o tej porze, na tej antenie, w tym programie. Rozmawialiśmy o tym, że dzieją się fantastyczne rzeczy poza Mundialem i szkoda byłoby je przegapić. Ale...
8: I zmieniamy szyld i jedziemy dalej.
7: Nie, ja myślę, że staramy się wywiązać z jakichś obietnic danych naszym słuchaczom i słuchaczkom.
8: Nie, no
7: poza tym też jesteś w tym bardzo konsekwentny w magazynie Jeszcze Więcej Sportu, który też nie jest mundialocentryczny, tak.
8: Chociaż dzisiaj trochę był, bo rozmawialiśmy o Wiśle Kraków. 120 lat już ten klub ma i grał z Wrexham taki mecz sparingowy, ale też pytałem mojego gościa Kamila Kanie z Canal Plus Sport o jego perspektywę mundialu, jak to widzi. No tak, a rzeczywiście, Wimbledonu dzisiaj nie było w magazynie Jeszcze Więcej Sportu, więc warto powiedzieć, że Jannik Sinner.
7: I podobno znowu się strasznie męczyli. Ja to nie rozumiem tego tej wielkoszlemowej zasady, że faceci grają do 3 wygranych setów. Ja rozumiem, że to się przyjemnie ogląda, jak ktoś jest fanem tenisa, ale no gdzie równość, gdzie jakiś sens?
8: No nie, no wielki szlem to zawsze te bitwy trwające czasem w nieskończoność. Chociaż ten mecz nie był tak długi, jak chociażby ubiegłoroczny finał Rolanda Garrosa. Tam grali ponad 5 godzin, tu grali niecałe 4. Aleksander Zwieriew miał taki jeden moment, gdzie się pośliznął i trochę od tego momentu się to zmieniło. To znaczy było 7-6 dla Zwieriewa, 6-7 i potem już po razie przełamał w każdym secie, wygrywając 6-4, 6-4 Jannik Sinner. Ale mówiłem to, powtórzę jeszcze raz teraz, bo aż sam się zdziwiłem, jak tą informację próbowałem, co nie było trudne zweryfikować, po prostu wpisałem, w którym roku dokładnie się urodził Jannik Sinner, bo tak czasami człowiek z głowy nie pamięta. 2001, Włosi ostatni raz na mundialu w 2014, a Sinner z sierpnia, więc oglądał mundial swój jedyny, znaczy nie jedyny raz w życiu widział Włochów, ale ostatni raz widział swoją narodową reprezentację, ten tenisista, lider rankingu, jak jeszcze nie miał nawet 13 lat. Potem się Włosi już nie kwalifikowali, ale 4 naprawdę mocne drużyny, w tym 3 bardzo mocne europejskie, są w półfinałach tego mundialu i to nie jest chyba żadne zaskoczenie. Odpadło parę drużyn, które mogły w tych półfinałach być. No Niemcy, wiadomo, Brazylia, Holandia, może Maroko, ale generalnie nikogo taki skład półfinalistów nie może zaskoczyć. I to jest trochę też efekt tego, że były te rozstawienia, które przecież zrobiła FIFA. Czyli trochę jak w Wimbledonie, do którego nawiązujemy, tak, że rzeczywiście ten najwyżej FIFA, rozstawione w rankingu FIFA drużyny nie mogły wcześniej na siebie trafić.
7: Pod warunkiem oczywiście, że zajęłyby pierwsze miejsca
8: w grupach,
7: w grupach, ale ten warunek jak najbardziej został spełniony, więc FIFA tak pokombinowała, żeby te najlepsze drużyny dopiero spotykały się na tym późniejszym etapie. No i wszystko się sprawdziło, ci słabsi poodpadali w przedbiegach. Chociaż
8: i dokładnie
7: widzę,
8: grają
7: są
8: drużyny 1-4 z rankingu w półfinałach.
7: Tak, już widzę, że Gianni Infantino zapowiada dyskusję na temat jeszcze rozszerzenia mundialu, żeby każdy miał szansę zagrać na mundialu. Może i my się załapiemy.
8: A ja już widziałem ironiczne komentarze, że w takim razie w ogóle zlikwidujmy eliminację i grajmy mundial od razu. Niech gra cały świat. I zawsze w Stanach albo w Arabii Saudyjskiej.
7: No naprzemiennie. To by się z pewnością sprawdziło. Więc mamy Francję, mamy Hiszpanię, mamy Anglię, mamy Argentynę. Kto wygra?
8: Na dziś ja się muszę wycofywać tak krakiem ze swoich przepowiedni, że Brazylia, że Holandia, że Anglia. Znaczy Anglia ma jeszcze ciągle szansę. Bo Francuzi po prostu wyglądają najlepiej na tym mundialu i szczerze mówiąc to się zdziwię, jeżeli Holandia ich tym razem znowu pokona. Mówię tym razem,
7: Hiszpania.
8: Hiszpania, tak, oczywiście, bo wygrała Hiszpania z Francją półfinał przecież Euro 2024 i wygrała też jeszcze w Lidze Narodów, ale teraz myślę, że to Francja jest jednak, no nie jakimś zdecydowanym,
7: Francja jest
8: ale faworytem.
7: Francja jest sprawnie funkcjonującą maszyną, tam widać, że to jest wszystko poukładane.
8: Wszyscy piłkarze są w formie, niesamowite liczby wykręcają, 8 bramek, 3 asysty Mbappé, 5 asysty Olize, który przecież jest ustawiony w środku boiska jako ten playmaker rozgrywający, Dariusz Wołowski o tym pisał dzisiaj tekst opublikowany na mojej ulubionej, czyli ostatniej stronie Gazety Wyborczej. Znaczy w ogóle lubię ostatnie strony. Lubiłem zawsze ostatnie strony w gazetach, bo tam był sport.
7: Tak było. Ja też zaczynałem od sportu.
8: Chociaż teraz,
7: na tylnym siedzeniu
8: choć teraz Rzeczpospolitej jest co drugi dzień i w środku. Jednak,
7: świat się zmienia, gazety tak też bardzo się zmieniają.
8: Ale co tam
7: zmieniają
8: jest napisane?
7: No właśnie.
8: Bo nie doszedłem do tego, że już jest porównywany Olize do Platiniego, do Zidana, no, czyli takich piłkarzy, o których jak pomyślisz playmakerzy, no to od razu ich widzisz. Takie mózgi drużyny. No, tę funkcję pełni tutaj podczas mundialu amerykańsko-meksykańsko-kanadyjskiego ciągle Olize i Francuzi wyglądają niezwykle mocno. No przecież jeszcze też jest kwestia, że na przykład z ławki potrafi wchodzić Barcola, czyli też czołowy piłkarz Paris Saint-Germain, które sięgnęło po klubowy tytuł drugi rok z rzędu europejski, czyli wygrało Ligę Mistrzów. Jest Désiré Doué też z PSG, no i
7: no też,
8: no jest to maszynka naprawdę do strzelania goli, do atakowania. Francja.
7: Ale to też jest kwestia jednego trenera, Didiera Deschampsa, który odchodzi już po tym mundialu, no ale mamy Mistrzostwo Świata 2018. Wicemistrzostwo Świata 2022 i teraz
8: i jego piłkarskie Mistrzostwo Świata 1998 i teraz co najmniej półfinał, ale wiele wskazuje na to, że to może być tytuł. Oczywiście, Hiszpania też ma swój zespół i z kolei o tych Hiszpanach się mówi. To mówił Piotr Urban, bo też oczywiście jak co poniedziałek słuchałem, co tam ciekawego Przemek Iwańczyk przygotował w przyniedzieli o sporcie i między innymi Piotr Urban, czyli dyrektor sportowy, żebym teraz nie pomylił, bo on zmieniał, ale Widzewa Łódź, jeśli dobrze pamiętam. No i też syn naszego selekcjonera wychowany w Hiszpanii mówił o tych Hiszpanach, że to jest najlepiej grająca drużyna bez piłki, jego zdaniem, na tym mundialu i to się rzeczywiście może podobać, ale nie są tak efektowni jak podczas Euro 2024, nie są w takiej formie Lamine Yamal i
7: też
8: i
7: w tym ćwierćfinale z Belgami oni dominowali oczywiście. No oni właśnie prowadzili od 30 minuty, potem w 41 Belgowie wyrównali, ale tam kontuzja
8: De Bruyne szedł i przede wszystkim Thibaut Courtois szedł i ten gol
7: belgijskiego bramkarza i gol no zawiniony przez rezerwowego w 88
8: tak,
7: minucie.
8: Bramkarz Manchester United i to nie taki, że tam, nie wiem, rezerwowy czy coś, tylko grający w tym Manchesterze United, czyli w Premier League 30 kilka meczów w sezonie.
7: Ale mundial młody, nie poszedł.
8: Młody, 24-letni, więc bez dużego doświadczenia w kadrze, no bo siłą rzeczy, Thibaut Courtois, więc hierarchia była. No i on szedł i co, 18 minut grał do momentu, kiedy musiał podjąć decyzję o tym, czy strzał zza pola karnego odbija, wybija gdzieś w bok, czy próbuje łapać. Podjął złą decyzję.
7: Próbował złapać,
8: a tam był ten super rezerwowy Mikel Merino, trenowany, zresztą wprowadzany do drużyny Osasuny Pampeluna przez Jana Urbana, co ciekawe. No i Merino drugi mecz z rzędu strzela taką bramkę właśnie jako ten joker z ławki, a myśl jeszcze była taka, że Hiszpania jednak może imponować na tą głębią składu właśnie, także wchodzi rezerwowy i rozstrzyga drugi mecz w fazie pucharowej na korzyść Hiszpanii, więc też ta Hiszpania nie jest tak, że do lekceważenia i że to już na pewno przegra. No, nie tracili bramek aż do meczu z Belgią, przecież pobił rekord mundialu Unai Simon, swoją drogą bramkarz, który też wcale nie musiałby być numerem jeden, bo mógłby postawić na dwóch co najmniej tak samo dobrych, jak nie lepszych bramkarzy de la Fuente. Więc bardzo nam się ciekawy o 21 jutro ten półfinał zapowiada, ale powiem ci, że mnie chyba nawet bardziej elektryzuje z powodów historycznych oczywiście, bo wiesz, że ja mniej lubię te tam statystyki, bo no, albo się bardziej lubi statystyki i się lubi...
7: Albo się lubi grzebać w historii i wspominać 86 tak. rok, kiedy to Argentyńczycy wyrzucili Anglików z Mistrzostw Świata po słynnej ręce Boga, więcej, ale tak. też słynnym rajdzie Diego Maradony. Tak, więcej było pewnie.
8: Był 80 rok, jakiś mecz, z tego co pamiętam, towarzyski, gdzie już też Maradona grał na przykład i 3-1. Kevin Keegan wtedy gola strzelił jednego.
7: Ale też...
8: Jeszcze Cesar Luis Menotti wtedy trenował Argentynę.
7: Ja trochę cenię tych Anglików, którzy wymyślili ten sport kiedyś. Raz udało im się zdobyć Mistrzostwo Świata, też po kontrowersji, a potem gdzieś na jakimś etapie dostają po głowie. Już prawie śpiewają it's coming home, it's coming home, it's coming home. I potem przybiegają Włosi i mówią it's coming Rome. No.
8: Tak.
7: No, więc powiedziałbym, że... Z historycznych względów mogą nie być faworytami starcia z Argentyną Anglii.
8: Nie, no historyczne powody przy tym, jakby kto jest faworytem, to zostawmy, bo to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, ale możemy popatrzeć, jak regularna też jest reprezentacja Francji. Dyskutowałem o tym dzisiaj Anglii.
7: To już jest dużo mundialu po nocach. Tak. Jesteś w pełni usprawiedliwiony.
8: Bo ta reprezentacja prowadzona teraz przez Thomasa Tuchela, wcześniej był Southgate, który też miał swoje szanse, żeby sięgnąć pod tytuły, nie zrobił tego, ale jednak ta regularność była duża, no bo tak, półfinał Mistrzostw Świata w Rosji 2018, finał tego przełożonego, przegrany w karnych tego przełożonego z 2020 na 2021 rok Euro 2020, przegrany z Włochami.
7: Tak, wtedy u siebie na Wembley.
8: Wtedy było Coming to Rome, ale Puchar Europy, a nie Puchar Świata. I Katar też nie było tak naprawdę źle, bo tam był ćwierćfinał i też był bliski mecz przecież w walce o najlepszą czwórkę. I znowu 2024, przecież finał i Hiszpania, która wygrywa na Stadionie Olimpijskim w Berlinie 2-1, a Anglicy też jeszcze są blisko wyrównania w ostatnich sekundach. Piłka wybita z linii bramkowej.
7: No ale teraz mają... Dwie wielkie nadzieje na boisku. Po pierwsze mają zespół, ale po drugie mają Harry'ego Kane'a.
8: No i Jude Bellingham.
7: Na, hey Jude, śpiewają kibice.
8: No, zaimponował. Zaimponował w tym meczu ćwierćfinałowym. Dwie bramki. Trudny mecz.
7: Pierwsza w doliczonym czasie pierwszej połowy, druga już na samym początku dogrywki.
8: Kibicowałeś Norwegom?
7: Ja nie do końca potrafię się zaangażować w ten zachwyt nad reprezentacją Norwegii. Ja gdzieś mam te swoje sympatie wykształcone w dzieciństwie i ci Anglicy, którzy, tak jak mówiłem, wymyślili ten sport, a potem gdzieś na końcu wygrywają Niemcy, jak mówił Gary Lineker, to no trochę chciałbym, żeby im się w końcu udało. No.
8: No a Norwegowie swoją drogą też mieli duże szanse, żeby ten mecz jednak wygrać. Tam przy wyniku 1-0 przecież szła kontra, gdzie Sorloth chyba nie zrobił najlepszego wyboru jednak, bo nie szukał podania, tylko próbował kończyć akcję sam. Norwegowie bardzo protestowali, bo mieliśmy sędziowskie kontrowersje, czyli twój konik. Rozmawialiśmy o tym, jak piłka dotknęła leciutko włosów chorwackiego obrońcy, tak?
7: Tak, i czujnik w piłce wykazał, że
8: jest spalony,
7: bo to było włosami zagranie piłki. No tutaj sytuacja jest trochę inna, dlatego że piłka miała zmienić tor lotu przez linkę, bo na stadionach są takie kamery na podczepianych linkach, które pozwalają tak na bardzo efektowne ujęcia. Prawdę mówiąc, jak po raz pierwszy widziałem taką na stadionie, one na największych turniejach chyba są stosowane i w tych największych meczach. No to rzeczywiście jest to jakiś punkt, który tak sunie wokół stadionu, no i on musi być na linkach i podobno piłka miała zawadzić o tę linkę, no tylko, że tym razem czujnik tego nie wykazał.
8: No tak, a z kolei patrząc tak naocznie, no to ewidentne było, że ta piłka jakoś jednak zmienia kierunek lotu po wykopie.
7: Ja wiem, czy to widać solidnym. Tak, jak patrzyłem na te powtórki.
8: Ty się nie dopatrzyłeś, czyli każdy widzi swoją prawdę.
7: Biała piłka na białym tle, więc no, nie wiem.
8: Czyli każdy widzi to, co chce widzieć, jak to zwykle.
7: No też zakładam, że nie wymyślili tego, no. Że coś tam się musiało wydarzyć, no bo...
8: No nie wiem, zawsze jakiś czujnik może nie zadziałać, prawda? Ale ja też nie chcę tu spiskowych teorii wprowadzać. Natomiast no, generalnie
7: zakładam,
8: była kontrowersja.
7: Że te protesty z czegoś się wzięły. Coś tam się musiało wydarzyć, ale była
8: też kontrowersja. I to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że już w przerwie przecież i trener Solbakken i Norwegowie podbiegali do arbitra i ja się zastanawiałem wtedy, o co chodzi. No bo nie było tej powtórki.
7: Tak, bo dowiedzieliśmy się potem. No więc coś się musiało stać, ale była też kontrowersja sędziowska.
8: Ale spokojnie,
7: to już
8: jakaś komisja śledcza w norweskim parlamencie być może.
7: Chociaż to już dla koneserów w meczu Argentyny ze Szwajcarią, bo tam został błędnie zastosowany protokół VAR. Zawodnik Argentyny.
8: Ty mówisz o Anglii, bo to mówisz o faulu na Embolo, tak? Znaczy nie faulu, tylko tej...
7: To była ewidentna symulka, za którą zawodnik argentyński dostał żółtą kartkę. No i VAR nie powinien tutaj interweniować, a zainterweniował jako błędna identyfikacja zawodnika i skończyło się to drugą żółtą kartką dla zawodnika szwajcarskiego i wyrzuceniem z boiska za symulację. Argentyna, Szwajcaria 3-1, chociaż
8: ale
7: też potrzebna była dogrywka.
8: Tak, to mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc.
7: Więc w bólach ten mundial przemierzają Argentyńczycy i jakoś w związku z tym nie widzę ich w roli faworytów w tej czwórce.
8: No ja też myślę, że Anglicy, znaczy nie, że są faworytem, bo oczywiście pewnie z racji tego, że bronią tytułu, faworytem będą Argentyńczycy, ale na moje wyczucie to Anglicy mogą ten mecz też wygrać, więc
7: czyli Francja,
8: spodziewam
7: Anglia
8: się tak, spodziewam się finału Francja-Anglia. Będziemy sprawdzać już
7: i
8: jutro.
7: I Francuzi częściowo wygrywają w finale, a...
8: Nie, pojutrze możemy dopiero sprawdzać.
7: Argentyna, Hiszpania w meczu o trzecie miejsce to taka nieoczywista sprawa. Przemysław Pozowski, dzięki wielkie.
8: Bardzo dziękuję.
7: To był Mundial w Tok FM. Słyszymy się jutro już bezpośrednio przed meczem Francuzów z Hiszpanami w półfinale Mistrzostw Świata rozgrywanych teraz już tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też wcześniej w Meksyku i w Kanadzie. 18.36, Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Adam Szuraj, Karolina Kubicka, Przemysław Pozowski, Marietta Wiśniewska, Adam Mozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. Tok 360 też w samo południe. Informacje Tok FM o 18.40. Po nich codzienny magazyn motoryzacyjny, czyli Sławek Paruszewski, Jacek Balka.
3: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
9: Reklama.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
16: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
20: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
21: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
22: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
21: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
22: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
21: Czyli?
22: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 18.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ministrom spraw zagranicznych nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję, ogłosiła szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas. 21. pakiet obostrzeń wprowadza korektę mechanizmu dotyczącego limitu ceny na rosyjską ropę transportowaną morzem. Jeśli korekta ta nie zostanie przyjęta do środy, cena za baryłkę tego surowca skoczy z 44 do 58 dolarów, na czym zyska Moskwa, bo wówczas wzrosną również dochody z ropy dla Kremla. W Paryżu rozpoczęło się spotkanie koalicji chętnych z udziałem około 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Celem spotkania jest wsparcie Ukrainy w sferze obrony powietrznej i wzmocnienie presji na Rosję. Amerykański Departament Stanu nałożył kolejne sankcje na 10 kubańskich podmiotów, w tym paramilitarne bojówki oraz Ministerstwo Turystyki. Decyzja wpisuje się w politykę zaostrzania kursu wobec Kuby, prowadzoną przez administrację Donalda Trumpa. Od stycznia sytuacja gospodarcza Kuby systematycznie się pogarsza po tym, gdy administracja USA wstrzymała dostawy ropy z Wenezueli.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Dzień dobry, Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Witamy w nowym tygodniu, oczywiście w codziennym magazynie motoryzacyjnym.
27: Dzień dobry, kłaniamy się pięknie. Mam nadzieję, że spędzą Państwo z nami ten kolejny tydzień. Zacznę, Sławku, jeśli pozwolisz, od takiego krótkiego pożegnania fantastycznego dziennikarza motoryzacyjnego. Kogoś więcej niż my, zdecydowanie. Dlatego, że Zdzisław Podbielski w wieku 88 lat zmarł. To przede wszystkim autor ogromnej ilości motoryzacyjnych publikacji, książek motoryzacyjnych, na których wielu z nas się wychowało. Mówię i o państwu, i o nas. No i też oprócz tego taki nasz trochę towarzysz tych motoryzacyjnych bojów dla nas od 20 kilku lat. Spotykaliśmy go często. Fantastyczny facet o przeogromnej wiedzy motoryzacyjnej i też przeogromnym doświadczeniu motoryzacyjnym, dlatego że długie, wspaniałe życie i to on był doradcą zjednoczenia przemysłu motoryzacyjnego jeszcze w dawnych czasach Polmotu.
26: Bardzo ciepły człowiek, wiesz, ja się kiedyś...
27: Poznajemy samochody, młody technik, motor, autoświat, no po prostu cała masa, masa fantastycznych publikacji.
26: Nie pierwszy raz go wtedy widziałem, ale taka krótka opowieść bardzo, że kiedyś byliśmy na prezentacji na Mazurach i rano podszedł do mnie i spytał się... czym ja przyjechałem? Myślałem, że będziemy mówić o samochodzie. Ja mówię, no tam pick-upem. On mówi, a mógłbym z tobą wrócić, bo już autobusem nie chcę. Ja tak sobie pomyślałem, no fajnie, ale o czym my będziemy mówić przez te 4 godziny? Słuchaj, to były najciekawsze chyba 4 godziny w podróży z kimś, kogo ledwo znałem, no bo ja go tak dobrze nie znałem. Niesamowite historie opowiadał jeszcze o latach 60. Jeszcze chcę dodać, bo to też ważna postać, też znałam dziennikarza PAP-u, specjalizującego się w dziennikarstwie ostatnio, motoryzacyjnym ostatnio, dziennikarz nowoczesnej floty, Mieczysław Stolarski, też niestety zmarł niedawno w wieku 84 lat. Też przemiły człowiek, fachowiec. No smutno.
27: Tak, ale to jest

0: w tym roku, bo Fiat dzięki temu, że wprowadził model...
1: Podaj mi definicję dobrego radzenia sobie.
0: Słuchaj, wzrost sprzedaży we dobra, zacznę od Włoch. Sławek, nasz ulubiony... Ale... Poczekaj, bo ja chcę odpowiedzieć na pytanie i powiedzieć coś o tym Grizzlim. Mam takie za pierwsze półrocze sprzedaż we Włoszech, ojczyzna Fiata. Wyobraź sobie, że na pierwszym miejscu jest Fiat Panda, a Fiat Grande Panda, którego sprzedaż trochę na początku kulała, wskoczył na podium, jest na trzecim miejscu za Jeepem Avengerem, ale...
1: Jeszcze raz, poczekaj. No. Co jest na miejscu pierwszym?
0: No, powiedziałem przed chwilą, Fiat Panda zwany Pandiną, a na trzecim...
1: O właśnie, zabrakło mi Pandinę.
0: No teraz
1: czyli
0: tak,
1: to jest ta stara konstrukcja z 2011 roku.
0: A słuchaj, miarą sukcesu w Polsce, no bo jednak mimo wszystko to oczywiście Fiat dawno już nie toś, że nie jest w pierwszej nawet dwudziestce, to on gdzieś tam jest na 20 miejscu chyba jest. Chyba jest właśnie na 20 miejscu, nie pamiętam. Jest daleko, ale wiesz co, nie o to chodzi, czy jest daleko, mogę zaraz sprawdzić. 30 miejsce, ale ma wzrost sprzedaży w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wiesz jaki przez pierwsze pół roku? No słuchaj, dwukrotny. Oczywiście to, no wiesz, mi
1: ale
0: się wiesz wydaje...
1: Ale Sławek, przepraszam, no? To jest troszeczkę tak jak z tymi chińskimi markami, które odnotowują spektakularne wzrosty, bo zaczynają od zera.
0: No, ale Fiat to nie było
1: nie
0: zero.
1: Zaczyna
0: no, ja
1: od
0: wiem,
1: zera, tak, ale...
0: Ale nie odbierajmy mu tych zasług.
1: Dobra,
0: Fiatowi,
1: dobra,
0: no,
1: jeżeli jesteśmy dzisiaj w takim, jeżeli jesteśmy dzisiaj w takim nastroju
0: ekumenicznym
1: bardzo, tak, to bardzo proszę.
0: To ja o tym Grizzly pozwolisz, a potem ty o Daci, dobrze? No bo jednak ja nie pozwolę tu Fiatowi odebrać tych zasług i tym bardziej, że w ostatni przed weekendem, a wreszcie nie, początek weekendu, sobota, 127 urodziny obchodził Fiat, to tym bardziej nie wieszajmy na nim psów, bo nie ma powodu. No, więc i przy okazji pokazano i powiedziano więcej o tych samochodach, dwóch modelach, właściwie to taki dwa modele w jednym. Grizzly, czyli niedźwiedź, który jest w wersji tradycyjnej i jest w wersji fastback. Okazuje się, że jednak te wersje się dość porządnie różnią. No to jest samochód na tej samej platformie, co Opel Frontera, Citroen C3, prawda? I Grande Panda Fiat. Co wiemy? Oprócz tego, jak te samochody wyglądają, pokazano wnętrze. Wnętrze pokazano, słuchaj, takie już prawdziwe wnętrze, a nie jakieś wizualizacje czy przez zaparowaną szybę. Niespotykane w Fiatach wnętrze. Ten ekran na konsoli środkowej nie przypomina w ogóle ekranu z Grande Panda. Nie, tak jak patrzę na zdjęcia, to zupełnie co innego. 10-calowy ekran. A jeśli chodzi o, co wiemy jeszcze więcej na temat tego samochodu, no to wiemy to, że będzie... silnik najmocniejszy, miękka hybryda 1.2, 145 koni. Przypomnę, że Grande Panda mniejsza ma tylko 110 koni. I będą elektryki 44 kWh, 53 kWh, 113 koni. A wiesz, że te samochody, to też ja nie wiedziałem o tym na początku. Wiemy, że ten fastback będzie miał 600 pojemność bagażnik w nim i że fastback ma 4,5 metra, a ten tradycyjny Grizzly ma 4,40. No, czyli po prostu fastback jest większy, ma większy bagażnik i jest takim kupę.
1: Dobra, Sławku, ja to muszę skomentować.
0: Proszę, prawda? Bardzo, no ale pod tego jesteśmy.
1: Powiem ci, że troszeczkę nie podoba mi się to, co słyszę od ciebie.
0: Mhm. Silniki?
1: No, wiesz co, dziwi mnie trochę to podejście nawet do tego elektrycznego Fiata, dlatego że 44 kWh albo 53 większej wersji, 113 koni. Wiesz co,
0: no.
1: To jest mniej niż ja mam w mocce sprzed liftu elektrycznej. Mm-hmm. To nie są dobre parametry i to nie będzie też duży zasięg, to będzie do 300 km zasięgu.
0: Tak, z Citroena co 3 takie
1: jeżeli chodzi o silnik 1.2, ten układ napędowy 1.2, 145 koni, wiesz co, my się do niego coraz bardziej przyzwyczajamy i to nie jest tak, że ja go jak jest ku temu jakakolwiek okazja, krytykuję. Z tym napędem 1.2 już nie piórtek, to podkreślamy, dlatego że koncern Stellantis przez wiele lat podstawą silnik benzynowy to był silnik 1.2 na mokrym pasku rozrządu. Przekonstruowali ten silnik, teraz on jest na łańcuchu, pracuje dużo głośniej. Natomiast nie wiemy jeszcze, czy nie będzie sprawiał takich kłopotów, jak ta wcześniejsza jednostka 1.2. Miejmy nadzieję, że nie, ale to jest jeszcze wielka niewiadoma. Mm-hmm. Natomiast powiem ci, że to jest to coś, co powoduje, że Ople, Peugeoty, Citroeny, Fiaty nie są samochodami, które ludzie chętnie kupują. To nie jest taki pierwszy wybór. Bardzo często jest tak, że jak ktoś słyszy 1, 2, 3 cylindry w takim dużym samochodzie, to idzie do Skody i tam dostaje 1, 5, 4 cylindry i to faktycznie trochę inaczej jeździ. To jest spory problem.

0: ten silnik 1.2. Mówiliśmy o tym wiele razy, że jest szansa na to, że Fiat wróci do silników Firefly, z rodziny Firefly, że Fiat wróci do jakiegoś takiego, wiesz, podejścia do czego ludzie chcą. I to nie jest to coś, czego ludzie chcą. To jest jedna rzecz. Poczekaj, Sławku, jeszcze tylko skomentuję. Wnętrze tego Grizzly jest ohydne.
1: No, też mi się to nie podoba. Tu akurat w porównaniu z tym, co jest w Grande Panda, która według mnie jest urocza naprawdę w środku i nie tylko chodzi o materiały, kolory, tylko w ogóle o tą stylizację, to tu jest takie po prostu aż tak banalne, że powiedziałbym, że
0: co widzimy, duże połacie czarnego połyskującego.
1: Jeszcze tak, wiesz co, tak powiem, że jeszcze tam nie wspomniałem, chyba, że jest 1.2 100 koni z ręczną skrzynią biegów, taki najsłabszy. Ale słuchaj, ostatnio...
0: Znowu, Sławek, skalują samochody, czyli mamy Fiata Grande, ale mimo wszystko Panda i mamy coś, co się nazywa Grizzly. Teoretycznie jest dużo większym samochodem, ale nadal mamy ten sam napęd. I nie mamy żadnej alternatywy. Nie mamy silnika 1.4, 1.6, 1.8, cokolwiek.
1: Nie mamy tradycyjnej hybrydy.
0: Najśmieszniejsze jest to, że to jest naprawdę jeden z najbardziej znienawidzonych przez ludzi napędów we współczesnej historii motoryzacji. Ja nie mówię, czy to jest słusznie, czy niesłusznie, ale ludzie nie chcą kupować tego 1.2.
1: W większych autach on bardzo dużo pali, pamiętasz, on jest w dużo większych autach, też ten 1.2.
0: W 5008, absolutnie.
1: Tak, absolutnie, w Citroenie C5 Aircross. Dobrze, dajmy szansę jeszcze przez parę minut Dacia Striker, bo po prostu, żebyśmy nie zagadali całym światem. No proszę bardzo, Dacia też ma sukces.
0: To jest niewątpliwie bardzo ważna premiera ubiegłego tygodnia. Dacia Striker. Co to jest w ogóle ten samochód? Sławek, może ty będziesz wiedział, bo ja się nad tym zastanawiam już od tygodnia. Mamy coś, co nazywa się Dacia Bigster. Kosztuje 100 tysięcy złotych, podstawowy napęd 1.2, benzyna, instalacja LPG, manualna skrzynia, to jest ten napęd tam 140 koni, z miękką hybrydą. I to kosztuje 100. Dacia Bigster ma prawie 4,60 m długości, ogromny bagażnik, 660 litrów. I 1,70 m wysokości, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz wjeżdża Dacia Bigster. Dacia Bigster jest o kilka centymetrów dłuższa, jest o 20 centymetrów niższa. Ma spory prześwit, 19 z napędem na przód, 20 centymetrów prześwitu w wersji z napędem na 4 koła. Czyli tak jak Bigster, nie? Tylko masz auto o 20 centymetrów prawie niższe, z mniejszym bagażnikiem, troszkę dłuższe, ale to już nie bierzemy tego pod uwagę, bo to są tam zderzaki, detale. I cena będzie identyczna z tym samym napędem, czyli na dzień dobry też dostaniesz Strikera z silnikiem 1.2, instalacją gazową, manualną skrzynią.
1: Jasne.
0: Jedno za stówę i drugie za stówę. Powiedz mi, o co chodzi z tym samochodem?
1: No i też powiem ci, że zaskakujące to jest, że jeden i drugi mają spory prześwit, bo tu mamy przecież nawet wersję 4x4, prześwit 20 centymetrów, czy 19, nie? Nie wiem, to są bardzo podobne samochody. Kiedyś mi się wydawało, że ten Striker to będzie coś jak Octavia Scout i nie wiem właściwie, czy może tak jest. Pamiętasz, było coś takiego. Kombi, Octavia trochę podniesiona. Natomiast mam nadzieję, że on będzie, bo ten Bigster... No nie, Bigster jest okej, no jest Jogger jeszcze, a właśnie jest jeszcze Jogger, który jest też właściwie crossoverem z większym prześwitem, ale bardziej taki minivanowaty.
0: Ale Jogger to jest taki, wiesz, trochę minivanowaty.
1: No właśnie.
0: Wiesz, Sławek, odpowiem na pytanie, które sam zadałem. Tak słyszałem, że to jest samochód, który nie ma kanibalizować Bigstera, tylko ma podebrać trochę klientów z dwóch firm. Pierwszą jest Skoda. I chodzi o to, żeby oni zrobili samochód bardzo podobny do Skody Octavii. Mówisz Scout, w porządku. Ale drugą jest Toyota Corolla.
1: Kombi.
0: Hybrydowa kombi, tak. Która jest bardzo popularnym samochodem, jeżeli chodzi o floty. I to jest samochód, słuchaj, uwaga, flotowy. To jest samochód, który oczywiście do osób prywatnych będzie trafiał. Natomiast on ma być alternatywą tego Passata w dieselku, czy raczej Octavii w dieselku. Która kosztuje 140 tysięcy złotych. No to tutaj za stówę dostaniesz Dacie podobnej wielkości, ale z instalacją gazową. To jest ta wartość dodana zamiast
1: jedną rzecz. Podoba mi się ten samochód, on ma charakter, jeśli chodzi o wygląd, prawda? On dużo ładniejszy jest niż Jogger, nawet niż Bigster. Wiem, że będzie miał napędy hybrydowe 155 koni na przód i 150 koni z napędem na obie osie, ale wiesz co, trochę za dużo już jest podobnych modeli. Ja bym chciał w piątek powiedzieć też o Renault, I jak będę podsumowywał sprzedaż w Polsce, bo Renault ma spadek 10%. A Renault ma ogromną gamę modeli, tylko że te modele mi się już po prostu zlewają czasami w jedno. I podyskutujmy w piątek, bo dziś już nie ma czasu na to. I zobaczymy, jakie wyciągniemy wnioski z tego, bo podsumowanie nie będzie dotyczyło tylko Dacia i Renault, tylko całego rynku polskiego. Kto wyciężył, kto przegrał i tak dalej. No. Okej?
0: Okay? Zgadzam
1: się. Dziś o Fiacie Grizzly, więcej o nim wiemy, oraz o Dacia Striker.
0: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Do jutra.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś Państwa i moim gościem będzie profesor Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W Niemczech ostatnio sporo zamieszania zrobiła publikacja Center for European Reform, takiego bardzo prestiżowego brytyjskiego think tanku, w której to publikacji pokazano skalę wpływu chińskiego eksportu na gospodarkę niemiecką. Gospodarka niemiecka z grona gospodarek G7 jest w tej chwili tym eksportem chińskim i tą chińską ekspansją najbardziej dotknięta. Nazywa się to chiński szok 2.0. Porozmawiamy więc o tym, jak z tego szoku Niemcy będą próbowali wychodzić. Zapraszam po 19.
1: Reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów. Oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen. Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Na Wołyniu odbyły się pierwsze ekshumacje, po których ustalono tożsamość ofiar. To opcja dla ludzi o poglądach centrowych. Na scenie politycznej jest nowa partia. Marco Rubio chce rozmontować Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Naczelna Izba Lekarska wszczęła czynności w sprawie patomorfologa z Warszawskiego Szpitala Południowego. Złożyła też w jego sprawie zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. To po publikacji portalu Zero, gdzie opisano przypadek martwego pacjenta znalezionego po kilku godzinach w łazience. Szpital miał zdecydować o przeprowadzeniu sekcji we własnym prosektorium i nie poinformował o tym prokuratury. Czym zdziwieniu w nagraniach, do których dotarł portal, są sami pracownicy. Według nagrań koordynator prosektorium miał też instruować przeprowadzającego sekcję lekarza. To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar tej zbrodni doprowadziły do dokładnego ustalenia ich tożsamości. Rodziny 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały dziś od ministry kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne, mówi Beata Jagielska, przedstawicielka rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej.
9: Bo mogiła, którą znaleziono, liczyła 43 ofiary. Jest to taki namacalny dowód na to, że ci ludzie zostali już zidentyfikowani. Mają imię, nazwisko, mają tożsamość, mają grupę.
8: Instytut Pamięci Narodowej poinformował dziś o rozpoczęciu kolejnych prac ekshumacyjnych. Prace potrwają do 7 sierpnia. Mamy nowy podmiot polityczny i będziemy teraz pracować nad jego rozwijaniem, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł i wiceprzewodniczący nowo powstałej partii Unia Centrum Michał Kobosko. Jak sama nazwa mówi, ugrupowanie będzie skierowane do wyborców z centrowymi poglądami.
10: Uważamy, że są wyborcy, którzy szukają swojej partii centrowej na rynku politycznym, którzy nie są satysfakcjonowani tym, co widzą i co mają do wyboru w tej chwili na rynku politycznym.
8: Unia Centrum powstała w wyniku rozłamu w Polsce 2050. Przewodniczącą nowej partii została ministra kultury i środowiska Paulina Henning-Kloska. Władze ugrupowania zapewniają, że będą kontynuowały współpracę z obecną koalicją rządzącą. Szef dyplomacji USA Marco Rubio ogłosił zakrojoną na szeroką skalę kampanię na rzecz rozmontowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą wywierać presję na sojuszników, by odrzucili roszczenia MTK do sądzenia obywateli USA. Kampania ma objąć wszystkie instytucje państwa i polegać na systematycznym uniemożliwianiu Trybunałowi działalności. Polegać będzie na atakowaniu amerykańskich żołnierzy i urzędników lub zagrażaniu amerykańskiej suwerenności w inny sposób. W informacjach to wszystko. Czas na informacje sportowe.
11: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
12: Przemysł
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera. Został nim Slaven Bilic, który prowadził kadrę już w latach 2006-2012. 57-latek zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do dwóch medali Mistrzostw Świata, srebrnego w 2018 roku i brązowego w 2022. Bilic w swojej karierze trenował też m.in. Besiktasz, West Ham i Watford. Pracował też w klubach z Arabii Saudyjskiej i z Chin. Konkurs skoków zwyż mężczyzn oraz skoków dali pchnięcia kulą kobiet zostaną rozegrane 22 sierpnia na katowickim rynku jako wstęp do memoriału Kamili Skolimowskiej, który nazajutrz odbędzie się na Stadionie Śląskim. Meeting jest zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi. W ubiegłym roku rywalizację w centrum Katowic oglądał komplet 900 widzów. I kolarstwo na koniec. Faworyt prowadzi, jego największy rywal jest tuż za nim. Klasyfikacja generalna Tour de France po pierwszym tygodniu wyścigu jest dokładnie taka, jakiej wszyscy się spodziewali. Choć pewnie nikt nie sądził, że Tadej Pogacar tak szybko zbuduje aż tak znaczącą przewagę. Michał Waszkiewicz.
12: Słoweński Terminator znów wygląda na trasie znakomicie i na ten moment wszystko wskazuje na to, że dołączy do grona czterech kolarzy, którzy wygrywali Tour de France pięciokrotnie. Tadej Pogacar w pierwszym tygodniu wygrał dwa etapy, a kluczowy był ten szósty. Na słynnym podjeździe na Col du Tourmalet Słoweniec uciekł wszystkim, a na mecie głównego rywala Duńczyka Jonasa Vingegaarda wyprzedził o ponad 2,5 minuty. To daje mu duży komfort, ale bronić przewagi chyba nie zamierza. Główny cel to utrzymać żółtą koszulkę. Czasem najlepszą obroną jest atak, ale zobaczymy. Już po przerwie czeka nas bardzo trudny etap, więc zobaczymy, co się wydarzy. Ponad 3 minuty do Pogacara traci jego zespołowy kolega Isaac Del Toro, a także Remco Evenepoel, Juan Ayuso i nadzieja Francuzów Paul Sexas. W drugim tygodniu Tour przejedzie przez Wogezy, a dopiero w trzecim przez Alpy. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
6: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
11: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
8: Jutro gdzieniegdzie będą przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze. 28 stopni Celsjusza w centrum i na południowym wschodzie, 29 lokalnie na Podkarpaciu, chłodniej tylko nad morzem od 20 do 22, a na pozostałym obszarze od 23 do 24 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: To ciekawe, że w kategorii pojęcia chiński szok również dopisuje się kolejne cyfry porządkowe. Był już chiński szok numer 1, a teraz jest numer 2. Wynika właściwie z tych samych źródeł, co ten pierwszy, czyli z niesamowitej umiejętności chińskiego modelu gospodarczego do konkurencji cenowej. Tak jak zwojowali świat w latach 90., oferując tanie produkty wytwarzane za ułamek tego, czego życzyli sobie producenci z innych krajów świata, tak dzisiaj podbijają rynki produktami wysokiej jakości i wysokiej wartości dodanej, również dużo tańszymi. To ciekawa zmiana. Z gospodarki brudnej, produkującej wszystko, co proste, łatwe, ale potrzebne, Chińczycy przestawili się na wszystko, co skomplikowane, zaawansowane technologicznie, wyrafinowane i też potrzebne. Zjawisko tożsame, stąd nie ma co grzebać w pojęciu chińskiego szoku. Inne są za to źródła tego sukcesu. Stąd ta porządkowa liczba numer 2. Dawne Chiny konkurowały niskimi kosztami pracy. Ale to już nie o to chodzi. Nawet jeśli dalej praca w chińskich fabrykach to ułamek tego, co płaciłoby się robotnikom w innych częściach globu. Ani demografia Chin nie jest już taka jak dawniej, ani struktura chińskiego społeczeństwa nie pozwala na nieustanny dumping płacowy. Zresztą przy produkcji zaawansowanej technologicznie pewien rodzaj biegłości zawodowej jest niezbędny, a za biegłość się zawsze płaci. Więc to już nie to. Teraz Chiny nadrabiają niesamowitym wsparciem państwa, kursem walut, tanimi kredytami, dotacjami, preferencyjnym finansowaniem, które nie są ani z porządku wolnorynkowego, ani z rozdania gospodarki centralnie sterowanej, tylko gdzieś pomiędzy. Dla Chińczyków eksport to obecnie naturalna i konieczna droga rozwoju. Najbardziej chyba widać to w eksporcie chińskich elektrycznych aut, które cenowo są po prostu bezkonkurencyjne, a i w jakości jest coraz lepiej. I to nie jest zaskakujące. Chińczycy są obecnie największym globalnym eksporterem samochodów o mocach popytu znacznie przekraczających własne potrzeby, a przy tym skutecznie chronią własny rynek. Bardzo trudno z nimi wygrać w tej wojnie. Chyba że przestaniemy stronić od rozwiązań protekcjonistycznych. Trump dał na to zielone światło. Europa z jej wspólnym rynkiem, jeśli chce ocaleć, musi zacząć działać dwojako, znosić bariery wewnętrzne i wzmacniać ochronę przed tańszymi produktami z Chin. Ale przypadek niemiecki w całej tej ogólnej, globalno-regionalnej układance jest bardzo ciekawy. I wcale nie tak oczywisty, jakby się wydawało. Ten komunał, że to zapóźniona, źle scyfryzowana gospodarka nie do końca ma sens i nie do końca ma zastosowanie. O co więc chodzi? O tym właśnie dzisiejsza dłuższa rozmowa.
14: Reklama.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
18: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
19: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
24: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na ten... mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Reklama.
13: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Ze mną w studiu profesor Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
13: A będziemy rozmawiali o chińskim szoku 2.0. Tak zostało to ochrzczone w publikacji. Znaczy, nie wiem, czy akurat tam, ale rzeczywiście mówi się o ponownym budzeniu się Europy wstrząśniętej wpływem chińskiego eksportu. Niedawno publikacja Center for European Reform brytyjskiego, które przeanalizowało wpływ chińskiego eksportu na niemiecką gospodarkę. Jest to wpływ, właściwie trzeba powiedzieć, druzgocący. Czyli nie kwestia cen energii, nie kwestia tego, co do tej pory Niemcy identyfikowali jako swoje główne problemy, tylko właśnie kwestia wpływu chińskiego. Zacznijmy może tak troszeczkę historycznie, to znaczy jak to jest z tymi szokami chińskimi, bo skąd one przychodzą aż tak głębokie, skoro przecież wydawałoby się, że tę gospodarkę się bacznie obserwuje i śledzi.
25: No, pierwszy chiński szok to było wstąpienie Chin do, czy przyjęcie Chin do Światowej Organizacji Handlu. I Chiny na tym ogromnie skorzystały, bo doszło do liberalizacji wymiany. No i ten pierwszy chiński szok przyjęła przede wszystkim na siebie gospodarka amerykańska. Dziś często twierdzi się, że dojście do władzy Donalda Trumpa to jest efekt tego pierwszego chińskiego szoku, bo potężne kłopoty zaczęły mieć regiony środkowych Stanów, czyli środkowe Stany USA, gdzie upadały całe branże przemysłu, przenosiły się do Chin, a tym samym upadały miasta, upadały wspólnoty i generalnie społeczeństwo biedniało. I te grupy zagłosowały na kogoś antysystemowego, kto ukaże elity za to, że dopuściły do takiego kryzysu. Warto też podkreślić, że w Stanach Zjednoczonych, w tych mniejszych miejscowościach, biznes, firmy przemysłowe, to było wszystko. One gwarantowały osłonę socjalną, zabezpieczenie emerytalne, życie społeczne, kulturalne. Więc jeżeli one znikały, to faktycznie cała tkanka społeczna się załamywała.
0: Trochę jak za Forda, prawda?
25: Tak, tak. Ten szok 2.0 jest odnoszony z kolei do Niemiec. Do Europy również, ale przede wszystkim mowa tutaj o gospodarce niemieckiej, bo jest to gospodarka przemysłowa, która zbudowała swoją potęgę na eksporcie. I właściwie Niemcy zakładali milcząco, że tak będzie zawsze, że mają te swoje nisze wyspecjalizowanych produktów i nawet w tej globalizacji bardzo konkurencyjnej, gdzie wszyscy walczą o koszty, nikim technologicznie nie podskoczy. Nie zdoła wytwarzać równie dobrych produktów, równie wysokiej jakości. No i tutaj Chiny ich ogromnie zaskoczyły, bo w ciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu, raptem dekady, Chiny rzuciły wyzwanie praktycznie w każdej tej wiodącej branży niemieckiego przemysłu.
0: No właśnie, pamiętajmy o tym, że ten pierwszy szok był związany z towarami, które były względnie tanie i których produkcja była relatywnie prosta. A ten drugi szok jest związany z towarami złożonymi, skomplikowanymi, luksusowymi i wymagającymi sporego zaawansowania technologicznego. Było wiadomo, że Chińczycy chcą się na to przestawić. To słyszeliśmy jeszcze, no tak wydaje mi się, że co najmniej z 10 lat temu, kiedy Chiny jakby o tym zdecydowały, ale nie, jakby wydawało się przez długi czas, że to się może im nie udać. Więc dlaczego się udało w sposób, który zaskoczył Niemców?
25: Bo Chińczycy postanowili nie tyle wytwarzać takie same produkty jak Niemcy, tylko tańsze, lecz postanowiły pójść do przodu. Więc jeżeli rozmawiamy o mobilności, o samochodach, to Chiny zaproponowały elektromobilność. I to jeszcze podbitą nowoczesnym softwarem z ucyfrowionymi samochodami. I Niemcy przez, no dopiero dzisiaj można powiedzieć, że zaczynają zbliżać się do tego poziomu konkurencji, którego standardy ustanowiły w ostatnich 5 latach Chiny. I to samo dotyczy też innych branż. Obrabiarki numeryczne, sterowane komputerowo, roboty. To są branże, w których Niemcy oczywiście mieli jakąś tam pozycję, ale jednak postęp był stopniowy, bardzo powolny. Chińczycy przeskoczyli te etapy i zaproponowali na rynku światowym coś zupełnie nowego. Co jest też ważne podkreślenia. Chińczycy nie atakowali jednego rynku, tylko atakowali wszystkie rynki. Wszystkie rynki i to przy użyciu metod, których na pewno nie można nazwać wolnorynkowymi. Tutaj mam kilka takich danych dotyczących metody walki chińskich przedsiębiorstw. Więc po pierwsze, one korzystają z subwencji chińskiego rządu. One są od 3 do 8 razy wyższe niż te, z których korzystają producenci w Europie, zwłaszcza niemieccy. Właściwie 60% tych zdobyczy rynkowych globalizacji chińskich firm można przypisać tym subwencjom. Czyli Chińczycy nie grają czysto. To jest bardzo brutalna walka, ale ona nie ma nic wspólnego z duchem WTO, Światowej Organizacji Handlu czy konkurencji wolnorynkowej. Do tego jeszcze manipulują swoją walutą, kursem walutowym, który jest niedoszacowany w najbardziej delikatnych analizach, 12-15%, ale są analitycy, którzy twierdzą, że to jest 40%. Więc naprawdę z takim wyzwaniem trudno walczyć. Ja ostatnio w Berlinie spotkałem się z grupą niemieckich przedsiębiorców. Jeden z nich powiedział mi, że w jego branży Chińczycy oferują produkty nie tyle poniżej kosztów produkcji, co poniżej kosztów materiałów. Więc właściwie nie ma możliwości.
0: Pozamiatane.
25: Pozamiatane, żeby z nimi w sposób jakiś normalny konkurować. Niemiecki przedsiębiorca poszedł dalej. Powiedział, że oczywiście w Niemczech trwa dyskusja od wielu lat o konkurencyjności, biurokratyzacji, deregulacji rynku pracy. I możemy to wszystko zrobić. Możemy wszystko, wszystkie te reformy przeprowadzić w tip-top książkowej wersji, wzorowo. I tak to nic nie pomoże. Taka była teza tego Mittelständlera, czyli takiego średniego przedsiębiorcy niemieckiego.
0: Ale czy to znaczy, że on twierdzi, że jakby w niemieckiej gospodarce, w niemieckim, nie wiem, rozpoznaniu sytuacji nie popełniono żadnych błędów?
25: On twierdzi, że popełniono błędy. Ten błąd polega na niepełnej analizie. Bo oczywiście skupiono się na kwestiach konkurencyjności gospodarki, kryzys demograficzny i tak dalej, i tak dalej. To jest cała ta debata, która w Niemczech się toczy wokół zreformowania tego państwa, które rzeczywiście ma masę problemów. Ale nie doceniono, jak istotnym czynnikiem jest niezbyt uczciwa, mówiąc oględnie, konkurencja ze strony Chin. Krótko mówiąc, trzeba pójść dwutorowo. Oczywiście dbać o to, by gospodarka niemiecka odzyskała swoją konkurencyjność, ale zastanowić się, w jaki sposób chronić niemiecką gospodarkę. I uwaga, nie tylko niemiecką gospodarkę, co właściwie cały rynek wewnętrzny Unii Europejskiej. A trzeci element, który tutaj jeszcze należałoby dodać, on nie jest aż tak zaniedbany, bo odgrywa dużą rolę w niemieckiej debacie, to jednak bronić tego wolnego handlu, czyli zawierać umowy handlowe z innymi regionami świata, które również są zaniepokojone bardzo brutalną polityką chińską. Chiny można nieco zrozumieć, to tak dodam trochę jako dygresję, używając takich trochę cynicznych kategorii, no bo popyt wewnętrzny w Chinach spada. W tym choćby w maju o prawie 1%. Spadają ceny. Właściwie są tendencje deflacyjne. A produkcja rośnie 4,5%.
0: Czyli eksport.
25: Mają gigantyczną nadprodukcję. I muszą ją gdzieś upłynąć. W samym przemyśle samochodowym w tej chwili Chińczycy eksportują ponad 9 milionów samochodów. Ale zdolności produkcyjne tego sektora to jest 50 milionów do końca dekady.
0: Ale to by oznaczało, że my naprawdę, bo to znowu wracamy do takiego tematu, który już się przewija co najmniej od, powiedziałbym, no pewnie od lat, ale od roku to tak topowo, w te najważniejszych, że tak powiem, na pierwszych stronach, jeśli jeszcze pierwsze strony istnieją. Czyli temat rynku wewnętrznego unijnego, prawda, i tego, do jakiego stopnia on może wpływać na popyt i tutaj znoszenie barier wydaje się być absolutnie kluczowe. Pytanie, czy to też nie oznacza, że Europa, mimo tego, że ma bronić wolnego handlu, musi jednak postawić na protekcjonizm?
25: W pewnym sensie tak. Ja jestem przekonany, że nie ma alternatywy. Przy czym w Unii Europejskiej za handel, za kwestię handlu międzynarodowego, handlu zagranicznego jest odpowiedzialna Komisja Europejska. To znaczy jako blok się bronimy przed ewentualnymi nieuczciwymi praktykami ze strony innych partnerów handlowych. I wydaje mi się, że o ile Niemcy przez długi czas hamowały takie tendencje, one były najsilniejsze ze strony Francji, Francuzi generalnie skłaniali się ku protekcjonizmowi, no ale mieli sojuszników po stronie nawet Hiszpanii, która uważa, że jednak warto z Chinami się dogadać. Niekoniecznie też Włosi tak się bardzo wyrywali do ograniczania wolności w wymianie. Poza tym wszyscy boją się tego, że Chińczycy przyłożą kontrsankcjami. Trzeba pamiętać, że gospodarka europejska jest uzależniona od importu metali ziem rzadkich, od wielu komponentów. I oczywiście z uwagą przygląda się temu, co się działo w relacjach chińsko-amerykańskich w 2025 roku. Trump ustąpił, ponieważ nie miał właściwie w tej grze kart, czyli w sporze handlowym z Chinami. Wystarczył szantaż, że Chiny wstrzymają eksport do Stanów Zjednoczonych, niektórych istotnych dla produkcji nowoczesnych produktów komponentów. Tym niemniej wydaje mi się jednak, że również w Niemczech jednak narasta przekonanie, że coś trzeba z tym zrobić, bo z tym typem konkurencji właściwie nie da się przetrwać. I tutaj pojawiają się cztery takie narzędzia najczęściej w dyskusji. To można w różny sposób je kombinować. Po pierwsze, dostęp do rynku, czyli zmusić Chińczyków do tego, do czego oni nas zmuszali przez całe dekady. Czyli jak jeżeli wchodzą na ten rynek, to muszą zawrzeć joint venture z europejskim podmiotem, który automatycznie otrzymuje dostęp do technologii chińskich.
0: A nie jest na to za późno?
25: Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie, bo Chińczycy na razie bazują przede wszystkim na eksporcie. Będą chcieli otwierać coraz więcej zakładów, przejmować nawet strategiczne zakłady w Europie, gdzie niegdzie im się to udawało. Ale jednak cały czas sufit jest zawieszony dość wysoko. Drugi punkt to preferencja dla kupowania europejskich produktów, buy European. Czyli na przykład jeżeli chodzi o samochody elektryczne, trzeba postawić na zachęty do kupowania samochodów, które są produkowane w Europie. I trzeba powiedzieć sobie otwarcie, te praktyki będą niekoniecznie zgodne z regułami handlu międzynarodowego, tylko pytanie też jest, kto ich jeszcze przestrzega, prawda? Niestety, Trump doprowadził właściwie do demontażu tego systemu. Nikt nie traktuje go poważnie. Być może wróci ten system w jakiejś zreformowanej formule, ale na razie, skoro dwóch najważniejszych graczy nie ma zamiaru go przestrzegać, no to pozostali muszą z tego wyciągnąć wnioski. Trzeci punkt, najbardziej chyba taki, będący największą zmianą, to jest wprowadzenie ceł. I tu jest poważna zmiana, bo dotąd Unia Europejska prowadziła postępowania antydumpingowe, czyli chodziło o konkretny zakład, konkretny produkt, rzadko o całą branżę. W tej chwili zmienia podejście. Chodzi o branżę i mówi się o nawet planach wprowadzenia 10 do 25% ceł, na przykład jeżeli chodzi o samochody elektryczne, no ale też o innych branżach jest mowa. Czy to oczywiście zostanie przeforsowane, to jest jeszcze kwestia otwarta, bo to jest cały czas taka wymiana ciosów na razie pod stołem trochę z chińskimi delegacjami, które próbują uspokajać Europejczyków, gdzieś ustąpić, gdzieś postraszyć, ale wydaje mi się, że coraz więcej głosów wskazuje w tym kierunku. I ostatni punkt to ukaranie Chińczyków za manipulowanie walutą. Co ciekawe, jeżeli w ogóle spojrzymy na chińskie PKB nominalne, no to ten kurs walutowy sztucznie zaniżany mocno to PKB przycina, więc to pokazuje też skalę chińskiego interwencjonizmu w tym zakresie i Unia Europejska może zastosować czy opracować jakieś narzędzie, które będzie wyrównywało ten chiński instrument.
0: A co by to mogło być?
25: Poprawy konkurencyjności. Dodatkowe cło, obliczone na podstawie skali manipulacji kursem walutowym. Więc mamy bardzo trudną sytuację, w której Europejczycy dyskutują. Niemcy pełnią tutaj kluczową rolę, bo ich trzeba trochę przekonać, prawda, do tej polityki, ale Europejczycy dyskutują o tych narzędziach, jednocześnie zastanawiają się, w jaki sposób, co trzeba zrobić, jeżeli Chińczycy podejmą retorsje. To bardzo brutalne retorsje dotyczące właśnie metali ziem rzadkich, czy ograniczania sprzedaży Europejczykom wielu kluczowych produktów. Na przykład w sferze antybiotyków nasze uzależnienie od rynku chińskiego to jest 73%. Panele słoneczne 93%. Baterie 2/3. Mają czym nam zagrozić.
0: Ale mnie zastanawia jedna rzecz, no bo jak to się stało? Właściwie o tym, jakie jest zagrożenie ze strony gospodarki chińskiej, słyszymy też od dobrych, no może od dekady, to nie wiem, może nawet od dekady. Tak zwane hasło de-risking, decoupling. Co z tym wszystkim w kontekście tych rewelacji, które ostatnio zostały opublikowane przez...
25: To było dostrzeganie problemu. I zajmowanie się na przykład takimi obszarami jak wypychanie Chińczyków, czy też blokowanie im dostępu do różnych strategicznych branż. Porty morskie, okablowanie w firmach transportowych, czy też narzędzia komunikacyjne. No, nie wszystko wyszło. Na przykład Deutsche Bahn do dzisiaj korzysta z Huawei. I pytanie...
0: Serio?
25: Co jeśli wyłączą, prawda? I tego typu branż jest wciąż sporo. No, nie wprowadza się, czy inaczej, przestawienie się na kompletnie nowe systemy jest bardzo kosztowne, zwłaszcza, że nikt nie przebije Chińczyków ceną. Tak. Niemiecka kolej w tej chwili ma kompletnie, zupełnie inne problemy. Przede wszystkim ogromne zapóźnienia inwestycyjne w dziedzinie tej twardej infrastruktury. Ale podaję jako przykład, bo o tym oczywiście długo dyskutowano i są branże, gdzie skutecznie powstrzymano ekspansję chińskich firm. Są oczywiście takie, w których się to nie udało. No, do dzisiaj takim sztandarowym przykładem jest firma Kuke, producent robotów. No, dzisiaj by się bardzo przydała, kiedy wszyscy opowiadają o tym, że właściwie za 2-3 lata będziemy mieli w fabrykach ekspansję robotów, humanoidów, prawda, którzy będą zastępowali pracowników. No i tutaj Europa też nie ma zbyt wielu przewag. Stara się oczywiście rozwijać nowe firmy, ale akurat ci producenci, którzy zostali przejęci, grają już po prostu w innej lidze. 6% patentów zgłaszanych w tej chwili w Niemczech to są patenty chińskie. Znaczy chińskie firmy działające w Niemczech zgłaszają te patenty. To pokazuje, jak bardzo innowacyjne są też chińskie firmy, które są w Europie.
0: Czyli co dokładnie przegapiono? Jak byśmy to nazwali? Bo z tego, co pan mówi, no ewidentnie do jakiegoś rodzaju zaślepienia czy przekonania o tym, że business as usual to jest dobre rozwiązanie, do tego doszło.
25: Tak, przegapiono, inaczej, nie doceniono potencjału wzrostu chińskiej gospodarki, determinacji chińskiego rządu, żeby jednak odebrać udziały w rynku Europie Zachodniej i Stanom Zjednoczonym. Gdyby ta konkurencja miała charakter rzeczywiście wolnorynkowy, to bylibyśmy trochę w innym miejscu. Tak daleko chińscy producenci by nie zdołali zajść i też silniejsza byłaby pozycja europejskich producentów na rynku chińskim.
0: Bo to pamiętajmy o tym, w jaki sposób to się wszystko dokonywało. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to był jednak pewien proces, który przebiegał etapowo, ale w dość czytelny i wyraźny sposób. Czyli na przykład tworzenie fabryk najbardziej zaawansowanych technologicznie firm amerykańskich i europejskich na terenie chińskim z pełną kontrolą i pełnym dostępem Chińczyków do informacji technologicznej. No to właściwie było udostępnianie im tego, co Europa i co Zachód wytworzył.
25: Tak, bo wszyscy zakładali, może nie wszyscy, ale to było takie dominujące przesłanie, że Chińczycy wraz z postępem rozwoju, technologii, bogaceniem się społeczeństwa, także się zdemokratyzują.
0: Upodobnią się do nas.
25: Otóż tak się nie stało. Okazało się, że powstała bardzo skuteczna fuzja kapitalizmu z systemem monopartyjnym, dyktaturą, bywa, że dość brutalną, która jednocześnie świetnie komunikuje się z lokalną kulturą, która nie stawia może na pierwszym miejscu wolności obywatelskich. I ten system jest na tym poziomie rozwojowym, czyli takiego doganiania, bardzo skuteczny.
0: Ale teraz razem z tym systemem jakby wszyscy się zgodzili na to, że no dobrze, my tam postawimy fabrykę, ale to wcale nie znaczy, że będziemy mieli dostęp do rynku na pełnych prawach, prawda? Znaczy jakby to, tutaj wiele koncesji na rzecz chińskiego państwa zostało poczynionych. To jest fascynujące.
25: Syreni śpiew wielkiego rynku i szybko rosnącego rynku. Proszę postawić się na miejscu niemieckich koncernów chemicznych typu BASF, czy też producentów samochodów, Volkswagen, Mercedes i tak dalej. One w którymś momencie osiągnęły pułap 35% obrotów zysku osiąganego na rynku chińskim. Z czegoś takiego się nie rezygnuje. Mhm. Z dnia na dzień, ani nawet z roku na rok. To jest już uzależnienie. I w tym momencie, jeżeli Unia Europejska, czy też w Niemczech trwa dyskusja o tym, jak zareagować na presję Chin, i pojawiają się pomysły protekcjonistyczne, no to automatycznie te wielkie koncerny zaangażowane w Chinach mówią, że zaraz, z tego tytułu, jeżeli takie działania zostaną podjęte, to my poniesiemy gigantyczne koszty, i poniesie też koszty gospodarka niemiecka, ponieważ będziemy musieli zamykać zakłady, będziemy płacić mniej podatków, nasza pozycja w globalizacji spadnie i tak dalej, i tak dalej. Połączone oczywiście z bardzo mocnym lobbingiem na poziomie politycznym. Dlatego tak trudno było też przebić się z dłuższą perspektywą dotyczącą relacji chińsko-niemieckich. Do czego może to doprowadzić? Jakoś to będzie, dogonimy ich. Przecież koszty u nich rosną, nie będą aż tak bardzo konkurencyjni. Ich produkcja odpłynie do Indonezji lub do Wietnamu. Gdzieś tutaj się odnajdziemy na tym, w naszych tradycyjnych niemieckich niszach. No tak się nie stało, bo Chińczycy, jak już wspomniałem, też przeskoczyli pewne etapy rozwojowe, jeżeli chodzi o technologię, i narzucają właściwie dzisiaj w wielu branżach trendy, określają te trendy. Więc w gospodarce niemieckiej trwa dyskusja, co powinniśmy zrobić, poza tymi oczywiście reformami tradycyjnymi, o których się już rozmawia od 10 lat. Jeden z takich bardzo interesujących obszarów jest sztuczna inteligencja, która, powiedzmy sobie szczerze, nie jest mocną stroną Europejczyków. Korzystaliśmy z tego, co dowozili Amerykanie i oferowali. Pojawił się szok po zamknięciu dostępu do Fable 5. Można spodziewać się, że takie kroki w przyszłości dotyczące wielu innych sektorów super nowoczesnych technologii, też dostęp może zostać odcięty. Z drugiej strony są Chińczycy, którzy mają też znakomitej klasy modele Frontier w sztucznej inteligencji. Więc ta debata w Niemczech, ale też szerzej europejska, także coraz mocniej bierze pod uwagę konkurencję w tym obszarze. To jest, wydaje mi się, coś, co w kolejnych latach będzie też angażować niemiecką politykę.
0: A jeżeli chodzi o niemiecką gospodarkę, to właśnie jak idzie to tworzenie gospodarki? No jak idzie wspieranie AI? Jak to w ogóle wygląda?
25: W ogóle należy zacząć od tego, że Niemcy nie są gospodarką, która nadaje się, czy dobrze czuje się w wytwarzaniu takich radykalnych innowacji. Oni są świetni w tych innowacjach stopniowych.
0: Przepraszam, że się śmieję, ale to jest rzecz, którą się słyszy właściwie o gospodarce niemieckiej od zawsze.
25: Tak, bo na tym też można zarabiać pieniądze, na tym też można budować bogactwo. Ja tutaj nie różnicuję radykalnych innowacji stopniowych jako drogi do zbudowania dobrobytu. Japonia też pokazała, że innowacje stopniowe, czy Szwajcaria, też świetnie dają wiele przewag, prawda? Tylko mamy specyficzny okres, bo jeżeli technologie są stabilne, to dokładnie takie gospodarki jak Niemcy zyskują. Oni integrują te nowe wynalazki do swoich tradycyjnych produktów, ulepszają ich jakość, zwiększają swój udział w rynku, zarabiają pieniądze. No tak było właściwie po 90 roku, kiedy ten postęp internetowy, tak, czy komputery już się pojawiły, można było zacząć je integrować do maszyn, do samochodów i tak dalej, i tak dalej. No, AI jest taką radykalną innowacją i jeszcze na nieszczęście Europejczyków ona wymaga kilku komponentów, których w Europie nie ma. Tania energia? Nie ma. Kapitał? Jest. Śpi na kontach bankowych, ale nie jest dostępny jako venture capital. Jest go zbyt mało w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie on po prostu hula po tych różnych kanałach i zasila startupy, młode, odważne przedsiębiorstwa. Dlatego tak oprócz tego wspólnego rynku naszego, który wymaga też dokończenia, bo cały czas są bariery, potrzebujemy Unii Rynków Kapitałowych, żeby wreszcie ten kapitał mógł swobodnie przepływać.
0: Ale to też są, znaczy jakby kwestia dostępności kapitału w Europie, to jest kwestia właśnie barier, takich, powiedziałbym, regulacji?
25: Też, tak. To znaczy, proszę zobaczyć, na przykład Unia Bankowa, o której się trąbi od kilkunastu lat, ona cały czas jest właściwie w takim stanie rozgrzebania. Niby funkcjonuje, ale nie ma na przykład wspólnego ubezpieczenia depozytów bankowych. A już takim ewidentnym przykładem, że coś jest nie tak, jest próba przejęcia przez Unię Kredyt niemieckiego Commerzbanku. I nagle się okazuje, że Niemcy uważają, że to jest absolutnie kluczowy bank dla ich gospodarki eksportowej, nikomu nie chcą go sprzedać i bronią się wszelkimi możliwymi metodami przed przejęciem, mimo że chodzi tak naprawdę o stworzenie wielkiego europejskiego podmiotu. Ale jednak, gdy przychodzi co do czego, to się okazuje, że jednak warto
0: srebra
25: mieć...
0: Rodowe.
25: Tak, srebra rodowe.
0: A czy to nie jest właśnie ta retorka? Srebra rodowe, my tutaj, nasz bank, jak możemy to sprzedać? To nie jest to?
25: To jest to.
0: Kulturowe.
25: To jest... W każdej gospodarce są pewne kategorie firm, których nie chce oddać zagranicznie. Nikt nie chce sprzedać obcemu kapitałowi. Tą debatę też mamy za sobą w Polsce. Natomiast być może w którymś momencie zacznie brać górę argument obrony europejskiego rynku przed presją zewnętrzną, no, bo o tym właściwie w tej chwili rozmawiamy. Czyli tak, mamy dwa elementy. Kapitał, energia, ale też centra obliczeniowe, centra danych, moce, prawda, które są przeznaczane na to. Stany Zjednoczone mają moce 60 gigawatów. Niemcy 3, z tego tylko część jest przeznaczana na AI. I dopiero tak naprawdę zaczynają inwestować więcej w ten obszar. I być może szykują się jakieś poważniejsze inwestycje, ale na pewno nie ma szans na dogonienie tych modeli Frontier amerykańskich. Niemcy próbowali. W 2019 roku powstał bardzo ciekawy startup Aleph Alpha i ambicją było stworzenie niemieckiego OpenAI. I ten startup nawet zdobywał pewne dofinansowanie, tu 200 milionów, tam 300 milionów i tak powoli rósł. Ale kiedy pojawił się na rynku z konkretnym modelem, okazało się, że no jednak on nie dorównuje temu, co zaproponowali Amerykanie. No i firma zaczęła urealniać te swoje technologie. To znaczy zaczęła dryfować w kierunku czegoś, co moim zdaniem jest dokładnie niemiecką niszą i prawdopodobnie mocną stroną tej gospodarki w sferze AI. Czyli małe, wyspecjalizowane modele do zastosowań przemysłowych. Mhm. Niemcy mają jedną wielką przewagę, o której się mało mówi. W tych wszystkich Mittelstandach, małych, średnich firmach są dane z ostatnich kilkudziesięciu lat o tym, jak funkcjonuje pompa, jak funkcjonuje maszyna, jak funkcjonują bardzo wyspecjalizowane maszyny, też w optyce, prawda? Jeżeli tym zaczną karmić nawet nieduże modele AI, które później przejmą rozwój technologii w ich firmach, to może być naprawdę bardzo ciekawa ścieżka rozwoju dla niemieckiej gospodarki. W tej chwili no, Aleph Alpha już właściwie nie istnieje. W kwietniu zapadła decyzja, że ten startup integruje się, czy zostaje przejęty przez kanadyjski Cohere. To jest spora, jak na europejskie warunki, nie północnoamerykańskie, firma AI, mająca własny model językowy. I pomysł jest taki, że ta fuzja ma stworzyć podmiot, który będzie proponował i rządowi niemieckiemu, i kanadyjskiemu zastosowanie modeli AI w administracji i tak dalej, i tak dalej. Ale to już na pewno nie jest konkurowanie na poziomie Anthropica czy Open AI, prawda? Więc tutaj Niemcy mają dylemat, bo potrzebują tych wielkich modeli, choćby do badań podstawowych. I gospodarka raczej potrzebuje tych mniejszych, prawda? Ale jeżeli rozmawiamy o suwerenności europejskiej, to konieczne jest trochę szersze działanie.
0: Ale tak się zastanawiam nad tym, dlaczego tak się stało, że i czy możemy powiedzieć, że to jest jakby, że niemiecka gospodarka jest synonimem kłopotów europejskich po prostu, jako że jest największa, no to jakby najbardziej widać te nasze problemy w niej. Czy też jest tak, że pewne cechy, nie wiem, państwa niemieckiego, pewne problemy strukturalne, jak to się mówi, ten przesławny polikryzys, się tutaj manifestują, że akurat w grupie G7 najbardziej obrywają Niemcy.
25: Najbardziej obrywają, dlatego że ich gospodarka była oparta na przemyśle, tu jest konkurencja Chin, najbardziej zorientowana na eksport, konkurencja Chin. Do tego i zdolność adaptacyjna,
1: właśnie to jest,
25: jest wysoka na poziomie stosunkowo małych firm. One są dość elastyczne. To są firmy rodzinne, które się nie zadłużają, czy bardzo niechętnie się zadłużają, więc jak zmienia się sytuacja rynkowa, to jest bardzo konserwatywny klimat.
0: Angela Merkel.
25: Raczej wolą korzystać ze swoich oszczędności, gdzieś tam się dostosowywać. No tylko na tym poziomie makro jest dużo gorzej. Sam system federalny już jest potężnym hamulcem dla przeprowadzania szybkich reform. Z dwóch powodów. Po pierwsze, każdą reformę trzeba przeprowadzić nie tylko przez Bundestag, ale też przez Bundesrat, czyli Izbę Wyższą Federalną. Czyli trzeba zawierać kompromisy dużo szersze. No, drugi problem. Wybory w landach. To nie jest tak, że co 4 lata odbywają się wybory federalne i szluz. Co chwila są wybory w kolejnym landzie. I rząd, także federalny, musi prowadzić mikrokampanie wyborcze, bo każdy z tych wyborów to jest właściwie taki mikroplebiscyt o tym, co robi rząd i co powinien zmienić. Prawda? Więc to jest ogromne utrudnienie. Do tego jeszcze można...
0: Ani chwili spokoju, tak? Że to jakby o to chodzi.
25: Tak, ani chwili spokoju politycznego. Mm-hmm. I to widać teraz choćby przy działaniach tego rządu. Jak bardzo trudno jest dogadać się w sprawie reform. Bo na przykład SPD w jakimś landzie ma fatalne notowania. Jeżeli zgodzi się na jakieś reformy, to oberwie jeszcze bardziej. Być może nawet nie wejdzie do lokalnego parlamentu. Więc to jest potężna bariera. Jeszcze ona teraz jest dodatkowo wzmacniana tym, że wszyscy boją się AfD, która w landach wschodnich ma nawet 40% poparcia i wrześniowe wybory jednak będą chyba ważną cezurą w historii Niemiec. Ale tych barier można więcej wymieniać. Podam przykład Volkswagena, który zresztą idealnie pasuje do takiego rozpisania tego niemieckiego kryzysu. 2016 rok, potężny kryzys, skandal związany z fałszowaniem danych dotyczących emisji przez Volkswagena. To był dokładnie

0: w szybki sposób, bo każdy gdzieś próbuje przesunąć odpowiedzialność za radykalny krok gdzie indziej, albo przynajmniej zebrać na tyle dużo poparcia od przeróżnych innych graczy tego systemu, żeby jego pozycja nie była zagrożona. Słyszałem takie porównanie, że w Chinach wprowadzanie bardzo odważnych innowacji, to nawet jakiś niemiecki menedżer opisywał, trwa od roku do półtora. Innowacji, które kompletnie zmieniają produkt. W Niemczech to trzeba rozpisać na 6-7 lat taką akcję.
1: To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, a zarazem...
0: I reakcja na kryzys to spowodowała.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że to pokazuje... Znaczy z jednej strony można powiedzieć, że to co było... Właśnie to, o czym pan powiedział wcześniej, czyli pewna moc, wydawałoby się taka niemiecka przewidywalność, prawda, stabilność, nagle się okazuje największym obciążeniem. A z drugiej strony można by sobie powiedzieć tak, naprawdę czas jest taki, że jak się za szybko podejmie pewne decyzje, to można za to zapłacić srogą cenę. I to na przykład jest przypadek zupełnie jakby z innej puli. Nie wiem, czy pan o tym słyszał, dla mnie to było zaskakujące, że jedną z firm, które przeżywają gigantyczny problem w tej chwili, jest Nike. Dlatego, że Nike przestawiło swój model sprzedaży na sprzedaż bezpośrednią z pominięciem tych wszystkich pośredników hurtowych. I nagle się... Bo dlaczego? Bo uwierzyli, że trend z pandemii się utrzyma. Pandemia się skończyła, wróciliśmy do sklepów, znowu chcemy kupować fizycznie. I oni się znaleźli z przysłowiowym palcem wiadomo gdzie. Więc jakby to jest też taki problem w ogóle, jak sterować, prawda, w sytuacji, kiedy się strasznie dużo dzieje cywilizacyjnie, gospodarczo i kulturowo, kiedy naprawdę jesteśmy w takim wrzeniu rewolucyjnym.
0: Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądała gospodarka, struktury decydowania, sprzedaży za 10 lat. Wracając do AI, nie wiemy, czy pakowanie pieniędzy w te wielkie modele, które są właściwie zorientowane na masowego konsumenta, który przepala te tokeny, zapytując Antropika, Fable'a, jak obsługiwać pralkę, prawda? Czy ostatecznie więcej zysku nie pojawi się po stronie tych małych, wyspecjalizowanych modeli AI, przy których w tej chwili eksperymentują Niemcy? Nikt nie jest w stanie tego kierunku właściwie wskazać. Jakąś sugestią jest może to, co na przykład robią w tej chwili Japończycy, którzy mają dość podobne problemy jak Niemcy. Oni stworzyli taki specjalny model, on się bodaj nazywa Sakura, i to jest model AI, który ma dostęp do wszystkich możliwych modeli, wykupuje sobie wśród nich dostęp. I co go odróżnia od różnych od platform, które oferują dostęp do wielu, wielu różnych narzędzi AI, to, że jeżeli zadaje mu się przeprowadzenie jakiegoś badania, to ta sztuczna inteligencja sama rozdziela zadania do różnych modeli. Wie na przykład...
1: Szef szefów.
0: Dokładnie, routing, ale już taki bardzo wyspecjalizowany, czyli ta sztuczna inteligencja japońska jest w sumie mała, ale ona ma dostęp do, czy decyduje o rozdzielaniu zadań. Wie na przykład, że jakiś model Antropika jest lepszy w kodowaniu, a inny model jest lepszy w pisaniu artykułu i rozdziela w ten sposób zadania. I być może też to jest jakieś wyjście dla gospodarki niemieckiej. Dla mnie te dwa modele są bardzo ciekawe, bo to są adaptacje do tych nowych wariackich czasów i warto obserwować, co tam się dzieje. Bo z kolei na przykład Francuzi oferują swojego Mistrala. No, to jest w tej chwili taki numer jeden w Europie, jeżeli chodzi o ewentualną konkurencję ze Stanami Zjednoczonymi, ale trzeba byłoby tam wpakować jakieś nieprawdopodobne pieniądze i moc obliczeniową. On jest być może nawet lepszy w wielu zastosowaniach niż amerykański, ale nikt nie wie, jak się to wszystko skończy. Więc jeżeli patrzymy na taką trajektorię rozwoju niemieckiej gospodarki w przeciągu wielu, wielu dekad i uznamy, że faktycznie Niemcy najlepiej sobie radzą wtedy, kiedy integrują te super nowoczesne wynalazki do swoich tradycyjnych produktów, to jest być może sensowny rozwój.
1: No właśnie, może odrobią te straty.
0: Bo już w tej chwili widać na przykład po BMW, nowych modelach Volkswagena, że ten dystans do Tesli właściwie już zniknął, bo Tesla się trochę poddała. Obniżyła ceny, ale przestała wprowadzać jakieś znaczące innowacje do swoich samochodów. Ale wydaje się też, że już dystans do producentów z Chin nie jest aż tak dramatyczny. Pamiętajmy też, że Chinach wciąż jest ponad 100 firm w tej branży i wykazują, czy inaczej, no niewiele z nich wykazuje jakikolwiek zysk. To jednak niemieckie firmy

0: jeszcze nie mają strat. Jeżeli te modele AI zostaną zastosowane do niemieckiego przemysłu, to może rzeczywiście ta gospodarka się odbije. Zwłaszcza jeżeli, i tutaj warto ten aspekt dodać, jednak ta koalicja z tym Mercem, Friedrichem Mercem, który ma fatalne notowania, jest niepopularnym kanclerzem, jednak dogadała się co do reform. Mówi się w Niemczech nawet o lecie reform. Tak jak kiedyś obiecywano w zeszłym roku jesień reform. Wyszedł z tego dramat. Kłótnia, awantura i właściwie brak jakichkolwiek sensownych działań. To tym razem, trzeba powiedzieć, ten rząd wszystkich mile zaskoczył. Jest reforma rynku pracy, uelastyczniająca jednak tą gospodarkę. Nie może w jakiś wybuchowy sposób, ale jednak będzie można, zwłaszcza młode firmy będą mogły łatwiej dostosowywać zatrudnienie, kogoś szybciej zwolnić, jeżeli jest taka konieczność. No w takich modelach to jest właściwie konieczne. Jest reforma przygotowywana systemu emerytalnego. Będzie dostosowanie prawdopodobnie wieku emerytalnego do długości życia, obliczanej statystycznie. Jest reforma systemu zdrowotnego. No, wszystko to są oszczędności, ale też uelastycznienie systemu. Jeżeli uda im się to wszystko przeprowadzić i faktycznie w przyszłym roku to zaskoczy, no to być może ten kryzys się skończy.
1: Ale myśli pan, że na poziomie cenowym Niemcy są w stanie, nawet jeżeli powiemy, że Europa się obudzi, jakby wejdą te sankcje celne i w ogóle cła jakby zostaną podniesione na towary chińskie, czy istnieje takie, czy jest trochę taka próba myślenia w firmach niemieckich, weźmy ten sektor samochodowy, żeby tą politykę cenową jakby próbować choćby trochę zbliżyć do oferty chińskiej.
0: To się już dzieje. Mhm. To się już dzieje. Zresztą nie tylko Niemcy. Tak robią też Francuzi. No, jednak muszą odpowiedzieć na presję chińską. Przy czym oczywiście część winy zwalają na regulacje unijne.
1: No wiadomo.
0: Że wszystkie te normy coraz bardziej wyśrubowane powodują no jednak wzrost kosztów. Ale no, trudno mi w tej chwili stwierdzić, na ile jest to wymówka, na ile faktycznie tak się dzieje. Być może konieczne są radykalne decyzje dotyczące no jednak zmian organizacji tej produkcji. Informacja z dnia dzisiejszego. Mercedes przenosi produkcję na Węgry. To będzie fabryka na południowy wschód od Budapesztu. Będzie drugą największą fabryką Mercedesa na świecie. I przenosi produkcję 200 tysięcy samochodów właśnie tam, z Niemiec. Dlaczego? Bo koszty są 70% niższe.
1: Wow. 70%?
0: 70%, tak.
1: Wow.
0: Więc też mnie te dane zaskoczyły. Ale to oznacza, że no jest potencjał
1: w
0: samej Europie, w Europie na cięcia kosztów. A spróbujmy pójść krok dalej. Jeżeli rzeczywiście robotyzacja poprzez humanoidalne nawet roboty za 3-4 lata naprawdę ruszy z kopyta, bo ta tendencja, by robot jednak wyglądał na człowiek, ona jak człowiek nie jest taka absurdalna, bo wszystko, co nas otacza, jest jednak dostosowane do nas. Nawet przerwa między regałami na rękę czy nogę, prawda? Jeżeli faktycznie zastosowano by na szeroką skalę ten model robotyzacji, no to rzeczywiście jesteśmy w trochę innym świecie. Tylko pytanie jest, co z ludźmi? W jaki sposób przebudować system socjalny? Bo w Niemczech można się spodziewać, już zresztą widać, że szykują się spore protesty. W Volkswagenie protestuje Rada Zakładowa. Jeżeli w jakichś regionach Niemiec dojdzie do masowych zwolnień, to warto obserwować, co się działo w pasie rdzy w Stanach Zjednoczonych, bo to samo może zacząć się dziać tam.
1: I to jest temat na jeszcze inną rozmowę. Profesor Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 2.
4: Za nami konferencja minister zdrowia. Wyglądała ona w ten sposób, że pani minister najpierw
3: odczytała z kartki swoje oświadczenie, a potem odpowiadała na pytania dziennikarzy, razem zresztą między innymi z szefem NFZ-u. I w tym oświadczeniu powiedziała tak: bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności. I trochę ten fragment zabrzmiał tak w ustach pani minister, jakby pani minister odkrywała Amerykę, a to już zrobił Kolumb, tak? I że nagle dowiedziała się w czerwcu 2026 roku, że niektórzy lekarze zarabiają miliony. No to by źle świadczyło o resorcie zdrowia, że resort zdrowia nie wie, że tak się dzieje w ochronie zdrowia w Polsce.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ósmoklasiści i maturzyści poznali wyniki egzaminów. Co można z nich wyczytać? Czy szkoła rzeczywiście wyrównuje szanse? A może na najlepsze wyniki mogą liczyć tylko ci, którzy korzystają z korepetycji? O tym będzie w wywiadówce w TOK FM we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jaki kolejny krok podejmie prokuratura? Sąd odrzucił wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawie Zbigniewa Ziobry. W informacjach TOK FM sprawdzimy też mieszkańcy których państw unijnych najczęściej przebywają na L4. Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się jako piłkarz Chicago Fire. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Po uzyskaniu postanowienia sądu rozważymy, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry, zapowiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Warszawski Sąd Okręgowy nie uwzględnił wniosków o wydanie ENA ani o wydanie nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. Jak podkreśliła rzeczniczka sądu, orzeczenia te są niezaskarżalne. Akurat w przypadku wydania za Zbigniewem Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania sąd nie miał innego wyjścia, mówiła o tym w TOK 360 specjalizująca się w ENA adwokatka Anna Mika-Kozak.
12: Przepisy są jasne, mówią, że jeżeli jest prawdopodobieństwo przebywania na terytorium kraju Unii, wydajemy europejski nakaz aresztowania. Jeśli tego prawdopodobieństwa nie ma, odmawiamy jego wydania. Sędzia nie miał innego wyjścia, mógł tylko podjąć taką, a nie inną procesową decyzję.
11: Bo uznał, że prokuratura nie wykazała, że Ziobro będzie podróżował na teren Unii Europejskiej, ani Wielkiej Brytanii. Gdyby jednak pojawiły się informacje o takim przyjeździe, prokuratura może wniosek o europejski nakaz aresztowania złożyć ponownie i takiego kroku nie wyklucza. Argumentuje też, że w momencie złożenia wniosku podejrzany był na terytorium Węgier. Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa, zaznaczył Żurek we wpisie na platformie X. Były minister sprawiedliwości podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości ukrywa się w USA i tam można też kierować wniosek o ekstradycję. Ukraińskie ataki na mosty, infrastrukturę energetyczną i żeglugę wokół okupowanego Krymu spowodowały głęboki kryzys na Półwyspie. Mieszkańcy skarżą się na braki paliwa, przerwę w dostawach prądu i łączności, a sezon turystyczny zamarł, pisze portal Radia Swoboda. W ostatnich dniach ukraińskie drony zaatakowały niemal wszystkie przeprawy prowadzące na Krym oraz wiele jednostek pływających na Morzu Azowskim. Rosyjskie władze poinformowały m.in. o ataku na 4 statki w Zatoce Taganorskiej. Dowódca ukraińskich sił systemów bezzałogowych przekazał natomiast, że w ciągu ostatnich 8 dni przeprowadzono ponad 100 uderzeń na rosyjskie statki. Słowenia i Hiszpania. Te dwa kraje Unii Europejskiej, które cechują się najwyższymi wskaźnikami nieobecności w pracy z powodu choroby. Przeciętnie na pracownika w tych krajach przypadało w 2025 roku około 5 tygodni zwolnienia lekarskiego. Polska ze wskaźnikiem 1,8 tygodnia znajduje się bliżej przeciwnego bieguna tego zestawienia. Najmniej nieobecności w pracy wywołanych zwolnieniami chorobowymi odnotowuje się w Rumunii 1,1 tygodnia czy w Grecji 0,2 tygodnia. Z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynika, że w państwach europejskich z roku na rok zwiększa się długość absencji w pracy z powodu powodów zdrowotnych. Niewielkie spadki w ciągu ostatnich lat odnotowano jedynie w Luksemburgu i w Szwecji. W TOK FM czas teraz na sport.
13: Przemysław Pozowski, obecny, zdrowy i zapraszam. Robert Lewandowski już jutro po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire. Na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. A już dwa dni po prezentacji lewego Chicago Fire rozegra swój pierwszy mecz po transferze kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski z Vancouver Whitecaps. Magdalena przegrała z Japonką Mają Hontamą 4-6, 5-7 w pierwszej rundzie turnieju w Atenach. Nie poszło też w szwedzkim Bosta Janowi Zielińskiemu i Lukowi Johnsonowi. Polak i Brytyjczyk przegrali z Włochami Andreu Pellegrino, Andreu Vavasorim 7-6, 1-6, 8-10 i odpadli w pierwszej rundzie. Miała być walka o obronę tytułu, skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno usunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. Michał Waszkiewicz.
14: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie, o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie. Gdzie dla mnie w przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7, tuż przed Igą Świątek. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego przywróciła Rosjan do rywalizacji. Jest to pokłosie decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. ITTF już wcześniej pozwoliła na starty Białorusinom. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
11: W nocy na północnym zachodzie i Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie miejscami prognozowane są burze. Miejscami na północy oraz lokalnie na południu mogą natomiast wystąpić mgły. Temperatura minimalna od 12 stopni na Pojezierzach Pomorskich i na Podhalu. 17 stopni pokażą w nocy termometry na południu i w centrum, a do 18 miejscami na krańcach wschodnich.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Przed nami archiwalny program, który postanowiliśmy dla Państwa powtórzyć. Jest to audycja Mikrofon TOK FM, która dotyczyła wejścia w życie unijnego paktu migracyjnego, a raczej konsekwencji wynikających z tego, że 12 czerwca ten pakt wszedł w życie. Zdecydowaliśmy się powtórzyć ten program dlatego, że dyskusji, interpretacji oraz dezinformacji niestety dotyczących tego, czym de facto jest unijny pakt migracyjny i co z niego wynika między innymi dla naszego kraju, dla polityki migracyjnej naszego kraju, jest bardzo, bardzo wiele. W związku z tym zapraszamy Państwa do wysłuchania tej audycji, w której pojawiają się też Państwa pytania, bo w trakcie audycji słuchacze i słuchaczki do nas dzwonili i pisali maile. W studiu eksperci na te pytania starali się odpowiedzieć. Jest z nami profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
15: Jest Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
15: A łączymy się z Anną Dąbrowską z Homo Faber. Pierwsza rzecz oczywiście, minister Duszczyk, który powiedział, że od 12 czerwca w Polsce nie zmienia się nic, a wtedy wprowadzono pakt migracyjny, który oczywiście, jak to polityk, chciał w sposób taki metaforyczny, takim gestem werbalnym powiedzieć, nie ma powodu do niepokojów, zasadniczo nie zmienia się nic. To w takim razie muszę państwa zapytać, co jednak się ewidentnie zmienia w polityce migracyjnej polskiej, albo się zacznie zmieniać, czy w praktyce migracyjnej, powinienem bardziej zadać tak to pytanie, bardziej konkretnie, co się w praktyce migracyjnej zmieni właśnie z powodu tego, że oto pakt migracyjny wszedł w życie. Czy jakieś namacalne, konkretne, widzialne skutki wejścia w życie paktu migracyjnego zobaczymy? Profesor Paweł Kaczmarczyk.
16: Ja chętnie oddam głos ekspertowi, żeby powiedział coś na więcej na temat podstaw prawnych, natomiast powiem przekornie, że w istocie zmieni się niewiele, a zmieni się niewiele z banalnego powodu, ponieważ te regulacje, o których dzisiaj rozmawiamy, dotyczą bardzo konkretnej grupy cudzoziemców, zwłaszcza tych, których status jest nieuregulowany, albo którzy docierają do Unii Europejskiej w sposób nie w pełni kontrolowany, czy nie w pełni legalny. A akurat ta grupa cudzoziemców w Unii Europejskiej jest, wbrew temu, co często przekazują nam media, jest relatywnie nieliczna, bo to jest 3-5% wszystkich migrantów, a w Polsce, zwłaszcza w obliczu sytuacji, z jaką się mierzymy od roku 2022, to jest grupa zupełnie małoliczna. Więc w tym sensie można by rzeczywiście powiedzieć, że nie jest to przełomowe wydarzenie. Natomiast rozumiem, że będziemy zaraz rozmawiali o kolejnych aspektach. I może być to oczywiście ważniejsze niż
17: Marcin Sośniak. Czy się zmieni? Teoretycznie powinno. I myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na pytanie pana redaktora. Powinno się zmienić dużo, oczywiście w tej wąskiej działce, o której mówił pan profesor, ale jednak jakieś zmiany powinny nastąpić. Natomiast czy tak będzie rzeczywiście? No, śmiem twierdzić, że ponieważ dużo zależy jednak od organów państwa, począwszy od Straży Granicznej, kończąc na resorcie spraw wewnętrznych, no to długo, długo będziemy udawali, że nie zmieniło się nic. Być może skończy się tak, że dopiero drugim orzeczeniem sądu przywrócimy w Polsce obowiązywanie paktu migracyjnego, chociaż mam nadzieję, że pozorem tych deklaracji, które moim zdaniem nie są metaforyczne, one po prostu są nieprawdziwe, bo jednak pakt wszedł w życie i nie jest to dokument czy seria dokumentów, które w jakikolwiek sposób zależne są od woli politycznej. To jest bardzo skomplikowany, bardzo systemowy, bardzo rozbudowany ciąg aktów prawnych w zdecydowanej większości o randze rozporządzeń unijnych, czyli aktów obowiązujących w zasadzie bezpośrednio, nawet bez potrzeby jakiejś szczegółowej ich implementacji do polskiego porządku prawnego. One obowiązują od 12 czerwca, są elementem polskiej rzeczywistości prawnej, są elementem stanu prawnego. No i pytanie teraz, czy rząd, czy administracja, jednak państwa, które jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, rzeczywiście będzie trwało w przekonaniu, a być może w iluzji, że prawo unijne w Polsce nie obowiązuje. Natomiast tak nie jest, póki jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, póki przyjęliśmy cały ten dorobek unijny, przyszły i przeszły, no to trzeba jednak założyć, że pakt migracyjny jest wiążący i że powinniśmy go stosować.
16: I jak rozumiem, jeśli mogę, będzie można się odwoływać do zapisów tego paktu w sądach.
17: Tak, to na pewno. Będziemy się odwoływać do tych zapisów. Już czekamy tak naprawdę na sprawę, obserwujemy bacznie, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Już mamy pierwsze sygnały, które potwierdzają niestety tezy pana ministra Duszczyka, że udajemy, że paktu nie ma. Widzimy, że praktyka Straży Granicznej się nie zmieniła. Mamy już pierwsze informacje. Oczywiście nie są to jeszcze sprawy gotowe do poprowadzenia litygacyjnego przed sądem, ale no, jeżeli tak dalej będzie, to wcześniej czy później rzeczywiście trafimy z taką sprawą przed sąd i mam nadzieję, że sąd stanie na wysokości zadania i jednak dopatrzy się tutaj znaczenia prawa unijnego w Polsce.
15: Jeszcze Anna Dąbrowska, czy rzeczywiście w Polsce nic się nie zmieni generalnie po wprowadzeniu paktu migracyjnego, po przyjęciu paktu migracyjnego?
18: Ja też powiem przekornie, bo myślę sobie, że zgadzając się też z kolegami ze studia, że jest tak, że nie, a z drugiej strony mam takie wrażenie, że od wielu lat, przecież te dokumenty, o których mówił Marcin, nie powstawały bardzo szybko, tak, to jest cały zestaw tych dokumentów, że one wprowadzają pewną narrację, pewną retorykę do mówienia o migracjach, która towarzyszy nam właściwie od tego momentu, w którym te dokumenty zaczęły nabierać jakichś pierwszych kształtów. I to jest ciekawe. To znaczy, oczywiście będziemy się przyglądać z pewnością Fundacja Helsińska, ale także my temu, jak to jest realizowane. Natomiast wydaje mi się, że drugą ważną rzeczą to jest w ogóle ta opowieść o migrantach, która idzie wraz z paktem. I to bez wątpienia jest coś, co się w Polsce wydarza.
15: Szczegółowe pytanie. Na początku pan profesor Paweł Kaczmarczyk powiedział, że bardzo warto rozdzielić tutaj kwestię migracji i tej migracji nielegalnej. Gdyby ktoś otrzymał wizę pobytową w strefie Schengen i po wygaśnięciu jej nie wyjechał, to jak rozumiem od piątku jest zasadniczo w innej sytuacji, dlatego że mając działający system Eurodac, tak? Mamy jego dane biometryczne i dotychczas taka osoba mogła, próbując, nie wiem, jakoś funkcjonować bez ważnej wizy pobytowej, po prostu mieszkać w Europie, a mając system Eurodac, jeśli dobrze go rozumiem, w ramach tego paktu migracyjnego, o którym rozmawiamy, no my wiemy, że w Europie jest osoba, której się właśnie skończył tytuł do pobytu legalnego.
16: Znaczy ta osoba musiałaby najpierw zostać wprowadzona do tego systemu? Więc no musimy poczekać, jak system będzie działał.
15: No tak, rzeczywiście. Ale to jest zasadnicza zmiana, bo już dzisiaj na granicach strefy Schengen on działa.
16: Tak, ale ta osoba, jeśli dotarła do Polski wcześniej i po prostu wygasła jej widza, to w tym momencie w systemie jej nie będzie.
15: Chyba,
16: jeżeli dojdzie do konsolidacji różnych systemów, to wtedy tak w istocie to się wydarzy.
15: To jest zmiana.
17: Tak, ja może jedno zastrzeżenie tutaj zrobię, ale absolutnie nie a propos stanu faktycznego, który pan redaktor przytoczył. To jest pewien paradoks, ponieważ tak jak powiedziałem, to jest bardzo skomplikowana seria aktów prawnych, bardzo szczegółowych, bardzo kazuistycznych, bardzo trudnych. Ja przyznam, że nawet te przepisy, które są mi bliższe i które dotyczą azylowego systemu unijnego, nawet po wielokrotnym przeczytaniu nie są jasne. Jest bardzo trudno zresztą deszyfrować przepisy prawa, które jeszcze nawet nie miały okazji być zastosowane, więc my nie wiemy, jak to w praktyce będzie wyglądało. Ja myślę, że też chyba nikt, kto powie, że jest ekspertem w prawie paktu migracyjnego, nie będzie do końca wprawdzie, ponieważ myślę, że trudno jest ten pakt ogarnąć. Ja też nie czuję się takim ekspertem, żeby potrafić wyciągać te przepisy z każdego istniejącego w ramach tego paktu aktu, rozporządzenia czy dyrektywy.
15: Czy ja rozumiem, że to jest pana sprytna, taktyczna metoda wytrącenia skrajnej prawicy broni z ręki, bo pan po prostu skrajnej prawicy w Polsce mówi: panowie, panie, wy nie rozumiecie w ogóle, co tam jest
17: ja
15: napisane.
17: Ja myślę, że mało kto to rozumie i no, jako osoba, która no, jednak żyje z przepisami prawa od kilkudziesięciu lat, no wiem, że bardzo trudno przekładać przepisy, które istnieją jak na razie tylko na papierze i co do których nie wiemy, jak one będą funkcjonować w praktyce, na jakąś projektowaną rzeczywistość. I to mówię a propos ewentualnych pytań czy kazusów, które mogą się też pojawić czy ze strony słuchaczy i słuchaczek, czy pana redaktora, że proszę nam wierzyć, naprawdę trudno jest dokonać taką operację na przepisach, które pojawiły się, co prawda, tak jak Ania Dąbrowska mówiła, dosyć dawno temu, ale które długo, długo pozostawały w takiej fikcji nieistnienia, o których nikt nie rozmawiał, o których nikt nie analizował. Nikt się nie zastanawiał, jak to będzie wdrożyć te przepisy w życie. My mamy jakąś matrycę, która coś wskazuje nam, jak coś powinno wyglądać i funkcjonować od 12 czerwca. Natomiast ja mam bardzo dużą trudność w tym, żeby te przepisy przenieść na jakąś rzeczywistość w chwili obecnej. Mieliśmy nadzieję, że resort spraw wewnętrznych, czy ten, czy poprzedni, da nam szansę przygotowania się do tego, że będziemy zastanawiać się, jak polska rzeczywistość prawna przyjmie te przepisy unijne. No niestety, tak jak już mówiliśmy, udajemy od paru lat, że paktu nie ma i niestety to sprawia, że jesteśmy w tym momencie pogrążeni w chaosie i tak samo organizacje pomocowe, my i rząd to, i tak naprawdę wszyscy.
15: Zanim przejdziemy do następnej kwestii, oddam głos profesorowi Pawłowi Kaczmarczykowi, to drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, proszę pytać, skoro chaos jest tak duży, no to w takim razie niewiedza też na nas wszystkich powinna być duża. 22 44 044, proszę dzwonić pod ten numer telefonu. 22 44 044, pisać na adres mikrofon@tok.fm albo na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Proszę umieszczać komentarze. Profesor Paweł Kaczmarczyk.
16: Dwie kwestie. Jedna wydaje się wykracza poza temat dzisiejszego spotkania i to jest to, w jaki sposób jest stanowione prawo na poziomie europejskim i nie tylko europejskim. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia, ponieważ tak, dla nieprawnika, niespecjalisty te przepisy są po prostu hermetyczne. Więc to jest pierwsza rzecz. Z tym się wiąże oczywiście to, o czym przed chwilą mówiliśmy, to znaczy, że dopiero będziemy widzieli, jak one będą implementowane. Natomiast druga kwestia wydaje mi się o wiele istotniejsza i to jest to, o czym powiedziała Ania Dąbrowska. No, ponieważ tak naprawdę ten pakt, on nie jest wykorzystywany i nie jest omawiany w kontekście konkretnych przepisów czy konkretnych zasad, tylko jest używany jako narzędzie narracyjne. Od samego początku. Ja dlatego świadomie, kiedy zacząłem o tym mówić, powiedziałem, że dotyczy on niewielkiej grupy ludzi, ponieważ moje wrażenie jest takie, że kiedy w Polsce rozmawiamy o pakcie, to większość odbiorców ma przekonanie, że dotyczy to narzędzie wszystkich imigrantów, którzy przebywają w Polsce i w Unii Europejskiej. A według mnie tak po prostu nie jest.
15: No dobrze, ale ktoś słuchając nas może dzisiaj powiedzieć zaraz. Ja do dzisiaj słyszę, że wchodzi w życie zasada solidarnościowa, która mówi o tym, że w sytuacji kryzysowej państwa strefy Schengen będą razem współdziałały w ten sposób, żeby pomóc sobie, albo przyjmując do siebie część osób, która jest właśnie w jakiejś kryzysowej tutaj sytuacji i znalazła się w jakimś państwie, albo udzielając wsparcia finansowego, albo do wspólnego budżetu, albo wsparcia, nie wiem, technicznego, organizacyjnego, czy wysłanie tam swoich służb. To nie jest skomplikowany język prawniczy, to jest dość proste, zresztą ta figura solidarnościowego. Mhm.
16: Ale to jest argument na rzecz tezy, którą przed chwilą przedstawiłem. Ponieważ de facto, jeżeli byśmy się skupili na sytuacji Polski, to akurat mechanizm solidarnościowy jest czymś, czemu powinniśmy, moim zdaniem, absolutnie przyklasnąć. Ponieważ Polska jest krajem granicznym Unii Europejskiej i Polska w każdej chwili może zostać skonfrontowana z wyzwaniem migracyjnym, z jakim się mierzyliśmy choćby kilka lat temu. W tych zapisach paktu jest o wiele więcej kontrowersyjnych kwestii, które podnosiły organizacje prawno-człowiecze od kilku lat i o nich mówimy bardzo niewiele. Na przykład procedura graniczna, procedura przesiewowa, kwestia, tak, w jaki sposób są traktowane dzieci czy rodziny.
15: I o tym zaraz będziemy mówić, panie profesorze, tylko musimy przejść przez ten początek, który w głowie słuchaczy i słuchaczek jest, tak jak w mojej głowie, był mniej więcej taki. Przepraszam za ten radykalny, prymitywny skrót. Część opozycji mówi w Polsce, w wyniku przyjęcia paktu migracyjnego, tu w Polsce pojawią się migranci z innych krajów, my tego nie chcemy. Rząd mówi, nie zrobimy tego. I tu się kończy tak naprawdę ta opowieść. To, co pan profesor przed chwilą powiedział, to się w zasadzie nie pojawia. Czyli kwestia, że solidarność jest symetryczna, w sensie takim, że ktoś nam pomoże, bo my komuś pomogliśmy i tak dalej. Tego w ogóle nie ma. I w ogóle nie ma to chyba. Ale to proszę powiedzieć, na ile to jest istotne. Zważenia tego, na ile w ogóle Europa w takiej sytuacji kryzysowej może się znaleźć. Zresztą my mówimy o sytuacji, która już jest, może się zaraz zdarzyć w wyniku wojny w Ukrainie, w wyniku otwarcia jakiegoś nowego szlaku, to czy w zasadzie jak daleko to jest od naszej rzeczywistości tu i teraz? To, czy Jan Kowalski w Polsce może powiedzieć sobie, ojej, to za tydzień jak to się może zacząć? Czy on może sobie powiedzieć, to musiałby się jakiś kataklizm wydarzyć, żeby ta solidarnościowa reguła z paktu migracyjnego zaczęła działać?
16: Ja pozwolę sobie na to spojrzeć w trochę dłuższej perspektywie czasowej. De facto od połowy lat 90. minionego stulecia pojawiają się różnego rodzaju wyzwania i kryzysy. I Europa czy Unia Europejska radzi sobie z nimi lepiej czy gorzej, natomiast faktem jest, że od połowy minionej dekady było takie przekonanie, że tej solidarności po prostu brakuje, że są kraje, które są nastawione na znacznie większe ryzyko i w sytuacji kryzysowej nie mogą liczyć na wsparcie, na jakie liczyły. W moim przekonaniu to z tego właśnie wynikają te rozwiązania, które opisujemy jako pakt i dlatego ja uważam, że jest to dość przedziwna sytuacja, kiedy my jako Polacy akurat te zapisy krytykujemy. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ ten mechanizm relokacyjny, który tam jest opisany, jest jednym z mechanizmów, które są możliwe. ponieważ jak wiemy, można stosować pewnego rodzaju zamienniki.
15: Ale w międzyczasie, jak pan mówi, to wydawało mi się, że chrząkała Anna Dąbrowska z Homowaber.
18: Tak, chrząkałam, dziękuję. Tak, chciałam się włączyć do tego i odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, ponieważ wydaje mi się, że byliśmy, jesteśmy i będziemy w takiej sytuacji. Byliśmy w momencie, w którym w 2013-2014 roku Europa Południowa doświadczała wielkiego kryzysu i on się nie skończył, tak? Jego skala zmniejszyła się, natomiast nie jest tak, że on się skończył. Natomiast ja osobiście sama pamiętam, jak w 2022 roku, tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, cała masa różnych instytucji, gmin w zachodniej Europie oferowała nam pomoc. Ja sama odbierałam te telefony. Pomoc w postaci tego, żeby relokować, dać możliwość przejazdu do konkretnych miast w Europie Zachodniej Ukraińcom i Ukrainkom, którzy uciekali przed pełnoskalową wojną z Rosją. I myślę sobie, że trochę zapominamy o tym, jak wiele też to nam dało w takim sensie przepustowości też Polski, przepustowości polskich miast w tamtym najtrudniejszym dla nas momencie. Tym bardziej niezrozumiałe jest takie krótkowzroczne myślenie o tym, że oto jakby pozbędziemy się tego solidarnościowego mechanizmu, to jesteśmy wygrani. Nie wydaje mi się, że jesteśmy wygrani. Nie pamiętamy kilku lat wstecz, kiedy tej pomocy także doświadczyliśmy. Oczywiście to nie był ten klasyczny mechanizm, który wynika z paktu, to po prostu był mechanizm solidarności, no po prostu takiej, która się wówczas wydarzyła. Niemniej jest to ważne, żeby o tym w taki sposób też myśleć.
15: Rozumiem. Marcin Sośniak, ale może króciutko poprosiłbym, bo dzwonią do nas słuchacze i słuchaczki z pytaniami do państwa, do ekspertów i ekspertek. Proszę bardzo.
17: Ja jeszcze przypomnę tylko, że jednym z aktów, który wchodzi w skład paktu migracyjnego, jest rozporządzenie, o numerze 1359 dla zainteresowanych, rozporządzenie, które dotyczy stanów nadzwyczajnych, uruchamiających ten mechanizm solidarnościowy, czyli sytuacji, które muszą zaistnieć, aby ten mechanizm solidarnościowy unijny został uruchomiony, czy to w postaci relokacji, o których mówił pan profesor, czy w postaci rekompensat finansowych, czy różnych innych form wsparcia. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, czytając to rozporządzenie, że ten akt został stworzony pod sytuację polską, bo przecież to Polska jest krajem, który w tej chwili doświadcza imigracji wojennej spowodowanej konfliktem zbrojnym w Ukrainie i instrumentalizacji migracji na granicy z Białorusią.
15: Pojęcie, a to jest tam tak ujęte właśnie?
17: Tak, pojęcie instrumentalizacji migracji znalazło się w tym rozporządzeniu i to jest dokładnie to samo pojęcie instrumentalizacji, którą chwilę wcześniej polski ustawodawca wpisał do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzasadniając tym zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę. Ta definicja w naszej ustawie została wzięta z tego rozporządzenia, przepraszam, które wtedy jeszcze nie obowiązywało. Więc cały system solidarnościowy, gdyby chcąc zastosować to rozporządzenie w chwili obecnej, no byłby zastosowany w przypadku Polski. No my jesteśmy, podejrzewam, tutaj takim wręcz laboratoryjnym
15: Ale to świetnie, że pan to mówi, bo to jest odpowiedź na to pytanie, które ludzie mają w głowach. Czy to się już wydarza, czy to się ma wydarzyć i o jakich rzeczach mówi? Pan mówi o instrumentalizacji migracji, że to jest expressis verbis tam po prostu jest napisane w rozporządzeniu.
17: Solidarnościowy powinien być uruchomiony również w przypadku stwierdzenia takiejż instrumentalizacji. Ja myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że akurat jak chodzi o reżim białoruski, z taką instrumentalizacją.
15: Tak. A tam są tylko te dwa warunki, wojna
17: i jeszcze siła wyższa w postaci kataklizmu. Oczywiście to nie jest akt, który tylko i wyłącznie Polski dotyczy, żeby nie było. Tak. Natomiast są też inne sytuacje, tak zwane siły nadzwyczajne, które mogą spowodować wzmożony ruch migracyjny.
15: Ale to chodzi o jakieś kataklizmy przyrodnicze?
17: Podejrzewam, że tak można rozumieć tę definicję, że chodzi również o sytuacje, które generują masowy ruch.
15: A to pan jako prawnik patrzy na to, czyta takie rzeczy i mówi ruch sobie dowolna, duża susza, nawet 1000 kilometrów od nas.
17: To nie chodzi o samo zjawisko, chodzi tak naprawdę o migrację, które mogą pojawić się na granicach.
15: No ale ktoś to musi zaklasyfikować jako właśnie.
17: Tak, jest tam cała procedura, która angażuje Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej. Tak. To jest bardzo skomplikowana swoją drogą procedura, że na wniosek państwa, które zostało dotknięte, na przykład instrumentalizacją, Unia Europejska na podstawie rozważań między Komisją a Radą uruchamia te mechanizmy solidarnościowe. Ja oczywiście mówię w dużym uproszczeniu, myślę, że nie musimy wchodzić tutaj w te bardzo proceduralne aspekty. Natomiast rzeczywiście ten mechanizm solidarnościowy jest tam opisany i ja nie mam wątpliwości, że obecnej sytuacji Polska po pierwsze byłaby beneficjentem tego mechanizmu solidarnościowego, a po drugie, co też już przecież nawet strona rządowa podawała jako swój wielki sukces, że jakby została już zwolniona, jako że jest obciążona ruchem migracyjnym.
15: Na rok.
17: Została już zwolniona z tego, żeby nie uczestniczyć z drugiej strony tego mechanizmu, czyli ze strony państw, które jednak składają się na ten
15: mechanizm. Ale w międzyczasie dzwonią do nas słuchacze pod numer 22 44 044. Pan Kamil z Rzeszowa zadzwonił. Dobry wieczór, panie Kamilu. Słuchamy pana pytania.
19: Słuchamy. Dobry wieczór wszystkim, co mnie słyszą. Ja chciałem zadać pytanie na początek, bo mam wrażenie, że to się jakoś nie przebija. Kto jest realnym beneficjentem tego paktu? Czy to są migranci, którzy przybywają do Europy i szukają azylu? Czy to są obywatele Unii Europejskiej? Czy to są instytucje, które migracją się zajmują, żeby to im się wszystko ułatwiło? To jest po prostu głównym beneficjentem tego wszystkiego.
15: Panie Kamilu, bardzo dziękuję za pana pytanie. Świetne moim zdaniem. Kto na tym skorzysta?
16: Kraje członkowskie.
15: Kraje członkowskie. Gdybym był migrantem, który przyjeżdża do Europy i w celu poprawy swojego życia na przykład, i okazałoby się, że wprowadzenie paktu migracyjnego trochę mi przynajmniej pomaga tu, w porównaniu z czasem, kiedy nie było tego banku, to ja bym powiedział, że ja z tego korzystam. Gdybym był obywatelem kraju, który korzysta na pracy migrantów, tak jak na przykład w Polsce, to jest w przypadku migrantów zarobkowych, to strasznie trudne pytanie, filozoficzne w ogóle. Myślę, może to nie Anna Dąbrowska, bo zabieramy głos pani, a...
18: Szczerze mówiąc, jak usłyszałam, że pan profesor powiedział, że kraje członkowskie, to absolutnie się z tym zgadzam. Uważam, że głównym beneficjentem są państwa Unii Europejskiej, bo to one dbają o swoje interesy. Te krótkie, zwłaszcza, ale też trochę dłuższe, wprowadzają sobie takie regulacje i takie możliwości, które w całości mają dać im szansę kontroli nad ruchami migracyjnymi, zwłaszcza takimi, które są niespodziewane i co do których no nie ma jasności, jak nimi procedować wspólnie.
15: Kontrola nad ruchami migracyjnymi, to jest ten zysk państw, tak? Tak by to pani ujęła?
18: To jest taki zysk, który nam się sprzedaje pod postacią mówienia o bezpieczeństwie w kontekście właśnie kontroli granic, sekurytyzacji, no tego, że im więcej państwo ma narzędzi i możliwości, także wykraczających poza dotychczasowe prawa, także często będące w sprzeczności z prawami i wolnościami człowieka, tym jest większa szansa na to, że my będziemy bezpieczni, bo to jest taki paradygmat, że oni kontra my i że oni są dla nas zagrożeniem, więc my musimy zrobić wszystko, żeby się obronić i że nasze prawa i wolności jakoś są zależne od ich obecności.
15: A czy to pani by właśnie tak na to pytanie odpowiadała, że jakaś część klasy politycznej zyskuje najbardziej, to jest największy beneficjent, ponieważ on dostaje coś, co na sztandarach
18: można wywiesić. Nie myślę o klasie politycznej. Myślę o klasie politycznej, myślę po prostu o obywatelach i obywatelkach też Unii Europejskiej. Myślę też o unijnych biznesach. Oczywiście o politykach także, natomiast wydaje mi się, że to, co chyba najbardziej jest dla mnie przykre, to to, że jak pan dzisiaj zadał na początek to pytanie, co tutaj się zmienia, to myślę, że taka typowa osoba mieszkająca w Unii Europejskiej, będąca też obywatelem czy obywatelką tej Unii Europejskiej, nie zobaczy żadnej różnicy, bo ten pakt jest zupełnie dla niej przezroczysty. Ona nie funkcjonuje w rzeczywistości, w której będzie mogła zobaczyć realne działania tych dokumentów, które wchodzą w ramach paktu.
15: Jest pani pewna, że żaden z tych elementów składowych szeroko rozumianego paktu migracyjnego, on nie wpłynie na taką dotykalną rzeczywistość? Widziano?
18: Myślę, że może wpłynąć na to, że być może, nie wiem, będą trudniejsze kwestie pozyskiwania pracowników czy studentów, też to, co widzimy teraz w tych dyskusjach, które się toczą także w Polsce. Natomiast myślę, że taka, też się długo nad tym zastanawiałam, ale myślę, że też taka po prostu osoba, która żyje gdzieś w państwie Unii, jest biała, ma obywatelstwo danego kraju członkowskiego, może się zdarzyć tak, że ona nigdy nie zobaczy tego, co się tak naprawdę wydarzyło.
15: Dobrze, a to zróbmy teraz przerwę, bo musimy zrobić króciutką przerwę i wróćmy do tego wątku jeszcze, a zanim słuchaczka zada swoje pytanie, czy w Polsce dyskusja o tym, że jakiś lekarz zarabiał bardzo dużo pieniędzy, odbiła się w jednym z echo jedno jest takie, że nadal prawie 200 tysięcy lekarzy czeka, aż będzie mogło przystąpić tu do pracy. To są Ukraińcy i Białorusini głównie. Problemem jest podwyższone wymagania językowe i część Polaków widzi to w jednym obrazku. To znaczy widzi, że to, że jeden lekarz może 1 600 000 zrobić w ciągu roku, trochę dlatego, że te prawie 200 tysięcy nie może legalnie pracować w Polsce.
16: Ale jest pan redaktor pewien, że Polacy to widzą w ten sposób?
15: A, dobre pytanie. Dobre pytanie. Może my rzeczywiście tak nie widzimy, ale próbowałem znaleźć cokolwiek, co gdyby miało związek z paktem migracyjnym, tak, to byłoby takim namacalnym, widzialnym elementem rzeczywistości społecznej, którą można powiązać z paktem migracyjnym i powiedzieć, zobaczcie, mamy łatwiejszy dostęp do poszukiwanych przez Europę na przykład pracowników, bo wchodzi pakt migracyjny. Nie, pytam, czy to jest do przeprowadzenia takie, czy nie?
20: No właśnie, wydaje mi się, że nie, bo jeżeli mówimy na przykład o specjalistach medycznych, to w ich przypadku są zupełnie inne kanały rekrutacji i napływu. Ich te procedury zupełnie nie dotyczą. Ja bym powiedział paradoksalnie, znowu wrócę do początku. My możemy zobaczyć efekty tego paktu, ale właśnie na tym poziomie narracyjnym. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób nasza dyskusja o pakcie dzisiaj przełoży się na przykład na postawy wobec cudzoziemców, na relacje w polskim społeczeństwie i tak dalej. I to uważam osobiście za bardzo niebezpieczny efekt.
15: Profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Anna Dąbrowska z Homo Faber. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Reklama.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
10: ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: To jest archiwalna audycja Mikrofon TOK FM. W naszej dyskusji biorą udział eksperci. Profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Anna Dąbrowska z Homo Faber. Ja dramatycznie prosiłem, żeby Państwo jakoś znaleźli cokolwiek, co się nam w namacalnej i widzialnej rzeczywistości, co ulega zmianie, żebyśmy sobie mogli powiedzieć, o, właśnie, proszę, to wszedł pakt migracyjny i to tu wygląda inaczej. A Państwo mówią to, co mówią na ten temat. Ciekawe, co na ten temat słuchacze też i jakie pytania. Pan Paweł z Płocka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle. Proszę pytać.
16: Dobry wieczór. Ja nie miałem czasu od początku słuchać, więc nie wiem, czy pytanie, które mam zamiar postawić, już padło, ale ja powiem, o co mi chodzi. Czy ten pakt imigracyjny w wykonaniu polskim jakoś wpłynie na polską politykę imigracyjną? W szczególności, czy będziemy sobie, powiedzmy, czy mamy jakąś politykę, jakich imigrantów potrzebujemy, chcielibyśmy z punktu widzenia potrzeb gospodarki, takich, którzy by byli potrzebni i tak dalej. Ja powiem tylko jedno taką drobne doświadczenie. Ja ileś tam lat życia spędziłem w dziwnych krajach i na przykład w Afryce jest takie powszechne pragnienie, powiedzmy w Afryce angielskojęzycznej to się wyraża: I would like to go to Oibo country, Oibo land. Oibo to jest ląd, kraje białych ludzi. Czyli byle gdzie, może być Londyn w Ameryce, może być Londyn w Polsce, dla nich wszystko jest Londyn, byle Oibo land.
15: Tak. Dajmy szansę odpowiedzieć ekspertom i dajmy szansę zadać innym słuchaczom jeszcze inne pytania. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Kwestia, o którą na początku pan Paweł pytał, dotyczy tego, czy jakaś długofalowa polityka związana z, rozumiem, zezwoleniami dla osób, które chcą przyjechać tutaj do pracy, tak? Czy pakt migracyjny, czy w ogóle coś o tym mówi, czy to coś zmienia?
17: W zdecydowanej większości ten pakt migracyjny, ponieważ on jednak rzeczywiście powstawał wokół takiej dyskusji na temat bezpieczeństwa, na temat migracji jako wyzwań dla państw przyjmujących. No on jednak dotyczy bardziej kwestii azylowo-granicznych, kwestii dotyczących zawracania czy deportacji. Zdecydowanie bardziej koncentruje się tutaj na tych wątkach. Natomiast nie dotyczy aż tak bardzo, ile w ogóle kwestii przepływu kapitału czy przepływu pracowników. Te kwestie tak naprawdę w Unii Europejskiej funkcjonują trochę innym trybem w odróżnieniu od tego rodzaju migracji, czy tego rodzaju wyzwań migracyjnych, o których teraz rozmawiamy tutaj.
15: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
13: Ja też obawiam się, że nie będę w stanie usatysfakcjonować naszego słuchacza, ponieważ akurat kwestia selektywności migracji jest przedmiotem innych regulacji, ale chciałem zauważyć, że polski rząd obiecał nam selektywną politykę migracyjną i rozumiem, że żyjemy w przekonaniu, że takowa się już w Polsce wydarza. A jeżeli mówimy o migracjach z krajów, które są określane jako kraje ryzyka, to oczywiście to się pojawia w różnych częściach paktu, ponieważ jeżeli mamy jakiś kraj, w przypadku którego mamy bardzo wysoki wskaźnik odrzuceń wniosków azylowych, no to wtedy obywatele tych krajów mogą być traktowani w jakiś specyficzny sposób. Ale uwaga, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znajdą się na przykład na granicy w sytuacji nieuregulowanej.
17: Tak, tylko jakikolwiek specyficzny sposób, który ten pakt przewiduje, absolutnie nigdy nie wiąże się z odebraniem komuś prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową. To jest kwestia uproszczenia pewnych procedur, łącznie w skrajnych przypadkach z uznawaniem wniosku za niedopuszczalny, ale wniosku, który wcześniej został złożony. Więc jakby nasz pomysł, autorski pomysł polskiego rządu, jakim jest zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, no nie powinno mieć miejsca w kraju, w którym obowiązuje pakt migracyjny, a wręcz odwrotnie, ten pakt zakłada szereg innych rozwiązań, które akurat w tym przypadku, w kontekście tegoż zawieszenia, które w Polsce obowiązuje już ponad rok, są no, korzystne dla osób migrujących. Pan redaktor wcześniej pytał tutaj o beneficjentów, czy słuchacz pytał o to, kto na tym pakcie skorzysta. No i ja myślę, że musimy powiedzieć też to, że jeżeli dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej ludzie z krajów uchodźczych, Sudańczycy, Erytrejczycy próbują złożyć wnioski o ochronę międzynarodową. Te wnioski nie są od nich przyjmowane, ponieważ Polska zawiesiła prawo do składania takich wniosków, no to teoretycznie, no wiemy, że tak nie będzie, bo pan minister Duszczyk już powiedział, że pakt nie obowiązuje. Natomiast teoretycznie od 12 czerwca sytuacja prawna tych osób powinna się zdecydowanie poprawić, ponieważ pakt migracyjny w bardzo jasny, jednoznaczny wręcz sposób przyznaje moc prawną deklaracjom zamiaru ubiegania się o ochronę międzynarodową, wprowadza trzyetapową procedurę składania wniosków o ochronę międzynarodową, stwarza również pewne mechanizmy bezpieczeństwa, które do tej pory w Polsce nie funkcjonowały. Jednym z nich jest wspominana wcześniej przez pana profesora procedura graniczna, do której zakładam, Polska nie jest przygotowana, bo jak mówiliśmy wcześniej, zdecydowała się zapomnieć o pakcie migracyjnym, ale te wszystkie przepisy, które jeszcze jakiś czas temu również były krytykowane i nadal pewnie powinny być krytykowane przez organizacje prawnoczłowiecze jako zbyt radykalne i zbyt restrykcyjne. No teraz, kiedy funkcjonujemy w rzeczywistości łamania konwencji genewskiej i nieprzyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową, no to okazuje się raptem, że te przepisy i tak są korzystniejsze dla osób migrujących niż to, co osobom migrującym zafundował polski rząd w marcu ubiegłego roku.
15: Króciutko, a jeszcze profesor Paweł Kaczmarczyk?
13: Tak, chciałem właśnie dodać, że z perspektywy przeciętnego zjadacza chleba w tym kraju to także oznacza, że ta osoba, która się znajdzie na granicy, powinna zostać poddana wszystkim procedurom niezbędnym, także w tym kontekście, że one mają zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę nad tym procesem, bo rozumiem, taka jest istota paktu.
17: Tak, jeżeli weźmiemy sobie sytuację prawną sprzed zawieszenia, czyli przepisy, które obowiązywały w Polsce i uznamy, że to nie są moje słowa i absolutnie nie moje myśli, ale że są zbyt liberalne jak na obecne standardy geopolityczne, to weźmiemy sobie z jednego miejsca skali, na drugim końcu skali będzie zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, czyli nasza obecna rzeczywistość prawna, to pakt migracyjny jest gdzieś po środku, czyli gwarantuje prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, ale jednocześnie wprowadza pewne mechanizmy, które przynajmniej w teorii powinny zapewnić bezpieczeństwo i zapewnić państwu możliwie najszerszą perspektywę do tego, żeby sprawdzać bezpieczeństwo, sprawdzać to, czy osoby, które przedostają się przez granicę również w sposób nieuregulowany, rzeczywiście nie stwarzają zagrożenia, żeby potwierdzać ich tożsamość, żeby eliminować ewentualne zagrożenia płynące z takich nieuregulowanych ruchów migracyjnych.
15: Zadzwonił pan Arkadiusz z Trójmiasta. Dobry wieczór, panie Arkadiuszu.
18: Dobry wieczór.
15: Słuchamy pana pytania.
18: Tak, ja mam takie pytanie, ponieważ słuchając na temat paktu migracyjnego już bardzo długo, w różnych audycjach i w różnych telewizjach, różne strony polityczne mają, mam wrażenie, na ten sam punkt, nawet dokładnie na to samo zdanie, które jest zapisane w pakcie, bardzo różne zdanie. I zupełnie inaczej to czytają. I teraz moje pytanie jest takie, gdzie można samemu po prostu do tego paktu usiąść i to przeczytać, żeby samemu sobie przeczytać te zdania i wyrobić sobie zdanie, a nie optować za jakąś opcją polityczną, która jest mi bliższa, tak? Bo ten mówi, że będziemy przyjmować, zmuszeni przyjmować ludzi w ramach tego paktu. W tym samym programie osoba obok siedząca mówi, absolutnie nie będziemy zmuszeni, nie ma takiej opcji. I teraz gdzie można sięgnąć do źródła po prostu, żeby ten pakt migracyjny przeczytać? I w ogóle marzy mi się coś takiego, że jeżeli rozmawiamy na temat jakichś dokumentów i jest to rozmowa publiczna, żeby dziennikarze mówili na końcu programów, a jeżeli państwo chcecie sobie przeczytać i wyrobić własne zdanie, to znajdziecie ten dokument tu i tu. Panie, to jest moje marzenie.
15: Świetnie, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękuję za pana pytanie. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Arkadiusz Trójmiasta był z nami. Marcin Sośniak.
17: Źródeł jest wiele. No, najlepszym źródłem są wszystkie oficjalne strony instytucji unijnych, tam, gdzie są akty prawa unijnego. Najlepiej i najprościej, żeby zidentyfikować wszystkie rozporządzenia i chyba jedną dyrektywę, ile dobrze pamiętam, które wchodzą w skład paktu migracyjnego, wpisać w wyszukiwarkę, nie wiem, czy możemy polecać czaty GPT wszelkiej formy.
15: Oczywiście.
17: Pisać zapytanie z prośbą o wymienienie wszystkich aktów wchodzących w skład paktu migracyjnego po numerach. Każde rozporządzenie ma numer zaczynający się od roku, to jest 2024, bo wtedy te dokumenty były opracowywane i po backslashu są kolejne numery kolejnych aktów. To się zaczyna od 1348 chyba do 1350 kilka. Nie będę ich wymieniał, bo myślę, że szkoda czasu antenowego, natomiast każda wyszukiwarka Google wymieni wszystkie te akty po numerach i wpisując te numery potem po kolei w wyszukiwarkę, zwłaszcza jeżeli ma pan dostęp do różnych programów prawniczych z zestawami aktów prawnych, one już wyskakują. Co ciekawe, w jednym z takich programów wykorzystywanych przez większość instytucji, organizacji, kancelarii, po wpisaniu numeru poszczególnych rozporządzeń, one już wyskakują jako akty obowiązujące, więc to też jest ciekawe, że wszystkie te programy już
19: w Polsce obowiązują.
17: Tak, już wdrożyły obowiązujące, już wdrożyły te przepisy do polskiego porządku prawnego, czego jak widać jeszcze rząd nie chce przyjąć do wiadomości. To chyba najprostsza odpowiedź na pytanie słuchacza. Ale akty są dostępne.
15: Gdyby mógł pan jeszcze powiedzieć mniej więcej, tak szacunkowo, ile godzin pan spędził na lekturze tych aktów prawnych?
17: Przyznaję, że czytam je na raty, nie da się ich wszystkich przeczytać, więc myślę, że zalecam wybranie tematu, który szczególnie pana interesuje. Pomijanie wszystkich przepisów, które skupiają się na tym, jak liczyć pewne kwoty, jak na przykład liczyć rekompensaty za nieprzyjmowanie cudzoziemców w ramach relokacji, bo to jest bardzo skomplikowane i myślę, że wymaga pewnych umiejętności kalkulacyjno-matematycznych, żeby się przez to przedrzeć. Natomiast każdy z, i to jest, myślę, że to jest warte zapamiętania, każdy z aktów prawa unijnego, każdy akt prawa Unii Europejskiej zawiera coś takiego jak preambułę. Polska tego nie zna, ponieważ polskie ustawy rzadko kiedy

0: Pomagamy na miejscu, pomagajmy na miejscu. To jest ta filozofia. Pan Zbyszek pyta o to.
1: Myślę, że to jest ta filozofia, ale taka podana w takim humanitarnym duchu. Ja, cóż, no mogę się zgodzić z tym, że wspaniałym pomysłem byłoby pomóc różnym państwom rozwijającym się w tym, żeby te gospodarki dźwigały to państwo, żeby rosło PKB, żeby ludzie byli szczęśliwsi i żeby nie musieli stamtąd uciekać. I to jest z pewnością szlachetna i fajna wizja, do której warto dążyć. Natomiast to, z czym mamy do czynienia, to nie są tylko ruchy związane z kwestiami gospodarczymi. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie migrują do innych państw i szukają bezpieczeństwa poprzez niestabilne systemy polityczne, które są w tych państwach, poprzez konflikty, wojny domowe, ale także susze, poprzez różnego rodzaju ruchy rewolucyjne, które te państwa nawiedzają, więc to nie jest tylko gospodarka. To gospodarka jest jednym z czynników, który napędza ten moment migracyjny, natomiast nie jest jedynym. Więc samą gospodarką, nawet najbardziej szlachetnymi pomysłami, w jaki sposób wspierać państwa rozwijające się, no nie załatwimy tego wyzwania, jakim po prostu są migracje ludzi.
0: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
2: Odnosząc się do pytania słuchacza, ja przede wszystkim zwrócił uwagę, że nie wiem, czy sformułowanie pomoc jest tutaj najlepszym słowem, bo to nie chodzi o to, żeby komuś pomagać. Wystarczyłoby stworzyć dobre reguły współpracy na poziomie gospodarczym. A takiej współpracy obecnie w dużej mierze nie ma. Europa chroni swój rynek wewnętrzny, w zasadzie blokuje możliwość eksportu z wielu krajów afrykańskich. Choćby doświadczenia ostatniej dyskusji dotyczącej Mercosuru pokazują dość wyraźnie, jakie jest stanowisko Europy w tej mierze. Więc my nie tylko, że nie pomagamy, ale często blokujemy możliwości rozwoju lokalnego czy regionalnego, choćby w Afryce. Jest bardzo ciekawe doświadczenie, któremu warto się przyglądać. Od wielu już lat Chińczycy na dużą skalę inwestują w Afryce. I to, co wynika z tego doświadczenia, jest niezwykle ciekawe, ponieważ pokazuje, że za sprawą tych inwestycji chińskich powstały w Afryce regionalne centra wzrostu. I te regionalne centra wzrostu okazują się być bardzo skutecznym magnesem, które ściągają ludzi wewnątrz Afryki. A my wiemy z badań migracyjnych od wielu już dekad, że ludzie preferują, jeżeli już migrują, preferują przemieszczanie się na relatywnie nieduże dystanse. I większość ludzi przebywa jednak w obrębie poszczególnych kontynentów. I te lokalne, regionalne centra wzrostu okazują się być bardzo skutecznym powstrzymywaczem migracji choćby do Europy. Więc mamy doświadczenia, które pokazują, co warto robić i to nie musi być pomoc, bo rozumiem, że słuchacz, mówiąc o pomocy, miał na myśli pomoc rozwojową i tego typu sytuacje, a to wiemy, akurat działa nie najlepiej. Natomiast chciałem odnieść się do drugiej części tego pytania, ponieważ tam się pojawiło takie sformułowanie, które dla mnie nie do końca jest akceptowalne, ponieważ ono bardzo uprzedmiotawia migrantów. Chciałbym zwrócić uwagę, że jednak migracja wynika po pierwsze z tego, że my potrzebujemy siły roboczej w krajach wysoko rozwiniętych, a Polska, jak rozumiem, do takich się już zalicza. Ale też migranci mają swoją wolną wolę, mają swoje aspiracje, mają swoje plany. I jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, to wystarczy zastanowić się, jak wyglądała sytuacja polskich migrantów. W latach 80., 90. czy po akcesji Polski do Unii Europejskiej naprawdę to są dokładnie takie same albo bardzo podobne sytuacje. A odnosząc się jeszcze do tego, o czym przed chwilą mówiła Ania Dąbrowska, bo to jest absolutnie kluczowa kwestia. Ponieważ nawet jeżeli będziemy w stanie uregulować sobie tą migrację zarobkową, legalną, to i tak nie będziemy w stanie wykluczyć sytuacji kryzysowych, wyjątkowych. I wracamy teraz do naszego głównego punktu dzisiaj. Na takie właśnie okoliczności został przygotowany pakt.
0: Ale gdybym państwa zapytał w takim razie, czy da się to ująć o to, o czym i mówiła przed chwilą Anna Dąbrowska i profesor Paweł Kaczmarczyk, te najbogatsze kraje, Polska powoli się nimi staje, muszą redystrybuować swoje zasoby, bo jeśli nie, to naturalnie, tak jak od tysięcy lat, różnica potencjałów tych zasobów będzie powodowała wzrost migracji, a nie spadek. A drugi wątek, który się pojawił w państwa wypowiedziach, to szczególnie mówiła o tym Anna Dąbrowska, to jak eksportować demokrację, albo przynajmniej stabilność polityczną. To jest chyba w ogóle niemożliwe i jak rozumiem, jesteśmy w sytuacji, kiedy na pytanie pana Zbyszka Skutna, co się stanie z Europą, państwo by odpowiadali, nie odpowiadali wprost, tak?
2: Jeśli mogę się krótko odnieść, ponieważ ten wątek, on jest akurat niezwykle trudny metodologicznie.

0: logicznie do uchwycenia. Natomiast jest trochę badań, które pokazują, że istnieje coś takiego jak te transfery polityczne. To znaczy za sprawą migracji, przenoszenia pewnych norm, wzorców zachowań możliwa jest także zmiana polityczna czy społeczna w krajach pochodzenia migrantów. Czyli można sobie wyobrazić, że jeżeli my jako Europejczycy chcielibyśmy promować pewne wzorce zachowań, to wtedy paradoksalnie akceptowanie ludzi z poszczególnych krajów mogłoby w tym pomóc, oczywiście w dłuższej perspektywie czasowej, z zastrzeżeniem, nie jest to łatwe do pokazania w sposób empiryczny.
1: Ale żeby wszyscy zrozumieli, czy to znaczy, że na przykład uchodźców politycznych z Białorusi traktujemy nie tylko po prostu jako etycznie osoby, którym należy pomóc, ale też w pewnym sensie jako długofalową inwestycję w przemiany demokratyczne w Białorusi. Czy to o to chodzi?
0: Żeby to wyjaśnić, przytoczę, to jest doświadczenie, które miałem kilka tygodni temu. Rozmawiałem z młodym człowiekiem z Uzbekistanu. Uzbekistan to jest kraj, który tradycyjnie od wielu lat jest związany powiązaniami migracyjnymi z Federacją Rosyjską. I ten młody człowiek w tej rozmowie powiedział wprost, że z jego perspektywy, on jest młodym prawnikiem, informatykiem, też się trochę zajmuje badaniami migracyjnymi, powiedział, że z jego perspektywy przekierowanie części migracji tej uzbeckiej z Federacji Rosyjskiej na kraje europejskie miałoby fundamentalne znaczenie dla zmiany wewnątrz Uzbekistanu. I to jest mniej więcej to, o czym mówimy. To, czy to się wydarzy, oczywiście jest cała masa warunków. Nie wiemy, czy to się stanie.
1: Ale jaka fascynująca dyskusja dla społeczeństw europejskich. Tak. Czy my chcemy, żeby w Uzbekistanie była demokracja, bo samo to z siebie jest nietłumaczącą się podstawową, zasadniczym przekonaniem naszym, czy też nie? Robimy to, że tak jak zainspirowani telefonem od pana Zbyszka, robimy to po to, żeby tam było jak najbardziej stabilnie politycznie, po to, żeby ludzie nie musieli uciekać stamtąd, a my będziemy musieli jakoś się zająć tymi ludźmi. Fascynujący wątek. Coś w tej kwestii jeszcze, Anna Dąbrowska?
2: Tak, ja bym chciała jedną dodać ciekawostkę. Wiele lat temu miałam takiego kolegę z Ukrainy, który przyjechał tutaj do Polski studiować i przez wszystkie te lata, przez 5 lat swoich studiów był na wizie. Nigdy nie starał się o bardziej stałe formy pobytu w Polsce, tłumacząc to tym, że jego celem jest to, żeby wszystko to, czego się nauczy w Polsce, a studiował nauki polityczne, zawieźć z powrotem do Ukrainy, do swojego miasta, do swojej gromady i tam robić demokratyczną rewolucję, taką w duchu nowoczesnego państwa prawa, myślenia o wspólnotach, samorządności i tak dalej. I jak powiedział, tak zrobił. I myślę, że to jest właśnie o tym ta historia.
1: Tak. Czy ten wątek, do tego wątku jeszcze coś Marcin Sośnia chciałby dołożyć?
3: Może warto pokazać drugą stronę medalu, czyli w jaki sposób i co tak naprawdę Polska pokazuje osobom migrującym, bo z jednej strony to jest wspaniałe, a myśl, że moglibyśmy pokazywać standardy demokratycznego państwa prawa i standardy praworządności osobom migrującym. Natomiast niestety musimy mieć świadomość, że osoby, które docierają do nas przez granicę polsko-białoruską, stykają się z państwem w najgorszym tego słowa znaczeniu, z najbardziej autorytatywną, najmniej praworządnościową, naruszającą standardy praw człowieka stroną administracji publicznej, bo pamiętajmy, tam są stosowane pushbacki, tam prawdopodobnie dochodzi do przypadków używania przemocy wobec osób migrujących też ze strony służb, czy po jednej, czy po drugiej stronie granicy. Tam nie mają wstępu organizacje pozarządowe, albo są kryminalizowane za to, że próbują pomóc osobom na granicy polsko-białoruskiej. W końcu to tym osobom odbiera się prawa podstawowe, a takim prawem podstawowym, konstytucyjnym prawem podstawowym, o czym mówiliśmy wielokrotnie, prawem podmiotowym, jest prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, czyli prawo do tego, żeby poszukiwać ochrony przed prześladowaniem w kraju pochodzenia. Więc ja się bardzo cieszę, że są też przypadki, w których Polska pokazuje tą dobrą stronę. Natomiast pamiętajmy, że w zdecydowanej większości przypadków, tych trudnych przypadków tej migracji, nieuregulowanej migracji granicznej, jednak to, co Polska sobą reprezentuje, no jest czymś niestety zupełnie przeciwnym.
1: I za chwilę informacje. Po informacjach kolejne państwa pytania na naszej antenie. To jest archiwalna audycja Mikrofon Tok FM. W naszej dyskusji biorą udział eksperci. Profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Anna Dąbrowska z Homo Faber.
4: Autopromocja.
5: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
6: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia. W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
5: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Stany Zjednoczone wznawiają blokadę irańskich portów. Zapowiadają też pobieranie opłat za ochronę statków w cieśninie Ormus. Deklaracje o dalszym wsparciu Ukrainy i kontynuacji presji na Rosję padły po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Węgierski premier o krok bliżej spełnienia zapowiedzi o odwołaniu prezydenta kraju. Minęła 21. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady Iranu od 22 czasu polskiego we wtorek. Jak podało dowództwo centralne USA, blokada dotyczyć będzie statków wypływających i wpływających do irańskich portów. Wojsko nie podało żadnych informacji o drugiej części poniedziałkowego ogłoszenia Trumpa, czyli o pobieraniu przez USA opłat za ochronę cieśniny. Wcześniej bowiem prezydent USA Donald Trump przy okazji informowania o ponownej blokadzie Iranu zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Oświadczył, że USA będą pobierać tę opłatę jako strażnik cieśniny Ormus. Nasze stanowisko wobec opłat pozostaje konsekwentne, mówi rzecznik Międzynarodowej Organizacji Morskiej i podkreśla, że ta sprzeciwia się pobieraniu jakichkolwiek opłat za tranzyt przez cieśniny morskie. Nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia takich obowiązkowych opłat tylko za tranzyt przez cieśninę, skomentował przedstawiciel organizacji, cytowany przez agencję Reutera. Cieśnina Ormus jest kluczowym szlakiem m.in. dla eksportu ropy z państw regionu Zatoki Perskiej. Po tym, gdy USA i Izrael zaatakowały pod koniec lutego Iran, państwo to niemal całkowicie zablokowało tam ruch. Podpisana 17 czerwca wstępna umowa rozejmowa zakładała odblokowanie cieśniny. W ostatnich dniach doszło jednak do irańskich ataków na statki, które przepływały przez cieśninę bez zezwolenia władz w Teheranie. USA w odpowiedzi przeprowadziły kilka serii ataków na cele militarne w Iranie. Wojska Iranu odpowiedziały uderzeniami na amerykańskie bazy w państwach Bliskiego Wschodu, a irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że cieśnina jest zamknięta do odwołania. Ukraina chce kupić 16 samolotów Rafale i systemy obrony powietrznej SAMP-T, mówił na konferencji po spotkaniu w Paryżu koalicji chętnych prezydent Francji Emmanuel Macron. Francuski przywódca podkreślił, że spotkanie było momentem przyspieszenia i wdrożenia zobowiązań podjętych w ostatnich miesiącach. Zapewnił, że koalicja wzmacnia sposoby walki z rosyjską flotą cieni, a siły reasekuracyjne koalicji w najbliższych miesiącach przeprowadzą ćwiczenia w krajach sąsiednich. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podkreślił, że kraje koalicji muszą zrobić wszystko, by zapewnić Ukrainie obronę powietrzną, jakiej potrzebuje. Wezwał też do dalszego wywierania presji na Rosję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański ogłosił natomiast, że uczestnicy rozmów zgodzili się, żeby następne spotkanie odbyło się w Ukrainie. W dzisiejszych paryskich rozmowach koalicji wzięli udział szefowie około 25 państw i rządów. Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Parlament Węgier przyjął poprawkę do konstytucji, która ma na celu usunięcie prezydenta. Tomasz Czuljok był powołany jeszcze przez poprzedni parlament pod kontrolą byłego premiera Viktora Orbana. Przyjęta dziś poprawka do konstytucji wprowadza również m.in. ograniczenie liczby kadencji posłów do 3 oraz utworzenie specjalnego urzędu do spraw odzyskiwania i ochrony majątku w celu odzyskania środków sprzeniewierzonych w okresie rządów Orbana. Otwierając dziś posiedzenie parlamentu, premier Węgier Peter Modior oznajmił, że jest to ważny dzień w historii współczesnych Węgier i w procesie przejścia do demokracji. Posłowie Fideszu zbojkotowali posiedzenie parlamentu, a w ubiegły czwartek kilka tysięcy zwolenników Orbana protestowało przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, ale może kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. I wracamy do Francji, gdzie kilkuset strażaków walczy od wczoraj z pożarem lasu znajdującego się na południe od Paryża. Ogień rozprzestrzenił się na ponad 800 hektarów. Ewakuowano mieszkańców około 900 domów. Walka z pożarem nie jest łatwa, mówią tamtejsi strażacy.
5: Przez cały dzień przybywają do nas posiłki z całej Francji. Naszym głównym priorytetem jest opanowanie pożaru, czyli powstrzymanie jego rozprzestrzeniania się, ponieważ ogień wciąż szerzy się w niekontrolowany sposób. Znajdujemy się na bardzo nierównym terenie, gdzie niektóre obszary są dla naszych ekip bardzo trudne i wymagają od nas rozłożenia bardzo długich węży, aby dotrzeć do ognia.
7: Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie wyklucza, że w lesie doszło do celowego podłożenia ognia. W kraju zatrzymano 44 osoby podejrzane o umyślne spowodowanie pożaru. Od plażowania jeden krok do hartowania. Nad polskim morzem turyści z powodu nie najlepszej pogody mają mieszane uczucia, ale i tak próbują odpoczywać.
8: Co was podkusiło, żeby przyjechać nad Bałtyk na wakacje?
9: Żono.
8: Szare niebo, szara woda.
9: Nie przeszkadza nam to.
8: Tłumów nie ma w koło.
9: I właśnie dlatego bardzo dobrze.
10: Spoko, odpocząć można, poddychać.
8: To jest cenniejsze niż gorąco i pełna plaża?
10: Dokładnie.
11: Właśnie tak zastanawialiśmy się, gdzie są te parawany, gdzie tak, są te parawany.
8: Tam, gdzie słońce.
11: Dokładnie, dokładnie, czyli od jutra.
12: Szczerze, prawie 20 lat tu jeżdżę co roku. Nie zraża mnie pogoda. I bardziej spacery niż plażowanie.
8: Przynajmniej jest gdzie spacerować, jak nie ma ludzi.
12: I hartowanie. Żadno morze tak nie hartuje jak Bałtyk.
7: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Jaka pogoda czeka plażowiczów jutro? O tym już za moment, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22. Jutro w ciągu dnia na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zdecydowanie więcej chmur i możliwe miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum również burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni nad samym morzem, 23 na północy kraju, do 28 będzie w centrum i na południowym wschodzie, a najcieplej na Podkarpaciu, gdzie lokalnie termometry pokażą do 29 stopni Celsjusza.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Tu Radio TOK FM. Przypominamy dla Państwa nadaną ostatnio audycję o obowiązującym od 12 czerwca pakcie migracyjnym. Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu naszego programu. W rozmowie, dyskusji udział biorą profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Sośniak, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Anna Dąbrowska z Homo Faber. A ze swoim pytaniem zadzwonił do nas pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
14: Dobry wieczór. Pozdrawiam pana i gości w studio. I tak, mam tylko takie jedno pytanie. Mhm. Te osoby, które, bo tak pełny pakt wejdzie za rok, no rok minie także, no bardzo szybko, także wtedy te przepisy będą, no już obowiązywały w pełni. Natomiast pytanie mam takie, jeśli te osoby, dane osoby tutaj się pojawią w naszym kraju, tak? Czy ktoś będzie te osoby, nie chcę używać takiego sformułowania kontrolował, ale czy ta osoba po prostu jak się pojawi, nie wiem, czy w Warszawie, czy w Toruniu, czy w Gdańsku, czy ona będzie w jakiś sposób, ktoś się nią zajmie, to znaczy tak, przede wszystkim pomoże jej, tak? Czyli zobaczy, co ona może tutaj zrobić, a jeśli nie, no to na jakiś kurs, że tak powiem, wysłać. A mówię to w kontekście, nawet mam zapisane, bo rozprawa była niedawno w Toruniu, taka dość drastyczna, 21-letni Wenezuelczyk rok temu zgwałcił, zamordował młodą dziewczynę w Toruniu.
13: Tak, głośna sprawa. Ciekawe, tak.
14: Głośna sprawa, ale co ciekawego chciałem, znaczy to też nie jest ciekawe, tylko to jest takie, pokazuje rzeczywistość. To był bezrobotny koszykarz, no urodzony w 2005 roku, bezrobotny, był na utrzymaniu mamy, ma dziecko, kolejna rozprawa ma być 18 czerwca. I teraz moje pytanie właśnie w kontekście chociażby tego przypadku, dość drastycznego, że on, że tak powiem, no...
13: A to panie Darku, w skrócie, panu chodzi o to, na ile osoby z tego typu zagrażające publicznemu bezpieczeństwu, czy wejście w życie paktu migracyjnego cokolwiek zmienia, jeśli chodzi o, rozumiem, kontrolę tego rodzaju osób, tak? To jest pana
14: to
13: pytanie.
14: Znaczy, proszę pana, nie żebyśmy się rozumieli, ja nie każdą osobę, która tutaj przyjedzie, tak, albo jest, traktuję na zasadzie jako przestępcy, natomiast ten przykład pokazuje, tak, że ten człowiek, no, bezrobotny, tak, był na utrzymaniu mamy, coś spowodowało, że dokonał tego, tej zbrodni i właściwie to tak mówię, te osoby właśnie pozostawione same sobie, tak jak ten Wenezuelczyk z Torunia, no to po prostu, wie pan, jeżeli się nikt nimi nie zajmie, to my takich sytuacji będziemy mieli...
15: Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za to, że pan zadzwonił z tym pytaniem. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Oczywiście kwestia dotyczy bezpieczeństwa i to odbija się szerokim echem ta sprawa, o której pan Dariusz powiedział. I każda taka sprawa się odbija szerokim echem, wiadomo. Ale jak rozumiem, tak naprawdę u podstaw pytania pana Dariusza jest to, czy pakt migracyjny... Proszę wybaczyć, panie Dariuszu, jeśli coś tu przekręcam. Czy jakkolwiek tam są mechanizmy integracyjne, to znaczy takie, żeby zwrócić uwagę, że przyjeżdża do nas ktoś z innego kraju. No i my powinniśmy jako społeczeństwo, tak jak robimy to z członkami naszego społeczeństwa, z oddziału dorodzenia, w jakiś rodzaj relacji wejść, nie tylko, nie wiem, zawodowej. No tylko pytanie, czy pakt migracyjny w ogóle cokolwiek mówi o integracji, albo przynajmniej o takim rozeznaniu się, czy ktoś na przykład potrzebuje pomocy, jak powiedział pan Dariusz, albo stanowić mógłby zagrożenie. Marcin Sośniak.
16: Nie, absolutnie pakt migracyjny wątków integracyjnych szerokich, bardzo ważnych, bardzo często kluczowych, jak chodzi o zjawisko migracji, nie dotyczy. Natomiast sama integracja nadal pozostaje głównie kompetencją krajów przyjmujących. Ja tylko dodam, że my jako Polska jesteśmy właśnie na etapie opracowywania polskiej strategii integracyjnej, która powstaje tuż po tym, jak powstała polska strategia migracyjna. Mamy nadzieję, że...
15: No ale jak to pan powiedział tuż po tym? Polska polityka migracyjna już ma zaraz 2 lata. Będzie miała.
16: No powiedzmy, że ma 2 lata. Trudno powiedzieć, w ogóle eufemizmem pewnym jest używanie słowa polska polityka migracyjna, to jest dokument, który ma tam 20 kilka stron i kilka takich bardzo ogólnych sformułowań, które rzeczywiście wymagają pewnych dodatkowych interpretacji. No, zakładam, że ona będzie w jakiś tam sposób wdrażana, zresztą w tej to polityce po raz pierwszy pojawił się pomysł zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową. Natomiast teraz obok tego dokumentu powstaje podobny, zakładam, dokument, który jest strategią integracyjną. Od czasu do czasu jako organizacje pozarządowe mamy okazję zajrzeć w ten dokument i porozmawiać również ze stroną rządową na temat tego, co tam się potencjalnie może znaleźć. Mam nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec i że jeszcze będziemy mogli na ten temat rozmawiać nie raz. Myślę, że Ania Dąbrowska będzie mogła więcej też na ten temat powiedzieć samych założeń integracyjnych. Natomiast no, rzeczywiście jest to kluczowe, ale jest to przynajmniej w tej sferze prawa unijnego pozostawione jeszcze bardziej w sferze kompetencji państw członkowskich.
15: Mhm. Ale zanim oddam głos profesorowi, to jeszcze chciałem Annę Dąbrowską zapytać z pani perspektywy, ten głos naszego słuchacza, to jakby pani na to odpowiadała, pana Dariusza?
17: No oczywiście, że jest tak, że po pierwsze mamy do czynienia z sytuacją, w której jest wieloetapowe sprawdzanie osób, które ubiegają się w Polsce o azyl. Myślę, że Marcin o tym może długo opowiadać pod kątem ich bezpieczeństwa. Natomiast rozumiem ten wątek dotyczący integracji, czyli tym, że jak tam pan powiedział, kto się nimi zajmie. No więc różne osoby, instytucje zajmują się tymi kwestiami integracyjnymi. Tak jak Marcin powiedział, faktycznie jesteśmy w momencie, w którym polityka integracyjna się tworzy. Zostało złożonych do niej masę uwag ze strony społeczeństwa obywatelskiego. Ona ma jakoś nam opowiadać o tych różnych wątkach dotyczących właśnie wspierania osób w tej drodze do integracji, w tym odnajdywaniu się też tej polskiej rzeczywistości. Także trochę zahacza o te elementy związane no właśnie z tym, co się dzieje z osobą, kiedy ona jest w kryzysie, co się dzieje z osobą, kiedy ona, nie wiem, traci pracę, kto jej ma pomóc, kto ma tutaj zawiadować całą tą tym wsparciem możliwym. Natomiast no bez wątpienia jest tak, że trochę nam brakuje ciągle jeszcze wizji w Polsce, jak miałoby się to odbywać. Ciągle jeszcze to państwo jest mniej zaangażowane niż byśmy chcieli. Ciągle jest jeszcze tak, że odbywa się to głównie rękami społeczeństwa obywatelskiego i ciągle jest jeszcze tak, że nie ma na to budżetu w polskim państwie, ponieważ odbywa się to głównie za pomocą pieniędzy z Unii Europejskiej.
15: Marcin Sośniak?
17: Więc system jest chwiejny.
15: Tak, Marcin Sośniak?
16: Jeszcze jedną rzecz chciałem chciałem dopowiedzieć, bo rzeczywiście można, może warto o tym wspomnieć, chociaż absolutnie jestem przeciwnikiem rozmawiania o migracjach tylko i wyłącznie pod kątem zagrożenia, jakie potencjalnie mogą stwarzać osoby przybywające. Natomiast jedno z rozporządzeń wchodzące w skład Paktu Azylu i Migracji to jest rozporządzenie o tak zwanej kontroli przesiewowej. Bardzo brzydka nazwa swoją drogą, ale chodzi o pewne procedury, którym będą podlegać osoby przedostające się przez granice, które zamierzają ubiegać się o ochronę międzynarodową, albo takie, które składać będą wniosek już przebywając na terytorium Polski, również w sposób nieuregulowany, co do których będzie podejrzenie, że nigdy nie przeszły na przykład kontroli granicznej. To jest taki system różnych sprawdzeń i mechanizmów, które przynajmniej w teorii mają pozwolić państwom przyjmującym do tego, żeby taką osobę zweryfikować również pod kątem bezpieczeństwa poprzez sprawdzenie wszystkich możliwych systemów, pobranie danych osobowych, również zbadanie stanu zdrowia, to akurat w kontekście takim, żeby również tym osobom zapewnić, jeżeli jest taka potrzeba, odpowiednie traktowanie medyczne. Ale jest też takie rozporządzenie, będzie taka procedura, jeżeli ten pakt wejdzie w życie i ona będzie elementem też tej polityki granicznej przede wszystkim.
15: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
18: Ja chciałem powiedzieć o dwóch kwestiach. Pierwsza byłaby następująca, ponieważ ja nie znam tej tragicznej sytuacji. Natomiast kiedy przysłuchiwałem się tej wymianie zdań, to miałem takie wrażenie, że często warto odseparować tego typu sytuacje od sytuacji migracyjnej. Ponieważ miałem wrażenie, że mogłoby to się wydarzyć niezależnie od tego, czy mówimy o migrancie, czy nie, i warto też o tym pamiętać. Czasami jest to pochodna uwarunkowań, które mogą dotyczyć każdego z nas. A druga kwestia, to jest to, o czym przed chwilą już państwo usłyszeliście. Tak, w istocie, jeżeli mówimy o osobach, które docierają choćby na granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, to są pewne procedury przesiewowe i przynajmniej mamy perspektywę, żeby te osoby były lepiej kontrolowane. Natomiast ja bym chciał bardzo gorąco podziękować słuchaczowi za to pytanie, ponieważ w moim przekonaniu ono jest zupełnie fundamentalne. Ponieważ cała ta nasza polska dyskusja na temat paktu, ona się skupi na tym, żeby gdzieś tych ludzi, albo w ogóle europejska dyskusja, żeby gdzieś tych ludzi zatrzymać, skontrolować, przesiać, a najlepiej jak największą część tych ludzi odesłać do krajów pochodzenia. I jakoś zupełnie zapominamy, to pan Dariusz to pytanie zadał wprost, co z tymi ludźmi dzieje się potem? A to jest zupełnie kluczowe. Dlaczego? Ponieważ my tych migrantów w Unii Europejskiej mamy miliony. I co więcej, nie wydarzy się nic takiego, żeby oni z dnia na dzień czy z dekady na dekadę zniknęli. Raczej będziemy wspólnie żyli i musimy zastanowić się, to o czym przed chwilą mówiła Ania, musimy zastanowić się, jak to nasze urządzenie życia społecznego będzie wyglądało. I tutaj rzeczywiście to jest domena krajów członkowskich. Mamy różne modele. Niestety nie mamy takiego modelu, który moglibyśmy traktować jako idealny, więc musimy szukać rozwiązań, które będą jak najlepsze dla Polski. Ta strategia, o której tutaj mówimy, ona nie jest rewolucyjna, ale jest ważnym krokiem według mnie. Warto się przyglądać temu procesowi, w jaki sposób ona jest tworzona, jak będzie potem przyjmowana, miejmy nadzieję. Ona zakłada takie zupełnie fundamentalne kwestie, to znaczy wsparcie na poziomie nauki języka, wsparcie na poziomie edukacji i przygotowania do funkcjonowania na rynku pracy. No i oczywiście to, co wiemy z doświadczeń innych krajów, to są te zupełnie kluczowe elementy. Potem za tym idą kwestie relacyjne, potem idzie kwestia być może nabywania obywatelstwa w dłuższej perspektywie. Natomiast to jest właśnie to, o czym naprawdę za mało rozmawiamy. Jak wyobrażamy sobie wspólne funkcjonowanie w społeczeństwie?
15: No dobrze, ale to... Tak, Anna Dąbrowska.
17: W tej strategii kłopot jest taki, że nie ma właściwie Polaków. Ja się zgadzam z panem profesorem, tak? Bo to wszystko, integracja, jak rozmawiamy o tym, to ona jest o relacjach. O tym, żebyśmy sobie właśnie próbowali pogadać o tym, jak urządzić tą naszą wspólną rzeczywistość. Tymczasem chyba największym zarzutem, jaki mieliśmy do tego dokumentu, jest właśnie to, że tego polskiego społeczeństwa tam nie ma. I teraz jak rozmawiamy o dokumentach unijnych, tych czy kolejnych, które przyjdą i o tych narracjach, które one wywołują, to one wywołują w nas właśnie sporo tych lęków, które są niezagospodarowane, a taki dokument, myślenie też o właśnie tych procesach integracyjnych powinien choć trochę to zabezpieczać i zaopiekowywać.
15: W międzyczasie zadzwonił do nas pan Stefan z Warszawy. Dobry wieczór, panie Stefanie.
19: Dobry wieczór.
15: Słuchamy pana pytania.
19: Moje pytanie wynika z tego, że ze struktury społecznej w ogóle w wielu krajach. Chodzi mi o to, że około 15-20% społeczeństwa w krajach europejskich to są ludzie niepełnosprawni. Prawdopodobnie w krajach azjatyckich, afrykańskich może to być inny odsetek, ale w Europie tak jest. I chciałbym zapytać, kiedyś istniała taka instytucja azylu humanitarnego, z którego jeszcze za komuny ludzie niepełnosprawni z Polski często korzystali. Ja sam znałem wiele osób, które wyjeżdżały do Francji, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, do krajów skandynawskich. Tam otrzymywały od razu opiekę, rehabilitację, mieszkania przystosowane do niepełnosprawności. I chciałbym zapytać, jak w jak wielkiej skali odnotowuje się w Polsce imigrację osób niepełnosprawnych i jak Polska, jak państwo polskie w jaki sposób i w jakiej skali i w jakim stopniu udziela tym ludziom odpowiedniej, właściwej pomocy.
15: Panie Stefanie, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Bardzo dziękujemy, że pan do nas zadzwonił i zadał to pytanie, bo jak rozumiem, nawet już w oderwaniu od paktu migracyjnego, to nie wiem, czy przypadkiem Anna Dąbrowska nie mogłaby jako pierwsza odpowiedzieć na to pytanie, co z taką grupą albo brzydko to powiem, albo podgrupą w ogóle osób migrujących, które mają większe potrzeby z racji swojej niepełnosprawności. Czy to widać w ogóle z pani perspektywy?
17: Tak, natomiast ja nie mam żadnych danych mówiących i odpowiadających tutaj słuchaczowi, jaka to jest skala w ogóle. Natomiast bez wątpienia jest tak, i że zarówno na granicy polsko-białoruskiej były osoby przekraczające, są osoby przekraczające, które są z osobami z niepełnosprawnościami. Są osoby, które doświadczając przemocy służb na granicy, jakby nabywają tej niepełnosprawności. Sami w tym momencie opiekujemy się jedną taką osobą tutaj w Lublinie. No i są oczywiście uchodźcy z Ukrainy, którzy także są osobami z niepełnosprawnościami. W tym momencie przed dosyć dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o właśnie tą ustawę wygaszającą.
15: Rozumiem, że systemowych rozwiązań takich, o których wspominał pan Stefan, to w Polsce nie mamy takich, żeby zaoferować realną pomoc, tak?
17: To, co ja wiem, to że na pewno są wyspecjalizowane organizacje społeczne, które zajmują się osobami z niepełnosprawnościami i wspierają ten system państwowy. Natomiast szczerze powiem, nie jestem tutaj ekspertką, jeśli chodzi o te kwestie.
15: Czy może, jeszcze profesor Kaczmarczyk.
18: Myślę, że nikt z nas tutaj w tym gronie nie jest ekspertem, natomiast to jest oczywiście niezwykle istotny temat. Pewnie warto w przyszłości o nim rozmawiać więcej. Polska polityka migracyjna w zasadzie do niedawna zupełnie nie widziała takich osób, co nie było niezwykłe, ponieważ praktycznie wszyscy migranci w Polsce to były osoby aktywne zawodowo. I tak naprawdę to, o czym państwo przed chwilą usłyszeliście, to dopiero wojna w Ukrainie skonfrontowała nas dość boleśnie z dużą grupą osób starszych, ale także osób z niepełnosprawnościami. No i w tym kontekście, jeżeli pytanie pana Stefana dotyczyło tego, co Polska oferuje, to ja bym zwrócił uwagę, że oferuje coraz mniej, ponieważ wygaszanie specustawy między innymi uda też te osoby, które nie są w stanie funkcjonować na rynku pracy, w związku z tym nie mogą liczyć na wsparcie.
16: Tak, natomiast nie istnieje coś takiego jak jakieś systemowe, prawne rozwiązanie, które pozwalałoby na transfer, przepraszam za to słowo, osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy osób chorujących do Polski celowo na leczenie, na jakiś, nie wiem, krótko, czy długotrwały pobyt skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym. Oczywiście teoretycznie jest to możliwe, ponieważ przepisy prawa krajowego chociażby zakładają możliwość udzielenia wizy humanitarnej w określonych sytuacjach, czy szczególnego rodzaju zezwoleń pobytowych, również krótkotrwałych, powodowanych jakimiś sytuacjami humanitarnymi. Natomiast nie jest to jakiś system, który można by określić słowami, których użył przed chwilą słuchacz i które dotyczyłyby rzeczywiście jakiejś systemowej pomocy medycznej czy okołomedycznej dla osób z innych krajów.
18: Rozumiem, że takie rozwiązania istnieją w niektórych krajach. Na przykład słyszałem, że we Włoszech jest system, który polega na wsparciu dzieci ze Strefy Gazy, z tym, że wtedy dotyczy to jakby wsparcia dla całych rodzin, które są objęte opieką medyczną.
16: No, my rzeczywiście coś takiego stworzyliśmy w zasadzie ad hoc po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, bo przecież Były wówczas pociągi medyczne, były transporty, ewakuacje osób chorujących czy osób z niepełnosprawnościami do polskich ośrodków, gdzie otrzymywały tego rodzaju pomoc. No ale rzeczywiście wraz z ustawą wygaszeniową, zresztą też niedawno pana redaktora tutaj w studiu rozmawialiśmy o tych skutkach tej ustawy wygaszeniowej, również w tym bardzo newralgicznym aspekcie dotyczącym chociażby osób chorujących onkologicznie, które w zasadzie z dnia na dzień zostały pozbawione wsparcia.
15: Proszę państwa, czas szybko płynie, jak to zwykle w tych programach. I obok pytań słuchaczy, myślę, że zresztą za chwilę by zadzwonił ktoś, słuchacz albo słuchaczka z tym pytaniem. Centra zewnętrzne. Jak rozumiem, w pakcie migracyjnym niektórzy piszą o tym, znaczy niektóre media, o hubach, a nawet się pojawiło, raz widziałem określenie obóz. Miejsca, gdzie mają przebywać osoby, które są w trakcie, jak rozumiem, procedury. Te miejsca są poza strefą Schengen, poza Unią w ogóle Europejską, w państwach. I teraz, czy pakt migracyjny mówi, że każde państwo w Europie sobie podpisze z jakimś właśnie państwem spoza Unii Europejskiej umowę o stworzeniu tego rodzaju centrum? Cóż to jest za mechanizm i jak państwo go oceniają? Nie wiem, kto najpierw. Może profesor Paweł Kaczmarczyk, tak?
18: W mojej ocenie ten aspekt nie pojawia się wprost w pakcie. Zwykle on jest w tej dyskusji wiązany jakoś z paktem i to chyba tylko i wyłącznie pokazuje, jak ta narracja działa i jakie jest dążenie obecnie do tej eksternalizacji polityki migracyjnej. W istocie organizacje zajmujące się prawami człowieka od wielu lat zwracają uwagę na to, jak niepokojąca jest ta tendencja. Natomiast nie, to nie jest tak, że tu jest jakiś przepis na to, jak to robić. Raczej i pewnie tutaj za chwilę zdanie prawnika będzie wiążące, ponieważ to, co jest ciekawe, to jest oczywiście to są te miejsca, gdzie może się odbywać detencja osób, które oczekują na decyzję i tak jak ja zrozumiałem, te centra są traktowane niejako eksterytorialnie. Mimo, że uwaga, one nie muszą się znajdować na terytorium innych krajów, ale mogą się znajdować na terytorium danego kraju. Natomiast przyznam szczerze, dla mnie to nie jest oczywiste w żadnym razie.
15: O, to jest bardzo ciekawy temat. Masz niesamowite.
16: Tak, zgadzam się z tym, że rzeczywiście jest to pozostawione gdzieś poza sferą jasnych przepisów. To, co pan profesor przed chwilą powiedział, no akt wchodzące w skład paktu posługują się tutaj takimi sformułowaniami właśnie jak miejsca w strefach tranzytowych, w pobliżu granicy, cokolwiek to znaczy, ale ja bym nie odczytywał tych zapisów jako przyzwolenia na to, żeby tego rodzaju miejsca powstawały poza granicami państw przyjmujących, aczkolwiek też nie znajduję w pakcie żadnych przepisów, które by absolutnie tego zabraniały.
15: Czyli filozofia zostaje takie, poszczególne państwa niech sobie próbują nawiązywać kontakty z innymi krajami albo w jakiś sposób tak to...
16: Teoretycznie tak to postrzegam. Natomiast jest inna kwestia. Tak naprawdę ten pakt migracyjny stwarza też szereg uprawnień dla osób chociażby poszukujących ochrony międzynarodowej. Jedną z takich uprawnień jest oczywiście dostęp do pomocy prawnej, obowiązek państw członkowskich do tego, żeby tworzyły odpowiednie mechanizmy monitorujące przestrzeganie praw podstawowych w tego typu miejscach, dostęp do opieki zdrowotnej, do tłumaczy itd. Większość z tych uprawnień oczywiście może być gwarantowana na terytorium państwa członkowskiego, tam gdzie to państwo członkowskie ma jakby pełną swobodę dopuszczania tego rodzaju pomocy do ośrodków. Natomiast ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam, żeby funkcjonowanie takich ośrodków poza granicami państw członkowskich no jakby dawało te gwarancje dostępu do praw podstawowych, dostępu do prawnika, dostępu do organizacji pozarządowej, bo przecież...
15: A dlaczego państwu na tym zależy w takim razie? Włochy w Albanii, Wielka Brytania chciała w Rwandzie, Stany Zjednoczone wysyłają. W zasadzie my widzimy w ciągu ostatniego roku, dwóch, że kolejne państwo na świecie, nawet już poza Unią Europejską, zaczyna korzystać z tego modelu. Czemu?
16: Ja myślę, że to jest pewien aspekt polityczny, bo tutaj to jest próba pogodzenia, jak zakładam, na przykład prawa do ubiegania się ochrony międzynarodową, jednocześnie z nieprzyznawaniem osobom, które o to chcą się ubiegać, prawa do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich. I co ciekawe, pakt migracyjny też idzie trochę w tym kierunku, ponieważ o tych wszystkich ośrodkach, o których mówiliśmy, gdzie będą prowadzone chociażby procedury graniczne, również postanawia, że osoby, które tam przebywają, co prawda mają prawo ubiegania się ochrony międzynarodową, są stronami postępowań o udzielenie takiej ochrony, ale formalnie rzecz biorąc nie otrzymują prawa pobytu i wjazdu na terytorium państw członkowskich. Więc to jest taka fikcja prawna, że ktoś przebywa w strefie tranzytowej lub przy granicy, jest na terytorium, faktycznie jest na terytorium państwa członkowskiego, ale nie czerpie z faktu pobytu w tym państwie i bycia stroną postępowania, prawa do tego, żeby na tym terytorium przebywać.
15: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
18: Tak, to dla mnie osobiście jest wielka zagadka, ponieważ procedura graniczna, którą przewiduje pakt, zakłada, że jeżeli będzie odrzucony wniosek danej osoby, to w bardzo krótkim czasie ta osoba powinna wrócić do kraju pochodzenia. I tak, zagadką dla mnie jest to, jak to będzie realizowane w sytuacji, kiedy wiemy, że to jest chyba jedno z największych wyzwań dla krajów Unii Europejskiej, to znaczy to, żeby doprowadzać do skutecznych powrotów osób, których choćby status jest, pobyt jest niepożądany.
15: A w międzyczasie zadzwonił do nas pan Jakub z Montevideo. Dobry wieczór, panie Jakubie.
20: Dobry wieczór, panie redaktorze.
15: Pan dzwoni z Montevideo, panie Jakubie?
20: Tak, tak, ze stolicy Urugwaju. Tak, dzień dobry.
15: Słuchamy.
20: Dzień dobry, ja chciałem zadać następujące pytanie naszym ekspertom. Mianowicie, szanowni państwo, mówimy tutaj o tym pakcie i o Polsce, która rzekomo nie jest przygotowana na integrację cudzoziemców. Ale jak możemy wytłumaczyć ten fantastyczny kazus Azjatów, którzy w latach 80. i 90. przybyli tłumnie do Polski, no i stworzyli miejsca pracy, fantastycznie się zintegrowali, mówią perfekcyjnie po polsku. Jak możemy tutaj wytłumaczyć słuchaczom ten po prostu fantastyczny przykład?
15: Panie Jakubie, bardzo dziękuję za pana głos i pana ciekawe pytanie. Pan Jakub z Montevideo był z nami. Profesor Paweł Kaczmarczyk.
18: Ja muszę przyznać, że mamy dzisiaj wyjątkowe szczęście, bo wszystkie te głosy są absolutnie fantastyczne moim zdaniem. I to jest kolejny głos znakomity. Tak, to jest bardzo ciekawe, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na doświadczenie migracyjne, imigracyjne Polski, które nie jest długie, ale jednak te przypadki, które znamy, to nie jest tylko kwestia Wietnamczyków, ale to jest także kwestia bardzo dużej grupy czeczeńskiej i wielu innych grup. To są przypadki absolutnie pozytywne. Tymczasem my mamy tendencję do tego, żeby w ogóle nie skupiać się na tych dobrych doświadczeniach, ale staramy się wzmacniać te negatywne tendencje i tworzymy takie przekonanie, że Polacy po pierwsze nie chcą imigrantów i są przeciwni integracji imigrantów. Podczas kiedy, i tutaj już kończę, badania, którymi dysponujemy, pokazują, że po prostu tak nie jest. Polskie społeczeństwo jest silnie spolaryzowane, jest podzielone, ale mniej więcej połowa populacji naszego kraju absolutnie jest otwarta na to, żeby Polska była krajem zróżnicowanym etnicznie.
15: Może w tej kwestii ciekawe, co Anna Dąbrowska sądzi, kiedy słyszy taki głos jak pana Jakuba z Montevideo?
17: To myślę sobie o tym, o czym powiedział pan profesor, czyli o tym, że faktycznie no, te tendencje w polskim społeczeństwie są bardzo różne i też mamy tą część społeczeństwa, która jest otwarta, gotowa i też zaangażowana niejednokrotnie w ten proces. A z drugiej strony myślę sobie też o determinacji, to znaczy ludzie, którzy przyjeżdżają do obcego sobie miejsca, po prostu nie mają wyjścia i muszą sobie jakoś ułożyć to życie i muszą się jakoś nauczyć tego języka, myśląc w perspektywie wielu lat spędzenia tutaj swojego czasu i muszą jakoś znaleźć szkołę dla dzieci i muszą jakoś załatwić sobie pracę i muszą jakoś zorganizować sobie mieszkanie i muszą się nauczyć tej polskiej rzeczywistości, więc tam jest ogromna praca i ogromna determinacja, żeby to robić. Polityka migracyjna i działania, które wokół niej powinny być stworzone, mają ten proces przyspieszać, wspierać i sprawiać, żeby on był maksymalnie efektywny, a z drugiej strony, żeby dawał nam feedback, gdzie on utyka, żebyśmy mogli go poprawiać.
15: Zostało nam 5 minut do końca programu, a jest jedna kwestia, którą muszę poprosić o państwa krótki komentarz do tego. Czy deportacje, czy praktyka pokazywania społeczeństwu deportacji jako skutecznego mechanizmu, teraz nie wiem, służącego czemu, ale z mechanizmu, który po prostu działa i to w sposób czasami wręcz teatralny. Czy państwo sądzą, że pakt migracyjny, czy te poszczególne jego przepisy, w jaki sposób większy margines do deportacji, szczególnie w takiej, jaką widzimy w Polsce, tworzą, czy też w ogóle tu nie ma żadnej relacji pomiędzy wchodzącym w życie paktem migracyjnym, a praktyką deportacji taką, jaką widzimy ją w Polsce? Najpierw Marcin Sośniak.
16: Pakt migracyjny skupia się, jeżeli mówimy o deportacjach, przede wszystkim na zawracaniu czy deportowaniu osób, które wchodzą właśnie w te chociażby uproszczone procedury graniczne uchodźcze, gdzie nie otrzymują takiej ochrony, a przebywają właśnie w tych strefach tranzytowych, czy w tych miejscach, w których których te uproszczone, graniczne procedury azylowe się toczą. No i jakby tutaj dużą uwagę pakt poświęca ułatwieniu deportacji, ale to nie tylko deportacji, bo tam jest też takie założenie, że w pierwszej kolejności jednak stwarza się możliwość dobrowolnego wyjazdu osobom, które bezskutecznie ubiegały się o taką ochronę, więc przede wszystkim na tym skupia się pakt migracyjny. Natomiast jako taki nie ingeruje w te procedury klasyczne, deportacyjne, te, które pan redaktor ma na myśli, mówiąc o tej teatralności deportowania każdego obywatela Ukrainy, który przekracza jakiekolwiek przepisy porządkowe w tym kraju. To absolutnie pakt migracyjny pozostawia tutaj kompetencje państwom członkowskim. No ja mam nadzieję, że ta polityka deportacji w końcu się skończy, bo ona jest nie tylko teatralna, ale ona jest też zagrożeniem dla podstawowych zasad praworządności. Jest też absolutnym nadużyciem przepisów prawa, ustawy o cudzoziemcach i o deportacjach, ale myślę, że to jest temat na dłuższą dyskusję zdecydowanie.
15: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
18: Po raz kolejny, przepraszam, dwie kwestie. Znaczy, po pierwsze, według mnie jest oczywiście związek między paktem a tym, o czym mówił pan redaktor, ponieważ wydaje mi się, że w obu przypadkach przekonanie jest takie, że powinniśmy stworzyć wrażenie, że Unia Europejska nie jest gościnna wobec nowych migrantów. Czyli powinniśmy tworzyć przekonanie, że jest trudno i nie warto tutaj przyjeżdżać. To jest pierwsza rzecz. A druga, która wydaje mi się ciekawsza, to takie doświadczenie projektu jednej z badaczek ośrodka badań nad migracjami, która zwraca uwagę na pewien istotny paradoks, a mianowicie deportacje, czy te reżimy deportacyjne, one są pokazywane jako reżimy, które wzmacniają suwerenność choćby krajów europejskich. Natomiast w praktyce one wymagają bardzo ścisłej współpracy z krajami pochodzenia, które często są reżimami autorytarnymi. Czyli ten paradoks polega na tym, że my z jednej strony zamierzamy wzmacniać tą suwerenność, ale z drugiej strony musimy się godzić na różne koncesje, jeżeli w ogóle chcemy, żeby do tych deportacji doszło. I to jest znów też wątek, o którym wydaje mi się bardzo mało mówimy w debacie.
15: Tak, ale widzimy tu deportacje. Niestety czas się powoli kończy, dosłownie zostało 1,5 minuty. Anna Dąbrowska na koniec.
17: Cóż, mogę się tylko zgodzić, że jest to okrutny i okropny teatr, zdecydowanie też pełen nadużyć. Myślę sobie, że to też jest niebezpieczne, to znaczy takie myślenie o migrantach z jednej strony w kontekście właśnie tego, że to są osoby, które nam zagrażają, a z drugiej, że zawsze w każdej chwili będziemy mogli ich deportować bez względu na to, co tam się właściwie wydarzyło i bez względu na prawa, które powinny im przysługiwać. Tak to nie może wyglądać.
15: Bardzo dziękuję, że państwo dziś zgodzili się przyjść do nas i odpowiedzieć na pytania słuchaczek i słuchaczy. Z nami była Anna Dąbrowska z Homo Faber. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program.
17: Dziękuję.
15: Profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za dzisiejszy.
18: Dziękuję serdecznie.
15: I Marcin Sośniak, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Bardzo dziękuję za dzisiejszy.
16: Dziękuję również.
15: Wysłuchaliśmy archiwalnej audycji dotyczącej unijnego paktu migracyjnego, jego konsekwencji dla naszego kraju. Paktu, który zaczął obowiązywać 12 czerwca. Przypomnę, że ekspertami w tym programie, którzy odpowiadali na pytania słuchaczek i słuchaczy, byli profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Anna Dąbrowska z Homo Faber. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
21: Tok 6.
22: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz, tak?
23: Tak, a Szymon Hołownia stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś w internecie, umiarkowani?
24: On od paru miesięcy słyszę, że on albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca,
23: no przede wszystkim
24: albo
23: przestał, po cichutku, cichosza, przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Polski 2050, tak?
24: Tak, ale za to bardzo chciał być szefem klubu i zdaje się, że go pogonili posłowie, a wtedy...
23: Czy to już jest, czyli rozumiem, że to już jest absolutnie przekreślone, tak? Bo to jeszcze to się ważyły losy.
24: Tylko już możemy z grubsza zapomnieć. Znaczy Katarzyna, tę resztką partii rządzi, tą resztką partii rządzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Znaczy,
23: ale czy jeszcze, czy Szymon Hołownia jest w stanie coś tam jeszcze rozebrać z tej
24: czy to
23: tej
24: zasługuje w ogóle na cokolwiek z czasu nowego?
23: No nie, no, ale no, rozumiem, że coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka, jak to nazwać, no. No miarkowani, no miarkowani.
22: No dobrze, poczekamy.
23: Nie, no to coś z tego będzie?
24: Umiarkowanie dużo.
23: No nic, Szymon Hołownia rzeczywiście chciał zostać szefem klubu, ale wtedy, kiedy Paweł Śnic, który jest szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, miałby wystartować na prezydenta Krakowa, ale jakoś nie
24: mógłby
23: Paweł...
24: mu obiecać, że jak zostanę prezydentem Krakowa, to wtedy...
23: ale Paweł Śnic chyba na razie nie zdecydował, przynajmniej nie słyszeliśmy o tym, no chyba, że wysłyszeliście to jeszcze,
22: ja
23: że...
22: Ja po prostu
23: że
22: już nic jeszcze... nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę...
23: Ale nie jest ci szkoda?
22: Upokarzająca. Ale może jeszcze Szymon Hołownia powróci na białym koniu, no nie wiadomo.
23: Nie takie rzeczy się wiedziało, tak?
22: Oczywiście.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
0: Reklama.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo. No.

0: expert.pl. Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Maciej Zakrocki, dobry wieczór. Już za chwilę kolejny odcinek Książki na głos. Wcześniej jednak pragnę zaprosić Państwa na moją audycję, w której z gośćmi porozmawiam o głębokim kryzysie, w jakim znalazła się Europejska Służba Działań Zewnętrznych, taka unijna dyplomacja. No, do tego stopnia kryzys jest poważny, że pojawiły się głosy, iż należy ją zlikwidować. Audycja Maciej Zakrocki przedstawia tuż po informacjach o godzinie 22. Zapraszam.
0: Magdalena Parys, Florent.

Dagmara odchyliła żaluzję w oknie. Nikogo nie było. Podeszła do drugiego okna wychodzącego na taras. Pusto. Namaluj dom, zażądał Jasio. Dagmara wzięła kredkę i ze zdumieniem stwierdziła, że ręka jej się trzęsie. Piekę ciasto. Będziesz mogła zabrać jutro do studia, powiedziała Krystyna, wchodząc do pokoju. To będzie miły, pożegnalny gest. Matka przeżywała wyjazd Dagmary bardziej niż sama Dagmara. Nie wiem, jak ja sobie bez was dam radę. Dagmara jechała na urlop sama, po raz pierwszy od urodzenia Jasia. Musisz odpocząć. Po to właśnie wyjeżdżasz, żeby sobie dawać radę. Nie jestem chora, żachnęła się Dagmara, która w głosie matki słyszała nieznośny lekarski ton. Od dawna daję sobie radę. Krystyna zamilkła. Nie chciała się kłócić z Dagmarą przed wyjazdem. Miała swoje zdanie na ten temat. Jej córka za dużo pracowała. Była samotna i bała się mieszkać sama. Coś się musiało zmienić. Najpierw urlop, a po powrocie terapia u znajomego psychiatry. To ostatnie załatwiła bez wiedzy Dagmary, ale jakoś ją przekona. Głodny! Jaś zsunął się z krzesła i pobiegł do kuchni. Krystyna pobiegła za nim. W tej samej chwili zadzwoniła komórka. Dobrze. Rzuciła Dagmara do telefonu i wyszła na korytarz. Jaś głodny! Dochodziły krzyki z kuchni. Ciasto się piecze. Musisz zaczekać, tłumaczyła cierpliwie Krystyna. Będę musiała zaraz wyjść, zawołała Dagmara w stronę kuchni, zakładając buty. Coś z pracą? Spytała Krystyna. Tak, skłamała córka. Furtka zgrzytnęła przeraźliwie. Wąsaty mężczyzna, nazywany przez kanclerz Asterixem, spojrzał na dom, w którym od lat nikt nie mieszkał. Zauważył sypiący się murek, okna z metalowymi żaluzjami, atrapy kamer. Przeszedł przez zaniedbany trawnik i dotarł pod spróchniały płotek. Po chwili był już na sąsiedniej posesji. Obszedł budynek i rozejrzał się uważnie. Zielony dom z wieżyczkami, Volvo przed garażem, kwiaty w donicach, zadbany trawnik. Spojrzał jeszcze raz w kierunku tarasu. Wydawał się odświeżony. Niby wszystko jak zawsze, lecz coś burzyło znajomy obraz. Chyba piaskownica w rogu pod tarasem. Znał to miejsce i dałby sobie rękę uciąć, że nie widział tu wcześniej piaskownicy. Pamiętał każdy szczegół. To stąd wynosił kilka lat temu komputer, dokumenty Gerharda i pamiętniki Dagmary Bosch. Nie interesowało go, po co i dlaczego to robi. Nigdy nie wtykał nosa w nie swoje sprawy. Dzięki temu przepracował wiele lat dla Paula. Jednak kiedy Dagmara Bosch otworzyła mu drzwi, a za nią zobaczył małego chłopca, stanął jak wryty. Niedługo wracam, rzuciła Dagmara i pośpiesznie zamknęła drzwi, zanim Krystyna zdążyła o cokolwiek zapytać. Następnym razem, jak odbierze pani od nas telefon, proszę zapytać o kod, powiedział Asterix, kierując się ku wąskiej ścieżce. Dagmara przystanęła. Przeszło jej przez myśl, że kiedyś chodził nią Paul. Unikała tej drogi. Kot? Tak, potwierdził Asterix. Każdy mógłby powiedzieć, że dzwoni z polecenia kanclerz. Bo niby skąd pani wie, że naprawdę jestem tym, za kogo się podaje? Rzucił jej ukradkowe spojrzenie i zanim zdążyła zareagować, zapytał. Jaka jest pani ulubiona liczba? 5, odparła bez zastanowienia. Umówmy się, że kiedy następnym razem odbierze pani telefon i ktoś powie, że dzwoni z polecenia kanclerz, zapyta go pani o kod. Upewnił się jeszcze raz. 5? No więc tak, dzielimy 5 przez 2 i dodajemy do wyniku 3. Dobra, dzwonię do pani. O co pani mnie pyta? O kod. Okej, jak powinien brzmieć? 5,5. Czuję, że się dogadamy. Mężczyzna uśmiechnął się i rzucił coś cicho do mikrofonu w marynarce. Poznałabym pana i bez kodu, dodała Dagmara znienacka. Pracował pan dla Paula.

Elke Roland podniosła z ziemi gazetę i powachlowała się nią. Siedziała na skraju parku w altance i przyglądała się nadchodzącej Dagmarze. Niewysoka i bardzo kobieca, ubrana w niebieską sukienkę przed kolano. Jasne włosy upięła w niedbały kok. Trudno było jej uwierzyć, że Paul i Dagmara byli parą. Trudno było sobie w ogóle wyobrazić, że Paul miał jakieś życie prywatne. Ale kiedy po pogrzebie poznała osobiście Dagmarę, wiele zrozumiała. Jeśli miał się związać z jakąś kobietą, to najbardziej pasowała do niego właśnie ona. Dziękuję, że pani przyszła. Przywitała dziennikarkę i spojrzała w jej duże niebieskie oczy. Przez moment zastanawiała się, od czego zacząć. Chcę z panią porozmawiać, odezwała się wreszcie. To poufna rozmowa, dlatego wszystko musi pozostać między nami. Nie mogę tego obiecać, odparła Dagmara. Elke Roland milczała. Po prostu czekała. Dobrze, odpowiedziała Dagmara po dłuższej chwili. Kanclerz nachyliła się ku niej i zakryła usta ręką. Paul twierdził, że otwarta przestrzeń jest zawsze lepsza niż zamknięte pomieszczenia, ale i tak musi uważać. Mówić może, tylko zasłaniając ręką usta, albo pochylając głowę tak, żeby twarz nie była widoczna dla innych. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że ktoś panią filmuje, obserwuje. Dudniły jej w głowie słowa Paula. Jestem jak dobrze wytrenowany głupi pies, pomyślała. Wykonuje komendy, wiedząc, że je wykonuje. Czy słyszała pani kiedyś o profesorze Kreberze? Spytała od razu, przechodząc do rzeczy. Dagmara zmarszczyła czoło. Nie, chyba nie. To przewodniczący komisji naukowej, która bada archiwum BND. A tak, czytam.

0: jego dziadka. Potwierdziła Elke Roland i spojrzała w kierunku wysokiej topoli. Kilka ptaków wyfrunęło zza gęstych liści. Czy mogły mieć wszczepione chipy? Może ktoś je podsłuchuje? Kiedyś uznałaby, że wariuje, dzisiaj już nie. Z dokumentów wynika, że miał przed wojną firmę, która trudniła się sprzedażą mebli, dzieł sztuki itd., co oznacza, że pozbawiał Żydów majątków. Zresztą nie tylko Żydów, konkurentów także.
1: A bo to on jeden?
0: Dagmara wzruszyła ramionami. Kanclerz nabrała głęboko powietrza, jej głowa niemal stykała się z głową Dagmary. Frank Magnus to Obersturmbannführer. Z dokumentów wynika, że był prawą ręką Edwarda Roszmana. Roszmana? Roszmana? Powtarzała Dagmara, szukając w pamięci jakichś skojarzeń. Komendant obozu w Rydze, zwany też rzeźnikiem z Rygi. Uściśliła kanclerz i kontynuowała. Zaocznie skazany na śmierć w Norymberdze. Jakimś cudem udało mu się uciec do Argentyny. Okej. Dagmara próbowała odgadnąć wagę tych informacji. Właściwie zdarzały się już gorsze rzeczy i uchodziły rządzącym płazem. Większość kanclerzy i prezydentów w powojennych Niemczech przedtem należała do NSDAP. Jeden z nich był nawet wysokim urzędnikiem w Ministerstwie Propagandy Goebbelsa. Poza tym tu chodzi o dziadka przyszłego kanclerza Niemiec, nie o niego samego. Chciała się już odezwać, ale kiedy spojrzała na kanclerz, zrozumiała, że to jeszcze nie koniec. W teczce są dokumenty, które potwierdzają, że to Frank Magnus pomógł Roszmanowi w ucieczce do Argentyny. A kiedy groziła mu deportacja, pomógł mu w 77 uciec do Paragwaju. Zapadło głębokie milczenie, nawet ptaki nie ćwierkały. Tylko gdzieś z oddali dochodził szum miasta. Niech pani sobie tylko wyobrazi reakcję mediów. Kanclerz wnuczkiem zbrodniarza wojennego. Zbrodniarza, który finansował innych zbrodniarzy w Argentynie, mówiła rozgorączkowana. To nie tylko pogrąży rząd, to sparaliżuje całe państwo. Nikogo nie będzie interesowało to, że wnuczek Magnusa o niczym nie wiedział. A nie wiedział? Podchwyciła Dagmara. Kanclerz poczuła się przez chwilę, jakby była w studiu na Tempelhof w jej programie. Nie sądzę, żeby dziadek opowiadał wnuczkowi o tym na dobranoc. Ucięła i pomyślała, że jeszcze nic się nie zaczęło, a już musi się tłumaczyć. Nie się. Musi tłumaczyć młodego Magnusa. Poza tym stary Magnus nigdy nie był poszukiwany ani oskarżony. Wszyscy świadkowie jego zbrodni nie żyją. Ci, którzy przetrwali wojnę i w jakikolwiek sposób mu zagrażali, zostali wyeliminowani. Bliscy współpracownicy Roszmana, dokładnie 4 oficerów Wehrmachtu, którzy mogliby świadczyć przeciwko niemu, zginęło w tajemniczym wypadku. To też jest w tej teczce. Tajemniczy wypadek, powtórzyła Dagmara. Seria wypadków pod koniec lat 40. Tak wynika z teczki. Ciekawe. Dagmara zmarszczyła brwi. Mogę ją zobaczyć? Nie mam jej. Jak to? Kreber mi jej nie pokazał. Nie rozumiem. To gdzie ona jest? Zdeponował ją w banku. Dagmara próbowała uporządkować myśli. Ale jaką ma pani gwarancję, że on nie kłamie? Może Kreber nie ma żadnej teczki i wszystko wymyślił? Spytała Dagmara. Nawet jeśli nie ma żadnej teczki, to i tak na jedno wyjdzie. Teraz nie ma znaczenia, czy ona naprawdę jest, czy jej nie ma. Żyjemy w zwariowanych czasach. Prawda nie ma znaczenia. Wystarczy, że Kreber powie, że jest. Wariactwo jakieś. A jeśli to prowokacja albo sabotaż? Kanclerz uniosła bladą twarz, też się nad tym zastanawiała. Nie, zaprzeczyła w końcu. Sprawdziliśmy go. To Poczciwina, człowiek nauki, bezpartyjny, apolityczny, niekarany samotnik, z dobrej akademickiej rodziny. Jego dziadek był w czasie wojny w obozie koncentracyjnym. No ale to niczym nie świadczy. Może ktoś go szantażuje. Jego? To niemożliwe. On do niedawna nie wiedział, że zostanie powołany na przewodniczącego komisji. A od kiedy nim jest? Od kilku dni. Dagmara intensywnie myślała. Sama pani przyzna, że w takim czasie trudno przygotować szantaż czy sabotaż. Wszystko jest możliwe. Parę dni to masa czasu, ucięła Dagmara. Ale to ja go powołałam. Ale dlaczego Kreber przyszedł z tym do pani? Myślę,

że się przestraszył. Chciał postąpić uczciwie i dlatego postanowił mnie uprzedzić, zanim to opublikuje. Tak przynajmniej mi powiedział. Mam wrażenie, że sytuacja kompletnie go przerosła. Kanclerz zamilkła i dopiero po chwili dodała. Za miesiąc Magnus ma zostać zaprzysiężony. I teraz pani się boi, że ta teczka rozwali rząd, którego jeszcze nawet nie ma. Podsumowała Dagmara. Chcę uniknąć chaosu. Dlatego musi mi pani pomóc.

0: Wysoka, śniada kobieta poprawiła miniaturowe słuchawki w uszach i przebiegła kolejnych kilkadziesiąt metrów. Zbyt późno się zorientowała, że kanclerz jedzie na północ miasta. Poza tym co kilkanaście sekund traciła zasięg. Usłyszała tylko rozmowę o Magnusie. Nie interesował ją żaden Magnus. Chciała jedynie wiedzieć, gdzie jest teczka. Prawdziwa teczka. To, że kanclerz zgłosiła się ze swoim problemem do dziennikarki, świadczyło o tym, że czegoś od niej oczekiwała. Czego? Przebiegła na drugą stronę ulicy i minęła mężczyznę pompującego koła roweru. Głos kanclerz całkiem zanikł. Coś nie grało. Poza rozkrzyczanymi ptakami żadnych innych odgłosów. Rozejrzała się. Rowerzysty też nie było. Została całkiem sama.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał kolejny fragment książki Magdaleny Parys. Florem. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
0: TOK 4.
2: Rzecz działa się w trakcie kampanii w Ząbkowicach Śląskich. Karol Nawrocki po spotkaniu z wyborcami stracił przytomność, wymiotował. Jak opowiada, kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem, a gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło. Te sceny są porównywane ze scenami z filmu Egzorcysta. I profesor Nowak, i Przemysław Czarnek nawet stworzyli taką teorię, że chodziło o całowanie kobiet w rękę i że odradzano to kandydatowi, ponieważ to stwarza przeróżne możliwości ingerencji, jak mówił kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. No i chciałabym was zapytać o tę sytuację, bo na przykład też pojawiła się, proszę się nie śmiać, zasłabnięcie każdemu może się zdarzyć. Tym bardziej, że Mateusz Morawiecki, no już taka jasna sugestia. Karol Nawrocki był w kampanii wyborczej wrogiem numer jeden całego obozu rządzącego. Dla mnie jest rzeczą jasną, że ten obóz może się posunąć do różnych rzeczy, nawet do ostateczności. No dobrze, jeżeli wchodzimy na takie żartobliwe tony, to przypomniała mi się historia bułgarskiego parasola, słuchajcie. Tak, czyli bułgarski dysydent Markow, który w Londynie w 1978 roku został szturchnięty parasolem. Ten parasol miał taką igiełkę, która wprowadziła do ciała, do organizmu kuleczkę z rtęcią. I przypomniały mi się też te wszystkie pomysły Amerykanów. Większość z nich nie była zrealizowana na to, jak wyeliminować Fidela Castro. Na przykład kombinezon do nurkowania, który miałby być zainfekowany pałeczkami gruźlicy i grzyba.
3: Jeszcze z takich ciekawostek, to z tego co pamiętam, to Ząbkowice Śląskie w czasach, kiedy były niemieckie, nazywały się Frankenstein, więc to w ogóle to się wydarzyło w mieście, które niegdyś nazywało się Frankenstein. To jest, myślę, że tutaj też trzeba by pogrzebać.
2: Może po prostu zatrucie, słuchajcie, nikotyną, czyli kwestia snusów.
3: Nie, no jakby różnym osobom w różnych momentach zdarzało się wymiotować, natomiast nie do końca rozumiem, po co tak graficznie opowiadać o tym, w jaki sposób człowiek wymiotuje i jakby jeszcze przywoływanie tego egzorcysty wydaje mi się dosyć kuriozalne. To, co jest tu dziwne, to jest sam fakt, że komuś przychodzi do głowy, że warto to opisać i warto to zapisać i warto to opublikować. No, w sensie, ja rozumiem, że ze zdrowia się nie żartuje, ale to nie jest historia, gdzie ktoś ukradkiem zobaczył, że kandydat na prezydenta Karol Nawrocki nagle wymiotuje na 2 metry, tylko on sam opowiada tą historię w jakiejś książce, no więc jakby trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Znaczy, myślę, że w pierwszej kolejności warto na tym przejść do porządku dziennego, ale jeżeli w to wchodzimy, no to szereg pytań się rodzi i one raczej są, wydaje mi się, na tym etapie chyba, póki nie dowiem się czegoś więcej, natury humorystycznej niż spiskowej, no czy innej. No.
2: Zostawiamy Karola Nawrockiego.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Plan działania.
4: Wakacje zostawiają po sobie więcej niż wspomnienia, to także ogrom cyfrowych śladów, które mogą zdradzić nasz styl życia, nawyki czy lokalizacje. Coraz częściej zagrożeniem jest nie tylko kradzież pieniędzy, ale też danych, które trafiają do aplikacji, sieci Wi-Fi i systemów rezerwacji. O tym, jak chronić prywatność w podróży i jak zmienia się cyberbezpieczeństwo w erze AI, opowiemy w najbliższym planie działania, wtorek, 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Iran odpowiada na zapowiedzi USA w sprawie pobierania opłat od statków przepływających przez Ormuz. Koalicja chętnych zapowiada dalszą pomoc Ukrainie i pisze o warunkach, jakie powinny spełniać negocjacje pokojowe. Rośnie liczba utonięć w Polsce, a najczęstsze przyczyny pozostają niezmienne od lat. Minęła 22. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. To Iran jest od zawsze strażnikiem cieśniny Ormus i tak pozostanie na zawsze, zapowiedział szef dyplomacji Iranu Abbas Araghchi we wpisie na portalu X. Araghchi napisał też, że amerykański prezydent ma absolutną rację. Ktokolwiek zapewnia statkom handlowym bezpieczeństwo przy tranzycie przez Ormus, powinien otrzymywać za to zapłatę. To odpowiedź na zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który poinformował dziś o ponownej blokadzie Iranu. Zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających wymiotowanych przez Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Oświadczył, że USA będą pobierać tę opłatę jako strażnik ciśnienia Ormus. Dowództwo centralne poinformowało, że siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady Iranu od nocy z wtorku na środę, a blokada dotyczyć będzie statków wypływających i wpływających do irańskich portów. Wojsko nie podało jednak żadnych informacji o drugiej części ogłoszenia Trumpa, czyli o pobieraniu przez USA opłat za ochronę cieśniny. Państwa koalicji chętnych będą dalej wspierać Ukrainę pomocą zbrojeniową i finansową, równocześnie zwiększając presję na Rosję, głosi deklaracja po spotkaniu w Paryżu. Koalicja chce trwałego i sprawiedliwego pokoju, ale jak podkreślono, może być on zawarty tylko za zgodą Ukrainy. W dokumencie zaznaczono też, że koalicja chętnych wspiera propozycję bezpośrednich rozmów Ukrainy z Rosją z udziałem USA i Europy. Wyliczono jednak, że rozmowy pokojowe muszą opierać się na trzech warunkach. Każde porozumienie musi być negocjowane z udziałem Ukrainy, zapisy dotyczące interesów bezpieczeństwa Europy, Unii Europejskiej i NATO mają być ustalone z reprezentującymi je państwami, a aktywa Rosji pozostaną zamrożone do czasu, gdy Moskwa zakończy wojnę i zrekompensuje Ukrainie wyrządzone w niej szkody. W rozmowach koalicji chętnych we francuskiej stolicy wzięło udział około 25 szefów państw i rządów. Według zapowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego kolejne takie spotkanie ma się odbyć w Ukrainie. W Ankarze Czechy zdecydowały, że przekażą 4 miliony euro na zakup przez NATO amerykańskiej broni dla Ukrainy. Mimo symbolicznej kwoty decyzja wywołała oburzenie prokremlowskiej partii SPD, która wspiera obecny czeski rząd. O szczegółach Jakub Medek.
6: Lider ugrupowania Tomi Okamura domaga się posiedzenia Rady Koalicji. O skandalu mówi też jeden z kilkunastu posłów ugrupowania, znany zwolennik współpracy z Rosją Jarosław Foldyna. Premier Andrzej Babisz ewidentnie próbuje przeczekać gniew koalicjanta. Na razie odmawia zwołania Rady. Decyzji w sprawie środków na broń dla Ukrainy nie komentuje. Niechętnie przyznaje też, że jego rząd obiecał od przyszłego roku wydawać na obronność nie mniej niż 2% czeskiego PKB. Przygotowanie budżetu będzie bardzo trudne. Musimy przecież nie tylko znaleźć środki na obronność, ale też na pensje dla policjantów czy strażaków, albo na szpitale. Obecnie czeski poziom wydatków na obronność wynosi niespełna 1,8% PKB i jest najniższy w całym NATO. Jakub Medek, TOK FM.
5: Belgia, Holandia i Hiszpania starają się zmusić Komisję Europejską do ograniczenia handlu z nielegalnymi izraelskimi osadami na zachodnim brzegu, o czym poinformowali czterej anonimowi dyplomaci. Wczoraj rząd Izraela zdecydował, że jedno z takich osiedli, Givat Ze'ev, uzyska status miasta. Najbardziej cierpią na tym Palestyńczycy, podkreśla w TOK FM Jakub Belina-Brzozowski z polskiej misji medycznej.
7: W wyniku tego osadnictwa są wysiedlani, wyburzane są budynki, w których mieszkają. No, robione jest wszystko, żeby oni nie czuli się tam jak na swojej ziemi, która no, według prawa międzynarodowego jest ich ziemią.
5: Na zachodnim brzegu mieszka blisko 3 miliony Palestyńczyków. Większość państw świata uznaje tamtejsze wioski żydowskie za niezgodne z prawem międzynarodowym. Rośnie letni bilans utonięć. Wczoraj pod wodą zginęły kolejne dwie osoby. W sumie od początku czerwca utonęły już 82. I mimo corocznych apeli służb, wciąż najczęstszym powodem utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. A najczęściej toną mężczyźni. Stanowią 90% ofiar. Jak mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u, statystyka utonięć jest silnie związana z pogodą.
8: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
9: Im więcej osób na plażach, tym więcej potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
8: Tak, ale proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
5: I tak według statystyk tego roku w czerwcu służby odnotowały 66 utonięć. To dwa razy więcej niż w czerwcu roku ubiegłego. Policja w Atlancie zaostrza środki bezpieczeństwa przed półfinałowym meczem piłkarskich Mistrzostw Świata Anglia-Argentyna. W przeszłości dochodziło do starć między kibicami obu krajów, a u źródła napięć leży historia i konflikt o Falklandy. Kibice obu drużyn pamiętają też ćwierćfinałowy mecz Mistrzostw Świata z 1986 roku. Na Estadio Azteca w Meksyku Argentyna wygrała z Anglią 2-1, a Diego Maradona zdobył w nim gola podczas akcji, pomagając sobie ręką. Wydarzenie przeszło do historii futbolu jako ręka Boga. Służby w Atlancie chcą być przygotowane na każdą ewentualność i zminimalizować ryzyko wystąpienia przemocy, dlatego podczas środowego meczu dodatkowy personel będzie rozmieszczony na stadionie, w strefach rozrywki i w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00. Teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna jutro od 20 do 22 stopni nad samym morzem, 23-24 na północy kraju, do 28 będzie w centrum i na południowym wschodzie, a najcieplej na Podkarpaciu, lokalnie do 29 stopni. Na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej dzień przed nami raczej pogodny, na pozostałym obszarze kraju więcej chmur, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum także burze.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór w poniedziałek, 13 lipca. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. W ostatnich tygodniach zrobiło się głośno o kryzysie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, czyli mówiąc potocznie o unijnej służbie dyplomatycznej. Została ona utworzona 16 lat temu, a jej kształt, umocowanie instytucjonalne był wynikiem politycznego kompromisu zawartego między rządami, a uwidocznionego w traktacie lizbońskim. Służba miała być, porównując to z państwami, unijnym korpusem dyplomatycznym ze swoimi ambasadorami, siedzibami rozsianymi po całym świecie. Problem w tym, że rządy państw członkowskich Unii, decydując się na utworzenie służby, nie były i chyba dalej nie są gotowe oddać pełnej kontroli nad polityką zagraniczną, którą chcą dalej widzieć jako swoją domenę. Już samo umieszczenie tak zwanego wysokiego komisarza do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w strukturach unijnych instytucji pokazuje, że jest tu pewien chaos, który ma poważne konsekwencje. Bo wysoka przedstawiciel, dzisiaj pani Kaja Kallas, jest z automatu wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. Ale też zgodnie z artykułem 18 Traktatu Unii Europejskiej przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych, a więc posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych, czyli jest też częścią innej niż Komisja Instytucji, no, czyli Rady Unii Europejskiej. Na dodatek inne zapisy traktatowe w sposób nie zawsze ostry oddzielają zadania szefów unijnych instytucji i nieraz dochodziło do sytuacji, kiedy to przewodnicząca Komisji Europejskiej uważała, że reprezentuje całą Unię. Podobnie nieraz myślał szef Rady Europejskiej, no i właśnie szefowa unijnej dyplomacji. A czasem mamy tak, jak to było teraz na szczycie NATO w Ankarze, że byli tam wszyscy, cała trójka. I ciekawe, czy ktoś umiałby jasno odpowiedzieć na pytanie, to kto reprezentował Unię Europejską? No może któryś z naszych gości się podejmie tego zadania. W każdym razie już czas owych gości przedstawić. Są z nami dzisiaj pan Maciej Popowski, dyrektor w Dyrekcji Generalnej do Spraw Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej w Komisji Europejskiej. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór Maćku.
10: I pan dr Filip Tereszkiewicz, Katedra Studiów Europejskich w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, członek Team Europe Direct. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, witam państwa.
10: No to może zaczniemy od pana Macieja Popowskiego, czy Maćka Popowskiego, bo rzeczywiście znamy się od lat. Byłeś jedną z tych osób, które były na samym początku tworzenia tejże Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i chciałem właśnie zapytać, jaki powstawaniu tej instytucji, jaki towarzyszył klimat? Czy rzeczywiście to było tak, że w związku z zapisami, jakie się pojawiły, no w efekcie w traktacie lizbońskim, ale już wcześniej w tej próbie napisania Konstytucji Europejskiej, że tak, że chcemy mieć właśnie jako podmiot prawa międzynarodowego, że chcemy mieć taki własny korpus dyplomatyczny?
11: Właściwie większość odpowiedzi na pytanie o wyzwania, jakie stoją przed służbą zagraniczną dziś, to zawarłeś w swoim wstępie, bo po pierwsze minęło 16 lat, dużo się zmieniło, świat się bardzo zmienił przez ten czas. Po drugie, sama koncepcja służby zagranicznej, takiej zintegrowanej, europejskiej, rzeczywiście pojawiła się w 2002-2003 roku w trakcie Konwentu Europejskiego, została zapisana w projekcie Konstytucji, potem w traktacie lizbońskim. To były inne czasy, to były tak naprawdę czasy eurooptymizmu, to było 2 lata przed wielkim rozszerzeniem 2004 roku. Wszyscy mieli nadzieję na taki nowy początek.
13: ale jednocześnie kraje członkowskie się trochę bały takiej zbyt autonomicznej służby, w związku z tym ona ma taki status specyficzny, jest służbą taką sui generis, zawieszoną pomiędzy Radą a Komisją i pozbawioną bardzo wielu kompetencji. O tym się rzadko mówi, ale jak się porównuje służbę działań zewnętrznych z jakimkolwiek MSZ-em, chociażby polskim, który jako były dyplomata dobrze znam, to widać, czego w niej nie ma. Właściwie w każdym Ministerstwie Spraw Zagranicznych na świecie największym departamentem jest departament konsularny. No coś takiego nie istnieje, bo służba działań zewnętrznych ma bardzo ograniczone kompetencje konsularne. Nie ma też kompetencji w kwestii promowania biznesu, no bo który biznes wybrać, który krajów europejskich czy dyplomacji kulturalnej. No poza tym rzeczywiście wiele kompetencji pozostaje w komisji, no bo tak jest zapisane w traktacie i taka jest praktyka. No bo cóż dziś jest polityką zagraniczną? Prawda? Coraz częściej mówimy na przykład o autonomii strategicznej Unii Europejskiej, na którą się składa nie tylko obronność czy dyplomacja, ale dostęp do surowców krytycznych, prawda? Tych minerałów ziem rzadkich, które też trzeba wypracować. Polityka sankcji, polityka bezpieczeństwa energetyczne, czy też polityka energetyczna zewnętrzna, czy chociażby próby regulacji tych wielkich platform cyfrowych. To wszystko składa się na szeroko pojętą politykę zagraniczną i w większości tych kwestii głos decydujący ma komisja. No i ostatni krótki komentarz na temat roli różnych osób, w tym przewodniczącej komisji czy przewodniczącego rady. No oni też mają wynikające z traktatów kompetencje. Chociażby warto przypomnieć, że przewodnicząca komisji jest z urzędu członkinią Rady Europejskiej, prawda? I też reprezentuje różne aspekty polityki europejskiej na zewnątrz. No jest to skomplikowane, ale tego nie wymyśliła ani Kaja Kallas, ani Ursula von der Leyen. Takie decyzje zapadły między krajami członkowskimi, kiedy negocjowano traktat lizboński.
14: Jeżeli mogę tutaj się wtrącić.
15: To jeszcze za sekundkę, panie doktorze, bo tylko chcę dopytać, dlatego że chciałem się właśnie odwołać do tej pamięci instytucjonalnej Macieja Popowskiego. No bo na koniec powiedziałeś, że tak to wymyśliły rządy, no ale można by zadać sobie pytanie, to po co tak wymyśliły? Skoro nie chciały, żeby Unia Europejska miała sprawnie działającą służbę zagraniczną, to po prostu lepiej jakby jej nie wymyślili, natomiast ją wymyślili, podpisali się pod traktatem lizbońskim, a jednocześnie nie dali jej kompetencji. No i dzisiaj ktoś może powiedzieć, to po co to jest? Po co jest tych 140 ponad placówek dyplomatycznych na świecie? Przecież to kosztuje. Czy umiałbyś wytłumaczyć to, po co to powstało?
13: Czy rządy chciały i bały się jednocześnie? Znaczy nie chciały oddawać kontroli nad polityką zagraniczną czy polityką, wspólną polityką obronną, tak jak jest zdefiniowana w traktacie, a jednocześnie no, czuły taką potrzebę większej integracji, żeby rzeczywiście na zewnątrz występować, mówić jednym głosem. To jest trudne, ale to nie tylko z powodu kompetencji czy braku niektórych kompetencji służby działań zagranicznych, ale chociażby z powodu mechanizmów decyzyjnych. To, że wszystkie naprawdę ważne decyzje muszą być podejmowane jednomyślnie. I tu żadna służba nie jest w stanie tego zmienić. Ona zresztą okrzepła też przez te 16 lat i pewne rzeczy działają dużo lepiej niż na początku. Chociażby ta rola placówek tych europejskich delegatur w różnych sytuacjach. Mogę podać jeden przykład, taki w miarę nowy, w czasie, kiedy zaczęła się wojna z Iranem. Myśmy zresztą wtedy, moja dyrekcja generalna koordynowała ewakuację obywateli europejskich z krajów Zatoki. To tam, gdzie nie było placówek polskich, rumuńskich czy holenderskich, to wyszukiwaniem tych obywateli i pomocą im zajmowały się właśnie delegatury Unii Europejskiej, działając w imieniu wszystkich państw członkowskich.
15: Mm-hmm. Panie doktorze.
14: I może, ja tutaj się odniosę do tego jakby początku państwa wypowiedzi. Jeżeli się zastanowimy, dlaczego to wygląda tak, jak wygląda obecnie, to trzeba spojrzeć dalej w przeszłość, czyli do początków integracji europejskiej. No, jestem naukowcem, więc pewnymi takimi trudnymi, może nie trudnymi, ale pewnymi naukowymi pojęciami musimy się posługiwać. Jest coś takiego, co się nazywa zależność od ścieżki. I niewiele osób ma świadomość tego, że na początku procesów integracyjnych na początku lat 50. Państwa tworzące wspólnoty europejskie odrzuciły traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Obronną i upadł też traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Polityczną, czyli integracja militarna i integracja polityczna w obszarze polityki zagranicznej. I w zasadzie od tego momentu no jest problem, tak? Mamy konsekwencją tych decyzji podjętych w latach 50. jest to, że de facto w ramach Unii Europejskiej mamy kilka różnych polityk zagranicznych. Mamy politykę zagraniczną prowadzoną przez Komisję Europejską w ramach swoich kompetencji wyłącznych, mamy politykę prowadzoną przez państwa członkowskie, no i mamy wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, za którą według traktatu de facto odpowiada właśnie wysoka przedstawiciel i przewodniczący Rady Europejskiej. Więc w zależności od tematu kompetencje mogą należeć albo do Komisji Europejskiej, mogą albo należeć do wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa, więc tych podmiotów, o których wspomniałem wcześniej. I tutaj mamy podejmowanie decyzji w ramach Rady do Spraw Zagranicznych na zasadzie jednomyślności, albo mamy kompetencje państw członkowskich. Tylko problem jest taki, że tak jak tutaj pan Popowski wspomniał, świat jest na tyle skomplikowany, że ciężko, czy mamy coraz więcej obszarów, które de facto są pomieszaniem tych nurtów i bardzo ciężko oddzielić, czy zdecydować, czy decyzje w tym obszarze podejmuje Komisja Europejska, czy decyzje mają podejmować państwo członkowskie w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, czy ten obszar należy wyłącznie do państw członkowskich. I tutaj często, najlepszym tego przykładem są umowy handlowe negocjowane przez Komisję Europejską, gdzie w ramach tych umów handlowych mamy bardzo różne obszary, co przekłada się później na bardzo skomplikowany proces ratyfikacyjny. I w ramach tego systemu mamy umiejscowioną Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i tak naprawdę nie wiadomo, któremu panu ona służy. Czy ona służy Komisji Europejskiej, czy ona służy wspólnej polityce zagranicznej bezpieczeństwa, czy może ma wspierać państwa członkowskie. A te interesy są różne. Inne interesy może mieć Komisja Europejska, to widzimy wyraźnie. Inne interesy mogą mieć państwa członkowskie, czy w ogóle mogą być trudne do zdefiniowania interesy państw członkowskich w ramach wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa. No i mamy odmienne interesy poszczególnych państw członkowskich i tutaj się robi bardzo duże zamieszanie. I najlepszym przykładem jest polityka w stosunku do Izraela, gdzie tak naprawdę mamy bardzo różne podejście w zależności od tego, z kim porozmawiamy, kogo spytamy się o zdanie, czy kto przedstawia w aktualnym momencie pomysł na rozwiązanie tego problemu lub na wspólne stanowisko Unii Europejskiej. Więc ja jestem tutaj sceptykiem w tym sensie, że nauka podpowiada, badania pokazują, że przełamanie tej ścieżki jest bardzo, bardzo trudne i wydaje mi się, że tutaj też ciężko będzie podnieść efektywność Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, w ogóle polityki zagranicznej Unii Europejskiej.
15: To może ja tylko słuchaczom przypomnę jeden z takich incydentów właśnie, jeśli chodzi o te relacje z Izraelem, o których wspomniał pan doktor. Była taka sytuacja, że pani Kaja Kallas, a więc właśnie wysoka przedstawiciel, porównała państwo żydowskie do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu. To wywołało zdenerwowanie szefa MSZ-u tego kraju, Gideona Sara. I on zerwał kontakty dyplomatyczne z panią Kallas. I zaraz po tym, jak on zerwał te kontakty, to do Izraela pojechała Dubravka Suicza, komisarz do spraw regionu śródziemnomorskiego, jako przedstawicielka Komisji Europejskiej, mając tutaj wsparcie ze strony szefowej komisji. No więc szefowa dyplomacji ma zerwane stosunki z państwem Izrael, a przedstawicielka komisji nie ma zerwanych stosunków z państwem Izrael. To wrócę do Macieja Popowskiego. No, nie wiem, a jak ty byś się odniósł chociażby do tego przykładu, no bo przez dekady przywoływaliśmy podobno nieprawdziwe, ale jednak funkcjonujące pytanie Henry'ego Kissingera, do kogo, jak mam zadzwonić do Unii Europejskiej, to ja do kogo właściwie miałbym dzwonić?
16: To cię rzeczywiście trochę skomplikowało przez lata. Pani komisarz Suica ma zresztą swój zakres kompetencji, no w tym wypadku właśnie te relacje z krajami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W związku z tym odpowiada też przynajmniej za jakąś część relacji z Izraelem, a one są złożone, bo to nie tylko kwestie polityczne, ale również handlowe, współpraca naukowa, a także pomoc humanitarna, której udzielamy w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu. W związku z tym oczywiście potrzebne są jakieś kontakty, jakaś forma dialogu, nawet jeśli on jest trudny. No oczywiście ta złożoność konstrukcji europejskiej i te czasami rozbieżne interesy albo pokrywające się kompetencje, też o których wspominał pan doktor, no to nie jest tajemnica. Więc nie da się ukryć, że niektórzy, wszyscy nasi partnerzy o tym wiedzą i czasami wykorzystują tą wiedzę. No ale tak zostały te kompetencje zdefiniowane, a nie inaczej. Rzeczywiście no, zmienić to jest trudno, no bo oczywiście zmiany zasadnicze, chociażby kompetencji tej służby działań zewnętrznych albo trybu podejmowania decyzji wymagają zmian traktatowych, a na te w najbliższym czasie się nie zanosi, no pomijając to, że zakładamy, że w jakiejś określonej przyszłości będą podpisane traktaty akcesyjne z nowymi państwami, no ale to nie oznacza automatycznie zmian zapisów dotyczących polityki zagranicznej.
15: Tylko, że ta sytuacja wydaje się, że się coraz bardziej komplikuje, no pewnie właśnie z powodu tych zmian, że świat się zmienia. Poprzedni szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell, też pytany ostatnio, jak on patrzy na funkcjonowanie tej służby i jak właśnie no, on tłumaczy te wszystkie rozbieżności i jakieś konflikty wewnątrzinstytucjonalne, no to on na przykład zwrócił uwagę, że mamy od początku tej kadencji Komisji Europejskiej komisarza do spraw obrony. To jest były premier Litwy, Andrius Kubilius. I Borrell twierdzi, że komisja wyraźnie zwiększyła w ten sposób swoją wolę, by odpowiadać za politykę zagraniczną i bezpieczeństwo, a przecież, co przed chwilą nam przypomniał pan doktor, no to powinno być właśnie, i to jest zapisane, w kompetencji wysokiej przedstawiciel. No ale inni mówią, no ale teoretycznie Andrius Kubilius jest tylko komisarzem do spraw przemysłu obronnego, co jest zgodne z uprawnieniami komisji. No ale w praktyce, jak można obserwować aktywność pana komisarza, no to jednak nie do końca. No też jest, można właśnie powiedzieć, takim komisarzem, który odnosi się do polityki bezpieczeństwa. Więc no jeszcze bardziej chyba to wszystko się tak, komplikuje. Pan doktor, bardzo proszę.
14: Tak, bo tutaj my musimy wspomnieć jeszcze o jednej zmiennej, bardzo istotnej. To jest bardzo silna polityczna pozycja przewodniczącej Komisji Europejskiej i próba przejęcia części, czy rozszerzenia swoich kompetencji. To wyraźnie w wywiadzie z Borrellem ten zarzut był postawiony. On po zakończeniu swojej kadencji stał się dużo bardziej otwarty w swoich wypowiedziach i w tym wywiadzie dla portalu Politico on wyraźnie moim zdaniem oskarża Komisję Europejską o to, że ona zawłaszcza obszary, które nie należą do niej, próbuje rozszerzyć swoje kompetencje, tworząc dyrekcje generalne lub tworząc jakieś dodatkowe, nowe jednostki, które odpowiadają za działanie zewnętrzne, czyli za politykę zagraniczną. I bardzo wyraźnie on postawił pytanie, dlaczego państwa członkowskie pozwalają na to. Dlaczego one zgadzają się na to, że Komisja Europejska przyjmuje część kompetencji, które są przypisane albo do Rady, albo są kompetencjami należącymi do państw członkowskich. I odpowiedź, którą on udziela, znaczy nie wskazuje, że to jest jego zdaniem prawidłowa, tylko jego zdaniem, jakby on, w jego opinii, to wynika z tego, że państwa członkowskie po prostu jest to dla nich wygodne. Tak? Po pierwsze, przy tym bardzo niestabilnym otoczeniu międzynarodowym, centralizowanie pewnych obszarów aktywności zewnętrznych w rękach Komisji Europejskiej pozwoli podnieść efektywność, ale też przyniesie bardzo duże oszczędności budżetowe. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obecnie toczą się negocjacje nad wieloletnimi ramami finansowymi i są bardzo duże oczekiwania ze strony państw płatników netto do budżetu, że ta propozycja Komisji Europejskiej zostanie zredukowana, to jednym z obszarów, w którym można byłoby zredukować wydatki budżetowe, jest właśnie Europejska Służba Działań Zewnętrznych i te dublujące się struktury funkcjonujące w Komisji Europejskiej i w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Ja nie wiem, czy to jest prawda, że pan Borrell, on też nie przesądza, czy to jest prawda, ale jakby wyznacza tą linię interpretacji. Więc to jest duży problem, ta silna, coraz silniejsza pozycja Komisji Europejskiej, wynikająca z też silnej osobowości Ursuli von der Leyen i kolejne kompetencje przejmowane przez tą instytucję, również w obszarze działań zewnętrznych i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
16: Jeśli mogę, trzy krótkie komentarze. Ja nie chcę wchodzić w polemikę z Borrellem, natomiast faktem jest, że oczywiście powstało to stanowisko komisarza, jak słusznie podkreśliłeś, do spraw przemysłu obronnego i polityki kosmicznej. Natomiast ta polityka, powiedzmy, przemysłowa w dziedzinie obronności przeszła w ogóle przez kopernikański przewrót. No właśnie, ja mam tą pamięć instytucjonalną i pamiętam, jak zaczynała się dyskusja na ten temat, na temat tworzenia takich podstaw wspólnego rynku zamówień obronnych, przemysłu obronnego. To była dla bardzo wielu, nie tylko polityków, ale też prawników europejskich, taka czerwona linia, że to absolutnie jest domena państw narodowych, komisji, nic do tego. No ale to zostało szybko zweryfikowane przez rzeczywistość, no, zwłaszcza jak wybuchła wojna, znaczy inwazja Rosji na Ukrainę i okazało się, jak bardzo europejskie słabo są przygotowane do ewentualnej konfrontacji wojennej i powstała potrzeba no, takich rzeczywiście ogromnych inwestycji w ten przemysł zbrojeniowy europejski. Natura nie znosi próżni, pojawiły się nowe pomysły. No chociażby program SAFE w Polsce znany, dyskutowany z różnych powodów, to była innowacja. I oczywiście komisarz Kubilius jest bardzo w to zaangażowany. To pod jego egidą powstała Biała Księga Obronności, czyli taka wizja polityki obronnej, przemysłowej i obronnej w roku 2030, więc oczywiście jest osobą rozpoznawalną, aktywną i też bardzo świadomą tych zagrożeń, z którymi mamy dziś do czynienia. Ale to wymagało właśnie takiego impulsu. Tym impulsem była na pewno wojna trwająca niestety do dziś.
14: Czy ja tutaj bym podał, bo to jest kilka jeszcze innych przykładów wskazujących na to, że Komisja Europejska próbuje jednak rozszerzyć tutaj swoje kompetencje. Pierwszy, który też dosyć często jest podawany, to jest próba stworzenia jednostki takiej wywiadowczej, czy zdublowanie czegoś, co już funkcjonuje w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. To zostało zablokowane. Ostatnio pojawiły się propozycje, żeby połączyć DG Trade i Departament odpowiadający za...
15: Czyli Dyrekcję Generalną do Spraw Handlu, tak?
14: Do spraw handlu i Dyrekcję Generalną odpowiadającą za Afrykę Północną i Środkowy Wschód. A więc stworzyć pewną jednostkę, która de facto odpowiadała za politykę zagraniczną. No i mamy coś takiego, o czym ja się też dosyć mocno naukowo zajmuję, czyli strategiami bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Do tej pory strategie były przyjmowane albo były przyjmowane czy przedstawiane przez wysoką przedstawiciel, albo były akceptowane przez Radę do Spraw Zagranicznych, a teraz jest szykowana kolejna nowa strategia i są głosy, że ona będzie przyjęta przez Komisję Europejską we wrześniu. Więc to by też wskazywało, że tutaj ja nie wiem, czy tak faktycznie będzie, ale widziałem takie informacje, że ta procedura przygotowywania tej strategii bezpieczeństwa, ona jest przejmowana przez Komisję Europejską, więc zobaczymy, jak to się skończy i to by było dosyć istotna zmiana w takiej budowaniu strategii działań zewnętrznych polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Więc jest kilka takich sygnałów wskazujących, że Komisja Europejska próbuje tutaj wkraczać. Ja nie oceniam, czy to jest dobrze, czy to jest źle, niemniej jednak jest to niezgodne z traktatami. To jest największy problem. I to pytanie, które zadaje Borrell, dlaczego państwa nie reagują, wydaje się być fundamentalne, tak? No bo tutaj teoretycznie Komisja Europejska jest strażnikiem traktatów i ona powinna pilnować, żeby te traktaty były przestrzegane, a sama jakby rozszerza swoje kompetencje de facto nie tyle nawet z duchem traktatu, przeciwko duchowi traktatów, tylko literze traktatów, gdzie wyraźnie zastrzeżone, że wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwo należy do kompetencji wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i do przewodniczącego Rady Europejskiej, a nie do komisji, do szefowej Komisji Europejskiej.
13: No to ja do tego się, że oczywiście muszę odnieść. Wydaje mi się, że w kwestiach tych właśnie kompetencji i tego, na ile komisja ich przestrzega, to tu na pewno powstanie sporo doktoratów w najbliższym czasie. Myślę, że komisja faktycznie bardzo kreatywnie wykorzystuje swoje kompetencje, które ma, chociażby dlatego, że świat się zmienił i natura wiązności próżni. No, trzeba było działać, trzeba było zmienić politykę energetyczną, trzeba było zmienić politykę rozszerzenia i trzeba było oczywiście zrobić taki zdecydowany krok naprzód w sprawach polityki obronnej czy przemysłu obronnego. I wokół tych kompetencji czy zmian prawdziwych czy rzekomych, to narastają pewne mity. To, co, o czym mówi pan doktor, było to cała seria komentarzy na temat tego właśnie próby stworzenia jakiejś komórki wywiadowczej. To nie chodziło o stworzenie konkurencji dla takiego centrum analitycznego, które działa w ramach Europejskiej Służby Zewnętrznej, tylko wsparcie ze strony różnych służb narodowych, przygotowanie dyskusji kolegium komisarzy na tematy związane z bezpieczeństwem, w których oczywiście uczestniczy również wysoka przedstawiciel jako jego członkini. To na razie tam niewiele się wydarzyło. Tak samo te wszystkie zmiany strukturalne, o nich się mówi, ale nie ma żadnej decyzji. To znaczy trwa taki przegląd struktur komisji, zapowiedziany na początku kadencji, za który odpowiada pan komisarz Serafin. Było parę grup roboczych, które nad tym pracują i one w najbliższych tygodniach przedstawią swoje rekomendacje, ale co z tego wyniknie, to się jeszcze okaże. Tego nie wiemy. Różne są pomysły na konsolidację dyrekcji generalnych, na uproszczenie. To cały czas jest przedmiotem dość żywych dyskusji. No i w końcu ta strategia bezpieczeństwa. Ja uczestniczyłem aktywnie w wypracowaniu dwóch pierwszych, czyli tej pierwszej europejskiej strategii bezpieczeństwa z 2003 roku, którą przedstawił Javier Solana. I rzeczywiście to był proces, który się odbywał w zasadzie wyłącznie w Radzie. Potem w kolejnej europejskiej, no w jakiś sposób byłem zaangażowany w pracę nad europejską globalną strategią 2016 roku. No to oczywiście już była wypracowana w trochę innych realiach, no bo i służba działań zewnętrznych istniała, ale też zmieniła się natura polityki zewnętrznej. Ta inicjatywa, o której pan doktor wspominał, to rzeczywiście była inicjatywa Ursuli von der Leyen. Ona zapowiedziała taki projekt, chęć przedstawienia takiego projektu na forum ekonomicznym w Davos w styczniu. I chodziło o to, żeby w jakiś sposób zebrać w całość i stworzyć takie wspólne ramy koncepcyjne dla różnych cząstkowych strategii, które zostały przedtem przedstawione przez komisję, ale też zatwierdzone de facto zatwierdzone przez Radę. Chociażby tą Białą Księgę w sprawie obronności, która została przedstawiona w marcu 2025, strategię bezpieczeństwa wewnętrznego, czy też strategię odporności, czy gotowości na kryzysy, za którą akurat moja dyrekcja generalna odpowiada. I to wychodzi poza tą taką tradycyjną koncepcję bezpieczeństwa, właśnie dlatego, że bezpieczeństwo stało się bardzo szerokim pojęciem. Mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, cyfrowym, o walce z dezinformacją, o bezpieczeństwie gospodarczym, bezpieczeństwie granic. No to znowu różne tendencje, różne obszary, ale ktoś nad całością musi zapanować.
15: Ja tylko przypomnę słuchaczom, bo już mamy 29. minutę programu, że gośćmi audycji są Maciej Popowski, dyrektor w Dyrekcji Generalnej do Spraw Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej, to jest w Komisji Europejskiej, i pan dr Filip Tereszkiewicz, Katedra Studiów Europejskich w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, członek Team Europe Direct. Rozumiem, że jeszcze do tego wątku pan doktor chciał coś dopowiedzieć.
14: Dwa słowa. Jeżeli popatrzymy na treści tych strategii bezpieczeństwa, szczególnie globalnej strategii Unii Europejskiej, to wszystkie te obszary, o których pan Maciej Popowski wspominał, tam są wymienione. Tak? I mamy politykę energetyczną, i politykę bezpieczeństwa cybernetycznego i tak dalej, i tak dalej. Niemniej ta strategia, ona była wypracowywana dużo bardziej przy udziale wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych polityki bezpieczeństwa i była akceptowana przez Radę. I rola Komisji Europejskiej tutaj była dosyć mocno ograniczona. Więc jakby chcę zwrócić tylko uwagę na taką tendencję, która jest bardzo widoczna w wielu polach, że Komisja Europejska próbuje tutaj wchodzić. To może służyć podniesieniu efektywności działań zewnętrznych Unii Europejskiej, co byłoby bardzo dobrym efektem dla państw członkowskich czy dla naszego bezpieczeństwa, bo jednak nie jesteśmy zbyt efektywnym aktorem międzynarodowym jako Unia Europejska, jeżeli popatrzymy na naszą aktywność międzynarodową, co wynika między innymi z tego, że mamy te różne nurty i mamy dosyć słabo skoordynowaną tą politykę zagraniczną. Tylko pytanie właśnie po raz kolejny się pojawia, dlaczego państwa nie strzegą tutaj tych kompetencji, które należą do nich, tak? I to zgodzę się, powstaje prawdopodobnie bardzo dużo i doktoratów, i habilitacji w Polsce na ten temat, bo to jest ciekawe, obserwujemy bardzo ciekawe procesy integracyjne, które teraz toczą się w ramach Unii Europejskiej i warto się zastanowić, gdzie są źródła i ewentualnie w którym kierunku to podąża, jakie mogą być długofalowe efekty tych procesów, których w środku teraz jesteśmy.
17: Jeszcze do tego dodam, bo co wiecie, jest ciekawy wątek, króciutko, że to postrzeganie państw członkowskich też się zmienia. Znaczy, wydaje, że 15 lat temu one się dużo bardziej broniły przed taką europeizacją czy integracją pewnych działań niż teraz. No pamiętajmy, że takim naprawdę głównym hamulcowym byli przez lata Brytyjczycy. To oni blokowali większość prób, jeśli nie wszystkie, chociażby wypracowanie wspólnej polityki obronnej i czasami to nawet przybierało dość zabawne formy. Kiedy ja byłem zastępcą sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych za kadencji Cathy Ashton i przez rok też pracowałem z Federico Mogherini, to zaproponowaliśmy stworzenie takiej sieci doradców wojskowych w delegaturach Unii Europejskiej, tam gdzie jest to potrzebne, to znaczy w stolicach partnerów strategicznych, a czasami może i strategicznych oponentów, takich jak Moskwa czy Waszyngton, czy Pekin, a czasami w takich miejscach, gdzie na przykład działały europejskie operacje wojskowe. I to było absolutnie nie do zrobienia. To znaczy Brytyjczycy się absolutnie nie zgadzali na to i sprawa była w zawieszeniu przez lata. A teraz to ma miejsce. Mamy całą grupę bardzo kompetentnych i bardzo potrzebnych tym delegaturom wojskowych, którzy są doradcami do spraw bezpieczeństwa szefów delegatur. Chociażby jest taki doradca w Kijowie, jest w Waszyngtonie, w wielu innych miejscach. I państwa członkowskie się na to zgodziły. I oni sami tych wojskowych wyszukują, bo przecież nie ma europejskiej armii. To znaczy, jeśli się pojawia gdzieś doradca do spraw bezpieczeństwa czy wojskowych w mundurze, to on nosi mundur Armii Narodowej.
15: Mm-hmm. Maćku, wspomniałeś o tej swojej pracy z Catherine Ashton i troszkę z Federico Mogherini. Ja rozumiem, że to może być trochę dla ciebie kłopotliwe, ale może dobrze byłoby teraz jeszcze słuchaczom powiedzieć dwa słowa, zanim przejdziemy w ostatniej części do tych głosów, które się pojawiły ostatnio, że coś trzeba z tą Europejską Służbą Działań Zewnętrznych zrobić, albo nawet takie skrajne głosy, że może ją zlikwidować, albo że ją wzmocnić, tak? I wydaje mi się, że dobrze byłoby przed tym wątkiem spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, No ale czy właśnie działanie tej służby od samego początku z punktu widzenia jej efektywności, konkretnych rezultatów, no uzasadnia to, powiem trochę populistycznie, żeby europejscy podatnicy na tę służbę się składali. Dobrze pamiętasz, że pani Katrin Ashton nie miała dość długo dobrej prasy. Nawet, o ile pamiętam, był taki list czy dokument podpisany przez ministrów spraw zagranicznych chyba 12 państw członkowskich, którzy deklarowali pomoc służbie w rozwinięciu jej pełnego potencjału, tak jakby trochę krytykowali funkcjonowanie tejże służby pod przywództwem pani Ashton. I z kolei, o ile ja pamiętam, to jej sukces był właściwie opisywany tylko w dwóch przypadkach. Tam chodziło chyba o dialog między Serbią a Kosowem i jej udział tak w tym pośredniczeniu właśnie w tym dialogu. No i sprawa irańskiego programu nuklearnego.
13: No tak było. Znaczy, początki były trudne i wiadomo, jak powstaje jakaś nowa jakość, to zawsze się musi zetrzeć z rzeczywistością. To nie było proste. Ja oczywiście nie jestem obiektywny. Byłem członkiem tej służby, czy byłem jednym z jej szefów. I uważam, że ona mimo tych wszystkich trudności pewne osiągnięcia ma. No, niektórych wspomniały. Rzeczywiście Ashton miała dość jasno określone priorytety i angażowała się w kilka spraw. Właśnie ten dialog z Kosowem, który zresztą zaczął się jeszcze za kadencji Javiera Solany, i te umowy z Iranem, no, która przecież zaczęła funkcjonować, dopóki nie wycofali się z niej Amerykanie na początku pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. Udało się też przeprowadzić szereg misji wojskowych lub policyjnych w różnych częściach świata. One są mniej widoczne, mniej znane, niestety. Jest jedna, do której jestem wyjątkowo przywiązany, bo ją bezpośrednio nadzorowałem przez dłuższy czas. To jest do dziś zresztą działająca, tylko w ograniczonej formie, operacja Atalanta. To znaczy operacja walcząca z piratami na Oceanie Indyjskim wokół rogu Afryki. I dzięki jej dość zdecydowanym działaniom, zwłaszcza w 2012 roku, udało się tak naprawdę plagę tego piractwa ukrócić. To znaczy przez lata nie było w ogóle żadnych ataków na statki handlowe. Rola delegatur też się zmieniła. One tak troszkę dojrzały, okrzepły i pełnią taką rolę primus inter pares. Pomagają też w reprezentacji Unii Europejskiej tam, zwłaszcza gdzie jest ambasad państw członkowskich mało. A takich miejsc na świecie jest sporo. To nie znaczy, że nie należy poprawiać struktur i procedur. I rzeczywiście ten proces, tam przynajmniej refleksja na ten temat się już zaczęła, ale nie chcę, rozumiem, że o to będziesz dopiero pytał.
15: No a jeszcze gdyby tak szybciutko powiedzieć, może pana doktora poproszę o jakieś sukcesy właśnie kolejnych tych szefów unijnej dyplomacji, które utwierdzałyby nas w przekonaniu, że właśnie warto utrzymywać tę służbę.
14: Znaczy, na pewno tutaj trzeba wspomnieć o tych dwóch inicjatywach, o których pan Maciej Połopowski wspomniał. One były kontynuowane już przez Federykę Mogherini i jakby powszechnie są postrzegane jako sukces obydwóch wysokich przedstawicieli. To są te rozmowy z Iranem i to porozumienie, które zostało zawarte, które de facto bardzo dobrze działało, dopóki Amerykanie nie storpedowali. Trump obiecał jeszcze lepsze porozumienie i widzimy, jak to się skończyło obecnie. Prawdopodobnie to te rezultaty, które osiągną Amerykanie, będą gorsze niż to, co zostało wynegocjowane w drodze pokojowej przy bardzo dużym udziale Unii Europejskiej. I misja Atalanta jest też bardzo często wskazywana jako olbrzymi sukces. Tutaj też warto
15: wspomnieć, dalej, już przepraszam, że podganiam. No a Borel,
14: żeby mieć tylko świadomość, że Amerykanie teraz, jak próbują rozwiązać problem w Zatoce, tam
18: Cieśniny Hormuz.
14: Właśnie, przepraszam bardzo, Cieśniny Hormuz, to właśnie powołują się na to doświadczenie Europejczyków, że mają bardzo dobre know-how, tak, jak to zrobić. Jeżeli chodzi o pozostałych dyplomatów, no to tutaj już takich widocznych sukcesów nie ma, takich bardzo, bardzo medialnych. Między innymi dlatego, że Federica Mogherini, ona była skoncentrowana na przygotowywaniu globalnej strategii Unii Europejskiej. W zasadzie temu poświęciła swoją kadencję, uznając, że strategia z 2003 roku, ona kompletnie nie przystawała do tych czasów, w których ona funkcjonowała. I to w zasadzie wskazuje się na jej bardzo, bardzo istotny, czy bardzo duży sukces. Ta strategia jest bardzo dobrym dokumentem strategicznym. Czy ona jest realizowana w praktyce, to już jest inny problem. Jeżeli chodzi o pana Borrella, no tutaj ciężko...
15: Media, przepraszam, że wejdę słowo, to raczej jeżeli dziennikarzy by zapytać, którzy się choć trochę interesują Unią Europejską, to powiedzą Borrell, a to ten gość, którego Ławrow tak załatwił w czasie wizyty jego w Moskwie, tak?
14: Dokładnie. Niemniej jednak tutaj trzeba wziąć pod uwagę te problemy, o których wspomniałem z panią Ursulą von der Leyen. No mieliśmy bardzo napięte relacje z poprzednim przewodniczącym Rady Europejskiej i te relacje również niezbyt dobrze układały się z wysokimi przedstawicielami, więc bardzo u pana Borrella bardzo widoczne było takie działanie zachowawcze, żeby nie nadepnąć na stopę pani, tak mówiąc kolokwialnie, pani Ursuli von der Leyen, czyli nie doprowadzić do jakichś ostrych zatargów, więc raczej wykazywał się taką bardzo mocno rozbudowaną dyplomacją. Dlatego dziwi ten wywiad, którego udzielił niedawno, gdzie on już jest taki mniej koncyliacyjny, tak byśmy mogli powiedzieć. No i tutaj pani Kaja Kallas wkroczyła, była premier, bardzo silna osobowość i ona zaczęła bardzo wyraźnie wskazywać, czy próbować kształtować tą politykę zagraniczną, nadawać pewien ton polityce zagranicznej Unii Europejskiej z licznymi propozycjami, również pewną strategią w stosunku do Izraela czy pomocy dla Ukrainy. I państwa członkowskie bardzo szybko sprowadziły ją na ziemię, tak? Pojawiły się, ja już nie pamiętam, Kaja Kallas zaproponowała stworzenie funduszu wsparcia dla Ukrainy. Ja już nie pamiętam, jaka tam suma była przez nią zaproponowana. I w zasadzie od razu odpowiedź państw członkowskich była, że to nie jest jej kompetencja i ona nie powinna się wypowiadać na ten temat, że ona najpierw powinna przeprowadzić konsultacje pomiędzy państwami członkowskimi. Jeżeli dopiero uzgodnione zostanie wspólne stanowisko, no to wysoka przedstawiciel może takie wspólne stanowisko zaprezentować na zewnątrz. Więc Kaja Kallas próbuje być dużo bardziej widoczna jako twarz dyplomacji europejskiej. Niemniej jednak tutaj to torpedują bardzo wyraźnie państwa członkowskie. Więc

0: to jest zamrożenie relacji handlowych, czy zamrożenie aktywów. No jest to cała komórka, czy zespół, który się tym zajmuje w Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej do spraw rynków finansowych.
1: No te sankcje Maćku, mają, właśnie są, ja tylko tutaj powiem, że trzeba pamiętać, że te sankcje mają właśnie taki wielosektorowy charakter, więc tutaj mamy zarówno sankcje, które wchodzą w kompetencje Komisji Europejskiej, jak i kompetencje państw członkowskich, jak i obszar wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. I to jest ten przykład, sankcje są najlepszym przykładem tego chaosu trochę w dyplomacji europejskiej.
2: No i teraz przejdźmy do końcowej części, mamy jakieś 8 minut. No bo się właśnie rozkręciła ta dyskusja, co dalej z tą europejską służbą. Poważne światowe gazety pisały na ten temat w czerwcu. Między innymi Financial Times publikował no coś w rodzaju pomysłu Francji na przyszłość tejże służby. No i tak jak powiedziałem, tam się podobno pojawia pomysł likwidacji tejże służby i przeniesienie jej zadań i kompetencji do Komisji Europejskiej. No to wtedy może by się skończył spór kompetencyjny. No ale że są też właśnie inne głosy z różnych stolic, że to może zbyt radykalne podejście, może wręcz przeciwnie. Niektórzy twierdzą, że Francuzi tak naprawdę to oni mają te tych pomysłów kilka, łącznie właśnie z takim, żeby może ją wzmocnić. No może właśnie po to, żeby nie było tych różnych wątpliwości i rozbieżności, co do kogo należy. Maćku, co się mówi na ten temat w Brukseli?
0: No, mówi się sporo. Każdy eurokrata zaczyna poranek od czytania serwisu Politico i tam na ten temat rzeczywiście ostatnio było dużo. Znaczy, pamiętajmy o tym, że służba działań zewnętrznych jest ciałem traktatowym, znaczy, taką właśnie służbą opisaną w traktacie, więc nie można tak po prostu zlikwidować bez zmian traktatowych. Po drugie, w decyzji o powołaniu służby jest zapisane, że ona się będzie w 1/3 składać z dyplomatów państw członkowskich. I tak jest. Zresztą wśród szefów delegatur, ambasadorów europejskich ten współczynnik jest nawet wyższy. I teraz pytanie, czy przy włączeniu hipotetycznym do komisji służb działań zewnętrznych do komisji, czy nadal kraje członkowskie miałyby tą swoją reprezentację? To nie jest takie oczywiste. Ja nie widziałem żadnych propozycji państw członkowskich na piśmie, natomiast były komentarze też eksperckie, między innymi osoby, którą znam od dawna i bardzo cenię, Stefana Lehne, to jest były austriacki dyplomata i członek z takiego zespołu doradców Javiera Solany, który teraz jest analitykiem Fundacji Carnegie, i on zaproponował właśnie trzy scenariusze. Jeden to jest włączenie w całości do komisji z jakimś tam sposobem na zapewnienie tej reprezentacji państw członkowskich. Drugi na wydzielenie spraw, drugi model to byłoby wydzielenie kwestii polityki obronnej, zwłaszcza tej operacyjnej, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i przeniesienie tego do Rady, tak jak było kiedyś przed traktatem lizbońskim. No a trzeci właśnie takie zdecydowane wzmocnienie. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Trwa ten przegląd struktur komisji, ale komisji. ESDZ nie jest z tym objęty, ale to też będzie jakaś tam wskazówka na przyszłość. I wiem, że wysoka przedstawiciel też pracuje nad jakimiś pomysłami na przyszłość, ale więcej na ten temat nie wiem.
2: Pan doktor, jak widzi przyszłość?
1: Ja w zasadzie tutaj nic, czy te propozycje są znane i tutaj nie tylko Politico się tym zajmuje, ale też co jakiś czas i Observer mamy komentarze wskazujące, w jaki sposób można podnieść efektywność, czy zmienić Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, więc tym naszym bąblu osób zainteresowanych Unią Europejską, ten temat jest żywo dyskutowany. No ale są te, tak jak tutaj pan Maciej Popowski wspomniał, mamy regulacje traktatowe i Europejska Służba Działań Zewnętrznych musi istnieć, musi być wysoki przedstawiciel pod tak zwanym podwójnym kapeluszem, czyli wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i przewodniczącym Rady do Spraw Zagranicznych, i tego bez zmiany traktatów nie da się zmienić. Jedyne, co się da zmienić, to jest decyzja ustanawiająca Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. I to stosunkowo łatwo, bo tutaj większością kwalifikowaną, więc jeżeli będzie jakaś Kwaśniak.

0: jakaś propozycja do zaakceptowania dla większości państw członkowskich, no to, to nie jest wykluczone, że pewne zmiany, zmiany tutaj zostaną wprowadzone. Ale z drugiej strony doświadczenie uczy, że jeżeli jakaś struktura powstaje, to raczej ona utrzymuje się i ciężko ją zlikwidować. I to w nauce o administracji jest mnóstwo takich teorii uzasadniających, dlaczego raz powołana instytucja czy struktura jest w zasadzie nie do zlikwidowania, więc prawdopodobnie ta Europejska Służba Działań Zewnętrznych się utrzyma i moim zdaniem raczej niewiele się tutaj zmieni, dlatego że no, nie widzę do końca woli politycznej, znaczy jest spór ewidentny pomiędzy, to trzeba powiedzieć personalnie, pomiędzy przewodniczącą Komisji Europejskiej, wysoką przedstawiciel, i państwa członkowskie muszą w którymś momencie, wydaje mi się, muszą, czy powinny opowiedzieć po której stronie, tak? Czy wzmacniamy Komisję Europejską i próbujemy przesunąć, czy zgadzamy się na przesuwanie tych kompetencji w kierunku Komisji Europejskiej, podnosząc efektywność międzynarodową Unii Europejskiej i doprowadzając do pewnych oszczędności budżetowych, albo też faktycznie wzmacniamy Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, budujemy ją jako taką służbę wspierającą instytucje unijne, czyli tak jak to jest przewidziane w tej decyzji, która teraz funkcjonuje, chociaż moim zdaniem tak naprawdę nic się nie zmieni. I jestem tutaj, czy niewiele się zmieni, jestem tutaj raczej pesymistą, dlatego że no, jakby doświadczenie historyczne uczy, potrzebny jest jakiś wstrząs, który by pokazał, że trzeba coś tu zmienić. Tak jak pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę była wstrząsem dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i tam mamy fundamentalne zmiany w ostatnich latach wprowadzone, to takiego wstrząsu póki co dla dyplomacji europejskiej raczej nie było i nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co mogłoby skłonić państwa członkowskie do jakiejś zgody na radykalne zmiany tutaj.
1: No ale chociażby właśnie w toczącej się w tej chwili już debacie na temat przyszłego budżetu na 7 lat, to nie będzie też jakiś temat, to na koniec jeszcze może Maciej Popowski, no bo ja wspomniałem, są dane ze strony Komisji Europejskiej chyba, że tych placówek w tej chwili to jest 144. No ja jednak zakładam, że ze względu na oczywiście konieczność opłacenia personelu, budynków, w których się te przedstawicielstwa mieszczą, no to jest parę groszy.
2: No jest, ale tu mówimy o budżecie administracyjnym, który gdzieś znika, jak patrzymy na całość ram finansowych. I ta debata dotycząca, zwłaszcza poziomu nakładów, dotyczy głównie tych tak zwanych dużych polityk europejskich, prawda, spójności, rolnictwa, konkurencyjności. Główną zmianą, o której jest mowa w tej chwili w zakresie stosunków zewnętrznych czy polityki zagranicznej, jest stworzenie takiego jednego instrumentu globalnego, który będzie miał zastosowanie na cały świat. Teraz to jest podzielone, prawda? Jest osobny instrument polityki rozwojowej, osobny budżet na politykę humanitarną, osobny na rozszerzenie, to powinno się zmienić. Chociaż oczywiście żadne decyzje jeszcze nie zapadły i wydaje mi się, że akurat te kwestie związane z polityką zagraniczną wywołują trochę mniejsze emocje niż choćby polityka spójności czy rolnictwa.
1: Ja tylko to mamy.
0: Tak, musimy pamiętać, że ta Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest bardzo wygodna dla małych państw członkowskich, dlatego że no nie każde państwo stać na utrzymywanie placówek dyplomatycznych, bardzo rozbudowanej sieci placówek dyplomatycznych i z ich punktu widzenia ta służba jest potrzebna, więc na pewno te państwa będą stawiały opór przed likwidowaniem czy ograniczaniem roli Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
1: Pięknie panom dziękuję. Raz jeszcze przypomnę słuchaczom, że gośćmi dzisiejszej audycji byli Maciej Popowski, dyrektor w Dyrekcji Generalnej do Spraw Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej, Komisja Europejska, i pan dr Filip Tereszkiewicz, Katedra Studiów Europejskich w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, członek Team Europe Direct. Raz jeszcze pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję państwu. Dziękuję Maćku.
0: Dziękuję bardzo.
1: I podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy, a ja z państwem usłyszę się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
3: Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Już za chwilę po informacjach TOK FM o godzinie 23 rusza pasmo przed północą. Dzisiaj audycja Nic o nas bez Was. Zawsze pod koniec audycji Zagubiona autostrada i myśl na głos, zawsze pod koniec mówię, że dziękuję Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji. To proszę Państwa, dzisiejsza audycja będzie z Natalią Banaczek. Poznają Państwo moją wydawczynię, zresztą też nie tylko moją, oczywiście nie tylko wydawczynię moich audycji, ale też innych w Radiu TOK FM, których to proszę z nami zostać. O pracy wydawcy, wydawczyni dzisiaj w audycji Nic o nas bez Was za kilka minut po informacjach TOK FM o godzinie 23. Serdecznie zapraszamy.
4: Autopromocja.
5: Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
6: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko.
7: Tak, peryferie uboga, zacofana, no znowu to za dół.
6: Piaski, laski i karaski. No.
7: Tak, tak.
5: Prawdziwa historia Polski.
8: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
4: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Prezydent Zełenski mówi, że Ukraina już musi zacząć przygotowywać się do zimy. Komisja Europejska rekomenduje ograniczanie telefonów najmłodszym. Nadchodzące dni przyniosą nam wyższe temperatury, ale i gwałtowną pogodę. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina już musi zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie, napisał na portalu X prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że równolegle rozwijany jest ukraiński system obrony Freja i zaprosił inne państwa do współpracy. Ukraiński przywódca wziął dziś udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu. W rozmowach uczestniczyli przywódcy około 25 państw. Podczas obrad ogłoszono powołanie przez 9 państw Europy Zachodniej i Ukrainy wspólnego projektu obrony balistycznej. Zełenski napisał, że prace nad systemem obrony powietrznej Freja potrwają jeszcze 12 miesięcy. Ukraiński przywódca podkreślił też, że trwają prace nad wdrożeniem w życie uzgodnień ze szczytu NATO w Ankarze, gdzie prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję pocisków do Patriotów. Państwo reaguje stanowczo, podkreślił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, odnosząc się do sprawy znieważenia nastolatek z Ukrainy. Żurek we wpisie na X podkreślił, że każda osoba, niezależnie od narodowości, pochodzenia czy wyznania, ma prawo do bezpieczeństwa i poszanowania swojej godności. Wczoraj pochodzące z Ukrainy 11-latki zostały słownie zaatakowane przez mężczyznę w autobusie miejskim w Bielsku Białej. Mężczyzna zwracał się do dziewczynek w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Dziś 54-latek podejrzewany o ten atak został zatrzymany przez policję, a zawiadomienie w tej sprawie złożył do prokuratury Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Jak podkreślił minister sprawiedliwości, postępowanie prowadzone jest w kierunku przestępstwa z nienawiści. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Zarekomendowano też, aby do 3 roku całkowicie izolować swoje pociechy od ekranów. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych przez młode osoby niesie ze sobą katastrofalne skutki, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. The status
10: quo. Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
9: Komisja chce, aby dostęp do social mediów był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Unia ma rozpocząć wkrótce pracę nad ustaleniem szkodliwych dla dzieci platform. Duże utrudnienia czekają pasażerów na kolei. Do 30 czerwca wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Ruda-Chebzie-Zabrze, a wszystko w związku z budową wiaduktu kolejowego. Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska-Chebzie i Świętochłowice muszą korzystać z autobusów komunikacji zastępczej, informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
11: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
9: Trasa S1 Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza relacja przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie. Przed nami ciepły, ale w pogodzie niebezpieczny tydzień. Jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman, termometry z każdym dniem będą pokazywały wyższe wartości, a to warunki sprzyjające nawałnicom i burzom.
12: W tych najbliższych dniach bardzo warto zwrócić uwagę na prognozy burz. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu naszego kraju, szczególnie w rejonach górskich, ale w środę czy w piątek burze mogą występować na znacznym obszarze Polski. Jeżeli mamy taką możliwość, w telefonach sprawdzajmy aplikacje do lokalizacji opadów deszczu czy wyładowań atmosferycznych, ponieważ te dni naprawdę będą bardzo dynamiczne, a sytuacje burzowe potencjalnie niebezpieczne.
9: Po takim intensywnym pogodowo tygodniu przyjdzie ochłodzenie, weekend według prognoz już bez upałów. Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire. To już jutro podczas klubowego treningu, ale już dwa dni później ma teoretycznie szansę na pierwszy występ w barwach nowej drużyny. O czym więcej Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
13: Tym razem nie będzie tysięcy kibiców na trybunach jak podczas prezentacji na Camp Nou. Nie będzie też wielkiego show jak chociażby podczas prezentacji Leo Messiego w Interze Miami. No ale powód jest prosty. Raz, że Major League Soccer już trwa. Dwa, że trwają także Mistrzostwa Świata, a Robert Lewandowski właściwie prosto z samolotu przyjdzie na pierwszy trening ze swoją drużyną. To będzie o 17.30 polskiego czasu. Ten trening będzie częściowo otwarty dla mediów. No a 3 godziny później, czyli po godzinie 20.30 polskiego czasu, konferencja prasowa i pierwsze słowa Roberta Lewandowskiego na amerykańskiej ziemi. Konferencja jest zaplanowana też z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Co później? Nie ma czasu czekać, bo ledwie dwa dni po pierwszym treningu mecz z Vancouver Whitecaps w Chicago. Tylko że czy Robert Lewandowski w nim zagra, to tak naprawdę jeszcze wcale nie jest pewne. Przemysław Pozowski, TOK FM.
9: I jeszcze polski akcent w półfinale mundialu. Tomasz Kwiatkowski będzie sędzią VAR meczu Francja-Hiszpania, poinformował portal Arbitro International. Spotkanie jutro na stadionie w Arlington. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o północy. Jutro w ciągu dnia na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej więcej przejaśnień. Na pozostałym obszarze kraju zdecydowanie więcej chmur i możliwe miejscami przelotne opady deszczu. Na południu i w centrum również burze. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, około 29 stopni, 28 w centrum i na południowym wschodzie, 23 na północy kraju, a najchłodniej od 20 do 22 nad samym morzem.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Kim jest Radio TOK FM? Nic o nas bez was, to audycja o ludziach. Głosach z naszej anteny oraz tych równie ciężko pracujących po drugiej stronie szyby. Bo radio to ludzie. Jakie są ich historie i przede wszystkim, kim są?
3: Kłaniam się nisko przy mikrofonie, Kamil Wróblewski. Witam państwa w audycji Nic o nas bez was. W każdy poniedziałek o godzinie 23 w TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach. A dzisiaj, proszę państwa, wstęp do audycji Zagubiona. Co ja gadam? Mylą mi się te audycje.
14: Ja bym tego nie wycinała.
3: Tak?
14: Zagubiona autostrada i witamy.
3: Dobra, to ja państwu wytłumaczę dlaczego. Proszę państwa, bo wstęp do audycji Zagubiona, bo wstęp do audycji Nic o nas bez was przeczytała państwu Natalia Banaczek. Witaj.
14: Dobry wieczór.
3: Natalia Banaczek jest między innymi wydawczynią audycji Zagubiona autostrada i Myśl na głos w Radiu TOK FM, więc ja zawsze pod koniec audycji, jak mówię państwu, że dziękuję Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji, to jest właśnie ta osoba,
14: ja,
3: która tutaj siedzi po drugiej stronie mikrofonu, po drugiej stronie stołu. W sumie ty mi dzisiaj uświadomiłaś, że jest jeszcze trzecia strona, bo tak mówię, po drugiej stronie szyby, ale ty jesteś w sumie jeszcze po trzeciej stronie.
14: Tak.
3: Bo nie jesteś po drugiej stronie szyby, nie, ale jesteś właśnie po drugiej stronie stołu, czyli jesteś jako gościni.
14: Zdecydowanie. Dzisiaj w pierwszy raz w ogóle w swojej jakiejkolwiek karierze, jeśli to można nazwać karierą w ogóle w mediach, to tak, zdecydowanie.
3: Jakie wrażenia?
14: Dziś?
3: Dziś.
14: Jest to cholernie stresujące.
3: Czemu stresujące?
14: Ja nie wiem, dlaczego to jest stresujące. To po prostu
3: nie jesteśmy na żywo.
14: A to nie chodzi o to. No w ogóle, wiesz, nagle to ty jesteś osobą, która jest z czegoś przepytywana, a nie ty przepytujesz w ogóle. Jakby jesteś odpytywany, to jest trochę inaczej niż w ogóle, wiesz, niż jakby, no inaczej.
3: Ty jak się czujesz w tej sytuacji, jak ty odpytujesz?
14: Wiesz co, ja nie odpytuję, wiadomo, ja mogę ewentualnie zasugerować, jak sam dobrze wiesz, dlaczego ludzie trafili do zagubionej autostrady, albo jaką myśl na głos chcą wypowiedzieć. Natomiast bardziej chodzi o to, że no, ma się bardziej jakąś taką większą kontrolę, a to jest jednak takie trochę wchodzenie po prostu. Ja nie byłam po tej stronie. Ja w ogóle unikam takich rzeczy, żeby była jasność.
3: Ale z drugiej strony to jest chyba też dla ciebie dobrze, bo właśnie ty nie musisz kontrolować, tylko ty, ktoś inny tutaj jest od tego, aby kontrolować, aby trochę to gdzieś prowadzić, a ty możesz za tym wszystkim podążać.
14: A, widzisz, i to jest kolejny pomysł na audycję Myśl na głos. Dlaczego w ogóle są ludzie, którzy tylko i wyłącznie chcą kontrolować, a nie są w stanie być kontrolowani, nie? I to też jest coś zupełnie innego, no właśnie.
3: W sumie dzisiaj, proszę państwa, możemy państwu zdradzić kulisy powstawania audycji, między innymi Zagubiona autostrada i Myśl na głos, tak. bo Natalia Banaczek wydaje inne też audycje w Radiu Tok FM.
14: Teraz wydaje magazyn z Przemkiem Iwańczykiem oraz coś szczerze, już teraz mogę powiedzieć, na czym się zupełnie nie znam, ale zaczęłam się naprawdę
3: znać. Ale zaczęła się znać?
14: To jest w ogóle przy niedzieli o sporcie.
3: Sport.
14: I ty nawet nie wiesz, co się w Legii dzieje teraz.
3: Nie mam pojęcia, bo jestem poza tym.
14: Ale ja też nie wiedziałam. Nawet nie wiesz, co się teraz już może nie w ogóle, ale co się dzieje na tym mundialu w ogóle teraz, jak takie rzeczy. Ja w ogóle nie wiedziałam, a odkrywam w ogóle jakby inną zupełnie rzeczywistość w ogóle, w której do tej pory. Dzięki Przemkowi Iwańczykowi. Przemek, dziękuję.
3: A jak się czujesz w tej sytuacji, wchodzisz w taki zupełnie nowy rewir?
14: Wiesz co, w zasadzie to jest coś takiego, że ja chyba... Jakoś tak się ostatnio dziwnie złożyło w moim życiu, że się trochę zawodowo mi pomieszało. Że ja robiłam coś zupełnie, że generalnie robiłam dużo rzeczy w ogóle w życiu. Ale że jeśli chodzi o te media, to też zaczęłam się zajmować w ogóle jakimiś newsami, czego nie robiłam, ale to nie mówimy o radio w ogóle i tak dalej. Tutaj nagle się pojawia sport, którym się nie zajmowałam, a nagle się muszę znać na tym przynajmniej w jakikolwiek sposób, no bo muszę wiedzieć w ogóle, co się odbywa, jak się odbywa. Co to jest Wimbledon?
3: Na przykład,
14: że teraz trwa mundial.
3: Tak.
14: I że teraz będą finały, czy półfinały w ogóle. Przepraszam wszystkich kibiców. I to jest rzeczywiście takie fajne, bo nowe. Bo jak się coś zmienia, to wydaje mi się, że człowiek jak coś zmienia, to czuje, że żyje. Tak mi się wydaje, że zmiany są generalnie dobre. Żeby się tylko w tym można było sprawdzić. Bo jeżeli, żeby po prostu, nie wiem, nie dawać ciała w tym, żeby się potrafić... naprawdę w to jakkolwiek zaangażować. I takie podejście na zasadzie odkrywania w ogóle jakichś nowych rzeczy, z którymi się wcześniej nie miało do czynienia, jest uważam całkiem spoko, bez względu na wiek.
3: Czy wydawca to jest osoba, która musi się znać na wszystkim?
14: Wydaje mi się, że powinna się trochę znać na wszystkim. Wydaje mi się, że to by było trochę słabe, gdyby się ta osoba, która rzeczywiście podejmuje się jakichś tematów, które chce robić i jeszcze przygotowuje w jakikolwiek sposób albo daje pomysł prowadzącemu, to wydaje mi się, że się powinna znać.
3: I powinna być specem też w ogóle od wszystkiego?
14: Nie, no bez przesady, no to jest niemożliwe. Nie, bez przesady. Natomiast jeżeli my na przykład rozmawiamy i tu państwu powiemy w ogóle, wchodzimy pomalutku w rewiry w ogóle powstawania programów, które wspólnie przygotowujemy, tak. Rzeczywiście sam dobrze wiesz, że te programy powstają na zasadzie słuchaj, a może byśmy...
3: Oczywiście.
14: I wynika to na przykład z ciebie, spotkałem się z taką i z taką sytuacją, albo na przykład ze mną, chciałabym porozmawiać na ten temat, bo fajnie to już wygląda, bo na przykład jestem ciekawa, jak rozwiązać jakiś problem, albo na przykład, że coś się fajnego wydarzyło, można by było pociągnąć, tak. Albo dlaczego ktoś się tak zachowuje i to jakby jest, no, tak. No to jest dnanie się, no uważam, że mamy pojęcie, że trzeba mieć pojęcie po prostu o czymś takim, o czym się chce, żeby ta rozmowa, nie wiem, czy audycja powstała.
3: A to jest trudna praca? Bo w sumie jesteś pierwszą wydawczynią, która jest tutaj w studiu. Tak. No, były też osoby, które prowadzą i są też wydawcami, ale w sumie nie poświęciliśmy jeszcze w audycji nic o nas bez was. Rzeczywiście tak dużo miejsca właśnie wydawcom i wydawczyniom.
14: A to dziękuję bardzo. To się czuję w ogóle wyróżniona. W ogóle bardzo dziękuję, bo to miłe. Naprawdę bardzo miłe. To taka laureczka jest dla mnie w ogóle, także wielkie dzięki. Czy to jest ciężkie? Zapytałeś? No jest to takie specyficzne dosyć. No takie jest to, ja wiem, czy trudne, no to trzeba lubić po prostu. To trzeba mieć do tego w ogóle jakąś smykałkę. To trzeba, tak mi się wydaje, że trzeba wiedzieć, jak coś zrobić i mieć pomysł w ogóle na coś, żeby to nie poszło sobie, żeby to nie poszło po prostu jakimś takim, jak w jakimś takim chaosie. I chyba, no Czy trudne? Nie wiem. No, fajnie by było porozmawiać jeszcze z innymi ludźmi, którzy w ogóle mieli do czynienia z czymś takim. Dla mnie nie jest to trudne, jest to dosyć interesujące. Od kiedy się zdecydowałam być wydawczynią w ogóle programów, to wydaje mi się, jest to dosyć interesujące, bo jest kontrola też.
3: A, tak. A kiedy podjęłaś decyzję, że chcesz być wydawczynią?
14: Chyba samo z siebie tak wyszło.
3: A kiedy?
14: O Jezu, lata temu. I to nie było radio.
3: To nie było
14: radio. I to była telewizja. To wtedy, ale naprawdę nie jestem w stanie, musiałabym sobie przejrzeć CV w ogóle teraz i zobaczyć w ogóle, kiedy tam się wydarzyło coś takiego, że ja pierwszy raz gdzieś wydawałam jakikolwiek program. Ale naprawdę nie powiem ci, że nie pamiętam, co to był za program. Nie wiem, czy to nie była jakaś śniadaniówka przypadkiem.
3: No dobra, ale to w tej sytuacji, kiedy trafiłaś do mediów? No bo wydawca, wydawczyni, to wiadomo, to jest praca w mediach. Kiedy trafiłaś do mediów?
14: Tak w ogóle do mediów?
3: W ogóle.
14: 2006, tak naprawdę to gdzieś koło 2010 roku chyba. 2010-2011 jakoś tak. Z tego co, ale może mi się mylić.
3: No dobra, kilkanaście lat, w każdym razie około 15, 16, tak. 17 lat mniej więcej.
14: Tak.
3: I jak trafiłaś? To było tak, że pomyślałaś, że przyszła pora na zmianę i zacznę się zajmować?
14: Nie. To było coś takiego, że rzeczywiście ja skończyłam w ogóle studia, które się nadawały do wszystkiego i tak naprawdę nadawały się do niczego, czyli to była filozofia. I można było przy okazji kończenia filozofii robić bardzo dużo, a można było robić nic. I ja miałam jakieś takie chyba zewnętrznych takich motywatorów, a szczególnie takim motywatorem był mój brat, który zaczął też wtedy coś robić, a ja byłam wtedy chyba wpatrzona bardzo w mojego brata i tak, zresztą filozofię też on studiował, zresztą też w Krakowie, w związku z tym ja tak troszeczkę krok po kroku po prostu z nim robiłam. No i on mi gdzieś zaproponował i rzeczywiście gdzieś mi zaproponował bycie, żebym coś zaczęła robić w programach telewizyjnych, bo on akurat wtedy robił telewizję. No i powiedział, słuchaj, a może byś próbowała. To były jeszcze takie czasy, że ja rzeczywiście byłam na etapie poszukiwania trochę, tu były jakieś agencje PR-owe, tu były jakieś domy mediowe zupełnie niezwiązane w ogóle z tym wszystkim. No i tak spróbowałam i tak zostałam.
3: Jesteś z północy.
14: Z Koszalina, teraz rodzice mieszkają ze Świdwina, jestem ze Świdwina, żeby nie było.
3: Bo na stronie napisałaś się z nadmorza.
14: Bo Koszalin jest niedaleko morza, Świdwin był trochę dalej, ale rodzice się przeprowadzili w Koszalinę, to już tak stwierdziłam, że to tak fajnie brzmi.
3: No dobra, czyli jesteś z północy,
14: tak.
3: Byłaś na południu,
14: tak.
3: Teraz jesteś w centrum,
14: tak.
3: Mniej więcej. A gdzie jeszcze byłaś? Czy to są te trzy miejsca?
14: Póki co na razie jest plan na coś innego, ale rzeczywiście jest tak, że na razie te trzy, no północ, południe i centrum to na razie wystarczy.
3: Na razie wystarczy.
14: Aha.
3: Powiedziałeś, że zaczynałeś prawdopodobnie od jakiegoś programu śniadaniowego.
14: Tak mi się wydaje.
3: Powiedziałaś też, że wiele robiłaś w życiu.
14: No, takie to wszystko było trochę skumulowane wokół tych mediów, ale przed tym robiłam, to było takie poszukiwanie. To były takie trochę chyba inne czasy niż teraz. To znaczy, że teraz rzeczywiście patrząc nawet na swoje dzieci, one są takie trochę zafiksowane w ogóle na tym, co one by chciały robić. Czy to jest dobre, czy to jest złe, nieważne. Tak jest. Natomiast wtedy były zupełnie inne czasy, zupełnie inny dostęp był do pracy. Także trochę się tutaj szukało, gdzie tej pracy można było znaleźć dosyć, gdzie ona była, nie wiem, jakaś opłacalna, czy w ogóle była, bo to były naprawdę inne czasy. I tam się trochę takich rzeczy przewijało, jak na przykład bycie przewodnikiem przez chwilę, fakt faktem, ale mam taki epizod, że byłam przewodnikiem po Wiedniu i po Pradze. To były naprawdę, to były, to dawno, dawno temu to było.
3: I mieszkałaś w Wiedniu?
14: Nie. Tam były jakieś wycieczki w ogóle, które trzeba było gdzieś tam doprowadzić w ogóle, czy dowieźć do Pragi, czy do Wiednia i tam trochę powiedzieć tym ludziom w autokarze w ogóle, co tam się dzieje. Ja byłam też tym bardzo zestresowana, bo to ja byłam taką panią w autobusie przez kilka razy to było rzeczywiście, trzymającą mikrofon.
3: I coś ci zostało z tego doświadczenia?
14: Absolutnie nie.
3: Nie?
14: Nie. No przecież widziałeś, jak się denerwowałam wchodząc tutaj.
3: Szczerze mówiąc, nie widziałem.
14: No.
3: Może dobrze ukrywasz w tej sytuacji.
14: No.
3: A wydawca musi czasami właśnie ukrywać pewne właśnie emocje, jakieś nerwy albo właśnie strach. Albo kiedy się, no bo wiadomo, że media są w ogóle swoją drogą bardzo takim dynamicznym miejscem, w którym czasami trzeba...
14: Myślę, że tak. Myślę, że nerwy przede wszystkim tak, no nie wszystko, nie mamy idealnego świata, w związku z tym no, nie wszystko się nam układa tak, jak powinniśmy, tak jak sobie założyliśmy. Mhm. I jeżeli chcielibyśmy... No, nieraz to się wymyka w ogóle przecież, to nie ma się aż takiej kontroli w ogóle nad tym wszystkim, żeby w ogóle zaplanować, że jakaś rozmowa czy jakiś pomysł na coś jest zrealizowany w taki sposób, za tym idą ludzie. Mhm. A jak idą ludzie, no to są inne perspektywy patrzenia na tę samą rzecz. W związku z tym, no jakby można spotkać się w ogóle, że ma się pomysł na coś, a w realizacji wychodzi coś zupełnie innego.
3: Swoją drogą właśnie ten wstęp, który przeczytałeś, ja zawsze też to zaznaczam, że radio to ludzie i że to, co państwo słyszą, albo kogo państwo słyszą, to jest efekt, to jest reakcja łańcuchowa w sumie, można by powiedzieć, prawda?
14: Prawda.
3: Po to są i wydawcy, i osoby prowadzące, są realizatorzy, są technicy, tak? No bo jeśli coś padnie i technicy nie zareagują, no to nie będzie w ogóle emisji przecież, prawda?
14: No, jest sztab ludzi, to prawda.
3: Jest i sztab ludzi, są ludzie od sprzedaży, no że jeśli na przykład będzie kiepski program, no to kiepsko będzie reklamodawcom, tak? Z kolei załatwić tutaj czas i utrzymanie, a bez też dobrych treści nie byłoby też tylu subskrypcji przecież, prawda? Teraz już mówimy, że mamy, tak ja wiem, chyba z 50 tysięcy, jak gdzieś niedawno czytałem, więc... Jest to też rzeczywiście bardzo dużo ludzi, to są dużo i konkretne liczby.
14: To prawda.
3: A co cię kręci najbardziej w mediach?
14: Właśnie chyba to, że ma się, ale to jest właśnie chyba taka praca wydawcy, że ma się rzeczywiście pomysł na to, co można przedstawić i od jakiej strony można to przedstawić. I tak. Czy być po jednej, czy po drugiej stronie, czy być bardziej obiektywnym, jeśli chodzi o niektóre tematy. Ja się staram być obiektywną. Uważam, że media mimo wszystko, może to jest w ogóle jakaś utopia, ale rzeczywiście uważam, że media są jakby takim okienkiem, żeby dawać słuchaczowi bądź widzowi taką możliwość interpretacji po swojemu rzeczywistości, a nie narzucać im generalnie taki gotowy produkt.
3: Ty powiedziałaś słuchaczom i widzom, bo ty przecież też pracujesz w telewizji.
14: Tak.
3: Do radia trafiłaś kiedy? Ja próbuję sięgnąć pamięcią, kiedy...
14: Nie pamiętam. Ja naprawdę mam taką pamięć, że naprawdę musiałabym sobie
3: odtworzyć to. Ale stawiałbym na jakiś 2018-19 rok.
14: Wydaje mi się, że bardziej 18.
3: Mhm.
14: I byłeś osobą, która mi robiła zdjęcie, które się miało znaleźć na stronie, nie wiem, czy pamiętasz,
3: tak,
14: pod
3: było,
14: murem
3: tak.
14: Na Czerskiej.
3: Tak, jeszcze na Czerskiej, tak.
14: Tak. A do radia trafiłam tak naprawdę przy okazji rozmowy, bo to była dosyć ciekawa historia, dzięki rozmowie z moją przyjaciółką, która jest głosem tego radia, czyli Marcie Perchuć-Burzyńskiej.
3: Pozdrawiamy.
14: Pozdrawiamy ją najgoręcej, najcieplej. I tak, to była z nią rozmowa, bo to było też na zasadzie, że coś tam trwało w telewizji, a tutaj się coś zwolniło, z tego co pamiętam, czy miało się zwolnić jakieś stanowisko za kogoś na jakiś czas. I właśnie to było bycie wydawcą w radio. I to było to dzięki Marcie i nie pamiętam, ile my rozmawiałyśmy, ale to trwało i trwało, czy ja się nadaję. Czy na pewno dam sobie radę z tym wszystkim? I ona mnie zapewniała i to dzięki niej tak naprawdę spotkałam się z osobą decyzyjną, z Maciejem Głogowskim, którym miałam pierwszą rozmowę, no i tak to się zaczęło. Także Martunia, dziękuję bardzo.
3: Marta, pozdrawiamy cię.
14: Bardzo pozdrawiamy jeszcze raz. Natomiast to było rzeczywiście i to było przedziwne. A propos zmian i a propos tego jakby wchodzenia w różnego rodzaju rzeczy, na których się kompletnie nie znamy i próbowania niektórych rzeczy, to trzeba by było też porozmawiać jeszcze teraz po latach z ludźmi, z którymi pracowałam, jaką wydawczynią wtedy byłam. Natomiast to był program EKG, czyli do tej pory, który funkcjonuje,
3: tak.
14: Czyli ekonomiczno-gospodarczy. A ja robiłam programy raczej związane z kulturą. W związku z tym to był przeskok niesamowity. Gdzie ja gospodarka i gdzie ja ekonomia?
3: I co? I dało się?
14: No dało się. To była nauka, to była szkoła, to było naprawdę. To było kolegia o 8 czy o 7.30, po prostu wertowanie w gazet absolutnie papierowych, przygotowywanie się do tej audycji, jakby przygotowywanie, umawianie gości do tych audycji, którzy gdzieś tam byli wspólnie ustalani, jacy oni byli, mieliby być umawiani. Ale tak czy siak trzeba było tego gościa zaprosić i powiedzieć mu, w jakim temacie. A dla kogoś, kto się nie znał na ekonomii, na gospodarce, sprzedanie, że zapraszam pana konkretnie w tym temacie, bo my chcemy tutaj konkretnie porozmawiać o tym i o tym, no trochę jednak trzeba było się poznać na tym.
3: Nie było tak, że no wie pan, no.
14: No wie pan o czym, tutaj o podatkach sobie pan, porozmawiamy. No się stopy procentowe zmieniają w ogóle, to przecież wiadomo.
3: Nie, tak nie było.
14: No nie było.
3: Nie, tak
14: no
3: nie, nie było.
14: To było dosyć stresujące, to rzeczywiście trochę czasu mi zajęło. To są, a propos tego, bo to bardzo ładne, że ludzie, że radio to ludzie. I tu też było bardzo ważne wsparcie ludzi naokoło. I to wsparcie na początku, jak zaczęłam robić ten program ekonomiczny, gospodarczo-ekonomiczny, czyli EKG, czyli ten, który do tej pory funkcjonuje, to rzeczywiście było wsparcie naprawdę dużej ilości ludzi, którzy tutaj byli, którzy tutaj są, którzy jakby poprzytulali mnie w ogóle, żebym mogła sobie jakoś z tym poradzić. To było niesamowicie ważne, bo wchodzi się nagle w jakiś nowy... Ja nigdy w życiu nie miałam nic do czynienia z radiem. Nigdy w życiu. Radio dla mnie było czymś zupełnie w ogóle nieznanym. I tu się wchodzi w zupełnie nową rzeczywistość. Robi się program, na którym się kompletnie człowiek nie zna. I naprawdę ważne było to, jak się zostało przytulonym, jak po prostu ktoś brał za rękę albo po prostu pokazywał i z jaką cierpliwością. I to było super. Dlatego ja uważam, że to radio, akurat to radio konkretne, z którym jedyny raz w życiu miałam do czynienia, no jest taką rzeczywiście miejscem, które skupia naprawdę fajnych, dobrych, profesjonalnych ludzi, którzy naprawdę potrafią takiej zagubionej owieczce jak ja wtedy pomóc.
3: Ale wiesz co, ja tak trochę też to odbiję, bo... I nie chcę, żebyśmy teraz sobie tutaj kadzili przez te najbliższych kilkadziesiąt minut, ale ty też taką osobą jesteś, którą taką też do przytulenia. Nie chodzi mi o to, że... No, tak. Ja państwu zdradzę, bo ja, tak, to jak ja pamiętam z początków też właśnie Natalię Banaczek, jak się jeszcze poznaliśmy, kiedy ja... My się poznaliśmy, kiedy ja byłem realizatorem, tak. Chyba jeszcze, tak.
14: I bywałeś.
3: Bywałem, tak, tak. Już wtedy bywałem realizatorem. To przede wszystkim to, co zapamiętałem, co mi się rzuciło, zwróciło moją uwagę już zanim ciebie zobaczyłem, to był zapach perfum.
14: A, to tak, chciałam tak. O tym powiedzieć. Przypominam, że miałeś zrobić perfumy w ogóle.
3: Miałem, tak, ale nawet zrobiłem.
14: O,
3: to już po nagraniu.
14: Tak, tak, tak.
3: Ale rzeczywiście Natalia używa fantastycznych perfum i zawsze jeśli jest... Jest ładny zapach, po prostu perfum. To jest to, wiadomo, że jest to najprawdopodobniej Natalia Banaczek. Okay. Chociaż, żeby nie było osoby w redakcji, też używają fajnych perfum.
14: Oczywiście.
3: Ale rzeczywiście ty masz bardzo taki ciekawy i fajny gust. I zresztą zdradzę państwu dzisiaj, jak się spotkaliśmy, bo my się oczywiście nagrywamy w ciągu dnia. I jak tutaj koleżanki w korytarzu spotkały Natalię, to powiedziały właśnie, o jak ładnie pachniesz.
14: No coś w tym jest. Dziękuję. Znaczy ja tego nie czuję, ale dziękuję, że takie przynajmniej wrażenie, że ładnie ktoś idzie, to Banaczek idzie, ładnie pachnie.
3: To ładnie pachnie. Zanim w ogóle się ciebie spotka, to już przecież ten zapach, właśnie te perfumy czuć. Więc ja tak ciebie wtedy zapamiętałem, ale też pamiętałem po prostu ciebie jako taką osobę wypełnioną bardzo dobrą, taką ciepłą, spokojną energią, taką serdeczną. Więc ja tak ciebie zapamiętałem. I zresztą pamiętasz, my w ogóle bardzo szybko złapaliśmy tak. Też w ogóle taki fajny flow.
14: Tak, to prawda. To prawda. To prawda. No jak sobie komuś pozwoliłam sobie zrobić zdjęcie, czego po prostu nienawidzę, bo uważam, że wychodzę fatalnie. To,
3: nie, wcale nie.
14: Tak. To już było po prostu coś, ale rzeczywiście tak. To i pierwsze co to pamiętam, że była rozmowa, to było naprawdę 2018. Od 2018, proszę państwa, 8 lat czekam na te perfumy. 8 lat. 8 lat czekam na to i nie wiem, czy się doczekam. Także przypominam tylko.
3: Dobra, to pogadamy o tym po programie. Ale to widzisz, to wtedy skok do tego basenu ekonomiczno-gospodarczego był podobnym skokiem jak do tego skoku do basenu, tak mówię, basen, tak nawiązując do sportu, przecież tak jak teraz wskoczyłaś. To było chyba coś podobnego, prawda?
14: Trochę krócej pracuję teraz w sporcie.
3: No ale jednak, to jest wejście w ten świat. Sama powiedziałaś, tu mundial, tu Legia, tu coś jeszcze innego.
14: No o Legii naprawdę nie wiedziałam, że jakiś czas temu się takie rzeczy działy. Natomiast rzeczywiście tutaj ja w 100% ufam Przemkowi Iwańczykowi, bo on tutaj jest jakby, nie podskoczę w ogóle. Tak, oczywiście wtedy prowadzącym, którzy prowadzili, czyli Maciek Głogowski i Tomek Setta, też totalnie ufałam, no bo to spece w tej dziedzinie. Natomiast rzeczywiście, nie chciałam, muszę coś wiedzieć. No wtedy musiałam... Ta audycja była trochę inna. Ona była poranna, to było trochę inaczej. Nie, absolutnie była na żywo audycją. Tak. No nie oszukujmy się, nasza audycja jest bardzo często nagrywana. Także to też jest czymś zupełnie innym. Ja też nie muszę umawiać tutaj do końca w ogóle ludzi ze świata sportu. Zajmuje się tym Przemek, no bo on się na tym zna. Natomiast tam to było tak jakby wspólne podejmowanie decyzji, co, gdzie, co trzeba było zrobić, robienie planu i tak dalej. To była taka idealna, to była rzeczywiście realizacja tego na bieżąco. Plus rzeczywiście był to program na żywo. I wtedy mogło się to wszystko po prostu wydarzać na bieżąco. To było trochę inaczej.
3: Przypominam Państwu gościnią audycji Nic o nas bez was, Niezagubiona autostrada. Jest Natalia Banaczek. Tak mówię też o tym sporcie i tak mówiłaś o programach na żywo i takich nagrywanych. Wolisz które?
14: Nie wiem. W sumie to nie wiem.
3: No bo jednak jest coś innego, kiedy jest program na żywo, no bo to jest takie wciąż... Nie jest to tak do końca wszystko w 100% pewne, mam wrażenie, że się odbędzie, bo przecież coś się może wydarzyć, prawda? I trzeba wywrócić do góry nogami program, który się długo przygotowywał. Na przykład...
14: No, ale mówisz o radio, czy mówisz o tym?
3: Mówimy o radio, radio, tak. My jesteśmy w radiu teraz.
14: Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem. Daję ci słowo nie wiem. Inaczej jest robienie, no bo wiesz, jakby... Jeśli chodzi o realizację tego, to zupełnie inaczej jest coś takiego, że rzeczywiście jest program na żywo i robisz. Nie zastanawiasz się. Nie masz na to wpływu. To idzie. To idzie po prostu i już poszło. To tak. Już nie cofniesz. Natomiast jeśli jest rzeczywiście nagrywane, no to masz jeszcze tu gdzieś, ktoś coś powie, tu się komuś przypomni, a wytnij to, tak jak pewnie ja ci będę mówiła po nagraniu tej audycji. I to jest trochę inaczej, no. I to jest no, trochę... Ale nie wiem, co wolę. Mhm. Nie wiem, co... Naprawdę nie wiem, co wolę. Wydaje mi się, że to ma fajne cechy i to ma fajne cechy. Także tutaj nie ma w ogóle... Nie jakoś w żaden... Nie, o tym nie myślałam, wiesz?
3: Nie myślałaś. Nie. Nie tylko z Przemkiem i nie tylko ze mną, przecież też współpracuję i z Maćkiem Głogowskim przy EKG. Również chyba się też zajmowałaś innymi audycjami, czy jeszcze nie? No bo zdarzały się jakieś zastępstwa na przykład.
14: Sporadycznie, tak, ale to było naprawdę sporadycznie. To rzeczywiście się wydarzało chyba przez miesiąc. Pracowałam przez też chyba miesiąc albo niecały miesiąc z Martą przy okazji robienia programów kulturalnych i z Cezarem Łosiczką chyba też przez jakiś miesiąc, ale to były jakieś takie sporadyczne rzeczy.
3: Skoro my sobie tutaj współpracujemy, to opowiedzmy też o naszej współpracy, bo przecież ty jesteś...
14: Ładne.
3: Proszę?
14: Ładne to.
3: Ładne?
14: Ta współpraca ładna, no.
3: Ładna, no bo to jest, ja myślę, że to jest współpraca.
14: Tak, zdecydowanie, ale mówię, że to jest w ogóle fajna współpraca.
3: Ja sobie bardzo cenię, chociaż też oczywiście w kontekście audycji Zagubiona Autostrada i Myśl na Głos, oczywiście też muszę wymienić innych wydawców, z którymi miałem krócej co prawda współpracować, bo to była też Maria Andrzejewska i był też Romuald Kłosowski, tak. Ale z tobą rzeczywiście pracuję najdłużej i niezwykle sobie cenię tę współpracę. Jak powstają nasze audycje? No w sumie to są nasze audycje.
14: No przede wszystkim twoje, ale tak, to właśnie to jest to, o czym mówiłam, że my chyba jesteśmy bardzo otwarci na to, co nam życie przynosi. I wydaje mi się, że jeżeli wpadniemy na pomysł albo zobaczymy coś, bardziej chodzi o myśl na głos.
3: Tak.
14: No bo Zagubiona Autostrada jest takim programem, audycją, która skupia się na ale to też jest fajne, bo to można rzeczywiście w każdym człowieku, jak my oglądamy coś albo myślimy o kimś, to ze siebie bardzo często piszemy albo dzwonimy i mówimy, że tak. To jest fajny człowiek, bo ma fajną historię, którą
3: tak.
14: Warto w ogóle o tej historii powiedzieć. To wcale nie muszą być jakieś osoby, które są super celebrytami, tylko to są osoby, które są rozpoznawalne oczywiście przedstawicielami świata sztuki przede wszystkim, ale ale mają jakąś fajną historię.
3: No, nawet tak spróbuję teraz sięgać pamięcią, nie tylko nawet ze świata szeroko pojętej kultury, bo na przykład Miłka Raulin, którą poznałem dzięki tobie.
14: A rzeczywiście, to pierwsza chyba była.
3: Która się wspina, prawda, tak. I też ma niezwykle ciekawą historię. To polecam akurat właśnie w Zagubionej Autostradzie. Ale rzeczywiście tym kluczem są przede wszystkim osoby ze świata kultury.
14: Mhm. Tak mi się, no rzeczywiście, Miłka była, bo to fajna dziewczyna jest, w związku z tym ona ma rzeczywiście fajną historię i o to właśnie chodzi, że to jest właśnie specyfika powstawania tego typu audycji, bo to chyba są jedyne audycje w radio, prawda? Takie...
3: Mówisz, no jest, no na przykład Ania Wacławik ma też wywiad pogłębiony, więc to też, Marta, też ma, tak, więc takie rozmowy, no też myślę, że poniekąd Marta, przecież też Perchuć Burzyńska ma też audycje poświęcone kulturze też, więc tam też gdzieś tam te światy się gdzieś tam czasami idą może też równolegle, albo
14: tak,
3: się nawet przecinają.
14: Ja rzeczywiście myślałam w ogóle też o tej myśli, ale rzeczywiście, no to jest takie, że wpadamy na pomysł, kogo
3: natomiast,
14: warto
3: tak,
14: by było.
3: Natomiast jeśli chodzi o myśl na głos, no to wiadomo też, dobra terapia na przykład, prawda? Tak, Arenek Hakian, Zuza Piechowicz, tak, to też jak najbardziej. Ale tak, ale cieszę się, tak, bo że też takim jest też taka audycja jak Myśl na głos. W sumie zaraz będziemy mówić o niej w czasie przeszłym, tak, no bo to zaraz...
14: Tak wyszło,
3: no ale już za chwilę przecież te audycje, tak samo jak i Zagubiona autostrada, przejdą do historii w przyszłym tygodniu ostatnie wydania.
14: Bardzo ci współczuję tego, że nie będziesz miał prowadzić dalej tak tych głębokich. Ale z drugiej strony, nie wiem, czy to jest, uważam, że właśnie, no właśnie, każda zmiana jest dobra.
3: Może coś będzie innego po
14: oczywiście,
3: prostu. Oczywiście, że tak. Ale rzeczywiście te audycje pozostaną w moim sercu i jutro, możemy państwu zdradzić, będzie Maria Seweryn.
14: Tak.
3: I w audycji Zagubiona autostrada. Jeśli państwo nas słuchają przez internet, z podcastów, już to 14 lipca. Niezwykle ciekawa rozmowa z Marią Seweryn. Dużo o śmierci w ogóle rozmawialiśmy tam i o tym, czy śmierć da się oswoić.
14: Proszę.
3: Maria Seweryn tutaj przyszła z psem, 17-letnim Ferdynandem. I o tych, w ogóle o zwierzętach też rozmawialiśmy niezwykle ciekawie, proszę państwa. Ta rozmowa właśnie we wtorek o godzinie 23. A trudno się takich gości umawia, no bo to jednak czasami, ja sam wiem, bo przez pewien czas, przez większość swojego życia zawodowego sam też umawiałem gości, akurat w przypadku audycji Między Słowami to tam dużo rzeczy przychodziło, ale no, sam pamiętam, bo też przez pewien czas byłem twórcą i też wydawcą swoim po prostu w audycji Zagubiona autostrada i wiem, jak latem na przykład jest to trudne.
14: No właśnie. I tu wracamy do tego, jak się zapytałeś, i żeby powiedzieć, jak powstają te nasze audycje. No wydaje mi się, że akurat jeżeli się trochę wkłada serducha w to, co się robi, to nie jest trudne. Jeżeli się wierzy w to, co się robi, no bo jakby to jest dosyć... Te dwie audycje są dosyć specyficznymi. I dajmy na przykład Maria Seweryn. To była osoba, która gdzieś przy okazji jakiejś rozmowy czy zobaczenia czegoś, po prostu ja wpadłam na pomysł, że fajnie by było. I tyle. I buch. I się nagle pojawiło. Gdzieś było zdobycie telefonu, co trwało chwilę. I się pojawiła. I stwierdziliśmy obydwoje, że to jest super pomysł w ogóle. Wydaje mi się, że nie. Jeżeli to są osoby, które są no jakieś niechętne do tego, żeby się rzeczywiście wypowiadać i przychodzić do radia, to nie przeskoczy się.
3: Jasne, ja też jestem w stanie zrozumieć, że jeśli ktoś nie ma ochoty też, czy potrzeby gdzieś tam troszeczkę bardziej się otworzyć, jest to zupełnie zrozumiałe. Ja też nie jestem wścibską osobą. Tak, żeby na przykład mieć parcie na newsa, tak? Bo to wiadomo, że to niektórzy mogą mieć takie podejście, na szczęście u mnie w redakcji nie, ale że trzeba mieć newsa jakiegoś tam z audycji.
14: Od tego, żeby zacząć. Tak, ale inna rzecz jest też taka, że to radio póki co jest, mówimy o Tok FM, że jest taką instytucją, do której ludzie bardzo chcą przychodzić.
3: Tak.
14: Że to jest takie...
3: Silna marka, na pewno.
14: Bardzo silna marka i takie trochę, takie rzeczywiście taki wabik w ogóle do tego, żeby tych ludzi zapraszać, bo rzadko kiedy, mówię o każdej audycji, którą robiłam, zdarzało mi się, chyba rzeczywiście to było, że ktoś ewidentnie nie mógł, to rzadko się zdarzało to, żeby takie osoby nie powiedziały zupełnie nie, albo w do toku to ja w ogóle nie przyjdę.
3: Tak.
14: Że raczej to jest w drugą stronę, że to jest raczej takie pozytywne, o fajnie, super, fajnie. To, tak, jasne. I to jest też takie, no oby tak zostało, bo to jest naprawdę takie słowo, takie zaproszenie do czegoś naprawdę fajnego i ludzie tak to kojarzą.
3: No, ale też myślę, że ta dobra marka też z czegoś wynika, że to też jest efekt pracy, ciężkiej pracy ludzi, prawda?
14: Jak sama na początku powiedziałam, że to radio to ludzie.
3: To radio to ludzie, oczywiście, że tak. My państwu zdradzimy, bo u nas zawsze te audycje powstają... mamy tabelki, żeby był porządek, no żeby jest. Był ordnung, tak. Ale wiadomo, że też gdzieś tam musi być trochę tego artystycznego chaosu, w sumie nie, bo ja się w ogóle doskonale odnajduję w chaosie. Nie ma w sumie chaosu, ale jest jasna komunikacja. O tak, Natalia teraz spojrzała na mnie, naprawdę chaos? Co ty opowiadasz? Nie, nie ma chaosu.
15: Bo ja jestem naprawdę zdziwiona, że ty mi mówisz o tym, że ty lubisz chaos, bo mi się wydawało, biorąc pod uwagę twoje uwielbienie do tych kalendarzy i tego wszystkiego, że ty po prostu uwielbiasz to robić.
3: Lubię, lubię.
15: A widzisz.
3: Ale pracowałem też praca ADHD-owca też często jest pracą w chaosie i ja w tym chaosie się też dobrze potrafię odnajdywać. Pamiętam zresztą tutaj wielokrotnie przecież o Ewie Wanat rozmawialiśmy, tak. w audycji Nic o nas bez was i Ewa Wanat też była właśnie to taką duszą artystyczną i ona przecież też tak mocno w takim chaosie artystycznym działa. Ja się w tym doskonale też potrafię odnaleźć, więc ja jestem tutaj taki dość też akurat elastyczny, więc my mamy tabelki, ale mamy też na przykład komunikator. I przez komunikator się też często tak na szybko się wymieniamy myślami. I to jest gdzieś tam ten pierwiastek może jakiegoś tam chaosu, ale w którym się oboje odnajdujemy.
15: Tak, bo to trzeba przyznać, że jeżeli my się zaczynamy komunikować na tym komunikatorze, to absolutnie nie ogranicza się to do jednej wiadomości, wręcz kończy się na 20 wiadomościach z każdej ze stron.
3: Tak, zdarza się.
15: Tak jest po prostu, to jest normalne. Tam nie ma po prostu 3 wiadomości, 5 wiadomości, tylko jest 20 wiadomości i każdy po prostu pisze po 20. I to nie chodzi o to, tak jak teraz się pisze, że po jednym słowie i wysyła się,
3: tak.
15: Bo taka jest moda, tylko po prostu tam rzeczywiście są sensowne zdania i tych zdań jest po naprawdę kilkadziesiąt, także my rzeczywiście jest taka wymiana. Tak powstają takie programy.
3: Był ktoś, kogo najtrudniej ci się umawiało?
15: To pewnie bym musiał.
3: Tak sobie myślimy, no oczywiście sięgamy pamięcią, tak? Ale ja tak, bo oczywiście były też, są też osoby, których po prostu też, no wiadomo, też nie udało się umówić, no też takie życie jest. Ale był też ktoś taki, z kim rzeczywiście trzeba było, do którego trzeba było mieć dużo cierpliwości.
15: Myślę, że tak, a mówisz o tych audycjach naszych czy generalnie?
3: Naszych.
15: No są takie osoby, które gdzieś tam, że tak powiem, wiszą i nie można się do nich gdzieś tam dostukać. I
3: nie,
15: do...
3: ja mówię o takich, z którymi już się spotkaliśmy. Czy były rzeczywiście też takie osoby, które wymagały trochę więcej cierpliwości, czy... W sumie tak się zastanawiam, czy to
15: nie,
3: jest chyba istotne.
15: Nie. Nie? A przypominasz sobie taką osobę?
3: Nie.
15: Jak już się pojawiła taka osoba, to ona była. Ta otoczka w ogóle taka, żeby umówić tę osobę na którąś godzinę, zmiany tych godzin, bo komuś coś nie pasowało, albo ktoś o czymś zapomniał, no to jest zupełnie normalne. Ale tak, żeby ciężko było? No nie, no nie napieraliśmy w żaden sposób. Nie. Jeżeli ktoś powiedział na początku, nie, nie jestem zainteresowany, albo nie było zainteresowania, albo było ileś zaproszeń, to rzeczywiście była taka sytuacja, że no to się odpuszczało, ale chyba nie. Chyba nie.
3: Spróbujmy może wyjaśnić, znaczy postaraj się, spróbuj się też może właśnie wyjaśnić słuchaczom i słuchaczkom, czy w ogóle takie docieranie do takich osób jest trudne.
15: A to zależy.
3: To zależy.
15: A to chyba zależy.
3: To nie ta audycja, bo w Myśli na głos często jak tutaj gościmy psychologów bądź psycholożki, to wszyscy mówią, no to zależy.
15: No to zależy, bo to zależy. Bo to naprawdę zależy, bo to zależy od tego, kogo się chce. Ja szczerze, to teraz jak tak sobie, a mamy trochę świadków w ogóle jeszcze teraz, to jest taka sytuacja, że jeżeli to są osoby, które są związane, powiedzmy, z moim życiem prywatnym, a jeszcze w ogóle z moim życiem prywatnym z przeszłości, i było kilka takich pomysłów, i teraz ci mogę powiedzieć, bo nic z tym teraz nie zrobisz, to i były takie osoby, które rzeczywiście, ja się odzywałam, oczywiście tak jak obiecywałam, gdyż jestem uczciwą osobą i nie kłamię, ale nie ciągnęłam na przykład niektórych wątków, bo jeżeli to były osoby, które były gdzieś tam związane z przeszłością, no, a wiadomo jaka przeszłość tak. jest, nieraz o niektórych rzeczach chce się zapomnieć, to rzeczywiście już wtedy nie miałam takiego parcia w ogóle na to, już wolałam w ogóle kogoś innego gdzieś tam w ogóle tutaj umówić. I przekonać się do tej osoby, co generalnie my się dogadywaliśmy, jeśli chodzi o takie osoby, także tutaj nie było problemu. Kogoś ewidentnie nie chciałeś, to mówiłeś. Albo, że ta osoba już była na przykład, albo przy okazji...
3: No tak, ale mówimy o naprawdę pojedynczych przypadkach.
15: Mm-mm.
3: Nie?
15: To tak jest, no jeżeli rzeczywiście, no, mówimy w ogóle o jakichś osobach, które mają tak totalnie napięty grafik, że nie da się tej osoby zaprosić, no to...
3: No wiadomo,
15: to
3: wiadomo, tak.
15: No to jest chyba jedyne utrudnienie. Tak. No i jak się ma takie opory właśnie psychiczne, że... No kurde, no trochę głupio. No to tak trochę, to trochę ten.
3: Jak masz telefon i wchodzisz do aplikacji telefon,
15: tak.
3: do zakładki kontakty i sobie zjedziesz na sam dół, to ile masz kontaktów w telefonie? No bo to jest chyba, największe pytanie też swoją drogą, czy książka, zawartość książki telefonicznej w telefonie to jest rzeczywiście największy skarb wydawcy?
15: Wydaje mi się, że tak. 1765 kontaktów. A ty masz ile?
3: Ja mam 1555.
15: A widzisz.
3: Ale też
15: a ty byłeś wydawcą też.
3: Byłem wydawcą, a ja jestem też chomikiem, że to jest tak, że jak mam jakiś a może się przyda, więc no, ja też nie kasuję.
15: Tak. W
3: sumie, czyli co? To jest dzwonienie, czasami trzeba się dobijać. I jak wygląda też taka logistyka? Spróbujmy też to może przedstawić słuchaczom, no bo to jest tak, że ktoś się zjawia w studiu, słyszy się gościa, ale tam jest też przecież cała procedura do wykonania, prawda?
15: No przede wszystkim w jakim temacie i dlaczego.
3: Tak.
15: To nie jest kwestia w ogóle wyjdźmy od newsa, tylko wyjdźmy od tego, dlaczego chcemy taką osobę. I to
3: tak.
15: dotyczy każdej audycji, każdej. Uważam, że to bez względu na to, czy to jest audycja o sporcie, czy to są nasze audycje, czy to są audycje w ogóle, tak jak jest magazyn niedzielny, czy to było EKG, uważam, że po prostu od pomysłu dlaczego to jest... No i wtedy się po prostu myśli, jakie osoby byłyby najbardziej adekwatne do tego. I się dzwoni do takiej osoby. Jeśli się nie ma numeru telefonu do takiej osoby, to się robi wszystko, żeby ten numer zdobyć. Ja uważam, że ja jestem w tym bardzo dobra i naprawdę potrafiłam z drugiego końca świata w ogóle połączyć się z gościem akurat to był pan, który gdzieś przy okazji jakiegoś wydarzenia, nie pamiętam, czy to było trzęsienie ziemi, czy to było coś takiego w ogóle, czy jakiś, naprawdę nie pamiętam. Byłam w stanie go znaleźć, bo gdzieś mi się tam rzucił. No i wtedy było kwestia zadzwonienia i poproszenia w ogóle, żeby ktoś się pojawił, połączył albo był fizycznie po prostu w studio.
3: To też jest tak, że to rzeczywiście jest tak, że tam wystarczy chyba tych sześć takich symbolicznych podań dłoni, żeby dotrzeć do dowolnej osoby na świecie?
15: Wydaje mi się, że tak.
3: Tak?
15: Wydaje mi się, że sześć to jest naprawdę dużo. Wydaje mi się, że można się ograniczyć do czterech.
3: Do czterech
15: nawet?
3: Moim
15: zdaniem tak.
3: Dobra. Oczywiście też cała procedura wygląda tak, że jak już gość jest, bądź gościni jest umówiona, no to oczywiście ja dostaję informację, kiedy kto będzie, o której godzinie. Jest oczywiście rezerwacja studia nagraniowego.
15: Tak.
3: Jest w razie czego trzeba przekazać ochronie, kiedy kto tam się pojawi, kiedy, o której godzinie. I że jeśli samochód, no to trzeba też tablicę rejestracyjną przekazać. Więc tak to też u nas wygląda, że ja później z kolei u siebie na górze, bo tutaj na Żurawie jesteśmy na szóstym piętrze, przyjmuję
15: tak.
3: gościa bądź gościny. No i tutaj już sobie idziemy do studia i sobie taką rozmowę nagrywamy.
15: Ale ważne jest moim zdaniem to, żeby taka osoba, no jednak jest to gość. Przepraszam,
3: tak.
15: bo ja nie lubię słowa gościni.
3: Dobra, gość.
15: Nie. Ty możesz mówić, ale no są takie rzeczy, które gdzieś...
3: Ty wolisz gość, spoko.
15: Ja wolę gość. Mhm. To ja mam po prostu jakieś skojarzenia z tym gościnią.
3: Nie ma problemu.
15: Obrazek jakiś taki mam. W każdym razie, jeśli chodzi o... Taka osoba musi czuć się zaopiekowana przede wszystkim. To
3: tak.
15: znaczy samo takie wykonanie telefonu, bez względu naprawdę na wszystko, to jest jednak osoba, którą chce się zaprosić, czyli chce się ugościć. W związku z tym to nie może być na odwal się, tylko rzeczywiście ta osoba musi czuć się zaopiekowana. Czyli ta osoba na przykład dostaje, czy to jest połączenie telefoniczne, czy to jest, tak jak w naszym przypadku, bycie w studio, musi dostać też pakiet informacji, że dzień dobry, serdecznie zapraszamy na tę i na tę godzinę z twoim numerem telefonu, żeby była, no oczywiście mój jest, no bo wiadomo, z jakiegoś tam, ze swojego numeru wysyłam taką informację. I taka osoba naprawdę musi czuć się zaopiekowana. Uważam, że to jest całkiem spoko. Jeżeli ktoś by mnie gdzieś zapraszał, tak jak dzisiaj ty, no powiesz, co zapytałeś, to czy chcę kawę, czy coś do picia.
3: Tak, wiadomo,
15: to jest,
3: tak.
15: To jest fajne.
3: Tak.
15: To jakby gościmy kogoś i to jest taka rzecz, że ta osoba musi po prostu czuć się zaproszona.
3: Oczywiście, ja też zawsze jak podejmuję gościa, to też pytam się, nawet ciebie się spytam,
15: tak,
3: czy się chcesz czegoś napić.
15: Tak, tak. Chociażbym sobie sama mogła tutaj zrobić, prawda?
3: A dzisiaj jesteś gościem w tej sytuacji.
15: Dobrze, mogę być tą gościnią.
3: Możesz być gościnią.
15: Tak.
3: Swoją drogą, jeszcze trzymając się też w wątku radiowego, to warto też się chwalić, ja przynajmniej pochwalę, że Natalia Banaczek wraz z Przemkiem Iwańczykiem dostali nagrodę Dziennikarza Medycznego Roku 2025.
15: A naprawdę ktoś o tym słyszał w ogóle tutaj?
3: Oczywiście, że tak.
15: Ale mam piękny dyplom, to prawda, stoi?
3: Jest dyplom, przecież i na stronie można było o tym przeczytać i tutaj akurat mam przez sobą post z profilu radia Tok FM. Więc tak dopełniając też ten wątek radiowy, bo trochę chcę od tego radia jeszcze też uciec, bo patrzę na zegar i tych ostatnich kilka minut chcę też poświęcić bardzo dalekiej przyszłości.
15: Przeszłości.
3: Bo przyszłość w sumie...
15: Nie wiadomo,
3: ale przeszłość mnie niezwykle interesuje, bo ciekaw jestem, kim chciałaś być jako mała Natalia.
15: Z tego, co ja pamiętam, to mi bardzo poważnie, bardzo przepraszam teraz wszystkich moich najbliższych i znajomych, i przyjaciół, ale mi bardzo poważnie po głowie chodziło to, żeby zostać policjantką.
3: Policjantką?
15: Naprawdę.
3: Czyli chciałaś dbać o porządek.
15: Widzisz?
3: No, widzisz, jest porządek.
15: No, widzisz, czyli ta kontrola cały czas od małego po prostu musi być. To nie tylko dla tej później

0: ulubiony zespół, ten twój pierwszy wykonawca, piosenkarka, piosenkarz, którego
1: Pink
0: zostałaś...
1: Pink Floyd? To była moja, miałam ciocię, która nas wychowywała, mnie i mojego brata, i to były jeszcze czasy słuchania w ogóle Trójki, jak była lista programu trzeciego w ogóle z Markiem Niedźwieckim, i my tego słuchaliśmy, i nasza ciocia była bardzo muzyczna, i to był Pink Floyd, no oczywiście to był Pink Floyd, który później w ogóle bardzo, czy my bardzo później słuchaliśmy. Mój brat mnie też, jak wcześniej powiedziałam, który miał do pewnego momentu, do tej pory ma, ale troszeczkę chyba jesteśmy już starzy, wpływ na mnie, także jak on słuchał Metaliki, no to ja też słuchałam Metaliki, ale pierwsze skojarzenie muzyczne, które ja miałam, to jest oczywiście The Pink Floyd.
0: No Pink Floyd, dobra, ale ja rozumiem też, że to są wykonawcy i muzyka, którą się nasiąkało, bo tego się słuchało w domu. A mnie ciekawi ten pierwszy wykonawca, ten pierwszy zespół, którego sama może wyszukałaś gdzieś tam poza domem, podsłuchałaś i nagle wpadłaś. Co to było?
1: Ale to nie ma nic wspólnego z utworem w ogóle. Wiesz co, nie wiem, bo ja jestem bardzo, jeśli chodzi o to, na mnie bardzo dużo ludzi ma wpływ. To znaczy to, gdzie muzycznie.
0: Tak.
1: Tak akurat jest, że no tak, to prawda, to uzależnienie od muzyki jest troszeczkę chore, bo ja wszędzie, gdzie tylko mogę, jadąc do pracy wtedy, kiedy powinnam słuchać pewnie wiadomości albo różnego rodzaju rzeczy, to ja po prostu słucham muzyki. Jak siedzę nieraz wieczorem w domu i próbuję się zresetować, zamiast słuchać podcastów, słucham muzyki, i rzeczywiście tej muzyki jest bardzo dużo w moim życiu. I mam też ludzi, którzy gdzieś tam przez życie wpływali na mnie. To były jakieś czasy, kiedy słuchałam punka, bo towarzystwo, z którymi się w ogóle zadawałam, to rzeczywiście były osoby, które słuchały, także jeździliśmy na koncerty, tak, i było pogo, tak, i były czerwone sztruksy, tak, i były glany. Później było reggae, to też było akurat towarzystwo, które i było granie na bębnach, tak, grałam na bębnach.
0: Grałaś na bębnach?
1: Oczywiście, że grałam na bębnach. Znaczy to był pewnie epizod, znaczy pewnie teraz grom to nie można by było nazwać, ale rzeczywiście było coś takiego, że mieliśmy nawet próby, tylko nie pamiętam naszego zespołu, jak się nazywał, ale tam były dwa razy bębny plus bas plus perkusja. Także i to było, tylko naprawdę nie pamiętam zespołu, jak się wtedy nazywaliśmy. I później było takie poszukiwanie sobie po prostu, ale też były też później się pojawiły moje dzieci, które zaczęły słuchać bardzo, no to akurat jest super, że one też uwielbiają muzykę, zupełnie różną. No i moja córka też była taką osobą, która rzeczywiście bardzo jest otwarta na nowe brzmienia, teraz troszeczkę się teraz różnimy, ale rzeczywiście był taki moment, kiedy ona mi po prostu wrzucała hip-hop czy rap. W związku z tym to tam przeszło tego dużo.
0: A dzisiaj czego lubisz słuchać? Pomijając ten utwór i zespół, którego za chwilę na koniec audycji bez was posłuchamy.
1: Nie mam czegoś takiego, czego
0: nie chodzi o to, że się pytam, jaki jest twój ulubiony zespół? Nie, to nie ma tak, że jaki jest twój ulubiony zespół? Nie, ale czego lubisz słuchać?
1: To jest tak, że... Zależy.
0: To zależy.
1: Oczywiście, że to zależy. To zależy od tego, w jakim jestem nastroju, bo żeby to było takie, nieraz delikatnie mówiąc, mocne uderzenie, to jest to mocne uderzenie. Jeżeli to ma być chill w ogóle, żeby rzeczywiście wyciszać, no to to jest zupełnie. Jeżeli to ma być rzeczywiście jakiś wulgarny rap czy hip-hop, jest to wulgarny rap czy hip-hop. No to w zależności od tego, jaki jest nastrój w ogóle mój.
0: Dzisiaj wulgarnego rapu na koniec audycji nic o nas bez was nie będzie.
1: Ja wiem.
0: Co będzie?
1: W innej audycji może myśl na głos. Bo to rzeczywiście wtedy na głos mówimy to, co myślimy. A to będzie Der Gorillaz, no. To jest takie właśnie, takie a propos.
0: A propos, proszę państwa, to na koniec audycji nic o nas bez was. Gorillaz z utworem Der z płyty Demon Days. Swoją drugą płytę ma już 21 lat.
1: To jest sentyment.
0: Dopiero zaskoczenie. Natalia, czego ci życzyć?
1: Śmiałości właśnie.
0: To życzę ci śmiałości w
1: dziękuję,
0: tej sytuacji.
1: Dziękuję, ja również tobie.
0: Dziękuję. Państwa i moją gościnią była Natalia Banaczek. Dzisiaj przedstawię ciebie jako przede wszystkim wydawczynię audycji Zagubiona Autostrada i Myśl na głos. I tutaj, ponieważ też ta nasza wspólna podróż tutaj powoli dobiega końca, to chcę ci bardzo gorąco podziękować za ten fantastyczny czas.
1: O, ja tobie też. Właśnie chciałam powiedzieć, bo ty masz okazję w ogóle kiedyś powiedzieć o sobie w ogóle i od swoich początkach w ogóle w radio. Kiedyś się ciebie coś... To za krótko już się nam kończy w ogóle czas.
0: Kończy nam się czas, ale już ostatnie wydanie audycji, myślę, nic o nas bez was mam już umówione z gościem, więc nie wiem, czy format będzie kontynuowany. To już bardziej pytanie do...
1: Bo jakbyś chciał na przykład zamienić się rolami, żeby wtedy ty podczas tej ostatniej audycji byś poopowiadał o sobie. Ja już wiem mniej więcej, jakie pytania zadawać.
0: Tak?
1: To ja bardzo chętnie z tobą przeprowadzę.

0: Szefostwo, jeśli słuchacie nas, to bardziej czego, to podrzucamy pomysł.
1: A i ja też bardzo, przepraszam, ale ja też bardzo ci serdecznie chciałam podziękować. Mega, to było naprawdę super, to było świetne, to było bardzo odświeżające, to było bardzo takie... Taka praca od środka na takiej zasadzie, że rzeczywiście to była pełna realizacja i bardzo ci dziękuję. To było super.
0: Ja też uważam, że to było super. Wszystko odwzajemniam, bo rzeczywiście sobie bardzo też tę współpracę cenię, bo razem przecież te audycje przygotowywaliśmy i również kłaniam ci się bardzo nisko i też ci za to bardzo gorąco dziękuję. Oczywiście też dziękuję innym wydawcom, którzy, przypominam, też byli zaangażowani. Maria Andrzejewska, Romuald Kłosowski, z którymi krótko pracowałem, co prawda z tobą pracowałem najdłużej. Jest to też taka współpraca, którą będę długo nosił w swoim serduchu i w dobrej pamięci.
1: Dziękuję bardzo.
0: Natalia Banaczek była gościnią audycji Nic o nas bez was. Jeszcze raz ci gorąco dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję za wszystko, pozdrowienia i do widzenia, dobranoc.
0: Do widzenia, dobranoc, do zobaczenia gdzieś.
1: Do zobaczenia gdzieś na pewno.
0: Natalia Banaczek w audycji Nic o nas bez was, a na koniec przypominamy Gorillaz z płyty Demon Days, utwór Ja, Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: W Tatrach Wysokich na Słowacji zginął polski turysta. Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura nie wykluczają ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Zapowiadane zmiany w ochronie zdrowia będą dziś tematem obrad Okrągłego Stołu. Minęła północ, jest wtorek, 14 lipca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. O śmierci mężczyzny po upadku z Czarnego Szczytu poinformowało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Ratowników wezwała partnerka mężczyzny po tym, jak straciła z nim kontakt. Jak podali ratownicy, Polacy znajdowali się w trudnym terenie poza szlakami turystycznymi i nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym lin bezpieczeństwa. Podczas wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości 200 metrów do Doliny Dzikiej. Po przybyciu na miejsce śmigłowca ratowniczego okazało się, że 40-letniemu Polakowi nie można było już pomóc. Decyzja Warszawskiego Sądu Okręgowego o niewydaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nie wyklucza ponownego złożenia wniosku, podała w oświadczeniu Prokuratura Krajowa. Prokurator podejmie decyzję w tej sprawie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem decyzji. Sąd nie uwzględnił wniosków o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry i nakazu aresztowania w przypadku, gdyby Ziobro przebywał na terenie Wielkiej Brytanii, wyjaśnia rzeczniczka sądu do spraw karnych Anna Ptaszek.
2: Sąd wskazuje na to, że nie została spełniona bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej w pierwszym przypadku albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w drugim przypadku.
1: Rzeczniczka podkreśla też, że orzeczenia te są niezaskarżalne. Po uzyskaniu postanowienia sądu rozważymy, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, zapowiedział też minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. W nagraniu opublikowanym na platformie X szef Ministerstwa Sprawiedliwości podkreślił: szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw w śledztwie związanym z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Na obchodach Święta Narodowego Francji w Paryżu obecni dziś będą przedstawiciele 35 krajów koalicji chętnych, a w defiladzie wojskowej weźmie udział około 500 żołnierzy z krajów koalicji. Pałac Elizejski zapowiadał, że defilada będzie demonstrować przebudzenie strategiczne Europy. Prezydent Emmanuel Macron, którego kadencja kończy się w przyszłym roku, po raz ostatni będzie obecny na defiladzie jako szef państwa. W obchodach weźmie udział premier Donald Tusk. W samej defiladzie wśród żołnierzy reprezentacja Wojska Polskiego, wystawiona przez pułk reprezentacyjny dowództwa garnizonu Warszawa. W części lotniczej defilady mają wziąć udział dwa polskie samoloty F-16. Najważniejsze święto narodowe Francji obchodzone jest 14 lipca w rocznicę zburzenia Bastylii, co zapoczątkowało rewolucję francuską. Okrągły stół dla ochrony zdrowia organizuje dziś Polska 2050. Partia ministry funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz chce rozmawiać o przedstawionych niedawno propozycjach ministry zdrowia, dotyczących przede wszystkim systemu wynagradzania i zatrudniania lekarzy. Na spotkaniu, jak wylicza posłanka Violetta Tomczak, mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjenckich, lekarzy i pielęgniarek, resortu, kancelarii prezydenta oraz klubów parlamentarnych.
3: Prawo i Sprawiedliwość, PSL, oczywiście my jako Polska 2050 w 90%. Będzie także koło Razem. Muszę jeszcze porozmawiać z naszymi koalicjantami, Koalicją Obywatelską i Lewicą, bo nie mam pewności, że będą ich przedstawiciele.
1: Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, sprawa jest jasna. Nikt z KO na Okrągły Stół Polski 2050 się nie wybiera, mówi szef klubu Zbigniew Konwiński.
4: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać. To są bardzo ważne propozycje, które pani minister zgłosiła. Jedna z ustaw, przypomnę, już leży u pana prezydenta już dość długo i czeka na podpis pana prezydenta. Ona też jest ważna, też pomoże.
1: Chodzi o uchwaloną zaraz po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie ustawę umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Początek Okrągłego Stołu w Sejmie o 9:00. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Jego głównym zadaniem będzie koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego, zarządzania kryzysowego oraz rozwój innowacyjnych technologii podwójnego zastosowania, cywilnego i wojskowego, mówił w TOK FM Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
5: Takie główne obszary zainteresowań to tutaj jest oczywiście ten dual use, czyli usługi satelitarne, telekomunikacyjne, nawigacyjne na rzecz bezpieczeństwa i usług cywilnych.
1: Technologie będą mogły być wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym, między innymi dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz danych satelitarnych do szybkiego reagowania na katastrofy naturalne czy inne kryzysy. Zimna woda, fale i brak słońca to w ostatnich dniach rzeczywistość turystów, którzy wypoczywają nad Bałtykiem. Mimo wszystko próbują wyciągnąć z pobytu na plażach jak najwięcej, o czym opowiedzieli trójmiejskiemu reporterowi TOK FM Pawłowi Radzewiczowi.
6: Jak wam się podoba tutaj nad Bałtykiem?
7: Bardzo fajnie, chociaż nie ma pogody.
6: Ubranie od kostek po szyję to nie jest plażowy strój.
8: No nie, zdecydowanie, ale no jest przyjemnie.
6: Tu chmury, mgły, zimna woda.
9: Nie szkodzi, nam akurat taka pogoda odpowiada.
6: Młodsze pokolenie też lubi taką pogodę?
10: No tak, jutro ma być ładnie, więc czekamy na jutrzejszy dzień.
1: Czy tak będzie? Za moment szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień. A na kolejne informacje TOK FM w imieniu Arkadiusza Urbanka zapraszam o pierwszej. Najcieplej będzie dziś na Podkarpaciu, 29 stopni, około 28 będzie w centrum i na południowym wschodzie, 23-24 stopnie będą na północy kraju, a najniższe temperatury od 20 do 22 stopni prognozowane są właśnie nad samym morzem. Na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej dziś za to sporo przejaśnień. Na pozostałym obszarze kraju zdecydowanie więcej chmur i możliwe miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum również burze, lokalnie z gradem.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
11: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych, a w Gazecie Wyborczej, a nie, przepraszam, zacznę od Rzeczpospolitej. Bo tutaj rozmowa z panią ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Moment na postawienie granicy. Skala i wysokość ujawnionych kominów płacowych stanowią w tej chwili szansę na to, żebyśmy osiągnęli konsensus. Dążymy do tego, żeby pieniądze, które w niektórych miejscach były przeznaczane nadmiarowo na wynagrodzenia, były przeznaczone na większą liczbę świadczeń w szpitalach. Jeśli chodzi o dymisję szefa NFZ Filipa Nowaka, to pani minister powiedziała, zmiany personalne w NFZ nie przysporzą nam z dnia na dzień pieniędzy. Też cytuję to w tym kontekście, że być może faktycznie jest to jedyny dobry moment, aby wprowadzić jakieś zmiany, ponieważ opinia publiczna jest zbulwersowana tym, co dzieje się z pensjami niektórych lekarzy. I na przykład już na stronach Wirtualnej Polski znalazłam taki artykuł. Koszaliński szpital ujawnia wynagrodzenia 17 rocznych wypłat powyżej 1 miliona złotych, a rekord to jest 2 miliony 600 tysięcy. Więc jeżeli w jednym szpitalu tak to wygląda, to powiedzmy sobie otwarcie, to nie jest jakiś wyjątkowy przypadek, te takie wysokie wynagrodzenia, tylko jest problem, jest to problem systemowy i lekarze, także lekarze muszą się z tym zmierzyć. Wiem, że trwa dyskusja nad stawką 240 zł za godzinę. Niektórzy lekarze są oburzeni, że to jednak za mało. Ale tak spojrzałam na tygodnik sieci i tutaj Stanisław Janecki pisze tak. Przez aferę w warszawskim szpitalu Donald Tusk może przegrać elekcję w 2027 roku, ale o tej decyzji dowie się dopiero po zamknięciu lokali wyborczych. Otóż nie wiem, czy Donald Tusk przegra wybory. Może tak. Natomiast mam taką refleksję, że po aferze Szpitala Południowego jednak uwaga opinii publicznej przesunęła się w stronę bardzo wysokich zarobków lekarzy i to w sensie PR-owskim jest lepsza wiadomość dla rządu, bo okazało się, że to, że radny Koalicji Obywatelskiej, już były radny, zarabiał właśnie tak dużo pieniędzy, nie było jakimś ewenementem, tylko jest po prostu problemem systemowym, który jest bardzo trudno rozwiązać ze względu na opór środowiska lekarzy z jednej strony, zagrożenie wetem Karola Nawrockiego, z drugiej strony, bo takie spłynęły zapowiedzi ze strony Pałacu Prezydenckiego, być może teraz Karol Nawrocki zdecyduje się na większą otwartość, jeśli chodzi o zmiany w systemie wynagradzania lekarzy. Zobaczymy. Jeżeli zawetuje te zmiany, no to w dużej mierze weźmie na siebie odpowiedzialność za to, że te kominy płacowe wśród lekarzy pozostaną. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja, co nie oznacza, że nie pojawiają się nowe informacje dotyczące Szpitala Południowego. Owszem, owszem, pojawiają się. Mamy tekst w portalu Zero autorstwa Patryka Słowika i Jakuba Styczyńskiego. To jest trochę syf, trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było. W ten sposób szef prosektorium Szpitala Południowego przedstawił lekarzowi wykonującemu sekcję zwłok sprawę pacjenta, którego znaleziono w łazience po niemal 4 godzinach od śmierci. Ten przytaknął: okej, no dobra. Pracownicy szpitala podczas sekcji byli zaskoczeni, że jeszcze prokurator się nie, no nazwijmy to, nie wjechał do szpitala. I skrót tego artykułu brzmi mniej więcej tak, że w sierpniu 25 roku w warszawskim Szpitalu Południowym znaleziono w łazience martwego pacjenta. Od niemal 4 godzin nie żył. Przypadek nagłośnił w kanale Zero Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii stołecznej lecznicy. Dotarliśmy do zapisu audio przeprowadzonej z sekcji zwłok oraz rozmowy koordynatora prosektorium z rodziną zmarłego. Z tekstu wynika, że nagrywał te rozmowy jeden z pracowników prosektorium. A rodzina zmarłego usłyszała w szpitalu, że zmarłemu wysiadło serce. Jest tutaj w tym skrócie dość obszerny opis rozmaitych okoliczności. Zabrakło tylko jednej informacji, ale ja myślę, że to przez przypadek tylko, że to tak nie intencja, tylko niechcący. Wyszło tak, że zapomnieli w tym skrócie, tym takim wyboldowanym, co to głównie ten fragment pewnie wszyscy przeczytają, zabrakło tej informacji, że prokuratura w sprawie śmierci tego pacjenta prowadzi śledztwo od dawna, a nie od momentu, w którym ogłosił to Emil Jędrzejewski. Wiem, że niechcący ten drobiazg został przeoczony, na pewno. Natomiast to jest jednak istotna sprawa i ja też Państwu przypominam ciągle, że Emil Jędrzejewski, który jest w kanale Zero zawsze bohaterem bardzo pozytywnym, to podpisał ze szpitalem taką fajną umowę, że ma 10% zysku od dochodu oddziału chirurgii. No i chwalił się w tym wywiadzie w kanale Zero, że on jest człowiekiem sukcesu, bo on doprowadził do tego, że ten oddział właśnie w ogóle zysk zanotował. No tyle tylko, że później się okazało, że po prostu wyprowadził koszty anestezjologii do oddziału intensywnej terapii i w ten sposób wykazał zysk i osiągnął, wedle jego mniemania, bo jest konflikt z kierownictwem szpitala, jak te pieniądze mają naprawdę wyglądać i premie dla doktora. No i właśnie się chwalił, że on tutaj ten zysk osiągnął, tylko nie wspomniał, w jaki sposób to zrobił, a raczej przypomina to kreatywną księgowość. Doktor Emil Jędrzejewski, bo tę informację podała Gazeta Wyborcza, nie widziałam, żeby w przestrzeni publicznej odniósł się od tej informacji, czy ją zdementował. Myśmy tutaj zapraszali doktora Jędrzejewskiego do TOK FM, ale nieformalny rzecznik prasowy pana doktora, Krzysztof Stanowski, ogłosił, że pan doktor już nie będzie się wypowiadał, więc nie dowiemy się, jak to było z tym zyskiem i wyprowadzaniem kosztów anestezjologii do oddziału intensywnej terapii. To tak na marginesie. Dobrze, chciałam Państwu jeszcze zwrócić uwagę na felieton, który pojawił się w dzienniku Gazecie Prawnej, a jego autorem jest Filip Memches, publicysta tygodnika Do Rzeczy. I publicysta ten pisze tak: bardzo cenię ludzi, którzy mają odwagę rozbijać swoje bańki. Do grona takich osób dołączył właśnie Piotr Gontarczyk, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Ma on na swoim koncie między innymi napisaną wspólnie ze Sławomirem Cęckiewiczem książkę SB Alech Wałęsa, przyczynek do biografii, której tytułowa postać została zlustrowana, za co autorom tej pozycji mocno się dostało od środowisk traktujących byłego prezydenta jak świętą krowę. Tutaj warto zaznaczyć, że jakiś czas później Gontarczyk pokłócił się z Cęckiewiczem i to też w kwestii przedstawiania sprawy Wałęsy. Poza tym Gontarczyk od wielu lat dzielnie toczy boje z uczonymi z Nowej Szkoły Badań nad Holokaustem, sugerującymi, że Polacy jako naród są współodpowiedzialni za popełnione pod okupacją niemiecką zbrodnie ludobójstwa na Żydach. Teraz jednak Gontarczyk naraził się prawej stronie debaty publicznej. Po pierwsze wygłosił opinię w Onecie, a przecież to jedno z medialnych ramion demokracji walczącej, więc nie uchodzi człowiekowi prawicy gościć w tym portalu. Po drugie zaś skrytykował obowiązującą w Polsce narrację dotyczącą ukraińskiej powstańczej armii. Pierwszego zarzutu nie zamierzam komentować, natomiast chętnie zatrzymam się przy drugim. W skrócie, Gondarczyk stwierdził, że owszem, UPA dopuściła się zbrodni na polskiej ludności cywilnej, ale jednocześnie nie powinno się zaprzeczać temu, że była formacją walczącą o niepodległość swojego kraju. Historyk zwrócił uwagę na to, że wrogość dzieląca Polaków i Ukraińców sięga XVII wieku, a z tego wynika, że oba narody mają różne pamięci historyczne. Wspomniał o krzywdach wyrządzonych ludności ukraińskiej w II Rzeczpospolitej i zaapelował: jak chcesz wystawiać rachunki, to zacznij od siebie. Można powiedzieć, że Gondarczyk naruszył tabu, które na polskiej prawicy jest rozpowszechnione. Oczywiście są w Polsce komentatorzy biorący w obronę ukraińską wersję historii, ale to ludzie z kręgów lewicowo-liberalnych, u których często górę bierze ojkofobia. Odmawiają oni Polakom prawa do nacjonalizmu, choćby piętnując dziedzictwo polityczne Romana Dmowskiego, a zarazem upominają się o to samo prawo w przypadku Ukraińców, okazując pełne zrozumienie dla kultu UPA w dzisiejszej Ukrainie. Mamy tu do czynienia z hipokryzją, a może nawet z czymś więcej. W odróżnieniu bowiem od ideologów ukraińskiego nacjonalizmu, Dmowski nie opowiadał się za czystkami etnicznymi. Stanowisko Gondarczyka jest spójne. On nie potępia polskiego nacjonalizmu jako takiego, nie jest ojkofobem, natomiast prezentuje pryncypialny antykomunizm bliski temu, który wyrażał w swoim pisarstwie choćby Józef Mackiewicz. Ja przeczytałam Państwu to także dlatego, że z jednej strony zgadzam się, że dobrze, iż Piotr Gondarczyk napisał to, co napisał, a z drugiej strony zwracam Państwu uwagę, że Filip Memches zestawia krytyków nacjonalizmu ze zwolennikami czy wyznawcami ojkofobii, czyli nazwijmy to niechęci do własnej ojczyzny, takiego poniżania własnej ojczyzny. Otóż jest to absolutnie nieadekwatne sformułowanie i ja bardzo panu redaktorowi Memchesowi polecam list biskupów w sprawie nacjonalizmu, który został opublikowany kilka lat temu. Było to dzieło episkopatu. Niestety, nad czym boleję, nie zostało odczytane w kościołach, ale taki list jest. Jest to jeden z najlepszych tekstów poświęconych problemowi nacjonalizmu. Naprawdę, panie redaktorze, niech pan to przeczyta, bo wtedy może pan zrozumie, że nie można stawiać takiego znaku równości. Polscy biskupi na pewno nie są wyznawcami ojkofobii. To tego jestem pewna. Tutaj mam pełną świadomość tego i ja myślę, że chyba też pan się zgadza z tym, że polscy biskupi wcale nie są ojkofobami. Czasu na przegląd prasy już właściwie mi zabrakło, a tutaj taka ciekawostka, proszę państwa, w tygodniku do rzeczy moja ulubiona rubryka Dwaj Panowie G. To tylko króciutko. Zaczniemy dzisiaj rubrykę od PiS, choć wolelibyśmy od Bacha. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego jest śledzona bardzo uważnie. Do tego stopnia, że powołany został tajny, nieformalny, wąski zespół, który zbiera wypowiedzi medialne ojca Mateusza, jego odzywki z mityngów publicznych, a nawet to, co mówi w prywatnych rozmowach. W ten sposób powstaje czarna księga Morawieckiego. Zespołem kieruje kto? Elżbieta Witek. I z tą informacją Państwa zostawiam. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach doktor habilitowany lekarz medycyny Grzegorz Surkon, specjalista ginekologii położnictwa, członek Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
12: Dzień dobry.
11: Chciałam panu przeczytać fragment wywiadu, który został przeprowadzony przez dziennikarzy Rzeczpospolitej z ministrą Jolantą Sobierańską-Grędą i pani minister mówi tak: lekarz na umowie o pracę dzisiaj zarabia przeciętnie 23 tysiące złotych brutto. Takie są wyliczenia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. My proponujemy stawkę 240 zł za godzinę na kontrakt, co daje 40 tysięcy złotych brutto za wymiar pracy na etat. To jest całkiem wysoki pułap. Zresztą po ogłoszeniu tych propozycji wielu lekarzy się do mnie odezwało, mówiąc, że pracują za mniejsze stawki w szpitalach. Uważam, że to jest dobra propozycja. Czy pan też tak uważa, panie doktorze?
12: Ja nie jestem specjalistą od spraw finansowych, w związku z tym trudno mi się wypowiadać na ten temat. Natomiast to, co jest moim zdaniem istotnym problemem, to jest brak systemu opieki zdrowotnej w ogóle w Polsce. I w związku z tym przede wszystkim powinniśmy napierać polityków, żeby kwestie finansowe sobie zostawić dla rozmów po prostu w kulisach, wtedy gdy się spotkają specjaliści, rozmawiać o stworzeniu wreszcie systemu opieki zdrowotnej. Pamiętajmy, że w Holandii w latach 70 90. reformowano system, a nie tworzono system, tylko reformowano i to zajęło kilkanaście lat, ale dzięki temu oni teraz w Unii Europejskiej są numerem jeden. Natomiast po drodze można rozwiązać różne problemy i moim zdaniem bardzo istotną kwestią jest łączenie funkcji dyrektorów z funkcjami medycznymi.
11: Panie doktorze, za chwileczkę do tego przejdziemy, tylko jeżeli pan mówi o kompleksowej reformie, to chciałabym prosić, żeby pan w trzech zdaniach określił, jakie są priorytety takich zmian fundamentalnych, taki na wzór holenderski.
12: Na wzór holenderski, bardzo proszę, czyli przede wszystkim ustawienie właściwych stawek za procedury. W konsekwencji właściwego ustawienia funkcji za procedury idzie rozliczanie wtedy dyrekcji szpitali, które prowadzą szpital, ponieważ wtedy będziemy mogli ocenić, które szpitale rzeczywiście są zadłużone, bo są źle zarządzane. I trzecia sprawa to jest właśnie rozdzielenie funkcji. Jeżeli lekarz ma odpowiednie umiejętności i papiery, żeby być dyrektorem, niech będzie dyrektorem, ale nie może ich łączyć z pracą na oddziale, czyli z byciem ordynatorem, z byciem lekarzem i w konsekwencji tego kwestia szkoleń. Niestety kwestia szkoleń w Polsce nie jest rozwiązana ani zarówno w sensie organizacyjnym, ani w sensie finansowym. Często lekarze szkolą się za własne pieniądze w ramach urlopu wypoczynkowego.
11: Rozumiem. Zostańmy na chwilę przy tym ryzyku konfliktu interesów. To znaczy lekarz, szef oddziału, ordynator jest jednocześnie na przykład wicedyrektorem szpitala, czyli de facto sam decyduje o swojej pensji, bo tak rozumiem ten konflikt interesów.
12: To znaczy kwestia pensji to jest jedno, natomiast istotniejsze jest to, że ta osoba ma jakby wpływ również na różne decyzje medyczne, czyli na przykład w przypadku powikłania zajmuje stanowisko jako dyrektor w stosunku na przykład do powikłania czy na przykład jakiegoś sposobu leczenia, czy obsady personelu. I w konsekwencji tego w wielu szpitalach dobrzy specjaliści po prostu odchodzą z tych szpitali. Jeżeli odchodzą do innego szpitala, to jeszcze pół biedy na tym samym poziomie. Często odchodzą do szpitali, gdzie są już łatwiejsze przypadki, bo nie przechodzą do równoległego. I trzeba pamiętać, że to ma jeden wpływ negatywny na jakość leczenia pacjentów, ale jednocześnie na jakość szkolenia, bo pamiętaj, że medycyna to jest szkolenie nauczyciel, mistrz, uczeń, czyli mentorowanie. I teraz jeżeli ci najlepsi mentorzy odchodzą w wyniku konsekwencji z osobą, która ma maksimum władzy porównywalnej no naprawdę do prawie że maksymalnej władzy w jakichś krajach niedemokratycznych, to niestety te osoby są szkolone przez osoby już, które są gorszymi specjalistami. To jest tak jak na przykład, nie wiem, w piłce nożnej jest to na pewno mniejsze przełożenie, ale na przykład Barcelona rok czy dwa wola trzymać Lewandowskiego nie tylko ze względu na efekty w piłki nożnej, jego gry, ale również to, czego on mógł nauczyć młodszych. I w momencie, kiedy ci mentorzy odchodzą w wyniku takich działań stricte politycznych i mobbingowych, no to niestety jest to bardzo negatywne. A łączenie tych funkcji moim zdaniem powinno być zakazane ustawowo.
11: Czyli lepiej, żeby lekarze zajmowali się jednak leczeniem, a nie zarządzaniem szpitali. To jednak do tego się sprowadza, bo jednak chcemy, żeby lekarze wykonywali swój zawód w pierwszej kolejności.
12: Znaczy, powiem tak, że lekarz może zarządzać szpitalem, ale wtedy powinien przestać leczyć, ponieważ tych dwóch funkcji nie należy łączyć.
11: No ale brakuje nam lekarzy, więc nie chcemy, żeby przestali leczyć, więc raczej zmierzamy w stronę systemu, którym jednak lekarze nie są dyrektorami szpitali. Bo ja widzę tutaj taki przypadek wicedyrektora szpitala i ordynatora oddziału ginekologii. Zarobił 2,5 miliona złotych. No i pytanie właśnie, czy jednak nie był to efekt także ustawiania pewnej siatki płac, czy podpisywania umów między władzami szpitala.
12: Prawdopodobnie tak. Natomiast tak jak mówię, istotniejszy jest negatywny wpływ na jakby politykę kadrową, na przykład oddziałów, na to, że specjaliści odchodzą i niestety to wpływa negatywnie zarówno na jakość opieki nad pacjentami, jak i jakość szkolenia młodszej kadry, która jest szalenie istotna.
11: Tak jest. Ale tutaj jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz i zapytać o zdanie pana doktora. Mianowicie, czy Naczelna Izba Lekarska pana zdaniem jest gotowa na taki dialog z Ministerstwem Zdrowia, bo w takiej wewnętrznej komunikacji słyszeliśmy takie hasło: żaden rząd z lekarzami nie wygrał.
12: To znaczy tak, bo to jest wyrwane oczywiście z kontekstu, natomiast powiem inaczej. Naczelna Izba Lekarska jest gotowa na to od lat. I lekarze cały czas proszą, piszą, walczą o zmiany. I ja bym powiedział tak, że pan premier, do którego mam duży szacunek, powiedział, że będą twarde rozmowy z lekarzami. Ja nie widzę tych twardych rozmów. Na razie były półtorej godzinne rozmowy, praktycznie o niczym, o jakichś, wie pani, stawkach 240 zł i tak dalej. Wszystko jedno, jaką stawkę sobie tam na boku ktoś ustali w sensie rozmów finansowych. Najważniejsze jest zreformowanie. I lekarze są gotowi na te rozmowy i od lat proponują gotowe rozwiązania.
11: Panie doktorze,
12: ponieważ to nie jest tylko kwestia stawki. To jest, jeżeli na przykład popatrzymy na wykazy OECD, no to okaże się, że my jesteśmy jedni z ostatnich, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, a paradoksalnie wbrew temu, co niektórzy mówią, jeżeli porównamy statystyki właśnie OECD czy jakichś innych indeksów, my jesteśmy na przykład trzeci w Unii Europejskiej jako uzyskany efekt na wydane pieniądze. Pomimo, że u nas nie ma systemu. Czyli
11: ale
12: jakby
11: panie
12: sam
11: doktorze,
12: personel jest gotowy do pracy,
11: rozumiem,
12: i tą pracę wykonuje.
11: Problem polega na tym, że zmiany dotyczące ochrony zdrowia były planowane. Chodziło między innymi o sieć szpitali, zmianę kryteriów, tak aby oddziały istniały w danym szpitalu, jeżeli rzeczywiście wykonują dostateczną liczbę procedur, a tak tego nie zrobiono, przez co właśnie szpitale konkurują i walczą o tych lekarzy. Natomiast rząd stoi przed taką oto wizją, że każda taka zmiana systemowa wywoła protesty społeczne, bo jakiś oddział w jakimś szpitalu będzie zamykany. I żadnej ustawy tak naprawdę Karol Nawrocki nie podpisze, że jesteśmy w takim klinczu.
12: To jest kłopot, czyli ogólnie klincz polityczny trwa od 1989 roku, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, bo niestety nie ma nikogo odważnego, kto by się zdecydował na przeprowadzenie reform. Stąd moim zdaniem jest bardzo istotna działanie dziennikarzy we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia, żeby wywierać presję na polityków, żeby jednak doszło do jakichś porozumień, bo pamiętajmy, że w Holandii reforma była możliwa dzięki porozumieniu ponadpartyjnemu i wtedy przestano pchać się z polityką do opieki zdrowotnej, ustalono konkretne kroki, postępowanie, i wtedy uzyskano efekt. Także ja rozumiem trudność rządzących od 1989 roku, ale jako pacjent, jako wyborca chciałbym, żeby jednak pójść krok dalej, tak? I rzeczywiście zacząć twarde rozmowy z pracownikami ochrony zdrowia i reformować, czy też bardziej nawet tworzyć nowy system prawidłowy, ponieważ ja uważam, że po tylu latach walki o wolność, to co zrobiła Solidarność, jesteśmy 20. gospodarką świata, jesteśmy warci tego i należy nam się najlepszy system ochrony zdrowia w Unii Europejskiej, ale trzeba się za to wziąć.
11: Oznacza to likwidację niektórych oddziałów, a widział pan, jakie protesty były w związku z likwidacją oddziału położniczego w Lesku, no bo po prostu mało dzieci się rodzi, a jednak opór społeczny był bardzo duży.
12: No, politycy są od tego i Naczelna Izba Lekarska, czyli nasze władze są od tego, żeby podejmować trudne decyzje w celu uzyskania efektu. Inaczej niestety nie pójdziemy do przodu. Ja nie umiem powiedzieć, czy to jest kwestia likwidacji oddziałów, czy budowy oddziałów, czy zwiększania konkretnych jakby rozwiązań, w sensie na przykład liczby osób specjalizujących się w danej dziedzinie. To wymaga po prostu analizy, tylko że ja nie widzę tej analizy. Czyli często te zamykania, na przykład, ja nie mówię o porodówkach, tylko na przykład te łączenia szpitali, muszą być dobrze przemyślane i dobrze przeanalizowane i wtedy myślę, że takich protestów nie będzie, jeżeli one będą odpowiednio zaplanowane, odpowiednio przedstawione. Tym bardziej, że wtedy, jeżeli personel medyczny będzie rozumiał, że aha, w ten sposób uzyskujemy efekt do przodu, to będą wspierać takie rozwiązania.
11: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Grzegorz Surkon był gościem TOK FM. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
12: Dziękuję bardzo.
11: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku.
13: Dzień dobry, panie redaktor, witam bardzo serdecznie.
11: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał głos w rocznicę zbrodni wołyńskiej. Potrzebujemy pełnej prawdy i chrześcijańskiego upamiętniania ofiar. Napisał, mówiąc o przeszłości, nie możemy podważać przyszłości naszych narodów. Prezydent Ukrainy zadeklarował gotowość do przyspieszenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych polskich ofiar. Czy pana satysfakcjonuje to oświadczenie prezydenta Zełenskiego?
13: Można powiedzieć niechilnowi. Tak naprawdę w różnych sytuacjach pan prezydent Zełenski miał okazję powiedzieć trochę więcej niż to, co mówi ciągle na okrągło. I za każdym razem, szczególnie rodziny wołyńskie, z którymi ja osobiście jestem bardzo mocno związany, mam z nimi stały kontakt, oczekują, to nie słyszą gładkie zdania rocznicowe, za którymi nie idzie żaden konkretny fakt.
11: No, ale jednak poszukiwania trwają, ekshumacje też.
13: Tak, pani redaktor, tak. I to jest ogromna zasługa strony polskiej, szczególnie naszego rządu, ponieważ odkąd jesteśmy w koalicji od 2023 roku rządowej, to te ekshumacje ruszyły.
11: To tutaj tylko jeden przecinek, bo rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz twierdzi, że niesłusznie rząd sobie przypisuje te zasługi, że to jest zasługa Andrzeja Dudy.
13: Słusznie sobie przypisuje. Pan prezydent Andrzej Duda moim zdaniem, jeśli chodzi o bilans jego relacji i zaangażowania osobistego w zakresie takiej dobrej woli z jego strony w stosunku do Zełenskiego i Ukrainy, po prostu politycznie zbankrutował, bo tyle, ile on zainwestował, to absolutnie z drugiej strony nie było jakiejkolwiek symetrii w tym zakresie. Przypomnę tylko taki fakt, że pan prezydent Andrzej Duda uzyskał zapewnienie od prezydenta Zełenskiego co do tego, że powstrzyma się od nadawania różnym obiektom topograficznym nazw, które by naszą polską wrażliwość, szczególnie rodzin kresowych, raniły. Oczywiście ta obietnica nie została dotrzymana, tak samo jak wiele pan prezydent Zełenski miał możliwości wypowiedzenia się bardziej konkretnie. A jeśli chodzi o te ekshumacje, pani redaktor, to trzeba zawsze znaleźć, że tak powiem, skalę wszystkiego. Oczywiście one się rozpoczęły, tylko proszę pamiętać, że potrzebna tutaj także jest dobra współpraca ze stroną ukraińską, przynajmniej w takim zakresie, w jakim zakresie Ukraina współpracuje ze stroną niemiecką. Tam jakimś dziwnym trafem nie ma opóźnień w wydawaniu zgód, bo sprawa jest dużo bardziej skomplikowana niż to w przestrzeni publicznej wygląda, bo muszą najpierw być złożone wnioski o poszukiwania, a kiedy te poszukiwania się zakończą, trzeba złożyć natychmiast wniosek o ekshumację. To oczywiście też trwa. I dopiero wtedy, kiedy ekshumacje zostaną zakończone, jest pochówek i upamiętnienie. Proces jest bardzo długi i zgodzę się, że one się rozpoczęły, tylko jeżeli przyjmiemy do wiadomości, że jest prawdopodobnie 1500 punktów na Ukrainie, w których mogą znaleźć się szczątki naszych zamordowanych bestialsko rodaków, a przy skali 5, nawet do 10 ekshumacji rocznie, to mamy tutaj perspektywę 1,5 wieku.
11: Rozumiem. Panie marszałku, ale chciałam zapytać jeszcze o słowa Piotra Łukaszewicza, szarze d'affaires Polski na Ukrainie, bo nie mamy ambasadora. Karol Nawrocki nie podpisuje nominacji. I Piotr Łukaszewicz powiedział, pochylając głowę nad polskimi ofiarami ukraińskiej przemocy na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach państwa polskiego przed wojną i w jej trakcie. Nie tworzy symetrii, ale pamiętamy, co było wstydliwe i niegodne. I Piotr Łukaszewicz został ostro przez opozycję skrytykowany za te słowa.
13: Ja zastanawiam się, pani redaktor, czy to jest tak w praktyce dyplomatycznej, może pani mi podpowie, kiedy przyjeżdża do jakiegoś kraju przedstawiciel państwa polskiego, prezydent, premier, czy też pierwszy wicepremier, Władysław Kosiniak-Kamysz, czy jest praktyka i zasada, że po nim jeszcze występuje i poprawia kierownik placówki? Może jeszcze powinien wystąpić zastępca kierownika placówki, może pani księgowa? No, na Boga. Pojechał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wypowiedział się w imieniu państwa polskiego i kropka.
11: No ale to chyba pan zgłasza te pretensje do ministra spraw zagranicznych, wicepremiera Radosława Sikorskiego, bo to jest podwładny ministra Sikorskiego.
13: Ja odpowiadam na pani pytanie, bo ta wypowiedź po prostu moim zdaniem była niepotrzebna i ona bardzo mocno rozwiątrzyła opinię publiczną. Ja rozmawiałem ze środowiskami kresowymi i one są oburzone na to wystąpienie, dlatego że jednak nastąpiła tam pewnego rodzaju relatywizacja. A poza tym, jeśli pan chargé d'affaires mówi o tym, że państwo polskie w II Rzeczypospolitej prześladowało Ukraińców, no to ja po prostu zachęcam do szybkiego kursu historii, bo nikt inny jak Józef Piłsudski bardzo mocno zainwestował w to, aby stworzyć województwo wołyńskie, aby dla Ukraińców stworzyć jak najlepszą przestrzeń do działania, żeby właśnie uniknąć pewnych
11: Ja tylko rzeczy. Chcę zwrócić bardzo, uwagę.
13: Ale pani pozwoli, tak. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że właśnie jest to absolutnie zdanie, za którym chyba nie idą jakieś fakty, bo ja pamiętam z historii, że...
11: Nie, no idą fakty. Panie marszałku, już niech pan nie biegnie w tę drugą stronę zbyt szybko. No,
13: ale ja mogę, pani redaktor, biec w każdą stronę, którą sobie zaplanuję, bo ja po prostu posługuję się.
11: Ja rozumiem. Mamy swoje winy względem Ukraińców, mówi profesor Antoni Dudek. To nie jest tak, że Piotr Łukaszewicz jest jedyną osobą, która przypomina
13: ale
11: to.
13: Ja
11: winy
13: tak
11: były, choć nie ma symetrii.
13: Nie ma symetrii, ja tego nie zakwestionowałem, pani redaktor. Byli także Ukraińcy sprawiedliwi, którzy ponieśli śmierć za to, że ratowali Polaków. Są do dzisiaj Ukraińcy, którzy upamiętniają zbrodnię wołyńską, uznając, że było to ludobójstwo. To jest wszystko prawda. Tylko tego dnia wymagałoby się, aby głos polskiego państwa, to był jedyny polityk, który zdecydował się pojechać na Wołyń, był nim wicepremier. Pierwszy wicepremier polskiego rządu zabiera głos i naprawdę pan ambasador, czy też pełniący obowiązki, mógłby moim zdaniem powstrzymać się od zabierania głosu. Zwłaszcza, że w drugiej części wypowiedzi usłyszałem znowu, że ekshumacje nie idą tak szybko z przyczyn obiektywnych. To jeszcze bym się zgodził, ale usłyszałem, że także z przyczyn ekonomicznych czy finansowych. No na Boga, państwo polskie, panie ambasadorze, stać na przeprowadzanie ekshumacji. I to nie przez państwo polskie one idą tak, jak idą, tylko ze względu na to, że jest to element polityki ukraińskiej.
11: Panie marszałku, jak pan ocenia zwrot Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Ukrainy? Bo teraz Przemysław Czarnek chce zgłosić uchwałę, która by zobowiązywała rząd do blokowania integracji Ukrainy z Unią Europejską.
13: No to jest bzdura, po pierwsze, dlatego że panie redaktor, pan Przemysław Czarnek i jego kumple, którzy pojechali do miejsca świętego dla kresowian, czyli do domu stawy, został pogoniony i wygwizdany. Więc no, naprawdę,
11: ale on mówi, że niesprawiedliwie.
13: Niesprawiedliwie został wygwizdany.
11: Tak.
13: No, a oni uważają, że sprawiedliwie. I ja akurat tutaj wierzę środowiskom kresowym. I oczywiście jest to tylko i wyłącznie typowa pisowska zagrywka, którą znamy od lat. A skąd pan Przemysław Czarnek wie, że Ukraina w ogóle chce do Unii?
11: No nie, no jednak będzie... taka jest deklaracja Ukrainy.
13: Dzisiaj, panie redaktorze, dzisiaj Ukraina toczy wojnę. Jest wojna i na pewno w tym stanie Ukraina do Unii Europejskiej nawet sama nie chce przystępować, bo jest w stanie wojennym. Jeżeli się wojna zakończy, to wtedy będziemy mieli nową sytuację. Tak dzisiaj bym na to odpowiedział.
11: Panie marszałku, ja chciałam też zapytać o sprawę ustawy o statusie osoby najbliższej, bo wszyscy spodziewają się weta prezydenta Nawrockiego i tutaj dochodzą takie głosy, że prezydent mówi, że gdyby w tej ustawie nie było wspólnego opodatkowania tego związku, prawda, dwóch osób, to może byłyby większe szanse na podpisanie takiej ustawy. Czy pan dopuszcza taką możliwość, że koalicja rządząca jeszcze raz zajmie się tą ustawą i wyrzuci wspólne opodatkowanie, licząc na to, że prezydent tę ustawę podpisze?
13: Ja, pani redaktor, jestem zdania, że w polityce liczy się skuteczność. Sama pani redaktor z pewnością mogłaby policzyć, ile było prób od 1989 roku, aby te sprawy rozwiązać, żeby ludziom po prostu ułatwić życie. To było pewnie kilka, a może nawet i kilkanaście prób. Tymczasem dopiero wtedy, kiedy posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ula Pasławska, za to się wzięła i napisała wspólnie, to trzeba powiedzieć, z panią minister Kotulą propozycję ustawy o statusie osoby najbliższej, ta ustawa przeszła przez wszystkie ścieżki procesu legislacyjnego i trafiła do prezydenta. Powiem więcej, do takiej staranności żeśmy doprowadzili, że pani Pasławska została przewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej i także jest w Radzie przy prezydencie, żeby tej sprawy pilnować. Więcej, spotkała się chyba 2 tygodnie temu z prezydentem, przekonując go jeszcze o tym, żeby podpisał. Nie wiem, czy można zrobić więcej.
11: Nie, ta, ja rozumiem, tylko słyszy pan te głosy z Pałacu Prezydenckiego, że oni nie chcą wspólnego opodatkowania. Tylko czy to nie jest pretekst? Czy nawet jakby to wyrzucić, to i tak prezydent by to zawetował? Jak pan sądzi?
13: Moim zdaniem prezydent jest w trudnej sytuacji, ponieważ w kampanii wyborczej wielokrotnie twierdził, że jak zostanie prezydentem, to chętnie pochyli się nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Potem pewnie jego polityczni akolici doradzali mu zupełnie coś innego. Z przebiegu rozmowy, ja nie byłem na tym spotkaniu, ale pani poseł Pasławska oczywiście też nie jest naiwną osobą i wróciła z pewnym przekonaniem. Ja, gdy jej słuchałem, to tak oceniałem 60 do 40, że zadecyduje. Ale też jeszcze prezydent powiedział, że decyzji nie podjął. Nie jesteśmy naiwni, wiemy pewnie, jak to się skończy, ale może będzie niespodzianka.
11: No dobrze, nie odpowiedział pan na pytanie, czy zdecydowalibyście się na procedowanie tej ustawy jeszcze raz bez wspólnego podatkowania, więc zostawmy.
13: Nie, ale udzielam odpowiedzi i jesteśmy zdecydowani na to, jeżeli prezydent tą ustawę zawetuje, żeby jeszcze raz podjąć kroki w tym zakresie, bo widzimy też, a powiem więcej, państwo powinno widzieć, ponad 2 miliony osób, które żyją w związkach nieformalnych, aby im po prostu ułatwić życie.
11: Rozumiem. Chciałam zapytać także, co pan sądzi na temat tego, że prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od Sławomira Patyry, który został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
13: Nie wiem, czy pan prezydent o 7.40 słucha TOKU FM, ale jeżeli słucha, to apeluję do niego, żeby jak najszybciej przyjął ślubowanie, bo to jest świetny prawnik, wspaniały konstytucjonalista. Mam zaszczyt znać go osobiście. Nawet pod wnioskiem mojego powołania przez Sejm podpisałem się ja i wielu ludowców.
11: Ale dlaczego prezydent nie odbiera ślubowania, pana zdaniem?
13: Dlatego, że ma naciski być może z Trybunału Konstytucyjnego, że gdyby profesor Patyra doszedł do grona sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to pan Święczkowski by miał ryzyko utraty immunitetu i musiałby odpowiadać w sprawach związanych z Pegasusem.
11: Moim zdaniem. Czyli prezydent chroni Bogdana Święczkowskiego po prostu.
13: Ja tylko tak mogę domniemać, ale być może jest jakiś inny powód. Ale powiem pani redaktor, że nie zaskoczyłby mnie prezydent, gdyby na przykład jeszcze do końca lipca takie ślubowanie przyjął. Mogę nawet spróbować się o to założyć.
11: Jednym zdaniem, panie marszałku, proszę o odpowiedź. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć wydatki na płace lekarzy. Mają zarabiać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Czy pan uważa, że to jest słuszne rozwiązanie?
13: Każde rozwiązanie ograniczające patologię, jeśli chodzi o zarobki, bo jest to po prostu nieprzyzwoite, żeby zarabiać takie pieniądze w tak krótkim czasie, jest dobre i tutaj pani minister zrobiła dobre.
11: A czy szef NFZ Filip Nowak powinien zostać odwołany, bo to postulował wicepremier Krzysztof Gawkowski?
13: Myślę, że postulat wicepremiera Gawkowskiego spowodował to, że prezes NFZ-u może przynajmniej przez kilka miesięcy jeszcze spać spokojnie.
11: Dlaczego? Co to tak? Wicepremier Gawkowski ma taką rękę, że może chronić prezesa NFZ?
13: Jeżeli wicepremier Gawkowski zgłasza wniosek o jego odwołanie, to moim zdaniem uprawdopodobnił to, że jeszcze Filip Nowak parę miesięcy prezesem.
11: Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, był gościem TOK FM. Dziękuję, panie marszałku.
0: To jest

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Amerykańskie wojsko ogłosiło kolejną falę uderzeń na Iran. Kampania ma być planowana na wiele dni. Minister Sprawiedliwości nie wyklucza ponownego złożenia wniosku o wystawienie za Zbigniewem Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Siły Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie rozpoczęły trzecią z rzędu noc ataków na Iran, podało dowództwo centralne USA. Prezydent Donald Trump zapowiedział wcześniej, że uderzy mocno w poniedziałek i w kolejne dni. Portal Axios podał, że kampania uderzeń planowana jest na wiele dni. Jeszcze przed ogłoszeniem uderzeń na Iran, irańskie media podały informację o zaatakowaniu amerykańskiego okrętu oraz sił USA w Kuwejcie. Wcześniej Donald Trump przy okazji poinformowania o ponownej blokadzie Iranu zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Oświadczył, że USA będą pobierać tę opłatę jako strażnik cieśniny Ormus. Po uzyskaniu postanowienia sądu rozważymy, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości posła PiS Zbigniewa Ziobry, zapowiedział minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Warszawski Sąd Okręgowy, przypomnę, nie uwzględnił wniosków o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. W tym wypadku sąd nie miał innego wyjścia, mówiła o tym w TOK FM adwokatka Anna Mika Kozak.
2: Przepisy są jasne, mówią, że jeżeli jest prawdopodobieństwo przebywania na terytorium kraju Unii, wydajemy europejski nakaz aresztowania. Jeśli tego prawdopodobieństwa nie ma, odmawiamy jego wydania. Sędzia nie miał innego wyjścia, mógł tylko podjąć taką, a nie inną procesową decyzję.
1: Bo uznał, że prokuratura nie wykazała, że Ziobro będzie podróżował na terenie Unii Europejskiej, a nie Wielkiej Brytanii. Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa, zaznaczył minister Waldemar Żurek we wpisie na platformie X. Zbigniew Ziobro, podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się w Stanach Zjednoczonych i to tam można kierować wniosek o ekstradycję. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, które powstanie w Warszawie, ma połączyć administrację, wojsko i naukę. Głównym zadaniem centrum będzie koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego, zarządzania kryzysowego oraz rozwój innowacyjnych technologii podwójnego zastosowania, cywilnego i wojskowego, mówił w TOK FM Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
3: Takie główne obszary zainteresowań to tutaj jest oczywiście ten dual use, czyli usługi satelitarne, telekomunikacyjne, nawigacyjne na rzecz bezpieczeństwa i usług cywilnych.
1: Technologie będą mogły być wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym, między innymi dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz danych satelitarnych do szybkiego reagowania na katastrofy naturalne i inne kryzysy. Zarząd powiatu mogileńskiego udzieli 500 000 zł pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli radni powiatu. Główną przyczyną kłopotów jest skrajnie niekorzystna umowa, którą szpital podpisał z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 000 zł. Mimo wykrytych przez NFZ oszustw, prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur na około 1 300 000 zł. Proces wygrała, dlatego komornik zablokował konto szpitala i nie ma pieniędzy na wynagrodzenia, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego Karina Kostyra.
4: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takiej nagłej sytuacji.
1: Szpital w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia pracowników 90% swojego budżetu. 1 lipca czasowo zamknął oddział ginekologiczno-położniczy. Szykuje nam się ciepły, ale też niebezpieczny pogodowo tydzień. Jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman, termometry z każdym dniem będą pokazywały coraz wyższe wartości.
5: Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie dosyć wysoka, stopniowo wzrastająca. We wtorek zwykle od 24 do 28 stopni najcieplej, na Podkarpaciu do 29 stopni. Środa również bardzo podobna, od 25 do 29 stopni. Czwartek i piątek to dni już z wartościami temperatury powyżej 30 stopni. Na południowym zachodzie w piątek spodziewamy się nawet wartości około 32 stopni.
1: A to warunki sprzyjające nawałnicom i burzom.
5: W tych najbliższych dniach bardzo warto zwrócić uwagę na prognozy burz. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu naszego kraju, szczególnie w rejonach górskich, ale w środę czy w piątek burze mogą występować na znacznym obszarze Polski. Jeżeli mamy taką możliwość, w telefonach sprawdzajmy aplikacje do lokalizacji opadów deszczu czy wyładowań atmosferycznych, ponieważ te dni naprawdę będą bardzo dynamiczne, a sytuacje burzowe potencjalne. potencjalnie niebezpieczne.
1: Po takim intensywnym pogodowo tygodniu przyjdzie kolejne ochłodzenie. Weekend ma już być bez upałów. Teraz jeszcze trochę o pogodzie na dziś, a kolejne informacje w TOK FM już o 2:00. Dziś najwięcej słońca na Pomorzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, a na pozostałym obszarze Polski już przewaga chmur z przelotnym deszczem. Na południu i w centrum również burze, w regionach południowych zapadami gradu. Przed nami ocieplenie, na termometrach od 23 stopni na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 20 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dominika Wiawiejska, witam ponownie. A w studiu Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle.
7: Witam serdecznie.
6: Trwa transmisja naszej rozmowy na YouTubie. Zachęcam do śledzenia. Panie pośle, chciałam zapytać o propozycję Przemysława Czarnka, aby Sejm przyjął uchwałę, która zobowiązuje rząd do blokowania integracji z Unią Europejską Ukrainy. Czy pan zagłosuje za taką uchwałą?
7: Gdybym był posłem w Polsce, to pewnie tak. Natomiast nie głosuję, jestem w parlamencie europejskim. No, mamy...
6: Przepraszam, powinnam powiedzieć, czy zagłosowałby pan?
7: Zagłosowałbym. Z tego względu, że my tutaj mamy taką burzę wokół jednej sprawy, a inna sprawa dość płynnie jest posuwana do przodu na poziomie europejskim. I wydaje mi się, że trzeba to po prostu połączyć. To znaczy, nie możemy tam wyrażać zgodę. Proszę pamiętać, że mniej więcej miesiąc temu, 16 czerwca, otworzono pierwszy klaster fundamental, jeśli chodzi o negocjacje z Ukrainą. To jest bardzo poważny fragment całych negocjacji i tam nie było sprzeciwu Polski. Więc ja uważam, że taki sprzeciw musi wybrzmieć, bo nie ma żadnych postępów, jeśli chodzi o integrację, a wręcz przeciwnie. No, nie możemy mówić o praworządności, nie możemy mówić o wspólnych wartościach, jeżeli jest kraj, który aspiruje do Unii Europejskiej, a jednocześnie no, nie chce mówić, czy przyznać się, czy podjąć jakieś pojednanie wobec działań, które podejmowała
6: Ukraina. Chciałam zwrócić uwagę, że Mateusz Morawiecki, szef stowarzyszenia, do którego pan należy, mówił razem zresztą z Andrzejem Dudą, że Polska zrobi wszystko, żeby Ukraina jak najszybciej znalazła się w Unii Europejskiej. A teraz zwrot o 180 stopni.
7: No, panie redaktor, Donald Tusk...
6: Czy wyborcy uznają to za wiarygodne?
7: Donald Tusk spotkał się 9 razy z Putinem w innych czasach, w innej sytuacji, tak? I uważał, że jest partnerem dla niego, chciał prowadzić biznesy. No, świat się zmienił.
6: Ale, panie pośle, ale co się zmieniło? Przecież wojna w Ukrainie trwa cały czas, a stosunek Ukrainy do UPA jest też ciągle taki sam. Nic się nie zmieniło, tylko wy zmieniliście o 180 stopni propozycję swoją, bo uważacie, że Grzegorz Braun wam zabiera głosy.
7: Wojna i atak Rosji na Ukrainę był pewnym nowym otwarciem. To znaczy my po pierwsze wsparliśmy Ukrainę bardzo mocno, dzięki temu nie upadła w pierwszych chwilach wojny. Po drugie była nadzieja na otwarcie również w innych sprawach zabagnionych, niezałatwionych przez wiele lat. I pierwsze decyzje i pierwsze negocjacje w tej sprawie były rokujące, pozytywne. To znaczy otwarto poszukiwania. Przecież to pierwsze wnioski rządu Mateusza Morawieckiego, również starania Dudy doprowadziły do tego, że ruszyło to z miejsca.
6: To znaczy,
7: i myśmy mieli nadzieję, że wiele...
6: ruszyły za czasów rządu Donalda Tuska.
7: Teraz?
6: Nie w 22, nie w 23, bo Konfederacja wam zarzuca, żeście nie postawili
7: Ja mogę bardzo łatwo dowieść, że zasadnicza taka dynamika była za naszych rządów po 2022 roku. W 2022-2023 roku. Najwięcej z tych spraw w tej dziedzinie zadziało się między 2022 a 2023. Oczywiście to jest proces. Rozpoczynał się kiedyś, skończy się za 20 lat. Ale najwięcej dotychczas wydarzyło się 2023.
6: Polityków ukraińskich i polskich w latach 2022-2023.
7: Nie mówię w ogóle o deklaracjach, tylko mówię o realnych liczbie poszukiwań, liczbie ekshumacji. Tego się najwięcej wydarzyło 2-2-2-3.
6: Nie, to
7: oczywiście,
6: się zaczęło
7: tak.
6: Dziać za rządów Donalda Tuska. No to już
7: absolutnie.
6: Musimy odesłać naszych słuchaczy.
7: Ale to opublikuję wpis, który nawiąże do tej dyskusji teraz.
6: Znaczy praktycznie to się rozpoczęło w 2024-2025 roku.
7: Nieprawda. Nie zgadzam się z tym. I
6: tak
7: myśmy
6: jest.
7: Liczyli, ale wracając
6: nawet
7: do tego...
6: Nawet Rafał Leśkiewicz tego nie negował, tylko powiedział rzecznik prezydenta, że to zasługa Andrzeja Dudy. I okej. Okay. Natomiast
7: wracając do zasadniczego pytania.
6: Rozpoczęło się to 2024-2025
7: roku. Była szansa na nowe otwarcie. Natomiast ono się nie wydarzyło. To znaczy Ukraina z niczego, co deklarowała, się nie wywiązała. To znaczy po pierwsze nie posypała głowy popiołem, wręcz zaognia konflikt, jeśli chodzi o Wołyń. Po drugie, te ekshumacje pamiętacie państwo, że myśmy proponowali, żeby oni uprościli całą procedurę, bo w tej procedurze my to będziemy robić kilkadziesiąt lat. Natomiast chcielibyśmy, żeby ta procedura była uproszczona, a nie trzy osobne postępowania z osobnymi wnioskami i każde postępowanie trwa półtora roku. Tak być nie może. Tutaj też nic nie zrobiono w tej sprawie i Donald Tusk też nie poradził w tej sprawie, uczciwie rzecz biorąc. W związku z tym nie ma nowego otwarcia, więc wracamy do twardej retoryki, twardej polityki, bez względu na to, czy ta wojna jest zaawansowana, czy nie, bez względu na to, czy ona się zakończyła, czy nie. To jest dość logiczne. Myśmy mieli nadzieję na to, że ułożymy sobie relacje i dawaliśmy ku temu szansę.
6: Bartłomiej Pejo z Konfederacji. 4 lata temu niektórym nie przeszkadzał kult ludobójców na Ukrainie. To jest komentarz do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, że PiS zrobi wszystko, aby Ukraina jak najszybciej znalazła się w Unii Europejskiej i nic nie wspominał o warunkach typu, że nie można promować banderyzmu. Nic Morawiecki o tym nie mówi. W tym nagraniu.
7: Znaczy, to jest zupełnie oczywiste, że w rolce...
6: Ja cytuję Konfederację.
7: No ale to jest zabawne, no przecież to w rolce mieliśmy...
6: Zarzuca wam po prostu... To nie jest rolka, to jest wypowiedź premiera Morawieckiego.
7: A tu wypowiedzi do dziennikarzy mamy zawrzeć wszystkie warunki, w jakim wejdzie Ukraina do Unii Europejskiej. No nie żartujmy sobie. My mamy tych warunków 70.
6: Tych wypowiedzi było dziesiątki. Przecież
7: całe otwarcie
6: cały X jest pełen rolek wypowiedzi polityków PiSu i nigdzie nie wspominają o banderyzmie, tylko mówią, że Ukraina ma być członkiem Unii.
7: A czy panie redaktor przypomina sobie sytuację, w której wtedy nazwano by jakiś oddział wojska ukraińskiego właśnie imieniem banderowców? No właśnie nie było. Doszło do zaognienia na potrzeby wewnętrzne
6: place,
7: tej sytuacji.
6: Ulice,
7: raczej się wycofywano z tego niż otwierano.
6: Cały czas to trwa.
7: Dzisiaj retoryka ze strony Ukrainy została zaostrzona, więc to powoduje, że my wracamy do twardych warunków, jeśli chodzi o Unię Europejską. I to, że otwarto klaster bez sprzeciwu polskiego 16 czerwca, no jest skandalem, bo zrobiono to bardzo po cichu, zrobiono to w Luksemburgu przy udziale polskiego przedstawiciela. To powinno być odwleczone w czasie i powinien być postawiony warunek właśnie kilku spraw, na których nam zależy w relacjach z Ukrainą.
6: Przemysław Czarnek mówi o tym, że w Ukrainie mamy nazizm, a ja pamiętam, tutaj Patryk Michalski przytoczył starą wypowiedź Stanisława Żaryna z PiSu: propaganda rosyjska kłamliwie oskarża i oczernia Ukrainę, powtarzając kłamstwa dotyczące powszechnego neonazizmu. Czyli tak, wcześniej PiS mówił, że to jest rosyjska propaganda, a teraz PiS mówi właśnie takim językiem, którą wcześniej określał jako propagandę rosyjską.
7: Znaczy, jest mnóstwo mędrców dzisiaj post factum, to znaczy wszyscy są w stanie opowiedzieć historię lepiej i powiedzieć, że zrobiliby coś lepiej. Mamy mnóstwo mędrców, którzy mówiliby o COVID-zie zachowaliby się lepiej, mamy mnóstwo mędrców, którzy mówiliby, że o Wołyniu by powiedzieli inaczej. Szanowni państwo, jest pewna prawda etapu i my w takiej byliśmy, to znaczy pomagaliśmy Ukrainie jak tylko mogliśmy, żeby ona nie upadła, żeby frontu nie przenieść na Podkarpacie. I to było absolutnie właściwe działanie. Ja byłem w rządzie, jestem dumny z tego, że myśmy pomogli Ukrainie nie upaść. Natomiast my wtedy
6: Teraz premier Morawiecki mówi, że żelastwo żeście wysyłali tylko.
7: Tak, i to się jakby to żelastwo.
6: Ale tego nie mówił w 22 i 23 roku.
7: To żelastwo pomogło Ukrainie nie upaść. Natomiast myśmy postawili również wiele spraw i one przez Ukrainę nie zostały dowiezione. No tak się negocjuje często, gdzie negocjator po drugiej stronie nie dowozi spraw, na które się zobowiązał. I tak to dzisiaj wygląda.
6: Panie pośle, czy pan uważa, że propozycja ministra zdrowia, aby lekarze zarabiali 240 zł za godzinę, idzie w dobrym kierunku?
7: No to jest propozycja, którą jestem przekonany nie będzie w stanie wdrożyć pani minister. To znaczy
6: dlaczego?
7: Bo ona to zapowiada już od dłuższego czasu. Nie jest w stanie z tym nic zrobić, ponieważ tym rozwiązaniem doprowadzi do sytuacji, w której po prostu lekarzy będzie w wielu miejscach brakowały, bo się przeniosą do prywatnego sektora. To po pierwsze. A po drugie, wiele z tych zmian, które ona proponuje, to są jakieś odległe czasy. Ona dawno wtedy już nie będzie minister. Ona nie dotrwa
6: to, żeby ograniczyć
7: kominie
6: lekarskie, to ona proponuje, żeby to weszło w życie od razu. O ile prezydent to podpisze oczywiście,
7: proponuję.
6: Bo jak prezydent będzie chciał, żeby lekarze nadal zarabiali te 2-3 miliony, no to
7: bardzo ciekawa jest narracja, tylko do tej pory pani minister żadnej ustawy nie przedstawiła w służbie zdrowia, która by cokolwiek poprawiła, a już się martwią o weto. No, pani redaktor również taką narrację tutaj słuchałem cię radia, że co pan prezydent
6: panie
7: na to?
6: Pośle,
7: ja mam prośbę.
6: Jest
7: państwo,
6: taka sytuacja.
7: Platforma
6: to
7: zaproponowała.
6: Prezydent podpisuje ustawy.
7: Pani redaktor,
6: nie wiem, czy pan wie.
7: Orientuje się.
6: Dobrze.
7: Platforma w 100 dni zaproponowała szereg rozwiązań w 100 konkretach. Oni zrobili 1/20 z tego, co proponowali, a dzisiaj po wybuchu afery mówią, że zaraz szybko to zrobią. Nikt w to po prostu nie wierzy i to są dowody wynikające też z oceny opinii publicznej. To znaczy nikt nie wierzy w skuteczność pani Grendy i Donalda Tuska w tej sprawie. Oni tego po prostu nie dowiozą.
6: Rozumiem. Czyli, a jak uchwalą ustawę, to co wtedy pan powie?
7: Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona,
6: przejdzie przez parlament i będzie na biurku prezydenta Nawrockiego,
7: nie mam,
6: to co pan
7: nie mam wątpliwości,
6: powie?
7: Że prezydent taką ustawę podpisze.
6: O, to mnie pan zaskoczył. Ale panie pośle, bo tutaj...
7: Najgorsze jest to, że oni tej ustawy nie dowiozą.
6: Kuba Żebrowski wydrukował mi taki bardzo ciekawy pański tweet, jak pan promował występ Jasia Kapeli, to była piosenka dotycząca Szpitala Południowego, jest prośba o promowanie polskiego artysty, napisał pan, ale tak. Teraz Jaś Kapela opublikował kolejny filmik o tym, jak radny PiS został zoperowany, mimo że oddział w Lubartowie nie działał. No i znów Jaś Kapela nagrał filmik i liczy na to, że pan też poda dalej ten filmik.
7: No, ja rozumiem, że ktoś chce prowadzić mojego X-a.
6: No, nie.
7: Ja rozumiem, że z Kubą Żebrowskim dojdziemy do jakiegoś porozumienia i zawrzemy jakiś kontrakt i będzie mi prowadził X-a. Na ten moment sam go prowadzę.
6: Można odnieść wrażenie, że tak, jeśli chodzi o krytykę Koalicji Obywatelskiej, to bardzo chętnie, ale jak radny PiS sobie załatwił operację na oddziale, który jest zawieszony, to już nie ma żadnego problemu.
7: Panie doktor, no, państwo tutaj mogą mówić o pewnej symetryczności rzeczy, które są 1 do 10 albo 100 do 1. I tak wygląda Szpital Południowy, pan Dawidek K. względem wszystkich innych przypadków, które do tej pory się wydarzyły. To jest, można powiedzieć, symbol tej patologii i ten pakiet Sobierańskiej Grędy, który jest, można powiedzieć, takim antydawidkowym pakietem, on będzie nieskuteczny. My musimy systemowo rozwiązać problem, który systemowo wdrożyła Platforma. To znaczy, oni mówią o problemie systemowym. Ja jestem jakby zorientowany na tyle, że widzę, że to jest system. Oni stworzyli system polegający na tym, że rzeczywiście prominenci mieli mieć łatwiejszy dostęp do służby zdrowia. I tak to dzisiaj wygląda.
6: A jaka ta ustawa zapewniła?
7: Systemowo stworzono mechanizmy poprzez sytuowanie swoich ludzi chociażby na SOR-ach, tak żeby organizowali tego typu dostęp do służby zdrowia dla prominentów. Ja czekam na listę tych, którzy ze Szpitala Południowego w ten sposób korzystali. Do tej pory jej nie publikowano.
6: No, Kanał Zero powiedział, że wie kto, ale nie chce ujawnić.
7: No czekamy na te publikacje. Mam nadzieję, że państwo to również powtórzą.
6: Ale chciałam zwrócić uwagę, że PiS krytykował właśnie to, że przedstawiciele partii zajmują stanowiska w szpitalach, a tymczasem Business Insider zrobił taką analizę dotyczącą Lubelszczyzny, Podkarpacia. No i tam absolutnie działacze PiSu zajmują te stanowiska tak samo. Tutaj na Podkarpaciu w 3/7 placówek rządzą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Czyli w zasadzie robicie to samo, co Koalicja Obywatelska.
7: Pani dyrektor, chodzi tutaj o rozróżnienie tej sytuacji, bo ona jest naprawdę inna.
6: Czyli nasi są dobrzy, a tamci...
7: Nie, chodzi zupełnie o co innego. Chodzi o złodziejstwo i kradzież. Pan Dawid K. prawdopodobnie okazał się złodziejem, bo ukradł 500 tysięcy, oddał, jak media zaczęły o tym pisać, a mówimy o tym, że ktoś zarządza szpitalem i ma jakąś przynależność partyjną. To są zupełnie inne sytuacje. Legitymacja w Platformie pozwalała kraść. My na to nie pozwalamy i tego rodzaju sytuacji nie akceptujemy. To jest ta różnica. Proszę nie porównywać pana Dawida K. z lekarzami, którzy nawet dobrze zarabiali, bo po pierwsze to są ludzie z doświadczeniem, po drugie oni po prostu nie kradli.
6: Działacze PiSu, samorządowcy, którzy pracują w szpitalach, też pełnią funkcje kierownicze i zarabiają po kilka milionów złotych. To są także działacze PiSu.
7: Tutaj. Tak, i mam nadzieję, że nie kradną.
6: Józef Aleszczyk, który w przeszłości pełnił funkcję dyrektora Departamentu w Ministerstwie Rozwoju, kiedy resortem kierował Mateusz Morawiecki. Był też prezesem Agencji Rezerw Materiałowych. Teraz założył spółkę Spine. No i właśnie panowie wyciągali bardzo duże pieniądze. Także widać, ten problem dotyczy także PiSu.
7: Wyciągali, zarabiali czy kradli?
6: No nie wiem, zobaczymy. To no jak właśnie. Kradli, to zobaczymy, czy no są właśnie. Tak orzeknie. Natomiast problem jest i to jest
7: akurat
6: osoba związana z PiSem.
7: A pan Dawid K. wszystko to wskazuje, że kradł.
6: No, ale to jest właśnie osoba związana z PiSem.
7: Nie, Dawid K. jest związany z Platformą. Ja wiem, że zrezygnował, ale przez lata był Platformą, nawet szefem nowej generacji, czyli młodzieżówki
6: Platformy.
7: No nie,
6: ale zarzuty wobec Józefa Leszczyka też są bardzo poważne, bo oni sobie po prostu tak procedury ustawiali, by dostać jak najwięcej pieniędzy, a w rzeczywistości to nie były takie procedury, które były aż tak wyceniane, więc to też można zakwalifikować jako zarzut oszustwa, więc...
7: Panie redaktor, no,
6: tutaj każdy ma swoje grzechy.
7: Dawid K. wypisywał godziny pracy w szpitalu i w tym szpitalu nie był. No to jest zwykła kradzież. A my mówimy...
6: Inne procedury do wyceny niż były, to nie jest kradzież?
7: Państwo mogą podać jakby miliard różnych przykładów, które się działy w całej Polsce. Natomiast to, co się działo w Szpitalu Południowym, jest początkiem, symbolem tej afery. Proszę zobaczyć, to się działo. Dzisiaj jest następny artykuł w kanale Zero dotyczący prosektorium i zachowania się całej tej ekipy ze Szpitalu Południowego po śmierci człowieka w toalecie na Sorze, za który odpowiadał Dawid K. Tam padają słowa no, zupełnie obrzydliwe. Trzeba coś z tym zrobić. To nie może tak wyglądać. Dziwią się, że prokuratura nie wjechał do szpitala. No, nieprawdopodobne rzeczy, więc mam nadzieję, że ten Szpital Południowy zostanie prześwietlony do spodu. Martwię się tym, że prokuratura i CBA czekało miesiąc, dokładnie miesiąc, bo 10 czerwca media zaczęły o tym pisać, a 9 lipca dopiero prokuratura i CBA zaczęły zajmować dokumenty w tej sprawie.
6: Panie pośle, śledztwo w sprawie śmierci tego szpitala toczy się od dawna. Zawiadomienia, jak rozumiem, rodziny. To tak dla porządku.
7: Dla porządku, tylko że do tej pory prokuratura nic na ten temat nie mówiła.
6: Ale nie wie pan, co jest w aktach
7: prokuratury. I nic w tej sprawie praktycznie nie robiła, dokąd dziennikarze tej afery nie nagłosili 10 czerwca. Chwała rektorowi Słowikowi za to.
6: Śledztwo jest tajne i pan nie wie, co prokuratura zrobiła. W każdym razie śledztwo się toczy od dawna, nie od momentu, kiedy Kanał Zero to ujawnił.
7: Tak, i nic by nie wyjaśniono, gdyby nie doniesienia medialne Kanału Zero.
6: Zaczniemy od PiS, piszą dwaj panowie G w tygodniku do rzeczy. Otóż chodzi o to, że działalność Stowarzyszenia Rozwoju Plus, do którego to stowarzyszenia pan należy, panie pośle, jest śledzona bardzo uważnie. Do tego stopnia, że powołany został tajny, nieformalny, wąski zespół, który zbiera wypowiedzi medialne ojca Mateusza, jego odzywki z mityngów publicznych, a nawet to, co mówi w prywatnych rozmowach. Ma powstać czarna księga Morawieckiego. Zespołem kieruje Elżbieta Witek. Chodzi o to, żeby udowodnić, że właśnie stowarzyszenie oraz Mateusz Morawiecki szkodzą PiS-owi.
7: Traktuję to jako, może powiedzieć, jakąś rubrykę plotkarską, to znaczy nie ma pewnie takiego zespołu, nie wierzę w coś takiego, ale z drugiej strony jestem zbudowany, że jest duże zainteresowanie naszą organizacją, naszym stowarzyszeniem. Przygotowujemy wydarzenie na 31 lipca, media o tym piszą. Jesteśmy zbudowani. Muszę pani rektor powiedzieć, że przez dwa dni dostaliśmy 800 zgłoszeń. Zostało tylko 175 na 1000.
6: Ale przecież mieliście zamrozić to działanie i nie przyjmować nowych ludzi.
7: Gigantyczne zainteresowanie.
6: Ja widzę, że nie posłuchaliście prezesa Kaczyńskiego.
7: Ostatnich chętnych zapraszamy. Zostało 170 miejscówek. Proszę się spieszyć, bo myślę, że one do godzin południowych się skończą.
6: Ale prezes Kaczyński mówił, żeby zamrozić stowarzyszenie.
7: Na pewnym etapie była taka dyskusja. Dzisiaj jest jasne, że stowarzyszenia wokół Prawa i Sprawiedliwości działają i działać będą. Nasze, mam wrażenie, najprężniejsze, robi swoje, ma całą agendę na najbliższy czas.
6: Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję.
7: Panie. Dziękuję bardzo.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl.
8: Dzień dobry.
6: I Michał Szulczyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Chciałam was poprosić o wasze refleksje po obchodach ku czci ofiar rzezi wołyńskiej. Wziął w nich udział prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ale najwięcej emocji wzbudziło wystąpienie Piotra Łukaszewicza, który jest szefem placówki dyplomatycznej w Kijowie, ponieważ wspomniał także o winach Polaków wobec Ukraińców, choć zastrzegł, że absolutnie nie chce tutaj wprowadzać żadnej symetrii. Potem był wpis prezydenta Zełenskiego, który powiedział, że pamięć nie może nas dzielić, że on bardzo chce, żeby przyspieszyć wszystkie działania związane z poszukiwaniem i ekshumacją ofiar rzezi wołyńskiej. Tutaj mieliśmy mnóstwo ostrzeżeń, że może dojść do jakichś prowokacji w czasie tych uroczystości. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Jakie macie refleksje? Czy to wszystko się odbyło tak, że możemy mówić o jakiejś deeskalacji? Michał Danielewski.
8: Nie wiem, czy o deeskalacji, ale na pewno te obchody odbyły się w sposób lepszy niż ja przynajmniej się spodziewałem. Znaczy, biorąc pod uwagę stopień rozkręcenia antyukraińskich nastrojów w Polsce i to, jak one są jednak używane do walki politycznej, to generalnie wypowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, na pewno prezydenta Nawrockiego, biorąc pod uwagę jego profil ideowy i wcześniejsze wypowiedzi też, no były jakoś nie urągały powadze sprawy. No, natomiast no, na pewno nie będzie żadnej deeskalacji, ponieważ przynajmniej po stronie polskiej, a po stronie ukraińskiej także sprawa i rzezi wołyńskiej, ale jako funkcja pewnego wykorzystywania nastrojów do grzania wewnętrznej agendy i do wykorzystywania problemów w stosunkach polsko-ukraińskich do kampanii wyborczej. Po prostu już przed wyborami 2027 roku jest skala wykorzystania tego jest tak duża, że będziemy mieli kolejne jątrzące i takie antagonizujące wypowiedzi, no czego najlepszym przykładem jest, nie wiem, wypowiedź Przemysława Czarnka sprzed kilku dni, który stwierdził, że trzeba się przeciwstawić odradzającemu się nazizmowi w Ukrainie, no co jest generalnie...
6: A wcześniej PiS ostrzegał, że to jest język kremlowskiej propagandy.
8: No bo jest, no tak naprawdę, jeśli odtworzyć sobie przemówienie Putina, które inaugurowało, może się tak wyrażę, pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainie, no to ta kwestia denazyfikacji Ukrainy i kojarzenia rządu Zełenskiego właśnie z jakąś nazistowską spuścizną była dosyć ważna, no więc de facto Przemysław Czarnek powtarza chce czy nie chce te tezy. Więc reasumując, biorąc pod uwagę stopień emocji, jakoś przeszliśmy, wydaje mi się, suchą stopą przez te obchody.
6: Michał Szulczyński.
9: Ja bym chciał być takim optymistą jak rektor Danielewski, ale niestety mam wrażenie, że idziemy w jakimś bardzo złym kierunku. Przede wszystkim dlatego, że oczywiście Polska musi upominać się o pamięć o osobach, które były pomordowane w brutalny sposób. I wiemy, że celem, i to wystarczy przeczytać dokumenty państwowe oficjalne, jest po prostu doprowadzenie do upamiętnienia i pochówku tych osób, które zostały zamordowane. Natomiast żaden polski dokument nie wskazuje dzisiejszego państwa ukraińskiego jako winnego tej zbrodni. Nie było wtedy państwa ukraińskiego, ale gdy ktokolwiek zaczyna o tym mówić, zaczyna się go zakrzykiwać, że on relatywizuje tę zbrodnię i tak dalej. No bo przeciwko komu my dzisiaj protestujemy? My protestujemy, czy upamiętniamy przeciwko po prostu skrajnie nacjonalistycznym ugrupowaniom, które chciało odrodzenia państwa ukraińskiego i które uznały, że czystki etniczne będą do tego sposobem. Kto jest najgłośniejszy, kto wyznacza agendę Polski w tej sprawie? Polscy nacjonaliści. I myślę, że trochę jednak powinniśmy wyciągnąć wniosków z historii XX wieku, to znaczy, że zwarcie jednego nacjonalizmu z drugim nigdy niczego dobrego nie przyniosło, a mam wrażenie, że w Polsce nikt się nie potrafi temu przeciwstawić, tak? Znaczy, że jeżeli w naszej debacie dzisiaj równie ważnym głosem jest pan Bąkiewicz i pan Braun, bo też tak było podczas piątkowej rocznicy w Jedwabnym, i my właściwie do tego przywykliśmy. Jeżeli mam wrażenie, że coraz bardziej takim językiem mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, oczywiście można go tłumaczyć na 100 sposobów, że
6: on, w sprawie Ukrainy, tak?
9: Że on jest przedstawicielem partii ludowej, no a generalnie to właśnie tam, na wschodzie Polski, wśród mieszkańców, którzy zostali, albo właśnie, którzy pamiętają, co się działo podczas wojny ze strony ukraińskich sąsiadów, czy bojowników UPA, to ta pamięć jest. Ale oczywiście możemy tutaj tłumaczyć Kosiniaka, możemy wszystkich tłumaczyć, ale ja czasami mam wrażenie, że nawet partia rządząca się zakałapućkuje w tym wszystkim. I nie mieliśmy jakiegoś takiego... Znaczy, ja mam takiego wrażenia, że nie ma dorosłego w pokoju, tak? Znaczy, czasem słucham, myślę, że to zabrzmi może obrazoburczo, ale mam wrażenie, że jest jedyną osobą, która się tak sensownie na ten temat wypowiada poza wszystkim, to jest prezydent Aleksander Kwaśniewski, bo on nie musi ugrać żadnego punktu. Tak? On może mówić jak jest i z zupełnie innej perspektywy, a nie ma w dzisiejszej polityce, już nie mówię o prezydencie, który tak naprawdę od początku w tej sprawie chciał obejść wszystkich nacjonalistów od prawej strony i pokazać, że to on jest tutaj, że on wyznacza agendę tego środowiska, ale po drugiej stronie, kto wypowiada się, kto kreuje politykę naszego państwa wobec właśnie pamięci? Gdzie jest instytucja taka jak Instytut Pamięci Narodowej? Co do powiedzenia ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych? No wiemy, co powiedział pan szef placówki Łukasiewicz w Ołyce. Wywołało to olbrzymie kontrowersje.
6: No tutaj wicemarszałek Piotr Zgorzelski powiedział, że po co w ogóle się wypowiadał? Wypowiedział się, że w Moni chwacit.
9: I mam wrażenie, że... I dlatego jestem pesymistą, tak? Bo tutaj nie mam wrażenia, żeby była w Polsce jakaś sensowna siła, która by powiedziała, słuchajcie, ale do czego to nas wszystko doprowadzi? Znaczy, czy piękny pomysł pana premiera ogłoszony, mur w Warszawie, gdzie będą wszystkie nazwiska, ale oczywiście trzeba pamiętać, to jest obowiązek państwa polskiego, ale czy my z jednej strony się chwalimy, że jesteśmy tą 20. gospodarką świata i że cały czas podbijamy przyszłość. Agencja kosmiczna wyznaczy swoją siedzibę w jednym z polskich miast, a równocześnie najważniejszym tematem dla premiera jest zbudowanie muru pamięci. I oczywiście, tak jak mówię, trzeba o tym pamiętać, tylko gdzie są w tym wszystkim proporcje?
6: Ten mur...
9: Od miesiąca
6: będzie...
9: żyjemy tak naprawdę przeszłością sprzed 80 paru lat. I oczywiście bez przeszłości nie ma przyszłości, ale znajmy proporcje.
6: No dobrze, Tusk szuka jakiejś trzeciej drogi. Słusznie czy nie? Popełnia błąd czy nie, Michał Danielewski?
8: Ja bym wolał, żeby premier rządu, który deklaratywnie wyznaje takie liberalno-demokratyczne wartości i tak dalej, no jednak potrafił się przeciwstawić mocniej całej tej agendzie antyukraińskiej, po prostu nienawiści, która jest budowana przez nie tylko skrajną prawicę Brauna, ale też to przez w ogóle większość sceny politycznej, która za Braunem idzie. No ale niestety jest tak, już próbując zrozumieć te postawy, no że jakby rozumiem strach przed autentycznym wzrostem nastrojów antyukraińskich
6: tak,
8: w Polsce.
6: Że jeżeli nie będzie reakcji rządu, to będzie napędzać kolejnych zwolenników Braunowi.
8: No tak, no to jest
6: fala niesie.
8: Szkoła Otwocka i szkoła Falenicka. No, jedna mówi, że trzeba jakoś poglądy...
6: Michałem Szumrzyński jesteśmy w Falenickiej.
8: Tak. Że trzeba jakoś te poglądy skrajne obłaskawiać i próbować dawać im w cywilizowanej wersji jakiś też wyraz, a druga jest taka, że jeśli się im nie przeciwstawi, to one będą rosnąć. No, generalnie jest tak, że trochę te nastroje antyukraińskie w Polsce z różnych powodów od momentu tego pierwszego jakby entuzjazmu pomocy wobec Ukraińców po wybuchu pełnoskalowej wojny rosną. To rosną gwałtownie z roku na rok, o kilkanaście punktów procentowych rośnie wyrażana w sondażach niechęć wobec Ukraińców. No tylko jeśli nie będziemy temu stawiać tamy, to ta niechęć będzie dalej rosła i pewnie przekroczy w przyszłym roku 50%. Ja bym oczekiwał jednak od premiera rządu bardzo twardej i jasnej deklaracji, że to nie jest okej. Okay. Tymczasem Tusk niuansuje, no nie tylko od przedwczoraj, ale no już od miesięcy w tej sprawie tak naprawdę.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl i Michał Szulczyński, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. A ja chciałam postawić pewną tezę, a mianowicie, że wbrew temu, co mogło się wydawać, to rząd Donalda Tuska wychodzi obronną ręką z afery Szpitala Południowego, która jest realną aferą. Nie ma co tutaj mydlić oczu. Był problem z nadzorem, ale dzisiaj jednak uwaga opinii publicznej została przekierowana w stronę bardzo wysokich zarobków lekarzy, którzy wykorzystują swego rodzaju luki. I nie są to przypadki jednostkowe, tylko jest to zjawisko masowe. No i jeżeli właściwie powiedzmy sobie otwarcie, cały wzrost nakładów na ochronę zdrowia, który się jednak dokonał, on ciągle jest niewystarczający, ale jest, w gruncie rzeczy idzie na to, żeby lekarze, duża grupa jednak, znacząca, zarabiała 1 000 000 rocznie, 2 000 000 rocznie, a są i rekordziści, którzy mają 3 000 000. I że to zostało w jakimś sensie przekierowane. I zastanawiam się, czy zgadzacie się z tą tezą, czy też uważacie, że tutaj nadal i tak rząd Tuska będzie dostawał po głowie od wyborców i że to się odbije na wyniku w 27 roku. Michał Szulczyński.
9: To znaczy, jest taka możliwość w sytuacji, w której rząd okaże sprawczość. Znaczy, jeżeli premierowi uda się przeprowadzić jakieś zmiany, które pokażą, że to było problemem, tak? Znaczy, jeżeli premier wyegzekwuje wprowadzenie limitu zarobków i limitu godzin i tych kwestii dotyczących uregulowania zatrudnienia lekarza, żeby nie było tak, że ktoś pracuje po 2 godziny w różnych klinikach i ostatecznie jest niby na 5 różnych etatach i ma 5 różnych źródeł przychodu i to się składa na jakieś milionowe zarobki. Więc jeżeli premier to przeprowadzi, jeżeli zrobi to minister zdrowia i NFZ, bez wywalania całego systemu, to moim zdaniem może się tak okazać. Dlatego, że afera w Szpitalu Południowym ma kilka poziomów. Ma ten poziom też dla zwolenników horrorów, jakichś absurdnych makabresek dziejących się w tamtejszym prosektorium i tak dalej. Natomiast myślę, że to nie jest tak, że ktokolwiek będzie rozliczać premiera z tego, że horrory się działy w Szpitalu Południowym, w prosektorium, tak? Znaczy, to może obciążać warszawską platformę, to może obciążać Rafała Trzaskowskiego, ale jeżeli jest patologia w jednym, drugim, piątym szpitalu, to bezpośrednio premiera, wydaje mi się, dotyczy tylko o tyle, o ile będzie w stanie z tego wyciągnąć wnioski. To znaczy, jeżeli ten radny już stracił legitymację partyjną i prawdopodobnie miał takie, a nie inne zarobki dlatego, że był po prostu dobrze ustawiony politycznie, a to jest patologia. Pamiętajmy, szpitale są wielkim pracodawcą, są kontrolowane przez polityków, w miastach to są prezydenci dużych, w powiatach to są starostowie. Nie ma powodu, dla którego w tych szpitalach zatrudniani są politycy albo ludzie z polityczną legitymacją w zarządach czy radach nadzorczych. No bo właśnie wtedy dochodzi do sytuacji takiej, że ten nadzór jest absolutnie fikcyjny. Jeżeli mamy spółkę działającą na rynku, w której jest rada nadzorcza, to po to się zatrudnia specjalistów, którzy potrafią przejrzeć bilanse i stwierdzić, czy coś funkcjonuje dobrze albo źle. I po to został wymyślony w ogóle system rad nadzorczych. Natomiast jeżeli to ma być tylko kolejna synekura i podpisywanie w ciemno rzeczy przedstawionych przez zarządy szpitala, no to wtedy nie ma żadnego sensu. Ja się tylko zastanawiam nad tym, czy ta sytuacja nie doprowadzi do wzrostu nastrojów populistycznych w ogóle. Bardzo tutaj ciekawe było badanie CBOS-u niedawne, taka analiza grup fokusowych w kilku miastach w Warszawie, Ełku i Chełmie zrobiona, która pokazała generalne rozczarowanie Polaków polityką, klasą polityczną, przekonanie o tym. Badanie było przeprowadzane w kwietniu, na długo przed wybuchem afery w Szpitalu Południowym, i przekonanie ankietowanych było powszechne, to znaczy, że politycy mają własną, nie czekają z ludem w kolejce, tylko mają osobne traktowanie, co się potem potwierdziło. A co jest najniezwyklejsze, to badanie CBOS-u pokazało tą pigułkę wybuchową, tak? Czyli to jakąś mieszankę wybuchową, a mianowicie ludzie łączą sytuację z ochroną zdrowia z kwestią obecności Ukraińców w Polsce. I opowieści, że Ukraińcy zabrali mieszkanie komunalne komuś, albo był w kolejce, że przeskoczyli w kolejce do lekarza, jest tak powszechne z tych badań, które CBOS przedstawił, że ja znowu tutaj będę brzmiał jako pesymista, ale to tylko pomoże jakiejś partii jeszcze bardziej populistycznej, jakiejś partii jeszcze bardziej protestu. Jeżeli, słuchajcie, w tych badaniach fokusowych ludzie pytanie o wzór polityka, który troszczył się ludzkie sprawy, wymieniają Andrzeja Lepera, nieżyjącego od 15 lat. To pokazuje, jak silny jest ten mit człowieka spoza elit, który przyszedł i powiedział: Wersal się skończył.
6: Dobrze, to dla porządku dodajmy, że przepisy dzisiaj obowiązujące zmieniły się w tym sensie, że ci obywatele Ukrainy mają dostęp do polskiej służby zdrowia, ci, którzy płacą składkę zdrowotną. Pozostali tej opieki zostali pozbawieni, co zresztą generuje bardzo duże napięcia i wydaje się, że rząd nie przygotował się odpowiednio na to, żeby dać pieniądze organizacjom pozarządowym, żeby w takich punktowych, skrajnych przypadkach, kiedy osoby ciężko chore nagle zostały pozbawione opieki, bo takie przypadki miały miejsce, to punkt pierwszy, a punkt drugi chciałam tylko powiedzieć jedno, że kulisy tego wszystkiego, co się dzieje w sprawach pensji lekarzy, były następujące. Zarówno Izabela Leszczyna, jak i Joanna Sobierańska-Grenda, co jakoś się nie przebija oczywiście do opinii publicznej, miały oczywiście wszystkie propozycje dotyczące naprawy tego systemu, miały swoje pomysły, ale tak, sytuacja była taka, że były wybory europejskie, wybory samorządowe, wybory prezydenckie, w związku z tym rząd nic nie robił, dlatego że Andrzej Duda wszystkie te ustawy by zawetował. I właściwie Tusk doszedł do wniosku, że koszt polityczny bardzo wysoki, a zmian systemowych i tak nie będzie. I potem mamy Karola Nawrockiego, który też nie był chętny tak naprawdę do podpisywania jakichkolwiek zmian. Więc Tusk po prostu rozumował tak, same straty polityczne i wizerunkowe, a znów system i tak nie będzie naprawione. Sytuacja się zmieniła, ponieważ ludzie są wkurzeni w związku z tymi pensjami lekarzy i być może Nawrocki coś podpisze. Tak to w skrócie wygląda. Michał, oddaję ci głos.
8: Być może podpisze. Nie spodziewam się jakichś gwałtownych zmian w ochronie zdrowia z kolei na rok przed wyborami parlamentarnymi, no bo rzeczywiście tutaj ryzyko
6: to jest trochę
8: misja kamikadze. To jest jak grzebanie przy mechanizmie bomby zegarowej. Więc to mnie jakoś nie dziwi. Wydaje mi się, że lekarze podali, przynajmniej część środowiska lekarskiego podała rządowi pomocną dłoń, w tym sensie, że często słyszy się to zdanie, że jeszcze z lekarzami nikt nie wygrał sporu i tak dalej. No to wydaje mi się, że być może ono było trafne ileś lat temu, ale teraz jest zupełnie odwrotnie. To znaczy spór z lekarzami jest dla rządu wybawieniem. To znaczy może się pokazać jako obrońca interesów milionów zwykłych obywateli przeciwko części lekarzy, którzy żerują na systemie i wyciągają stamtąd ogromne zarobki. Więc taka buńczuczność części przedstawicieli samorządu lekarskiego, części lekarzy, którzy wypowiadają się na platformach społecznościowych, taka niechęć wobec jakichkolwiek regulacji czy ścięcia tych kominów płacowych, takie posługiwanie się trochę syndromem Boga lub jakiejś takiej szczególnej misji, jaką mają lekarze, że muszą być strasznie wysoko wynagradzani, ponieważ jest to tak bardzo w odróżnieniu od innych, jak rozumiem, ważny zawód, no to będzie budzić emocje opinii publicznej i na tej emocji negatywną wobec lekarzy i na tej emocji rząd, już tak cynicznie zupełnie mówiąc, może zagrać, żeby odwrócić uwagę od różnych patologii systemu, które wykraczają poza zarobki lekarzy. Więc w tym sensie, tak.
6: Nie chcielibyśmy, żeby rząd szedł w tę stronę. Ja nie chcę takiej nagonki na lekarzy,
8: ale to jest jakby naturalna ścieżka. To znaczy oczywiście rząd będzie mówił, że to dotyczy części środowiska, że większość lekarzy jest cudowna i wspaniała, no ale że trzeba te patologie ucinać, a im bardziej część środowiska lekarskiego będzie przeciwko rozwiązaniom rządowym protestować, tym mocniej będzie wzmacniać tą rządową agendę i w tym sensie, no, trochę rozmywać sprawę afery Szpitala Południowego na korzyść rządu, chociaż tak jak powiedział redaktor Szulżyński, to nie będzie całkiem bezkosztowe. Jakieś spadki, zresztą Koalicja Obywatelska jest w delikatnym spadkowym trendzie od kilku miesięcy, natomiast no pewnie tam nie będzie rewolucji w sondażach, że nastąpi jakieś wielkie tąpnięcie chyba w do rzeczy w ostatnim numerze. Rafał Ziemkiewicz fantazuje o tym, jak to będzie być może nowa afera Rywina dla obozu władzy. No nie będzie to nowa afera Rywina. Natomiast wspominam o spadających dla KO sondażach, bo spada też PiS. To znaczy razem obie te główne partie trochę spadają w badaniach. Trochę pewnie też w związku z aferą szpitalną, za którą idą realne społeczne emocje dotyczące właśnie klasy politycznej dwóch największych partii. Więc tak, to wszystko spowoduje, że takie nastroje populistyczne, oczekiwania jakiejś nowej partii albo patrzenie przychylnym okiem na formacje proponujące proste recepty, na razie to są to formacje radykalnie prawicowe, no pewnie będzie występowało. No, zresztą widzimy, no, Konfederacja po aferze szpitalnej jednak dość istotnie wzrosła w tych kilku sondażach, które mieliśmy, zwłaszcza w CBOS-ie, gdzie prawie dogania Prawo i Sprawiedliwość. Więc
6: no, ale z CBOS-em to mamy problem. Nie,
8: no tak, ale to nie chodzi już o konkretne liczby, czy Konfederacja ma 18,5, czy 15,6. No generalnie wydaje mi się, że ten trend pokazujący zmniejszanie się tej luki między PiS-em a Konfederacją jest realny. I jeśli miałbym wskazywać kogoś, kto będzie na aferze szpitalnej i na postawie lekarzy i na całym takim nastroju społecznym wokół tego zyskiwał, no to wskazałbym na Konfederację. Konfederację Mentzena i Bosaka.
6: Czyli dzisiaj taki obraz sondaży się wyłania, że po wyborach w 27 roku będziemy mieli chaos, to znaczy większość będzie miała koalicja PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Taka przyszłość nas czeka, tak?
9: No tak wynikało z naszego ostatniego sondażu, który Ibris zrobił dla Rzeczpospolitej. Tam było, jeżeli dobrze pamiętam, prawie 52% dla tych trzech partii prawicowych. I teraz właśnie pytanie jest takie, trochę to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części. Czy jaki był pomysł premiera i premiera Kosiniaka-Kamysza na ujawnienie tych donacji na rzecz Ukrainy? To nie było po to, żeby przekonać wyborców Koalicji Obywatelskiej do czegokolwiek. To było po to, żeby pokazać wyborcom Konfederacji, że PiS dawał więcej niż my Ukrainie. Tak? Adresatem tego wszystkiego byli wyborcy prawicowi. I teraz tak długo, jak to we wszystkich sprawach, począwszy od Ukrainy, w sensie historii, po pamięć Wołynia, po właśnie proste recepty Konfederacji, która mówi, no popatrzcie, ile płacicie miesięcznie składek zdrowotnych, zobaczcie, ile byście mogli mieć z tego prywatnych wizyt u lekarzy. No, to głównie do młodych ludzi się kierują, którzy mniej ich zdrowie kosztuje. I wtedy takie łatwe recepty, sprywatyzujmy wszystko, będzie działać.
6: Do końca.
9: To jak długo wszystko będzie tak naprawdę pod dyktando Konfederacji, tak długo to ona będzie na tych rzeczach zyskiwać. No tylko właśnie pytanie, w którym momencie się premier postawi i będzie prowadził swoją politykę, a nie tylko pod dyktando Konfederacji.
6: Michał Szulczyński, Rzeczpospolita, Michał Danielewski, Polityka.pl. Bardzo wam dziękuję. Dzięki. Za dyskusję. Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, zrealizowała Livia Prądzyńska, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rosja po raz kolejny zaatakowała Kijów. Lokalne władze informują o pożarach w ukraińskiej stolicy. Dziś w Sejmie ma zebrać się organizowany przez Polskę 2050 okrągły stół, a temat to proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Służby po raz kolejny przypominają o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Rośnie bilans ofiar utonięć. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Siły rosyjskie zaatakowały Kijów rakietami balistycznymi, które wznieciły pożary w kilku punktach miasta, poinformował szef administracji wojskowej ukraińskiej stolicy Tymur Tkaczenko. Dodał, że obrona powietrzna odpiera atak. Tkaczenko przekazał, że rakiety uderzyły m.in. w magazyny w dzielnicy Hołosiwskiej, położonej niedaleko na południe od centrum Kijowa. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował na Telegramie, że Kijów atakowany jest rakietami balistycznymi i dronami oraz, że uderzyły one m.in. we wschodnie przedmieścia stolicy, gdzie kilka samochodów stanęło w ogniu. Agencja AFP podkreśla, że Rosjanie dokonali ataku w dniu, w którym koalicja chętnych postanowiła w Paryżu wzmocnić pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza w dziedzinie obrony przed pociskami balistycznymi. Państwa koalicji chętnych będą dalej wspierać Ukrainę pomocą zbrojeniową i finansową, równocześnie zwiększając presję na Rosję. To deklaracja po spotkaniu w Paryżu. Koalicja